0: Kierowcy we Wrocławku muszą przygotować się na kolejne zmiany w organizacji ruchu. W mieście rozpoczęły się już prace związane z przebudową skrzyżowania ulic Kapitulnej i Wysokiej. To pierwszy etap przygotowań do jednej z największych drogowych inwestycji planowanych w najbliższych latach. Budowy tunelu pod torami kolejowymi na ulicy Wienieckiej. Jak podkreślają władze miasta, podczas budowy tunelu znacząco zmieni się układ komunikacyjny Wrocławka.
1: Z elementu szerszej koncepcji, ponieważ ta inwestycja oraz przebudowa ulicy Energetyków na odcinku od ulicy Hutniczej do ulicy Mechaników. To jest dwa takie zadania, które mają nam pomóc w przygotowaniach do jeszcze większej inwestycji, a mianowicie budowy tunelu w ciągu ulicy Wienieckiej pod linią kolejową numer 18. To właśnie na tych skrzyżowaniach będzie większy ruch przez chociażby zamknięcie tej ulicy Wienieckiej z powodu budowy tunelu.
0: Pierwsze utrudnienia pojawiły się już dziś. W ramach pierwszego etapu prac zamknięty został dojazd od strony ulicy Wysokiej. Ruch na ulicy Kapitulnej odbywa się na razie bez zmian. Jednak kierowcy muszą liczyć się z czasowymi utrudnieniami i ograniczeniami w kolejnych tygodniach.
1: Dzisiaj rozpoczynamy pierwszy etap przebudowy tego skrzyżowania. Będzie tutaj zamknięta droga, dojazd do ulicy Wysokiej. Natomiast na ulicy Kapitulnej ruch odbywa się w sposób normalny, niezmienny od tego, jak to było dotychczas.
2: Czy w dalszych etapach ulica Kapitulna będzie zamknięta?
1: Tutaj jeszcze za szybko, żeby o tym wspomnieć. Oczywiście z odpowiednim wyprzedzeniem będziemy informować o ewentualnych zmianach organizacji ruchu w tym obszarze.
2: A do kiedy ma potrwać budowa?
1: Tutaj oprócz oczywiście budowy samego skrzyżowania o ruchu okrężnym będą przebudowane chodniki, będzie przebudowana droga rowerowa, będą również wiaty autobusowe i zatoczki autobusowe. To wszystko chcemy zrealizować jak najszybciej. Planujemy, że te prace mają zakończyć się jeszcze we wrześniu, ponieważ jest to bardzo ważne dla mieszkańców. Wiadomo, że każde rondo to zwiększenie bezpieczeństwa, to również zwiększenie płynności jazdy, to nie czekanie na czerwonym świetle, więc chcemy tym samym zwiększać jakość życia naszych mieszkańców.

0: mieszkańców.
1: Sama budowa tunelu pod linią kolejową przy ulicy Wienieckiej ma rozpocząć się jeszcze w tym roku. Na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji odbyła się 11. Olimpiada Hefajstosa. Na starcie zgromadziło się aż 411 zawodników z całego województwa kujawsko-pomorskiego. Byli to przedstawiciele różnych stowarzyszeń i placówek. Zawody zorganizowało Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Eurointegracja.
2: Rok temu obchodziliśmy dziesięciolecie i przyszła taka nieraz wątpliwość, czy ta formuła się nie przegrzała, czy nie trzeba czegoś zmienić, czy będą dalej chcieli ci niepełnosprawni uczestniczyć w tym wydarzeniu. Okazuje się, że jednak to jest silniejsze, że to już przylgnęło do nas. Oni chcą w tym święcie uczestniczyć i się bardzo z tego cieszymy. I dlatego dzisiaj jest imponująca liczba, pogoda nam sprzyja i się cieszymy, że tyle osób jest.
1: Tradycyjnie Olimpiada Hefajstosa składała się z dwóch bloków. Pierwszy, lekkoatletyczny, to między innymi biegi, skoki i rzuty. Drugi był rekreacyjny, składał się z 10 stacji na zaliczenie.
3: 25 osób się zapisało na tą integrację, chociaż uważam, że to trochę za mało, ale i tak chętnych, fajnie, że przyszli i będą w sobotę tutaj uczestniczyć. Będą brali udział w zawodach. Dostaliśmy karteczki, które sędziowie będą opisywać. No będziemy się na pewno świetnie bawić. Pogoda jest piękna, nie tak jak wczoraj, także myślę, że dziewczyny są zadowolone, uśmiechnięte, także na pewno będziemy korzystali z pogody, z integracji tutaj, bo sporo ludzi jest, których ludzie znają, także będziemy się tutaj naprawdę super bawiły.
4: My jako stowarzyszenie bierzemy udział już kilkakrotnie, także wszyscy są bardzo chętni, jest nas 26 osób, wszyscy uczestniczą w sporcie, bo nie tylko tu w Eurointegracji, ale my też sami uczestniczymy w różnych rozgrywkach.
5: Proszę opowiedzieć o przygotowaniach do dzisiejszego dnia. Czy były to mozolne, ciężkie treningi, czy raczej z uśmiechem na twarzy wchodzimy z marszu i bierzemy medale?
4: Nie, to wchodzimy z marszu, bierzemy medale. Młodzież już po 18 to jest tak przygotowana, przez tyle lat się przygotowała, także co to dla nas taka impreza, taka olimpiada?
5: Dzisiaj impreza na stadionie, w jaki sposób się przygotowaliście i ile osób się zapisało?
6: Zapisało się 20 osób, ale uczestniczyć w samych konkurencjach będzie tylko 8. No wiadomo, to wiek limituje te wyczyny nasze. Przygotowanie, my jesteśmy po 18 roku życia i bawimy się z marszu.
5: Jak taka impreza wpływa na właśnie na osoby, na uczestników, na członków waszej organizacji?
6: No to jest rzecz wspaniała. Moim zdaniem zawsze tu z koleżankami rozmawialiśmy. Takie imprezy właśnie integrują środowisko senioralne i o to właśnie nam chodzi.
1: Wydarzenie rozpoczęło się przemarszem uczestników przez bieżnię stadionu. Pojawiały się greczynki, podniesiono flagi, zapalono znicz olimpijski i zaśpiewano hymn. Imprezę uroczyście otworzył prezydent Włocławka.
7: Już po raz 11 stadion piłkarsko-lekkoatletyczny we Włocławku jest miejscem zmagań zawodników Olimpiady Hefajstosa i to jest już nasza, myślę, że bardzo piękna tradycja, dlatego że rywalizują tutaj i osoby z niepełnosprawnościami, i osoby starsze. Generalnie osoby, którym zazwyczaj jest trudniej, a tutaj wszyscy czują się świetnie, doskonale i ta rywalizacja duchu fair play to nie jest tylko deklaracja, ale rzeczywistość.
8: To jest wydarzenie takie naprawdę wyjątkowe na skalę regionalną, dlatego że tutaj rywalizują w sposób taki fair play, w sposób uczciwy, dla przyjemności osoby zarówno i z niepełnosprawnością, jak i nie z niepełnosprawnością, i osoby starsze, osoby młodsze, więc taka pełna integracja, pełen wspólnie spędzony czas, który Stowarzyszenie Eurointegracja swoją organizacją, swoim patronatem jak zawsze organizuje. A to jest wydarzenie niełatwe, dlatego że widzimy tutaj zawodników nie tylko z Włocławka, ale także i z okolicznych miejscowości. Dzisiaj już widzieliśmy gdzieś informację o Zakrzewie, o Piotrkowie Kujawskim i wielu innych miejscach, skąd ci zawodnicy się zjeżdżają. I to jest właśnie dowód na to, że to jest takie wydarzenie niepowtarzalne, bo po prostu w innych miejscach podobnych wydarzeń po prostu nie ma.
1: Szersza relacja z Olimpiady Hefajstosa w magazynie Pulsometr. We Wrocławku odbyła się 26. uroczysta sesja Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, stanowiąca ważny punkt obchodów święta województwa. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele samorządów, instytucji oraz organizacji z całego regionu. Podczas sesji wręczono odznaczenia osobom

0: szczególnie zasłużonym dla rozwoju regionu.
1: Uważam, że uroczyste sesje są właśnie od tego, by odejść od procedowania, odejść od, nie chcę powiedzieć, że poważnych tematów, bo wszystkie tematy są poważne, ale nauczmy się świętować, dziękować. I cieszę się, że dzisiaj mogę wyróżnić wraz z marszałkiem województwa medalem za zasługi dla województwa. Mogę również przyznać swoją głownie przewodniczącej Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Coraz lepiej wychodzi nam budowanie tożsamości tego województwa. Przypomnę, bo przecież to jest niedaleka przeszłość jeszcze złożonego z dawnego województwa bydgoskiego, włocławskiego i toruńskiego. Także to jest nasze zadanie również na tę kadencję, by coraz bardziej spajać te różne regiony. Natomiast ważne jest również to, żebyśmy nie homogenizowali siebie. Czyli mimo wszystko niech fajans będzie fajansem, niech Kociewie będzie Kociewiem, a Kujawy Kujawami.
0: Marszałek województwa zwrócił uwagę na poprawiającą się kondycję regionu, w tym spadek bezrobocia oraz wzrost wynagrodzeń dla pracowników.
2: Wskaźnikiem podstawowym, na podstawie którego my opieramy naszą analizę i ogólną diagnozę, ocenę, w którym jesteśmy miejscu, na podstawie zadowolenia z życia mieszkańców w naszym województwie. Ono jest powyżej średniej krajowej. Bardzo się z tego cieszę. A na tę jakość i ocenę wpływają różne czynniki. Oczywiście podstawowy to dostęp do pracy, dobrej pracy. Tutaj jest coraz lepiej. Jesteśmy w Wrocławku, warto więc wspomnieć, że kiedy ja obejmowałem urząd marszałka, w województwie, w tej części regionu, w okolicach Włocławka, mieliśmy horrendalne powyżej 25% bezrobocie. Ono dziś wciąż jest wysokie na niektórych w niektórych obszarach wiejskich. Uważamy je za tak zwane bezrobocie strukturalne, to znaczy takie, które już nigdy się nie zmieni, bo nawyki niektórych mieszkańców są takie, jakie są. My z tym nie możemy walczyć, nie chcemy. Oczywiście podejmujemy próby, ale generalnie to bezrobocie rzeczywiste, mierzone wskaźnikami Eurostatu, jest właściwie symboliczne, bo w całym regionie i również w tej części województwa wokół Włocławka i Włocławku wynosi około 4%, poniżej nawet 4%. Ale co tak naprawdę wpłynęło, że to bezrobocie jest tak niskie? Powstały miejsca pracy. Jeżeli przyjeżdżamy do Włocławka, kiedyś przecież nie było autostrady. Kiedy ona się pojawiła, powstała strefa brzecka, powstało kilka innych jeszcze stref w tym samym Włocławku, które są właściwie już wypełnione w 100% inwestorami. No więc to chociażby świadczy o tym, jak jesteśmy atrakcyjnym regionem dla inwestorów. Wynagrodzenie, tutaj średnia krajowa. My nie mamy ani wyższych, ani niższych od średniej krajowej wynagrodzeń dla naszych mieszkańców. No i moim zdaniem zmieniająca się infrastruktura społeczna, czyli budujemy nowe szpitale, inwestujemy, pomagamy poprzez fundusze unijne inwestować w szpitale również powiatowe. Nasze szpitale wojewódzkie, owszem, nie są jeszcze, ich inwestycje nie są zakończone, ale to widzą mieszkańcy, że jakość usług się poprawia, ale ta perspektywa, że tutaj będziemy mieć dostęp do usług medycznych szpitalnych na najwyższym europejskim poziomie, już istnieje. Bo jeżeli pojedziemy do Torunia, do Bydgoszczy, to są miliardy złotych i tu w Włocławku inwestowane. A są i takie miejsca, jak chociażby szpital w Świeciu, który przechodzi totalną transformację od zamkniętego zakładu leczniczego do otwartego, empatycznego, który prowadzi nowoczesną psychiatrię środowiskową. Tak bym mógł w każdej dziedzinie życia. Domy dziennego pobytu, przecież jeszcze 4 lata temu nie było żadnego, a dzisiaj mamy ich 120. To znaczy codziennie 15 tysięcy, blisko 15 tysięcy seniorów przychodzi niezaopiekowanych, ma opiekę medyczną, wyżywienie, są dowiezieni, odwiezieni, uczestniczą w wydarzeniach kulturalnych. To wszystko świadczy o tym, to wszystko ostatecznie skutkuje tym, że sądzę, że jesteśmy województwem, którym lubimy być, dobrze się w nim czujemy. Jestem z tego naprawdę dumny. Po prostu wykorzystujemy szanse, jakie dzisiaj mamy.

0: mianowicie fundusze unijne. To, że możemy sami o sobie decydować, podejmujemy decyzje przecież jako Sejmik, które służą mieszkańcom całego województwa.
1: Podczas wydarzenia podkreślono, że mimo wielu pozytywnych zmian w wielu obszarach, to jest infrastruktura drogowa czy edukacja, wciąż istnieją kwestie wymagające dalszej pracy.
2: Zawsze są rzeczy, nad którymi jeszcze można pracować i na pewno tutaj niestety znowu trzeba wymienić zdrowie, ale zdrowie tak szeroko rozumiane, bo jeżeli chodzi o nasze kompetencje, to co należy do samorządu województwa, jeżeli chodzi o sprawy infrastrukturalne, nasze szpitale nabierają zupełnie innego wyglądu, są dobrze wyposażone. Natomiast cały czas ta strefa zdrowia, jeżeli chodzi o finansowanie tutaj nad tym trzeba pracować. Natomiast my jako samorząd województwa możemy tylko apelować do rządu o pewnego rodzaju zmiany. To, co jest mi wyjątkowo bliskie, to sprawy społeczne, sprawy związane z seniorami i tutaj też województwo przez ostatnie lata, myślę, że jest najlepszym w kraju. Dzienne domy pobytu, które u nas rosną, kolokwialnie mówiąc, jak grzyby po deszczu, gdzie seniorzy czują się doskonale, gdzie seniorzy się rozwijają, gdzie seniorzy, myślę, że wydłużają ten swój proces życia też, bo przecież wszyscy doskonale wiemy, że każdy umysł, który pracuje, który myśli, jest w dużo dłuższej i lepszej kondycji. I to się właśnie dzieje dzięki dziennym domom pobytu. Natomiast dzisiaj to, co nas martwi i to, o czym mówimy i o czym trzeba mówić, to sposób ich finansowania, bo te środki, które przeznaczamy na dzienne domy pobytu, one z roku na rok są coraz większe. Tylko w tej perspektywie pierwszy konkurs to ponad 300 milionów złotych. Kolejny konkurs to 150 milionów złotych. Dzisiaj te konkursy dobiegają do końca. Wszyscy seniorzy, wszyscy samorządowcy patrzą na nas i mówią, że te środki powinny być dalej kontynuowane. Natomiast wszyscy doskonale wiemy, że ta perspektywa dobiega końca, więc czynimy wiele starań. Rozmawiamy z samorządowcami, myśląc o tym, jak może zrobić inny montaż finansowy, ale też apelujemy do strony rządowej, żeby nasze województwo było brane pod uwagę jako takie pilotażowe to, co zostało zrobione i może na naszym przykładzie, kiedy ta baza lokalowa już jest doskonale wyposażona, żeby spróbować to wspólnie finansować.
1: Władze regionu zapowiedziały kontynuację inwestycji na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego Kujaw i Pomorza. Święto województwa kujawsko-pomorskiego rozpoczęło się na dobre. Impreza w naszym mieście wystartowała w niedzielę o godzinie 18 na bulwarach. Scena stanęła w pobliżu pomnika ludziom pracy. Mimo opadów deszczu, włosławianie oraz mieszkańcy naszego regionu tłumnie stawili się na koncercie Fajansowe Sny.
3: Piękny koncert, Fajansowe Sny, no bo jak Włocławek, to wiadomo, że kojarzy się z fajansem. Dwie godziny bardzo dobrej muzyki. Najważniejsze, że jest ciepło. Ja pamiętam, bywało różnie w święto województwa, także myślę, że nie ma się czego obawiać. Zapraszamy serdecznie, kto jeszcze może przyjść, wziąć udział albo po prostu odsłuchać. Naprawdę fajni wykonawcy, Kaja, Tomasz Organek, Andrzej Piaseczni, w tej chwili Reniusis na scenie, także myślę, że zapowiada się bardzo fajny wieczór. Święto województwa, jak co roku, dwa tygodnie obchodzimy. Za tydzień mamy też koncert w Inowrocławiu, do tego też koncerty w Grudziądzu, w Toruniu, w Bydgoszczy, także staramy się po prostu ten przedurlopowy jeszcze sezon umilać mieszkańcom naszego województwa i podkreślać właśnie istotę naszego województwa. Staramy się w ten sposób też integrować różne środowiska, różne miasta, także myślę, że będzie bardzo miło.
4: Pogoda nie rozpieszcza, ale na szczęście w ostatniej chwili się wypogodziło i można śmiało na bulwary dotrzeć. I myślę, że ze względu na ilość różnych gwiazd, które się tutaj pojawią, na ich dobór, myślę, że za chwileczkę będziemy świadkami tego, że faktycznie włocławianie tłumnie się na bulwarach zjawią. Natomiast Święto Województwa Kujawsko-Pomorskiego to też okazja do przypomnienia tego, że Włocławek kiedyś był stolicą województwa włocławskiego i jest integralną częścią, jako jedna z trzech części województwa, w tej wspólnoty. Wspólnoty, która jest stosunkowo młoda, bo przecież powstała pod koniec ubiegłego wieku, natomiast to małżeństwo z rozsądku musi potrafi współpracować, a potrafi współpracować to znaczy równomiernie się rozwijać. Więc wszystkim mieszkańcom naszego regionu włocławskiego życzę, żebyśmy zawsze czuli się zaopiekowani i żeby ten równomierny rozwój faktycznie

0: miał miejsce i widać, że ta sytuacja ulega poprawie, natomiast jeszcze sporo pracy przed nami, ale dzisiaj najważniejsza jest zabawa, więc mam nadzieję, że przez ten cały czas w różnych częściach województwa kujawsko-pomorskiego po prostu wszyscy mieszkańcy będą dobrze się bawić, ciesząc się z przygotowanych atrakcji.
1: Dzisiaj rozpoczynaliśmy nasze spotkanie ze świętem województwa w Kruszynie, gdzie odbyła się bardzo piękna uroczystość, uroczysta msza koncelebrowana przez jego ekscelencję biskupa. Ważne były słowa, które powiedział ksiądz biskup, ale także marszałek województwa o tym, że budujemy tożsamość. Tożsamość, która jest wspólną wartością dla wszystkich części naszego województwa. Cieszymy się, że co 3 lata Święto Województwa przyjeżdża do Włocławka. Tutaj odbywają się wspaniałe koncerty. Jutro będziemy mieli do czynienia z uroczystą sesją Sejmiku Województwa. Będą nagradzani wybitni twórcy w zakresie kultury. Cieszymy się, bo to jest zawsze okazja do tego, aby promować nasze piękne miasto.
2: Na scenie wystąpili artyści reprezentujący różne gatunki muzyczne, tak by każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Uczestnicy słyszeli Andrzeja Piasecznego, Anię Dąbrowską, Grzegorza Chyrzego, Kaję, Tomasza Organka, Reni Jussis, Piotra Roguckiego i itd. Publiczność reagowała bardzo żywiołowo, chętnie śpiewając wspólnie z wokalistami.
0: Święto Województwa, jak się panie bawią?
3: Bardzo dobrze. Zaczynamy się bawić jak najbardziej.
0: Super. Pogoda nie ostraszyła?
3: Nie. Troszkę popadało, ale... Nie boimy się burzy ani deszczu.
4: Mamy parasole, także...
0: Dzisiaj szereg gwiazd na scenie, która jest za mną. Za chwilę zaczynamy. Na kogo panie najbardziej czekają?
5: My na Andrzeja Piasecznego czekamy.
3: Też na Andrzeja Piasecznego.
4: Na Anię Dąbrowską.
0: Jakieś ulubione piosenki?
5: A no nie wiem w sumie jaką.
3: Śniadanie do łóżka, w imię deszczu.
4: Ja... No, wszystkie. Nie wiem, jakie będą, ale wszystkie lubię, bardzo.
3: Porady na zdrady.
4: No też, ale naprawdę wszystkie. Nie ma wyjątku.
0: Święto Województwa, powiedzcie mi, jak się bawicie? Mimo pogody przyszliście.
6: Przyszliśmy, jest super.
7: Jest dobrze.
6: No jest super.
0: Na jaką gwiazdę czekacie? Za chwilę wystąpi tutaj szereg znanych artystów. Na kogo najbardziej czekacie i dlaczego?
6: Ania Dąbrowska.
7: Ania.
0: No, Ania, a jakieś ulubione piosenki?
6: W głowie.
0: Jeszcze jakieś?
6: Jak to się tam zbywało?
8: No jakieś tam sławne piosenki. Jakieś znane.
2: Fajansowe sny mimo pogody były dużym sukcesem. Pod sceną, ale też na samych bulwarach było bardzo tłoczno. Za aranżację i oprawę muzyczną odpowiadał Michał Ryba z zespołem, a wydarzenie poprowadził Mateusz Kaczmarek. Za nami długi weekend związany ze Świętem Bożego Ciała. Dla policjantów i strażaków z Włocławka oraz powiatu włocławskiego był to czas wzmożonej pracy. Funkcjonariusze czuwali nad bezpieczeństwem na drogach, zabezpieczali procesje, a także reagowali na pożary, kolizje i inne zagrożenia. Policjanci przeprowadzili w tym czasie blisko 600 kontroli pojazdów. Szczególną uwagę zwracali na prędkość oraz trzeźwość kierowców. Niestety, nie obyło się bez osób, które zdecydowały się wsiąść za kierownicą po alkoholu.
9: Ujawniliśmy 323 wykroczenia, z czego 196 dotyczyło przekroczenia dozwolonej prędkości. Jeżeli chodzi o tą właśnie prędkość, to zatrzymano 4 prawa jazdy, 2 na terenie obszaru zabudowanego, natomiast pozostałe 2 poza obszarem zabudowanym. Oprócz tego ujawniono także 4 kierujących pod wpływem alkoholu. 3 osoby kierowały rowerem, natomiast 1 kierowała samochodem marki Citroen. Była to 28-letnia kobieta, która w miejscowości Wola Nakonowska kierowała pojazdem, mając ponad 3 promile alkoholu w organizmie.
2: Pracowity weekend mieli również strażacy. Jak informuje Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku, od czwartku do niedzieli odnotowano łącznie 33 zdarzenia.
10: W Straży Pożarnej mieliśmy sporo pracy. 33 zdarzenia, w których to wjeżdżaliśmy do pożarów, także do miejscowych zagrożeń. Trafiały nam się też alarmy fałszywe. Strażacy spędzili czas pracowicie. Między innymi też trafiły się jakieś pożary pojazdów osobowych. Doszło też do kolizji na terenie miasta i powiatu, z tego względu, że ruch na pewno w jakiś sposób był bardziej intensywny niż poza sezonem wypoczynkowym. Dużo osób się przemieszczało w różnych kierunkach, dlatego też te zadania

0: Zagrożenie na drogach było spore. Strażacy brali udział w trzech zdarzeniach, między innymi na dniu wczorajszym na Alejach Królowej Jadwigi, ale też doszło do pożarów, w których to paliły się i pojazdy osobowe, ale też mieliśmy zdarzenia związane z silnymi wiatrami, które spowodowały to, że i drzewa gdzieś tam zostały przewalone, ale też gałęzie na chodniki i w tego typu zdarzeniach strażacy brali udział.
1: Służby przypominają, że okres wakacyjnych wyjazdów dopiero się rozpoczyna. Policjanci i strażacy apelują o rozwagę, przestrzeganie przepisów oraz odpowiedzialne zachowanie zarówno na drogach, jak i podczas wypoczynku. W piątek doszło do dramatycznych scen na osiedlu Południe. Po godzinie 10 służby otrzymały informację, że z okna wieżowca przy ulicy Wiejskiej wypadło dziecko. Zgłoszenie zostało niestety potwierdzone. 5-letnia Zosia wypadła z okna na 11 piętrze. Sprawę prowadzi wrocławska prokuratura okręgowa.
2: Ustalono, że w czasie zdarzenia dziewczynka przebywała razem z matką w mieszkaniu. Matka, 21-letnia Wiktoria D., w tym czasie spała. Dziewczynka została przewieziona lotniczym pogotowiem ratunkowym do szpitala w Bydgoszczy. Aktualnie do tej pory nie mamy jeszcze szczegółowych informacji odnośnie stanu zdrowia dziecka, ani też obrażeń, jakie konkretnie odniosła. Podejrzana została doprowadzona do prokuratury rejonowej na czynności procesowe. Zostały jej przedstawione dwa zarzuty. Jeden z nich to narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu swojej córki w sytuacji, kiedy miała obowiązek opieki nad dzieckiem, i nieumyślnego spowodowania u małoletniej ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu poprzez spowodowanie takich obrażeń jak wstrząsu urazowego oraz licznych wielomiejscowych złamań kości. Nadto podejrzana usłyszała zarzut posiadania marihuany. Prokuratura skierowała do Sądu Rejonowego we Włocławku wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec podejrzanej. Niestety wniosek ten, zgodnie ze stanowiskiem prokuratury, nie został przez sąd uwzględniony. Nie zostały również, że tak powiem, z urzędu przez sąd zastosowane względem podejrzanej środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym. Prokuratura po zapoznaniu się ze stanowiskiem sądu w przedmiocie odmowy zastosowania środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania wobec podejrzanej Wiktorii D. podjęła dzisiaj decyzję o tym, iż w terminie kodeksowym, czyli terminie 7 dni od ogłoszenia postanowienia, będzie kierowała zażalenie, czyli kierowała środek odwoławczy od postanowienia.
1: Podejrzana przyznała się do zarzucanych jej przestępstw. Złożyła obszerne wyjaśnienia. Nie zanegowała, że w trakcie zdarzenia była pod wpływem alkoholu oraz po zażyciu narkotyków.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Coś mi nie idzie.
2: Trenuj, mamo. Krok po kroku i się uda.
3: Cyfrowe umiejętności, jak każde inne, wymagają treningu. Niezależnie, czy korzystasz z nich prywatnie, czy zawodowo, dopiero zaczynasz

0: Czy czujesz się dobrze w świecie online? Na pewno stać cię na więcej. Ćwicz cyfrowe umiejętności, aby lepiej radzić sobie w dzisiejszym świecie i rozwijać się zawodowo. Buduj cyfrową formę klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl i dowiedz się więcej.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji odbyła się 11. Olimpiada Hefajstosa. Na starcie zgromadziło się aż 411 zawodników z całego województwa kujawsko-pomorskiego. Byli to przedstawiciele różnych stowarzyszeń i placówek. Zawody zorganizowało Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Eurointegracja.
1: To, proszę Państwa, jest 11. edycja Olimpiady Hefajstosa. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że z zaproszenia skorzystało tyle osób. Startuje nas 411, czyli można powiedzieć, że prawie rekordowa liczba. Ale chcę jedną refleksję powiedzieć, gdyż rok temu obchodziliśmy dziesięciolecie i przyszła taka nieraz wątpliwość, czy ta formuła się nie przegrzała, czy nie trzeba czegoś zmienić, czy będą dalej chcieli ci niepełnosprawni uczestniczyć w tym wydarzeniu. Okazuje się, że jednak to jest silniejsze, że to już przylgnęło do nas. Oni chcą w tym święcie uczestniczyć i się bardzo z tego cieszymy. I dlatego dzisiaj jest imponująca liczba, pogoda nam sprzyja i się cieszymy, że tyle osób jest.
2: Jakie konkurencje przewidziano dla uczestników?
1: Tak, mamy tradycyjnie już dwa bloki. Blok lekkoatletyczny dla tych niepełnosprawnych oczywiście, ale troszeczkę bardziej sprawnych, co wytrzymują biegi, skoki i rzuty. I w większości startuje blok rekreacyjny, czyli gier i zabaw. I tam trzeba pokonać 10 stacji na zaliczenie. Wszyscy są zwycięzcami, wszyscy będą odznaczeni, wszyscy dostają pamiątkę, wszyscy dostają koszulki. Także i oczywiście coś dla ciała, żeby no, mieć siły na starty. Także wszystkiego życzymy najlepszego naszym uczestnikom.
2: Powiedzmy, jaką rolę odgrywa sport dla osób właśnie z niepełnosprawnościami?
1: Tak, to jest imponujące, że obserwować te osoby, jak one się angażują, to można powiedzieć, że tak jak wielcy sportowcy, chcą dać siebie wszystko, mimo że to nie są rekordy świata, rekordy Polski, ale rekord własny jest pobity za to, że chce. Nieraz są bardzo niepełnosprawni, ale oni chcą być razem, oni się tu czują pewnie, mają przyjaciół i się bardzo z tego cieszą, że są.
2: Słowo kluczowe, integracja. Osoby z niepełnosprawnościami mają okazję wyjść z domu, spotkać się. Sport oczywiście jedno, ale też poznać nowych, ciekawych ludzi, nawiązać przyjaźń.
1: Tak, to jest fantastyczne, że my doświadczamy to właściwie przez cały rok. Bezpośrednio już po zawodach podchodzą do nas, gratulują, cieszą się, pytają się, czy będzie następna edycja, bo chcą. Oni się przygotowują niejako przez ten czas do tych startów i z tego nam się, że to przylgnęło do nich i oni to traktują jako najważniejsze święto sportowo-rekreacyjne dla siebie.
2: Dzisiaj wielka impreza sportowa. Jak przebiegały przygotowania? Co się będzie działo?
3: No, 25 osób się zapisało na tą integrację, chociaż uważam, że to trochę za mało, ale i tak chętnych, fajnie, że przyszli i będą w sobotę tutaj uczestniczyć. Będą brali udział w zawodach. Dostaliśmy karteczki, które sędziowie będą opisywać. No, będziemy się na pewno świetnie bawić. Pogoda jest piękna. Nie tak jak wczoraj, także myślę, że dziewczyny są zadowolone, uśmiechnięte, także na pewno będziemy korzystali z pogody, z integracji tutaj, bo sporo ludzi jest, których ludzie znają, także będziemy się tutaj naprawdę super bawili.

0: To
1: Właśnie.
0: jest kolejny raz, nasz, także to nie jest pierwszy raz. Ja jestem od 2 lat przewodniczącą, ale już byłam jako jeszcze nie przewodnicząca i jako teraz przewodnicząca tak samo uczestniczę w tym, a dziewczyny wiem, że już kolejny raz od samego początku uczestniczą z eurointegracją, się integrują także.

0: właśnie ta nasza integracja, żeby nie siedzieć w domu, żeby się spotykać, poznawać nowych ludzi. Właśnie tutaj też o, są nowi ludzie, którzy ich dzisiaj, chociaż już nie widziałam, ale dzisiaj więcej z nimi rozmawiałam, także no, ja jestem zadowolona, bardzo.
1: My jako stowarzyszenie bierzemy udział już kilkakrotnie, także wszyscy są bardzo chętni. Jest nas 26 osób. Wszyscy uczestniczą w sporcie, bo nie tylko tu w Eurointegracji, ale my też sami uczestniczymy w różnych rozgrywkach.
2: Proszę opowiedzieć o przygotowaniach do dzisiejszego dnia. Czy były to mozolne, ciężkie treningi, czy raczej z uśmiechem na twarzy wchodzimy z marszu i bierzemy medale?
1: Nie, to wchodzimy z marszu, bierzemy medale. Młodzież już po 18 to jest tak przygotowana, przez tyle lat się przygotowała, także co to dla nas taka impreza, taka olimpiada?
2: Właśnie, jest to też możliwość do spotkania, nawiązania nowych znajomości.
1: Oczywiście, spotykamy się tu, integrujemy i jest różnych, bardzo dużo organizacji. No i każda organizacja coś wnosi nowego, także my jako Stowarzyszenie Starówka też wnosimy różne nowe rzeczy.
2: Dzisiaj impreza na stadionie. W jaki sposób się przygotowaliście i ile osób się zapisało?
3: Zapisało się 20 osób, ale uczestniczyć w samych konkurencjach będzie tylko 8. No wiadomo, to wiek limituje te wyczyny nasze. Przygotowanie, my jesteśmy po 18 roku życia i bawimy się z marszu.
2: Jak taka impreza wpływa na właśnie na osoby, na uczestników, na członków waszej organizacji?
3: No to jest rzecz wspaniała moim zdaniem. Zawsze tu z koleżankami rozmawialiśmy. Takie imprezy właśnie integrują środowisko senioralne i o to właśnie nam chodzi, żeby to środowisko było zintegrowane.
2: Panie prezydencie, kolejna olimpiada chyba jest OSA. Jak słyszymy, wielki sukces organizacyjny, praktycznie rekordowa liczba uczestników.
4: A już po raz 11 stadion piłkarsko-lekkoatletyczny we Włocławku jest miejscem zmagań zawodników olimpiady Hefajstosa i to jest już nasza, myślę, że bardzo piękna tradycja, dlatego że rywalizują tutaj i osoby z niepełnosprawnościami, i osoby starsze. Generalnie osoby, którym zazwyczaj jest trudniej, a tutaj wszyscy czują się świetnie, doskonale i ta rywalizacja duchu fair play to nie jest tylko deklaracja, ale rzeczywistość, więc stąd pewnie też tak duże zainteresowanie i z roku na rok większe, bo w tym roku ponad 400 uczestników tutaj będzie rywalizowało.
2: Właśnie, z jednej strony rywalizacja sportowa, natomiast z drugiej to kluczowy element, czyli integracja.
4: Integracja tutaj tak, jak pan redaktor słusznie zauważył, jest kluczowa i najważniejsza tak naprawdę, bo wszystkim nam zależy, żeby w tym naszym świecie wszyscy czuli się gospodarzami, po prostu, że to był dom dla wszystkich.
5: Po raz 11 odbywa się w Włocławku Olimpiada Hefajstosa. To jest wydarzenie takie naprawdę wyjątkowe na skalę regionalną, dlatego że tutaj rywalizują w sposób taki fair play, w sposób uczciwy, dla przyjemności osoby zarówno i z niepełnosprawnością, jak i nie z niepełnosprawnością, i osoby starsze, osoby młodsze, więc taka pełna integracja, pełen wspólnie spędzony czas, który Stowarzyszenie Eurointegracja swoją organizacją, swoim patronatem jak zawsze organizuje. A to jest wydarzenie niełatwe, dlatego że widzimy tutaj zawodników nie tylko z Włocławka, ale także i z okolicznych miejscowości. Dzisiaj już widzieliśmy gdzieś informację o Zakrzewie, o Piotrkowie Kujawskim i wielu innych miejscach, skąd ci zawodnicy się zjeżdżają. I to jest właśnie dowód na to, że to jest takie wydarzenie niepowtarzalne, bo po prostu w innych miejscach podobnych wydarzeń po prostu nie ma. A to jest potrzebne, żeby każdy czuł się potrzebny, nikt nie czuł się wykluczony, żeby każdy mógł spędzić ze sobą czas. Dzisiaj w duchu sportowym, przy pięknej pogodzie na naszym włocławskim stadionie. Także bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy przyczynili się do organizacji wydarzenia, bo każdy, kto coś podobnego organizował, wie, że to nie jest tak, że to się organizuje w tydzień, w dwa czy w trzy. To są miesiące przygotowań, pozyskiwania sponsorów, ludzi dobrej woli, którzy chcą się po prostu w to włączyć, wolontariuszy. Więc wszystkim tym, którzy przyczyniają się do tego, że po raz 11 ta olimpiada w naszym mieście ma miejsce i że im się chce, bardzo, bardzo dziękuję. Ale przede wszystkim dziękuję wszystkim zawodnikom, którzy się zgłosili, bo bez nich tej imprezy po prostu by nie było.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. Dziś moim i Państwa gościem jest Jarosław Płonecki, prezes spółki Baza. Dzień dobry, witam serdecznie,
1: Dzień dobry,
0: panie
1: witam
0: prezesie.
1: Panią, witam Państwa.
0: Panie prezesie, od targowisk miejskich zacznijmy, bo tam wzmożony ruch, wiosna, więc same nowalijki przyciągają zarówno tych kupujących, jak i tych, którzy swoje uprawy sprzedają. W ostatniej naszej rozmowie mówił Pan o tym, że pewne jest to, że targowisko przy ulicy Kaliskiej nie zniknie i ono nie znika. Wręcz przeciwnie, zaczynają się tam pierwsze drobne inwestycje.
1: Tak. Chcę powiedzieć, że na obu targowiskach, tak jak Pani wspomniała, ruch jest już wzmożony, już taki typowo sezonowy i to bardzo cieszy. Na pewno tych, którzy tam są przedsiębiorcami, ale także nas, spółkę Baza i myślę, że mieszkańców, że mają już gdzie przyjść w ten wiosenny czas. I zaczynając od ulicy Targowiska przy ulicy Kaliskiej. Tak, w tym roku już będziemy niedługo już finalizować zakup i wymianę nowego takiego konteneru biurowo-sanitarnego. Ten, który teraz jest, to służył już ponad 20 lat, więc wymaga wymiany.
0: Najwyższa pora.
1: Tak, już najwyższa pora. Będziemy także wymieniać drugą część oświetlenia na LED-owe na targowisku przy ulicy Kaliskiej. Oraz chcemy założyć taki monitoring, który będzie również służył jako taka ogólna kamera na stronie internetowej spółki Baza. Będzie można po prostu

0: obserwować to, co się dzieje na targowisku przy ulicy Kaliskiej.
1: Na przykład zobaczyć, czy nasz ulubiony dostawca
0: Na
1: pojawił się
0: przykład.
1: już i można pójść na
0: Tak.
1: zakupy.
0: Tak. Czy w daną na przykład pogodę jest sporo handlujących, czy nie? No, są różne takie nurtujące pytania, być może ludzi, którzy chcieliby się wybrać, ale nie wiedzą, czy warto, i tak dalej, i tak dalej. Więc myślę, że to będzie taka no, normalna, fajna rzecz. No, jeżeli chodzi o targowisko przy ulicy Związków Zawodowych, no to tu też wiadomo, jest to takie wiosenne ożywienie. I udało nam się w tak zwanym międzyczasie, czyli od ostatniej naszej rozmowy z panią redaktor.
1: Wtedy pan nie chciał zdradzać szczegółów, dziś
0: tak,
1: o nich
0: tak,
1: powie.
0: Tak. Zgłosił się do nas przedsiębiorca, działacz sportowy, pan Robert Osmulski z klubu bokserskiego Champion. I zawarliśmy umowę na wynajem góry hali numer 1. I tam teraz pan Robert prowadzi swoją działalność, funkcjonuje klub bokserski Champion. Także to się udało i z rozmów także na targowisku, bo na targowisku bywam dość często, przy związkach zawodowych, no ludzie właśnie już to zauważają i mówią, że dzięki też temu, że ta akurat działalność jest, spowodowała, że jest większy ruch młodzieży przede wszystkim, tak? I to są same plusy. Ładnie pan Robert napisał na Facebooku, że ożywiamy wrocławskie targowisko. I to było no, sedno tego, co ja też sądzę o tym, że udało nam się nawiązać
1: współpracę. Czyli sport na
0: współpracę.
1: Włocławskim targowisku, czemu nie hala stała pusta, a czy jest pomysł, bo no, to jest tylko część zagospodarowana tej przestrzeni, która jest do wykorzystania, co dalej? Bo skoro nie handlujący, no to właśnie, może zupełnie inna działalność.
0: Tak, na razie nie jest to sfinalizowane, ale cały czas jesteśmy jakby w działaniu. Jestem w działaniu, jestem w kontakcie. Nawet trochę się uśmiecham, bo państwo, którzy teraz są na przedsiębiorcami na targowisku przy ulicy Związków Zawodowych, po tym jak ja już pójdę, to do moich pracowników nieraz taki wyrażają troszeczkę niepokój, a co się będzie działo, a czy my tu znikniemy, bo prezes przyszedł i z tą czy z inną osobą przeszedł się po targowisku, tu coś opowiada, tu coś pokazuje, czy coś się szykuje dobrego, czy my będziemy musieli się właśnie jakoś ograniczyć, bo może hale trzeba będzie, więc uspokajam na razie, owszem, rozmawiam no, przynajmniej z kilkoma przedsiębiorcami o tym, co moglibyśmy jeszcze zrobić tutaj na hali, ale na pewno nie kosztem tego, że to targowisko będzie jakoś, nie wiem, po prostu
1: zniknie pierwotne i jego
0: przeznaczenie. Tak jest, że
1: tu
0: znikną handlujący i zniknie targowisko. Na pewno to są działania, które mają to właśnie na celu, żeby coraz więcej ludzi tutaj za te mury, niestety mury, przychodziły.
1: Jeszcze na chwilę wróćmy do targowiska przy ulicy Kaliskiej, bo tam pojawił się taki pomysł, on zdaje się jest cały czas konsultowany i jeszcze ostateczna decyzja nie zapadła, dotyczący całkowitego lub częściowego zadaszenia tych stanowisk osób sprzedających.
0: Tak. Ja przyznam, że osobiście mam z tym troszeczkę taki problem, że te właśnie opinie są takie bardzo rozbieżne, tak? Duża część osób mówi, że byłby to może i dobry pomysł, ale zaraz spotykam się z równie dużą częścią, która mówi, że absolutnie to zabieranie takiej trochę przestrzeni, tego nieba, pewnie filarów i tak dalej, nie byłoby czymś właściwym. Pomału ja jakby kroczę do tego, żeby podjąć ostateczną decyzję. W tym roku na pewno nic się nie wydarzy, jeżeli w ogóle pójdzie to w kierunku tego, że jakaś forma zadaszenia będzie, to raczej, żeby przymierzyć się, co to mogłoby być, żeby właśnie jakby spowodowało jak najmniejsze straty dla tego targowiska, jeżeli chodzi o miejsce.
1: A jakby tak podzielić, pół targowiska zadaszone, pół pozostawione w wolnej przestrzeni, wszyscy zadowoleni. Taka opcja też istnieje, czy nie bardzo?
0: Znaczy, opcja jest taka, że nie wiadomo, czy wszyscy byliby zadowoleni, po prostu. Nie wiem, jaka część by chciała zostać pod dachem, i jaka na wolnej przestrzeni. Trudno to jest do określenia. Później być może znowu by było tak, że są nierówne traktowanie, może by musiały być też różne koszty tych pod dachem. Nie, raczej kompleksowe rozwiązanie.
1: Na chwilę zatrzymajmy się też przy

0: parkometrach i płatnym parkowaniu. I już nie będziemy tutaj mówić o tym, że były wymienione, jak się je obsługuje, bo do tego już zdążyli się kierowcy przyzwyczaić. Raczej zwróćmy uwagę na to, z czym jest najwięcej problemów. Chodzi mi tutaj o reklamacje, skargi, zażalenia, które często są oddalane, mieszkańcy nie do końca wiedzą dlaczego, a to są konkretne powody i o tych najczęstszych proszę poopowiadać.
1: Dobrze. No, chciałbym zacząć od tego, że rzeczywiście w siedzibie spółki Baza te wszystkie sprawy takie związane z tymi dodatkowymi opłatami się odbywają, więc ja będąc tam, no, jestem też, no, siłą rzeczy słuchaczem tych wszystkich pretensji, wyjaśnień, krzyków, no różne są to sytuacje i dotyczą oczywiście najczęściej tego, że ktoś mówi, że za tak małą ilość na przykład minut, których nie opłacił, bo dostał powiadomienie od kontrolera i na przykład okazało się, że 6, 8, 10 minut później on już jakby zaskoczony po tym, jak mu się skończył na przykład czas, że on już dostał i że nagle na przykład ten, nie wiem, co wy robicie, ten kontroler na pewno stoi po bramach albo ze studzienek wyskakuje i już tylko czyha na to, że nie opłaciłem. Oczywiście tak nie jest, tych kontrolerów mamy dwóch, trzech na mieście i oni sektorowo obchodzą całe miasto, więc to nie jest tak, że akurat stał i czekał na kogokolwiek. Mało tego, wiem to od samych kupujących parkomacie opłaty, że kontrolerzy są właśnie uprzejmi i wręcz mówią: proszę pana, ma pan ograniczony czas 5 minut do tego, żeby załatwić bilet, więc niech pan uda się do parkomatu, tak? Czy no, no po prostu są naprawdę są uprzejmi, a pretensje do nich absolutnie uważam za nieuzasadnione. Pamiętajmy, że każda minuta postoju w Wrocławku w strefie płatnego parkowania jest płatna. To, że 5 minut od na przykład powiadomienia, można złożyć reklamację od dostania powiadomienia do zakupu pionego biletu, to jest ten czas, na który jest na to, żeby pójść i naprawdę do oddalonego 5 minut, czyli po 2 minuty, dajmy na to, oddalić się 2 minuty i 2 minuty wrócić, to jest wystarczający czas, tym bardziej, że tych parkomatów jest sporo na mieście. Jeżeli jest awaria parkomatu, bo to też są reklamacje, często właśnie powołując się na awarię, ten nie przyjął tego, ten nie zrobił tego, pamiętajmy o dwóch rzeczach. Po pierwsze, obowiązkiem kupującego bilet jest cały czas się martwić, że on tego biletu nadal nie ma, jeżeli jest awaria parkomatu, więc może zadzwonić do spółki, poinformować o tej sytuacji. I tak
0: Przepróbował.
1: często jest, tak, że oczywiście stoi przy parkomacie, parkomat nie przyjmuje tam jakichś pieniędzy, czy nie przechodzi karta. Często jest to też błąd na linii mieszkaniec, bank. To nie jest tak, że to spółka Baza zarządza płatnościami na przykład bankowymi. No i to jest taka główna przyczyna, właśnie ta reklamacja i to, że ludzie mówią, że na przykład parkomat jest popsuty. Można iść do najbliższego czynnego parkomatu i na pewno też w tych
0: Ale ten
1: 5
0: czas się
1: minutach
0: wtedy
1: spokojnie.
0: wydłuża, czyli to zgłoszenie, że tutaj
1: Tak,
0: nie mogę kupić
1: tak,
0: biletu, jest pierwszą podstawową
1: tak
0: sprawą.
1: jest. I mieszkańcy muszą mieć tą świadomość, że teraz w systemie my jesteśmy wszystko dokładnie w stanie sprawdzić. Co do sekundy i co dosłownie do
0: Tak,
1: monety,
0: ta
1: jaką
0: próba
1: ktoś
0: była
1: próbował
0: podjęta
1: wrzucić,
0: dokładnie.
1: czy się parkomat zaciął. Każda awaria natychmiast wychodzi, więc wiemy, w którym czasie, w której sekundzie dosłownie nastąpiła jakaś awaria. To wszystko
0: Nie
1: jest do
0: ma co
1: sprawdzenia.
0: ściemniać.
1: Znaczy, no to jest po prostu nieuwzględniane. No i z tego też są nerwy, tak? Oczywiście, że osoby, które muszą płacić dodatkową opłatę za to, że nie
0: Niemałą,
1: uiściły
0: przypomnijmy.
1: 160 zł do 7 dni, 320 po 7 dniach, można u nas składać reklamacje osobiste lub można też przez internet, tak? Mailowo na przykład. Nie trzeba się fatygować do firmy, do spółki.
0: A jak się sprawdziła formuła karty mieszkańca i tych 30 minut darmowego postoju dla posiadaczy karty mieszkańca raz dziennie?
1: No tak, to chcę powiedzieć, że oczywiście zwiększa się ilość użytkowników kart mieszkańca, ale też trzeba pamiętać o tym, co to znaczy prawidłowo
0: No właśnie,
1: używać
0: dlatego
1: tej
0: pytam, jak
1: karty,
0: to się
1: tak,
0: sprawdza.
1: bo to, że posiadam kartę,
0: To
1: bo
0: jeszcze nic nie
1: też zdarzało
0: znaczy.
1: się, że ktoś mówił, ale ja posiadam kartę mieszkańca, ale czy pan wbił do aplikacji numery rejestracyjne, które parkują ten samochód? No nie, no ja myślałem, że wystarczy, że posiadam kartę mieszkańca. No nie, trzeba wbić do karty mieszkańca, do aplikacji numer rejestracyjny danego pojazdu. Wtedy oczywiście uruchamiają.

0: wbijając, wbijając numery rejestracyjne, on ma jakby pobrane z systemu, że to jest z karty mieszkańca też, tak? I można wtedy korzystać. Więc to jest podstawowa sprawa. Zwiększa nam się ilość oczywiście tych osób, które z tego korzystają i bardzo się z tego cieszymy. Taki był zamysł. I ci, którzy korzystają z tego, mają pierwsze pół godziny za darmo raz dziennie na jeden pojazd.
1: A ile pojazdów można mieć na jednej karcie mieszkańca? Proszę przypomnieć, jeden czy dwa?
0: Nie, nie, chyba do 5 pojazdów można tam wbić. Przepraszam, że tego tak teraz nie pamiętam, no, ale...
1: No, w każdym razie nie jest to
0: na
1: jeden.
0: Na pewno nie jeden pojazd, tak.
1: Mhm. I to są najczęstsze przyczyny nieporozumień, skarg, niepotrzebnego stresu, tak jak pan mówi, czasami zbyt głośnego artykułowania swojego niezadowolenia.
0: Tak.
1: Jeśli chodzi o parkowanie
0: przykre
1: płatne.
0: Przykre jest to, co się słyszy, tak, przy tym okienku. Ja rozumiem nerwy, ale to są wulgaryzmy. No, niemiłe sytuacje dla tych osób, które przyjmują te reklamacje. I o to bym apelował, jeżeli macie państwo taką sytuację, no po prostu spróbujmy troszeczkę uspokoić te nerwy.
1: Teraz chcę wrócić do sprawy cmentarzy komunalnych i też do naszej ostatniej rozmowy mówił pan, że będzie się sporo działo, że tam są ciąg dalszej inwestycji na cmentarzu przy ulicy Komunalnej, że Pinczata też będzie dostawała swoje nowe inwestycje, które mają ułatwić i umilić odwiedzającym te miejsca. Smutne miejsca, zwykle tam nie idziemy radośni. Co w tym zakresie już się wydarzyło? Mamy połowę roku, więc pewnie pierwsze przetargi, pierwsze prace za nami.
0: Tak jest. Nawet pierwszą zrealizowaną poważną taką część, dużą inwestycji, bo na cmentarzu komunalnym w Pinczacie, na 1/3 cmentarza jest już oświetlenie. Jest po prostu ten cmentarz oświetlony. Ja wiem, że teraz jest wiosna, więc tego nie będzie tak widać, ale do 1 listopada, jeżeli wyłoniony wykonawca będzie solidny i da radę, to wykona całość tego cmentarza i to będzie oświetlony cały cmentarz na Pinczacie i będzie też tam założony od razu monitoring. To w tym roku
1: to
0: do
1: 1
0: inwestycja. Listopada, tak, do 1 listopada planujemy to zrobić. Jeżeli chodzi o cmentarz komunalny przy Alei Chopina, to również cały czas udoskonalamy i zwiększamy liczbę latarni, oświetlenia i wymieniamy też to oświetlenie ze starego na nowe. No i co też jest ważne i widać to, no to ciągle idziemy w budowanie nowych alejek, tak? Żeby mieszkańcy coraz więcej mogli mieć tych metrów pod nogą, jeżeli chodzi o bruk, a nie o ziemię. Jeżeli jesteśmy w ogóle przy temacie cmentarzy, to ja tylko chciałbym powiedzieć, że cały czas jest ten temat opłat cmentarnych, a konkretnie chodzi mi o taką podstawą, która nigdy nie podważył. To jest opłata za 20 lat użytkowania jakby tego grobu i ona wynosi w Wrocławku 680 zł przy grobie ziemnym i za pojedyncze oczywiście miejsce, jeżeli to jest podwójne, to razy dwa, ale to szczegółowych zasad już nie będę tu omawiał, ale chcę powiedzieć, że ta opłata jest najniższa też w Kujawsko-Pomorskim, całym Kujawsko-Pomorskim. Jeżeli przeliczymy to te 20 lat, czyli 240 miesięcy na 680 zł, to miesięcznie wychodzi to 2,83. Tak, że te opłaty nie są wygórowane i uważam, że głosy, które mówią, że kogoś nie stać na to i tak dalej, ja się zgadzam, że każdy może mieć różną sytuację materialną, ale ta opłata jest obowiązkowa, o tym mówi ustawa, a jeżeli chodzi o wysokość opłat, jest uchwalana przez Radę Miasta i jeszcze raz powiem, jest najniższa w Kujawsko-Pomorskim na cmentarzach komunalnych.
1: Powiedzmy, na co ta opłata jest przeznaczana, bo może to też uzasadni w ogóle zasadność opłat za groby.
0: Dobrze, to ja może jeszcze tak szybko tylko powiem, że mamy 1300 pogrzebów regularnie w miesiącu, można tak powiedzieć, w roku, przepraszam, można tak powiedzieć, 1300 pogrzebów. To można powiedzieć statystycznie, że to jest te 680 zł opłat. To daje niecałe około 800 parę tysięcy, a budżet na

0: cmentarzy utrzymanie kosztuje około 4 milionów. Więc tylko te, na co teraz to się przekłada? No jak widzimy, na praktycznie ta opłata nie przekłada się całkowicie na pokrycie niczego. To znaczy część, na przykład moglibyśmy powiedzieć, że na utrzymanie, pamiętajmy, że cmentarze to jest taki duży park, bo o to trzeba zadbać, to trzeba odśnieżyć, to trzeba przyciąć, to trzeba usunąć krzewy, drzewa, to są ogromne koszty. Największym kosztem w ogóle na cmentarzach komunalnych jest wywóz odpadów, czyli śmieci. To jest prawie 2 miliony złotych rocznie. To jest ogromny koszt, prawda? Na to idą te opłaty, tak? Woda, no to już pomniejsza jest opłata, tak? No i oczywiście cała obsługa i zarządzanie no cmentarza, ale to też nie są, to jest powiedzmy 1/3 budżetu cmentarzy, tak?
1: I na koniec, no więc jakby te opłaty są uzasadnione, krótko mówiąc, a i tak nie wystarczają na to, żeby
0: Tak
1: w
0: jest.
1: 1/3 pokryć koszty, które generuje utrzymanie cmentarzy komunalnych we Włocławku. I na koniec jeszcze został nam Włower, to też jest dziecko spółki Baza. No właśnie, jak to się sprawdza, bo to, że mieszkańcy korzystają, to widać na ulicach codziennie, na ścieżkach rowerowych można spotkać włocławskie Włowery. A jak z aktami wandalizmu? Ja osobiście kilkanaście razy widziałam gdzieś tam porzucone rowery. Czy to jest w dużej skali, jakie to są koszty i czy ci wandale ponoszą konsekwencje, czy udaje się ich wychwycić?
0: No to jest tak. W tej chwili jeździ 220 rowerów po mieście. Skala wandalizmu, może tak bym powiedział. Zwozimy około 15 rowerów w czasie poweekendowym na naprawy drobniejsze, a w tej chwili mamy 3 całkowicie zniszczone te rowery. Także z 220, no to skala może nie jest ogromna, ale też na pewno jest taka trochę, no, niepokojąca, bo chcielibyśmy, żeby było zero. No, napraw się nie uniknie i tym się nie martwimy, ale te całkowite zniszczenia nas trochę
1: Celowe
0: martwią.
1: zniszczenia,
0: Są
1: tak.
0: takie wandalizmy, tak, po prostu rozebranie tego woweru praktycznie z okablowania, z jakichś takich części, w ogóle bez sensu. Odbudujemy te rowery, bo rama oczywiście nie została skradziona, żaden rower nie został skradziony. Mozolnie to zrobimy, ale no jest to jakiś koszt, tak? Jest to jakiś koszt. Jeżeli chodzi o użytkowanie, to naprawdę statystyki pokazują, że Włower ma sens i że Włowerem jeździ bardzo dużo osób. W samym tylko maju 50 prawie tysięcy przejechanych kilometrów przez Włower. Około 8 tysięcy użytkowników jest zarejestrowanych i mamy ponad 10 tysięcy wypożyczeń Włowerów w ciągu miesiąca, tak? Tylko w miesiącu maju, gdzie pogoda się poprawiła oczywiście, tak? Ale przed nami jest czerwiec, lipiec, sierpień, więc to są piękne
1: Wrzesień.
0: wrzesień, to są jeszcze piękne miesiące, jeżeli chodzi o dobrą pogodę, mam nadzieję. Więc no, bardzo dużo osób korzysta i bardzo dużo kilometrów i wypożyczeń.
1: To pokazuje, że przywrócenie woweru było jak najbardziej celowe i potrzebne
0: Tak
1: miastu.
0: jest. Tak rozmawialiśmy z panem prezydentem Krzysztofem Kukuckim o tym. To był jego taki punkt, który no, koniecznie musiał jakby załatwić. I padło na spółkę Baza i my to realizujemy.
1: Dziękuję bardzo,
0: Ja również
1: panie
0: bardzo
1: prezesie.
0: dziękuję.
1: Proszę państwa, mam nadzieję, że dzięki tej rozmowie będziecie państwo na bieżąco z tym, co dzieje się w tych miejscach, którymi zarządza spółka Baza. Jarosław Pułanecki, prezes spółki, był moim i państwa gościem. Dziękuję jeszcze raz.
0: Dziękuję pani, dziękuję państwu. Do widzenia.

0: Kierowcy we Wrocławku muszą przygotować się na kolejne zmiany w organizacji ruchu. W mieście rozpoczęły się już prace związane z przebudową skrzyżowania ulic Kapitulnej i Wysokiej. To pierwszy etap przygotowań do jednej z największych drogowych inwestycji planowanych w najbliższych latach. Budowy tunelu pod torami kolejowymi na ulicy Wienieckiej. Jak podkreślają władze miasta, podczas budowy tunelu znacząco zmieni się układ komunikacyjny Wrocławka.
1: Z elementu szerszej koncepcji, ponieważ ta inwestycja oraz przebudowa ulicy Energetyków na odcinku od ulicy Hutniczej do ulicy Mechaników, to jest dwa takie zadania, które mają nam pomóc w przygotowaniach do jeszcze większej inwestycji, a mianowicie budowy tunelu w ciągu ulicy Wienieckiej pod linią kolejową numer 18. To właśnie na tych skrzyżowaniach będzie większy ruch przez chociażby zamknięcie tej ulicy Wienieckiej z powodu budowy tunelu.
0: Pierwsze utrudnienia pojawiły się już dziś. W ramach pierwszego etapu prac zamknięty został dojazd od strony ulicy Wysokiej. Ruch na ulicy Kapitulnej odbywa się na razie bez zmian. Jednak kierowcy muszą liczyć się z czasowymi utrudnieniami i ograniczeniami w kolejnych tygodniach.
1: Dzisiaj rozpoczynamy pierwszy etap przebudowy tego skrzyżowania. Będzie tutaj zamknięta droga, dojazd do ulicy Wysokiej. Natomiast na ulicy Kapitulnej ruch odbywa się w sposób normalny, niezmienny od tego, jak to było dotychczas.
2: Czy w dalszych etapach ulica Kapitulna będzie zamknięta?
1: Tutaj jeszcze za szybko, żeby o tym wspomnieć. Oczywiście z odpowiednim wyprzedzeniem będziemy informować o ewentualnych zmianach organizacji ruchu w tym obszarze.
2: A do kiedy ma potrwać budowa?
1: Tutaj oprócz oczywiście budowy samego skrzyżowania o ruchu okrężnym będą przebudowane chodniki, będzie przebudowana droga rowerowa, będą również wiaty autobusowe i zatorki autobusowe. To wszystko chcemy zrealizować jak najszybciej. Planujemy, że te prace mają zakończyć się jeszcze we wrześniu, ponieważ jest to bardzo ważne dla mieszkańców. Wiadomo, że każde rondo to zwiększenie bezpieczeństwa, to również zwiększenie płynności jazdy, to nie czekanie na czerwonym świetle, więc chcemy tym samym zwiększać jakość życia naszych mieszkańców.
0: Sama budowa tunelu pod linią kolejową przy ulicy Wienieckiej ma rozpocząć się jeszcze w tym roku. Na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji odbyła się 11. Olimpiada Hefajstosa. Na starcie zgromadziło się aż 411 zawodników z całego województwa kujawsko-pomorskiego. Byli to przedstawiciele różnych stowarzyszeń i placówek. Zawody zorganizowało Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Eurointegracja.
3: Rok temu obchodziliśmy dziesięciolecie i przyszła taka nieraz wątpliwość, czy ta formuła się nie przegrzała, czy nie trzeba czegoś zmienić, czy będą dalej chcieli ci niepełnosprawni uczestniczyć w tym wydarzeniu. Okazuje się, że jednak to jest silniejsze, że to już przylgnęło do nas. Oni chcą w tym święcie uczestniczyć i się bardzo z tego cieszymy. I dlatego dzisiaj jest imponująca liczba, pogoda nam sprzyja i się cieszymy, że tyle osób jest.
0: Tradycyjnie Olimpiada Hefajstosa składała się z dwóch bloków. Pierwszy, lekkoatletyczny, to między innymi biegi, skoki i rzuty. Drugi był rekreacyjny, składał się z 10 stacji na zaliczenie.
4: 25 osób się zapisało na tą integrację, chociaż uważam, że to trochę za mało, ale i tak chętnych, fajnie, że przyszli i będą w sobotę tutaj uczestniczyć. Będą brali udział w zawodach. Dostaliśmy karteczki, które sędziowie będą opisywać. Będziemy się na pewno świetnie bawić. Pogoda jest piękna, nie tak jak wczoraj, także myślę, że dziewczyny są zadowolone, uśmiechnięte, także na pewno będziemy korzystali z pogody, z integracji tutaj, bo sporo ludzi jest, których ludzie znają, także będziemy się tutaj naprawdę super bawiły.
5: My jako stowarzyszenie bierzemy udział już kilkakrotnie, także wszyscy są bardzo chętni, jest nas 26 osób, wszyscy uczestniczą w sporcie, bo nie tylko tu w Eurointegracji, ale my też sami uczestniczymy w różnych rozgrywkach.
6: Proszę opowiedzieć o przygotowaniach do dzisiejszego dnia. Czy były to mozolne, ciężkie treningi, czy raczej z uśmiechem na twarzy wchodzimy z marszu i bierzemy medale?
5: Nie, to wchodzimy z marszu, bierzemy medale. Młodzież już po 18 to jest tak przygotowana, przez tyle lat się przygotowała, także co to dla nas taka impreza, taka olimpiada?
6: Dzisiaj impreza na stadionie, w jaki sposób się przygotowaliście i ile osób się zapisało?
7: Zapisało się 20 osób, ale uczestniczyć w samych konkurencjach będzie tylko 8. No wiadomo, to wiek

0: limituje te wyczyny nasze. Przygotowanie, my jesteśmy po 18 roku życia i bawimy się z marszu.
1: Jak taka impreza wpływa na właśnie na osoby, na uczestników, na członków waszej organizacji?
0: No to jest rzecz wspaniała. Moim zdaniem zawsze tu z koleżankami rozmawialiśmy. Takie imprezy właśnie integrują środowisko senioralne i o to właśnie nam chodzi.
2: Wydarzenie rozpoczęło się przemarszem uczestników przez bieżnię stadionu. Pojawiały się greczynki, podniesiono flagi, zapalono znicz olimpijski i zaśpiewano hymn. Imprezę uroczyście otworzył prezydent Włocławka.
3: Już po raz 11 stadion piłkarsko-lekkoatletyczny we Włocławku jest miejscem zmagań zawodników Olimpiady Hefajstosa i to jest już nasza, myślę, że bardzo piękna tradycja, dlatego że rywalizują tutaj i osoby z niepełnosprawnościami, i osoby starsze. Generalnie osoby, którym zazwyczaj jest trudniej, a tutaj wszyscy czują się świetnie, doskonale i ta rywalizacja duchu fair play to nie jest tylko deklaracja, ale rzeczywistość.
4: To jest wydarzenie takie naprawdę wyjątkowe na skalę regionalną, dlatego że tutaj rywalizują w sposób taki fair play, w sposób uczciwy, dla przyjemności osoby zarówno i z niepełnosprawnością, jak i nie z niepełnosprawnością, i osoby starsze, osoby młodsze, więc taka pełna integracja, pełen wspólnie spędzony czas, który Stowarzyszenie Eurointegracja swoją organizacją, swoim patronatem jak zawsze organizuje. A to jest wydarzenie niełatwe, dlatego że widzimy tutaj zawodników nie tylko z Włocławka, ale także i z okolicznych miejscowości. Dzisiaj już widzieliśmy gdzieś informację o Zakrzewie, o Piotrkowie Kujawskim i wielu innych miejscach, skąd ci zawodnicy się zjeżdżają. I to jest właśnie dowód na to, że to jest takie wydarzenie niepowtarzalne, bo po prostu w innych miejscach podobnych wydarzeń po prostu nie ma.
2: Szersza relacja z Olimpiady Hefajstosa w magazynie Pulsometr. We Włocławku odbyła się 26. uroczysta sesja Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, stanowiąca ważny punkt obchodów święta województwa. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele samorządów, instytucji oraz organizacji z całego regionu. Podczas sesji wręczono odznaczenia osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju regionu.
5: Uważam, że uroczyste sesje są właśnie od tego, by odejść od procedowania, odejść od, nie chcę powiedzieć, że poważnych tematów, bo wszystkie tematy są poważne, ale nauczmy się świętować, dziękować i cieszę się, że dzisiaj mogę wyróżnić wraz z marszałkiem województwa medalem za zasługi dla województwa. Mogę również przyznać swoją głównie przewodniczącej Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Coraz lepiej wychodzi nam budowanie tożsamości tego województwa. Przypomnę, bo przecież to jest niedaleka przeszłość jeszcze złożonego z dawnego województwa bydgoskiego, włocławskiego i toruńskiego. Także to jest nasze zadanie również na tę kadencję, by coraz bardziej spajać te różne regiony. Natomiast ważne jest również to, żebyśmy nie homogenizowali siebie. Czyli mimo wszystko niech fajans będzie fajansem, niech Kociewie będzie Kociewiem, a Kujawy Kujawami.
2: Marszałek województwa zwrócił uwagę na poprawiającą się kondycję regionu, w tym spadek bezrobocia oraz wzrost wynagrodzeń dla pracowników.
6: Wskaźnikiem podstawowym, na podstawie którego my opieramy naszą analizę i ogólną diagnozę, ocenę, w którym jesteśmy miejscu, na podstawie zadowolenia z życia mieszkańców w naszym województwie. Ono jest powyżej średniej krajowej. Bardzo się z tego cieszę. A na tę jakość i ocenę wpływają różne czynniki. Oczywiście podstawowy to dostęp do pracy, dobrej pracy. Tutaj jest coraz lepiej. Jesteśmy w Włocławku, warto więc wspomnieć, że kiedy ja obejmowałem urząd marszałka, w województwie, w tej części regionu, w okolicach Włocławka, mieliśmy horrendalne powyżej 25% bezrobocie. Ono dziś wciąż jest wysokie na niektórych obszarach wiejskich. Uważamy je za tak zwane bezrobocie strukturalne, to znaczy takie, które już nigdy się nie zmieni, bo nawyki niektórych mieszkańców są takie, jakie są. My z tym nie możemy walczyć, nie chcemy. Oczywiście podejmujemy próby, ale generalnie to bezrobocie rzeczywiste, mierzone wskaźnikami Eurostatu, jest właściwie symboliczne, bo w całym regionie i również

0: części województwa wokół Włocławka i Włocławku wynosi około 4, poniżej nawet 4%. Ale co tak naprawdę wpłynęło, że to bezrobocie jest tak niskie? Powstały miejsca pracy. Jeżeli przyjeżdżamy do Włocławka, kiedyś przecież nie było autostrady. Kiedy ona się pojawiła, powstała strefa brzeska. Powstało kilka innych jeszcze stref w tym samym Włocławku, które są właściwie już wypełnione w 100% inwestorami. No więc to chociażby świadczy o tym, jak jesteśmy atrakcyjnym regionem dla inwestorów. Wynagrodzenie. Tutaj średnia krajowa. My nie mamy ani wyższych, ani niższych od średniej krajowej wynagrodzeń w naszym, dla naszych mieszkańców. No i moim zdaniem zmieniająca się infrastruktura społeczna, czyli budujemy nowe szpitale, inwestujemy, pomagamy poprzez fundusze unijne inwestować w szpitale również powiatowe. Nasze szpitale wojewódzkie, owszem, nie są jeszcze, ich inwestycje nie są zakończone, ale to widzą mieszkańcy, że jakość usług się poprawia, ale ta perspektywa, że tutaj będziemy mieć dostęp do do usług medycznych szpitalnych na najwyższym europejskim poziomie już istnieje. Bo jeżeli pojedziemy do Torunia, do Bydgoszczy, to są miliardy złotych i tu we Włocławku inwestowane. A są i takie miejsca, jak chociażby szpital w Świeciu, który przechodzi totalną transformację od zamkniętego zakładu leczniczego do otwartego, empatycznego, który prowadzi nowoczesną psychiatrę, psychiatrię środowiskową. I tak bym mógł w każdej dziedzinie życia. Domy dziennego pobytu, przecież jeszcze 4 lata temu nie było żadnego, a dzisiaj mamy ich 120. To znaczy codziennie 15 tysięcy, blisko 15 tysięcy seniorów przychodzi niezaopiekowanych, ma opiekę medyczną, wyżywienie, są dowiezieni, odwiezieni, uczestniczą w wydarzeniach kulturalnych. To wszystko świadczy o tym, to wszystko ostatecznie skutkuje tym, że sądzę, że jesteśmy województwem, którym lubimy być, dobrze się w nim czujemy. Jestem z tego naprawdę dumny. Po prostu wykorzystujemy szanse, jakie dzisiaj mamy, mianowicie fundusze unijne. To, że możemy sami o sobie decydować, podejmujemy decyzje przecież jako sejmik, które służą mieszkańcom całego województwa.
1: Podczas wydarzenia podkreślono, że mimo wielu pozytywnych zmian w wielu obszarach, to jest infrastruktura drogowa czy edukacja, wciąż istnieją kwestie wymagające dalszej pracy.
2: Zawsze są rzeczy, nad którymi jeszcze można pracować i na pewno tutaj niestety znowu trzeba wymienić zdrowie, ale zdrowie tak szeroko rozumiane, bo jeżeli chodzi o nasze kompetencje, to co należy do samorządu województwa, jeżeli chodzi o sprawy infrastrukturalne, nasze szpitale nabierają zupełnie innego wyglądu, są dobrze wyposażone. Natomiast cały czas ta strefa zdrowia, jeżeli chodzi o finansowanie i tutaj nad tym trzeba pracować. Natomiast my jako samorząd województwa możemy tylko apelować do rządu o pewnego rodzaju zmiany. To, co jest mi wyjątkowo bliskie, to sprawy społeczne, sprawy związane z seniorami i tutaj też województwo przez ostatnie lata, myślę, że jest najlepszym w kraju. Dzienne domy pobytu, które u nas rosną, kolokwialnie mówiąc, jak grzyby po deszczu, gdzie seniorzy czują się doskonale, gdzie seniorzy się rozwijają, gdzie seniorzy, myślę, że wydłużają ten swój proces życia też, bo przecież wszyscy doskonale wiemy, że każdy umysł, który pracuje, który myśli, jest w dużo dłuższej i lepszej kondycji. I to się właśnie dzieje dzięki dziennym domom pobytu. Natomiast dzisiaj to, co nas martwi i to, o czym mówimy i o czym trzeba mówić, to sposób ich finansowania, bo te środki, które przeznaczamy na dzienne domy pobytu, one z roku na rok są coraz większe. Tylko w tej perspektywie pierwszy konkurs to ponad 300 milionów złotych, kolejny konkurs to 150 milionów złotych. Dzisiaj te konkursy dobiegają do końca. Wszyscy seniorzy, wszyscy samorządowcy patrzą na nas i mówią, że te środki powinny być dalej kontynuowane. Natomiast wszyscy doskonale wiemy, że ta perspektywa dobiega końca, więc czynimy wiele starań. Rozmawiamy z samorządowcami, myśląc o tym, jak może zrobić inny montaż finansowy, ale też apelujemy do strony rządowej, żeby nasze województwo było brane pod uwagę jako takie pilotażowe to, co zostało zrobione i może na naszym przykładzie, kiedy ta baza lokalowa już jest doskonale wyposażona, żeby

0: by spróbować to wspólnie finansować.
1: Władze regionu zapowiedziały kontynuację inwestycji na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego Kujaw i Pomorza. Święto województwa kujawsko-pomorskiego rozpoczęło się na dobre. Impreza w naszym mieście wystartowała w niedzielę o godzinie 18 na bulwarach. Scena stanęła w pobliżu pomnika ludziom pracy. Mimo opadów deszczu, włosławianie oraz mieszkańcy naszego regionu tłumnie stawili się na koncercie Fajansowe Sny.
2: Piękny koncert, Fajansowe Sny, no bo jak Włocławek to wiadomo, że kojarzy się z fajansem. 2 godziny bardzo dobrej muzyki. Najważniejsze, że jest ciepło. Ja pamiętam, bywało różnie w święto województwa, także myślę, że nie ma się czego obawiać. Zapraszamy serdecznie, kto jeszcze może przyjść, wziąć udział albo po prostu odsłuchać. Naprawdę fajni wykonawcy, Kaja, Tomasz Organek, Andrzej Piaseczni, w tej chwili Reniusis na scenie. Także myślę, że zapowiada się bardzo fajny wieczór. Święto województwa, jak co roku 2 tygodnie obchodzimy. Za tydzień mamy też koncert w Inowrocławiu, do tego też koncerty w Grudziądzu, w Toruniu, w Bydgoszczy. Także staramy się po prostu ten przedurlopowy jeszcze sezon umilać mieszkańcom naszego województwa i podkreślać właśnie istotę naszego województwa. Staramy się w ten sposób też integrować różne środowiska, różne miasta, także myślę, że będzie bardzo miło.
3: Pogoda nie rozpieszcza, ale na szczęście w ostatniej chwili się wypogodziło i można śmiało na bulwary dotrzeć. I myślę, że ze względu na ilość różnych gwiazd, które się tutaj pojawią, na ich dobór, myślę, że za chwileczkę będziemy świadkami tego, że faktycznie włocławianie tłumnie się na bulwarach zjawią. Natomiast Święto Województwa Kujawsko-Pomorskiego to też okazja do przypomnienia tego, że Włocławek kiedyś był stolicą województwa włocławskiego i jest integralną częścią, jako jedna z trzech części województwa, w tej wspólnoty. Wspólnoty, która jest stosunkowo młoda, bo przecież powstała pod koniec ubiegłego wieku, natomiast to małżeństwo z rozsądku musi potrafi współpracować, a potrafi współpracować to znaczy równomiernie się rozwijać. Więc wszystkim mieszkańcom naszego regionu włocławskiego życzę, żebyśmy zawsze czuli się zaopiekowani i żeby ten równomierny rozwój faktycznie miał miejsce. I widać, że ta sytuacja ulega poprawie, natomiast jeszcze sporo pracy przed nami. Ale dzisiaj najważniejsza jest zabawa, więc mam nadzieję, że przez ten cały czas w różnych częściach województwa kujawsko-pomorskiego po prostu wszyscy mieszkańcy będą dobrze się bawić, ciesząc się z przygotowania atrakcji.
4: Dzisiaj rozpoczynaliśmy nasze spotkanie ze Świętem Województwa w Kruszynie, gdzie odbyła się bardzo piękna uroczystość, uroczysta msza koncelebrowana przez Jego Ekscelencję biskupa. Ważne były słowa, które powiedział ksiądz biskup, ale także marszałek województwa o tym, że budujemy tożsamość. Tożsamość, która jest wspólną wartością dla wszystkich części naszego województwa. Cieszymy się, że co 3 lata Święto Województwa przyjeżdża do Włocławka. Tutaj odbywają się wspaniałe koncerty. Jutro będziemy mieli do czynienia z uroczystą sesją Sejmiku Województwa. Będą nagradzani wybitni twórcy w zakresie kultury. Cieszymy się, bo to jest zawsze okazja do tego, aby promować nasze piękne miasto.
1: Na scenie wystąpili artyści reprezentujący różne gatunki muzyczne, tak by każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Uczestnicy słyszeli Andrzeja Piasecznego, Anię Dąbrowską, Grzegorza Chyrzego, Kaję, Tomasza Organka, Reni Jussis, Piotra Roguckiego i itd. Publiczność reagowała bardzo żywiołowo, chętnie śpiewając wspólnie z wokalistami.
5: Święto województwa, jak się panie bawią?
6: Bardzo dobrze. Zaczynamy się bawić jak najbardziej.
5: Super. Pogoda nie ostraszyła?
6: Nie. Troszkę popadało, ale... Nie boimy się burzy ani deszczu.
7: Mamy parasole, także...
5: Dzisiaj szereg gwiazd na scenie, która jest za mną. Za chwilę zaczynamy. Na kogo panie najbardziej czekają?
8: My na Andrzeja Piasecznego czekamy.
6: Też na Andrzeja Piasecznego.
7: Na Anię Dąbrowską.
5: Jakieś ulubione piosenki?
8: A no nie wiem w sumie jaką.
6: Śniadanie do łóżka, w imię deszczu.
7: Ja... No, wszystkie. Nie wiem, jakie będą, ale wszystkie lubię, bardzo.
6: Porady na zdrady.
7: No, też, ale naprawdę wszystkie. Nie ma wyjątku.
5: Święto województwa, powiedzcie mi, jak się bawicie? Mimo pogody przyszliście.
9: Przyszliśmy, jest super.
10: Jest dobrze.
9: No jest super.
5: Na jaką gwiazdę czekacie? Za chwilę wystąpi tutaj szereg znanych artystów. Na kogo najbardziej czekacie i dlaczego?
9: Ania Dąbrowska.
10: Ania.
5: No, Ania, a jakieś ulubione piosenki?
9: W głowie!
10: Głowie.

0: Jeszcze jakieś?
1: Jak by się tam zwało?
2: No jakieś tam sławne piosenki. Jakieś znane.
3: Fajansowe sny, mimo pogody, były dużym sukcesem. Pod sceną, ale też na samych bulwarach było bardzo tłoczno. Za aranżację i oprawę muzyczną odpowiadał Michał Ryba z zespołem, a wydarzenie poprowadził Mateusz Kaczmarek. Za nami długi weekend, związany ze świętem Bożego Ciała. Dla policjantów i strażaków z Włocławka oraz powiatu włocławskiego był to czas wzmożonej pracy. Funkcjonariusze czuwali nad bezpieczeństwem na drogach, zabezpieczali procesje, a także reagowali na pożary, kolizje i inne zagrożenia. Policjanci przeprowadzili w tym czasie blisko 600 kontroli pojazdów. Szczególną uwagę zwracali na prędkość oraz trzeźwość kierowców. Niestety, nie odbyło się bez osób, które zdecydowały się wsiąść za kierownicą po alkoholu.
4: Ujawniliśmy 323 wykroczenia, z czego 196 dotyczyło przekroczenia dozwolonej prędkości. Jeżeli chodzi o tą właśnie prędkość, to zatrzymano 4 prawa jazdy, 2 na terenie obszaru zabudowanego, natomiast pozostałe 2 poza obszarem zabudowanym. Oprócz tego ujawniono także 4 kierujących pod wpływem alkoholu. 3 osoby kierowały rowerem, natomiast 1 kierowała samochodem marki Citroen. Była to 28-letnia kobieta, która w miejscowości Wola Nakonowska kierowała pojazdem, mając ponad 3 promile alkoholu w organizmie.
3: Pracowity weekend mieli również strażacy. Jak informuje Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku, od czwartku do niedzieli odnotowano łącznie 33 zdarzenia.
5: W Straży Pożarnej mieliśmy sporo pracy. 33 zdarzenia, w których to wjeżdżaliśmy do pożarów, także do miejscowych zagrożeń. Trafiały nam się też alarmy fałszywe. Strażacy spędzili czas pracowicie. Między innymi też trafiły się jakieś pożary pojazdów osobowych. Doszło też do kolizji na terenie miasta i powiatu, z tego względu, że ruch na pewno w jakiś sposób był bardziej intensywny niż poza sezonem wypoczynkowym. Dużo osób się przemieszczało w różnych kierunkach, dlatego też te zagrożenie na drogach było spore. Strażacy brali udział w 3 zdarzeniach, między innymi w dniu wczorajszym na Alejach Królowej Jadwigi. Ale też doszło do pożarów, w których to paliły się i pojazdy osobowe, ale też mieliśmy zdarzenia związane z silnymi wiatrami, które spowodowały to, że i drzewa gdzieś tam zostały przewalone, ale też gałęzie na chodniki. I w tego typu zdarzeniach strażacy brali udział.
3: Służby przypominają, że okres wakacyjnych wyjazdów dopiero się rozpoczyna. Policjanci i strażacy apelują o rozwagę, przestrzeganie przepisów oraz odpowiedzialne zachowanie zarówno na drogach, jak i podczas wypoczynku. W piątek doszło do dramatycznych scen na osiedlu Południe. Po godzinie 10 służby otrzymały informację, że z okna wieżowca przy ulicy Wiejskiej wypadło dziecko. Zgłoszenie zostało niestety potwierdzone. 5-letnia Zosia wypadła z okna na 11 piętrze. Sprawę prowadzi Włocławska Prokuratura Okręgowa.
6: Ustalono, że w czasie zdarzenia dziewczynka przebywała razem z matką w mieszkaniu. Matka, 21-letnia Wiktoria D., w tym czasie spała. Dziewczynka została przewieziona lotniczym pogotowiem ratunkowym do szpitala w Bydgoszczy. Aktualnie do tej pory nie mamy jeszcze szczegółowych informacji odnośnie stanu zdrowia dziecka, ani też obrażeń, jakie konkretnie odniosła. Podejrzana została doprowadzona do prokuratury rejonowej na czynności procesowe. Zostały jej przedstawione 2 zarzuty. Jeden z nich to narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu swojej córki w sytuacji, kiedy miała obowiązek opieki nad dzieckiem, i nieumyślnego spowodowania u małoletniej ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu poprzez spowodowanie takich obrażeń jak wstrząsu urazowego oraz licznych wielomiejscowych złamań kości. Nadto podejrzana usłyszała zarzut posiadania marihuany. Prokuratura skierowała do Sądu Rejonowego we Włocławku wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec podejrzanej. Niestety wniosek ten, zgodnie ze stanowiskiem prokuratury, nie został przez sąd uwzględniony. Nie zostały również, że tak powiem, z urzędu przez sąd zastosowane względem podejrzanej środki

0: zapobiegawcze o charakterze wolnościowym. Prokuratura po zapoznaniu się ze stanowiskiem sądu w przedmiocie odmowy zastosowania środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania wobec podejrzanej Wiktorii D. podjęła dzisiaj decyzję o tym, iż w terminie kodeksowym, czyli terminie 7 dni od ogłoszenia postanowienia, będzie kierowała zażalenie, czyli kierowała środek odwoławczy od postanowienia.
1: Podejrzana przyznała się do zarzucanych jej przestępstw. Złożyła obszerne wyjaśnienia. Nie zanegowała, że w trakcie zdarzenia była pod wpływem alkoholu oraz po zażyciu narkotyków.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji odbyła się 11. Olimpiada Hefajstosa. Na starcie zgromadziło się aż 411 zawodników z całego województwa kujawsko-pomorskiego. Byli to przedstawiciele różnych stowarzyszeń i placówek. Zawody zorganizowało Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Eurointegracja.
1: To, proszę Państwa, jest 11. edycja Olimpiady Hefajstosa. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że zaproszenia skorzystało tyle osób. Startuje nas 411, czyli można powiedzieć, że prawie rekordowa liczba. Ale chcę jedną refleksję powiedzieć, gdyż rok temu obchodziliśmy dziesięciolecie i przyszła taka nieraz wątpliwość, czy ta formuła się nie przegrzała, czy nie trzeba czegoś zmienić, czy będą dalej chcieli ci niepełnosprawni uczestniczyć w tym wydarzeniu. Okazuje się, że jednak to jest silniejsze, że to już przylgnęło do nas. Oni chcą w tym święcie uczestniczyć i się bardzo z tego cieszymy. I dlatego dzisiaj jest imponująca liczba. Pogoda nam sprzyja,

0: się cieszymy, że tyle osób jest.
1: Jakie konkurencje przewidziane dla uczestników?
0: Tak, mamy tradycyjnie już dwa bloki. Blok lekkoatletyczny dla tych niepełnosprawnych oczywiście, ale troszeczkę bardziej sprawnych, co wytrzymują biegi, skoki i rzuty. I w większości startuje blok rekreacyjny, czyli gier i zabaw. I tam trzeba pokonać 10 stacji na zaliczenie. Wszyscy są zwycięzcami, wszyscy będą odznaczeni, wszyscy dostają pamiątkę, wszyscy dostają koszulki. Także

0: tak jak wielcy sportowcy, chcą dać siebie wszystko, mimo że to nie są rekordy świata, rekordy Polski, ale rekord własny jest pobity za to, że chce. Nieraz są bardzo niepełnosprawni, ale oni chcą, chcą być razem, oni się tu czują pewnie, mają przyjaciół i się bardzo z tego cieszą, że są.
1: Słowo kluczowe, integracja. Osoby z niepełnosprawnościami mają okazję wyjść z domu, spotkać się. Sport oczywiście jedno, ale też poznać nowych, ciekawych ludzi, nawiązać przyjaźnie.
0: Tak, to jest fantastyczne, że my doświadczamy to właściwie przez cały rok. Bezpośrednio już po zawodach podchodzą do nas, gratulują, cieszą się, pytają się, czy będzie następna edycja, bo chcą, oni się przygotowują niejako przez ten czas do tych startów i z tego nam się, że to przylgnęło do nich i oni to traktują jako najważniejsze święto sportowo-rekreacyjne dla siebie.
1: Dzisiaj wielka impreza sportowa. Jak przebiegały przygotowania? Co się będzie działo?
2: No, 25 osób się zapisało na tą integrację, chociaż uważam, że to trochę za mało, ale i tak chętnych, fajnie, że przyszli i będą w sobotę tutaj uczestniczyć. Będą brali udział w zawodach. Dostaliśmy karteczki, które sędziowie będą opisywać. No, będziemy się na pewno świetnie bawić. Pogoda jest piękna. Nie tak jak wczoraj, także myślę, że dziewczyny są zadowolone, uśmiechnięte, także na pewno będziemy korzystali z pogody, z integracji tutaj, bo sporo ludzi jest, których ludzie znają, także będziemy się tutaj naprawdę super bawiły.
1: Właśnie.
2: To jest kolejny raz nasz, także to nie jest pierwszy raz. Ja jestem od 2 lat przewodniczącą, ale już byłam jako jeszcze nie przewodnicząca i jako teraz przewodnicząca tak samo uczestniczę w tym, a dziewczyny wiem, że już kolejny raz od samego początku uczestniczą z eurointegracją, się integrują także.
1: Słowo kluczowe, integracja, właśnie jest to możliwość wyjścia, spotkania się, a także poznania nowych ludzi, nie sam sport.
2: Właśnie dlatego jesteśmy w uniwersytecie, bo to jest właśnie ta nasza integracja, żeby nie siedzieć w domu, żeby się spotykać, poznawać nowych ludzi. Właśnie tutaj też są nowi ludzie, którzy dzisiaj, chociaż już ich widziałam, ale dzisiaj więcej z nimi rozmawiałam, także no, ja jestem zadowolona, bardzo.
3: My jako stowarzyszenie bierzemy udział już kilkakrotnie, także wszyscy są bardzo chętni. Jest nas 26 osób. Wszyscy uczestniczą w sporcie, bo nie tylko tu w eurointegracji, ale my też sami uczestniczymy w różnych rozgrywkach.
1: Proszę opowiedzieć o przygotowaniach do dzisiejszego dnia. Czy były to mozolne, ciężkie treningi, czy raczej z uśmiechem na twarzy wchodzimy z marszu i bierzemy medale?
3: Nie, to wchodzimy z marszu, bierzemy medale. Młodzież już po 18 to jest tak przygotowana, przez tyle lat się przygotowała, także co to dla nas taka impreza, taka olimpiada?
1: Właśnie, jest to też możliwość do spotkania, nawiązania nowych znajomości.
3: Oczywiście, spotykamy się tu, integrujemy, jest różnych, bardzo dużo organizacji, no i każda organizacja coś wnosi nowego, także my jako Stowarzyszenie Starówka też wnosimy różne nowe rzeczy.
1: Dzisiaj impreza na stadionie, w jaki sposób się przygotowaliście i ile osób się zapisało?
4: Zapisało się 20 osób, ale uczestniczyć w samych konkurencjach będzie tylko 8. No wiadomo, to wiek limituje te wyczyny nasze. Przygotowanie, my jesteśmy po 18 roku życia i bawimy się z marszu.
1: Jak taka impreza wpływa na właśnie na osoby, na uczestników, na członków waszej organizacji?
4: No to jest rzecz wspaniała, moim zdaniem zawsze tu z koleżankami rozmawialiśmy. Takie imprezy właśnie integrują środowisko senioralne i o to właśnie nam chodzi, żeby to środowisko było zintegrowane.
1: Panie prezydencie, kolejna olimpiada chyba jest OSA. Jak słyszymy, wielki sukces organizacyjny, praktycznie rekordowa liczba uczestników.
5: A już po raz 11 stadion piłkarsko-lekkoatletyczny we Włocławku jest miejscem zmagań zawodników olimpiady Hefajstosa i to jest już nasza, myślę, że bardzo piękna tradycja, dlatego że rywalizują tutaj i osoby z niepełnosprawnościami, i osoby starsze, generalnie osoby, którym zazwyczaj jest trudniej, a tutaj wszyscy czują się świetnie, doskonale i ta rywalizacja duchu fair play to nie jest tylko deklaracja, ale rzeczywistość, więc stąd pewnie też tak duże zainteresowanie i z roku na rok większe, bo w tym roku ponad 400 uczestników tutaj będzie rywalizowało.
1: Właśnie, z jednej strony rywalizacja sportowa, natomiast z drugiej to kluczowy element, czyli integracja.
5: integracja.

0: Integracja tutaj tak, jak pan redaktor słusznie zauważył, jest kluczowa i najważniejsza tak naprawdę, bo wszystkim nam zależy, żeby w tym naszym świecie wszyscy czuli się gospodarzami po prostu, żeby to był dom dla wszystkich.
1: Po raz 11 odbywa się w Włocławku Olimpiada Hafajstosa. To jest wydarzenie takie naprawdę wyjątkowe na skalę regionalną, dlatego że tutaj rywalizują w sposób taki fair play, w sposób uczciwy, dla przyjemności osoby zarówno i z niepełnosprawnością, jak i nie z niepełnosprawnością, i osoby starsze, osoby młodsze, więc taka pełna integracja, pełen wspólnie spędzony czas, który Stowarzyszenie Eurointegracja swoją organizacją, swoim patronatem, jak zawsze organizuje. A to jest wydarzenie niełatwe, dlatego że widzimy tutaj zawodników nie tylko z Włocławka, ale także i z okolicznych miejscowości. Dzisiaj już widzieliśmy gdzieś informacje o Zakrzewie, o Piotrkowie Kujawskim i wielu innych miejscach, skąd ci zawodnicy się zjeżdżają. I to jest właśnie dowód na to, że to jest takie wydarzenie niepowtarzalne, bo po prostu w innych miejscach podobnych wydarzeń po prostu nie ma. A to jest potrzebne, żeby każdy czuł się potrzebny, nikt nie czuł się wykluczony, żeby każdy mógł spędzić ze sobą czas. Dzisiaj w duchu sportowym, przy pięknej pogodzie na naszym włocławskim stadionie. Także bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy przyczynili się do organizacji wydarzenia, bo każdy, kto coś podobnego organizował, wie, że to nie jest tak, że to się organizuje w tydzień, w dwa czy w trzy. To są miesiące przygotowań, pozyskiwania sponsorów, ludzi dobrej woli, którzy chcą się po prostu w to włączyć, wolontariuszy. Więc wszystkim tym, którzy przyczyniają się do tego, że po raz 11 ta olimpiada w naszym mieście ma miejsce i że im się chce, bardzo, bardzo dziękuję. Ale przede wszystkim dziękuję wszystkim zawodnikom, którzy się zgłosili, bo bez nich tej imprezy po prostu by nie było.

Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.

Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. Dziś moim i Państwa gościem jest Jarosław Płonecki, prezes spółki Baza. Dzień dobry, witam serdecznie
1: Dzień
0: Panie
1: dobry, witam
0: prezesie.
1: Panią, witam Państwa.
0: Panie prezesie, od targowisk miejskich

0: Zacznijmy, bo tam wzmożony ruch, wiosna, więc same nowalijki przyciągają zarówno tych kupujących, jak i tych, którzy swoje uprawy sprzedają. W ostatniej naszej rozmowie mówił Pan o tym, że pewne jest to, że targowisko przy ulicy Kaliskiej nie zniknie i ono nie znika. Wręcz przeciwnie, zaczynają się tam pierwsze drobne inwestycje.
1: Tak. Chcę powiedzieć, że na obu targowiskach, tak jak Pani wspomniała, ruch jest już wzmożony, już taki typowo sezonowy i to bardzo cieszy. Na pewno tych, którzy tam są przedsiębiorcami, ale także nas, spółkę Baza i myślę, że mieszkańców, że mają już gdzie przyjść w ten wiosenny czas. I zaczynając od ulicy Targowiska przy ulicy Kaliskiej. Tak, w tym roku już będziemy niedługo już finalizować zakup i wymianę nowego takiego konteneru biurowo-sanitarnego. Ten, który teraz jest, to służył już ponad 20 lat, więc wymaga
0: najwyższa
1: wymiany.
0: Pora.
1: Tak, już najwyższa pora. Będziemy także wymieniać drugą część oświetlenia na LED-owe na targowisku przy ulicy Kaliskiej. Oraz chcemy założyć taki monitoring, który będzie również służył jako taka ogólna kamera na stronie internetowej spółki Baza. Będzie można po prostu obserwować to, co się dzieje na targowisku przy ulicy Kaliskiej.
0: Na przykład zobaczyć, czy nasz ulubiony dostawca pojawił się już i można pójść na zakupy.
1: Tak, tak. Czy w daną na przykład pogodę jest sporo handlujących, czy nie? No, są różne takie nurtujące pytania być może ludzi, którzy chcieliby się wybrać, ale nie wiedzą, czy warto i tak dalej, i tak dalej. Więc myślę, że to będzie taka no, normalna, fajna rzecz. No, jeżeli chodzi o targowisko przy ulicy Związków Zawodowych, no to tu też wiadomo, jest to takie wiosenne ożywienie. I udało nam się w tak zwanym międzyczasie, czyli od ostatniej naszej rozmowy z panią redaktor.
0: Wtedy pan nie chciał zdradzać szczegółów, dziś o nich powie.
1: Tak. Zgłosił się do nas przedsiębiorca, działacz sportowy, pan Robert Osmulski z klubu bokserskiego Champion i zawarliśmy umowę na wynajem góry hali numer 1 i tam teraz pan Robert prowadzi swoją działalność, funkcjonuje klub bokserski Champion. Także to się udało i z rozmów także na targowisku, bo na targowisku bywam dość często, przy związkach zawodowych, no ludzie właśnie już to zauważają i mówią, że dzięki też temu, że ta akurat działalność jest, spowodowała, że jest większy ruch młodzieży przede wszystkim, tak? I to są same plusy. Ładnie pan Robert napisał na Facebooku, że ożywiamy Włocławskie targowisko i to było no, sedno tego, co ja też sądzę o tym, że udało nam się nawiązać.
0: Czyli sport na włocławskim targowisku, czemu nie hala stała pusta, a czy jest pomysł, bo no, to jest tylko część zagospodarowana tej przestrzeni, która jest do wykorzystania, co dalej, bo skoro nie handlujący, no to właśnie może zupełnie inna działalność.
1: Tak, na razie nie jest to sfinalizowane, ale cały czas jesteśmy jakby w działaniu. Jestem w działaniu, jestem w kontakcie. Nawet trochę się uśmiecham, bo Państwo, którzy teraz są przedsiębiorcami na targowisku przy ulicy Związków Zawodowych, po tym jak ja już pójdę, to do moich pracowników nieraz taki wyrażają troszeczkę niepokój, a co się będzie działo, a czy my tu znikniemy, bo prezes przyszedł i z tą czy z inną osobą przeszedł się po targowisku, tu coś opowiada, tu coś pokazuje, czy coś się szykuje dobrego, czy my będziemy musieli się właśnie jakoś ograniczyć, bo może halę trzeba będzie, więc uspokajam na razie, owszem, rozmawiam no, przynajmniej z kilkoma przedsiębiorcami o tym, co moglibyśmy jeszcze zrobić tutaj na hali, ale na pewno nie kosztem tego, że to targowisko będzie jakoś, nie wiem, po prostu
0: zniknie pierwotne i jego przeznaczenie.
1: Tak jest, że tu znikną handlujący i zniknie targowisko. Na pewno to są działania, które mają to właśnie na celu, żeby coraz więcej ludzi tutaj za te mury, niestety mury, przychodziły.
0: Jeszcze na chwilę wróćmy do targowiska przy ulicy Kaliskiej, bo tam pojawił się taki pomysł, on zdaje się jest cały czas konsultowany i jeszcze ostateczna decyzja nie zapadła, dotyczący całkowitego lub częściowego zadaszenia tych

0: stanowisk osób sprzedających.
1: Tak. Ja przyznam, że osobiście mam z tym troszeczkę taki problem, że te właśnie opinie są takie bardzo rozbieżne, tak? Duża część osób mówi, że byłby to może i dobry pomysł, ale zaraz spotykam się z równie dużą częścią, która mówi, że absolutnie to zabieranie takiej trochę przestrzeni, tego nieba, pewnie filarów i tak dalej, nie byłoby czymś właściwym. Pomału ja jakby kroczę do tego, żeby podjąć ostateczną decyzję. W tym roku na pewno nic się nie wydarzy, jeżeli w ogóle pójdzie to w kierunku tego, że jakaś forma zadaszenia będzie, to raczej, żeby przymierzyć się, co to mogłoby być, żeby właśnie jakby spowodowało jak najmniejsze straty dla tego targowiska, jeżeli
0: chodzi
1: o miejsce.
0: A jakby tak podzielić, pół targowiska zadaszone, pół pozostawione w wolnej przestrzeni, wszyscy zadowoleni. Taka opcja też istnieje, czy nie bardzo?
1: Znaczy, opcja jest taka, że nie wiadomo, czy wszyscy byliby zadowoleni, po prostu. Nie wiem, jaka część by chciała zostać pod dachem, i jaka na wolnej przestrzeni. Trudno to jest do określenia. Później być może znowu by było tak, że są nierówne traktowanie, może by musiały być też różne koszty tych pod dachem. Nie, raczej kompleksowe rozwiązanie.
0: Na chwilę zatrzymajmy się też przy parkometrach i płatnym parkowaniu i już nie będziemy tutaj mówić o tym, że były wymienione, jak się je obsługuje, bo do tego już zdążyli się kierowcy przyzwyczaić. Raczej zwróćmy uwagę na to, z czym jest najwięcej problemów. Chodzi mi tutaj o reklamacje, skargi, zażalenia, które często są oddalane, mieszkańcy nie do końca wiedzą dlaczego, a to są konkretne powody i o tych najczęstszych proszę poopowiadać.
1: Dobrze. Chciałbym zacząć od tego, że rzeczywiście w siedzibie spółki Baza te wszystkie sprawy takie związane z tymi dodatkowymi opłatami się odbywają, więc ja będąc tam jestem też siłą rzeczy słuchaczem tych wszystkich pretensji, wyjaśnień, krzyków, różne są to sytuacje i dotyczą oczywiście najczęściej tego, że ktoś mówi, że za tak małą ilość na przykład minut, których nie opłacił, bo dostał powiadomienie od kontrolera i na przykład okazało się, że 6, 8, 10 minut później on już jakby zaskoczony po tym, jak mu się skończył na przykład czas, że on już dostał i że nagle na przykład ten, nie wiem, co wy robicie, ten kontroler na pewno stoi po bramach albo ze studzienek wyskakuje i już tylko czyha na to, że nie opłaciłem. Oczywiście tak nie jest, tych kontrolerów mamy dwóch, trzech na mieście i oni sektorowo obchodzą całe miasto, więc to nie jest tak, że akurat stał i czekał na kogokolwiek. Mało tego, wiem to też od samych kupujących w parkomacie opłaty, że kontrolerzy są właśnie uprzejmi i wręcz mówią, proszę pana, ma pan ograniczony czas 5 minut do tego, żeby załatwić bilet, więc niech pan uda się do parkomatu, tak? Czy po prostu są naprawdę uprzejmi, a pretensje do nich absolutnie uważam za nieuzasadnione. Pamiętajmy, że każda minuta postoju w Wrocławku w strefie płatnego parkowania jest płatna. To, że 5 minut od na przykład powiadomienia, można złożyć reklamację od dostania powiadomienia do zakupu pionego biletu, to jest ten czas, na który jest na to, żeby pójść i naprawdę do oddalonego 5 minut, czyli po 2 minuty dajmy na to, oddalić się 2 minuty i 2 minuty wrócić, to jest wystarczający czas, tym bardziej, że tych parkomatów jest sporo na mieście. Jeżeli jest awaria parkomatu, bo to też są reklamacje, często właśnie powołując się na awarię, ten nie przyjął tego, ten nie zrobił tego, pamiętajmy o dwóch rzeczach. Po pierwsze, obowiązkiem kupującego bilet jest cały czas się martwić, że on tego biletu nadal nie ma, jeżeli jest awaria parkomatu, więc może zadzwonić do spółki, poinformować o tej sytuacji. I tak często jest, tak, że oczywiście stoi przy parkomacie, parkomat nie przyjmuje tam jakichś pieniędzy, czy nie przechodzi karta. Często jest to też błąd na linii mieszkaniec, bank. To nie jest tak, że to spółka Baza zarządza płatnościami na przykład bankowymi. I to jest taka główna przyczyna właśnie, ta reklamacja i to, że ludzie mówią, że na przykład parkomat jest popsuty. Można iść do najbliższego czynnego parkomatu i na pewno też w tych
0: Ale ten czas się wtedy
1: spokojnie
0: wydłuża, czyli to zgłoszenie, że tutaj nie mogę kupić biletu, jest pierwszą podstawową sprawą.
1: Tak jest. I mieszkańcy muszą mieć tą świadomość, że teraz w systemie my jesteśmy

0: wszystko dokładnie w stanie sprawdzić. Co do sekundy i co dosłownie do monety,
1: tak,
0: jaką
1: ta
0: ktoś
1: była
0: próbował
1: podjęta,
0: wrzucić,
1: dokładnie.
0: czy się parkomat zaciął. Każda awaria natychmiast wychodzi, więc wiemy, w którym czasie, w której sekundzie dosłownie nastąpiła jakaś awaria. To wszystko
1: Nie
0: jest
1: ma
0: do
1: co
0: sprawdzenia.
1: ściemniać.
0: Znaczy, no to jest po prostu nieuwzględniane. No i z tego też są nerwy, tak? Oczywiście, że osoby, które muszą płacić dodatkową opłatę za to, że nie
1: Niemałą,
0: uiściły
1: przypomnijmy.
0: 160 zł do 7 dni, 320 po 7 dniach, można u nas składać reklamacje osobiste lub można też przez internet, tak? Mailowo na przykład. Nie trzeba się fatygować do firmy, do spółki.
1: A jak się sprawdziła formuła karty mieszkańca i tych 30 minut darmowego postoju dla posiadaczy karty mieszkańca raz dziennie?
0: No tak, to chcę powiedzieć, że oczywiście zwiększa się ilość użytkowników kart mieszkańca, ale też trzeba pamiętać o tym, co to znaczy prawidłowo
1: No
0: używać
1: właśnie, dlatego
0: tej
1: pytam, jak
0: karty,
1: to się
0: tak,
1: sprawdza.
0: bo to, że posiadam kartę, bo
1: To jeszcze nic
0: też
1: nie
0: zdarzało
1: znaczy.
0: się, że ktoś mówił, ale ja posiadam kartę mieszkańca, ale czy pan wbił do aplikacji numery rejestracyjne, które parkują ten samochód? No nie, no ja myślałem, że wystarczy, że posiadam kartę mieszkańca. No nie, trzeba wbić do karty mieszkańca, do aplikacji numer rejestracyjny danego pojazdu. Wtedy oczywiście uruchamiając, wbijając numer rejestracyjny, on ma jakby pobrane z systemu, że to jest z karty mieszkańca też, tak? I można wtedy korzystać. Więc to jest podstawowa sprawa. Zwiększa nam się ilość oczywiście tych osób, które z tego korzystają i bardzo się z tego cieszymy. Taki był zamysł. I ci, którzy korzystają z tego, mają pierwsze pół godziny za darmo raz dziennie na jeden pojazd.
1: A ile pojazdów można mieć na jednej karcie mieszkańca? Proszę przypomnieć, jeden czy dwa?
0: Nie, nie, chyba do 5 pojazdów można tam wbić. Przepraszam, że tego tak teraz nie pamiętam, no, ale no,
1: No w każdym razie nie jest to
0: na
1: jeden.
0: pewno nie jeden pojazd, tak.
1: I to są najczęstsze przyczyny nieporozumień, skarg, niepotrzebnego stresu, tak jak pan mówi, czasami zbyt głośnego artykułowania swojego niezadowolenia.
0: Tak.
1: Jeśli chodzi o parkowanie
0: Przykre jest
1: płatne.
0: to, co się słyszy, tak, przy tym okienku. Ja rozumiem nerwy, ale to są wulgaryzmy, niemiłe sytuacje dla tych
1: Jasne.
0: osób, które przyjmują te reklamacje. I o to bym apelował, jeżeli macie państwo taką sytuację, no po prostu spróbujmy troszeczkę uspokoić te nerwy.
1: Teraz chcę wrócić do sprawy cmentarzy komunalnych i też do naszej ostatniej rozmowy mówił pan, że będzie się sporo działo, że tam są ciąg dalszy inwestycji na cmentarzu przy ulicy Komunalnej, że Pinczata też będzie dostawała swoje nowe inwestycje, które mają ułatwić i umilić odwiedzającym te miejsca. Smutne miejsca, zwykle tam nie idziemy radośni. Co w tym zakresie już się wydarzyło? Mamy połowę roku, więc pewnie pierwsze przetargi, pierwsze prace za nami.
0: Tak jest. Nawet pierwsze zrealizowaną poważną taką część, dużą inwestycji, bo na cmentarzu komunalnym w Pinczacie na 1/3 cmentarza jest już no, oświetlenie. Jest po prostu ten cmentarz oświetlony. Ja wiem, że teraz jest wiosna, więc tego nie będzie tak widać, ale do 1 listopada, jeżeli wyłoniony wykonawca będzie solidny i da radę, to wykona całość tego cmentarza i to będzie oświetlony cały cmentarz na Pinczacie i będzie też tam założony od razu monitoring. To w tym roku
1: to
0: do
1: duża
0: 1
1: inwestycja.
0: listopada, tak, do 1 listopada planujemy to zrobić. Jeżeli chodzi o cmentarz komunalny przy Alei Chopina, to również cały czas udoskonalamy i zwiększamy liczbę latarni oświetlenia i wymieniamy też to oświetlenie ze starego na nowe. No i co też jest ważne i widać to, no to ciągle idziemy w budowanie nowych alejek, tak? Żeby mieszkańcy coraz więcej mogli mieć tych metrów pod nogą, jeżeli chodzi o bruk, a nie o ziemię. Jeżeli jesteśmy w ogóle przy temacie cmentarzy, to ja tylko chciałbym powiedzieć, że cały czas jest ten temat opłat cmentarnych, a konkretnie chodzi mi o taką podstawą, która nigdy nie podważył. To jest opłata za 20 lat użytkowania jakby tego grobu i ona wynosi w Wrocławku 680

0: 80 zł przy grobie ziemnym. I za pojedyncze oczywiście miejsce, jeżeli to jest podwójne, to razy dwa, ale to szczegółowych zasad już nie będę tu omawiał, ale chcę powiedzieć, że ta opłata jest najniższa też w Kujawsko-Pomorskim, całym Kujawsko-Pomorskim. Jeżeli przeliczymy to te 20 lat, czyli 240 miesięcy na 680 zł, to miesięcznie wychodzi to 2,83. Także te opłaty nie są wygórowane i uważam, że głosy, które mówią, że kogoś nie stać na to i tak dalej, ja się zgadzam, że każdy może mieć różną sytuację materialną, ale ta opłata jest obowiązkowa, o tym mówi ustawa, a jeżeli chodzi o wysokość opłat, jest uchwalana przez Radę Miasta i jeszcze raz powiem, jest najniższa w Kujawsko-Pomorskim na cmentarzach komunalnych.
1: Powiedzmy, na co ta opłata jest przeznaczana, bo może to też uzasadni w ogóle zasadność opłat za groby.
0: Dobrze, to ja może jeszcze tak szybko tylko powiem, że mamy 1300 pogrzebów regularnie w miesiącu, można tak powiedzieć, w roku, przepraszam, można tak powiedzieć, 1300 pogrzebów. To można powiedzieć statystycznie, że to jest te 680 zł opłat. To daje niecałe około 800 parę tysięcy, a budżet na dwóch cmentarzy, utrzymanie, kosztuje około 4 milionów. Więc tylko na co teraz to się przekłada? No jak widzimy, praktycznie ta opłata nie przekłada się całkowicie na pokrycie niczego. To znaczy część, na przykład moglibyśmy powiedzieć, że na utrzymanie, pamiętajmy, że cmentarze to jest taki duży park, bo o to trzeba zadbać, to trzeba odśnieżyć, to trzeba przyciąć, to trzeba usunąć krzewy, drzewa, to są ogromne koszty. Największym kosztem w ogóle na cmentarzach komunalnych jest wywóz odpadów, czyli śmieci. To jest prawie 2 miliony złotych rocznie. To jest ogromny koszt, prawda? Na to idą te opłaty, tak? Woda, no to już pomniejsza jest opłata, tak? No i oczywiście cała obsługa i zarządzanie cmentarza, ale to też nie są, to jest powiedzmy 1/3 budżetu cmentarzy, tak?
1: I na koniec, no więc jakby te opłaty są uzasadnione, krótko mówiąc, a i tak nie wystarczają na to, żeby w 1/3 pokryć koszty, które generuje utrzymanie cmentarzy komunalnych we Włocławku. Na koniec jeszcze został nam Włower, to też jest dziecko spółki Baza. No właśnie, jak to się sprawdza, bo to, że mieszkańcy korzystają, to widać na ulicach codziennie, na ścieżkach rowerowych można spotkać włocławskie Włowery. A jak z aktami wandalizmu? Ja osobiście kilkanaście razy widziałam gdzieś tam porzucone rowery. Czy to jest w dużej skali, jakie to są koszty i czy ci wandale ponoszą konsekwencje, czy udaje się ich wychwycić?
0: No to jest tak, w tej chwili jeździ 220 rowerów po mieście. Skala wandalizmu, może tak bym powiedział. Zwozimy około 15 rowerów w czasie poweekendowym na naprawy drobniejsze, a w tej chwili mamy 3 całkowicie zniszczone te rowery. Także z 220, no to skala może nie jest ogromna, ale też na pewno jest taka trochę, no, niepokojąca, bo chcielibyśmy, żeby było zero. No napraw się nie uniknie i tym się nie martwimy, ale te całkowite zniszczenia nas trochę
1: celowe
0: martwią.
1: Celowe zniszczenia,
0: są
1: tak.
0: Takie wandalizmy, tak, po prostu rozebranie tego Włoweru praktycznie z okablowania, z jakichś takich części, w ogóle bez sensu. Odbudujemy te rowery, bo rama oczywiście nie została skradziona, żaden rower nie został skradziony. Mozolnie to zrobimy, ale no jest to jakiś koszt, tak? Jest to jakiś koszt. Jeżeli chodzi o użytkowanie, to naprawdę statystyki pokazują, że Włower ma sens i że Włowerem jeździ bardzo dużo osób. W samym tylko maju 50 prawie tysięcy przejechanych kilometrów przez Włower. Około 8 tysięcy użytkowników jest zarejestrowanych i mamy ponad 10 tysięcy wypożyczeń Włowerów w ciągu miesiąca, tak? Tylko w miesiącu maju, gdzie ta osoba, gdzie pogoda się poprawiła oczywiście, tak? Ale przed nami jest czerwiec, lipiec, sierpień, więc to są piękne...
1: Wrzesień.
0: To są jeszcze piękne miesiące, jeżeli chodzi o dobrą pogodę, mam nadzieję. Więc no, bardzo dużo osób korzysta i bardzo dużo kilometrów i wypożyczeń.
1: To pokazuje, że Przywrócenie woweru było jak najbardziej.

0: celowe i potrzebne miasto.
1: Tak jest. Tak rozmawialiśmy z panem prezydentem Kukuckim o tym. To był jego taki punkt, który no, koniecznie musiał jakby załatwić. I padło na spółkę baza i my to realizujemy.
0: Dziękuję bardzo, panie prezesie. Proszę państwa, mam nadzieję, że dzięki tej rozmowie będziecie państwo na bieżąco z tym, co dzieje się w tych miejscach, którymi zarządza spółka Baza. Jarosław Pułanecki, prezes spółki, był moim i państwa gościem. Dziękuję jeszcze raz.
1: Dziękuję pani, dziękuję państwu. Do widzenia.

0: kierowcy we Wrocławku muszą przygotować się na kolejne zmiany w organizacji ruchu. W mieście rozpoczęły się już prace związane z przebudową skrzyżowania ulic Kapitulnej i Wysokiej. To pierwszy etap przygotowań do jednej z największych drogowych inwestycji planowanych w najbliższych latach. Budowy tunelu pod torami kolejowymi na ulicy Wienieckiej. Jak podkreślają władze miasta, podczas budowy tunelu znacząco zmieni się układ komunikacyjny Wrocławka.
1: Z elementu szerszej koncepcji, ponieważ ta inwestycja oraz przebudowa ulicy Energetyków na odcinku od ulicy Hutniczej do ulicy Mechaników, to jest dwa takie zadania, które mają nam pomóc w przygotowaniach do jeszcze większej inwestycji, a mianowicie budowy tunelu w ciągu ulicy Wienieckiej pod linią kolejową numer 18. To właśnie na tych skrzyżowaniach będzie większy ruch przez chociażby zamknięcie tej ulicy Wienieckiej z powodu budowy tunelu.
0: Pierwsze utrudnienia pojawiły się już dziś. W ramach pierwszego etapu prac zamknięty został dojazd od strony ulicy Wysokiej. Ruch na ulicy Kapitulnej odbywa się na razie bez zmian. Jednak kierowcy muszą liczyć się z czasowymi utrudnieniami i ograniczeniami w kolejnych tygodniach.
1: Dzisiaj rozpoczynamy pierwszy etap przebudowy tego skrzyżowania. Będzie tutaj zamknięta droga, dojazd do ulicy Wysokiej. Natomiast na ulicy Kapitulnej ruch odbywa się w sposób normalny, niezmienny od tego, jak to było dotychczas.
2: Czy w dalszych etapach ulica Kapitulna będzie zamknięta?
1: Tutaj jeszcze za szybko, żeby o tym wspomnieć. Oczywiście z odpowiednim wyprzedzeniem będziemy informować o ewentualnych zmianach organizacji ruchu w tym obszarze.
2: A do kiedy ma potrwać budowa?
1: Tutaj oprócz oczywiście budowy samego skrzyżowania o ruchu okrężnym będą przebudowane chodniki, będzie przebudowana droga rowerowa, będą również wiaty autobusowe i zatorki autobusowe. To wszystko chcemy zrealizować jak najszybciej. Planujemy, że te prace mają zakończyć się jeszcze we wrześniu, ponieważ jest to bardzo ważne dla mieszkańców. Wiadomo, że każde rondo to zwiększenie bezpieczeństwa, to również zwiększenie płynności jazdy, to nie czekanie na czerwonym świetle, więc chcemy tym samym zwiększać jakość życia naszych mieszkańców.
0: Sama budowa tunelu pod linią kolejową przy ulicy Wienieckiej ma rozpocząć się jeszcze w tym roku. Na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji odbyła się 11. Olimpiada Hefajstosa. Na starcie zgromadziło się aż 411 zawodników z całego województwa kujawsko-pomorskiego. Byli to przedstawiciele różnych stowarzyszeń i placówek. Zawody zorganizowało Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Eurointegracja.
3: Rok temu obchodziliśmy dziesięciolecie i przyszła taka nieraz wątpliwość, czy ta formuła się nie przegrzała, czy nie trzeba czegoś zmienić, czy będą dalej chcieli ci niepełnosprawni uczestniczyć w tym wydarzeniu. Okazuje się, że jednak to jest silniejsze, że to już przylgnęło do nas. Oni chcą w tym święcie uczestniczyć i się bardzo z tego cieszymy. I dlatego dzisiaj jest imponująca liczba, pogoda nam sprzyja i się cieszymy, że tyle osób jest.
0: Tradycyjnie Olimpiada Hefajstosa składała się z dwóch bloków. Pierwszy, lekkoatletyczny, to między innymi biegi, skoki i rzuty. Drugi był rekreacyjny, składał się z 10 stacji na zaliczenie.
4: 25 osób się zapisało na tą integrację.

0: chociaż uważam, że to trochę za mało, ale i tak chętnych, fajnie, że przyszli i będą w sobotę tutaj uczestniczyć. Będą brali udział w zawodach. Dostaliśmy karteczki, które sędziowie będą opisywać. No będziemy się na pewno świetnie bawić. Pogoda jest piękna, nie tak jak wczoraj, także myślę, że dziewczyny są zadowolone, uśmiechnięte, także na pewno będziemy korzystali z pogody, z integracji tutaj, bo sporo ludzi jest, których ludzie znają, także będziemy się tutaj naprawdę super bawiły.
1: My jako stowarzyszenie bierzemy udział już kilkakrotnie, także wszyscy są bardzo chętni. Jest nas 26 osób. Wszyscy uczestniczą w sporcie, bo nie tylko tu w Eurointegracji, ale my też sami uczestniczymy w różnych rozgrywkach.
2: Proszę opowiedzieć o przygotowaniach do dzisiejszego dnia. Czy były to mozolne, ciężkie treningi, czy raczej z uśmiechem na twarzy wchodzimy z marszu i bierzemy medale?
1: Nie, to wchodzimy z marszu, bierzemy medale. Młodzież już po 18 to jest tak przygotowana, przez tyle lat się przygotowała, także co to dla nas taka impreza, taka olimpiada.
2: Dzisiaj impreza na stadionie, w jaki sposób się przygotowaliście i ile osób się zapisało?
3: Zapisało się 20 osób, ale uczestniczyć w samych konkurencjach będzie tylko 8. No wiadomo, to wiek limituje te wyczyny nasze. Przygotowanie, my jesteśmy po 18 roku życia i bawimy się z marszu.
2: Jak taka impreza wpływa na właśnie na osoby, na uczestników, na członków waszej organizacji?
3: No to jest rzecz wspaniała. Moim zdaniem zawsze tu z koleżankami rozmawialiśmy. Takie imprezy właśnie integrują środowisko senioralne i o to właśnie nam chodzi.
4: Wydarzenie rozpoczęło się przemarszem uczestników przez bieżnię stadionu. Pojawiały się greczynki, podniesiono flagi, zapalono znicz olimpijski i zaśpiewano hymn. Imprezę uroczyście otworzył prezydent Wrocławka.
5: Już po raz 11 stadion piłkarsko-lekkoatletyczny we Wrocławku jest miejscem zmagań zawodników Olimpiady Hefajstosa i to jest już nasza, myślę, że bardzo piękna tradycja, dlatego że rywalizują tutaj i osoby z niepełnosprawnościami, i osoby starsze. Generalnie osoby, którym zazwyczaj jest trudniej, a tutaj wszyscy czują się świetnie, doskonale i ta rywalizacja duchu fair play to nie jest tylko deklaracja, ale rzeczywistość.
6: To jest wydarzenie takie naprawdę wyjątkowe na skalę regionalną, dlatego że tutaj rywalizują w sposób taki fair play, w sposób uczciwy, dla przyjemności osoby zarówno i z niepełnosprawnością, jak i nie z niepełnosprawnością, i osoby starsze, osoby młodsze, więc taka pełna integracja, pełen wspólnie spędzony czas, który Stowarzyszenie Eurointegracja swoją organizacją, swoim patronatem jak zawsze organizuje. A to jest wydarzenie niełatwe, dlatego że widzimy tutaj zawodników nie tylko z Włocławka, ale także i z okolicznych miejscowości. Dzisiaj już widzieliśmy gdzieś informację o Zakrzewie, o Piotrkowie Kujawskim i wielu innych miejscach, skąd ci zawodnicy się zjeżdżają. I to jest właśnie dowód na to, że to jest takie wydarzenie niepowtarzalne, bo po prostu w innych miejscach podobnych wydarzeń po prostu nie ma.
4: Szersza relacja z Olimpiady Hefajstosa w magazynie Pulsometr. We Wrocławku odbyła się 26. uroczysta sesja Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, stanowiąca ważny punkt obchodów Święta Województwa. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele samorządów, instytucji oraz organizacji z całego regionu. Podczas sesji wręczono odznaczenia osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju regionu.
7: Uważam, że uroczyste sesje są właśnie od tego, by odejść od procedowania, odejść od, nie chcę powiedzieć, że poważnych tematów, bo wszystkie tematy są poważne, ale nauczmy się świętować. Dziękować i cieszę się, że dzisiaj mogę wyróżnić wraz z marszałkiem województwa medalem za zasługi dla województwa. Mogę również przyznać swoją głównie przewodniczącej Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Coraz lepiej wychodzi nam budowanie tożsamości tego województwa. Przypomnę, bo przecież to jest niedaleka przeszłość jeszcze złożonego z dawnego województwa bydgoskiego, włocławskiego i toruńskiego. Także to jest nasze zadanie również na tę kadencję, by coraz bardziej spajać te różne regiony. Natomiast ważne jest również to, żebyśmy nie homogenizowali siebie. Czyli mimo wszystko niech fajans będzie fajansem, niech kociewie będzie kociewiem, a kujawy kujawami.

0: województwa zwrócił uwagę na poprawiającą się kondycję regionu, w tym spadek bezrobocia oraz wzrost wynagrodzeń dla pracowników.
1: Wskaźnikiem podstawowym, na podstawie którego my opieramy naszą analizę i ogólną diagnozę, ocenę, w którym jesteśmy miejscu, na podstawie zadowolenia z życia mieszkańców w naszym województwie. Ono jest powyżej średniej krajowej. Bardzo się z tego cieszę. A na tę jakość i ocenę wpływają różne czynniki. Oczywiście podstawowy to dostęp do pracy, dobrej pracy. Tutaj jest coraz lepiej. Jesteśmy w Wrocławku, warto więc wspomnieć, że kiedy ja obejmowałem urząd marszałka w województwie, w tej części regionu, w okolicach Wrocławka, mieliśmy horrendalne powyżej 25% bezrobocie. Ono dziś wciąż jest wysokie na niektórych obszarach wiejskich. Uważamy je za tak zwane bezrobocie strukturalne, to znaczy takie, które już nigdy się nie zmieni, bo nawyki niektórych mieszkańców są takie, jakie są. My z tym nie możemy walczyć, nie chcemy. Oczywiście podejmujemy próby, ale generalnie to bezrobocie rzeczywiste, mierzone wskaźnikami Eurostatu, jest właściwie symboliczne, bo w całym regionie i również w tej części województwa wokół Wrocławka i Wrocławku wynosi około 4%. Ale co tak naprawdę wpłynęło, że to bezrobocie jest tak niskie? Powstały miejsca pracy. Jeżeli przyjeżdżamy do Wrocławka, kiedyś przecież nie było autostrady. Kiedy ona się pojawiła, powstała strefa brzecka, powstało kilka innych jeszcze stref w tym samym Wrocławku, które są właściwie już wypełnione w 100% inwestorami. No więc to chociażby świadczy o tym, jak jesteśmy atrakcyjnym regionem dla inwestorów. Wynagrodzenie, tutaj średnia krajowa. My nie mamy ani wyższych, ani niższych od średniej krajowej wynagrodzeń w naszym, dla naszych, mieszkańców. No i moim zdaniem zmieniająca się infrastruktura społeczna, czyli budujemy nowe szpitale, inwestujemy, pomagamy poprzez fundusze unijne inwestować w szpitale również powiatowe. Nasze szpitale wojewódzkie, owszem, nie są jeszcze, ich inwestycje nie są zakończone, ale to widzą mieszkańcy, że jakość usług się poprawia, ale ta perspektywa, że tutaj będziemy mieć dostęp do usług medycznych, szpitalnych na najwyższym europejskim poziomie, już istnieje. Bo jeżeli pojedziemy do Torunia, do Bydgoszczy, to są miliardy złotych i tu we Wrocławku inwestowane. A są i takie miejsca, jak chociażby szpital w Świeciu, który przechodzi totalną transformację od zamkniętego zakładu leczniczego do otwartego, empatycznego, który prowadzi nowoczesną psychiatrię środowiskową. I tak bym w każdej dziedzinie życia. Domy dziennego pobytu, przecież jeszcze 4 lata temu nie było żadnego, a dzisiaj mamy ich 120. To znaczy codziennie 15 tysięcy, blisko 15 tysięcy seniorów przychodzi niezaopiekowanych, ma opiekę medyczną, wyżywienie, są dowiezieni, odwiezieni, uczestniczą w wydarzeniach kulturalnych. To wszystko świadczy o tym, to wszystko ostatecznie skutkuje tym, że sądzę, że jesteśmy województwem, którym lubimy być, dobrze się w nim czujemy. Jestem z tego naprawdę dumny. Po prostu wykorzystujemy szanse, jakie dzisiaj mamy, mianowicie fundusze unijne. To, że możemy sami o sobie decydować, podejmujemy decyzje przecież jako sejmik, które służą mieszkańcom całego województwa.
0: Podczas wydarzenia podkreślono, że mimo wielu pozytywnych zmian w wielu obszarach, to jest infrastruktura drogowa czy edukacja, wciąż istnieją kwestie wymagające dalszej pracy.
2: Zawsze są rzeczy, nad którymi jeszcze można pracować i na pewno tutaj niestety znowu trzeba wymienić zdrowie, ale zdrowie tak szeroko rozumiane, bo jeżeli chodzi o nasze kompetencje, to co należy do samorządu województwa, jeżeli chodzi o sprawy infrastrukturalne, nasze szpitale nabierają zupełnie innego wyglądu są dobrze wyposażone. Natomiast cały czas ta strefa zdrowia, jeżeli chodzi o finansowanie i tutaj nad tym trzeba pracować. Natomiast my jako samorząd województwa możemy tylko apelować do rządu o pewnego rodzaju zmiany. To, co jest mi wyjątkowo bliskie, to sprawy społeczne, sprawy związane z seniorami i tutaj też województwo przez ostatnie lata myślę, że jest najlepszym w kraju,

0: dzienne domy pobytu, które u nas rosną, kolokwialnie mówiąc, jak grzyby po deszczu, gdzie seniorzy czują się doskonale, gdzie seniorzy się rozwijają, gdzie seniorzy, myślę, że wydłużają ten swój proces życia też, bo przecież wszyscy doskonale wiemy, że każdy umysł, który pracuje, który myśli, jest w dużo dłuższej i lepszej kondycji. I to się właśnie dzieje dzięki dziennym domom pobytu. Natomiast dzisiaj to, co nas martwi i to, o czym mówimy i o czym trzeba mówić, to sposób ich finansowania, bo te środki, które przeznaczamy na dzienne domy pobytu, one z roku na rok są coraz większe. Tylko w tej perspektywie pierwszy konkurs to ponad 300 milionów złotych, kolejny konkurs to 150 milionów złotych. Dzisiaj te konkursy dobiegają do końca. Wszyscy seniorzy, wszyscy samorządowcy patrzą na nas i mówią, że te środki powinny być dalej kontynuowane. Natomiast wszyscy doskonale wiemy, że ta perspektywa dobiega końca, więc czynimy wiele starań. Rozmawiamy z samorządowcami, myśląc o tym, jak może zrobić inny montaż finansowy, ale też apelujemy do strony rządowej, żeby nasze województwo było brane pod uwagę jako takie pilotażowe to, co zostało zrobione i może na naszym przykładzie, kiedy ta baza lokalowa już jest doskonale wyposażona, żeby spróbować to wspólnie finansować.
1: Władze regionu zapowiedziały kontynuację inwestycji na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego Kujaw i Pomorza. Święto województwa kujawsko-pomorskiego rozpoczęło się na dobre. Impreza w naszym mieście wystartowała w niedzielę o godzinie 18 na bulwarach. Scena stanęła w pobliżu pomnika ludziom pracy. Mimo opadów deszczu, włosławianie oraz mieszkańcy naszego regionu tłumnie stawili się na koncercie Fajansowe Sny.
2: Piękny koncert, Fajansowe Sny, no bo jak Włocławek to wiadomo, że kojarzy się z fajansem. Dwie godziny bardzo dobrej muzyki. Najważniejsze, że jest ciepło, ja pamiętam, bywało różnie w święto województwa, także myślę, że nie ma się czego obawiać. Zapraszamy serdecznie, kto jeszcze może przyjść, wziąć udział albo po prostu odsłuchać. Naprawdę fajni wykonawcy, Kaja, Tomasz Organek, Andrzej Piaseczni, w tej chwili Reniusis na scenie, także myślę, że zapowiada się bardzo fajny wieczór. Święto województwa, jak co roku, dwa tygodnie obchodzimy. Za tydzień mamy też koncert w Inowrocławiu, do tego też koncerty w Grudziądzu, w Toruniu, w Bydgoszczy. Także staramy się po prostu ten przedurlopowy jeszcze sezon umilać mieszkańcom naszego województwa i podkreślać właśnie istotę naszego województwa. Staramy się w ten sposób też integrować różne środowiska, różne miasta, także myślę, że będzie bardzo miło.
3: Pogoda nie rozpieszcza, ale na szczęście w ostatniej chwili się wypogodziło i można śmiało na bulwary dotrzeć. I myślę, że ze względu na ilość różnych gwiazd, które się tutaj pojawią, na ich dobór, myślę, że za chwileczkę będziemy świadkami tego, że faktycznie włocławianie tłumnie się na bulwarach zjawią. Natomiast Święto Województwa Kujawsko-Pomorskiego to też okazja do przypomnienia tego, że Włocławek kiedyś był stolicą województwa włocławskiego i jest integralną częścią, jako jedna z trzech części województwa, w tej wspólnoty. Wspólnoty, która jest stosunkowo młoda, bo przecież powstała pod koniec ubiegłego wieku, natomiast to małżeństwo z rozsądku musi potrafi współpracować, a potrafi współpracować to znaczy równomiernie się rozwijać. Więc wszystkim mieszkańcom naszego regionu włocławskiego życzę, żebyśmy zawsze czuli się zaopiekowani i żeby ten równomierny rozwój faktycznie miał miejsce. I widać, że ta sytuacja ulega poprawie, natomiast jeszcze sporo pracy przed nami. Ale dzisiaj najważniejsza jest zabawa, więc mam nadzieję, że przez ten cały czas w różnych częściach województwa kujawsko-pomorskiego po prostu wszyscy mieszkańcy będą dobrze się bawić, ciesząc się z przygotowania atrakcji.
4: Dzisiaj rozpoczynaliśmy nasze spotkanie ze Świętem Województwa w Kruszynie, gdzie odbyła się bardzo piękna uroczystość, uroczysta msza koncelebrowana przez Jego Ekscelencję biskupa. Ważne były słowa, które powiedział ksiądz biskup, ale także marszałek województwa o tym, że budujemy tożsamość. Tożsamość, która jest wspólną wartością dla wszystkich części naszego województwa. Cieszymy się, że co trzy lata Święto Województwa przyjeżdża do Włocławka. Tutaj odbywają się wspaniałe koncerty. Jutro będziemy mieli do czynienia z uroczystą sesją Sejmiku Województwa. Będą nagradzani wybitni twórcy w zakresie kultury. Cieszymy się, bo to jest zawsze okazja do

0: tego, aby promować nasze piękne miasto.
1: Na scenie wystąpili artyści reprezentujący różne gatunki muzyczne. Tak, by każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Uczestnicy słyszeli Andrzeja Piasecznego, Anię Dąbrowską, Grzegorza Chyrzego, Kaję, Tomasza Organka, Reni Jussis, Piotra Roguckiego i itd. Publiczność reagowała bardzo żywiołowo, chętnie śpiewając wspólnie z wokalistami.
2: Święto województwa, jak się panie bawią?
3: Bardzo dobrze. Zaczynamy się bawić jak najbardziej.
2: Pogoda nie ostraszyła?
3: Nie. Troszkę popadało, ale... Nie boimy się burzy ani deszczu.
4: Mamy parasole, także...
2: Dzisiaj szereg gwiazd na scenie, która jest za mną. Za chwilę zaczynamy. Na kogo panie najbardziej czekają?
5: My na Andrzeja Piasecznego czekamy.
3: Też na Andrzeja Piasecznego.
4: Na Anię Dąbrowską.
2: Jakieś ulubione piosenki?
5: A no nie wiem w sumie jaką.
3: Śniadanie do łóżka, w imię deszczu.
4: Ja... No wszystkie. Nie wiem, jakie będą, ale wszystkie lubię, bardzo.
3: Porady na zdrady.
4: No też, ale naprawdę wszystkie. Nie ma wyjątku.
2: Święto województwa, powiedzcie mi, jak się bawicie? Mimo pogody przyszliście.
6: Przyszliśmy, jest super.
7: Jest dobrze.
6: No jest super.
2: Na jaką gwiazdę czekacie? Za chwilę wystąpi tutaj szereg znanych artystów. Na kogo najbardziej czekacie i dlaczego?
6: Ania Dąbrowska.
7: Ania.
2: No, Ania, a jakieś ulubione piosenki?
6: W głowie.
2: Jeszcze jakieś?
6: Jak to się tam zwało?
8: No jakieś tam sławne piosenki. Jakieś znane.
1: Fajansowe sny mimo pogody były dużym sukcesem. Pod sceną, ale też na samych bulwarach było bardzo tłoczno. Za aranżację i oprawę muzyczną odpowiadał Michał Ryba z zespołem, a wydarzenie poprowadził Mateusz Kaczmarek. Za nami długi weekend związany ze świętem Bożego Ciała. Dla policjantów i strażaków z Wrocławka oraz powiatu wrocławskiego był to czas wzmożonej pracy. Funkcjonariusze czuwali nad bezpieczeństwem na drogach, zabezpieczali procesje, a także reagowali na pożary, kolizje i inne zagrożenia. Policjanci przeprowadzili w tym czasie blisko 600 kontroli pojazdów. Szczególną uwagę zwracali na prędkość oraz trzeźwość kierowców. Niestety, nie odbyło się bez osób, które zdecydowały się wsiąść za kierownicę po alkoholu.
9: Ujawniliśmy 323 wykroczenia, z czego 196 dotyczyło przekroczenia dozwolonej prędkości. Jeżeli chodzi o tą właśnie prędkość, to zatrzymano 4 prawa jazdy, 2 na terenie obszaru zabudowanego, natomiast pozostałe 2 poza obszarem zabudowanym. Oprócz tego ujawniono także 4 kierujących pod wpływem alkoholu. 3 osoby kierowały rowerem, natomiast 1 kierowała samochodem marki Citroen. Była to 28-letnia kobieta, która w miejscowości Wola Nakonowska kierowała pojazdem, mając ponad 3 promile alkoholu w organizmie.
1: Pracowity weekend mieli również strażacy. Jak informuje Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławku, od czwartku do niedzieli odnotowano łącznie 33 zdarzenia.
10: W Straży Pożarnej mieliśmy sporo pracy. 33 zdarzenia, w których to wjeżdżaliśmy do pożarów, także do miejscowych zagrożeń. Trafiały nam się też alarmy fałszywe. Strażacy spędzili czas pracowicie. Między innymi też trafiły się jakieś pożary pojazdów osobowych. Doszło też do kolizji na terenie miasta i powiatu, z tego względu, że ruch na pewno w jakiś sposób był bardziej intensywny niż poza sezonem wypoczynkowym. Dużo osób się przemieszczało w różnych kierunkach, dlatego też te zagrożenie na drogach było spore. Strażacy brali udział w 3 zdarzeniach, między innymi na dniu wczorajszym na Alejach Królowej Jadwigi. Ale też doszło do pożarów, w których to paliły się i pojazdy osobowe, ale też mieliśmy zdarzenia związane z silnymi wiatrami, które spowodowały to, że i drzewa gdzieś tam zostały przewalone, ale też gałęzie na chodniki. I w tego typu zdarzeniach strażacy brali udział.
1: Służby przypominają, że okres wakacyjnych wyjazdów dopiero się rozpoczyna. Policjanci i strażacy apelują o rozwagę, przestrzeganie przepisów oraz odpowiedzialne zachowanie zarówno na drogach, jak i podczas wypoczynku. piątek doszło do dramatycznych scen na osiedlu Południe. Po godzinie 10 służby otrzymały informację, że z okna wieżowca przy ulicy Wiejskiej wypadło dziecko. Zgłoszenie zostało niestety potwierdzone. 5-letnia Zosia wypadła z okna na 11 piętrze. Sprawę prowadzi wrocławska prokuratura okręgowa.
11: Ustalono, że w czasie zdarzenia dziewczynka przebywała razem z matką w mieszkaniu.

0: matka, 21-letnia Wiktoria D., w tym czasie spała. Dziewczynka została przewieziona lotniczym pogotowiem ratunkowym do szpitala w Bydgoszczy. Aktualnie do tej pory nie mamy jeszcze szczegółowych informacji odnośnie stanu zdrowia dziecka, ani też obrażeń, jakie konkretnie odniosła. Podejrzana została doprowadzona do prokuratury rejonowej na czynności procesowe. Zostały jej przedstawione dwa zarzuty. Jeden z nich to narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu swojej córki w sytuacji, kiedy miała obowiązek opieki nad dzieckiem i nieumyślnego spowodowania u małoletniej ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu poprzez spowodowanie takich obrażeń jak wstrząsu urazowego oraz licznych wielomiejscowych złamań kości. Nadto podejrzana usłyszała zarzuty posiadania marihuany. Prokuratura skierowała do Sądu Rejonowego we Włocławku wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec podejrzanej. Niestety wniosek ten, zgodnie ze stanowiskiem prokuratury, nie został przez sąd uwzględniony. Nie zostały również, że tak powiem, z urzędu przez sąd zastosowane względem podejrzanej środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym. Prokuratura po zapoznaniu się ze stanowiskiem sądu w przedmiocie odmowy zastosowania środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania wobec podejrzanej Wiktorii D. podjęła dzisiaj decyzję o tym, iż w terminie kodeksowym, czyli terminie 7 dni od ogłoszenia postanowienia, będzie kierowała zażalenie, czyli kierowała środek odwoławczy od postanowienia.
1: Podejrzana przyznała się do zarzucanych jej przestępstw. Złożyła obszerne wyjaśnienia. Nie zanegowała, że w trakcie zdarzenia była pod wpływem alkoholu oraz po zażyciu narkotyków.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Coś mi nie idzie.
2: Trenuj, mamo. Krok po kroku i się uda.
3: Cyfrowe umiejętności, jak każde inne, wymagają treningu. Niezależnie, czy korzystasz z nich prywatnie, czy zawodowo, dopiero zaczynasz, czy czujesz się dobrze w świecie online. Na pewno stać cię na więcej. Ćwicz cyfrowe umiejętności, aby lepiej radzić sobie w dzisiejszym świecie i rozwijać się zawodowo. Buduj cyfrową formę klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl i dowiedz się więcej.
4: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Wajstosa. Na starcie zgromadziło się aż 411 zawodników z całego województwa kujawsko-pomorskiego. Byli to przedstawiciele różnych stowarzyszeń i placówek. Zawody zorganizowało Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Eurointegracja.
1: To, proszę Państwa, jest 11. edycja Olimpiady Hefajstosa. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że z zaproszenia skorzystało tyle osób. Startuje nas 411, czyli można powiedzieć, że prawie rekordowa liczba. Ale chcę jedną refleksję powiedzieć, gdyż rok temu obchodziliśmy dziesięciolecie i przyszła taka nieraz wątpliwość, czy ta formuła się nie przegrzała, czy nie trzeba czegoś zmienić, czy będą dalej chcieli ci niepełnosprawni uczestniczyć w tym wydarzeniu. Okazuje się, że jednak to jest silniejsze, że to już przylgnęło do nas. Oni chcą w tym święcie uczestniczyć i się bardzo z tego cieszymy. I dlatego dzisiaj jest imponująca liczba, pogoda nam sprzyja i się cieszymy, że tyle osób jest.
2: Jakie konkurencje przewidziane dla uczestników?
1: Tak, mamy tradycyjnie już dwa bloki. Blok lekkoatletyczny dla tych niepełnosprawnych oczywiście, ale troszeczkę bardziej sprawnych, co wytrzymują biegi, skoki i rzuty. I w większości startuje blok rekreacyjny, czyli gier i zabaw. I tam trzeba pokonać 10 stacji na zaliczenie. Wszyscy są zwycięzcami, wszyscy będą odznaczeni, wszyscy dostają pamiątkę, wszyscy dostają koszulki. Także i oczywiście coś dla ciała, żeby no, mieć siły na starty. Także wszystkiego życzymy najlepszego naszym uczestnikom.
2: Powiedzmy, jaką rolę odgrywa sport dla osób właśnie z niepełnosprawnościami?
1: Tak, to jest imponujące, że obserwować te osoby, jak one się angażują, to można powiedzieć, że tak jak wielcy sportowcy, chcą dać siebie wszystko, mimo że to nie są rekordy świata, rekordy Polski, ale rekord własny jest pobity za to, że chce. Nieraz są bardzo niepełnosprawni, ale oni chcą być razem, oni się tu czują pewnie, mają przyjaciół i się bardzo z tego cieszą, że są.
2: Słowo kluczowe, integracja. Osoby z niepełnosprawnościami mają okazję wyjść z domu, spotkać się. Sport oczywiście jedno, ale też poznać nowych, ciekawych ludzi, nawiązać przyjaźń.
1: Tak, to jest fantastyczne, że my doświadczamy to właściwie przez cały rok. Bezpośrednio już po zawodach podchodzą do nas, gratulują, cieszą się, pytają się, czy będzie następna edycja, bo chcą. Oni się przygotowują niejako przez ten czas do tych startów i z tego nam się, że to przylgnęło do nich i oni to traktują jako najważniejsze święto sportowo-rekreacyjne dla siebie.
2: Dzisiaj wielka impreza sportowa. Jak przebiegały przygotowania? Co się będzie działo?
3: No, 25 osób się zapisało na tą integrację, chociaż uważam, że to trochę za mało, ale i tak chętnych, fajnie, że przyszli i będą w sobotę tutaj uczestniczyć. Będą brali udział w zawodach. Dostaliśmy karteczki, które sędziowie będą opisywać. No, będziemy się na pewno świetnie bawić. Pogoda jest piękna. Nie tak jak wczoraj, także myślę, że dziewczyny są zadowolone, uśmiechnięte, także na pewno będziemy korzystali z pogody, z integracji tutaj, bo sporo ludzi jest, których ludzie znają, także będziemy się tutaj naprawdę super bawiły.
2: Właśnie.
3: To jest kolejny raz nasz, także to nie jest pierwszy raz. Ja jestem od 2 lat przewodniczącą, ale już byłam jako jeszcze nie przewodnicząca i jako teraz przewodnicząca tak samo uczestniczę w tym, a dziewczyny wiem, że już kolejny raz od samego początku uczestniczą z eurointegracją, się integrują także.
2: Słowo kluczowe, integracja, właśnie jest to możliwość wyjścia, spotkania się, a także poznania nowych ludzi, nie sam sport.
3: Właśnie dlatego jesteśmy w uniwersytecie, bo to jest właśnie ta nasza integracja, żeby nie siedzieć w domu, żeby się spotykać, poznawać nowych ludzi. Właśnie tutaj też są nowi ludzie, którzy dzisiaj, chociaż już ich widziałam, ale dzisiaj więcej z nimi rozmawiałam, także no, ja jestem zadowolona, bardzo.
4: My jako stowarzyszenie bierzemy udział już kilkakrotnie, także wszyscy są bardzo chętni. Jest nas 26 osób. Wszyscy uczestniczą w sporcie, bo nie tylko tu w Eurointegracji, ale my też sami uczestniczymy w różnych rozgrywkach.
2: Proszę opowiedzieć o przygotowaniach do dzisiejszego dnia. Czy były to mozolne, ciężkie treningi, czy raczej z uśmiechem na twarzy wchodzimy z marszu i bierzemy medale?
4: Nie, to wchodzimy z marszu, bierzemy medale. Młodzież już po 18 to jest tak przygotowana, przez tyle lat się przygotowała, także co to dla nas taka impreza, taka olimpiada?
2: Właśnie, jest to też możliwość do spotkania, nawiązania nowych znajomości.
4: Oczywiście. Spotykamy się tu, integrujemy i jest różnych, bardzo dużo organizacji. No i każda organizacja coś wnosi nowego. Także my jako Stowarzyszenie Starówka też wnosimy różne nowe rzeczy.
2: Dzisiaj impreza na stadionie. W jaki sposób się przygotowaliście i ile osób się zapisało?

0: Stało.
1: Zapisało się 20 osób, ale uczestniczyć w samych konkurencjach będzie tylko 8. No wiadomo, to wiek limituje te wyczyny nasze. Przygotowanie, my jesteśmy po 18 roku życia i bawimy się z marszu.
0: Jak taka impreza wpływa na właśnie na osoby, na uczestników, na członków waszej organizacji?
1: No to jest rzecz wspaniała moim zdaniem. Zawsze tu z koleżankami rozmawialiśmy. Takie imprezy właśnie integrują środowisko senioralne i o to właśnie nam chodzi, żeby to środowisko było zintegrowane.
0: Panie prezydencie, kolejna olimpiada chyba jest OSA. Jak słyszymy, wielki sukces organizacyjny, praktycznie rekordowa liczba uczestników.
2: A już po raz 11 stadion piłkarsko-lekkoatletyczny we Włocławku jest miejscem zmagań zawodników olimpiady Hefajstosa i to jest już nasza, myślę, że bardzo piękna tradycja, dlatego że rywalizują tutaj i osoby z niepełnosprawnościami, i osoby starsze. Generalnie osoby, którym zazwyczaj jest trudniej, a tutaj wszyscy czują się świetnie, doskonale i ta rywalizacja duchu fair play to nie jest tylko deklaracja, ale rzeczywistość, więc stąd pewnie też tak duże zainteresowanie i z roku na rok większe, bo w tym roku ponad 400 uczestników tutaj będzie rywalizowało.
0: Właśnie, z jednej strony rywalizacja sportowa, natomiast z drugiej to kluczowy element, czyli integracja.
2: Integracja tutaj tak, jak pan redaktor słusznie zauważył, jest kluczowa i najważniejsza tak naprawdę, bo wszystkim nam zależy, żeby w tym naszym świecie wszyscy czuli się gospodarzami, po prostu, że to był dom dla wszystkich.
3: Po raz 11 odbywa się w Włocławku Olimpiada Hefajstosa. To jest wydarzenie takie naprawdę wyjątkowe na skalę regionalną, dlatego że tutaj rywalizują w sposób taki fair play, w sposób uczciwy, dla przyjemności osoby zarówno i z niepełnosprawnością, jak i nie z niepełnosprawnością, i osoby starsze, osoby młodsze, więc taka pełna integracja, pełen wspólnie spędzony czas, który Stowarzyszenie Eurointegracja swoją organizacją, swoim patronatem jak zawsze organizuje. A to jest wydarzenie niełatwe, dlatego że widzimy tutaj zawodników nie tylko z Włocławka, ale także i z okolicznych miejscowości. Dzisiaj już widzieliśmy gdzieś informację o Zakrzewie, o Piotrkowie Kujawskim i wielu innych miejscach, skąd ci zawodnicy się zjeżdżają. I to jest właśnie dowód na to, że to jest takie wydarzenie niepowtarzalne, bo po prostu w innych miejscach podobnych wydarzeń po prostu nie ma. A to jest potrzebne, żeby każdy czuł się potrzebny, nikt nie czuł się wykluczony, żeby każdy mógł spędzić ze sobą czas. Dzisiaj w duchu sportowym, przy pięknej pogodzie na naszym włocławskim stadionie. Także bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy przyczynili się do organizacji wydarzenia, bo każdy, kto coś podobnego organizował, wie, że to nie jest tak, że to się organizuje w tydzień, w dwa czy w trzy. To są miesiące przygotowań, pozyskiwania sponsorów, ludzi dobrej woli, którzy chcą się po prostu w to włączyć, wolontariuszy. Więc wszystkim tym, którzy przyczyniają się do tego, że po raz 11 ta olimpiada w naszym mieście ma miejsce i że im się chce, bardzo, bardzo dziękuję, ale przede wszystkim dziękuję wszystkim zawodnikom, którzy się zgłosili, bo bez nich tej imprezy po prostu by nie było.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5.

0: karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP Room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
1: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
0: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
1: A co z jedzeniem?
0: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
1: Dzieci nie będą się nudzić?
0: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 20 50. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku. I dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. Dziś moim i Państwa gościem jest Jarosław Płonecki, prezes spółki Baza. Dzień dobry, witam serdecznie,
1: Dzień
0: Panie
1: dobry, witam
0: prezesie.
1: Panią, witam Państwa.
0: Panie prezesie, od targowisk miejskich zacznijmy, bo tam wzmożony ruch, wiosna, więc same nowaliki przyciągają zarówno tych kupujących, jak i tych, którzy swoje uprawy sprzedają. W ostatniej naszej rozmowie mówił Pan o tym, że pewne jest to, że targowisko przy ulicy Kaliskiej nie zniknie i ono nie znika, wręcz przeciwnie, zaczynają się tam pierwsze drobne inwestycje.
1: Tak. Chcę powiedzieć, że na obu targowiskach, tak jak pani wspomniała, ruch jest już wzmożony, już taki typowo sezonowy i to bardzo cieszy. Na pewno tych, którzy tam są przedsiębiorcami, ale także nas, spółkę Baza i myślę, że mieszkańców, że mają już gdzie przyjść w ten wiosenny czas. I zaczynając od ulicy Targowiska przy ulicy Kaliskiej. Tak, w tym roku już będziemy niedługo już finalizować zakup i wymianę nowego takiego konteneru biurowo-sanitarnego. Ten, który teraz jest, to służył już ponad 20 lat, więc wymaga
0: Najwyższa
1: wymiany.
0: pora.
1: Tak, już najwyższa pora. Będziemy także wymieniać drugą część oświetlenia na LED-owe na targowisku przy ulicy Kaliskiej. Oraz chcemy założyć taki monitoring, który będzie również służył jako taka ogólna kamera na stronie internetowej spółki Baza. Będzie można po prostu obserwować to, co się dzieje na targowisku przy ulicy Kaliskiej.
0: Na przykład zobaczyć, czy nasz ulubiony dostawca
1: Na
0: pojawił się
1: przykład.
0: już i można pójść na
1: Tak.
0: zakupy.
1: Tak. Czy w daną na przykład pogodę jest sporo handlujących, czy nie? No, są różne takie nurtujące pytania, być może ludzi, którzy chcieliby się wybrać, ale nie wiedzą, czy warto, i tak dalej, więc myślę, że to będzie taka no, normalna, fajna rzecz. No, jeżeli chodzi o targowisko przy ulicy Związków Zawodowych, no to tu też wiadomo, jest to takie wiosenne ożywienie. I udało nam się w tak zwanym międzyczasie, czyli od ostatniej naszej rozmowy z panią redaktor.
0: Wtedy pan nie chciał zdradzać szczegółów, dziś o
1: Tak,
0: nich powie.
1: zgłosił się do nas. Przedsiębiorca, działacz sportowy, pan Robert Osmulski z klubu bokserskiego Champion i zawarliśmy umowę na wynajem góry hali numer 1 i tam teraz pan Robert prowadzi swoją działalność, funkcjonuje klub bokserski Champion. Także to się udało i

0: z rozmów także na targowisku, bo na targowisku bywam dość często, przy związkach zawodowych, no ludzie właśnie już to zauważają i mówią, że dzięki też temu, że ta akurat działalność jest, spowodowała, że jest większy ruch młodzieży przede wszystkim, tak? I to są same plusy. Ładnie pan Robert napisał na Facebooku, że ożywiamy Włocławskie targowisko. I to było no, sedno tego, co ja też sądzę o tym, że udało nam się
1: Czyli
0: nawiązać
1: sport na
0: współpracę.
1: włocławskim targowisku, czemu nie? Hala stała pusta, a czy jest pomysł, bo no to jest tylko część zagospodarowana tej przestrzeni, która jest do wykorzystania. Co dalej? Bo skoro nie handlujący, no to właśnie może zupełnie inna działalność.
0: Tak, na razie nie jest to sfinalizowane, ale cały czas jesteśmy jakby w działaniu. Jestem w działaniu, jestem w kontakcie. Nawet trochę się uśmiecham, bo państwo, którzy teraz są przedsiębiorcami na targowisku przy ulicy Związków Zawodowych, po tym jak ja już pójdę, to do moich pracowników nieraz taki wyrażają troszeczkę niepokój, a co się będzie działo, a czy my tu znikniemy, bo prezes przyszedł i z tą czy z inną osobą przeszedł się po targowisku, tu coś opowiada, tu coś pokazuje, czy coś się szykuje dobrego, czy my będziemy musieli się właśnie jakoś ograniczyć, bo może halę trzeba będzie, więc uspokajam na razie. Owszem, rozmawiam no, przynajmniej z kilkoma przedsiębiorcami o tym, co moglibyśmy jeszcze zrobić tutaj na hali, ale na pewno nie kosztem tego, że to targowisko będzie jakoś, nie wiem, po prostu.
1: Zniknie pierwotne jego
0: Tak jest,
1: przeznaczenie.
0: że tu znikną handlujący i zniknie targowisko. Na pewno to są działania, które mają to właśnie na celu, żeby coraz więcej ludzi tutaj za te mury, niestety mury, przychodziły.
1: Jeszcze na chwilę wróćmy do targowiska przy ulicy Kaliskiej, bo tam pojawił się taki pomysł, on zdaje się jest cały czas konsultowany i jeszcze ostateczna decyzja nie zapadła, dotyczący całkowitego lub częściowego zadaszenia tych stanowisk osób sprzedających.
0: Tak. Ja przyznam, że osobiście mam z tym troszeczkę taki problem, że te właśnie opinie są takie bardzo rozbieżne, tak? Duża część osób mówi, że byłby to może i dobry pomysł, ale zaraz spotykam się z równie dużą częścią, która mówi, że absolutnie to zabieranie takiej trochę przestrzeni, tego nieba, pewnie filarów i tak dalej, nie byłoby czymś właściwym. Pomału ja jakby kroczę do tego, żeby podjąć ostateczną decyzję. W tym roku na pewno nic się nie wydarzy, jeżeli w ogóle pójdzie to w kierunku tego, że jakaś forma zadaszenia będzie, to raczej, żeby przymierzyć się, co to mogłoby być, żeby właśnie jakby spowodowało jak najmniejsze straty dla tego targowiska,
1: A
0: jeżeli
1: jakby
0: chodzi o
1: tak
0: miejsce.
1: podzielić, pół targowiska zadaszone, pół pozostawione w wolnej przestrzeni, wszyscy zadowoleni. Taka opcja też istnieje, czy nie bardzo?
0: Znaczy,
1: Właściwie
0: opcja
1: nie.
0: jest taka, że nie wiadomo, czy wszyscy byliby zadowoleni. Po prostu nie wiem, jaka część by chciała zostać pod dachem i jaka na wolnej przestrzeni. Trudno to jest do określenia. Później być może znowu by było tak, że są nierówne traktowanie, może by musiały być też różne koszty tych pod dachem. Nie, raczej kompleksowe rozwiązanie.
1: Na chwilę zatrzymajmy się też przy parkometrach i płatnym parkowaniu i już nie będziemy tutaj mówić o tym, że były wymienione, jak się je obsługuje, bo do tego już zdążyli się kierowcy przyzwyczaić. Raczej zwróćmy uwagę na to, z czym jest najwięcej problemów. Chodzi mi tutaj o reklamacje, skargi, zażalenia, które często są oddalane, mieszkańcy nie do końca wiedzą dlaczego, a to są konkretne powody i o tych najczęstszych proszę poopowiadać.
0: Dobrze. No, chciałbym zacząć od tego, że rzeczywiście w siedzibie spółki Baza te wszystkie sprawy takie związane z tymi dodatkowymi opłatami się odbywają, więc ja będąc tam, no, jestem też no, siłą rzeczy słuchaczem tych wszystkich pretensji, wyjaśnień, krzyków, no różne są to sytuacje i dotyczą oczywiście najczęściej tego, że ktoś mówi, że za tak małą ilość na przykład minut, których nie opłacił, bo dostał powiadomienie od kontrolera i na przykład okazało się, że 6, 8, 10 minut później on już jakby zaskoczony po tym, jak mu się skończył na przykład czas, że on już dostał i że nagle na przykład ten, nie wiem, co wy robicie, ten kontroler na

0: pewno stoi po bramach albo ze studzienek wyskakuje i już tylko czyha na to, że nie opłaciłem. Oczywiście tak nie jest, tych kontrolerów mamy dwóch, trzech na mieście i oni sektorowo obchodzą całe miasto, więc to nie jest tak, że akurat stał i czekał na kogokolwiek. Mało tego, wiem to od samych kupujących w parkomacie opłaty, że kontrolerzy są właśnie uprzejmi. I wręcz mówią, proszę pana, ma pan ograniczony czas 5 minut do tego, żeby załatwić bilet, więc niech pan uda się do parkomatu, tak? Czy no po prostu są naprawdę są uprzejmi, a pretensje do nich absolutnie uważam za nieuzasadnione. Pamiętajmy, że każda minuta postoju we Wrocławku w strefie płatnego parkowania jest płatna. To, że 5 minut od na przykład powiadomienia, można złożyć reklamację od dostania powiadomienia do zakupu pionego biletu. To jest ten czas, na który jest na to, żeby pójść i naprawdę do oddalonego 5 minut, czyli po 2 minuty, dajmy na to, oddalić się 2 minuty i 2 minuty wrócić. To jest wystarczający czas, tym bardziej, że tych parkomatów jest sporo na mieście. Jeżeli jest awaria parkomatu, bo to też są reklamacje, często właśnie powołując się na awarię. Ten nie przyjął tego, ten nie zrobił tego. Pamiętajmy o dwóch rzeczach. Po pierwsze, obowiązkiem kupującego bilet jest cały czas się martwić, że on tego biletu nadal nie ma, jeżeli jest awaria parkomatu, więc może zadzwonić do spółki, poinformować o tej sytuacji. I tak
1: Próbował.
0: często jest, tak, że oczywiście stoi przy parkomacie, parkomat nie przyjmuje tam jakichś pieniędzy, czy nie przechodzi karta. Często jest to też błąd na linii mieszkaniec, bank. To nie jest tak, że to spółka baza zarządza płatnościami, na przykład bankowymi. I to jest taka główna przyczyna właśnie ta reklamacja i to, że ludzie mówią, że na przykład parkomat jest popsuty. Można iść do najbliższego czynnego parkomatu i na pewno też w tych
1: Ale ten
0: 5
1: czas się
0: minutach
1: wtedy
0: spokojnie.
1: wydłuża, czyli to zgłoszenie, że tutaj
0: Tak,
1: nie mogę kupić
0: tak,
1: biletu, jest
0: tak,
1: pierwszą podstawową
0: tak
1: sprawą.
0: jest. I mieszkańcy muszą mieć tą świadomość, że teraz w systemie my jesteśmy wszystko dokładnie w stanie sprawdzić. Co do sekundy i co dosłownie do
1: Tak,
0: monety,
1: ta
0: jaką
1: próba
0: ktoś
1: była
0: próbował
1: podjęta
0: wrzucić,
1: dokładnie.
0: czy się parkomat zaciął. Każda awaria natychmiast wychodzi, więc wiemy, w którym czasie, w której sekundzie dosłownie nastąpiła jakaś awaria. To wszystko
1: Nie
0: jest do
1: ma co
0: sprawdzenia.
1: ściemniać.
0: Znaczy, no to jest po prostu nieuwzględniane. No i z tego też są nerwy, tak? Oczywiście, że osoby, które muszą płacić dodatkową opłatę za to, że nie
1: Niemałą,
0: uiściły
1: przypomnijmy.
0: 160 zł do 7 dni, 320 po 7 dniach. Można u nas składać reklamacje osobiste lub można też przez internet, tak? Mailowo na przykład. Nie trzeba się fatygować do firmy, do spółki.
1: A jak się sprawdziła formuła karty mieszkańca i tych 30 minut darmowego postoju dla posiadaczy karty mieszkańca raz dziennie?
0: No tak. To chcę powiedzieć, że oczywiście zwiększa się ilość użytkowników kart mieszkańca, ale też trzeba pamiętać o tym, co to znaczy prawidłowo
1: No właśnie,
0: używać
1: dlatego
0: tej
1: pytam, jak
0: karty,
1: to się
0: tak?
1: sprawdza.
0: Bo to, że posiadam kartę,
1: To
0: bo
1: jeszcze nic nie
0: też zdarzało
1: znaczy.
0: się, że ktoś mówił, ale ja posiadam kartę mieszkańca, ale czy pan wbił do aplikacji numery rejestracyjne, które parkują ten samochód? No nie, no ja myślałem, że wystarczy, że posiadam kartę mieszkańca. No nie, trzeba wbić do karty mieszkańca, do aplikacji numer rejestracyjny danego pojazdu. Wtedy oczywiście wbijając numery rejestracyjne, on ma jakby pobrane z systemu, że to jest z karty mieszkańca też, tak? I można wtedy korzystać. Więc to jest podstawowa sprawa. Zwiększa nam się ilość oczywiście tych osób, które z tego korzystają i bardzo się z tego cieszymy. Taki był zamysł. I ci, którzy korzystają z tego, mają pierwsze pół godziny za darmo raz dziennie na jeden pojazd.
1: A ile pojazdów można mieć na jednej karcie mieszkańca? Proszę przypomnieć, jeden czy dwa?
0: Nie, chyba do 5 pojazdów można tam wbić. Przepraszam, że tego tak teraz nie pamiętam, no, ale
1: No w
0: no,
1: każdym razie nie jest to
0: na pewno
1: jeden.
0: nie jeden pojazd, tak.
1: I to są najczęstsze przyczyny nieporozumień, skarg, niepotrzebnego stresu, tak jak pan mówi, czasami zbyt głośnego artykułowania swojego niezadowolenia.
0: Tak.
1: jeśli chodzi o parkowanie
0: Przykre jest
1: płatne.
0: to, co się słyszy, tak, przy tym okienku. Ja rozumiem nerwy, ale to są wulgaryzmy, niemiłe sytuacje dla tych osób,
1: Jasne.
0: które przyjmują te reklamacje. I o to bym apelował, jeżeli macie Państwo taką sytuację, no po prostu spróbujmy troszeczkę uspokoić te nerwy.
1: Teraz chcę wrócić do sprawy cmentarzy komunalnych i też do naszej ostatniej rozmowy mówił

0: pan, że będzie się sporo działo, że tam są ciąg dalszej inwestycji na cmentarzu przy ulicy Komunalnej, że Pinczata też będzie dostawała swoje nowe inwestycje, które mają ułatwić i umilić odwiedzającym te miejsca. Smutne miejsca, zwykle tam nie idziemy radośni. Co w tym zakresie już się wydarzyło? Mamy połowę roku, więc pewnie pierwsze przetargi, pierwsze prace za nami.
1: Tak jest. Nawet pierwsze zrealizowaną poważną taką część, dużą inwestycji, bo na cmentarzu komunalnym w Pinczacie, na 1/3 cmentarza jest już oświetlenie. Jest po prostu ten cmentarz oświetlony. Ja wiem, że teraz jest wiosna, więc tego nie będzie tak widać, ale do 1 listopada, jeżeli wyłoniony wykonawca będzie solidny i da radę, to wykona całość tego cmentarza i to będzie oświetlony cały cmentarz na Pinczacie i będzie też tam założony od razu monitoring. To w tym roku
0: to
1: do
0: duża
1: 1
0: inwestycja.
1: listopada, tak, do 1 listopada planujemy to zrobić. Jeżeli chodzi o cmentarz komunalny przy Alei Chopina, to również cały czas udoskonalamy i zwiększamy liczbę latarni oświetlenia i wymieniamy też to oświetlenie ze starego na nowe. No i co też jest ważne i widać to, no to ciągle idziemy w budowanie nowych alejek, tak? Żeby mieszkańcy coraz więcej mogli mieć tych metrów pod nogą, jeżeli chodzi o bruk, a nie o ziemię. Jeżeli jesteśmy w ogóle przy temacie cmentarzy, to ja tylko chciałbym powiedzieć, że cały czas jest ten temat opłat cmentarnych, a konkretnie chodzi mi o taką podstawą, która nigdy nie podważył. To jest opłata za 20 lat użytkowania jakby tego grobu i ona wynosi w Wrocławku 680 zł przy grobie ziemnym i za pojedyncze oczywiście miejsce, jeżeli to jest podwójne, to razy dwa, ale to tutaj szczegółowych zasad już nie będę tu omawiał, ale chcę powiedzieć, że ta opłata jest najniższa też w Kujawsko-Pomorskim, w całym Kujawsko-Pomorskim. Jeżeli przeliczymy to te 20 lat, czyli 240 miesięcy na 680 zł, to miesięcznie wychodzi to 2,83. Tak, że te opłaty nie są wygórowane i uważam, że głosy, które mówią, że kogoś nie stać na to i tak dalej, ja się zgadzam, że każdy może mieć różną sytuację materialną, ale ta opłata jest obowiązkowa, o tym mówi ustawa, a jeżeli chodzi o wysokość opłat, jest uchwalana przez Radę Miasta i jeszcze raz powiem, jest najniższa w Kujawsko-Pomorskim na cmentarzach komunalnych.
0: Powiedzmy, na co ta opłata jest przeznaczana, bo może to też uzasadni w ogóle zasadność opłat za groby.
1: Dobrze, to ja może jeszcze tak szybko tylko powiem, że mamy 1300 pogrzebów regularnie w miesiącu, można tak powiedzieć, w roku, przepraszam, można tak powiedzieć, 1300 pogrzebów. To można powiedzieć statystycznie, że to jest te 680 zł opłat. To daje niecałe około 800 parę tysięcy, a budżet na dwóch cmentarzy, utrzymanie, kosztuje około 4 milionów. Więc tylko na co teraz to się przekłada? No jak widzimy, praktycznie ta opłata nie przekłada się całkowicie na pokrycie niczego. To znaczy część, na przykład moglibyśmy powiedzieć, że na utrzymanie, pamiętajmy, że cmentarze to jest taki duży park, bo o to trzeba zadbać, to trzeba odśnieżyć, to trzeba przyciąć, to trzeba usunąć krzewy, drzewa, to są ogromne koszty. Największym kosztem w ogóle na cmentarzach komunalnych jest wywóz odpadów, czyli śmieci. To jest prawie 2 miliony złotych rocznie. To jest ogromny koszt, prawda? Na to idą te opłaty, tak? Woda, no to już pomniejsza jest opłata, tak? No i oczywiście cała obsługa i zarządzanie cmentarza, ale to też nie są, to jest powiedzmy 1/3 budżetu cmentarzy, tak?
0: I na koniec, no więc jakby te opłaty są uzasadnione, krótko mówiąc, a i tak nie wystarczają na to, żeby w 1/3 pokryć koszty, które generuje utrzymanie cmentarzy komunalnych we Włocławku. I na koniec jeszcze został nam Włower, to też jest dziecko spółki Baza. No właśnie.

0: to się sprawdza, bo to, że mieszkańcy korzystają, to widać na ulicach codziennie, na ścieżkach rowerowych można spotkać włocławskie wowery. A jak z aktami wandalizmu? Ja osobiście kilkanaście razy widziałam gdzieś tam porzucone rowery. Czy to jest w dużej skali, jakie to są koszty i czy ci wandale ponoszą konsekwencje, czy udaje się ich wychwycić?
1: No to jest tak, w tej chwili jeździ 220 rowerów po mieście. Skala wandalizmu, może tak bym powiedział. Zwozimy około 15 rowerów w czasie poweekendowym na naprawy drobniejsze, a w tej chwili mamy 3 całkowicie zniszczone te rowery. Także z 220, no to skala może nie jest ogromna, ale też na pewno jest taka trochę, no, niepokojąca, bo chcielibyśmy, żeby było zero. No napraw się nie uniknie i tym się nie martwimy, ale te całkowite zniszczenia nas trochę
0: celowe
1: martwią.
0: Celowe zniszczenia,
1: są
0: tak.
1: takie wandalizmy, tak, po prostu rozebranie tego woweru praktycznie z okablowania, z jakichś takich części, w ogóle bez sensu. Odbudujemy te rowery, bo rama oczywiście nie została skradziona, żaden rower nie został skradziony. Mozolnie to zrobimy, ale no jest to jakiś koszt, tak? Jest to jakiś koszt. Jeżeli chodzi o użytkowanie, to naprawdę statystyki pokazują, że Włower ma sens i że Włowerem jeździ bardzo dużo osób. W samym tylko maju 50 prawie tysięcy przejechanych kilometrów przez Włower. Około 8 tysięcy użytkowników jest zarejestrowanych i mamy ponad 10 tysięcy wypożyczeń Włowerów w ciągu miesiąca, tak? Tylko w miesiącu maju, gdzie ta osoba, gdzie pogoda się poprawiła oczywiście, tak? Ale przed nami jest czerwiec, lipiec, sierpień, więc to są piękne...
0: Wrzesień.
1: Wrzesień, to są jeszcze piękne miesiące, jeżeli chodzi o dobrą pogodę, mam nadzieję. Więc no, bardzo dużo osób korzysta i bardzo dużo kilometrów i wypożyczeń.
0: To pokazuje, że przywrócenie woweru było jak najbardziej celowe i potrzebne miastu.
1: Tak jest. Tak rozmawialiśmy z panem prezydentem Krzysztofem Kukuckim o tym. To był jego taki punkt, który no, koniecznie musiał jakby załatwić. I padło na spółkę baza i my to realizujemy.
0: Dziękuję bardzo, panie prezesie.
1: Dziękuję.
0: Proszę państwa, mam nadzieję, że dzięki tej rozmowie będziecie państwo na bieżąco z tym, co dzieje się w tych miejscach, którymi zarządza spółka Baza. Jarosław Pułanecki, prezes spółki, był moim i państwa gościem. Dziękuję jeszcze raz.
1: Dziękuję pani, dziękuję państwu. Do widzenia.

0: Kierowcy we Wrocławku muszą przygotować się na kolejne zmiany w organizacji ruchu. W mieście rozpoczęły się już prace związane z przebudową skrzyżowania ulic Kapitulnej i Wysokiej. To pierwszy etap przygotowań do jednej z największych drogowych inwestycji planowanych w najbliższych latach. Budowy tunelu pod torami kolejowymi na ulicy Wienieckiej. Jak podkreślają władze miasta, podczas budowy tunelu znacząco zmieni się układ komunikacyjny Wrocławka.
1: Z elementu szerszej koncepcji, ponieważ ta inwestycja oraz przebudowa ulicy Energetyków na odcinku od ulicy Hutniczej do ulicy Mechaników. To jest dwa takie zadania, które mają nam pomóc w przygotowaniach do jeszcze większej inwestycji, a mianowicie budowy tunelu w ciągu ulicy Wienieckiej pod linią kolejową numer 18. To właśnie na tych skrzyżowaniach będzie większy ruch przez chociażby zamknięcie tej ulicy Wienieckiej z powodu budowy tunelu.
0: Pierwsze utrudnienia pojawiły się już dziś. W ramach pierwszego etapu prac zamknięty został dojazd od strony ulicy Wysokiej. Ruch na ulicy Kapitulnej odbywa się na razie bez zmian. Jednak kierowcy muszą liczyć się z czasowymi utrudnieniami i ograniczeniami w kolejnych tygodniach.
1: Dzisiaj rozpoczynamy pierwszy etap przebudowy tego skrzyżowania. Będzie tutaj

0: zamknięta droga, dojazd do ulicy Wysokiej, natomiast na ulicy Kapitulnej ruch odbywa się w sposób normalny, niezmienny od tego, jak to było dotychczas.
1: Czy w dalszych etapach ulica Kapitulna będzie zamknięta?
0: Tutaj jeszcze za szybko, żeby o tym wspomnieć. Oczywiście z odpowiednim wyprzedzeniem będziemy informować o ewentualnych zmianach organizacji ruchu w tym obszarze.
1: A do kiedy ma potrwać budowa?
0: Tutaj oprócz oczywiście budowy samego skrzyżowania o ruchu okrężnym będą przebudowane chodniki, będzie przebudowana droga rowerowa, będą również wiaty autobusowe i zatorki autobusowe. To wszystko chcemy zrealizować jak najszybciej. Planujemy, że te prace mają zakończyć się jeszcze we wrześniu, ponieważ no, jest to bardzo ważne dla mieszkańców. Wiadomo, że każde rondo to zwiększenie bezpieczeństwa, to również zwiększenie płynności jazdy, to nie czekanie na czerwonym świetle, więc chcemy tym samym no, zwiększać jakość życia naszych mieszkańców.
2: Sama budowa tunelu pod linią kolejową przy ulicy Wienieckiej ma rozpocząć się jeszcze w tym roku. Na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji odbyła się 11. Olimpiada Hefajstosa. Na starcie zgromadziło się aż 411 zawodników z całego województwa kujawsko-pomorskiego. Byli to przedstawiciele różnych stowarzyszeń i placówek. Zawody zorganizowało Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Eurointegracja.
3: Rok temu obchodziliśmy dziesięciolecie i przyszła taka nieraz wątpliwość, czy ta formuła się nie przegrzała, czy nie trzeba czegoś zmienić, czy będą dalej chcieli ci niepełnosprawni uczestniczyć w tym wydarzeniu. Okazuje się, że jednak to jest silniejsze, że to już przylgnęło do nas. Oni chcą w tym święcie uczestniczyć i się bardzo z tego cieszymy. I dlatego dzisiaj jest imponująca liczba, pogoda nam sprzyja i się cieszymy, że tyle osób jest.
2: Tradycyjnie Olimpiada Hefajstosa składała się z dwóch bloków. Pierwszy, lekkoatletyczny, to między innymi biegi, skoki i rzuty. Drugi był rekreacyjny, składał się z 10 stacji na zaliczenie.
4: 25 osób się zapisało na tą integrację, chociaż uważam, że to trochę za mało, ale i tak chętnych, fajnie, że przyszli i będą w sobotę tutaj uczestniczyć. Będą brali udział w zawodach. Dostaliśmy karteczki, które sędziowie będą opisywać. No będziemy się na pewno świetnie bawić. Pogoda jest piękna, nie tak jak wczoraj, także myślę, że dziewczyny są zadowolone, uśmiechnięte, także na pewno będziemy korzystali z pogody, z integracji tutaj, bo sporo ludzi jest, których ludzie znają, także będziemy się tutaj naprawdę super bawiły.
5: My jako stowarzyszenie bierzemy udział już kilkakrotnie, także wszyscy są bardzo chętni, jest nas 26 osób, wszyscy uczestniczą w sporcie, bo nie tylko tu w Eurointegracji, ale my też sami uczestniczymy w różnych rozgrywkach.
6: Proszę opowiedzieć o przygotowaniach do dzisiejszego dnia. Czy były to mozolne, ciężkie treningi, czy raczej z uśmiechem na twarzy wchodzimy z marszu i bierzemy medale?
5: Nie, to wchodzimy z marszu, bierzemy medale. Młodzież już po 18 to jest tak przygotowana, przez tyle lat się przygotowała, także co to dla nas taka impreza, taka olimpiada?
6: Dzisiaj impreza na stadionie, w jaki sposób się przygotowaliście i ile osób się zapisało?
7: Zapisało się 20 osób, ale uczestniczyć w samych konkurencjach będzie tylko 8. No wiadomo, to wiek limituje te wyczyny nasze. Przygotowanie, my jesteśmy po 18 roku życia i bawimy się z marszu.
6: Jak taka impreza wpływa na właśnie na osoby, na uczestników, na członków waszej organizacji?
7: No to jest rzecz wspaniała moim zdaniem. Zawsze tu z koleżankami rozmawialiśmy. Takie imprezy właśnie integrują środowisko senioralne i o to właśnie nam chodzi.
2: Wydarzenie rozpoczęło się przemarszem uczestników przez bieżnię stadionu. Pojawiały się greczynki, podniesiono flagi, zapalono znicz olimpijski i zaśpiewano hymn. Imprezę uroczyście otworzył prezydent Wrocławka.
8: Już po raz 11 stadion piłkarsko-lekkoatletyczny we Wrocławku jest miejscem zmagań zawodników Olimpiady Hefajstosa i to jest już nasza, myślę, że bardzo piękna tradycja, dlatego że rywalizują tutaj i osoby z niepełnosprawnościami, i osoby starsze. Generalnie osoby, którym zazwyczaj jest trudniej, a tutaj wszyscy czują się świetnie, doskonale i ta rywalizacja duchu fair play to nie jest tylko deklaracja, ale rzeczywistość.
9: To jest wydarzenie takie naprawdę wyjątkowe na skalę regionalną, dlatego że tutaj

0: rywalizują w sposób taki fair play, w sposób uczciwy, dla przyjemności osoby zarówno i z niepełnosprawnością, jak i nie z niepełnosprawnością, i osoby starsze, osoby młodsze, więc taka pełna integracja, pełen wspólnie spędzony czas, który Stowarzyszenie Eurointegracja swoją organizacją, swoim patronatem jak zawsze organizuje. A to jest wydarzenie niełatwe, dlatego że widzimy tutaj zawodników nie tylko z Włocławka, ale także i z okolicznych miejscowości. Dzisiaj już widzieliśmy gdzieś informację o Zakrzewie, o Piotrkowie Kujawskim i wielu innych miejscach, skąd ci zawodnicy się zjeżdżają. I to jest właśnie dowód na to, że to jest takie wydarzenie niepowtarzalne, bo po prostu w innych miejscach podobnych wydarzeń po prostu nie ma.
1: Szersza relacja z Olimpiady Hefajstosa w magazynie Pulsometr. We Włocławku odbyła się 26. uroczysta sesja Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, stanowiąca ważny punkt obchodów Święta Województwa. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele samorządów, instytucji oraz organizacji z całego regionu. Podczas sesji wręczono odznaczenia osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju regionu.
2: Uważam, że uroczyste sesje są właśnie od tego, by odejść od procedowania, odejść od, nie chcę powiedzieć, że poważnych tematów, bo wszystkie tematy są poważne, ale nauczmy się świętować. Dziękować i cieszę się, że dzisiaj mogę wyróżnić wraz z marszałkiem województwa medalem za zasługi dla województwa. Mogę również przyznać swoją głownię przewodniczącej Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Coraz lepiej wychodzi nam budowanie tożsamości tego województwa. Przypomnę, bo przecież to jest niedaleka przeszłość jeszcze złożonego z dawnego województwa bydgoskiego, włocławskiego i toruńskiego. Także to jest nasze zadanie również na tę kadencję, by coraz bardziej spajać te różne regiony. Natomiast ważne jest również to, żebyśmy nie homogenizowali siebie. Czyli mimo wszystko niech fajans będzie fajansem, niech Kociewie będzie Kociewiem, a Kujawy Kujawami.
1: Marszałek województwa zwrócił uwagę na poprawiającą się kondycję regionu, w tym spadek bezrobocia oraz wzrost wynagrodzeń dla pracowników.
3: Wskaźnikiem podstawowym, na podstawie którego my opieramy naszą analizę i ogólną diagnozę, ocenę, w którym jesteśmy miejscu, na podstawie zadowolenia z życia mieszkańców w naszym województwie. Ono jest powyżej średniej krajowej. Bardzo się z tego cieszę. A na tę jakość i ocenę wpływają różne czynniki. Oczywiście podstawowy to dostęp do pracy, dobrej pracy. Tutaj jest coraz lepiej. Jesteśmy w Włocławku, warto więc wspomnieć, że kiedy ja obejmowałem urząd marszałka, w województwie, w tej części regionu, w okolicach Włocławka, mieliśmy horrendalne, powyżej 25% bezrobocie. Ono dziś wciąż jest wysokie w niektórych obszarach wiejskich. Uważamy je za tak zwane bezrobocie strukturalne, to znaczy takie, które już nigdy się nie zmieni, bo nawyki niektórych mieszkańców są takie, jakie są. My z tym nie możemy walczyć, nie chcemy. Oczywiście podejmujemy próby, ale generalnie to bezrobocie rzeczywiste, mierzone wskaźnikami Eurostatu, jest właściwie symboliczne, bo w całym regionie i również w tej części województwa wokół Włocławka i Włocławku wynosi około 4, poniżej nawet 4%. Ale co tak naprawdę wpłynęło, że to bezrobocie jest tak niskie? Powstały miejsca pracy. Jeżeli przyjeżdżamy do Włocławka, kiedyś przecież nie było autostrady. Kiedy ona się pojawiła, powstała strefa brzeska, powstało kilka innych jeszcze stref w tym samym Włocławku, które są właściwie już wypełnione w 100% inwestorami. No więc to chociażby świadczy o tym, jak jesteśmy atrakcyjnym regionem dla inwestorów. Wynagrodzenie, tutaj średnia krajowa. My nie mamy ani wyższych, ani niższych od średniej krajowej wynagrodzeń dla naszych mieszkańców. No i moim zdaniem zmieniająca się infrastruktura społeczna, czyli budujemy nowe szpitale, inwestujemy, pomagamy poprzez fundusze unijne inwestować w szpitale również powiatowe. Nasze szpitale wojewódzkie, owszem, nie są jeszcze, ich inwestycje nie są zakończone, ale to widzą mieszkańcy, że jakość usług się poprawia, ale ta perspektywa, że tutaj będziemy

0: mieć dostęp do usług medycznych szpitalnych na najwyższym europejskim poziomie już istnieje. Bo jeżeli pojedziemy do Torunia, do Bydgoszczy, to są miliardy złotych i tu we Włocławku inwestowane. A są i takie miejsca, jak chociażby szpital w Świeciu, który przechodzi totalną transformację od zamkniętego zakładu leczniczego do otwartego, empatycznego, który prowadzi nowoczesną psychiatrię środowiskową. I tak bym mógł w każdej dziedzinie życia. Domy dziennego pobytu, przecież jeszcze 4 lata temu nie było żadnego, a dzisiaj mamy ich 120. To znaczy codziennie 15 tysięcy, blisko 15 tysięcy seniorów przychodzi niezaopiekowanych, ma opiekę medyczną, wyżywienie, są dowiezieni, odwiezieni, uczestniczą w wydarzeniach kulturalnych. To wszystko świadczy o tym, to wszystko ostatecznie skutkuje tym, że sądzę, że jesteśmy województwem, którym lubimy być, dobrze się w nim czujemy. Jestem z tego naprawdę dumny. Po prostu wykorzystujemy szanse, jakie dzisiaj mamy, mianowicie fundusze unijne. To, że możemy sami o sobie decydować, podejmujemy decyzje przecież jako sejmik, które służą mieszkańcom całego województwa.
1: Podczas wydarzenia podkreślono, że mimo wielu pozytywnych zmian w wielu obszarach, to jest infrastruktura drogowa czy edukacja, wciąż istnieją kwestie wymagające dalszej pracy.
2: Zawsze są rzeczy, nad którymi jeszcze można pracować i na pewno tutaj niestety znowu trzeba wymienić zdrowie, ale zdrowie tak szeroko rozumiane, bo jeżeli chodzi o nasze kompetencje, to co należy do samorządu województwa, jeżeli chodzi o sprawy infrastrukturalne, nasze szpitale nabierają zupełnie innego wyglądu, są dobrze wyposażone. Natomiast cały czas ta strefa zdrowia, jeżeli chodzi o finansowanie i tutaj nad tym trzeba pracować. Natomiast my jako samorząd województwa możemy tylko apelować do rządu o pewnego rodzaju zmiany. To, co jest mi wyjątkowo bliskie, to sprawy społeczne, sprawy związane z seniorami i tutaj też województwo przez ostatnie lata, myślę, że jest najlepszym w kraju. Dzienne domy pobytu, które u nas rosną, kolokwialnie mówiąc, jak grzyby po deszczu, gdzie seniorzy czują się doskonale, gdzie seniorzy się rozwijają, gdzie seniorzy, myślę, że wydłużają ten swój proces życia też, bo przecież wszyscy doskonale wiemy, że każdy umysł, który pracuje, który myśli, jest w dużo dłuższej i lepszej kondycji. I to się właśnie dzieje dzięki dziennym domom pobytu. Natomiast dzisiaj to, co nas martwi i to, o czym mówimy i o czym trzeba mówić, to sposób ich finansowania, bo te środki, które przeznaczamy na dzienne domy pobytu, one z roku na rok są coraz większe. Tylko w tej perspektywie pierwszy konkurs to ponad 300 milionów złotych, kolejny konkurs to 150 milionów złotych. Dzisiaj te konkursy dobiegają do końca. Wszyscy seniorzy, wszyscy samorządowcy patrzą na nas i mówią, że te środki powinny być dalej kontynuowane. Natomiast wszyscy doskonale wiemy, że ta perspektywa dobiega końca, więc czynimy wiele starań. Rozmawiamy z samorządowcami, myśląc o tym, jak może zrobić inny montaż finansowy, ale też apelujemy do strony rządowej, żeby nasze województwo było brane pod uwagę jako takie pilotażowe to, co zostało zrobione i może na naszym przykładzie, kiedy ta baza lokalowa już jest doskonale wyposażona, żeby spróbować to wspólnie finansować.
1: Władze regionu zapowiedziały kontynuację inwestycji na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego Kujaw i Pomorza. Święto województwa kujawsko-pomorskiego rozpoczęło się na dobre. Impreza w naszym mieście wystartowała w niedzielę o godzinie 18 na bulwarach. Scena stanęła w pobliżu pomnika ludziom pracy. Mimo opadów deszczu, włosławianie oraz mieszkańcy naszego regionu tłumnie stawili się na koncercie Fajansowe Sny.
3: Piękny koncert, Fajansowe Sny, no bo jak Włocławek to wiadomo, że kojarzy się z fajansem. 2 godziny bardzo dobrej muzyki. Najważniejsze, że jest ciepło. Ja pamiętam, bywało różnie w święto województwa, także myślę, że nie ma się czego obawiać. Zapraszamy serdecznie, kto jeszcze może przyjść, wziąć udział albo po prostu odsłuchać. Naprawdę fajni wykonawcy, Kaja, Tomasz Organek, Andrzej Piaseczni, w tej chwili Reni Jussis na scenie, także myślę, że zapowiada się bardzo fajny wieczór. Święto województwa, jak co roku 2 tygodnie obchodzimy. Za tydzień mamy też koncert w Inowrocławiu, do tego też koncerty w Grudziądzu, w Toruniu, w Bydgoszczy. Także staramy się po prostu ten przedurlopowy jeszcze sezon umilać mieszkańcom naszego województwa i podkreślać

0: właśnie istotę naszego województwa. Staramy się w ten sposób też integrować różne środowiska, różne miasta, także myślę, że będzie bardzo miło.
1: Pogoda nie rozpieszcza, ale na szczęście w ostatniej chwili się wypogodziło i można śmiało na bulwary dotrzeć. I myślę, że ze względu na ilość różnych gwiazd, które się tutaj pojawią, na ich dobór, myślę, że za chwileczkę będziemy świadkami tego, że faktycznie włocławianie tłumnie się na bulwarach zjawią. Natomiast Święto Województwa Kujawsko-Pomorskiego to też okazja do przypomnienia tego, że Włocławek kiedyś był stolicą województwa włocławskiego i jest integralną częścią, jako jedna z trzech części województwa, w tej wspólnoty. Wspólnoty, która jest stosunkowo młoda, bo przecież powstała pod koniec ubiegłego wieku, natomiast to małżeństwo z rozsądku musi potrafić współpracować. A potrafić współpracować to znaczy równomiernie się rozwijać. Więc wszystkim mieszkańcom naszego regionu włocławskiego życzę, żebyśmy zawsze czuli się zaopiekowani i żeby ten równomierny rozwój faktycznie miał miejsce. I widać, że ta sytuacja ulega poprawie, natomiast jeszcze sporo pracy przed nami. Ale dzisiaj najważniejsza jest zabawa, więc mam nadzieję, że przez ten cały czas w różnych częściach województwa kujawsko-pomorskiego po prostu wszyscy mieszkańcy będą dobrze się bawić, ciesząc się z przygotowanych atrakcji.
2: Dzisiaj rozpoczynaliśmy nasze spotkanie ze Świętem Województwa w Kruszynie, gdzie odbyła się bardzo piękna uroczystość, uroczysta msza koncelebrowana przez Jego Ekscelencję biskupa. Ważne były słowa, które powiedział ksiądz biskup, ale także marszałek województwa o tym, że budujemy tożsamość. Tożsamość, która jest wspólną wartością dla wszystkich części naszego województwa. Cieszymy się, że co 3 lata Święto Województwa przyjeżdża do Włocławka. Tutaj odbywają się wspaniałe koncerty. Jutro będziemy mieli do czynienia z uroczystą sesją Sejmiku Województwa. Będą nagradzani wybitni twórcy w zakresie kultury. Cieszymy się, bo to jest zawsze okazja do tego, aby promować nasze piękne miasto.
3: Na scenie wystąpili artyści reprezentujący różne gatunki muzyczne, tak by każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Uczestnicy słyszeli Andrzeja Piasecznego, Anię Dąbrowską, Grzegorza Chyrzego, Kaję, Tomasza Organka, Reni Jussis, Piotra Roguckiego i itd. Publiczność reagowała bardzo żywiołowo, chętnie śpiewając wspólnie z wokalistami.
4: Święto Województwa, jak się panie bawią?
5: Bardzo dobrze. Zaczynamy się bawić jak najbardziej.
4: Super. Pogoda nie odstraszyła?
5: Nie. Troszkę popadało, ale... Nie boimy się burzy ani deszczu.
6: Mamy parasole, także...
4: Dzisiaj szereg gwiazd na scenie, która jest za mną. Za chwilę zaczynamy. Na kogo panie najbardziej czekają?
7: My na Andrzeja Piasecznego czekamy.
5: Też na Andrzeja Piasecznego.
6: Na Anię Dąbrowską.
4: Jakieś ulubione piosenki?
7: A no nie wiem w sumie jaką.
5: Śniadanie do łóżka, w imię deszczu.
6: No, wszystkie. Nie wiem, jakie będą, ale wszystkie lubię. Bardzo.
5: Porady na zdrady.
6: No, też, ale naprawdę wszystkie. Nie ma wyjątku.
4: Święto Województwa, powiedzcie mi, jak się bawicie? Mimo pogody przyszliście.
8: Przyszliśmy, jest super.
9: Jest dobrze.
8: No, jest super.
4: Na jaką gwiazdę czekacie? Za chwilę wystąpi tutaj szereg znanych artystów. Na kogo najbardziej czekacie i dlaczego?
8: Ania Dąbrowska.
9: Ania.
4: No, Ania, a jakieś ulubione piosenki?
8: W głowie.
4: Jeszcze jakieś?
8: No jakieś tam sławne piosenki, jakieś znane.
3: Fajansowe sny mimo pogody były dużym sukcesem. Pod sceną, ale też na samych bulwarach było bardzo tłoczno. Za aranżację i oprawę muzyczną odpowiadał Michał Ryba z zespołem, a wydarzenie poprowadził Mateusz Kaczmarek. Za nami długi weekend związany ze Świętem Bożego Ciała. Dla policjantów i strażaków z Włocławka oraz powiatu włocławskiego był to czas wzmożonej pracy. Funkcjonariusze czuwali nad bezpieczeństwem na drogach, zabezpieczali procesje, a także reagowali na pożary, kolizje i inne zagrożenia. Policjanci przeprowadzili w tym czasie blisko 600 kontroli pojazdów. Szczególną uwagę zwracali na prędkość oraz trzeźwość kierowców. Niestety, nie obyło się bez osób, które zdecydowały się wsiąść za kierownicą po alkoholu.
10: Ujawniliśmy 323 wykroczenia, z czego 196 dotyczyło przekroczenia dozwolonej prędkości. Jeżeli chodzi o tą właśnie prędkość, to zatrzymano 4 prawa jazdy, 2 na terenie obszaru zabudowanego, natomiast pozostałe 2 poza obszarem zabudowanym. Oprócz tego ujawniono także 4

0: kierujących pod wpływem alkoholu. Trzy osoby kierowały rowerem, natomiast jedna kierowała samochodem marki Citroen. Była to 28-letnia kobieta, która w miejscowości Wola Nakonowska kierowała pojazdem, mając ponad 3 promile alkoholu w organizmie.
1: Pracowity weekend mieli również strażacy. Jak informuje Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku, od czwartku do niedzieli odnotowano łącznie 33 zdarzenia.
2: W Straży Pożarnej mieliśmy sporo pracy. 33 zdarzenia, w których to wjeżdżaliśmy do pożarów, także do miejscowych zagrożeń. Trafiały nam się też alarmy fałszywe. Strażacy spędzili czas pracowicie. Między innymi też trafiły się jakieś pożary pojazdów osobowych. Doszło też do kolizji na terenie miasta i powiatu, z tego względu, że ruch na pewno w jakiś sposób był bardziej intensywny niż poza sezonem wypoczynkowym. Dużo osób się przemieszczało w różnych kierunkach, dlatego też te zagrożenie na drogach było spore. Strażacy brali udział w 3 zdarzeniach, między innymi w dniu wczorajszym na Alejach Królowej Jadwigi, ale też doszło do pożarów, w których to paliły się i pojazdy osobowe, ale też mieliśmy zdarzenia związane z silnymi wiatrami, które spowodowały to, że i drzewa gdzieś tam zostały przewalone, ale też gałęzie na chodniki. I w tego typu zdarzeniach strażacy brali udział.
1: Służby przypominają, że okres wakacyjnych wyjazdów dopiero się rozpoczyna. Policjanci i strażacy apelują o rozwagę, przestrzeganie przepisów oraz odpowiedzialne zachowanie zarówno na drogach, jak i podczas wypoczynku. W piątek doszło do dramatycznych scen na osiedlu Południe. Po godzinie 10 służby otrzymały informację, że z okna wieżowca przy ulicy Wiejskiej wypadło dziecko. Zgłoszenie zostało niestety potwierdzone. 5-letnia Zosia wypadła z okna na 11 piętrze. Sprawę prowadzi Włocławska Prokuratura Okręgowa.
3: Ustalono, że w czasie zdarzenia dziewczynka przebywała razem z matką w mieszkaniu. Matka, 21-letnia Wiktoria D., w tym czasie spała. Dziewczynka została przewieziona lotniczym pogotowiem ratunkowym do szpitala w Bydgoszczy. Aktualnie do tej pory nie mamy jeszcze szczegółowych informacji odnośnie stanu zdrowia dziecka, ani też obrażeń, jakie konkretnie odniosła. Podejrzana została doprowadzona do prokuratury rejonowej na czynności procesowe. Zostały jej przedstawione 2 zarzuty. Jeden z nich to narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu swojej córki w sytuacji, kiedy miała obowiązek opieki nad dzieckiem, i nieumyślnego spowodowania u małoletniej ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu poprzez spowodowanie takich obrażeń jak wstrząsu urazowego oraz licznych wielomiejscowych złamań kości. Nadto podejrzana usłyszała zarzut posiadania marihuany. Prokuratura skierowała do Sądu Rejonowego we Włocławku wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec podejrzanej. Niestety wniosek ten, zgodnie ze stanowiskiem prokuratury, nie został przez sąd uwzględniony. Nie zostały również, że tak powiem, z urzędu przez sąd zastosowane względem podejrzanej środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym. Prokuratura po zapoznaniu się ze stanowiskiem sądu w przedmiocie odmowy zastosowania środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania wobec podejrzanej Wiktorii D. podjęła dzisiaj decyzję o tym, iż w terminie kodeksowym, czyli terminie 7 dni od ogłoszenia postanowienia, będzie kierowała zażalenie, czyli kierowała środek odwoławczy od postanowienia.
1: Podejrzana przyznała się do zarzucanych jej przestępstw. Złożyła obszerne wyjaśnienia. Nie zanegowała, że w trakcie zdarzenia była pod wpływem alkoholu oraz po zażyciu narkotyków.

W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a

0: wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na ciebie.

0: wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
1: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
2: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji odbyła się 11. Olimpiada Hefajstosa. Na starcie zgromadziło się aż 411 zawodników z całego województwa kujawsko-pomorskiego. Byli to przedstawiciele różnych stowarzyszeń i placówek. Zawody zorganizowało Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Eurointegracja.
1: To, proszę Państwa, jest 11. edycja Olimpiady Hefajstosa. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że z zaproszenia skorzystało tyle osób. Startuje nas 411, czyli można powiedzieć, że prawie rekordowa liczba. Ale chcę jedną refleksję powiedzieć, gdyż rok temu obchodziliśmy dziesięciolecie i przyszła taka nieraz wątpliwość, czy ta formuła się nie przegrzała, czy nie trzeba czegoś zmienić, czy będą dalej chcieli ci niepełnosprawni uczestniczyć w tym wydarzeniu. Okazuje się, że jednak to jest silniejsze, że to już przylgnęło do nas. Oni chcą w tym święcie uczestniczyć i się bardzo z tego cieszymy. I dlatego dzisiaj jest imponująca liczba, pogoda nam sprzyja i się cieszymy, że tyle osób jest.
2: Jakie konkurencje przewidziane dla uczestników?
1: Tak, mamy tradycyjnie już dwa bloki. Blok lekkoatletyczny dla tych niepełnosprawnych oczywiście, ale troszeczkę bardziej sprawnych, co wytrzymują biegi, skoki i rzuty. I w większości startuje blok rekreacyjny, czyli gier i zabaw. I tam trzeba pokonać 10 stacji na zaliczenie. Wszyscy są zwycięzcami, wszyscy będą odznaczeni, wszyscy dostają pamiątkę, wszyscy dostają koszulki. Także i oczywiście coś dla ciała, żeby no, mieć siły na starty. Także wszystkiego życzymy najlepszego naszym uczestnikom.
2: Powiedzmy, jaką rolę odgrywa sport dla osób właśnie z niepełnosprawnościami?
1: Tak, to jest imponujące, że obserwować te osoby, jak one się angażują, to można powiedzieć, że tak jak wielcy sportowcy, chcą dać siebie wszystko, mimo że to nie są rekordy świata, rekordy Polski, ale rekord własny jest pobity za to, że chce. Nieraz są bardzo niepełnosprawni, ale oni chcą być razem, oni się tu czują pewnie, mają przyjaciół i się bardzo z tego cieszą, że są.
2: Słowo kluczowe, integracja. Osoby z niepełnosprawnościami mają okazję wyjść z domu, spotkać się. Sport oczywiście jedno, ale też poznać nowych, ciekawych ludzi, nawiązać przyjaźń.
1: Tak, to jest fantastyczne, że my doświadczamy to właściwie przez cały rok. Bezpośrednio już po zawodach podchodzą do nas, gratulują, cieszą się, pytają się, czy będzie następna edycja, bo chcą. Oni się przygotowują niejako przez ten czas do tych startów i z tego nam się, że to przylgnęło do nich i oni to traktują jako najważniejsze święto sportowo-rekreacyjne dla siebie.
2: Dzisiaj wielka impreza sportowa. Jak przebiegały przygotowania? Co się będzie działo?
3: No, 25 osób się zapisało na tą integrację, chociaż uważam, że to trochę za mało, ale i tak chętnych, fajnie, że przyszli i będą w sobotę tutaj uczestniczyć. Będą brali udział w zawodach. Dostaliśmy karteczki, które sędziowie będą opisywać.

0: Będziemy się na pewno świetnie bawić. Pogoda jest piękna, nie tak jak wczoraj, także myślę, że dziewczyny są zadowolone, uśmiechnięte, także na pewno będziemy korzystali z pogody, z integracji tutaj, bo sporo ludzi jest, których ludzie znają, także będziemy się tutaj naprawdę super bawiły. To
1: Właśnie.
0: jest kolejny raz nasz, także to nie jest pierwszy raz. Ja jestem od 2 lat przewodniczącą, ale już byłam jako jeszcze nie przewodnicząca i jako teraz przewodnicząca tak samo uczestniczę w tym, a dziewczyny wiem, że już kolejny raz od samego początku uczestniczą z eurointegracją, się integrują także.
1: Słowo kluczowe, integracja, właśnie jest to możliwość wyjścia, spotkania się, a także poznania nowych ludzi, nie sam sport.
0: Właśnie dlatego jesteśmy w uniwersytecie, bo to jest właśnie ta nasza integracja, żeby nie siedzieć w domu, żeby się spotykać, poznawać nowych ludzi. Właśnie tutaj też są nowi ludzie, którzy ich dzisiaj, chociaż już ich widziałam, ale dzisiaj więcej z nimi rozmawiałam, także no, ja jestem zadowolona, bardzo.
2: My jako stowarzyszenie bierzemy udział już kilkakrotnie, także wszyscy są bardzo chętni. Jest nas 26 osób. Wszyscy uczestniczą w sporcie, bo nie tylko tu w eurointegracji, ale my też sami uczestniczymy w różnych rozgrywkach.
1: Proszę opowiedzieć o przygotowaniach do dzisiejszego dnia. Czy były to mozolne, ciężkie treningi, czy raczej z uśmiechem na twarzy wchodzimy z marszu i bierzemy medale?
2: Nie, to wchodzimy z marszu, bierzemy medale. Młodzież już po 18 to jest tak przygotowana, przez tyle lat się przygotowała, także co to dla nas taka impreza, taka olimpiada?
1: Właśnie, jest to też możliwość do spotkania, nawiązania nowych znajomości.
2: Oczywiście, spotykamy się tu, integrujemy i jest różnych, bardzo dużo organizacji. No i każda organizacja coś wnosi nowego, także my jako Stowarzyszenie Starówka też wnosimy różne nowe rzeczy.
1: Dzisiaj impreza na stadionie. W jaki sposób się przygotowaliście i ile osób się zapisało?
3: Zapisało się 20 osób, ale uczestniczyć w samych konkurencjach będzie tylko 8. No wiadomo, to wiek limituje te wyczyny nasze. Przygotowanie, my jesteśmy po 18 roku życia i bawimy się z marszu.
1: Jak taka impreza wpływa na osoby, na uczestników, na członków waszej organizacji?
3: No to jest rzecz wspaniała, moim zdaniem. Zawsze tu z koleżankami rozmawialiśmy. Takie imprezy właśnie integrują środowisko senioralne i o to właśnie nam chodzi, żeby to środowisko było zintegrowane.
1: Panie prezydencie, kolejna olimpiada chyba jest sosa. Jak słyszymy, wielki sukces organizacyjny, praktycznie rekordowa liczba uczestników.
4: A już po raz 11 stadion piłkarsko-lekkoatletyczny we Włocławku jest miejscem zmagań zawodników Olimpiady Hefajstosa i to jest już nasza, myślę, że bardzo piękna tradycja, dlatego że rywalizują tutaj i osoby z niepełnosprawnościami, i osoby starsze. Generalnie osoby, którym zazwyczaj jest trudniej, a tutaj wszyscy czują się świetnie, doskonale i ta rywalizacja duchu fair play to nie jest tylko deklaracja, ale rzeczywistość, więc stąd pewnie też tak duże zainteresowanie i z roku na rok większe, bo w tym roku ponad 400 uczestników tutaj będzie rywalizowało.
1: Właśnie, z jednej strony rywalizacja sportowa, natomiast z drugiej to kluczowy element, czyli integracja.
4: Integracja tutaj tak, jak pan redaktor słusznie zauważył, jest kluczowa i najważniejsza tak naprawdę, bo wszystkim nam zależy, żeby w tym naszym świecie wszyscy czuli się gospodarzami, po prostu, żeby to był dom dla wszystkich.
5: Po raz 11 odbywa się w Włocławku Olimpiada Hefajstosa. To jest wydarzenie takie naprawdę wyjątkowe na skalę regionalną, dlatego że tutaj rywalizują w sposób taki fair play, w sposób uczciwy, dla przyjemności osoby zarówno i z niepełnosprawnością, jak i nie z niepełnosprawnością, i osoby starsze, osoby młodsze, więc taka pełna integracja, pełen wspólnie spędzony czas, który Stowarzyszenie Eurointegracja swoją organizacją, swoim patronatem, jak zawsze organizuje. A to jest wydarzenie niełatwe, dlatego że widzimy tutaj zawodników nie tylko z Włocławka, ale także i z okolicznych miejscowości. Dzisiaj już widzieliśmy gdzieś informację o Zakrzewie, o Piotrkowie Kujawskim i wielu innych miejscach, skąd ci zawodnicy się zjeżdżają. I to jest właśnie dowód na to, że to jest takie wydarzenie niepowtarzalne, bo po prostu w innych miejscach podobnych wydarzeń po prostu nie ma. A to jest potrzebne, żeby każdy czuł się

potrzebny, nikt nie czuł się wykluczony, żeby każdy mógł spędzić ze sobą czas. Dzisiaj w duchu sportowym, przy pięknej pogodzie na naszym włocławskim stadionie. Także bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy przyczynili się do organizacji wydarzenia, bo każdy, kto coś podobnego organizował, wie, że to nie jest tak, że to się organizuje w tydzień, w dwa czy w trzy. To są miesiące przygotowań, pozyskiwania sponsorów, ludzi dobrej woli, którzy chcą się po prostu w to włączyć, wolontariuszy. Więc wszystkim tym, którzy przyczyniają się do tego, że po raz jedenasty ta olimpiada w naszym mieście ma miejsce i że im się chce, bardzo, bardzo dziękuję. Ale przede wszystkim dziękuję wszystkim zawodnikom, którzy się zgłosili, bo bez nich tej imprezy po prostu by nie było.

Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.

patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. Dziś moim i Państwa gościem jest Jarosław Płanecki, prezes spółki Baza. Dzień dobry, witam serdecznie,
1: Dzień dobry,
0: Panie
1: witam
0: prezesie.
1: Panią, witam Państwa.
0: Panie prezesie, od targowisk miejskich zacznijmy, bo tam wzmożony ruch, wiosna, więc same nowalijki przyciągają zarówno tych kupujących, jak i tych, którzy swoje uprawy sprzedają. W ostatniej naszej rozmowie mówił Pan o tym, że pewne jest to, że targowisko przy ulicy Kaliskiej nie zniknie i ono nie znika. Wręcz przeciwnie, zaczynają się tam pierwsze drobne inwestycje.
1: Tak. Chcę powiedzieć, że na obu targowiskach, tak jak Pani wspomniała, ruch jest już wzmożony, już taki typowo sezonowy i to bardzo cieszy. Na pewno tych, którzy tam są przedsiębiorcami, ale także nas, spółkę Baza i myślę, że mieszkańców, że mają już gdzie przyjść w ten wiosenny czas. I zaczynając od ulicy Targowiska przy ulicy Kaliskiej. Tak, w tym roku już będziemy niedługo już finalizować zakup i wymianę nowego takiego konteneru biurowo-sanitarnego. Ten, który teraz jest, to służył już ponad 20 lat, więc wymaga
0: najwyższa
1: wymiany.
0: Pora.
1: Tak, już najwyższa pora. Będziemy także wymieniać drugą część oświetlenia na LED-owe na targowisku.

0: przy ulicy Kaliskiej. Oraz chcemy założyć taki monitoring, który będzie również służył jako taka ogólna kamera na stronie internetowej spółki Baza. Będzie można po prostu obserwować to, co się dzieje na targowisku przy ulicy Kaliskiej.
1: Na przykład zobaczyć, czy nasz ulubiony dostawca pojawił się już i można pójść na
0: tak. Tak, czy w daną na przykład pogodę jest sporo handlujących, czy nie. No, są różne takie nurtujące pytania być może ludzi, którzy chcieliby się wybrać, ale nie wiedzą, czy warto i tak dalej, i tak dalej. Więc myślę, że to będzie taka no, normalna, fajna rzecz. No, jeżeli chodzi o targowisko przy ulicy Związków Zawodowych, no to tu też wiadomo, jest to takie wiosenne ożywienie. I udało nam się w tak zwanym międzyczasie, czyli od ostatniej naszej rozmowy z panią redaktor.
1: Wtedy pan nie chciał zdradzać szczegółów, tak, dziś o nich powie.
0: Tak, zgłosił się do nas przedsiębiorca, działacz sportowy, pan Robert Osmulski z klubu bokserskiego Champion. I zawarliśmy umowę na wynajem góry hali numer 1. I tam teraz pan Robert prowadzi swoją działalność, funkcjonuje klub bokserski Champion. Także to się udało i z rozmów także na targowisku, bo na targowisku bywam dość często, przy związkach zawodowych, no ludzie właśnie już to zauważają i mówią, że dzięki też temu, że ta akurat działalność jest, spowodowała, że jest większy ruch młodzieży przede wszystkim, tak? I to są same plusy. Ładnie pan Robert napisał na Facebooku, że ożywiamy wrocławskie targowisko. I to było no, sedno tego, co ja też sądzę o tym, że udało nam się nawiązać.
1: Czyli sport na wrocławskim targowisku, czemu nie hala stała pusta, a czy jest pomysł, bo no, to jest tylko część zagospodarowana tej przestrzeni, która jest do wykorzystania, co dalej? Bo skoro nie handlujący, no to właśnie może zupełnie inna działalność.
0: Tak, na razie nie jest to sfinalizowane, ale cały czas jesteśmy jakby w działaniu. Jestem w działaniu, jestem w kontakcie. Nawet trochę się uśmiecham, bo państwo, którzy teraz są przedsiębiorcami na targowisku przy ulicy Związków Zawodowych, po tym jak ja już pójdę, to do moich pracowników nieraz taki wyrażają troszeczkę niepokój, a co się będzie działo, a czy my tu znikniemy, bo prezes przyszedł i z tą czy z inną osobą przeszedł się po targowisku, tu coś opowiada, tu coś pokazuje, czy coś się szykuje dobrego, czy my będziemy musieli się właśnie jakoś ograniczyć, bo może halę trzeba będzie, więc uspokajam na razie, owszem, rozmawiam no, przynajmniej z kilkoma przedsiębiorcami o tym, co moglibyśmy jeszcze zrobić tutaj na hali, ale na pewno nie kosztem tego, że to targowisko będzie jakoś, nie wiem, po prostu
1: zniknie pierwotne jego przeznaczenie.
0: Tak jest, że tu znikną handlujący i zniknie targowisko. Na pewno to są działania, które mają to właśnie na celu, żeby coraz więcej ludzi tutaj za te mury, niestety mury, przychodziły.
1: Jeszcze na chwilę wróćmy do targowiska przy ulicy Kaliskiej, bo tam pojawił się taki pomysł, on zdaje się jest cały czas konsultowany i jeszcze ostateczna decyzja nie zapadła, dotyczący całkowitego lub częściowego zadaszenia tych stanowisk osób sprzedających.
0: Tak. Ja przyznam, że osobiście mam z tym troszeczkę taki problem, że te właśnie opinie są takie bardzo rozbieżne, tak? Duża część osób mówi, że byłby to może i dobry pomysł, ale zaraz spotykam się z równie dużą częścią, która mówi, że absolutnie to zabieranie takiej trochę przestrzeni, tego nieba, pewnie filarów i tak dalej, nie byłoby czymś właściwym. Pomału ja jakby kroczę do tego, żeby podjąć ostateczną decyzję. W tym roku na pewno nic się nie wydarzy, jeżeli w ogóle pójdzie to w kierunku tego, że jakaś forma zadaszenia będzie, to raczej, żeby przymierzyć się, co to mogłoby być, żeby właśnie jakby spowodowało jak najmniejsze straty dla tego targowiska, jeżeli chodzi o miejsce.
1: A jakby tak podzielić, pół targowiska zadaszone, pół pozostawione w wolnej przestrzeni, wszyscy zadowoleni. Taka opcja też istnieje, czy nie bardzo?
0: Znaczy, opcja jest taka, że nie wiadomo, czy wszyscy byliby zadowoleni, po prostu. Nie wiem, jaka część by chciała zostać pod dachem, jaka na wolnej przestrzeni. Trudno to jest do określenia. Później być może znowu by

0: było tak, że są nierówne traktowanie, może by musiały być też różne koszty tych pod dachem. Nie, nie, raczej kompleksowe rozwiązanie.
1: Na chwilę zatrzymajmy się też przy parkometrach i płatnym parkowaniu i już nie będziemy tutaj mówić o tym, że były wymienione, jak się je obsługuje, bo do tego już zdążyli się kierowcy przyzwyczaić. Raczej zwróćmy uwagę na to, z czym jest najwięcej problemów. Chodzi mi tutaj o reklamacje, skargi, zażalenia, które często są oddalane, mieszkańcy nie do końca wiedzą dlaczego, a to są konkretne powody i o tych najczęstszych proszę poopowiadać.
0: Dobrze. No, chciałbym zacząć od tego, że rzeczywiście w siedzibie spółki Baza te wszystkie sprawy takie związane z tymi dodatkowymi opłatami się odbywają, więc ja będąc tam, no, jestem też, no, siłą rzeczy słuchaczem tych wszystkich pretensji, wyjaśnień, krzyków, no różne są to sytuacje i dotyczą oczywiście najczęściej tego, że ktoś mówi, że za tak małą ilość na przykład minut, których nie opłacił, bo dostał powiadomienie od kontrolera i na przykład okazało się, że 6, 8, 10 minut później on już jakby zaskoczony po tym, jak mu się skończył na przykład czas, że on już dostał i że nagle na przykład ten, nie wiem, co wy robicie, ten kontroler na pewno stoi po bramach albo ze studzienek wyskakuje i już tylko czyha na to, że nie opłaciłem. Oczywiście tak nie jest, tych kontrolerów mamy dwóch, trzech na mieście i oni sektorowo obchodzą całe miasto, więc to nie jest tak, że akurat stał i czekał na kogokolwiek. Mało tego, wiem to od samych kupujących parkomacie opłaty, że kontrolerzy są właśnie uprzejmi i wręcz mówią: proszę pana, ma pan ograniczony czas 5 minut do tego, żeby załatwić bilet, więc niech pan uda się do parkomatu, tak? Czy no po prostu są naprawdę uprzejmi, a pretensje do nich absolutnie uważam za nieuzasadnione. Pamiętajmy, że każda minuta postoju w Wrocławku w strefie płatnego parkowania jest płatna. To, że 5 minut od na przykład powiadomienia można złożyć reklamację, od dostania powiadomienia do zakupu kupionego biletu, to jest ten czas, na który jest na to, żeby pójść i naprawdę do oddalonego 5 minut, czyli po 2 minuty, dajmy na to, oddalić się 2 minuty i 2 minuty wrócić, to jest wystarczający czas, tym bardziej, że tych parkomatów jest sporo na mieście. Jeżeli jest awaria parkomatu, bo to też są reklamacje, często właśnie powołując się na awarię, ten nie przyjął tego, ten nie zrobił tego, pamiętajmy o dwóch rzeczach. Po pierwsze, obowiązkiem kupującego bilet jest cały czas się martwić, że on tego biletu nadal nie ma, jeżeli jest awaria parkomatu, więc może zadzwonić do spółki, poinformować o tej sytuacji. I tak
1: Przepróbował.
0: często jest, tak, że oczywiście stoi przy parkomacie, parkomat nie przyjmuje tam jakichś pieniędzy, czy nie przechodzi karta. Często jest to też błąd na linii mieszkaniec, bank. To nie jest tak, że to spółka Baza zarządza płatnościami na przykład bankowymi. I to jest taka główna przyczyna, właśnie ta reklamacja i to, że ludzie mówią, że na przykład parkomat jest popsuty. Można iść do najbliższego czynnego parkomatu i na pewno też w tych
1: Ale ten
0: 5
1: czas się
0: minutach
1: wtedy
0: spokojnie.
1: wydłuża, czyli to zgłoszenie, że tutaj
0: Tak,
1: nie mogę kupić
0: tak,
1: biletu, jest
0: tak.
1: pierwszą podstawową
0: Tak
1: sprawą.
0: jest. I mieszkańcy muszą mieć tą świadomość, że teraz w systemie my jesteśmy wszystko dokładnie w stanie sprawdzić. Co do sekundy i co dosłownie do
1: Tak,
0: monety,
1: ta
0: jaką
1: próba
0: ktoś
1: była
0: próbował
1: podjęta
0: wrzucić,
1: dokładnie.
0: czy się parkomat zaciął. Każda awaria natychmiast wychodzi, więc wiemy, w którym czasie, w której sekundzie dosłownie nastąpiła jakaś awaria. To wszystko
1: Nie
0: jest do
1: ma co
0: sprawdzenia.
1: ściemniać.
0: Znaczy, no to jest po prostu nieuwzględniane. No i z tego też są nerwy, tak? Oczywiście, że osoby, które muszą płacić dodatkową opłatę za to, że nie
1: Niemałą,
0: uiściły
1: przypomnijmy.
0: 160 zł do 7 dni, 320 po 7 dniach. Można u nas składać reklamacje osobiste lub można też przez internet, tak? Mailowo na przykład. Nie trzeba się fatygować do firmy, do spółki.
1: A jak się sprawdziła formuła karty mieszkańca i tych 30 minut darmowego postoju dla posiadaczy karty mieszkańca raz dziennie?
0: No tak. To chcę powiedzieć, że oczywiście zwiększa się ilość użytkowników kart mieszkańca, ale też trzeba pamiętać o tym, co to znaczy prawidłowo
1: No właśnie,
0: używać
1: dlatego
0: tej
1: pytam, jak
0: karty,
1: to się
0: tak?
1: sprawdza.
0: Bo to, że posiadam kartę,
1: To
0: bo
1: jeszcze nic nie
0: też zdarzało
1: znaczy.
0: się, że ktoś mówił: ale ja posiadam kartę mieszkańca, ale czy pan wbił do aplikacji numery rejestracyjne, które parkują?

0: samochód. No nie, no ja myślałem, że wystarczy, że posiadam kartę mieszkańca. No nie, trzeba wbić do karty mieszkańca, do aplikacji numer rejestracyjny danego pojazdu. Wtedy oczywiście uruchamiając, wbijając numer rejestracyjny, on ma jakby pobrane z systemu, że to jest z karty mieszkańca też, tak? I można wtedy korzystać. Więc to jest podstawowa sprawa. Zwiększa nam się ilość oczywiście tych osób, które z tego korzystają i bardzo się z tego cieszymy. Taki był zamysł. I ci, którzy korzystają z tego, mają pierwsze pół godziny za darmo raz dziennie na jeden pojazd.
1: A ile pojazdów można mieć na jednej karcie mieszkańca? Proszę przypomnieć, jeden czy dwa?
0: Nie, nie, chyba do 5 pojazdów można tam wbić. Przepraszam, że tego tak teraz nie pamiętam, no, ale...
1: No, w każdym razie nie jest to
0: na
1: jeden.
0: Na pewno nie jeden pojazd, tak.
1: Mhm. I to są najczęstsze przyczyny nieporozumień, skarg, niepotrzebnego stresu, tak jak pan mówi, czasami zbyt głośnego artykułowania swojego niezadowolenia.
0: Tak.
1: Jeśli chodzi o parkowanie
0: przykre
1: płatne.
0: Przykre jest to, co się słyszy, tak, przy tym okienku. Ja rozumiem nerwy, ale to są wulgaryzmy. No, niemiłe sytuacje dla tych osób, które przyjmują te reklamacje. I o to bym apelował, jeżeli macie państwo taką sytuację, no po prostu spróbujmy troszeczkę uspokoić te nerwy.
1: Teraz chcę wrócić do sprawy cmentarzy komunalnych i też do naszej ostatniej rozmowy mówił pan, że będzie się sporo działo, że tam są ciąg dalszej inwestycji na cmentarzu przy ulicy Komunalnej, że Pinczata też będzie dostawała swoje nowe inwestycje, które mają ułatwić i umilić odwiedzającym te miejsca. Smutne miejsca, zwykle tam nie idziemy radośni. Co w tym zakresie już się wydarzyło? Mamy połowę roku, więc pewnie pierwsze przetargi, pierwsze prace za nami.
0: Tak jest. Nawet pierwszą zrealizowaną poważną taką część, dużą inwestycji, bo na cmentarzu komunalnym w Pinczacie, na 1/3 cmentarza jest już no, oświetlenie. Jest po prostu ten cmentarz oświetlony. Ja wiem, że teraz jest wiosna, więc tego nie będzie tak widać, ale do 1 listopada, jeżeli wyłoniony wykonawca będzie solidny i da radę, to wykona całość tego cmentarza i to będzie oświetlony cały cmentarz na Pinczacie i będzie też tam założony od razu monitoring. To w tym roku
1: to
0: do
1: 1
0: listopada, tak, do 1 listopada planujemy to zrobić. Jeżeli chodzi o cmentarz komunalny przy Alei Chopina, to również cały czas udoskonalamy i zwiększamy liczbę latarni oświetlenia i wymieniamy też to oświetlenie ze starego na nowe. No i co też jest ważne i widać to, no to ciągle idziemy w budowanie nowych alejek, tak, żeby mieszkańcy coraz więcej mogli mieć tych metrów pod nogą, jeżeli chodzi o bruk, a nie o ziemię. Jeżeli jesteśmy w ogóle przy temacie cmentarzy, to ja tylko chciałbym powiedzieć, że cały czas jest ten temat opłat cmentarnych, a konkretnie chodzi mi o taką podstawą, która nigdy nie podważył. To jest opłata za 20 lat użytkowania jakby tego grobu i ona wynosi w Wrocławku 680 zł przy grobie ziemnym i za pojedyncze oczywiście miejsce, jeżeli to jest podwójne, to razy dwa, ale to szczegółowych zasad już nie będę tu omawiał, ale chcę powiedzieć, że ta opłata jest najniższa też w Kujawsko-Pomorskim, całym Kujawsko-Pomorskim. Jeżeli przeliczymy to te 20 lat, czyli 240 miesięcy na 680 zł, to miesięcznie wychodzi to 2,83. Tak, że te opłaty nie są wygórowane i uważam, że głosy, które mówią, że kogoś nie stać na to i tak dalej, ja się zgadzam, że każdy może mieć różną sytuację materialną, ale ta opłata jest obowiązkowa, o tym mówi ustawa, a jeżeli chodzi o wysokość opłat, jest uchwalana przez Radę Miasta i jeszcze raz powiem, jest najniższa w Kujawsko-Pomorskim na cmentarzach komunalnych.
1: Powiedzmy, na co ta opłata jest przeznaczana, bo może to też uzasadni w ogóle zasadność opłat za groby.
0: Dobrze, to ja może jeszcze tak szybko tylko powiem, że mamy 1300 pogrzebów regularnie w miesiącu, można tak powiedzieć, w roku, przepraszam.

0: znakach powiedzieć 1300 pogrzebów. To można powiedzieć statystycznie, że to jest te 680 zł opłat. To daje niecałe około 800 parę tysięcy, a budżet na dwóch cmentarzy, utrzymanie, kosztuje około 4 milionów. Więc tylko na co teraz to się przekłada? No jak widzimy, na praktycznie ta opłata nie przekłada się całkowicie na pokrycie niczego. To znaczy część, na przykład moglibyśmy powiedzieć, że na utrzymanie, pamiętajmy, że cmentarze to jest taki duży park, bo o to trzeba zadbać, to trzeba odśnieżyć, to trzeba przyciąć, to trzeba usunąć krzewy, drzewa, to są ogromne koszty. Największym kosztem w ogóle na cmentarzach komunalnych jest wywóz odpadów, czyli śmieci. To jest prawie 2 miliony złotych rocznie. To jest ogromny koszt, prawda? Na to idą te opłaty, tak? Woda, no to już pomniejsza jest opłata, tak? No i oczywiście cała obsługa i zarządzanie no cmentarza, ale to też nie są, to jest powiedzmy 1/3 budżetu cmentarzy, tak?
1: I na koniec, więc jakby te opłaty są uzasadnione, krótko mówiąc, a i tak nie wystarczają na to, żeby w 1/3 pokryć koszty, które generuje utrzymanie cmentarzy komunalnych we Włocławku. Na koniec jeszcze został nam Włower, to też jest dziecko spółki Baza. No właśnie, jak to się sprawdza, bo to, że mieszkańcy korzystają, to widać na ulicach codziennie, na ścieżkach rowerowych można spotkać włocławskie Włowery. A jak z aktami wandalizmu? Ja osobiście kilkanaście razy widziałam gdzieś tam porzucone rowery. Czy to jest w dużej skali, jakie to są koszty i czy ci wandale ponoszą konsekwencje, czy udaje się ich wychwycić?
0: No to jest tak, w tej chwili jeździ 220 rowerów po mieście. Skala wandalizmu, może tak bym powiedział. Zwozimy około 15 rowerów w czasie poweekendowym na naprawy drobniejsze, a w tej chwili mamy 3 całkowicie zniszczone te rowery. Także z 220, no to skala może nie jest ogromna, ale też na pewno jest taka trochę, no, niepokojąca, bo chcielibyśmy, żeby było zero. No napraw się nie uniknie i tym się nie martwimy, ale te całkowite zniszczenia nas trochę
1: celowe
0: martwią.
1: Zniszczenia,
0: są
1: tak.
0: Takie wandalizmy, tak, po prostu rozebranie tego Włoweru praktycznie z okablowania, z jakichś takich części, w ogóle bez sensu. Odbudujemy te rowery, bo rama oczywiście nie została skradziona, żaden rower nie został skradziony. Mozolnie to zrobimy, ale no jest to jakiś koszt, tak? Jest to jakiś koszt. Jeżeli chodzi o użytkowanie, to naprawdę statystyki pokazują, że Włower ma sens i że Włowerem jeździ bardzo dużo osób. W samym tylko maju 50 prawie tysięcy przejechanych kilometrów przez Włower. Około 8 tysięcy użytkowników jest zarejestrowanych i mamy ponad 10 tysięcy wypożyczeń Włowerów w ciągu miesiąca, tak? Tylko w miesiącu maju, gdzie ta osoba, gdzie pogoda się poprawiła oczywiście, tak? Ale przed nami jest czerwiec, lipiec, sierpień, więc to są piękne...
1: Wrzesień.
0: Wrzesień, to są jeszcze piękne miesiące, jeżeli chodzi o dobrą pogodę, mam nadzieję. Więc no, bardzo dużo osób korzysta i bardzo dużo kilometrów i wypożyczeń.
1: To pokazuje, że przywrócenie Włoweru było jak najbardziej celowe i potrzebne miastu.
0: Tak jest. Tak rozmawialiśmy z panem prezydentem Krzysztofem Kukuckim o tym. To był jego taki punkt, który no, koniecznie musiał jakby załatwić. I padło na spółkę Baza i my to realizujemy.
1: Dziękuję bardzo, panie prezesie.
0: Dziękuję.
1: Proszę państwa, mam nadzieję, że dzięki tej rozmowie będziecie państwo na bieżąco z tym, co dzieje się w tych miejscach, którymi zarządza spółka Baza. Jarosław Pułanecki, prezes spółki, był moim i państwa gościem. Dziękuję jeszcze raz.
0: Dziękuję pani, dziękuję państwu. Do widzenia.

0: Kierowcy we Wrocławku muszą przygotować się na kolejne zmiany w organizacji ruchu. W mieście rozpoczęły się już prace związane z przebudową skrzyżowania ulic Kapitulnej i Wysokiej. To pierwszy etap przygotowań do jednej z największych drogowych inwestycji planowanych w najbliższych latach. Budowy tunelu pod torami kolejowymi na ulicy Wienieckiej. Jak podkreślają władze miasta, podczas budowy tunelu znacząco zmieni się układ komunikacyjny Wrocławka.
1: Z elementu szerszej koncepcji, ponieważ ta inwestycja oraz przebudowa ulicy Energetyków na odcinku od ulicy Hutniczej do ulicy Mechaników, to jest dwa takie zadania, które mają nam pomóc w przygotowaniach do jeszcze większej inwestycji, a mianowicie budowy tunelu w ciągu ulicy Wienieckiej pod linią kolejową numer 18. To właśnie na tych skrzyżowaniach będzie większy ruch przez chociażby zamknięcie tej ulicy Wienieckiej z powodu budowy tunelu.
0: Pierwsze utrudnienia pojawiły się już dziś. W ramach pierwszego etapu prac zamknięty został dojazd od strony ulicy Wysokiej. Ruch na ulicy Kapitulnej odbywa się na razie bez zmian. Jednak kierowcy muszą liczyć się z czasowymi utrudnieniami i ograniczeniami w kolejnych tygodniach.
1: Dzisiaj rozpoczynamy pierwszy etap przebudowy tego skrzyżowania. Będzie tutaj zamknięta droga, dojazd do ulicy Wysokiej. Natomiast na ulicy Kapitulnej ruch odbywa się w sposób normalny, niezmienny od tego, jak to było dotychczas.
2: Czy w dalszych etapach ulica Kapitulna będzie zamknięta?
1: Tutaj jeszcze za szybko, żeby o tym wspomnieć. Oczywiście z odpowiednim wyprzedzeniem będziemy informować o ewentualnych zmianach organizacji ruchu w tym obszarze.
2: A do kiedy ma potrwać budowa?
1: Tutaj oprócz oczywiście budowy samego skrzyżowania o ruchu okrężnym będą przebudowane chodniki, będzie przebudowana droga rowerowa, będą również wiaty autobusowe i zatorki autobusowe. To wszystko chcemy zrealizować jak najszybciej. Planujemy, że te prace mają zakończyć się jeszcze we wrześniu, ponieważ jest to bardzo ważne dla mieszkańców. Wiadomo, że każde rondo to zwiększenie bezpieczeństwa, to również zwiększenie płynności jazdy, to nie czekanie na czerwonym świetle, więc chcemy tym samym zwiększać jakość życia naszych mieszkańców.
0: Sama budowa tunelu pod linią kolejową przy ulicy Wienieckiej ma rozpocząć się jeszcze w tym roku. Na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji odbyła się 11. Olimpiada Hefajstosa. Na starcie zgromadziło się aż 411 zawodników z całego województwa kujawsko-pomorskiego. Byli to przedstawiciele różnych stowarzyszeń i placówek. Zawody zorganizowało Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Eurointegracja.
3: Rok temu obchodziliśmy dziesięciolecie i przyszła taka nieraz wątpliwość, czy ta formuła się nie przegrzała, czy nie trzeba czegoś zmienić, czy będą dalej chcieli ci niepełnosprawni uczestniczyć w tym wydarzeniu. Okazuje się, że jednak to jest silniejsze, że to już przylgnęło do nas. Oni chcą w tym święcie uczestniczyć i się bardzo z tego cieszymy. I dlatego dzisiaj jest imponująca liczba, pogoda nam sprzyja i się cieszymy, że tyle osób jest.
0: Tradycyjnie Olimpiada Hefajstosa składała się z dwóch bloków. Pierwszy, lekkoatletyczny, to między innymi biegi, skoki i rzuty. Drugi był rekreacyjny, składał się z 10 stacji na zaliczenie.
4: 25 osób się zapisało na tą integrację, chociaż uważam, że to trochę za mało, ale i tak chętnych, fajnie, że przyszli i będą w sobotę tutaj uczestniczyć. Będą brali udział w zawodach. Dostaliśmy karteczki, które sędziowie będą opisywać. Będziemy się na pewno świetnie bawić. Pogoda jest piękna, nie tak jak wczoraj, także myślę, że dziewczyny są zadowolone, uśmiechnięte, także na pewno będziemy korzystali z pogody, z integracji tutaj, bo sporo ludzi jest, których ludzie znają, także będziemy się tutaj naprawdę super bawiły.
5: My jako stowarzyszenie bierzemy udział już kilkakrotnie, także wszyscy są bardzo chętni, jest nas 26 osób, wszyscy uczestniczą w sporcie, bo nie tylko tu w Eurointegracji, ale my też sami uczestniczymy w różnych rozgrywkach.
6: Proszę opowiedzieć o przygotowaniach do dzisiejszego dnia. Czy były to mozolne, ciężkie treningi, czy raczej z uśmiechem na twarzy wchodzimy z marszu i bierzemy medale?
5: Nie, to wchodzimy z marszu, bierzemy medale. Młodzież już po 18 to jest tak przygotowana, przez tyle lat się przygotowała, także co to dla nas taka impreza, taka olimpiada.

0: Dzisiaj impreza na stadionie. W jaki sposób się przygotowaliście i ile osób się zapisało?
1: Zapisało się 20 osób, ale uczestniczyć w samych konkurencjach będzie tylko 8. No wiadomo, to wiek limituje te wyczyny nasze. Przygotowanie, my jesteśmy po 18 roku życia i bawimy się z marszu.
0: Jak taka impreza wpływa na właśnie na osoby, na uczestników, na członków waszej organizacji?
1: No to jest rzecz wspaniała. Moim zdaniem zawsze tu z koleżankami rozmawialiśmy. Takie imprezy właśnie integrują środowisko senioralne i o to właśnie nam chodzi.
2: Wydarzenie rozpoczęło się przemarszem uczestników przez bieżnię stadionu. Pojawiały się greczynki, podniesiono flagi, zapalono znicz olimpijski i zaśpiewano hymn. Imprezę uroczyście otworzył prezydent Wrocławka.
3: Już po raz 11 stadion piłkarsko-lekkoatletyczny we Wrocławku jest miejscem zmagań zawodników Olimpiady Hefajstosa i to jest już nasza, myślę, że bardzo piękna tradycja, dlatego że rywalizują tutaj i osoby z niepełnosprawnościami, i osoby starsze. Generalnie osoby, którym zazwyczaj jest trudniej, a tutaj wszyscy czują się świetnie, doskonale i ta rywalizacja w duchu fair play to nie jest tylko deklaracja, ale rzeczywistość.
4: To jest wydarzenie takie naprawdę wyjątkowe na skalę regionalną, dlatego że tutaj rywalizują w sposób taki fair play, w sposób uczciwy, dla przyjemności osoby zarówno i z niepełnosprawnością, jak i nie z niepełnosprawnością, i osoby starsze, osoby młodsze, więc taka pełna integracja, pełen wspólnie spędzony czas, który Stowarzyszenie Eurointegracja swoją organizacją, swoim patronatem jak zawsze organizuje. A to jest wydarzenie niełatwe, dlatego że widzimy tutaj zawodników nie tylko z Włocławka, ale także i z okolicznych miejscowości. Dzisiaj już widzieliśmy gdzieś informację o Zakrzewie, o Piotrkowie Kujawskim i wielu innych miejscach, skąd ci zawodnicy się zjeżdżają. I to jest właśnie dowód na to, że to jest takie wydarzenie niepowtarzalne, bo po prostu w innych miejscach podobnych wydarzeń po prostu nie ma.
2: Szersza relacja z Olimpiady Hefajstosa w magazynie Pulsometr. We Wrocławku odbyła się 26. uroczysta sesja Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, stanowiąca ważny punkt obchodów Święta Województwa. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele samorządów, instytucji oraz organizacji z całego regionu. Podczas sesji wręczono odznaczenia osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju regionu.
5: Uważam, że uroczyste sesje są właśnie od tego, by odejść od procedowania, odejść od, nie chcę powiedzieć, że poważnych tematów, bo wszystkie tematy są poważne, ale nauczmy się świętować. Dziękować i cieszę się, że dzisiaj mogę wyróżnić wraz z marszałkiem województwa medalem za zasługi dla województwa. Mogę również przyznać swoją głownię przewodniczącej Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Coraz lepiej wychodzi nam budowanie tożsamości tego województwa. Przypomnę, bo przecież to jest niedaleka przeszłość jeszcze złożonego z dawnego województwa bydgoskiego, włocławskiego i toruńskiego. Także to jest nasze zadanie również na tę kadencję, by coraz bardziej spajać te różne regiony. Natomiast ważne jest również to, żebyśmy nie homogenizowali siebie. Czyli mimo wszystko niech fajans będzie fajansem, niech Kociewie będzie Kociewiem, a Kujawy Kujawami.
2: Marszałek województwa zwrócił uwagę na poprawiającą się kondycję regionu, w tym spadek bezrobocia oraz wzrost wynagrodzeń dla pracowników.
6: Wskaźnikiem podstawowym, na podstawie którego my opieramy naszą analizę i ogólną diagnozę, ocenę, w którym jesteśmy miejscu, na podstawie zadowolenia z życia mieszkańców w naszym województwie. Ono jest powyżej średniej krajowej. Bardzo się z tego cieszę. A na tę jakość i ocenę wpływają różne czynniki. Oczywiście podstawowy to dostęp do pracy, dobrej pracy. Tutaj jest coraz lepiej. Jesteśmy w Wrocławku, warto więc wspomnieć, że kiedy ja obejmowałem urząd marszałka, w województwie, w tej części regionu, w okolicach Wrocławka, mieliśmy horrendalne, powyżej 25% bezrobocie. Ono dziś wciąż jest wysokie na niektórych w niektórych obszarach wiejskich. Uważamy je za tak zwane bezrobocie strukturalne, to znaczy takie, które już nigdy się nie zmieni, bo nawyki niektórych mieszkańców Są takie, jakie są. My z tym nie możemy walczyć, nie chcemy. Oczywiście podejmujemy

0: próby, ale generalnie to bezrobocie rzeczywiste, mierzone wskaźnikami Eurostatu, jest właściwie symboliczne, bo w całym regionie i również w tej części województwa wokół Włocławka i Włocławku wynosi około 4, poniżej nawet 4%. Ale co tak naprawdę wpłynęło, że to bezrobocie jest tak niskie? Powstały miejsca pracy. Jeżeli przyjeżdżamy do Włocławka, kiedyś przecież nie było autostrady. Kiedy ona się pojawiła, powstała strefa brzeska. Powstało kilka innych jeszcze stref w tym samym Włocławku, które są właściwie już wypełnione w 100% inwestorami. No więc to chociażby świadczy o tym, jak jesteśmy atrakcyjnym regionem dla inwestorów. Wynagrodzenie. Tutaj średnia krajowa. My nie mamy ani wyższych, ani niższych od średniej krajowej wynagrodzeń dla naszych mieszkańców. No i moim zdaniem zmieniająca się infrastruktura społeczna, czyli budujemy nowe szpitale, inwestujemy, pomagamy poprzez fundusze unijne inwestować w szpitale również powiatowe. Nasze szpitale wojewódzkie, owszem, nie są jeszcze, ich inwestycje nie są zakończone, ale to widzą mieszkańcy, że jakość usług się poprawia, ale ta perspektywa, że tutaj będziemy mieć dostęp do usług medycznych szpitalnych na najwyższym europejskim poziomie, już istnieje. Bo jeżeli pojedziemy do Torunia, do Bydgoszczy, to są miliardy złotych i tu we Włocławku inwestowane. A są i takie miejsca, jak chociażby szpital w Świeciu, który przechodzi totalną transformację od zamkniętego zakładu leczniczego do otwartego, empatycznego, który prowadzi nowoczesną psychiatrię środowiskową. I tak bym mógł w każdej dziedzinie życia. Domy dziennego pobytu, przecież jeszcze 4 lata temu nie było żadnego, a dzisiaj mamy ich 120. To znaczy codziennie 15 tysięcy, blisko 15 tysięcy seniorów przychodzi niezaopiekowanych, ma opiekę medyczną, wyżywienie, są dowiezieni, odwiezieni, uczestniczą w wydarzeniach kulturalnych. To wszystko świadczy o tym, to wszystko ostatecznie skutkuje tym, że sądzę, że jesteśmy województwem, którym lubimy być, dobrze się w nim czujemy. Jestem z tego naprawdę dumny. Po prostu wykorzystujemy szanse, jakie dzisiaj mamy, mianowicie fundusze unijne. To, że możemy sami o sobie decydować, podejmujemy decyzje jako sejmik, które służą mieszkańcom całego województwa.
1: Podczas wydarzenia podkreślono, że mimo wielu pozytywnych zmian w wielu obszarach, to jest infrastruktura drogowa czy edukacja, wciąż istnieją kwestie wymagające dalszej pracy.
2: Zawsze są rzeczy, nad którymi jeszcze można pracować i na pewno tutaj niestety znowu trzeba wymienić zdrowie, ale zdrowie tak szeroko rozumiane, bo jeżeli chodzi o nasze kompetencje, to co należy do samorządu województwa, jeżeli chodzi o sprawy infrastrukturalne, nasze szpitale nabierają zupełnie innego wyglądu, są dobrze wyposażone. Natomiast cały czas ta strefa zdrowia, jeżeli chodzi o finansowanie i tutaj nad tym trzeba pracować. Natomiast my jako samorząd województwa możemy tylko apelować do rządu o pewnego rodzaju zmiany. To, co jest mi wyjątkowo bliskie, to sprawy społeczne, sprawy związane z seniorami i tutaj też województwo przez ostatnie lata, myślę, że jest najlepszym w kraju. Dzienne domy pobytu, które u nas rosną, kolokwialnie mówiąc, jak grzyby po deszczu, gdzie seniorzy czują się doskonale, gdzie seniorzy się rozwijają, gdzie seniorzy, myślę, że wydłużają ten swój proces życia też, bo przecież wszyscy doskonale wiemy, że każdy umysł, który pracuje, który myśli, jest w dużo dłuższej i lepszej kondycji. I to się właśnie dzieje dzięki dziennym domom pobytu. Natomiast dzisiaj to, co nas martwi i to, o czym mówimy i o czym trzeba mówić, to sposób ich finansowania, bo te środki, które przeznaczamy na dzienne domy pobytu, one z roku na rok są coraz większe. Tylko w tej perspektywie pierwszy konkurs to ponad 300 milionów złotych, kolejny konkurs to 150 milionów złotych. Dzisiaj te konkursy dobiegają do końca. Wszyscy seniorzy, wszyscy samorządowcy patrzą na nas i mówią, że te środki powinny być dalej kontynuowane. Natomiast wszyscy doskonale wiemy, że ta perspektywa dobiega końca, więc czynimy wiele starań. Rozmawiamy z samorządowcami, myśląc o tym, jak może zrobić inny montaż finansowy, ale też apelujemy do strony rządowej, żeby

0: nasze województwo było brane pod uwagę jako, taki, jak, jako takie pilotażowe to, co zostało zrobione i może na naszym przykładzie, kiedy ta baza lokalowa już jest doskonale wyposażona, żeby spróbować to wspólnie finansować.
1: Władze regionu zapowiedziały kontynuację inwestycji na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego Kujaw i Pomorza. Święto województwa kujawsko-pomorskiego rozpoczęło się na dobre. Impreza w naszym mieście wystartowała w niedzielę o godzinie 18 na bulwarach. Scena stanęła w pobliżu pomnika ludziom pracy. Mimo opadów deszczu, włosławianie oraz mieszkańcy naszego regionu tłumnie stawili się na koncercie Fajansowe Sny.
2: Piękny koncert, Fajansowe Sny, no bo jak Włocławek to wiadomo, że kojarzy się z fajansem. Dwie godziny bardzo dobrej muzyki. Najważniejsze, że jest ciepło. Ja pamiętam, bywało różnie w święto województwa, także myślę, że nie ma się czego obawiać. Zapraszamy serdecznie, kto jeszcze może przyjść, wziąć udział albo po prostu odsłuchać. Naprawdę fajni wykonawcy, Kaja, Tomasz Organek, Andrzej Piaseczni, w tej chwili Reniusis na scenie. Także myślę, że zapowiada się bardzo fajny wieczór. Święto województwa, jak co roku, dwa tygodnie obchodzimy. Za tydzień mamy też koncert w Inowrocławiu, do tego też koncerty w Grudziądzu, w Toruniu, w Bydgoszczy. Także staramy się po prostu ten przedurlopowy jeszcze sezon umilać mieszkańcom naszego województwa i podkreślać właśnie istotę naszego województwa. Staramy się w ten sposób też integrować różne środowiska, różne miasta, także myślę, że będzie bardzo miło.
3: Pogoda nie rozpieszcza, ale na szczęście w ostatniej chwili się wypogodziło i można śmiało na bulwary dotrzeć. I myślę, że ze względu na ilość różnych gwiazd, które się tutaj pojawią, na ich dobór, myślę, że za chwileczkę będziemy świadkami tego, że faktycznie włocławianie tłumnie się na bulwarach zjawią. Natomiast Święto Województwa Kujawsko-Pomorskiego to też okazja do przypomnienia tego, że Włocławek kiedyś był stolicą województwa włocławskiego i jest integralną częścią, jako jedna z trzech części województwa, w tej wspólnoty. Wspólnoty, która jest stosunkowo młoda, bo przecież powstała pod koniec ubiegłego wieku, natomiast to małżeństwo z rozsądku musi potrafić współpracować. A potrafić współpracować to znaczy równomiernie się rozwijać. Więc wszystkim mieszkańcom naszego regionu włocławskiego życzę, żebyśmy zawsze czuli się zaopiekowani i żeby ten równomierny rozwój faktycznie miał miejsce. I widać, że ta sytuacja ulega poprawie, natomiast jeszcze sporo pracy przed nami. Ale dzisiaj najważniejsza jest zabawa, więc mam nadzieję, że przez ten cały czas w różnych częściach województwa kujawsko-pomorskiego po prostu wszyscy mieszkańcy będą dobrze się bawić, ciesząc się z przygotowanych atrakcji.
4: Dzisiaj rozpoczynaliśmy nasze spotkanie ze Świętem Województwa w Kruszynie, gdzie odbyła się bardzo piękna uroczystość, uroczysta msza koncelebrowana przez Jego Ekscelencję biskupa. Ważne były słowa, które powiedział ksiądz biskup, ale także marszałek województwa o tym, że budujemy tożsamość. Tożsamość, która jest wspólną wartością dla wszystkich części naszego województwa. Cieszymy się, że co trzy lata Święto Województwa przyjeżdża do Włocławka. Tutaj odbywają się wspaniałe koncerty. Jutro będziemy mieli do czynienia z uroczystą sesją Sejmiku Województwa. Będą nagradzani wybitni twórcy w zakresie kultury. Cieszymy się, bo to jest zawsze okazja do tego, aby promować nasze piękne miasto.
1: Na scenie wystąpili artyści reprezentujący różne gatunki muzyczne, tak by każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Uczestnicy słyszeli Andrzeja Piasecznego, Anię Dąbrowską, Grzegorza Chyrzego, Kaję, Tomasza Organka, Reni Jussis, Piotra Roguckiego i itd. Publiczność reagowała bardzo żywiołowo, chętnie śpiewając wspólnie z wokalistami.
5: Święto województwa, jak się panie bawią?
6: Bardzo dobrze. Zaczynamy się bawić jak najbardziej.
5: Pogoda nie ostraszyła?
6: Nie. Troszkę popadało, ale... Nie boimy się burzy ani deszczu.
7: Mamy parasole, także...
5: Dzisiaj szereg gwiazd na scenie, która jest za mną. Za chwilę zaczynamy. Na kogo panie najbardziej czekają?
8: My na Andrzeja Piasecznego czekamy.
6: Też na Andrzeja Piasecznego.
7: Na Anię Dąbrowską.
5: Jakieś ulubione piosenki?
8: A no nie wiem w sumie jaką.
6: Śniadanie do łóżka, w imię deszczu.
7: Ja... No wszystkie. Nie wiem, jakie będą, ale wszystkie lubię, bardzo.
6: Porady na zdrady.
7: No też, ale naprawdę wszystkie. Nie ma wyjątku.
5: Święto województwa, powiedzcie mi, jak się bawicie? Mimo pogody przyszliście.
9: Przyszliśmy, jest super.
10: Jest dobrze.
9: No, super.
5: Na jaką gwiazdę czekacie? Za chwilę

0: Wystąpi tutaj szereg znanych artystów. Na kogo najbardziej czekacie i dlaczego?
1: Ania Dąbrowska!
2: Ania.
0: No, Ania, a jakieś ulubione piosenki?
3: W głowie.
0: Jeszcze jakieś?
4: Jak to się tam zwało?
3: No jakieś tam sławne piosenki. Jakieś znane.
5: Fajansowe sny, mimo pogody, były dużym sukcesem. Pod sceną, ale też na samych bulwarach było bardzo tłoczno. Za aranżację i oprawę muzyczną odpowiadał Michał Ryba z zespołem, a wydarzenie poprowadził Mateusz Kaczmarek. Za nami długi weekend, związany ze świętem Bożego Ciała. Dla policjantów i strażaków z Wrocławka oraz powiatu wrocławskiego był to czas wzmożonej pracy. Funkcjonariusze czuwali nad bezpieczeństwem na drogach, zabezpieczali procesje, a także reagowali na pożary, kolizje i inne zagrożenia. Policjanci przeprowadzili w tym czasie blisko 600 kontroli pojazdów. Szczególną uwagę zwracali na prędkość oraz trzeźwość kierowców. Niestety, nie obyło się bez osób, które zdecydowały się wsiąść za kierownicą po alkoholu.
6: Ujawniliśmy 323 wykroczenia, z czego 196 dotyczyło przekroczenia dozwolonej prędkości. Jeżeli chodzi o tą właśnie prędkość, to zatrzymano 4 prawa jazdy, 2 na terenie obszaru zabudowanego, natomiast pozostałe 2 poza obszarem zabudowanym. Oprócz tego ujawniono także 4 kierujących pod wpływem alkoholu. 3 osoby kierowały rowerem, natomiast 1 kierowała samochodem marki Citroen. Była to 28-letnia kobieta, która w miejscowości Wola Nakonowska kierowała pojazdem, mając ponad 3 promile alkoholu w organizmie.
5: Pracowity weekend mieli również strażacy. Jak informuje Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławku, od czwartku do niedzieli odnotowano łącznie 33 zdarzenia.
7: W Straży Pożarnej mieliśmy sporo pracy. 33 zdarzenia, w których to wjeżdżaliśmy do pożarów, także do miejscowych zagrożeń. Trafiały nam się też alarmy fałszywe. Strażacy spędzili czas pracowicie. Między innymi też trafiły się jakieś pożary pojazdów osobowych. Doszło też do kolizji na terenie miasta i powiatu, z tego względu, że ruch na pewno w jakiś sposób był bardziej intensywny niż poza sezonem wypoczynkowym. Dużo osób się przemieszczało w różnych kierunkach, dlatego też te zagrożenie na drogach było spore. Strażacy brali udział w 3 zdarzeniach, między innymi na dniu wczorajszym na Alejach Królowej Jadwigi. Ale też doszło do pożarów, w których to paliły się i pojazdy osobowe, ale też mieliśmy zdarzenia związane z silnymi wiatrami, które spowodowały to, że i drzewa gdzieś tam zostały przewalone, ale też gałęzie na chodniki. I w tego typu zdarzeniach strażacy brali udział.
5: Służby przypominają, że okres wakacyjnych wyjazdów dopiero się rozpoczyna. Policjanci i strażacy apelują o rozwagę, przestrzeganie przepisów oraz odpowiedzialne zachowanie zarówno na drogach, jak i podczas wypoczynku. W piątek doszło do dramatycznych scen na osiedlu Południe. Po godzinie 10 służby otrzymały informację, że z okna wieżowca przy ulicy Wiejskiej wypadło dziecko. Zgłoszenie zostało niestety potwierdzone. 5-letnia Zosia wypadła z okna na 11 piętrze. Sprawę prowadzi wrocławska prokuratura okręgowa.
8: Ustalono, że w czasie zdarzenia dziewczynka przebywała razem z matką w mieszkaniu. Matka, 21-letnia Wiktoria D., w tym czasie spała. Dziewczynka została przewieziona lotniczym pogotowiem ratunkowym do szpitala w Bydgoszczy. Aktualnie do tej pory nie mamy jeszcze szczegółowych informacji odnośnie stanu zdrowia dziecka, ani też obrażeń, jakie konkretnie odniosła. Podejrzana została doprowadzona do prokuratury rejonowej na czynności procesowe. Zostały jej przedstawione 2 zarzuty. Jeden z nich to narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu swojej córki w sytuacji, kiedy miała obowiązek opieki nad dzieckiem i nieumyślnego spowodowania u małoletniej ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu poprzez spowodowanie takich obrażeń jak wstrząsu urazowego oraz licznych wielomiejscowych złamań kości. Nadto podejrzana usłyszała zarzut posiadania marihuany. Prokuratura skierowała do Sądu Rejonowego we Wrocławku wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec podejrzanej. Niestety wniosek ten

zgodnie ze stanowiskiem prokuratury, nie został przez sąd uwzględniony. Nie zostały również, że tak powiem, z urzędu przez sąd zastosowane względem podejrzanej środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym. Prokuratura po zapoznaniu się ze

0: środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania wobec podejrzanej Wiktorii D. Podjęła dzisiaj decyzję o tym, iż w terminie kodeksowym, czyli terminie 7 dni od ogłoszenia postanowienia, będzie kierowała zażalenie, czyli kierowała środek odwoławczy od postanowienia.
1: Podejrzana przyznała się do zarzucanych jej przestępstw. Złożyła obszerne wyjaśnienia. Nie zanegowała, że w trakcie zdarzenia była pod wpływem alkoholu oraz po zażyciu narkotyków.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Coś mi nie idzie.
2: Trenuj, mamo. Krok po kroku i się uda.
3: Cyfrowe umiejętności, jak każde inne, wymagają treningu. Niezależnie, czy korzystasz z nich prywatnie, czy zawodowo, dopiero zaczynasz, czy czujesz się dobrze w świecie online. Na pewno stać cię na więcej. Ćwicz cyfrowe umiejętności, aby lepiej radzić sobie w dzisiejszym świecie i rozwijać się zawodowo. Buduj cyfrową formę klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl i dowiedz się więcej.
4: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji odbyła się 11. Olimpiada Hefajstosa. Na starcie zgromadziło się aż 411 zawodników z całego województwa kujawsko-pomorskiego. Byli to przedstawiciele różnych stowarzyszeń i placówek. Zawody zorganizowało Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Eurointegracja.
1: To, proszę Państwa, jest 11. edycja Olimpiady Hefajstosa. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że z zaproszenia skorzystało tyle osób. Startuje nas 411, czyli można powiedzieć, że prawie rekordowa liczba. Ale chcę jedną refleksję powiedzieć, gdyż rok temu obchodziliśmy dziesięciolecie i przyszła taka nieraz wątpliwość, czy ta formuła się nie przegrzała, czy nie trzeba czegoś zmienić, czy będą dalej chcieli ci niepełnosprawni uczestniczyć w tym wydarzeniu. Okazuje się, że jednak to jest silniejsze, że to już przylgnęło do nas. Oni chcą w tym święcie uczestniczyć i się bardzo z tego cieszymy. I dlatego dzisiaj jest imponująca liczba, pogoda nam sprzyja i się cieszymy, że tyle osób jest.
2: Jakie konkurencje przewidziane dla uczestników?
1: Tak, mamy tradycyjnie już dwa bloki. Blok lekkoatletyczny dla tych niepełnosprawnych, oczywiście.

0: ale troszeczkę bardziej sprawnych, co wytrzymują biegi, skoki i rzuty. I w większości startuje blok rekreacyjny, czyli gier i zabaw, i tam trzeba pokonać 10 stacji na zaliczenie. Wszyscy są zwycięzcami, wszyscy będą odznaczeni, wszyscy dostają pamiątkę, wszyscy dostają koszulki. Także i oczywiście coś dla ciała, żeby no, mieć siły na starty. Także wszystkiego życzymy najlepszego naszym uczestnikom.
1: Powiedzmy, jaką rolę odgrywa sport dla osób właśnie z niepełnosprawnościami?
0: Tak, to jest imponujące, że obserwować te osoby, jak one się angażują, to można powiedzieć, że tak jak wielcy sportowcy, chcą dać siebie wszystko, mimo że to nie są rekordy świata, rekordy Polski, ale rekord własny jest pobity za to, że chce. Nieraz są bardzo niepełnosprawni, ale oni chcą być razem, oni się tu czują pewnie, mają przyjaciół i się bardzo z tego cieszą, że są.
1: Słowo kluczowe, integracja. Osoby z niepełnosprawnościami mają okazję wyjść z domu, spotkać się. Sport oczywiście jedno, ale też poznać nowych, ciekawych ludzi, nawiązać przyjaźnie.
0: Tak, to jest fantastyczne, że my doświadczamy to właściwie przez cały rok. Bezpośrednio już po zawodach podchodzą do nas, gratulują, cieszą się, pytają się, czy będzie następna edycja, bo chcą, oni się przygotowują niejako przez ten czas do tych startów i z tego nam się, że to przylgnęło do nich i oni to traktują jako najważniejsze święto sportowo-rekreacyjne dla siebie.
1: Dzisiaj wielka impreza sportowa. Jak przebiegały przygotowania? Co się będzie działo?
2: No, 25 osób się zapisało na tą integrację, chociaż uważam, że to trochę za mało, ale i tak chętnych, fajnie, że przyszli i będą w sobotę tutaj uczestniczyć. Będą brali udział w zawodach. Dostaliśmy karteczki, które sędziowie będą opisywać. No, będziemy się na pewno świetnie bawić. Pogoda jest piękna. Nie tak jak wczoraj, także myślę, że dziewczyny są zadowolone, uśmiechnięte, także na pewno będziemy korzystali z pogody, z integracji tutaj, bo sporo ludzi jest, których ludzie znają, także będziemy się tutaj naprawdę super bawiły. To
1: Właśnie.
2: jest kolejny raz nasz, także to nie jest pierwszy raz. Ja jestem od 2 lat przewodniczącą, ale już byłam jako jeszcze nie przewodnicząca i jako teraz przewodnicząca tak samo uczestniczę w tym, a dziewczyny wiem, że już kolejny raz od samego początku uczestniczą z eurointegracją, się integrują także.
1: Słowo kluczowe, integracja, właśnie jest to możliwość wyjścia, spotkania się, a także poznania nowych ludzi, nie sam sport.
2: Właśnie dlatego jesteśmy w uniwersytecie, bo to jest właśnie ta nasza integracja, żeby nie siedzieć w domu, żeby się spotykać, poznawać nowych ludzi. Właśnie tutaj też są nowi ludzie, którzy ich dzisiaj, chociaż już ich widziałam, ale dzisiaj więcej z nimi rozmawiałam, także no. Ja jestem zadowolona, bardzo.
3: My jako stowarzyszenie bierzemy udział już kilkakrotnie, także wszyscy są bardzo chętni. Jest nas 26 osób. Wszyscy uczestniczą w sporcie, bo nie tylko tu w eurointegracji, ale my też sami uczestniczymy w różnych rozgrywkach.
1: Proszę opowiedzieć o przygotowaniach do dzisiejszego dnia. Czy były to mozolne, ciężkie treningi, czy raczej z uśmiechem na twarzy wchodzimy z marszu i bierzemy medale?
3: Nie, to wchodzimy z marszu, bierzemy medale. Młodzież już po 18 to jest tak przygotowana, przez tyle lat się przygotowała, także co to dla nas taka impreza, taka olimpiada?
1: Właśnie, jest to też możliwość do spotkania, nawiązania nowych znajomości.
3: Oczywiście, spotykamy się tu, integrujemy, jest różnych, bardzo dużo organizacji, no i każda organizacja coś wnosi nowego, także my jako Stowarzyszenie Starówka też wnosimy różne nowe rzeczy.
1: Dzisiaj impreza na stadionie. W jaki sposób się przygotowaliście i ile osób się zapisało?
4: Zapisało się 20 osób, ale uczestniczyć w samych konkurencjach będzie tylko 8. No wiadomo, to wiek limituje te wyczyny nasze. Przygotowanie, my jesteśmy po 18 roku życia i bawimy się z marszu.
1: Jak taka impreza wpływa na właśnie na osoby, na uczestników, na członków waszej organizacji?
4: No to jest rzecz wspaniała, moim zdaniem. Zawsze tu z koleżankami rozmawialiśmy. Takie imprezy właśnie integrują środowisko senioralne i o to właśnie nam chodzi, żeby to środowisko było zintegrowane.
1: Panie prezydencie, kolejna olimpiada chyba jest stosa. Jak słyszymy, wielki sukces organizacyjny, praktycznie rekordowa liczba uczestników.
5: A już po raz 11 stadion piłkarsko-lekkoatletyczny we Włocławku jest miejscem zmagań zawodników Olimpiady Hefajstosa i to jest już nasza Myślę, że

0: Bardzo piękna tradycja, dlatego że rywalizują tutaj i osoby z niepełnosprawnościami, i osoby starsze. Generalnie osoby, którym zazwyczaj jest trudniej, a tutaj wszyscy czują się świetnie, doskonale i ta rywalizacja duchu fair play to nie jest tylko deklaracja, ale rzeczywistość, więc stąd pewnie też tak duże zainteresowanie i z roku na rok większe, bo w tym roku ponad 400 uczestników tutaj będzie rywalizowało.
1: Właśnie, z jednej strony rywalizacja sportowa, natomiast z drugiej to kluczowy element, czyli integracja.
0: Integracja tutaj tak, jak pan redaktor słusznie zauważył, jest kluczowa i najważniejsza tak naprawdę, bo wszystkim nam zależy, żeby w tym naszym świecie wszyscy czuli się gospodarzami, po prostu, żeby to był dom dla wszystkich.
1: Po raz 11 odbywa się w Włocławku Olimpiada Hafajstosa. To jest wydarzenie takie naprawdę wyjątkowe na skalę regionalną, dlatego że tutaj rywalizują w sposób taki fair play, w sposób uczciwy, dla przyjemności osoby zarówno i z niepełnosprawnością, jak i nie z niepełnosprawnością, i osoby starsze, osoby młodsze, więc taka pełna integracja, pełen wspólnie spędzony czas, który Stowarzyszenie Eurointegracja swoją organizacją, swoim patronatem jak zawsze organizuje. A to jest wydarzenie niełatwe, dlatego że widzimy tutaj zawodników nie tylko z Włocławka, ale także i z okolicznych miejscowości. Dzisiaj już widzieliśmy gdzieś informacje o Zakrzewie, o Piotrkowie Kujawskim i wielu innych miejscach, skąd ci zawodnicy się zjeżdżają. I to jest właśnie dowód na to, że to jest takie wydarzenie niepowtarzalne, bo po prostu w innych miejscach podobnych wydarzeń po prostu nie ma. A to jest potrzebne, żeby każdy czuł się potrzebny, nikt nie czuł się wykluczony, żeby każdy mógł spędzić ze sobą czas. Dzisiaj w duchu sportowym, przy pięknej pogodzie na naszym włocławskim stadionie. Także bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy przyczynili się do organizacji wydarzenia, bo każdy, kto coś podobnego organizował, wie, że to nie jest tak, że to się organizuje w tydzień, w dwa czy w trzy. To są miesiące przygotowań, pozyskiwania sponsorów, ludzi dobrej woli, którzy chcą się po prostu w to włączyć, wolontariuszy. Więc wszystkim tym, którzy przyczyniają się do tego, że po raz 11 ta olimpiada w naszym mieście ma miejsce i że im się chce, bardzo, bardzo dziękuję. Ale przede wszystkim dziękuję wszystkim zawodnikom, którzy się zgłosili, bo bez nich tej imprezy po prostu by nie było.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Studio Telewizyku, ja witam Państwa serdecznie. Dziś moim i Państwa gościem jest Jarosław Płonecki, prezes spółki Baza. Dzień dobry, witam serdecznie,
1: Dzień dobry,
0: Panie
1: witam
0: Prezesie.
1: Panią, witam Państwa.
0: Panie Prezesie, od targowisk miejskich zacznijmy, bo tam wzmożony ruch, wiosna, więc same nowalijki przyciągają zarówno tych kupujących, jak i tych, którzy swoje uprawy sprzedają. W ostatniej naszej rozmowie mówił Pan o tym, że pewne jest to, że targowisko przy ulicy Kaliskiej nie zniknie i ono nie znika. Wręcz przeciwnie, zaczynają się tam pierwsze drobne inwestycje.
1: Tak. Chcę powiedzieć, że na obu targowiskach, tak jak Pani wspomniała, ruch jest już wzmożony, już taki typowo sezonowy i to bardzo cieszy. Na pewno tych, którzy tam są przedsiębiorcami, ale także nas, spółkę Baza i myślę, że mieszkańców, że mają już gdzie przyjść w ten wiosenny czas. I zaczynając od ulicy Targowiska przy ulicy Kaliskiej. Tak, w tym roku już będziemy niedługo już finalizować zakup i wymianę nowego takiego konteneru biurowo-sanitarnego. Ten, który teraz jest, to służył już ponad 20 lat, więc wymaga wymiany.
0: Najwyższa pora.
1: Tak, już najwyższa pora. Będziemy także wymieniać drugą część oświetlenia na LED-owe na targowisku przy ulicy Kaliskiej. Oraz chcemy założyć taki monitoring, który będzie również służył jako taka ogólna kamera na stronie internetowej spółki Baza. Będzie można po prostu obserwować to, co się dzieje na targowisku przy ulicy Kaliskiej.
0: Na przykład zobaczyć, czy nasz ulubiony dostawca pojawił się już i można pójść na
1: tak.
0: zakupy.
1: Tak, czy w daną na przykład pogodę jest sporo handlujących, czy nie. No, są różne takie nurtujące pytania być może ludzi, którzy chcieliby się wybrać, ale nie wiedzą, czy warto i tak dalej, i tak dalej. Więc myślę, że to będzie taka no, normalna, fajna rzecz. No, jeżeli chodzi o targowisko przy ulicy Związków Zawodowych, no to tu też, wiadomo, jest to takie wiosenne ożywienie. I udało nam się w tak zwanym międzyczasie, czyli od ostatniej naszej rozmowy z panią redaktor.
0: Wtedy pan nie chciał zdradzać szczegółów,
1: tak,
0: dziś o nich
1: tak,
0: powie.
1: Tak. Zgłosił się do nas przedsiębiorca, działacz sportowy, pan Robert Osmulski z klubu bokserskiego Champion i zawarliśmy umowę na wynajem góry hali numer 1 i tam teraz pan Robert prowadzi swoją działalność, funkcjonuje klub bokserski Champion. Także to się udało i z rozmów także na targowisku, bo na targowisku bywam dość często, przy związkach zawodowych, no ludzie właśnie już to zauważają i mówią, że dzięki też temu, że ta akurat działalność jest, spowodowała, że jest większy ruch młodzieży przede wszystkim, tak? I to są same plusy. Ładnie pan Robert napisał na Facebooku, że ożywiamy Włocławskie targowisko i to było no, sedno tego, co ja też sądzę o tym, że udało nam się nawiązać
0: współpracę. Czyli sport
1: na
0: włocławskim targowisku, czemu nie? Hala stała pusta, a czy jest pomysł, bo no, to jest tylko część zagospodarowana tej przestrzeni, która jest do wykorzystania, co dalej? Bo skoro nie handlujący, no to właśnie, może zupełnie inna działalność.
1: Tak, na razie nie jest to sfinalizowane, ale cały czas

0: Jesteśmy jakby w działaniu. Jestem w działaniu, jestem w kontakcie. Nawet trochę się uśmiecham, bo państwo, którzy teraz są na przedsiębiorcami na targowisku przy ulicy Związków Zawodowych, po tym jak ja już pójdę, to do moich pracowników nieraz taki wyrażają troszeczkę niepokój, a co się będzie działo, a czy my tu znikniemy, bo prezes przyszedł i z tą czy z inną osobą przeszedł się po targowisku, tu coś opowiada, tu coś pokazuje, czy coś się szykuje dobrego, czy my będziemy musieli się właśnie jakoś ograniczyć, bo może hale trzeba będzie, więc uspokajam na razie, owszem, rozmawiam no, przynajmniej z kilkoma przedsiębiorcami o tym, co moglibyśmy jeszcze zrobić tutaj na hali, ale na pewno nie kosztem tego, że to targowisko będzie jakoś, nie wiem, po prostu
1: Zniknie pierwotne i jego
0: tak jest,
1: przeznaczenie.
0: że tu znikną handlujący i zniknie targowisko. Na pewno to będą, są działania, które mają to właśnie na celu, żeby coraz więcej ludzi tutaj za te mury, niestety mury, przychodziły.
1: Jeszcze na chwilę wróćmy do targowiska przy ulicy Kaliskiej, bo tam pojawił się taki pomysł. On zdaje się jest cały czas konsultowany i jeszcze ostateczna decyzja nie zapadła, dotyczący całkowitego lub częściowego zadaszenia tych stanowisk osób sprzedających.
0: Tak. Ja przyznam, że osobiście mam z tym troszeczkę taki problem, że te właśnie opinie są takie bardzo rozbieżne, tak? Duża część osób mówi, że byłby to może i dobry pomysł, ale zaraz spotykam się z równie dużą częścią, która mówi, że absolutnie to zabieranie takiej trochę przestrzeni, tego nieba, pewnie filarów i tak dalej, nie byłoby czymś właściwym. Pomału ja jakby kroczę do tego, żeby podjąć ostateczną decyzję. W tym roku na pewno nic się nie wydarzy, jeżeli w ogóle pójdzie to w kierunku tego, że jakaś forma zadaszenia będzie, to raczej, żeby przymierzyć się, co to mogłoby być, żeby właśnie jakby spowodowało jak najmniejsze straty dla tego targowiska,
1: A
0: jeżeli
1: jakby
0: chodzi
1: tak
0: o miejsce.
1: podzielić, pół targowiska zadaszone, pół pozostawione w wolnej przestrzeni, wszyscy zadowoleni. Taka opcja też istnieje, czy nie bardzo?
0: Znaczy,
1: Właściwie
0: opcja
1: nie.
0: jest taka, że nie wiadomo, czy wszyscy byliby zadowoleni. Po prostu nie wiem, jaka część by chciała zostać pod dachem i jaka na wolnej przestrzeni. Trudno to jest do określenia. Później być może znowu by było tak, że są nierówne traktowanie, może by musiały być też różne koszty tych pod dachem. Nie, raczej kompleksowe rozwiązanie.
1: Na chwilę zatrzymajmy się też przy parkometrach i płatnym parkowaniu i już nie będziemy tutaj mówić o tym, że były wymienione, jak się je obsługuje, bo do tego już zdążyli się kierowcy przyzwyczaić. Raczej zwróćmy uwagę na to, z czym jest najwięcej problemów. Chodzi mi tutaj o reklamacje, skargi, zażalenia, które często są oddalane, mieszkańcy nie do końca wiedzą dlaczego, a to są konkretne powody. I o tych najczęstszych proszę poopowiadać.
0: Dobrze. No, chciałbym zacząć od tego, że rzeczywiście w siedzibie spółki Baza te wszystkie sprawy takie związane z tymi dodatkowymi opłatami się odbywają, więc ja będąc tam, no, jestem też no, siłą rzeczy słuchaczem tych wszystkich pretensji, wyjaśnień, krzyków, no różne są to sytuacje i dotyczą oczywiście najczęściej tego, że ktoś mówi, że za tak małą ilość na przykład minut, których nie opłacił, bo dostał powiadomienie od kontrolera i na przykład okazało się, że 6, 8, 10 minut później on już jakby zaskoczony po tym, jak mu się skończył na przykład czas, że on już dostał i że nagle na przykład ten, nie wiem, co wy robicie, ten kontroler na pewno stoi po bramach albo ze studzienek wyskakuje i już tylko czyha na to, że nie opłaciłem. Oczywiście tak nie jest, tych kontrolerów mamy dwóch, trzech na mieście i oni sektorowo obchodzą całe miasto, więc to nie jest tak, że akurat stał i czekał na kogokolwiek. Mało tego, wiem to od samych kupujących w parkomacie opłaty, że kontrolerzy są właśnie uprzejmi i wręcz mówią: proszę pana, ma pan ograniczony czas 5 minut do tego, żeby załatwić bilet, więc niech pan uda się do parkomatu, tak? Czy no, po prostu są naprawdę są uprzejmi, a pretensje do nich absolutnie uważam za nieuzasadnione. Pamiętajmy, że każda minuta postoju we Wrocławku w strefie płatnego parkowania jest płatna. To, że 5 minut od na przykład powiadomienia, można złożyć reklamację od dostania powiadomienia.

0: do zakupu pionego biletu, to jest ten czas, na który jest na to, żeby pójść i naprawdę do oddalonego 5 minut, czyli po 2 minuty, dajmy na to, oddalić się 2 minuty i 2 minuty wrócić, to jest wystarczający czas, tym bardziej, że tych parkomatów jest sporo na mieście. Jeżeli jest awaria parkomatu, bo to też są reklamacje, często właśnie powołując się na awarię, ten nie przyjął tego, ten nie zrobił tego, pamiętajmy o dwóch rzeczach. Po pierwsze, obowiązkiem kupującego bilet jest cały czas się martwić, że on tego biletu nadal nie ma, jeżeli jest awaria parkomatu, więc może zadzwonić do spółki, poinformować o tej sytuacji.
1: Przepróbował.
0: I tak często jest, tak, że oczywiście stoi przy parkomacie, parkomat nie przyjmuje tam jakichś pieniędzy, czy nie przechodzi karta. Często jest to też błąd na linii mieszkaniec, bank. To nie jest tak, że to spółka baza zarządza płatnościami na przykład bankowymi. I to jest taka główna przyczyna właśnie, ta reklamacja i to, że ludzie mówią, że na przykład parkomat jest popsuty. Można iść do najbliższego czynnego parkomatu i na pewno też w tych 5
1: minutach. Ale ten czas się wtedy
0: spokojnie
1: wydłuża, czyli to zgłoszenie, że tutaj nie mogę kupić biletu, jest pierwszą podstawową sprawą.
0: Tak jest. I mieszkańcy muszą mieć tą świadomość, że teraz w systemie my jesteśmy wszystko dokładnie w stanie sprawdzić. Co do sekundy i co dosłownie do monety,
1: tak,
0: jaką
1: próba
0: ktoś
1: była
0: próbował wrzucić,
1: dokładnie.
0: Czy się parkomat zaciął. Każda awaria natychmiast wychodzi, więc wiemy, w którym czasie, w której sekundzie dosłownie nastąpiła jakaś awaria. To wszystko
1: nie
0: jest
1: ma
0: do sprawdzenia.
1: Co ściemniać.
0: Znaczy, no to jest po prostu nieuwzględniane. No i z tego też są nerwy, tak? Oczywiście, że osoby, które muszą płacić dodatkową opłatę za to, że nie uściły 160 zł do 7 dni, 320 po 7 dniach, można u nas składać reklamacje osobiste lub można też przez internet, tak? Mailowo na przykład. Nie trzeba się fatygować do firmy, do spółki.
1: A jak się sprawdziła formuła karty mieszkańca i tych 30 minut darmowego postoju dla posiadaczy karty mieszkańca raz dziennie?
0: No tak, to chcę powiedzieć, że oczywiście zwiększa się ilość użytkowników kart mieszkańca, ale też trzeba pamiętać o tym, co to znaczy prawidłowo używać.
1: No właśnie, dlatego pytam,
0: karty,
1: jak to się sprawdza.
0: Bo to, że posiadam kartę, bo
1: to jeszcze nic
0: też
1: nie
0: zdarzało
1: znaczy.
0: Się, że ktoś mówił, ale ja posiadam kartę mieszkańca, ale czy pan wbił do aplikacji numery rejestracyjne, które parkują ten samochód? No nie, no ja myślałem, że wystarczy, że posiadam kartę mieszkańca. No nie, trzeba wbić do karty mieszkańca, do aplikacji numer rejestracyjny danego pojazdu. Wtedy oczywiście uruchamiając, wbijając numery rejestracyjne, on ma jakby pobrane z systemu, że to jest z karty mieszkańca też, tak? I można wtedy korzystać. Więc to jest podstawowa sprawa. Zwiększa nam się ilość oczywiście tych osób, które z tego korzystają i bardzo się z tego cieszymy. Taki był zamysł. I ci, którzy korzystają z tego, mają pierwsze pół godziny za darmo raz dziennie na jeden pojazd.
1: A ile pojazdów można mieć na jednej karcie mieszkańca? Proszę przypomnieć, jeden czy dwa?
0: Nie, nie, chyba do 5 pojazdów można tam wbić. Przepraszam, że tego tak teraz nie pamiętam, no, ale...
1: No, w każdym razie nie jest to
0: na
1: jeden.
0: Na pewno nie jeden pojazd, tak.
1: I to są najczęstsze przyczyny nieporozumień, skarg, niepotrzebnego stresu, tak jak pan mówi, czasami zbyt głośnego artykułowania swojego niezadowolenia,
0: tak.
1: Jeśli chodzi o parkowanie
0: przykre
1: płatne.
0: Przykre jest to, co się słyszy, tak, przy tym okienku. Ja rozumiem nerwy, ale to są wulgaryzmy, no, niemiłe sytuacje dla tych osób, które przyjmują te reklamacje. I o to bym apelował, jeżeli macie państwo taką sytuację, no po prostu spróbujmy troszeczkę uspokoić te nerwy.
1: Teraz chcę wrócić do sprawy cmentarzy komunalnych i też do naszej ostatniej rozmowy mówił pan, że będzie się sporo działo, że tam są ciąg dalszej inwestycji na cmentarzu przy ulicy Komunalnej, że Pinczata też będzie dostawała swoje nowe inwestycje, które mają ułatwić i umilić odwiedzającym te miejsca. Smutne miejsca, zwykle tam nie idziemy radośni. Co w tym zakresie już się wydarzyło? Mamy połowę roku, więc pewnie pierwsze przetargi, pierwsze prace za nami.
0: Tak jest. Nawet pierwsze zrealizowaną poważną taką część, dużą inwestycji, bo na cmentarzu komunalnym w Pinczacie, na 1/3 cmentarza jest już no, oświetlenie. Jest po prostu ten cmentarz oświetlony. Ja wiem, że teraz jest wiosna, więc tego nie będzie tak widać, ale do 1 listopada

0: pada, jeżeli wyłoniony wykonawca będzie solidny i da radę, to wykona całość tego cmentarza i to będzie oświetlony cały cmentarz na pięczacie i będzie też tam założony od razu monitoring. To w tym roku
1: To
0: do
1: duża
0: 1
1: inwestycja.
0: listopada, tak, do 1 listopada planujemy to zrobić. Jeżeli chodzi o cmentarz komunalny przy Alei Chopina, to również cały czas udoskonalamy i zwiększamy liczbę latarni, oświetlenia i wymieniamy też to oświetlenie ze starego na nowe. No i co też jest ważne i widać to, no to ciągle idziemy w budowanie nowych alejek, tak? Żeby mieszkańcy coraz więcej mogli mieć tych metrów pod nogą, jeżeli chodzi o bruk, a nie o ziemię. Jeżeli jesteśmy w ogóle przy temacie cmentarzy, to ja tylko chciałbym powiedzieć, że cały czas jest ten temat opłat cmentarnych, a konkretnie chodzi mi o taką podstawą, która nigdy nie podważył. To jest opłata za 20 lat użytkowania jakby tego grobu i ona wynosi w Wrocławku 680 zł przy grobie ziemnym. I za pojedyncze oczywiście miejsce, jeżeli to jest podwójne, no to razy dwa, ale to szczegółowych zasad już nie będę tu omawiał, ale chcę powiedzieć, że ta opłata jest najniższa też w Kujawsko-Pomorskim, całym Kujawsko-Pomorskim. Jeżeli przeliczymy to te 20 lat, czyli 240 miesięcy na 680 zł, to miesięcznie wychodzi to 2,83. Także te opłaty nie są wygórowane i uważam, że głosy, które mówią, że kogoś nie stać na to i tak dalej, ja się zgadzam, że każdy może mieć różną sytuację materialną, ale ta opłata jest obowiązkowa, o tym mówi ustawa, a jeżeli chodzi o wysokość opłat, jest uchwalana przez Radę Miasta i jeszcze raz powiem, jest najniższa w Kujawsko-Pomorskim na cmentarzach komunalnych.
1: Powiedzmy, na co ta opłata jest przeznaczana, bo może to też uzasadni w ogóle zasadność opłat za groby.
0: Dobrze, to ja może jeszcze tak szybko tylko powiem, że mamy 1300 pogrzebów regularnie w miesiącu, można tak powiedzieć, w roku, przepraszam, można tak powiedzieć, 1300 pogrzebów. To można powiedzieć statystycznie, że to jest te 680 zł opłat. To daje niecałe około 800 parę tysięcy, a budżet na dwóch cmentarzy, utrzymanie, kosztuje około 4 milionów. Więc tylko na co teraz to się przekłada? No jak widzimy praktycznie ta opłata nie przekłada się całkowicie na pokrycie niczego. To znaczy, część na przykład moglibyśmy powiedzieć, że na utrzymanie, pamiętajmy, że cmentarze to jest taki duży park, bo o to trzeba zadbać, to trzeba odśnieżyć, to trzeba przyciąć, to trzeba usunąć krzewy, drzewa, to są ogromne koszty. Największym kosztem w ogóle na cmentarzach komunalnych jest wywóz odpadów, czyli śmieci. To jest prawie 2 miliony złotych rocznie. To jest ogromny koszt, prawda? Na to idą te opłaty, tak? Woda, no to już pomniejsza jest opłata, tak? No i oczywiście cała obsługa i zarządzanie no cmentarza, ale to też nie są, to jest powiedzmy 1/3 budżetu cmentarzy, tak?
1: I na koniec, no więc jakby te opłaty są uzasadnione, krótko mówiąc, a i tak nie wystarczają na to, żeby
0: Tak
1: w
0: jest.
1: 1/3 pokryć koszty, które generuje utrzymanie cmentarzy komunalnych we Włocławku. Na koniec jeszcze został nam Włower, to też jest dziecko spółki Baza. No właśnie, jak to się sprawdza, bo to, że mieszkańcy korzystają, to widać na ulicach codziennie, na ścieżkach rowerowych można spotkać włocławskie Włowery. A jak z aktami wandalizmu? Ja osobiście kilkanaście razy widziałam gdzieś tam porzucone rowery. Czy to jest w dużej skali, jakie to są koszty i czy ci wandale ponoszą konsekwencje, czy udaje się ich wychwycić?
0: No to jest tak, w tej chwili jeździ 220 rowerów po mieście. Skala wandalizmu, może tak bym powiedział. Zwozimy około 15 rowerów w czasie poweekendowym na naprawy drobniejsze, a w tej chwili mamy 3 całkowicie zniszczone te rowery. Także z 220, no to skala może nie jest ogromna, ale też na pewno jest taka trochę, no,

0: niepokojąca, bo chcielibyśmy, żeby było zero, no napraw się nie uniknie i tym się nie martwimy, ale te całkowite zniszczenia nas trochę
1: Celowe
0: martwią.
1: zniszczenia,
0: Są
1: tak.
0: takie wandalizmy, tak, po prostu rozebranie tego woweru praktycznie z okablowania, z jakichś takich części, w ogóle bez sensu. Odbudujemy te rowery, bo rama oczywiście nie została skradziona, żaden rower nie został skradziony. Mozolnie to zrobimy, ale no jest to jakiś koszt, tak? Jest to jakiś koszt. Jeżeli chodzi o użytkowanie, to naprawdę statystyki pokazują, że Włower ma sens i że Włowerem jeździ bardzo dużo osób. W samym tylko maju 50 prawie tysięcy przejechanych kilometrów przez Włower. Około 8 tysięcy użytkowników jest zarejestrowanych i mamy ponad 10 tysięcy wypożyczeń Włowerów w ciągu miesiąca, tak? Tylko w miesiącu maju, gdzie ta osoba, gdzie pogoda się poprawiła oczywiście, tak? Ale przed nami jest czerwiec, lipiec, sierpień, więc to są piękne
1: Wrzesień.
0: wrzesień, to są jeszcze piękne miesiące, jeżeli chodzi o dobrą pogodę, mam nadzieję. Więc no, bardzo dużo osób korzysta i bardzo dużo kilometrów i wypożyczeń.
1: To pokazuje, że przywrócenie woweru było jak najbardziej celowe i potrzebne
0: Tak
1: miastu.
0: jest. Tak rozmawialiśmy z panem prezydentem Krzysztofem Kukuckim o tym. To był jego taki punkt, który no, koniecznie musiał jakby załatwić. I padło na spółkę baza i my to realizujemy.
1: Dziękuję bardzo,
0: Ja również
1: panie
0: bardzo
1: prezesie.
0: dziękuję.
1: Proszę państwa, mam nadzieję, że dzięki tej rozmowie będziecie państwo na bieżąco z tym, co dzieje się w tych miejscach, którymi zarządza spółka Baza. Jarosław Połanecki, prezes spółki, był moim i państwa gościem. Dziękuję jeszcze raz.
0: Dziękuję pani, dziękuję państwu. Do widzenia.

0: Kierowcy we Wrocławku muszą przygotować się na kolejne zmiany w organizacji ruchu. W mieście rozpoczęły się już prace związane z przebudową skrzyżowania ulic Kapitulnej i Wysokiej. To pierwszy etap przygotowań do jednej z największych drogowych inwestycji planowanych w najbliższych latach. Budowy tunelu pod torami kolejowymi na ulicy Wienieckiej. Jak podkreślają władze miasta, podczas budowy tunelu znacząco zmieni się układ komunikacyjny Wrocławka.
1: Z elementu szerszej koncepcji, ponieważ ta inwestycja oraz przebudowa ulicy Energetyków na odcinku od ulicy Hutniczej do ulicy Mechaników. To jest dwa takie zadania, które mają nam pomóc w przygotowaniach do jeszcze większej inwestycji, a mianowicie budowy tunelu w ciągu ulicy Wienieckiej pod linią kolejową numer 18. To właśnie na tych skrzyżowaniach będzie większy ruch przez chociażby zamknięcie tej ulicy Wienieckiej z powodu budowy tunelu.
0: Pierwsze utrudnienia pojawiły się już dziś. W ramach pierwszego etapu prac zamknięty został dojazd od strony ulicy Wysokiej. Ruch na ulicy Kapitulnej odbywa się na razie bez zmian. Jednak kierowcy muszą liczyć się z czasowymi utrudnieniami i ograniczeniami w kolejnych tygodniach.
1: Dzisiaj rozpoczynamy pierwszy etap przebudowy tego skrzyżowania. Będzie tutaj zamknięta droga, dojazd do ulicy Wysokiej. Natomiast na ulicy Kapitulnej ruch odbywa się w sposób normalny, niezmienny od tego, jak to było dotychczas.
2: Czy w dalszych etapach ulica Kapitulna będzie zamknięta?
1: Tutaj jeszcze za szybko, żeby o tym wspomnieć. Oczywiście z odpowiednim wyprzedzeniem będziemy informować o ewentualnych zmianach organizacji ruchu w tym obszarze.
2: A do kiedy ma potrwać budowa?
1: Tutaj oprócz oczywiście budowy samego skrzyżowania o ruchu okrężnym będą przebudowane chodniki, będzie przebudowana droga rowerowa, będą również wiaty autobusowe i zatoczki autobusowe. To wszystko chcemy zrealizować jak najszybciej. Planujemy, że te prace mają zakończyć się jeszcze we wrześniu, ponieważ jest to bardzo ważne dla mieszkańców. Wiadomo, że każde rondo to

0: Zwiększenie bezpieczeństwa, to również zwiększenie płynności jazdy, to nie czekanie na czerwonym świetle, więc chcemy tym samym no, zwiększać jakość życia naszych mieszkańców.
1: Sama budowa tunelu pod linią kolejową przy ulicy Wienieckiej ma rozpocząć się jeszcze w tym roku. Na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji odbyła się 11. Olimpiada Hefajstosa. Na starcie zgromadziło się aż 411 zawodników z całego województwa kujawsko-pomorskiego. Byli to przedstawiciele różnych stowarzyszeń i placówek. Zawody zorganizowało Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Eurointegracja.
2: Rok temu obchodziliśmy dziesięciolecie i przyszła taka nieraz wątpliwość, czy ta formuła się nie przegrzała, czy nie trzeba czegoś zmienić, czy będą dalej chcieli ci niepełnosprawni uczestniczyć w tym wydarzeniu. Okazuje się, że jednak to jest silniejsze, że to już przylgnęło do nas. Oni chcą w tym święcie uczestniczyć i się bardzo z tego cieszymy. I dlatego dzisiaj jest imponująca liczba, pogoda nam sprzyja i się cieszymy, że tyle osób jest.
1: Tradycyjnie Olimpiada Hefajstosa składała się z dwóch bloków. Pierwszy, lekkoatletyczny, to między innymi biegi, skoki i rzuty. Drugi był rekreacyjny, składał się z 10 stacji na zaliczenie.
3: 25 osób się zapisało na tą integrację, chociaż uważam, że to trochę za mało, ale i tak chętnych, fajnie, że przyszli i będą w sobotę tutaj uczestniczyć. Będą brali udział w zawodach. Dostaliśmy karteczki, które sędziowie będą opisywać. No będziemy się na pewno świetnie bawić. Pogoda jest piękna, nie tak jak wczoraj, także myślę, że dziewczyny są zadowolone, uśmiechnięte, także na pewno będziemy korzystali z pogody, z integracji tutaj, bo sporo ludzi jest, których ludzie znają, także będziemy się tutaj naprawdę super bawiły.
4: My jako stowarzyszenie bierzemy udział już kilkakrotnie, także wszyscy są bardzo chętni, jest nas 26 osób, wszyscy uczestniczą w sporcie, bo nie tylko tu w Eurointegracji, ale my też sami uczestniczymy w różnych rozgrywkach.
5: Proszę opowiedzieć o przygotowaniach do dzisiejszego dnia. Czy były to mozolne, ciężkie treningi, czy raczej z uśmiechem na twarzy wchodzimy z marszu i bierzemy medale?
4: Nie, to wchodzimy z marszu, bierzemy medale. Młodzież już po 18 to jest tak przygotowana, przez tyle lat się przygotowała, także co to dla nas taka impreza, taka olimpiada?
5: Dzisiaj impreza na stadionie, w jaki sposób się przygotowaliście i ile osób się zapisało?
6: Zapisało się 20 osób, ale uczestniczyć w samych konkurencjach będzie tylko 8. No wiadomo, to wiek limituje te wyczyny nasze. Przygotowanie, my jesteśmy po 18 roku życia i bawimy się z marszu.
5: Jak taka impreza wpływa na właśnie na osoby, na uczestników, na członków waszej organizacji?
6: No to jest rzecz wspaniała. Moim zdaniem zawsze tu z koleżankami rozmawialiśmy. Takie imprezy właśnie integrują środowisko senioralne i o to właśnie nam chodzi.
1: Wydarzenie rozpoczęło się przemarszem uczestników przez bieżnię stadionu. Pojawiały się greczynki, podniesiono flagi, zapalono znicz olimpijski i zaśpiewano hymn. Imprezę uroczyście otworzył prezydent Włocławka.
7: Już po raz 11 stadion piłkarsko-lekkoatletyczny we Włocławku jest miejscem zmagań zawodników Olimpiady Hefajstosa i to jest już nasza, myślę, że bardzo piękna tradycja, dlatego że rywalizują tutaj i osoby z niepełnosprawnościami, i osoby starsze. Generalnie osoby, którym zazwyczaj jest trudniej, a tutaj wszyscy czują się świetnie, doskonale i ta rywalizacja duchu fair play to nie jest tylko deklaracja, ale rzeczywistość.
8: To jest wydarzenie takie naprawdę wyjątkowe na skalę regionalną, dlatego że tutaj rywalizują w sposób taki fair play, w sposób uczciwy, dla przyjemności osoby zarówno i z niepełnosprawnością, jak i nie z niepełnosprawnością, i osoby starsze, osoby młodsze, więc taka pełna integracja, pełen wspólnie spędzony czas, który Stowarzyszenie Eurointegracja swoją organizacją, swoim patronatem jak zawsze organizuje. A to jest wydarzenie niełatwe, dlatego że widzimy tutaj zawodników nie tylko z Włocławka, ale także i z okolicznych miejscowości. Dzisiaj już widzieliśmy gdzieś informację o Zakrzewie, o Piotrkowie Kujawskim i wielu innych miejscach, skąd ci zawodnicy się zjeżdżają. I to jest właśnie dowód na to, że to jest takie wydarzenie niepowtarzalne, bo po prostu w innych miejscach podobnych wydarzeń po prostu nie ma.
1: Szersza relacja z Olimpiady Hefajstosa w magazynie Pulsometr. We Wrocławku odbyła się

0: 26. Uroczysta sesja Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, stanowiąca ważny punkt obchodów święta województwa. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele samorządów, instytucji oraz organizacji z całego regionu. Podczas sesji wręczono odznaczenia osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju regionu.
1: Uważam, że uroczyste sesje są właśnie od tego, by odejść od procedowania, odejść od, nie chcę powiedzieć, że poważnych tematów, bo wszystkie tematy są poważne, ale nauczmy się świętować. Dziękować i cieszę się, że dzisiaj mogę wyróżnić wraz z marszałkiem województwa medalem za zasługi dla województwa. Mogę również przyznać swoją głownię przewodniczącej Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Coraz lepiej wychodzi nam budowanie tożsamości tego województwa. Przypomnę, bo przecież to jest niedaleka przeszłość jeszcze złożonego z dawnego województwa bydgoskiego, włocławskiego i toruńskiego. Także to jest nasze zadanie również na tę kadencję, by coraz bardziej spajać te różne regiony. Natomiast ważne jest również to, żebyśmy nie homogenizowali siebie. Czyli mimo wszystko niech fajans będzie fajansem, niech Kociewie będzie Kociewiem, a Kujawy Kujawami.
0: Marszałek województwa zwrócił uwagę na poprawiającą się kondycję regionu, w tym spadek bezrobocia oraz wzrost wynagrodzeń dla pracowników.
2: Wskaźnikiem podstawowym, na podstawie którego my opieramy naszą analizę i ogólną diagnozę, ocenę, w którym jesteśmy miejscu, na podstawie zadowolenia z życia mieszkańców w naszym województwie. Ono jest powyżej średniej krajowej. Bardzo się z tego cieszę. A na tę jakość i ocenę wpływają różne czynniki. Oczywiście podstawowy to dostęp do pracy, dobrej pracy. Tutaj jest coraz lepiej. Jesteśmy w Wrocławku, warto więc wspomnieć, że kiedy ja obejmowałem urząd marszałka, w województwie, w tej części regionu, w okolicach Włocławka, mieliśmy horrendalne powyżej 25% bezrobocie. Ono dziś wciąż jest wysokie na niektórych w niektórych obszarach wiejskich. Uważamy je za tak zwane bezrobocie strukturalne, to znaczy takie, które już nigdy się nie zmieni, bo nawyki niektórych mieszkańców są takie, jakie są. My z tym nie możemy walczyć, nie chcemy. Oczywiście podejmujemy próby, ale generalnie to bezrobocie rzeczywiste, mierzone wskaźnikami Eurostatu, jest właściwie symboliczne, bo w całym regionie i również w tej części województwa wokół Włocławka i Włocławku wynosi około 4%, poniżej nawet 4%. Ale co tak naprawdę wpłynęło, że to bezrobocie jest tak niskie? Powstały miejsca pracy. Jeżeli przyjeżdżamy do Włocławka, kiedyś przecież nie było autostrady. Kiedy ona się pojawiła, powstała strefa brzecka, powstało kilka innych jeszcze stref w tym samym Włocławku, które są właściwie już wypełnione w 100% inwestorami. No więc to chociażby świadczy o tym, jak jesteśmy atrakcyjnym regionem dla inwestorów. Wynagrodzenie, tutaj średnia krajowa. My nie mamy ani wyższych, ani niższych od średniej krajowej wynagrodzeń w naszym, dla naszych mieszkańców. No i moim zdaniem zmieniająca się infrastruktura społeczna, czyli budujemy nowe szpitale, inwestujemy, pomagamy poprzez fundusze unijne inwestować w szpitale również powiatowe. Nasze szpitale wojewódzkie, owszem, nie są jeszcze, ich inwestycje nie są zakończone, ale to widzą mieszkańcy, że jakość usług się poprawia, ale ta perspektywa, że tutaj będziemy mieć dostęp do usług medycznych, szpitalnych na najwyższym europejskim poziomie, już istnieje. Bo jeżeli pojedziemy do Torunia, do Bydgoszczy, to są miliardy złotych i tu we Włocławku inwestowane. A są i takie miejsca, jak chociażby szpital w Świeciu, który przechodzi totalną transformację od zamkniętego zakładu leczniczego do otwartego, empatycznego, który prowadzi nowoczesną psychiatrię środowiskową. Tak bym mógł w każdej dziedzinie życia. Domy dziennego pobytu, przecież jeszcze 4 lata temu nie było żadnego, a dzisiaj mamy ich 120. To znaczy codziennie 15 tysięcy, blisko 15 tysięcy seniorów przychodzi niezaopiekowanych, ma opiekę medyczną, wyżywienie, są dowiezieni, odwiezieni, uczestniczą w wydarzeniach kulturalnych. To wszystko świadczy o tym, to wszystko ostatecznie skutkuje tym, że sądzę,

0: Jesteśmy województwem, którym lubimy być, dobrze się w nim czujemy. Jestem z tego naprawdę dumny. Po prostu wykorzystujemy szanse, jakie dzisiaj mamy, mianowicie fundusze unijne. To, że możemy sami o sobie decydować, podejmujemy decyzje przecież jako sejmik, które służą mieszkańcom całego województwa.
1: Podczas wydarzenia podkreślono, że mimo wielu pozytywnych zmian w wielu obszarach, to jest infrastruktura drogowa czy edukacja, wciąż istnieją kwestie wymagające dalszej pracy.
2: Zawsze są rzeczy, nad którymi jeszcze można pracować i na pewno tutaj niestety znowu trzeba wymienić zdrowie, ale zdrowie tak szeroko rozumiane, bo jeżeli chodzi o nasze kompetencje, to co należy do samorządu województwa, jeżeli chodzi o sprawy infrastrukturalne, nasze szpitale nabierają zupełnie innego wyglądu, są dobrze wyposażone. Natomiast cały czas ta strefa zdrowia, jeżeli chodzi o finansowanie i tutaj nad tym trzeba pracować. Natomiast my jako samorząd województwa możemy tylko apelować do rządu o pewnego rodzaju zmiany. To, co jest mi wyjątkowo bliskie, to sprawy społeczne, sprawy związane z seniorami i tutaj też województwo przez ostatnie lata, myślę, że jest najlepszym w kraju. Dzienne domy pobytu, które u nas rosną, kolokwialnie mówiąc, jak grzyby po deszczu, gdzie seniorzy czują się doskonale, gdzie seniorzy się rozwijają, gdzie seniorzy, myślę, że wydłużają ten swój proces życia też, bo przecież wszyscy doskonale wiemy, że każdy umysł, który pracuje, który myśli, jest w dużo dłuższej i lepszej kondycji. I to się właśnie dzieje dzięki dziennym domom pobytu. Natomiast dzisiaj to, co nas martwi i to, o czym mówimy i o czym trzeba mówić, to sposób ich finansowania, bo te środki, które przeznaczamy na dzienne domy pobytu, one z roku na rok są coraz większe. Tylko w tej perspektywie pierwszy konkurs to ponad 300 milionów złotych, kolejny konkurs to 150 milionów złotych. Dzisiaj te konkursy dobiegają do końca. Wszyscy seniorzy, wszyscy samorządowcy patrzą na nas i mówią, że te środki powinny być dalej kontynuowane. Natomiast wszyscy doskonale wiemy, że ta perspektywa dobiega końca, więc czynimy wiele starań. Rozmawiamy z samorządowcami, myśląc o tym, jak może zrobić inny montaż finansowy, ale też apelujemy do strony rządowej, żeby nasze województwo było brane pod uwagę jako takie pilotażowe to, co zostało zrobione i może na naszym przykładzie, kiedy ta baza lokalowa już jest doskonale wyposażona, żeby spróbować to wspólnie finansować.
1: Władze regionu zapowiedziały kontynuację inwestycji na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego Kujaw i Pomorza. Święto województwa kujawsko-pomorskiego rozpoczęło się na dobre. Impreza w naszym mieście wystartowała w niedzielę o godzinie 18 na bulwarach. Scena stanęła w pobliżu pomnika ludziom pracy. Mimo opadów deszczu, włosławianie oraz mieszkańcy naszego regionu tłumnie stawili się na koncercie Fajansowe Sny.
3: Piękny koncert, Fajansowe Sny, no bo jak Włocławek, to wiadomo, że kojarzy się z fajansem. Dwie godziny bardzo dobrej muzyki. Najważniejsze, że jest ciepło. Ja pamiętam, bywało różnie w święto województwa, także myślę, że nie ma się czego obawiać. Zapraszamy serdecznie, kto jeszcze może przyjść, wziąć udział albo po prostu odsłuchać. Naprawdę fajni wykonawcy, Kaja, Tomasz Organek, Andrzej Piaseczni, w tej chwili Reniusis na scenie, także myślę, że zapowiada się bardzo fajny wieczór. Święto województwa, jak co roku, dwa tygodnie obchodzimy. Za tydzień mamy też koncert w Inowrocławiu, do tego też koncerty w Grudziądzu, w Toruniu, w Bydgoszczy, także staramy się po prostu ten przedurlopowy jeszcze sezon umilać mieszkańcom naszego województwa i podkreślać właśnie istotę naszego województwa. Staramy się w ten sposób też integrować różne środowiska, różne miasta, także myślę, że będzie bardzo miło.
4: Pogoda nie rozpieszcza, ale na szczęście w ostatniej chwili się wypogodziło i można śmiało na bulwary dotrzeć. I myślę, że ze względu na ilość różnych gwiazd, które się tutaj pojawią, na ich dobór, myślę, że za chwileczkę będziemy świadkami tego, że faktycznie włocławianie tłumnie się na bulwarach zjawią. Natomiast Święto Województwa Kujawsko-Pomorskiego to też okazja do przypomnienia tego, że Włocławek kiedyś był stolicą województwa włocławskiego i jest integralną częścią, jako jedna z trzech części województwa. w tej wspólnoty. Wspólnoty, która jest stosunkowo młoda, bo przecież powstała pod koniec ubiegłego wieku, natomiast to małżeństwo z rozsądku musi

0: potrafi współpracować. A potrafi współpracować, to znaczy równomiernie się rozwijać. Więc wszystkim mieszkańcom naszego regionu włocławskiego życzę, żebyśmy zawsze czuli się zaopiekowani i żeby ten równomierny rozwój faktycznie miał miejsce. I widać, że ta sytuacja ulega poprawie, natomiast jeszcze sporo pracy przed nami. Ale dzisiaj najważniejsza jest zabawa, więc mam nadzieję, że przez ten cały czas w różnych częściach województwa kujawsko-pomorskiego po prostu wszyscy mieszkańcy będą dobrze się bawić, ciesząc się z przygotowanych atrakcji.
1: Dzisiaj rozpoczynaliśmy nasze spotkanie ze świętem województwa w Kruszynie, gdzie odbyła się bardzo piękna uroczystość, uroczysta msza koncelebrowana przez jego ekscelencję biskupa. Ważne były słowa, które powiedział ksiądz biskup, ale także marszałek województwa o tym, że budujemy tożsamość, tożsamość, która jest wspólną wartością dla wszystkich części naszego województwa. Cieszymy się, że co 3 lata święto województwa przyjeżdża do Włocławka. Tutaj odbywają się wspaniałe koncerty. Jutro będziemy mieli do czynienia z uroczystą sesją Sejmiku Województwa. Będą nagradzani wybitni twórcy w zakresie kultury. Cieszymy się, bo to jest zawsze okazja do tego, aby promować nasze piękne miasto.
2: Na scenie wystąpili artyści reprezentujący różne gatunki muzyczne, tak by każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Uczestnicy słyszeli Andrzeja Piasecznego, Anię Dąbrowską, Grzegorza Chyrzego, Kaję, Tomasza Organka, Reni Jussis, Piotra Roguckiego i itd. Publiczność reagowała bardzo żywiołowo, chętnie śpiewając wspólnie z wokalistami.
3: Święto województwa, jak się panie bawią?
4: Bardzo dobrze. Zaczynamy się bawić jak najbardziej.
3: Super. Pogoda nie ostraszyła?
4: Nie. Troszkę popadało, ale... Nie boimy się burzy ani deszczu.
5: Mamy parasole, także...
3: Dzisiaj szereg gwiazd na scenie, która jest za mną. Za chwilę zaczynamy. Na kogo panie najbardziej czekają?
6: My na Andrzeja Piasecznego czekamy.
4: Też na Andrzeja Piasecznego.
5: Na Anię Dąbrowską.
3: Jakieś ulubione piosenki?
6: A no nie wiem w sumie jaką.
4: Śniadanie do łóżka, wyjmie deszczu.
5: No, wszystkie. Nie wiem, jakie będą, ale wszystkie lubię, bardzo.
4: Porady na zdrady.
5: No też, ale naprawdę wszystkie. Nie ma wyjątku.
3: Święto województwa, powiedzcie mi, jak się bawicie? Mimo pogody przyszliście.
7: Przyszliśmy, jest super.
8: Jest dobrze.
7: No jest super.
3: Na jaką gwiazdę czekacie? Za chwilę wystąpi tutaj szereg znanych artystów. Na kogo najbardziej czekacie i dlaczego?
7: Ania Dąbrowska.
8: Ania.
3: No, Ania, a jakieś ulubione piosenki?
7: W głowie.
3: Jeszcze jakieś?
7: Jak to się tam zbywało?
9: No jakieś tam sławne piosenki. Jakieś znane.
2: Fajansowe sny mimo pogody były dużym sukcesem. Pod sceną, ale też na samych bulwarach było bardzo tłoczno. Za aranżację i oprawę muzyczną odpowiadał Michał Ryba z zespołem, a wydarzenie poprowadził Mateusz Kaczmarek. Za nami długi weekend związany ze świętem Bożego Ciała. Dla policjantów i strażaków z Włocławka oraz powiatu włocławskiego był to czas wzmożonej pracy. Funkcjonariusze czuwali nad bezpieczeństwem na drogach, zabezpieczali procesje, a także reagowali na pożary, kolizje i inne zagrożenia. Policjanci przeprowadzili w tym czasie blisko 600 kontroli pojazdów. Szczególną uwagę zwracali na prędkość oraz trzeźwość kierowców. Niestety, nie odbyło się bez osób, które zdecydowały się wsiąść za kierownicą po alkoholu.
10: Ujawniliśmy 323 wykroczenia, z czego 196 dotyczyło przekroczenia dozwolonej prędkości. Jeżeli chodzi o tą właśnie prędkość, to zatrzymano 4 prawa jazdy, 2 na terenie obszaru zabudowanego, natomiast pozostałe 2 poza obszarem zabudowanym. Oprócz tego ujawniono także 4 kierujących pod wpływem alkoholu. 3 osoby kierowały rowerem, natomiast 1 kierowała samochodem marki Citroen. Była to 28-letnia kobieta, która w miejscowości Wola Nakonowska kierowała pojazdem mając ponad 3 promile alkoholu w organizmie.
2: Pracowity weekend mieli również strażacy. Jak informuje Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku, od czwartku do niedzieli odnotowano łącznie 33 zdarzenia.
11: W Straży Pożarnej mieliśmy sporo pracy. 33 zdarzenia, w których to wjeżdżaliśmy do pożarów, także do miejscowych zagrożeń. Trafiały nam się też alarmy fałszywe. Strażacy spędzili czas pracowicie. Między innymi też trafiły się jakieś pożary pojazdów osobowych. Doszło też do kolizji na terenie miasta i powiatu.

To z tego względu, że ruch na pewno w jakiś sposób był bardziej intensywny niż poza sezonem wypoczynkowym. Dużo osób się przemieszczało w różnych kierunkach, dlatego też te zagrożenie na drogach było spore. Strażacy brali udział w trzech zdarzeniach, między innymi w dniu wczorajszym na Alejach Królowej Jadwigi. Ale też doszło do pożarów, w których to paliły się i pojazdy osobowe, ale też mieliśmy zdarzenia związane z silnymi wiatrami,

0: tego typu zdarzenia strażacy brali udział.
1: Służby przypominają, że okres wakacyjnych wyjazdów dopiero się rozpoczyna. Policjanci i strażacy apelują o rozwagę, przestrzeganie przepisów oraz odpowiedzialne zachowanie zarówno na drogach, jak i podczas wypoczynku. W piątek doszło do dramatycznych scen na osiedlu Południe. Po godzinie 10 służby otrzymały informację, że z okna wieżowca przy ulicy Wiejskiej wypadło dziecko. Zgłoszenie zostało niestety potwierdzone. 5-letnia Zosia wypadła z okna na 11 piętrze. Sprawę prowadzi Wrocławska Prokuratura Okręgowa.
2: Ustalono, że w czasie zdarzenia dziewczynka przebywała razem z matką w mieszkaniu. Matka, 21-letnia Wiktoria D., w tym czasie spała. Dziewczynka została przewieziona lotniczym pogotowiem ratunkowym do szpitala w Bydgoszczy. Aktualnie do tej pory nie mamy jeszcze szczegółowych informacji odnośnie stanu zdrowia dziecka, ani też obrażeń, jakie konkretnie odniosła. Podejrzana została doprowadzona do prokuratury rejonowej na czynności procesowe. Zostały jej przedstawione dwa zarzuty. Jeden z nich to narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu swojej córki w sytuacji, kiedy miała obowiązek opieki nad dzieckiem, i nieumyślnego spowodowania u małoletniej ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu poprzez spowodowanie takich obrażeń jak wstrząsu urazowego oraz licznych wielomiejscowych złamań kości. Nadto podejrzana usłyszała zarzut posiadania marihuany. Prokuratura skierowała do Sądu Rejonowego we Wrocławku wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec podejrzanej. Niestety wniosek ten, zgodnie ze stanowiskiem prokuratury, nie został przez sąd uwzględniony. Nie zostały również, że tak powiem, z urzędu przez sąd zastosowane względem podejrzanej środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym. Prokuratura po zapoznaniu się ze stanowiskiem sądu w przedmiocie odmowy zastosowania środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania wobec podejrzanej Wiktorii D. podjęła dzisiaj decyzję o tym, iż w terminie kodeksowym, czyli terminie 7 dni od ogłoszenia postanowienia, będzie kierowała zażalenie, czyli kierowała środek odwoławczy od postanowienia.
1: Podejrzana przyznała się do zarzucanych jej przestępstw. Złożyła obszerne wyjaśnienia. Nie zanegowała, że w trakcie zdarzenia była pod wpływem alkoholu oraz po zażyciu narkotyków.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po utarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach 20.

0: Na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji odbyła się 11. Olimpiada Hefajstosa. Na starcie zgromadziło się aż 411 zawodników z całego województwa kujawsko-pomorskiego. Byli to przedstawiciele różnych stowarzyszeń i placówek. Zawody zorganizowało Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Eurointegracja.
1: To, proszę Państwa, jest 11. edycja Olimpiady Hefajstosa. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że zaproszenia skorzystało tyle osób. Startuje nas 411, czyli można powiedzieć, że prawie rekordowa liczba. Ale chcę jedną refleksję powiedzieć, gdyż rok temu obchodziliśmy dziesięciolecie i przyszła taka nieraz wątpliwość, czy ta formuła się nie przegrzała, czy nie trzeba czegoś zmienić, czy będą dalej chcieli ci niepełnosprawni uczestniczyć w tym wydarzeniu. Okazuje się, że jednak to jest silniejsze, że to już przylgnęło do nas. Oni chcą w tym święcie uczestniczyć i się bardzo z tego cieszymy. I dlatego dzisiaj jest imponująca liczba, pogoda nam sprzyja i się cieszymy, że tyle osób jest.
2: Jakie konkurencje przewidziane dla uczestników?
1: Tak, mamy tradycyjnie już dwa bloki. Blok lekkoatletyczny dla tych niepełnosprawnych oczywiście, ale troszeczkę bardziej sprawnych, co wytrzymują biegi, skoki i rzuty. I w większości startuje blok rekreacyjny, czyli gier i zabaw. I tam trzeba pokonać 10 stacji na zaliczenie. Wszyscy są zwycięzcami, wszyscy będą odznaczeni, wszyscy dostają pamiątkę, wszyscy dostają koszulki. Także i oczywiście coś dla ciała, żeby no, mieć siły na starty. Także wszystkiego życzymy najlepszego naszym uczestnikom.
2: Powiedzmy, jaką rolę odgrywa sport dla osób właśnie z niepełnosprawnościami?
1: Tak, to jest imponujące, że obserwować te osoby, jak one się angażują, to można powiedzieć, że tak jak wielcy sportowcy, chcą dać siebie wszystko, mimo że to nie są rekordy świata, rekordy Polski, ale rekord własny jest pobity za to, że chce. Nieraz są bardzo niepełnosprawni, ale oni chcą być razem, oni się tu czują pewnie, mają przyjaciół i się bardzo z tego cieszą, że są.
2: Słowo kluczowe, integracja. Osoby z niepełnosprawnościami mają okazję wyjść z domu, spotkać się. Sport oczywiście jedno, ale też poznać nowych, ciekawych ludzi, nawiązać przyjaźnie.
1: Tak, to jest fantastyczne, że my doświadczamy to właściwie przez cały rok. Bezpośrednio już po zawodach podchodzą do nas, gratulują, cieszą się, pytają się, czy będzie następna edycja, bo chcą. Oni się przygotowują niejako przez ten czas do tych startów i z tego nam się, że to przylgnęło do nich i oni to traktują jako najważniejsze święto sportowo-rekreacyjne dla siebie.
2: Dzisiaj wielka impreza sportowa. Jak przebiegały przygotowania? Co się będzie działo?
3: No, 25 osób się zapisało na tą integrację, chociaż uważam, że to trochę za mało, ale i tak chętnych, fajnie, że przyszli i będą w sobotę tutaj uczestniczyć. Będą brali udział w zawodach. Dostaliśmy karteczki, które sędziowie będą opisywać. No, będziemy się na pewno świetnie bawić. Pogoda jest piękna, nie tak jak wczoraj, także myślę, że dziewczyny są zadowolone, uśmiechnięte, także na pewno będziemy korzystali z pogody, z integracji tutaj, bo sporo ludzi jest, których ludzie znają, także będziemy się tutaj naprawdę super bawiły.
2: Właśnie.
3: To jest kolejny raz nasz, także to nie jest pierwszy raz. Ja jestem od 2 lat przewodniczącą, ale już byłam jako jeszcze nie przewodnicząca i jako teraz przewodnicząca tak samo uczestniczę w tym, a dziewczyny wiem, że już kolejny raz od samego początku uczestniczą z eurointegracją, się integrują także.
2: Słowo kluczowe, integracja, właśnie jest to możliwość wyjścia, spotkania się, a także poznania nowych ludzi.

0: godzinie jest sam sport.
1: Właśnie dlatego jesteśmy w uniwersytecie, bo to jest właśnie ta nasza integracja, żeby nie siedzieć w domu, żeby się spotykać, poznawać nowych ludzi. Właśnie tutaj też, o, są nowi ludzie, którzy ich dzisiaj, chociaż już ich widziałam, ale dzisiaj więcej z nimi rozmawiałam, także no, ja jestem zadowolona, bardzo.
2: My jako stowarzyszenie bierzemy udział już kilkakrotnie, także wszyscy są bardzo chętni. Jest nas 26 osób. Wszyscy uczestniczą w sporcie, bo nie tylko tu w Eurointegracji, ale my też sami uczestniczymy w różnych rozgrywkach.
0: Proszę opowiedzieć o przygotowaniach do dzisiejszego dnia. Czy były to mozolne, ciężkie treningi, czy raczej z uśmiechem na twarzy wchodzimy z marszu i bierzemy medale?
2: Nie, to wchodzimy z marszu, bierzemy medale. Młodzież już po 18 to jest tak przygotowana, przez tyle lat się przygotowała, także co to dla nas taka impreza, taka olimpiada?
0: Właśnie jest to też możliwość do spotkania, nawiązania nowych znajomości.
2: Oczywiście, spotykamy się tu, integrujemy, jest różnych, bardzo dużo organizacji, no i każda organizacja coś wnosi nowego, także my jako Stowarzyszenie Starówka też wnosimy różne nowe rzeczy.
0: Dzisiaj impreza na stadionie. W jaki sposób się przygotowaliście i ile osób się zapisało?
3: Zapisało się 20 osób, ale uczestniczyć w samych konkurencjach będzie tylko 8. No wiadomo, to wiek limituje te wyczyny nasze. Przygotowanie, my jesteśmy po 18 roku życia i bawimy się z marszu.
0: Jak taka impreza wpływa na właśnie na osoby, na uczestników, na członków waszej organizacji?
3: No to jest rzecz wspaniała, moim zdaniem. Zawsze tu z koleżankami rozmawialiśmy. Takie imprezy właśnie integrują środowisko senioralne i o to właśnie nam chodzi, żeby to środowisko było zintegrowane.
0: Panie prezydencie, kolejna olimpiada chyba jest sosa. Jak słyszymy, wielki sukces organizacyjny, praktycznie rekordowa liczba uczestników.
4: A już po raz 11 stadion piłkarsko-lekkoatletyczny we Włocławku jest miejscem zmagań zawodników Olimpiady Hefajstosa i to jest już nasza, myślę, że bardzo piękna tradycja, dlatego że rywalizują tutaj i osoby z niepełnosprawnościami, i osoby starsze. Generalnie osoby, którym zazwyczaj jest trudniej, a tutaj wszyscy czują się świetnie, doskonale i ta rywalizacja duchu fair play to nie jest tylko deklaracja, ale rzeczywistość. Więc stąd pewnie też tak duże zainteresowanie i z roku na rok większe, bo w tym roku ponad 400 uczestników tutaj będzie rywalizowało.
0: Właśnie, z jednej strony rywalizacja sportowa, natomiast z drugiej to kluczowy element, czyli integracja.
4: Integracja tutaj tak, jak pan redaktor słusznie zauważył, jest kluczowa i najważniejsza tak naprawdę, bo wszystkim nam zależy, żeby w tym naszym świecie wszyscy czuli się gospodarzami, po prostu, żeby to był dom dla wszystkich.
5: Po raz 11 odbywa się w Włocławku Olimpiada Hefajstosa. To jest wydarzenie takie naprawdę wyjątkowe na skalę regionalną, dlatego że tutaj rywalizują w sposób taki fair play, w sposób uczciwy, dla przyjemności osoby zarówno i z niepełnosprawnością, jak i nie z niepełnosprawnością, i osoby starsze, osoby młodsze, więc taka pełna integracja, pełen wspólnie spędzony czas, który Stowarzyszenie Eurointegracja swoją organizacją, swoim patronatem, jak zawsze organizuje. A to jest wydarzenie niełatwe, dlatego że widzimy tutaj zawodników nie tylko z Włocławka, ale także i z okolicznych miejscowości. Dzisiaj już widzieliśmy gdzieś informacje o Zakrzewie, o Piotrkowie Kujawskim i wielu innych miejscach, skąd ci zawodnicy się zjeżdżają. I to jest właśnie dowód na to, że to jest takie wydarzenie niepowtarzalne, bo po prostu w innych miejscach podobnych wydarzeń po prostu nie ma. A to jest potrzebne, żeby każdy czuł się potrzebny, nikt nie czuł się wykluczony, żeby każdy mógł spędzić ze sobą czas. Dzisiaj w duchu sportowym, przy pięknej pogodzie na naszym włocławskim stadionie. Także bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy przyczynili się do organizacji wydarzenia, bo każdy, kto coś podobnego organizował, wie, że to nie jest tak, że to się organizuje w tydzień, w dwa czy w trzy. To są miesiące przygotowań, pozyskiwania sponsorów, ludzi dobrej woli, którzy chcą się po prostu w to włączyć, wolontariuszy. Więc wszystkim tym, którzy przyczyniają się do tego, że po raz 11 ta olimpiada w naszym mieście ma miejsce i że im się chce, bardzo, bardzo dziękuję. Ale przede wszystkim dziękuję wszystkim zawodnikom, którzy się zgłosili, bo bez nich tej imprezy po prostu by nie było.

Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.

Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. Dziś moim i Państwa gościem jest Jarosław Płonecki, prezes spółki Baza. Dzień dobry, witam serdecznie,
1: Dzień
0: Panie
1: dobry, witam
0: Prezesie.
1: Panią, witam Państwa.
0: Panie Prezesie, od targowisk miejskich zacznijmy, bo tam wzmożony ruch, wiosna, więc same nowalijki przyciągają zarówno tych kupujących, jak i tych, którzy swoje uprawy sprzedają. W ostatniej naszej rozmowie mówił Pan o tym, że pewne jest to, że targowisko przy ulicy Kaliskiej nie zniknie i ono nie znika. Wręcz przeciwnie, zaczynają się tam pierwsze drobne inwestycje.
1: Tak. Chcę powiedzieć, że na obu targowiskach, tak jak Pani wspomniała, ruch jest już wzmożony, już taki typowo sezonowy i to bardzo cieszy. Na pewno tych, którzy tam są przedsiębiorcami, ale także nas, spółkę Baza i myślę, że mieszkańców, że mają już gdzie przyjść w ten wiosenny czas. I zaczynając od ulicy Targowiska przy ulicy Kaliskiej. Tak, w tym roku już będziemy niedługo już finalizować zakup i wymianę nowego takiego konteneru biurowo-sanitarnego. Ten, który teraz jest, to służył już ponad 20 lat, więc wymaga
0: najwyższa
1: wymiany.
0: Pora.
1: Tak, już najwyższa pora. Będziemy także wymieniać drugą część oświetlenia na LED-owe na targowisku przy ulicy Kaliskiej. Oraz chcemy założyć taki monitoring, który będzie również służył jako taka ogólna kamera na stronie internetowej spółki Baza. Będzie można po prostu obserwować to, co się dzieje na targowisku przy ulicy Kaliskiej.
0: Na przykład zobaczyć, czy nasz ulubiony dostawca pojawił się już i można pójść na
1: tak,
0: zakupy.
1: Tak, czy w daną na przykład pogodę jest sporo handlujących, czy nie. No, są różne takie nurtujące pytania być może ludzi, którzy chcieliby się wybrać, ale nie wiedzą, czy warto i tak dalej, i tak dalej. Więc myślę, że to będzie taka no, normalna, fajna rzecz. No, jeżeli chodzi o targowisko przy ulicy Związków Zawodowych, no to tu też, wiadomo, jest to takie wiosenno,

0: wiosenne ożywienie. I udało nam się w tak zwanym międzyczasie, czyli od ostatniej naszej rozmowy z panią redaktor.
1: Wtedy pan nie chciał zdradzać szczegółów, dziś o nich powie.
0: Tak. Zgłosił się do nas przedsiębiorca, działacz sportowy, pan Robert Osmulski z klubu bokserskiego Champion. I zawarliśmy umowę na wynajem góry hali numer 1. I tam teraz pan Robert prowadzi swoją działalność, funkcjonuje klub bokserski Champion. Także to się udało i z rozmów także na targowisku, bo na targowisku bywam dość często, przy związkach zawodowych, no ludzie właśnie już to zauważają i mówią, że dzięki też temu, że ta akurat działalność jest, spowodowała, że jest większy ruch młodzieży przede wszystkim, tak? I to są same plusy. Ładnie pan Robert napisał na Facebooku, że ożywiamy wrocławskie targowisko. I to było no, sedno tego, co ja też sądzę o tym, że udało nam się nawiązać
1: współpracę. Czyli sport na wrocławskim targowisku, czemu nie hala stała pusta, a czy jest pomysł, bo no, to jest tylko część zagospodarowana tej przestrzeni, która jest do wykorzystania. Co dalej? Bo skoro nie handlujący, no to właśnie może zupełnie inna działalność.
0: Tak. Na razie nie jest to sfinalizowane, ale cały czas jesteśmy jakby w działaniu. Jestem w działaniu, jestem w kontakcie. Nawet trochę się uśmiecham, bo państwo, którzy teraz są na przedsiębiorcami na targowisku przy ulicy Związków Zawodowych, po tym jak ja już pójdę, to do moich pracowników nieraz taki wyrażają troszeczkę niepokój, a co się będzie działo, a czy my tu znikniemy, bo prezes przyszedł i z tą czy z inną osobą przeszedł się po targowisku, tu coś opowiada, tu coś pokazuje, czy coś się szykuje dobrego, czy my będziemy musieli się właśnie jakoś ograniczyć, bo może halę trzeba będzie, więc uspokajam na razie, owszem, rozmawiam no, przynajmniej z kilkoma przedsiębiorcami o tym, co moglibyśmy jeszcze zrobić tutaj na hali, ale na pewno nie kosztem tego, że to targowisko będzie jakoś, nie wiem, po prostu...
1: Zniknie pierwotne i jego przeznaczenie.
0: Tak jest, że tu znikną handlujący i zniknie targowisko. Na pewno to są działania, które mają to właśnie na celu, żeby coraz więcej ludzi tutaj za te mury, niestety mury, przychodziły.
1: Jeszcze na chwilę wróćmy do targowiska przy ulicy Kaliskiej, bo tam pojawił się taki pomysł, on zdaje się jest cały czas konsultowany i jeszcze ostateczna decyzja nie zapadła, dotyczący całkowitego lub częściowego zadaszenia tych stanowisk osób sprzedających.
0: Tak. Ja przyznam, że osobiście mam z tym troszeczkę taki problem, że te właśnie opinie są takie bardzo rozbieżne, tak? Duża część osób mówi, że byłby to może i dobry pomysł, ale zaraz spotykam się z równie dużą częścią, która mówi, że absolutnie to zabieranie takiej trochę przestrzeni, tego nieba, pewnie filarów i tak dalej, nie byłoby czymś właściwym. Pomału ja jakby kroczę do tego, żeby podjąć ostateczną decyzję. W tym roku na pewno nic się nie wydarzy, jeżeli w ogóle pójdzie to w kierunku tego, że jakaś forma zadaszenia będzie, to raczej, żeby przymierzyć się, co to mogłoby być, żeby właśnie jakby spowodowało jak najmniejsze straty dla tego targowiska, jeżeli chodzi o miejsce.
1: A jakby tak podzielić, pół targowiska zadaszone, pół pozostawione w wolnej przestrzeni, wszyscy zadowoleni. Taka opcja też istnieje, czy nie bardzo?
0: Właściwie opcja nie. Jest taka, że nie wiadomo, czy wszyscy byliby zadowoleni, po prostu. Nie wiem, jaka część by chciała zostać pod dachem, i jaka na wolnej przestrzeni. Trudno to jest do określenia. Później być może znowu by było tak, że są nierówne traktowanie, może by musiały być też różne koszty tych pod dachem. Nie, raczej kompleksowe rozwiązanie.
1: Na chwilę zatrzymajmy się też przy parkometrach i płatnym parkowaniu i już nie będziemy tutaj mówić o tym, że były wymienione, jak się je obsługuje, bo do tego już zdążyli się kierowcy przyzwyczaić. Raczej zwróćmy uwagę na to, z czym jest najwięcej problemów. Chodzi mi tutaj o reklamacje, skargi, zażalenia, które często są oddalane, mieszkańcy nie do końca wiedzą dlaczego, a to są konkretne powody i o tych najczęstszych proszę poopowiadać.
0: Dobrze. No, chciałbym zacząć od tego, że rzeczywiście w siedzibie

0: spółki baza, te wszystkie sprawy takie związane z tymi dodatkowymi opłatami się odbywają, więc ja będąc tam, no, jestem też no, siłą rzeczy słuchaczem tych wszystkich pretensji, wyjaśnień, krzyków, no różne są to sytuacje i dotyczą oczywiście najczęściej tego, że ktoś mówi, że za tak małą ilość na przykład minut, których nie opłacił, bo dostał powiadomienie od kontrolera i na przykład okazało się, że 6, 8, 10 minut później on już jakby zaskoczony po tym, jak mu się skończył na przykład czas, że on już dostał i że nagle na przykład ten, nie wiem, co wy robicie, ten kontroler na pewno stoi po bramach albo ze studzienek wyskakuje i już tylko czyha na to, żebym, że nie opłaciłem. Oczywiście tak nie jest, tych kontrolerów mamy dwóch, trzech na mieście i oni sektorowo obchodzą całe miasto, więc to nie jest tak, że akurat stał i czekał na kogokolwiek. Mało tego, wiem to od też od samych kupujących parkomacie opłaty, że kontrolerzy są właśnie uprzejmi i wręcz mówią, proszę pana, ma pan ograniczony czas 5 minut do tego, żeby załatwić bilet, więc niech pan uda się do parkomatu, tak? Czy no po prostu są naprawdę są uprzejmi, a pretensje do nich absolutnie uważam za nieuzasadnione. Pamiętajmy, że każda minuta postoju w Wrocławku w strefie płatnego parkowania jest płatna. To, że 5 minut od na przykład powiadomienia, można złożyć reklamację od dostania powiadomienia do zakupu pionego biletu, to jest ten czas, na który jest na to, żeby pójść i naprawdę do oddalonego 5 minut, czyli po 2 minuty, dajmy na to, oddalić się 2 minuty i 2 minuty wrócić, to jest wystarczający czas, tym bardziej, że tych parkomatów jest sporo na mieście. Jeżeli jest awaria parkomatu, bo to też są reklamacje, często właśnie powołując się na awarię, ten nie przyjął tego, ten nie zrobił tego, pamiętajmy o dwóch rzeczach. Po pierwsze, obowiązkiem kupującego bilet jest cały czas się martwić, że on tego biletu nadal nie ma, jeżeli jest awaria parkomatu, więc może zadzwonić do spółki, poinformować o tej sytuacji.
1: Przepróbował.
0: I tak często jest, tak, że oczywiście stoi przy parkomacie, parkomat nie przyjmuje tam jakichś pieniędzy, czy nie przechodzi karta. Często jest to też błąd na linii mieszkaniec, bank. To nie jest tak, że to spółka baza zarządza płatnościami na przykład bankowymi. I to jest taka główna przyczyna właśnie, ta reklamacja i to, że ludzie mówią, że na przykład parkomat jest popsuty. Można iść do najbliższego czynnego parkomatu i na pewno też w tych
1: Ale ten czas się wtedy
0: spokojnie
1: wydłuża, czyli to zgłoszenie, że tutaj nie mogę kupić biletu, jest pierwszą podstawową sprawą.
0: Tak jest. I mieszkańcy muszą mieć tą świadomość, że teraz w systemie my jesteśmy wszystko dokładnie w stanie sprawdzić. Co do sekundy i co dosłownie do monety,
1: tak,
0: jaką ktoś
1: była
0: próbował
1: podjęta,
0: wrzucić,
1: dokładnie.
0: Czy się parkomat zaciął. Każda awaria natychmiast wychodzi, więc wiemy w którym czasie, w której sekundzie dosłownie nastąpiła jakaś awaria. To wszystko
1: nie
0: jest
1: ma
0: do
1: co
0: sprawdzenia.
1: Ściemniać.
0: Znaczy, no to jest po prostu nieuwzględniane. No i z tego też są nerwy, tak? Oczywiście, że osoby, które muszą płacić dodatkową opłatę za to, że nie uściły 160 zł do 7 dni, 320 po 7 dniach, można u nas składać reklamacje osobiste lub można też przez internet, tak? Mailowo na przykład. Nie trzeba się fatygować do firmy, do spółki.
1: A jak się sprawdziła formuła karty mieszkańca i tych 30 minut darmowego postoju dla posiadaczy karty mieszkańca raz dziennie?
0: No tak. To chcę powiedzieć, że oczywiście zwiększa się ilość użytkowników kart mieszkańca, ale też trzeba pamiętać o tym, co to znaczy prawidłowo używać.
1: No właśnie, dlatego
0: tej
1: pytam,
0: karty,
1: jak to się sprawdza.
0: Bo to, że posiadam kartę, bo
1: to jeszcze nic
0: też
1: nie
0: zdarzało
1: znaczy
0: się, że ktoś mówił, ale ja posiadam kartę mieszkańca, ale czy pan wbił do aplikacji numery rejestracyjne, które parkują ten samochód? No nie, no ja myślałem, że wystarczy, że posiadam kartę mieszkańca. No nie, trzeba wbić do karty mieszkańca, do aplikacji numer rejestracyjny danego pojazdu. Wtedy oczywiście uruchamiając, wbijając numer rejestracyjny, on ma jakby pobrane z systemu, że to jest z karty mieszkańca też, tak? I można wtedy korzystać. Więc to jest podstawowa sprawa. Zwiększa nam się ilość oczywiście tych osób, które z tego korzystają i bardzo się z tego cieszymy, taki był zamysł. I ci, którzy korzystają z tego, mają pierwsze pół godziny za darmo raz dziennie na jeden pojazd.
1: A ile pojazdów można mieć na jednej karcie mieszkańca? Proszę przypomnieć, jeden czy dwa?
0: Nie, chyba do 5 pojazdów można tam wbić. Przepraszam, że tego tak.

0: Teraz nie pamiętam, no, ale
1: No w
0: no,
1: każdym razie nie jest to
0: na pewno
1: jeden.
0: nie jeden pojazd, tak.
1: I to są najczęstsze przyczyny nieporozumień, skarg, niepotrzebnego stresu, tak jak pan mówi, czasami zbyt głośnego artykułowania swojego niezadowolenia,
0: Tak.
1: jeśli chodzi o parkowanie
0: Przykre jest to,
1: płatne.
0: co się słyszy, tak, przy tym okienku. Ja rozumiem nerwy, ale to są wulgaryzmy, no, niemiłe sytuacje dla tych osób,
1: Jasne.
0: które przyjmują te reklamacje. I o to bym apelował, jeżeli macie Państwo taką sytuację, no po prostu spróbujmy troszeczkę uspokoić te nerwy.
1: Teraz chcę wrócić do sprawy cmentarzy komunalnych i też do naszej ostatniej rozmowie mówił pan, że będzie się sporo działo, że tam są ciąg dalszej inwestycji na cmentarzu przy ulicy Komunalnej, że Pinczata też będzie dostawała swoje nowe inwestycje, które mają ułatwić i umilić odwiedzającym te miejsca. Smutne miejsca, zwykle tam nie idziemy radośni. Co w tym zakresie już się wydarzyło? Mamy połowę roku, więc pewnie pierwsze przetargi, pierwsze prace za nami.
0: Tak jest. Nawet pierwsze zrealizowaną poważną taką część, dużą inwestycji, bo na cmentarzu komunalnym w Pinczacie, na 1/3 cmentarza jest już no, oświetlenie. Jest po prostu ten cmentarz oświetlony. Ja wiem, że teraz jest wiosna, więc tego nie będzie tak widać, ale do 1 listopada, jeżeli wyłoniony wykonawca będzie solidny i da radę, to wykona całość tego cmentarza i to będzie oświetlony cały cmentarz na Pinczacie i będzie też tam założony od razu monitoring. To w tym roku
1: To
0: do
1: duża
0: 1
1: inwestycja.
0: listopada, tak, do 1 listopada planujemy to zrobić. Jeżeli chodzi o cmentarz komunalny przy Alei Chopina, to również cały czas udoskonalamy i zwiększamy liczbę latarni oświetlenia i wymieniamy też to oświetlenie ze starego na nowe. No i co też jest ważne i widać to, no to ciągle idziemy w budowanie nowych alejek, tak? Żeby mieszkańcy coraz więcej mogli mieć tych metrów pod nogą, jeżeli chodzi o bruk, a nie o ziemię. Jeżeli jesteśmy w ogóle przy temacie cmentarzy, to ja tylko chciałbym powiedzieć, że cały czas jest ten temat opłat cmentarnych, a konkretnie chodzi mi o taką podstawową, która nigdy nie podważył. To jest opłata za 20 lat użytkowania jakby tego grobu i ona wynosi w Wrocławku 680 zł przy grobie ziemnym. I za pojedyncze oczywiście miejsce, jeżeli to jest podwójne, to razy dwa, ale to szczegółowych zasad już nie będę tu omawiał, ale chcę powiedzieć, że ta opłata jest najniższa też w Kujawsko-Pomorskim, całym Kujawsko-Pomorskim. Jeżeli przeliczymy to te 20 lat, czyli 240 miesięcy na 680 zł, to miesięcznie wychodzi to 2,83. Także te opłaty nie są wygórowane i uważam, że głosy, które mówią, że kogoś nie stać na to i tak dalej, ja się zgadzam, że każdy może mieć różną sytuację materialną, ale ta opłata jest obowiązkowa, o tym mówi ustawa, a jeżeli chodzi o wysokość opłat, jest uchwalana przez Radę Miasta i jeszcze raz powiem, jest najniższa w Kujawsko-Pomorskim na cmentarzach komunalnych.
1: Powiedzmy, na co ta opłata jest przeznaczana, bo może to też uzasadni w ogóle zasadność opłat za groby.
0: Dobrze, to ja może jeszcze tak szybko tylko powiem, że mamy 1300 pogrzebów regularnie w miesiącu, można tak powiedzieć, w roku, przepraszam, można tak powiedzieć, 1300 pogrzebów. To można powiedzieć statystycznie, że to jest te 680 zł opłat. To daje niecałe około 800 parę tysięcy, a budżet na dwóch cmentarzy, utrzymanie, kosztuje około 4 milionów. Więc tylko na co teraz to się przekłada? No, jak widzimy na praktycznie ta opłata nie przekłada się całkowicie na pokrycie niczego. To znaczy, część na przykład moglibyśmy powiedzieć, że na utrzymanie, pamiętajmy, że cmentarze to jest taki duży park, bo o to trzeba zadbać, to trzeba odśnieżyć, to trzeba przyciąć, to trzeba usunąć krzewy, drzewa, to są ogromne koszty. Największym kosztem w ogóle na cmentarzach komunalnych jest wywóz odpadów, czyli śmieci. To jest prawie 2 miliony.

0: złotych rocznie. To jest ogromny koszt, prawda? Na to idą te opłaty. Tak? Woda, no to już pomniejsza jest opłata, tak? No i oczywiście cała obsługa i zarządzanie no cmentarza, ale to też nie są, to jest powiedzmy 1/3 budżetu cmentarzy, tak?
1: I na koniec, no więc jakby te opłaty są uzasadnione, krótko mówiąc, a i tak nie wystarczają na to, żeby w 1/3 pokryć koszty, które generuje utrzymanie cmentarzy komunalnych we Włocławku. I na koniec jeszcze został nam Włower, to też jest dziecko spółki Baza. No właśnie, jak to się sprawdza, bo to, że mieszkańcy korzystają, to widać na ulicach codziennie, na ścieżkach rowerowych można spotkać włocławskie Włowery. A jak z aktami wandalizmu? Ja osobiście kilkanaście razy widziałam gdzieś tam porzucone rowery. Czy to jest w dużej skali, jakie to są koszty i czy ci wandale ponoszą konsekwencje, czy udaje się ich wychwycić?
0: No to jest tak. W tej chwili jeździ 220 rowerów po mieście. Skala wandalizmu, może tak bym powiedział. Zwozimy około 15 rowerów w czasie poweekendowym na naprawy drobniejsze, a w tej chwili mamy 3 całkowicie zniszczone te rowery. Także z 220, no to skala może nie jest ogromna, ale też na pewno jest taka trochę, no, niepokojąca, bo chcielibyśmy, żeby było zero. No, napraw się nie uniknie i tym się nie martwimy, ale te całkowite zniszczenia nas trochę
1: Celowe
0: martwią.
1: zniszczenia,
0: Są
1: tak.
0: takie wandalizmy, tak, po prostu rozebranie tego włoweru praktycznie z okablowania, z jakichś takich części, w ogóle bez sensu. Odbudujemy te rowery, bo rama oczywiście nie została skradziona, żaden rower nie został skradziony. Mozolnie to zrobimy, ale no, jest to jakiś koszt, tak? Jest to jakiś koszt. Jeżeli chodzi o użytkowanie, to naprawdę statystyki pokazują, że Włower ma sens i że Włowerem jeździ bardzo dużo osób. W samym tylko maju 50 prawie tysięcy przejechanych kilometrów przez Włower. Około 8 tysięcy użytkowników jest zarejestrowanych i mamy ponad 10 tysięcy wypożyczeń Włowerów w ciągu miesiąca, tak? Tylko w miesiącu maju, gdzie pogoda się poprawiła oczywiście, tak? Ale przed nami jest czerwiec, lipiec, sierpień, więc to są piękne
1: Wrzesień.
0: wrzesień, to są jeszcze piękne miesiące, jeżeli chodzi o dobrą pogodę, mam nadzieję. Więc no, bardzo dużo osób korzysta i bardzo dużo kilometrów i wypożyczeń.
1: To pokazuje, że przywrócenie woweru było jak najbardziej celowe i potrzebne
0: Tak
1: miastu.
0: jest. Tak rozmawialiśmy z panem prezydentem Krzysztofem Kukuckim o tym. To był jego taki punkt, który no, koniecznie musiał jakby załatwić. I padło na spółkę Baza i my to realizujemy.
1: Dziękuję bardzo,
0: Ja również
1: panie
0: bardzo
1: prezesie.
0: dziękuję.
1: Proszę państwa, mam nadzieję, że dzięki tej rozmowie będziecie państwo na bieżąco z tym, co dzieje się w tych miejscach, którymi zarządza spółka Baza. Jarosław Pułanecki, prezes spółki, był moim i państwa gościem. Dziękuję jeszcze raz.
0: Dziękuję pani, dziękuję państwu. Do widzenia.

0: Kierowcy we Wrocławku muszą przygotować się na kolejne zmiany w organizacji ruchu. W mieście rozpoczęły się już prace związane z przebudową skrzyżowania ulic Kapitulnej i Wysokiej. To pierwszy etap przygotowań do jednej z największych drogowych inwestycji planowanych w najbliższych latach. Budowy tunelu pod torami kolejowymi na ulicy Wienieckiej. Jak podkreślają władze miasta, podczas budowy tunelu znacząco zmieni się układ komunikacyjny Wrocławka.
1: Z elementu szerszej koncepcji, ponieważ ta inwestycja oraz przebudowa ulicy Energetyków na odcinku od ulicy Hutniczej do ulicy Mechaników, to jest dwa takie zadania, które mają nam pomóc w przygotowaniach do jeszcze większej inwestycji, a mianowicie budowy tunelu w ciągu ulicy Wienieckiej pod linią kolejową numer 18. To właśnie na tych skrzyżowaniach będzie większy ruch przez chociażby zamknięcie tej ulicy Wienieckiej z powodu budowy tunelu.
0: Pierwsze utrudnienia pojawiły się już dziś. W ramach pierwszego etapu prac zamknięty został dojazd od strony ulicy Wysokiej. Ruch na ulicy Kapitulnej odbywa się na razie bez zmian. Jednak kierowcy muszą liczyć się z czasowymi utrudnieniami i ograniczeniami w kolejnych tygodniach.
1: Dzisiaj rozpoczynamy pierwszy etap przebudowy tego skrzyżowania. Będzie tutaj zamknięta droga, dojazd do ulicy Wysokiej. Natomiast na ulicy Kapitulnej ruch odbywa się w sposób normalny, niezmienny od tego, jak to było dotychczas.
2: Czy w dalszych etapach ulica Kapitulna będzie zamknięta?
1: Tutaj jeszcze za szybko, żeby o tym wspomnieć. Oczywiście z odpowiednim wyprzedzeniem będziemy informować o ewentualnych zmianach organizacji ruchu w tym obszarze.
2: A do kiedy ma potrwać budowa?
1: Tutaj oprócz oczywiście budowy samego skrzyżowania o ruchu okrężnym będą przebudowane chodniki, będzie przebudowana droga rowerowa, będą również wiaty autobusowe i zatoczki autobusowe. To wszystko chcemy zrealizować jak najszybciej. Planujemy, że te prace mają zakończyć się jeszcze we wrześniu, ponieważ jest to bardzo ważne dla mieszkańców. Wiadomo, że każde rondo to zwiększenie bezpieczeństwa, to również zwiększenie płynności jazdy, to nie czekanie na czerwonym świetle, więc chcemy tym samym zwiększać jakość życia naszych mieszkańców.
0: Sama budowa tunelu pod linią kolejową przy ulicy Wienieckiej ma rozpocząć się jeszcze w tym roku. Na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji odbyła się 11. Olimpiada Hefajstosa. Na starcie zgromadziło się aż 411 zawodników z całego województwa kujawsko-pomorskiego. Byli to przedstawiciele różnych stowarzyszeń i placówek. Zawody zorganizowało Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Eurointegracja.
3: Rok temu obchodziliśmy dziesięciolecie i przyszła taka nieraz wątpliwość, czy ta formuła się nie przegrzała, czy nie trzeba czegoś zmienić, czy będą dalej chcieli ci niepełnosprawni uczestniczyć w tym wydarzeniu. Okazuje się, że jednak to jest silniejsze, że to już przylgnęło do nas. Oni chcą w tym święcie uczestniczyć i się bardzo z tego cieszymy. I dlatego dzisiaj jest imponująca liczba, pogoda nam sprzyja i się cieszymy, że tyle osób jest.
0: Tradycyjnie Olimpiada Hefajstosa składała się z dwóch bloków. Pierwszy, lekkoatletyczny, to między innymi biegi, skoki i rzuty. Drugi był rekreacyjny, składał się z 10 stacji na zaliczenie.
4: 25 osób się zapisało na tą integrację, chociaż uważam, że to trochę za mało, ale i tak chętnych, fajnie, że przyszli i będą w sobotę tutaj uczestniczyć. Będą brali udział w zawodach. Dostaliśmy karteczki, które sędziowie będą opisywać. Będziemy się na pewno świetnie bawić. Pogoda jest piękna, nie tak jak wczoraj, także myślę, że dziewczyny są zadowolone, uśmiechnięte, także na pewno będziemy korzystali z pogody, z integracji tutaj, bo sporo ludzi jest, których ludzie znają, także będziemy się tutaj naprawdę super bawiły.
5: My jako stowarzyszenie bierzemy udział już kilkakrotnie, także wszyscy są bardzo chętni, jest nas 26 osób, wszyscy uczestniczą w sporcie, bo nie tylko tu w Eurointegracji, ale my też sami uczestniczymy w różnych rozgrywkach.
6: Proszę opowiedzieć o przygotowaniach do dzisiejszego dnia. Czy były to mozolne, ciężkie treningi, czy raczej z uśmiechem na twarzy wchodzimy z marszu i bierzemy medale?
5: Nie, to wchodzimy z marszu, bierzemy medale. Młodzież już po 18 to jest tak przygotowana, przez tyle lat się przygotowała, także co to dla nas taka impreza, taka olimpiada?
6: Dzisiaj impreza na stadionie, w jaki sposób się przygotowaliście i ile osób się zapisało?
7: Zapisało się 20 osób, ale uczestniczyć w samych konkurencjach będzie tylko 8. No wiadomo, to wiek limituje te wyczyny nasze. Przygotowanie, my jesteśmy po 18 roku życia i bawimy się z marszu.
6: Jak taka impreza wpływa na właśnie na osoby, na uczestników, na członków waszej organizacji?
7: No to jest rzecz wspaniała moim zdaniem. Zawsze tu z koleżankami rozmawialiśmy. Takie imprezy właśnie integrują środowisko senioralne i o to właśnie nam chodzi.
0: Wydarzenie rozpoczęło się przemarszem uczestników przez bieżnię stadionu. Pojawiały się greczynki, podniesiono flagi, zapalono znicz olimpijski i zaśpiewano hymn. Imprezę uroczyście otworzył prezydent

0: Sławka.
1: Już po raz 11 stadion piłkarsko-lekkoatletyczny we Włocławku jest miejscem zmagań zawodników Olimpiady Hefajstosa i to jest już nasza, myślę, że bardzo piękna tradycja, dlatego że rywalizują tutaj i osoby z niepełnosprawnościami, i osoby starsze. Generalnie osoby, którym zazwyczaj jest trudniej, a tutaj wszyscy czują się świetnie, doskonale i ta rywalizacja duchu fair play to nie jest tylko deklaracja, ale rzeczywistość.
2: To jest wydarzenie takie naprawdę wyjątkowe na skalę regionalną, dlatego że tutaj rywalizują w sposób taki fair play, w sposób uczciwy, dla przyjemności osoby zarówno i z niepełnosprawnością, jak i nie z niepełnosprawnością, i osoby starsze, osoby młodsze, więc taka pełna integracja, pełen wspólnie spędzony czas, który Stowarzyszenie Eurointegracja swoją organizacją, swoim patronatem jak zawsze organizuje. A to jest wydarzenie niełatwe, dlatego że widzimy tutaj zawodników nie tylko z Włocławka, ale także i z okolicznych miejscowości. Dzisiaj już widzieliśmy gdzieś informację o Zakrzewie, o Piotrkowie Kujawskim i wielu innych miejscach, skąd ci zawodnicy się zjeżdżają. I to jest właśnie dowód na to, że to jest takie wydarzenie niepowtarzalne, bo po prostu w innych miejscach podobnych wydarzeń po prostu nie ma.
0: Szersza relacja z Olimpiady Hefajstosa w magazynie Pulsometr. We Włocławku odbyła się 26. uroczysta sesja Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, stanowiąca ważny punkt obchodów święta województwa. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele samorządów, instytucji oraz organizacji z całego regionu. Podczas sesji wręczono odznaczenia osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju regionu.
3: Uważam, że uroczyste sesje są właśnie od tego, by odejść od procedowania, odejść od, nie chcę powiedzieć, że poważnych tematów, bo wszystkie tematy są poważne, ale nauczmy się świętować, dziękować i cieszę się, że dzisiaj mogę wyróżnić wraz z marszałkiem województwa medalem za zasługi dla województwa. Mogę również przyznać swoją głownie przewodniczącej Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Coraz lepiej wychodzi nam budowanie tożsamości tego województwa. Przypomnę, bo przecież to jest niedaleka przeszłość jeszcze złożonego z dawnego województwa bydgoskiego, włocławskiego i toruńskiego. Także to jest nasze zadanie również na tę kadencję, by coraz bardziej spajać te różne regiony. Natomiast ważne jest również to, żebyśmy nie homogenizowali siebie. Czyli mimo wszystko niech fajans będzie fajansem, niech Kociewie będzie Kociewiem, a Kujawy Kujawami.
0: Marszałek województwa zwrócił uwagę na poprawiającą się kondycję regionu, w tym spadek bezrobocia oraz wzrost wynagrodzeń dla pracowników.
4: Wskaźnikiem podstawowym, na podstawie którego my opieramy naszą analizę i ogólną diagnozę, ocenę, w którym jesteśmy miejscu, na podstawie zadowolenia z życia mieszkańców w naszym województwie. Ono jest powyżej średniej krajowej. Bardzo się z tego cieszę. A na tę jakość i ocenę wpływają różne czynniki. Oczywiście podstawowy to dostęp do pracy, dobrej pracy. Tutaj jest coraz lepiej. Jesteśmy w Włocławku, warto więc wspomnieć, że kiedy ja obejmowałem urząd marszałka, w województwie, w tej części regionu, w okolicach Włocławka, mieliśmy horrendalne powyżej 25% bezrobocie. Ono dziś wciąż jest wysokie na niektórych w niektórych obszarach wiejskich. Uważamy je za tak zwane bezrobocie strukturalne, to znaczy takie, które już nigdy się nie zmieni, bo nawyki niektórych mieszkańców są takie, jakie są. My z tym nie możemy walczyć, nie chcemy. Oczywiście podejmujemy próby, ale generalnie to bezrobocie rzeczywiste, mierzone wskaźnikami Eurostatu, jest właściwie symboliczne, bo w całym regionie i również w tej części województwa wokół Włocławka i Włocławku wynosi około 4%, poniżej nawet 4%. Ale co tak naprawdę wpłynęło, że to bezrobocie jest tak niskie? Powstały miejsca pracy. Jeżeli przyjeżdżamy do Włocławka, kiedyś przecież nie było autostrady. Kiedy ona się pojawiła, powstała strefa brzecka, powstało kilka innych jeszcze stref w tym samym Włocławku, które są właściwie już wypełnione w 100% inwestorami. No więc to chociażby świadczy o tym, jak jesteśmy atrakcyjnym regionem dla

0: inwestorów. Wynagrodzenie, tutaj średnia krajowa. My nie mamy ani wyższych, ani niższych od średniej krajowej wynagrodzeń w naszym, dla naszych mieszkańców. No i moim zdaniem zmieniająca się infrastruktura społeczna, czyli budujemy nowe szpitale, inwestujemy, pomagamy poprzez fundusze unijne inwestować w szpitale również powiatowe. Nasze szpitale wojewódzkie, owszem, nie są jeszcze, ich inwestycje nie są zakończone, ale to widzą mieszkańcy, że jakość usług się poprawia, ale ta perspektywa, że tutaj będziemy mieć dostęp do do usług medycznych szpitalnych na najwyższym europejskim poziomie już istnieje. Bo jeżeli pojedziemy do Torunia, do Bydgoszczy, to są miliardy złotych i tu we Wrocławku inwestowane. A są i takie miejsca, jak chociażby szpital w Świeciu, który przechodzi totalną transformację od zamkniętego zakładu leczniczego do otwartego, empatycznego, który prowadzi nowoczesną psychiatrę, psychiatrię środowiskową. I tak bym mógł w każdej dziedzinie życia. Domy dziennego pobytu, przecież jeszcze 4 lata temu nie było żadnego, a dzisiaj mamy ich 120. To znaczy codziennie 15 tysięcy, blisko 15 tysięcy seniorów przychodzi niezaopiekowanych, ma opiekę medyczną, wyżywienie, są dowiezieni, odwiezieni, uczestniczą w wydarzeniach kulturalnych. To wszystko świadczy o tym, to wszystko ostatecznie skutkuje tym, że sądzę, że jesteśmy województwem, którym lubimy być, dobrze się w nim czujemy. Jestem z tego naprawdę dumny. Po prostu wykorzystujemy szanse, jakie dzisiaj mamy, mianowicie fundusze unijne. To, że możemy sami o sobie decydować, podejmujemy decyzje przecież jako sejmik, które służą mieszkańcom całego województwa.
1: Podczas wydarzenia podkreślono, że mimo wielu pozytywnych zmian w wielu obszarach, to jest infrastruktura drogowa czy edukacja, wciąż istnieją kwestie wymagające dalszej pracy.
2: Zawsze są rzeczy, które, nad którymi jeszcze można pracować i na pewno tutaj niestety znowu trzeba wymienić zdrowie, ale zdrowie tak szeroko rozumiane, bo jeżeli chodzi o nasze kompetencje, to co należy do samorządu województwa, jeżeli chodzi o sprawy infrastrukturalne, nasze szpitale nabierają zupełnie innego wyglądu, są dobrze wyposażone. Natomiast cały czas ta strefa zdrowia, jeżeli chodzi o finansowanie i tutaj nad tym trzeba pracować. Natomiast my jako samorząd województwa możemy tylko apelować do rządu o pewnego rodzaju zmiany. To, co jest mi wyjątkowo bliskie, to sprawy społeczne, sprawy związane z seniorami i tutaj też województwo przez ostatnie lata, myślę, że jest najlepszym w kraju. Dzienne domy pobytu, które u nas rosną, kolokwialnie mówiąc, jak grzyby po deszczu, gdzie seniorzy czują się doskonale, gdzie seniorzy się rozwijają, gdzie seniorzy, myślę, że wydłużają ten swój proces życia też, bo przecież wszyscy doskonale wiemy, że każdy umysł, który pracuje, który myśli, jest w dużo dłuższej i lepszej kondycji. I to się właśnie dzieje dzięki dziennym domom pobytu. Natomiast dzisiaj to, co nas martwi i to, o czym mówimy i o czym trzeba mówić, to sposób ich finansowania, bo te środki, które przeznaczamy na dzienne domy pobytu, one z roku na rok są coraz większe. Tylko w tej perspektywie pierwszy konkurs to ponad 300 milionów złotych, kolejny konkurs to 150 milionów złotych. Dzisiaj te konkursy dobiegają do końca. Wszyscy seniorzy, wszyscy samorządowcy patrzą na nas i mówią, że te środki powinny być dalej kontynuowane. Natomiast wszyscy doskonale wiemy, że ta perspektywa dobiega końca, więc czynimy wiele starań. Rozmawiamy z samorządowcami, myśląc o tym, jak może zrobić inny montaż finansowy, ale też apelujemy do strony rządowej, żeby nasze województwo było brane pod uwagę jako takie pilotażowe to, co zostało zrobione i może na naszym przykładzie, kiedy ta baza lokalowa już jest doskonale wyposażona, żeby spróbować to wspólnie finansować.
1: Władze regionu zapowiedziały kontynuację inwestycji na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego Kujaw i Pomorza. Święto województwa kujawsko-pomorskiego rozpoczęło się na dobre. Impreza w naszym mieście wystartowała w niedzielę o godzinie 18 na bulwarach. Scena stanęła w pobliżu pomnika ludziom pracy. Mimo opadów deszczu, włosławianie oraz mieszkańcy naszego regionu tłumnie stawili się na koncercie Fajansowe Sny.
3: Piękny koncert, Fajansowe Sny, no bo jak Włocławek to wiadomo, że kojarzy się z fajansem. 2 godziny bardzo dobrej muzyki. Najważniejsze, że jest.

0: ciepło, ja pamiętam, bywało różnie w święto województwa, także myślę, że nie ma się czego obawiać. Zapraszamy serdecznie, kto jeszcze może przyjść, wziąć udział albo po prostu odsłuchać. Naprawdę fajni wykonawcy, Kaja, Tomasz Organek, Andrzej Piaseczni, w tej chwili Reniusis na scenie. Także myślę, że zapowiada się bardzo fajny wieczór. Święto województwa, jak co roku, 2 tygodnie obchodzimy. Za tydzień mamy też koncert w Inowrocławiu, do tego też koncerty w Grudziądzu, w Toruniu, w Bydgoszczy. Także staramy się po prostu ten przedurlopowy jeszcze sezon umilać mieszkańcom naszego województwa i podkreślać właśnie istotę naszego województwa. Staramy się w ten sposób też integrować różne środowiska, różne miasta, także myślę, że będzie bardzo miło.
1: Pogoda nie rozpieszcza, ale na szczęście w ostatniej chwili się wypogodziło i można śmiało na bulwary dotrzeć. I myślę, że ze względu na ilość różnych gwiazd, które się tutaj pojawią, na ich dobór, myślę, że za chwileczkę będziemy świadkami tego, że faktycznie włocławianie tłumnie się na bulwarach zjawią. Natomiast Święto Województwa Kujawsko-Pomorskiego to też okazja do przypomnienia tego, że Włocławek kiedyś był stolicą województwa włocławskiego i jest integralną częścią, jako jedna z trzech części województwa, w tej wspólnoty. Wspólnoty, która jest stosunkowo młoda, bo przecież powstała pod koniec ubiegłego wieku, natomiast to małżeństwo z rozsądku musi potrafi współpracować, a potrafi współpracować to znaczy równomiernie się rozwijać. Więc wszystkim mieszkańcom naszego regionu włocławskiego życzę, żebyśmy zawsze czuli się zaopiekowani i żeby ten równomierny rozwój faktycznie miał miejsce. I widać, że ta sytuacja ulega poprawie, natomiast jeszcze sporo pracy przed nami. Ale dzisiaj najważniejsza jest zabawa, więc mam nadzieję, że przez ten cały czas w różnych częściach województwa kujawsko-pomorskiego po prostu wszyscy mieszkańcy będą dobrze się bawić, ciesząc się z przygotowania atrakcji.
2: Dzisiaj rozpoczynaliśmy nasze spotkanie ze Świętem Województwa w Kruszynie, gdzie odbyła się bardzo piękna uroczystość, uroczysta msza koncelebrowana przez Jego Ekscelencję biskupa. Ważne były słowa, które powiedział ksiądz biskup, ale także marszałek województwa o tym, że budujemy tożsamość. Tożsamość, która jest wspólną wartością dla wszystkich części naszego województwa. Cieszymy się, że co 3 lata Święto Województwa przyjeżdża do Włocławka. Tutaj odbywają się wspaniałe koncerty. Jutro będziemy mieli do czynienia z uroczystą sesją Sejmiku Województwa. Będą nagradzani wybitni twórcy w zakresie kultury. Cieszymy się, bo to jest zawsze okazja do tego, aby promować nasze piękne miasto.
3: Na scenie wystąpili artyści reprezentujący różne gatunki muzyczne, tak by każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Uczestnicy słyszeli Andrzeja Piasecznego, Anię Dąbrowską, Grzegorza Chyrzego, Kaję, Tomasza Organka, Reniusis, Piotra Roguckiego i itd. Publiczność reagowała bardzo żywiołowo, chętnie śpiewając wspólnie z wokalistami.
4: Święto województwa, jak się panie bawią?
5: Bardzo dobrze. Zaczynamy się bawić jak najbardziej.
4: Super. Pogoda nie ostraszyła?
5: Nie. Troszkę popadało, ale... Nie boimy się burzy ani deszczu.
6: Mamy parasole, także...
4: Dzisiaj szereg gwiazd na scenie, która jest za mną. Za chwilę zaczynamy. Na kogo panie najbardziej czekają?
7: My na Andrzeja Piasecznego czekamy.
5: Też na Andrzeja Piasecznego.
6: Na Anię Dąbrowską.
4: Jakieś ulubione piosenki?
7: A no nie wiem w sumie jaką.
5: Śniadanie do łóżka, w imię deszczu.
6: Ja... No, wszystkie. Nie wiem, jakie będą, ale wszystkie lubię, bardzo.
5: Porady na zdrady.
6: No też, ale naprawdę wszystkie. Nie ma wyjątku.
4: Święto województwa, powiedzcie mi, jak się bawicie? Mimo pogody przyszliście.
8: Przyszliśmy, jest super.
9: Jest dobrze.
8: No jest super.
4: Na jaką gwiazdę czekacie? Za chwilę wystąpi tutaj szereg znanych artystów. Na kogo najbardziej czekacie i dlaczego?
8: Ania Dąbrowska.
9: Ania.
4: No, Ania, a jakieś ulubione piosenki?
8: W głowie.
4: Jeszcze jakieś?
8: Jak to się tam zbywało?
7: No jakieś tam sławne piosenki. Jakieś znane.
3: Fajansowe sny mimo pogody były dużym sukcesem. Pod sceną, ale też na samych bulwarach było bardzo tłoczno. Za aranżację i oprawę muzyczną odpowiadał Michał Ryba z zespołem, a wydarzenie poprowadził Mateusz Kaczmarek. Za nami długi weekend związany ze Świętem Bożego Ciała. Dla policjantów i strażaków z Wrocławka oraz powiatu wrocławskiego był to czas wzmożonej pracy.

0: Funkcjonariusze czuwali nad bezpieczeństwem na drogach, zabezpieczali procesje, a także reagowali na pożary, kolizje i inne zagrożenia. Policjanci przeprowadzili w tym czasie blisko 600 kontroli pojazdów. Szczególną uwagę zwracali na prędkość oraz trzeźwość kierowców. Niestety, nie obyło się bez osób, które zdecydowały się wsiąść za kierownicą po alkoholu.
1: Ujawniliśmy 323 wykroczenia, z czego 196 dotyczyło przekroczenia dozwolonej prędkości. Jeżeli chodzi o tą właśnie prędkość, to

0: Ujawniono także czterech kierujących pod wpływem alkoholu. Trzy osoby kierowały rowerem, natomiast jedna kierowała samochodem marki Citroen. Była to 28-letnia kobieta, która w miejscowości Wola Nakonowska kierowała pojazdem, mając ponad 3 promile alkoholu w organizmie.
1: Pracowity weekend mieli również strażacy. Jak informuje Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku, od czwartku do niedzieli odnotowano łącznie 33 zdarzenia.
2: W Straży Pożarnej mieliśmy sporo pracy, 33 zdarzenia, w których to wjeżdżaliśmy do pożarów, także do miejscowych zagrożeń. Trafiały nam się też alarmy fałszywe. Strażacy spędzili czas pracowicie. Między innymi też trafiły się jakieś pożary pojazdów osobowych. Doszło też do kolizji na terenie miasta i powiatu, z tego względu, że ruch na pewno w jakiś sposób był bardziej intensywny niż poza sezonem wypoczynkowym. Dużo osób się przemieszczało w różnych kierunkach, dlatego też te zagrożenie na drogach było spore. Strażacy brali udział w trzech zdarzeniach, między innymi w dniu wczorajszym na Alejach Królowej Jadwigi. Ale też doszło do pożarów, w których to paliły się i pojazdy osobowe, ale też mieliśmy zdarzenia związane z silnymi wiatrami, które spowodowały to, że i drzewa gdzieś tam zostały przewalone, ale też gałęzie na chodniki. I w tego typu zdarzeniach strażacy brali udział.
1: Służby przypominają, że okres wakacyjnych wyjazdów dopiero się rozpoczyna. Policjanci i strażacy apelują o rozwagę, przestrzeganie przepisów oraz odpowiedzialne zachowanie zarówno na drogach, jak i podczas wypoczynku. W piątek doszło do dramatycznych scen na osiedlu Południe. Po godzinie 10 służby otrzymały informację, że z okna wieżowca przy ulicy Wiejskiej wypadło dziecko. Zgłoszenie zostało niestety potwierdzone. 5-letnia Zosia wypadła z okna na 11 piętrze. Sprawę prowadzi Włocławska Prokuratura Okręgowa.
3: Ustalono, że w czasie zdarzenia dziewczynka przebywała razem z matką w mieszkaniu. Matka, 21-letnia Wiktoria D., w tym czasie spała. Dziewczynka została przewieziona lotniczym pogotowiem ratunkowym do szpitala w Bydgoszczy. Aktualnie do tej pory nie mamy jeszcze szczegółowych informacji odnośnie stanu zdrowia dziecka, ani też obrażeń, jakie konkretnie odniosła. Podejrzana została doprowadzona do prokuratury rejonowej na czynności procesowe. Zostały jej przedstawione dwa zarzuty. Jeden z nich to narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu swojej córki w sytuacji, kiedy miała obowiązek opieki nad dzieckiem, i nieumyślnego spowodowania u małoletniej ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu poprzez spowodowanie takich obrażeń jak wstrząsu urazowego oraz licznych wielomiejscowych złamań kości. Nadto podejrzana usłyszała zarzut posiadania marihuany. Prokuratura skierowała do Sądu Rejonowego we Włocławku wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec podejrzanej. Niestety wniosek ten, zgodnie ze stanowiskiem prokuratury, nie został przez sąd uwzględniony. Nie zostały również, że tak powiem, z urzędu przez sąd zastosowane względem podejrzanej środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym. Prokuratura po zapoznaniu się ze stanowiskiem sądu w przedmiocie odmowy zastosowania środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania wobec podejrzanej Wiktorii D. podjęła dzisiaj decyzję o tym, iż w terminie kodeksowym, czyli terminie 7 dni od ogłoszenia postanowienia, będzie kierowała zażalenie, czyli kierowała środek odwoławczy od postanowienia.
1: Podejrzana przyznała się do zarzucanych jej przestępstw. Złożyła obszerne wyjaśnienia. Nie zanegowała, że w trakcie zdarzenia była pod wpływem alkoholu oraz po zażyciu narkotyków.

Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do

0: indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Coś mi nie idzie.
2: Trenuj, mamo. Krok po kroku i się uda.
3: Cyfrowe umiejętności, jak każde inne, wymagają treningu. Niezależnie, czy korzystasz z nich prywatnie, czy zawodowo, dopiero zaczynasz, czy czujesz się dobrze w świecie online. Na pewno stać cię na więcej. Ćwicz cyfrowe umiejętności, aby lepiej radzić sobie w dzisiejszym świecie i rozwijać się zawodowo. Buduj cyfrową formę klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl i dowiedz się więcej.
4: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji odbyła się 11. Olimpiada Hefajstosa. Na starcie zgromadziło się aż 411 zawodników z całego województwa kujawsko-pomorskiego. Byli to przedstawiciele różnych stowarzyszeń i placówek. Zawody zorganizowało Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Eurointegracja.
1: To, proszę Państwa, jest 11. edycja Olimpiady Hefajstosa. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że z zaproszenia skorzystało tyle osób. Startuje nas 411, czyli można powiedzieć, że prawie rekordowa liczba. Ale chcę jedną refleksję powiedzieć, gdyż rok temu obchodziliśmy dziesięciolecie i przyszła taka nieraz wątpliwość, czy ta formuła się nie przegrzała, czy nie trzeba czegoś zmienić, czy będą dalej chcieli ci niepełnosprawni uczestniczyć w tym wydarzeniu. Okazuje się, że jednak to jest silniejsze, że to już przylgnęło do nas. Oni chcą w tym święcie uczestniczyć i się bardzo z tego cieszymy. I dlatego dzisiaj jest imponująca liczba, pogoda nam sprzyja i się cieszymy, że tyle osób jest.
2: Jakie konkurencje przewidziane dla uczestników?
1: Tak, mamy tradycyjnie już dwa bloki. Blok lekkoatletyczny dla tych niepełnosprawnych oczywiście, ale troszeczkę bardziej sprawnych, co wytrzymują biegi, skoki i rzuty. I w większości startuje blok rekreacyjny, czyli gier i zabaw. I tam trzeba pokonać 10 stacji na zaliczenie. Wszyscy są zwycięzcami, wszyscy będą odznaczeni, wszyscy dostają pamiątkę, wszyscy dostają koszulki. Także i oczywiście coś dla ciała, żeby no, mieć siły na starty. Także wszystkiego życzymy najlepszego naszym uczestnikom.
2: Powiedzmy, jaką rolę odgrywa sport dla osób właśnie z niepełnosprawnościami?
1: Tak, to jest imponujące, że obserwować te osoby, jak one się angażują, to można powiedzieć, że tak jak wielcy sportowcy, chcą dać siebie wszystko, mimo że to nie są rekordy świata, rekordy Polski, ale rekord własny jest pobity za to, że chce. Nieraz są bardzo niepełnosprawni, ale oni chcą być razem, oni się tu czują pewnie, mają przyjaciół i się bardzo z tego cieszą, że są.
2: Słowo kluczowe, integracja. Osoby z niepełnosprawnościami mają okazję wyjść z domu, spotkać się. Sport oczywiście jedno, ale też poznać nowych, ciekawych ludzi, nawiązać przyjaźń.
1: Tak, to jest fantastyczne, że my doświadczamy to właściwie przez cały rok. Bezpośrednio już po zawodach podchodzą do nas, gratulują.

0: gratulują, cieszą się, pytają się, czy będzie następna edycja, bo chcą, oni się przygotowują niejako przez ten czas do tych startów i z tego nam się, że to przylgnęło do nich i oni to traktują jako najważniejsze święto sportowo-rekreacyjne dla siebie.
1: Dzisiaj wielka impreza sportowa. Jak przebiegały przygotowania? Co się będzie działo?
2: No, 25 osób się zapisało na tą integrację, chociaż uważam, że to trochę za mało, ale i tak chętnych, fajnie, że przyszli i będą w sobotę tutaj uczestniczyć. Będą brali udział w zawodach. Dostaliśmy karteczki, które sędziowie będą opisywać. No, będziemy się na pewno świetnie bawić. Pogoda jest piękna. Nie tak jak wczoraj, także myślę, że dziewczyny są zadowolone, uśmiechnięte, także na pewno będziemy korzystali z pogody, z integracji tutaj, bo sporo ludzi jest, których ludzie znają, także będziemy się tutaj naprawdę super bawiły. To
1: Właśnie.
2: jest kolejny raz nasz, także to nie jest pierwszy raz. Ja jestem od 2 lat przewodniczącą, ale już byłam jako jeszcze nie przewodnicząca i jako teraz przewodnicząca tak samo uczestniczę w tym, a dziewczyny wiem, że już kolejny raz od samego początku uczestniczą z eurointegracją, się integrują także.
1: Słowo kluczowe, integracja, właśnie jest to możliwość wyjścia, spotkania się, a także poznania nowych ludzi, nie sam sport.
2: Właśnie dlatego jesteśmy w uniwersytecie, bo to jest właśnie ta nasza integracja, żeby nie siedzieć w domu, żeby się spotykać, poznawać nowych ludzi. Właśnie tutaj też o, są nowi ludzie, którzy ich dzisiaj, chociaż już ich widziałam, ale dzisiaj więcej z nimi rozmawiałam, także no. Ja jestem zadowolona, bardzo.
3: My jako stowarzyszenie bierzemy udział już kilkakrotnie, także wszyscy są bardzo chętni. Jest nas 26 osób. Wszyscy uczestniczą w sporcie, bo nie tylko tu w eurointegracji, ale my też sami uczestniczymy w różnych rozgrywkach.
1: Proszę opowiedzieć o przygotowaniach do dzisiejszego dnia. Czy były to mozolne, ciężkie treningi, czy raczej z uśmiechem na twarzy wchodzimy z marszu i bierzemy medale?
3: Nie, to wchodzimy z marszu, bierzemy medale. Młodzież już po 18 to jest tak przygotowana, przez tyle lat się przygotowała, także co to dla nas taka impreza, taka olimpiada?
1: Właśnie, jest to też możliwość do spotkania, nawiązania nowych znajomości.
3: Oczywiście, spotykamy się tu, integrujemy, jest różnych, bardzo dużo organizacji, no i każda organizacja coś wnosi nowego, także my jako Stowarzyszenie Starówka też wnosimy różne nowe rzeczy.
1: Dzisiaj impreza na stadionie. W jaki sposób się przygotowaliście i ile osób się zapisało?
4: Zapisało się 20 osób, ale uczestniczyć w samych konkurencjach będzie tylko 8. No wiadomo, to wiek limituje te wyczyny nasze. Przygotowanie, my jesteśmy po 18 roku życia i bawimy się z marszu.
1: Jak taka impreza wpływa na właśnie na osoby, na uczestników, na członków waszej organizacji?
4: No to jest rzecz wspaniała, moim zdaniem, zawsze tu z koleżankami rozmawialiśmy. Takie imprezy właśnie integrują środowisko senioralne i o to właśnie nam chodzi, żeby to środowisko było zintegrowane.
1: Panie prezydencie, kolejna olimpiada chyba jest SOSA. Jak słyszymy, wielki sukces organizacyjny, praktycznie rekordowa liczba uczestników.
5: A już po raz 11 stadion piłkarsko-lekkoatletyczny we Włocławku jest miejscem zmagań zawodników Olimpiady Hefajstosa i to jest już nasza, myślę, że bardzo piękna tradycja, dlatego że rywalizują tutaj i osoby z niepełnosprawnościami, i osoby starsze. Generalnie osoby, którym zazwyczaj jest trudniej, a tutaj wszyscy czują się świetnie, doskonale i ta rywalizacja duchu fair play to nie jest tylko deklaracja, ale rzeczywistość, więc stąd pewnie też tak duże zainteresowanie i z roku na rok większe, bo w tym roku ponad 400 uczestników tutaj będzie rywalizowało.
1: Właśnie, z jednej strony rywalizacja sportowa, natomiast z drugiej to kluczowy element, czyli integracja.
5: Integracja tutaj tak, jak pan redaktor słusznie zauważył, jest kluczowa i najważniejsza tak naprawdę, bo wszystkim nam zależy, żeby w tym naszym świecie wszyscy czuli się gospodarzami po prostu, że to był dom dla wszystkich.
6: Po raz 11 odbywa się w Włocławku Olimpiada Hafajstosa. To jest wydarzenie takie naprawdę wyjątkowe na skalę regionalną, dlatego że tutaj rywalizują w sposób taki fair play, w sposób uczciwy, dla przyjemności osoby zarówno i z niepełnosprawnością, jak i nie z niepełnosprawnością, i osoby starsze, osoby młodsze, więc

taka pełna integracja, pełen wspólnie spędzony czas, który Stowarzyszenie Eurointegracja swoją organizacją, swoim patronatem jak zawsze organizuje. A to jest wydarzenie niełatwe, dlatego że widzimy tutaj zawodników nie tylko z Włocławka, ale także i z okolicznych miejscowości. Dzisiaj już widzieliśmy gdzieś informację o Zakrzewie, o Piotrkowie Kujawskim i wielu innych miejscach, skąd ci zawodnicy się zjeżdżają. I to jest właśnie dowód na to, że to jest takie wydarzenie niepowtarzalne, bo po prostu w innych miejscach podobnych wydarzeń po prostu nie ma. A to jest potrzebne, żeby każdy czuł się potrzebny, nikt nie czuł się wykluczony, żeby każdy mógł spędzić ze sobą czas. Dzisiaj w duchu sportowym, przy pięknej pogodzie na naszym Włocławskim Stadionie, także bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy przyczynili się do organizacji wydarzenia, bo każdy, kto coś podobnego organizował, wie, że to nie jest tak, że to się organizuje w tydzień, w dwa czy w trzy. To są miesiące przygotowań, pozyskiwania sponsorów, ludzi dobrej woli, którzy chcą się po prostu w to włączyć, wolontariuszy. Więc wszystkim tym, którzy przyczyniają się do tego, że po raz jedenasty ta olimpiada w naszym mieście ma miejsce i że im się chce, bardzo, bardzo dziękuję. Ale przede wszystkim dziękuję wszystkim zawodnikom, którzy się zgłosili, bo bez nich tej imprezy po prostu by nie było.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. Dziś moim i Państwa gościem jest Jarosław Płonecki, prezes spółki Baza. Dzień dobry, witam
1: Dzień
0: serdecznie, Panie
1: dobry, witam
0: Prezesie.
1: Panią, witam Państwa.

0: Panie prezesie, od targowisk miejskich zacznijmy, bo tam wzmożony ruch, wiosna, więc same nowaliki przyciągają zarówno tych kupujących, jak i tych, którzy swoje uprawy sprzedają. W ostatniej naszej rozmowie mówił pan o tym, że pewne jest na to, że targowisko przy ulicy Kaliskiej nie zniknie i ono nie znika. Wręcz przeciwnie, zaczynają się tam pierwsze drobne inwestycje.
1: Tak, chcę powiedzieć, że na obu targowiskach, tak jak pani wspomniała, ruch jest już wzmożony, już taki typowo sezonowy i to bardzo cieszy. Na pewno tych, którzy tam są przedsiębiorcami, ale także nas, spółkę Baza i myślę, że mieszkańców, że mają już gdzie przyjść w ten wiosenny czas. I zaczynając od ulicy Targowiska przy ulicy Kaliskiej. Tak, w tym roku już będziemy niedługo już finalizować zakup i wymianę nowego takiego konteneru biurowo-sanitarnego. Ten, który teraz jest, to służył już ponad 20 lat, więc wymaga
0: Najwyższa
1: wymiany.
0: pora.
1: Tak, już najwyższa pora. Będziemy także wymieniać drugą część oświetlenia na LED-owe na targowisku przy ulicy Kaliskiej. Oraz chcemy założyć taki monitoring, który będzie również służył jako taka ogólna kamera na stronie internetowej spółki Baza. Będzie można po prostu obserwować to, co się dzieje na targowisku przy ulicy Kaliskiej.
0: Na przykład zobaczyć, czy nasz ulubiony dostawca
1: Na
0: pojawił się
1: przykład.
0: już i można pójść na
1: Tak.
0: zakupy.
1: Tak. Czy w daną na przykład pogodę jest sporo handlujących, czy nie? No, są różne takie nurtujące pytania, być może ludzi, którzy chcieliby się wybrać, ale nie wiedzą, czy warto, i tak dalej, i tak dalej. Więc myślę, że to będzie taka no, normalna, fajna rzecz. No, jeżeli chodzi o targowisko przy ulicy Związków Zawodowych, no to tu też wiadomo, jest to takie wiosenne ożywienie. I udało nam się w tak zwanym międzyczasie, czyli od ostatniej naszej rozmowy z panią redaktor.
0: Wtedy pan nie chciał zdradzać szczegółów. Dziś o
1: Tak,
0: nich
1: tak,
0: powie.
1: tak. Zgłosił się do nas przedsiębiorca, działacz sportowy, pan Robert Osmulski z klubu bokserskiego Champion, i zawarliśmy umowę na wynajem góry hali numer 1. I tam teraz pan Robert prowadzi swoją działalność, funkcjonuje klub bokserski Champion. Także to się udało i z rozmów także na targowisku, bo na targowisku bywam dość często, przy związkach zawodowych, no ludzie właśnie już to zauważają i mówią, że dzięki też temu, że ta akurat działalność jest, spowodowała, że jest większy ruch młodzieży przede wszystkim, tak? I to są same plusy. Ładnie pan Robert napisał na Facebooku, że ożywiamy Włocławskie targowisko. I to było no, sedno tego, co ja też sądzę o tym, że udało nam się
0: Czyli
1: nawiązać
0: sport na
1: współpracę.
0: włocławskim targowisku, czemu nie hala stała pusta, a czy jest pomysł, bo no to jest tylko część zagospodarowana tej przestrzeni, która jest do wykorzystania, co dalej, bo skoro nie handlujący, no to właśnie może zupełnie inna działalność.
1: Tak. Na razie nie jest to sfinalizowane, ale cały czas jesteśmy jakby w działaniu. Jestem w działaniu, jestem w kontakcie. Nawet trochę się uśmiecham, bo państwo, którzy teraz są przedsiębiorcami na targowisku przy ulicy Związków Zawodowych, po tym jak ja już pójdę, to do moich pracowników nieraz taki wyrażają troszeczkę niepokój, a co się będzie działo, a czy my tu znikniemy, bo prezes przyszedł i z tą czy z inną osobą przeszedł się po targowisku, tu coś opowiada, tu coś pokazuje, czy coś się szykuje dobrego, czy my będziemy musieli się właśnie jakoś ograniczyć, bo może halę trzeba będzie, więc uspokajam na razie. Owszem, rozmawiam no, przynajmniej z kilkoma przedsiębiorcami o tym, co moglibyśmy jeszcze zrobić tutaj na hali, ale na pewno nie kosztem tego, że to targowisko będzie jakoś, nie wiem, po prostu
0: Zniknie pierwotne i jego
1: tak jest,
0: przeznaczenie.
1: że tu znikną handlujący i zniknie targowisko. Na pewno to są działania, które mają to właśnie na celu, żeby coraz więcej ludzi tutaj za te mury, niestety mury, przychodziły.
0: Jeszcze na chwilę wróćmy do targowiska przy ulicy Kaliskiej, bo tam pojawił się taki pomysł, on zdaje się jest cały czas konsultowany i jeszcze ostateczna decyzja nie zapadła, dotyczący całkowitego lub częściowego zadaszenia tych stanowisk osób sprzedających.
1: Tak. Ja przyznam, że osobiście mam z tym troszeczkę taki problem, że te właśnie opinie są takie bardzo rozbieżne, tak? Duża część osób mówi, że byłby to może i dobry pomysł, ale zaraz spotykam się z równie dużą częścią, która mówi, że absolutnie to zabieranie takiej trochę przestrzeni, tego nieba, pewnie filarów i tak dalej, nie byłoby czymś właściwym. Pomału ja jakby kroczę do tego, żeby podjąć ostateczną decyzję. W tym roku na pewno nic się nie wydarzy, jeżeli w ogóle pójdzie to w kierunku tego, że jakaś forma zadaszenia będzie, to raczej, żeby przymierzyć się, co to mogłoby być, żeby właśnie jakby spowodowało jak najmniejsze straty dla tego targowiska, jeżeli
0: A jakby
1: chodzi
0: tak
1: o miejsce.
0: podzielić, pół targowiska zadaszone, pół pozostawione w wolnej przestrzeni, wszyscy zadowoleni. Taka opcja też istnieje, czy nie bardzo?
1: Znaczy,
0: właściwie
1: opcja
0: nie.
1: jest taka, że nie wiadomo, czy wszyscy byliby zadowoleni, po prostu. Nie wiem, jaka część by chciała zostać pod dachem, i jaka na wolnej przestrzeni. Trudno to jest do określenia. Później być może znowu by było tak, że są nierówne traktowanie, może by musiały być też różne koszty tych pod dachem. Nie, raczej kompleksowe rozwiązanie.
0: Na chwilę zatrzymajmy się też przy parkometrach i płatnym parkowaniu i już nie będziemy tutaj mówić o tym, że były wymienione, jak się je obsługuje, bo do tego już zdążyli się kierowcy przyzwyczaić. Raczej zwróćmy uwagę na to, z czym jest najwięcej problemów. Chodzi mi tutaj o reklamacje, skargi, zażalenia, które często są oddalane, mieszkańcy nie do końca wiedzą dlaczego, a to są konkretne powody i o tych najczęstszych proszę poopowiadać.
1: Dobrze. No, chciałbym zacząć od tego, że rzeczywiście w siedzibie spółki Baza te wszystkie sprawy takie związane z tymi dodatkowymi opłatami się odbywają, więc ja będąc tam, no, jestem też siłą rzeczy słuchaczem tych wszystkich pretensji, wyjaśnień, krzyków, no różne są to sytuacje i dotyczą oczywiście najczęściej tego, że ktoś mówi, że za tak małą ilość na przykład minut, których nie opłacił, bo dostał powiadomienie od kontrolera i na przykład okazało się, że 6, 8, 10 minut później on już jakby zaskoczony po tym, jak mu się skończył na przykład czas, że on już dostał i że nagle na przykład ten, nie wiem, co wy robicie, ten kontroler na pewno stoi po bramach albo ze studzienek wyskakuje i już tylko czyha na to, że nie opłaciłem. Oczywiście tak nie jest, tych kontrolerów mamy dwóch, trzech na mieście i oni sektorowo obchodzą całe miasto, więc to nie jest tak, że akurat stał i czekał na kogokolwiek. Mało tego, wiem to też od samych kupujących parkomacie opłaty, że kontrolerzy są właśnie uprzejmi i wręcz mówią, proszę pana, ma pan ograniczony czas 5 minut do tego, żeby załatwić bilet, więc niech pan uda się do parkomatu, tak? Czy no po prostu są naprawdę uprzejmi, a pretensje do nich absolutnie uważam za nieuzasadnione. Pamiętajmy, że każda minuta postoju w Wrocławku w strefie płatnego parkowania jest płatna. To, że 5 minut od na przykład powiadomienia, można złożyć reklamację od dostania powiadomienia do zakupu pionego biletu, to jest ten czas, na który jest na to, żeby pójść i naprawdę do oddalonego 5 minut, czyli po 2 minuty, dajmy na to, oddalić się 2 minuty i 2 minuty wrócić, to jest wystarczający czas, tym bardziej, że tych parkomatów jest sporo na mieście. Jeżeli jest awaria parkomatu, bo to też są reklamacje, często właśnie powołując się na awarię, ten nie przyjął tego, ten nie zrobił tego, pamiętajmy o dwóch rzeczach. Po pierwsze, obowiązkiem kupującego bilet jest cały czas się martwić, że on tego biletu nadal nie ma, jeżeli jest awaria parkomatu, więc może zadzwonić do spółki, poinformować o tej sytuacji. I tak często jest, tak, że oczywiście stoi przy parkomacie, parkomat nie przyjmuje tam jakichś pieniędzy, czy nie przechodzi karta. Często jest to też błąd na linii mieszkaniec, bank. To nie jest tak, że to spółka Baza zarządza płatnościami na przykład bankowymi. No i I to jest taka główna przyczyna, właśnie ta reklamacja i to, że ludzie mówią, że na przykład parkomat jest popsuty. Można iść do najbliższego czynnego parkomatu i na pewno też w tych
0: Ale ten
1: 5 minutach
0: czas się wtedy
1: spokojnie.
0: wydłuża, czyli to zgłoszenie, że
1: Tak,
0: tutaj nie mogę kupić biletu,
1: tak,
0: jest pierwszą podstawową
1: tak
0: sprawą.
1: jest. I mieszkańcy muszą.

0: mieć tą świadomość, że teraz w systemie my jesteśmy wszystko dokładnie w stanie sprawdzić. Co do sekundy i co dosłownie do
1: Tak,
0: monety,
1: ta
0: jaką
1: próba
0: ktoś
1: była
0: próbował
1: podjęta
0: wrzucić,
1: dokładnie.
0: czy się parkomat zaciął. Każda awaria natychmiast wychodzi, więc wiemy, w którym czasie, w której sekundzie dosłownie nastąpiła jakaś awaria. To wszystko
1: Nie
0: jest do
1: ma co
0: sprawdzenia.
1: ściemniać.
0: Znaczy, no to jest po prostu nieuwzględniane. No i z tego też są nerwy, tak? Oczywiście, że osoby, które muszą płacić dodatkową opłatę za to, że nie
1: Niemałą,
0: uiściły
1: przypomnijmy.
0: 160 zł do 7 dni, 320 po 7 dniach, można u nas składać reklamacje osobiste lub można też przez internet, tak? Mailowo na przykład. Nie trzeba się fatygować do firmy, do spółki.
1: A jak się sprawdziła formuła karty mieszkańca i tych 30 minut darmowego postoju dla posiadaczy karty mieszkańca raz dziennie?
0: No tak, to chcę powiedzieć, że oczywiście zwiększa się ilość użytkowników kart mieszkańca, ale też trzeba pamiętać o tym, co to znaczy prawidłowo
1: No
0: używać
1: właśnie, dlatego
0: tej
1: pytam, jak
0: karty,
1: to się
0: tak,
1: sprawdza.
0: bo to, że posiadam kartę, bo
1: To jeszcze nic
0: też
1: nie
0: zdarzało
1: znaczy.
0: się, że ktoś mówił, ale ja posiadam kartę mieszkańca, ale czy pan wbił do aplikacji numery rejestracyjne, które parkują ten samochód? No nie, no ja myślałem, że wystarczy, że posiadam kartę mieszkańca. No nie, trzeba wbić do karty mieszkańca, do aplikacji numer rejestracyjny danego pojazdu. Wtedy oczywiście uruchamiając, wbijając numery rejestracyjne, on ma jakby pobrane z systemu, że to jest z karty mieszkańca też, tak? I można wtedy korzystać. Więc to jest podstawowa sprawa. Zwiększa nam się ilość oczywiście tych osób, które z tego korzystają i bardzo się z tego cieszymy. Taki był zamysł. I ci, którzy korzystają z tego, mają pierwsze pół godziny za darmo raz dziennie na jeden pojazd.
1: A ile pojazdów można mieć na jednej karcie mieszkańca? Proszę przypomnieć, jeden czy dwa?
0: Nie, nie, chyba do 5 pojazdów można tam wbić. Przepraszam, że tego tak teraz nie pamiętam, no, ale
1: No w każdym razie nie jest to
0: na
1: jeden.
0: pewno nie jeden pojazd, tak.
1: I to są najczęstsze przyczyny nieporozumień, skarg, niepotrzebnego stresu, tak jak pan mówi, czasami zbyt głośnego artykułowania swojego niezadowolenia.
0: Tak.
1: Jeśli chodzi o parkowanie
0: Przykre jest
1: płatne.
0: to, co się słyszy, tak, przy tym okienku. Ja rozumiem nerwy, ale to są wulgaryzmy, niemiłe sytuacje dla tych osób,
1: Jasne.
0: które przyjmują te reklamacje. I o to bym apelował, jeżeli macie Państwo taką sytuację, no po prostu spróbujmy troszeczkę uspokoić te nerwy.
1: Teraz chcę wrócić do sprawy cmentarzy komunalnych i też do naszej ostatniej rozmowy mówił Pan, że będzie się sporo działo, że tam są ciąg dalsze inwestycji na cmentarzu przy ulicy Komunalnej, że Pinczata też będzie dostawała swoje nowe inwestycje, które mają ułatwić i umilić odwiedzającym te miejsca. Smutne miejsca, zwykle tam nie idziemy radośni. Co w tym zakresie już się wydarzyło? Mamy połowę roku, więc pewnie pierwsze przetargi, pierwsze prace za nami.
0: Tak jest. Nawet pierwsze zrealizowaną poważną taką część, dużą inwestycji, bo na cmentarzu komunalnym w Pinczacie, na 1/3 cmentarza jest już no, oświetlenie. Jest po prostu ten cmentarz oświetlony. Ja wiem, że teraz jest wiosna, więc tego nie będzie tak widać, ale do 1 listopada, jeżeli wyłoniony wykonawca będzie solidny i da radę, to wykona całość tego cmentarza i to będzie oświetlony cały cmentarz na Pinczacie i będzie też tam założony od razu monitoring. To w tym roku
1: To
0: do
1: duża
0: 1
1: inwestycja.
0: listopada, tak, do 1 listopada planujemy to zrobić. Jeżeli chodzi o cmentarz komunalny przy Alei Chopina, to również cały czas udoskonalamy i zwiększamy liczbę latarni oświetlenia i wymieniamy też to oświetlenie ze starego na nowe. No i co też jest ważne i widać to, no to ciągle idziemy w budowanie nowych alejek, tak? Żeby mieszkańcy coraz więcej mogli mieć tych metrów pod nogą, jeżeli chodzi o bruk, a nie o ziemię. Jeżeli jesteśmy w ogóle przy temacie cmentarzy, to ja tylko chciałbym powiedzieć, że cały czas jest ten temat opłat cmentarnych, a konkretnie chodzi mi o taką podstawą, która nigdy nie podważył. To jest opłata za 20 lat użytkowania.

0: tego grobu i ona wynosi w Wrocławku 680 zł przy grobie ziemnym. I za pojedyncze oczywiście miejsce, jeżeli to jest podwójne, to razy dwa, ale to te szczegółowych zasad już nie będę tu omawiał, ale chcę powiedzieć, że ta opłata jest najniższa też w Kujawsko-Pomorskim. W całym Kujawsko-Pomorskim. Jeżeli przeliczymy to te 20 lat, czyli 240 miesięcy na 680 zł, to miesięcznie wychodzi to 2,83. Tak, że te opłaty nie są wygórowane i uważam, że głosy, które mówią, że kogoś nie stać na to i tak dalej, ja się zgadzam, że każdy może mieć różną sytuację materialną, ale ta opłata jest obowiązkowa, o tym mówi ustawa, a jeżeli chodzi o wysokość opłat, jest uchwalana przez Radę Miasta i jeszcze raz powiem, jest najniższa w Kujawsko-Pomorskim na cmentarzach komunalnych.
1: Powiedzmy, na co ta opłata jest przeznaczana, bo może to też uzasadni w ogóle zasadność opłat za groby.
0: Dobrze, to ja może jeszcze tak szybko tylko powiem, że mamy 1300 pogrzebów regularnie w miesiącu, można tak powiedzieć, w roku, przepraszam, można tak powiedzieć, 1300 pogrzebów. To można powiedzieć statystycznie, że to jest te 680 zł opłat. To daje niecałe około 800 parę tysięcy, a budżet na dwóch cmentarzy, utrzymanie, kosztuje około 4 milionów. Więc tylko na co teraz to się przekłada? No jak widzimy, praktycznie ta opłata nie przekłada się całkowicie na pokrycie niczego. To znaczy część, na przykład moglibyśmy powiedzieć, że na utrzymanie, pamiętajmy, że cmentarze to jest taki duży park, bo o to trzeba zadbać, to trzeba odśnieżyć, to trzeba przyciąć, to trzeba usunąć krzewy, drzewa, to są ogromne koszty. Największym kosztem w ogóle na cmentarzach komunalnych jest wywóz odpadów, czyli śmieci. To jest prawie 2 miliony złotych rocznie. To jest ogromny koszt, prawda? Na to idą te opłaty, tak? Woda, no to już pomniejsza jest opłata, tak? No i oczywiście cała obsługa i zarządzanie cmentarza, ale to też nie są, to jest powiedzmy 1/3 budżetu cmentarzy, tak?
1: I na koniec, no więc jakby te opłaty są uzasadnione, krótko mówiąc, a i tak nie wystarczają na to, żeby w 1/3 pokryć koszty, które generuje utrzymanie cmentarzy komunalnych we Włocławku. Na koniec jeszcze został nam Włower, to też jest dziecko spółki Baza. No właśnie, jak to się sprawdza, bo to, że mieszkańcy korzystają, to widać na ulicach codziennie, na ścieżkach rowerowych można spotkać włocławskie Włowery. A jak z aktami wandalizmu? Ja osobiście kilkanaście razy widziałam gdzieś tam porzucone rowery. Czy to jest w dużej skali, jakie to są koszty i czy ci wandale ponoszą konsekwencje, czy udaje się ich wychwycić?
0: No to jest tak, w tej chwili jeździ 220 rowerów po mieście. Skala wandalizmu, może tak bym powiedział. Zwozimy około 15 rowerów w czasie poweekendowym na naprawy drobniejsze, a w tej chwili mamy 3 całkowicie zniszczone te rowery. Także z 220, no to skala może nie jest ogromna, ale też na pewno jest taka trochę, no, niepokojąca, bo chcielibyśmy, żeby było zero. No napraw się nie uniknie i tym się nie martwimy, ale te całkowite zniszczenia nas trochę
1: martwią.
0: Celowe
1: zniszczenia,
0: tak. Są takie wandalizmy, tak, po prostu rozebranie tego Włoweru praktycznie z okablowania, z jakichś takich części, w ogóle bez sensu. Odbudujemy te rowery, bo rama oczywiście nie została skradziona, żaden rower nie został skradziony. Mozolnie to zrobimy, ale no jest to jakiś koszt, tak? Jest to jakiś koszt. Jeżeli chodzi o użytkowanie, to naprawdę statystyki pokazują, że Włower ma sens i że Włowerem jeździ bardzo dużo osób. W samym tylko maju 50 prawie tysięcy przejechanych kilometrów przez Włower. Około 8 tysięcy użytkowników jest zarejestrowanych i mamy ponad 10 tysięcy wypożyczeń Włowerów w ciągu miesiąca, tak? Tylko w miesiącu maju, gdzie ta osoba, gdzie pogoda się poprawiła oczywiście, tak? Ale przed nami jest czerwiec, lipiec, sierpień, więc to są piękne...
1: Wrzesień.
0: To są jeszcze piękne miesiące, jeżeli chodzi o dobrą pogodę, mam nadzieję. Więc no, bardzo dużo osób korzysta i bardzo dużo kilometrów i wypożyczeń.
1: To pokazuje, że

0: Przywrócenie woweru było jak najbardziej celowe i potrzebne
1: Tak
0: miastu.
1: jest. Tak rozmawialiśmy z panem prezydentem Krzyżankowskim o tym. To był jego taki punkt, który no, koniecznie musiał jakby załatwić. I padło na spółkę baza i my to realizujemy.
0: Dziękuję bardzo,
1: Ja również
0: panie
1: bardzo
0: prezesie.
1: dziękuję.
0: Proszę państwa, mam nadzieję, że dzięki tej rozmowie będziecie państwo na bieżąco z tym, co dzieje się w tych miejscach, którymi zarządza spółka Baza. Jarosław Pułanecki, prezes spółki, był moim i państwa gościem. Dziękuję jeszcze raz.
1: Dziękuję pani, dziękuję państwu. Do widzenia.

0: Kierowcy we Wrocławku muszą przygotować się na kolejne zmiany w organizacji ruchu. W mieście rozpoczęły się już prace związane z przebudową skrzyżowania ulic Kapitulnej i Wysokiej. To pierwszy etap przygotowań do jednej z największych drogowych inwestycji planowanych w najbliższych latach. Budowy tunelu pod torami kolejowymi na ulicy Wienieckiej. Jak podkreślają władze miasta, podczas budowy tunelu znacząco zmieni się układ komunikacyjny Wrocławka.
1: Z elementu szerszej koncepcji, ponieważ ta inwestycja oraz przebudowa ulicy Energetyków na odcinku od ulicy Hutniczej do ulicy Mechaników, to jest dwa takie zadania, które mają nam pomóc w przygotowaniach do jeszcze większej inwestycji, a mianowicie budowy tunelu w ciągu ulicy Wienieckiej pod linią kolejową numer 18. To właśnie na tych skrzyżowaniach będzie większy ruch przez chociażby zamknięcie tej ulicy Wienieckiej z powodu budowy tunelu.
0: Pierwsze utrudnienia pojawiły się już dziś. W ramach pierwszego etapu prac zamknięty został dojazd od strony ulicy Wysokiej. Ruch na ulicy Kapitulnej odbywa się na razie bez zmian. Jednak kierowcy muszą liczyć się z czasowymi utrudnieniami i ograniczeniami w kolejnych tygodniach.
1: Dzisiaj rozpoczynamy pierwszy etap przebudowy tego skrzyżowania. Będzie tutaj zamknięta droga, dojazd do ulicy Wysokiej. Natomiast na ulicy Kapitulnej ruch odbywa się w sposób normalny, niezmienny od tego, jak to było dotychczas.
2: Czy w dalszych etapach ulica Kapitulna będzie zamknięta?
1: Tutaj jeszcze za szybko, żeby o tym wspomnieć. Oczywiście z odpowiednim wyprzedzeniem będziemy informować o ewentualnych zmianach organizacji ruchu w tym obszarze.
2: A do kiedy ma potrwać budowa?
1: Tutaj oprócz oczywiście budowy samego skrzyżowania o ruchu okrężnym będą przebudowane chodniki, będzie przebudowana droga rowerowa, będą również wiaty autobusowe i zatoczki autobusowe. To wszystko chcemy zrealizować jak najszybciej. Planujemy, że te prace mają zakończyć się jeszcze we wrześniu, ponieważ jest to bardzo ważne dla mieszkańców. Wiadomo, że każde rondo to zwiększenie bezpieczeństwa, to również zwiększenie płynności jazdy, to nie czekanie na czerwonym świetle, więc chcemy tym samym zwiększać jakość życia naszych mieszkańców.
0: Sama budowa tunelu pod linią kolejową przy ulicy Wienieckiej ma rozpocząć się jeszcze w tym roku. Na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji odbyła się 11. Olimpiada Hefajstosa. Na starcie zgromadziło się aż 411 zawodników z całego województwa kujawsko-pomorskiego. Byli to przedstawiciele różnych stowarzyszeń i placówek. Zawody zorganizowało Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Eurointegracja.
3: Rok temu obchodziliśmy dziesięciolecie i przyszła taka nieraz wątpliwość, czy ta formuła się nie przegrzała, czy nie trzeba czegoś zmienić, czy będą dalej chcieli ci niepełnosprawni uczestniczyć w tym wydarzeniu. Okazuje się, że jednak to jest silniejsze, że to już przylgnęło do nas. Oni chcą w tym święcie uczestniczyć i się bardzo z tego cieszymy. I dlatego dzisiaj jest imponująca liczba, pogoda nam sprzyja i się cieszymy, że tyle osób jest.
0: Tradycyjnie Olimpiada Hefajstosa składała się z dwóch bloków. Pierwszy, lekkoatletyczny, to między innymi biegi, skoki i rzuty. Drugi był rekreacyjny, składał się z 10 stacji na zaliczenie.

0: 25 osób się zapisało na tą integrację, chociaż uważam, że to trochę za mało, ale i tak chętnych, fajnie, że przyszli i będą w sobotę tutaj uczestniczyć. Będą brali udział w zawodach. Dostaliśmy karteczki, które sędziowie będą opisywać. No będziemy się na pewno świetnie bawić. Pogoda jest piękna, nie tak jak wczoraj, także myślę, że dziewczyny są zadowolone, uśmiechnięte, także na pewno będziemy korzystali z pogody, z integracji tutaj, bo sporo ludzi jest, których ludzie znają, także będziemy się tutaj naprawdę super bawiły.
1: My jako stowarzyszenie bierzemy udział już kilkakrotnie, także wszyscy są bardzo chętni, jest nas 26 osób, wszyscy uczestniczą w sporcie, bo nie tylko tu w Eurointegracji, ale my też sami uczestniczymy w różnych rozgrywkach.
2: Proszę opowiedzieć o przygotowaniach do dzisiejszego dnia. Czy były to mozolne, ciężkie treningi, czy raczej z uśmiechem na twarzy wchodzimy z marszu i bierzemy medale?
1: Nie, to wchodzimy z marszu, bierzemy medale. Młodzież już po 18 to jest tak przygotowana, przez tyle lat się przygotowała, także co to dla nas taka impreza, taka olimpiada?
2: Dzisiaj impreza na stadionie, w jaki sposób się przygotowaliście i ile osób się zapisało?
3: Zapisało się 20 osób, ale uczestniczyć w samych konkurencjach będzie tylko 8. No wiadomo, to wiek limituje te wyczyny nasze. Przygotowanie, my jesteśmy po 18 roku życia i bawimy się z marszu.
2: Jak taka impreza wpływa na właśnie na osoby, na uczestników, na członków waszej organizacji?
3: No to jest rzecz wspaniała moim zdaniem. Zawsze tu z koleżankami rozmawialiśmy. Takie imprezy właśnie integrują środowisko senioralne i o to właśnie nam chodzi.
4: Wydarzenie rozpoczęło się przemarszem uczestników przez bieżnię stadionu. Pojawiały się greczynki, podniesiono flagi, zapalono znicz olimpijski i zaśpiewano hymn. Imprezę uroczyście otworzył prezydent Wrocławka.
5: Już po raz 11 stadion piłkarsko-lekkoatletyczny we Wrocławku jest miejscem zmagań zawodników Olimpiady Hefajstosa i to jest już nasza, myślę, że bardzo piękna tradycja, dlatego że rywalizują tutaj i osoby z niepełnosprawnościami, i osoby starsze. Generalnie osoby, którym zazwyczaj jest trudniej, a tutaj wszyscy czują się świetnie, doskonale i ta rywalizacja duchu fair play to nie jest tylko deklaracja, ale rzeczywistość.
6: To jest wydarzenie takie naprawdę wyjątkowe na skalę regionalną, dlatego że tutaj rywalizują w sposób taki fair play, w sposób uczciwy, dla przyjemności osoby zarówno i z niepełnosprawnością, jak i nie z niepełnosprawnością, i osoby starsze, osoby młodsze, więc taka pełna integracja, pełen wspólnie spędzony czas, który Stowarzyszenie Eurointegracja swoją organizacją, swoim patronatem jak zawsze organizuje. A to jest wydarzenie niełatwe, dlatego że widzimy tutaj zawodników nie tylko z Włocławka, ale także i z okolicznych miejscowości. Dzisiaj już widzieliśmy gdzieś informację o Zakrzewie, o Piotrkowie Kujawskim i wielu innych miejscach, skąd ci zawodnicy się zjeżdżają. I to jest właśnie dowód na to, że to jest takie wydarzenie niepowtarzalne, bo po prostu w innych miejscach podobnych wydarzeń po prostu nie ma.
4: Szersza relacja z Olimpiady Hefajstosa w magazynie Pulsometr. We Wrocławku odbyła się 26. uroczysta sesja Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, stanowiąca ważny punkt obchodów Święta Województwa. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele samorządów, instytucji oraz organizacji z całego regionu. Podczas sesji wręczono odznaczenia osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju regionu.
7: Uważam, że uroczyste sesje są właśnie od tego, by odejść od procedowania, odejść od, nie chcę powiedzieć, że poważnych tematów, bo wszystkie tematy są poważne, ale nauczmy się świętować. Dziękować i cieszę się, że dzisiaj mogę wyróżnić wraz z marszałkiem województwa medalem za zasługi dla województwa. Mogę również przyznać swoją głownie przewodniczącej Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Coraz lepiej wychodzi nam budowanie tożsamości tego województwa. Przypomnę, bo przecież to jest niedaleka przeszłość jeszcze złożonego z dawnego województwa bydgoskiego, włocławskiego i toruńskiego. Także to jest nasze zadanie również na tę kadencję, by coraz bardziej spajać te różne regiony. Natomiast ważne jest również to, żebyśmy nie homogenizowali siebie. Czyli mimo wszystko niech fajans będzie fajansem, niech Kociewie będzie Kociewiem, a Kujawy Kujawami.
4: Marszałek województwa zwrócił uwagę na poprawiającą się kondycję regionu, w tym spadek bezrobocia oraz wzrost wynagrodzeń dla pracowników.
8: Wskaźnikiem podstawowym, na podstawie którego my opieramy naszą analizę i ogólną diagnozę, ocenę, w którym jesteśmy miejscu, na podstawie zadowolenia z życia mieszkańców w naszym województwie. Ono jest powyżej średniej krajowej. Bardzo się z tego cieszę. A na tę jakość i ocenę wpływają różne czynniki. Oczywiście podstawowy to dostęp do pracy, dobrej pracy. Tutaj jest coraz lepiej. Jesteśmy w Wrocławku, warto więc wspomnieć, że kiedy ja obejmowałem urząd marszałka w województwie, w tej części regionu, w okolicach Wrocławka, mieliśmy horrendalne powyżej 25% bezrobocie. Ono dziś wciąż jest wysokie na niektórych w niektórych obszarach wiejskich. Uważamy je za tak zwane bezrobocie strukturalne, to znaczy takie, które już nigdy się nie zmieni, bo nawyki niektórych mieszkańców są takie, jakie są. My z tym nie możemy walczyć, nie chcemy. Oczywiście podejmujemy próby, ale generalnie to bezrobocie rzeczywiste, mierzone wskaźnikami Eurostatu, jest właściwie symboliczne, bo w całym regionie i również w tej części województwa wokół Wrocławka i Wrocławku wynosi około 4%, poniżej nawet 4%. Ale co tak naprawdę wpłynęło, że to bezrobocie jest tak niskie? Powstały miejsca pracy. Jeżeli przyjeżdżamy do Wrocławka, kiedyś przecież nie było autostrady. Kiedy ona się pojawiła, powstała strefa brzecka, powstało kilka innych jeszcze stref w tym samym Wrocławku, które są właściwie już wypełnione w 100% inwestorami. No więc to chociażby świadczy o tym, jak jesteśmy atrakcyjnym regionem dla inwestorów. Wynagrodzenie, tutaj średnia krajowa. My nie mamy ani wyższych, ani niższych od średniej krajowej wynagrodzeń dla naszych mieszkańców. No i moim zdaniem zmieniająca się infrastruktura społeczna, czyli budujemy nowe szpitale, inwestujemy, pomagamy poprzez fundusze unijne inwestować w szpitale również powiatowe. Nasze szpitale wojewódzkie, owszem, nie są jeszcze, ich inwestycje nie są zakończone, ale to widzą mieszkańcy, że jakość usług się poprawia, ale ta perspektywa, że tutaj będziemy mieć dostęp do usług medycznych szpitalnych na najwyższym europejskim poziomie, już istnieje. Bo jeżeli pojedziemy do Torunia, do Bydgoszczy, to są miliardy złotych i tu we Wrocławku inwestowane. A są i takie miejsca, jak chociażby szpital w Świeciu, który przechodzi totalną transformację od zamkniętego zakładu leczniczego do otwartego, empatycznego, który prowadzi nowoczesną psychiatrię środowiskową. Tak bym w każdej dziedzinie życia. Domy dziennego pobytu, przecież jeszcze 4 lata temu nie było żadnego, a dzisiaj mamy ich 120. To znaczy codziennie 15 tysięcy, blisko 15 tysięcy seniorów przychodzi niezaopiekowanych, ma opiekę medyczną, wyżywienie, są dowiezieni, odwiezieni, uczestniczą w wydarzeniach kulturalnych. To wszystko świadczy o tym, to wszystko ostatecznie skutkuje tym, że sądzę, że jesteśmy województwem, którym lubimy być, dobrze się w nim czujemy. Jestem z tego naprawdę dumny. Po prostu wykorzystujemy szanse, jakie dzisiaj mamy, mianowicie fundusze unijne. To, że możemy sami o sobie decydować, podejmujemy decyzje jako sejmik, które służą mieszkańcom całego województwa.
4: Podczas wydarzenia podkreślono, że mimo wielu pozytywnych zmian w wielu obszarach, to jest infrastruktura drogowa czy edukacja, wciąż istnieją kwestie wymagające dalszej pracy.
9: Zawsze są rzeczy, nad którymi jeszcze można pracować i na pewno tutaj niestety znowu trzeba wymienić zdrowie, ale zdrowie tak szeroko rozumiane, bo jeżeli chodzi o nasze kompetencje, to co należy do samorządu województwa, jeżeli chodzi o sprawy infrastrukturalne, nasze szpitale nabierają zupełnie innego wyglądu są dobrze wyposażone. Natomiast cały czas ta strefa zdrowia, jeżeli chodzi o finansowanie i tutaj nad tym trzeba pracować. Natomiast my jako samorząd województwa możemy tylko apelować do rządu o pewnego rodzaju zmiany. To, co jest mi wyjątkowo bliskie, to sprawy społeczne, sprawy związane z seniorami i tutaj też województwo przez

0: Ostatnie lata, myślę, że jest najlepszym w kraju. Dzienne domy pobytu, które u nas rosną, kolokwialnie mówiąc, jak grzyby po deszczu, gdzie seniorzy czują się doskonale, gdzie seniorzy się rozwijają, gdzie seniorzy, myślę, że wydłużają ten swój proces życia też, bo przecież wszyscy doskonale wiemy, że każdy umysł, który pracuje, który myśli, jest w dużo dłuższej i lepszej kondycji. I to się właśnie dzieje dzięki dziennym domom pobytu. Natomiast dzisiaj to, co nas martwi i to, o czym mówimy i o czym trzeba mówić, to sposób ich finansowania, bo te środki, które przeznaczamy na dzienne domy pobytu, one z roku na rok są coraz większe. Tylko w tej perspektywie pierwszy konkurs to ponad 300 milionów złotych, kolejny konkurs to 150 milionów złotych. Dzisiaj te konkursy dobiegają do końca. Wszyscy seniorzy, wszyscy samorządowcy patrzą na nas i mówią, że te środki powinny być dalej kontynuowane. Natomiast wszyscy doskonale wiemy, że ta perspektywa dobiega końca, więc czynimy wiele starań. Rozmawiamy z samorządowcami, myśląc o tym, jak może zrobić inny montaż finansowy, ale też apelujemy do strony rządowej, żeby nasze województwo było brane pod uwagę jako takie pilotażowe to, co zostało zrobione i może na naszym przykładzie, kiedy ta baza lokalowa już jest doskonale wyposażona, żeby spróbować to wspólnie finansować.
1: Władze regionu zapowiedziały kontynuację inwestycji na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego Kujaw i Pomorza. Święto województwa kujawsko-pomorskiego rozpoczęło się na dobre. Impreza w naszym mieście wystartowała w niedzielę o godzinie 18 na bulwarach. Scena stanęła w pobliżu pomnika ludziom pracy. Mimo opadów deszczu, włosławianie oraz mieszkańcy naszego regionu tłumnie stawili się na koncercie Fajansowe Sny.
2: Piękny koncert, Fajansowe Sny, no bo jak Włocławek to wiadomo, że kojarzy się z fajansem. Dwie godziny bardzo dobrej muzyki. Najważniejsze, że jest ciepło. Ja pamiętam, bywało różnie w święto województwa, także myślę, że nie ma się czego obawiać. Zapraszamy serdecznie, kto jeszcze może przyjść, wziąć udział albo po prostu odsłuchać. Naprawdę fajni wykonawcy, Kaja, Tomasz Organek, Andrzej Piaseczni, w tej chwili Reniusis na scenie, także myślę, że zapowiada się bardzo fajny wieczór. Święto województwa, jak co roku, dwa tygodnie obchodzimy. Za tydzień mamy też koncert w Inowrocławiu, do tego też koncerty w Grudziądzu, w Toruniu, w Bydgoszczy. Także staramy się po prostu ten przedurlopowy jeszcze sezon umilać mieszkańcom naszego województwa i podkreślać właśnie istotę naszego województwa. Staramy się w ten sposób też integrować różne środowiska, różne miasta, także myślę, że będzie bardzo miło.
3: Pogoda nie rozpieszcza, ale na szczęście w ostatniej chwili się wypogodziło i można śmiało na bulwary dotrzeć. I myślę, że ze względu na ilość różnych gwiazd, które się tutaj pojawią, na ich dobór, myślę, że za chwileczkę będziemy świadkami tego, że faktycznie włocławianie tłumnie się na bulwarach zjawią. Natomiast Święto Województwa Kujawsko-Pomorskiego to też okazja do przypomnienia tego, że Włocławek kiedyś był stolicą województwa włocławskiego i jest integralną częścią, jako jedna z trzech części województwa, w tej wspólnoty. Wspólnoty, która jest stosunkowo młoda, bo przecież powstała pod koniec ubiegłego wieku, natomiast to małżeństwo z rozsądku musi potrafi współpracować, a potrafi współpracować to znaczy równomiernie się rozwijać. Więc wszystkim mieszkańcom naszego regionu włocławskiego życzę, żebyśmy zawsze czuli się zaopiekowani i żeby ten równomierny rozwój faktycznie miał miejsce. I widać, że ta sytuacja ulega poprawie, natomiast jeszcze sporo pracy przed nami. Ale dzisiaj najważniejsza jest zabawa, więc mam nadzieję, że przez ten cały czas w różnych częściach województwa kujawsko-pomorskiego po prostu wszyscy mieszkańcy będą dobrze się bawić, ciesząc się z przygotowania atrakcji.
4: Dzisiaj rozpoczynaliśmy nasze spotkanie ze Świętem Województwa w Kruszynie, gdzie odbyła się bardzo piękna uroczystość, uroczysta msza koncelebrowana przez Jego Ekscelencję biskupa. Ważne były słowa, które powiedział ksiądz biskup, ale także marszałek województwa o tym, że budujemy tożsamość. Tożsamość, która jest wspólną wartością dla wszystkich części naszego województwa. Cieszymy się, że co 3 lata Święto Województwa przyjeżdża do Włocławka. Tutaj odbywają się wspaniałe koncerty. Jutro będziemy mieli do czynienia z uroczystą sesją Sejmiku Województwa. Będą nagradzani wybitni twórcy w zakresie kultury.

0: kultury. Cieszymy się, bo to jest zawsze okazja do tego, aby promować nasze piękne miasto.
1: Na scenie wystąpili artyści reprezentujący różne gatunki muzyczne. Tak, by każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Uczestnicy słyszeli Andrzeja Piasecznego, Anię Dąbrowską, Grzegorza Chyrzego, Kaję, Tomasza Organka, Reni Jussis, Piotra Roguckiego i itd.

0: Reagowała bardzo żywiołowo, chętnie śpiewając wspólnie z wokalistami.
1: Święto województwa, jak się panie bawią?
2: Bardzo dobrze. Zaczynamy się bawić jak najbardziej. Super.
1: Pogoda nie ostraszyła?
2: Nie.
3: Troszkę popadało, ale nie boimy się burzy ani deszczu.
2: Mamy parasole, także...
1: Dzisiaj szereg gwiazd na scenie, która jest za mną. Za chwilę zaczynamy. Na kogo panie najbardziej czekają?
4: My na Andrzeja Piasecznego czekamy.
3: Też na Andrzeja Piasecznego.
2: Na Anię Dąbrowską.
1: Jakieś ulubione piosenki?
4: A no nie wiem w sumie jaką.
3: Śniadanie do łóżka, Wiemię deszczu.
2: Ja... no wszystkie. Nie wiem jakie będą, ale wszystkie lubię, bardzo.
3: Porady na zdrady.
2: No też, ale naprawdę wszystkie. Nie ma wyjątku.
1: Święto województwa, powiedzcie mi jak się bawicie, mimo pogody przyszliście?
5: Przyszliśmy, jest super.
6: Jest dobrze.
5: Super!
1: Na jaką gwiazdę czekacie? Za chwilę wystąpi tutaj szereg znanych artystów. Na kogo najbardziej czekacie i dlaczego?
5: Ania Dąbrowska!
6: Ania.
1: Na Anię, a jakieś ulubione piosenki?
5: W głowie!
1: Jeszcze jakieś?
5: Jak to się tam zwało?
7: No jakieś tam sławne piosenki. Jakieś znane.
0: Fajansowe sny mimo pogody były dużym sukcesem. Pod sceną, ale też na samych bulwarach było bardzo tłoczno. Za aranżację i oprawę muzyczną odpowiadał Michał Ryba z zespołem, a wydarzenie poprowadził Mateusz Kaczmarek. Za nami długi weekend związany ze Świętem Bożego Ciała. Dla policjantów i strażaków z Wrocławka oraz powiatu wrocławskiego był to czas wzmożonej pracy. Funkcjonariusze czuwali nad bezpieczeństwem na drogach, zabezpieczali procesje, a także reagowali na pożary, kolizje i inne zagrożenia. Policjanci przeprowadzili w tym czasie blisko 600 kontroli pojazdów. Szczególną uwagę zwracali na prędkość oraz trzeźwość kierowców. Niestety, nie odbyło się bez osób, które zdecydowały się wsiąść za kierownicą po alkoholu.
8: Ujawniliśmy 323 wykroczenia, z czego 196 dotyczyło przekroczenia dozwolonej prędkości. Jeżeli chodzi o tą właśnie prędkość, to zatrzymano 4 prawa jazdy, 2 na terenie obszaru zabudowanego, natomiast pozostałe 2 poza obszarem zabudowanym. Oprócz tego ujawniono także 4 kierujących pod wpływem alkoholu. 3 osoby kierowały rowerem, natomiast 1 kierowała samochodem marki Citroen. Była to 28-letnia kobieta, która w miejscowości Wola Nakonowska kierowała pojazdem mając ponad 3 promile alkoholu w organizmie.
0: Pracowity weekend mieli również strażacy. Jak informuje Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławku, od czwartku do niedzieli odnotowano łącznie 33 zdarzenia.
9: W Straży Pożarnej mieliśmy sporo pracy. 33 zdarzenia, w których to wjeżdżaliśmy do pożarów, także do miejscowych zagrożeń. Trafiały nam się też alarmy fałszywe. Strażacy spędzili czas pracowicie. Między innymi też trafiły się jakieś pożary pojazdów osobowych. Doszło też do kolizji na terenie miasta i powiatu, z tego względu, że ruch na pewno w jakiś sposób był bardziej intensywny niż poza sezonem wypoczynkowym. Dużo osób się przemieszczało w różnych kierunkach, dlatego też te zagrożenie na drogach było spore. Strażacy brali udział w 3 zdarzeniach, między innymi w dniu wczorajszym na Alejach Królowej Jadwigi. Ale też doszło do pożarów, w których to paliły się i pojazdy osobowe, ale też mieliśmy zdarzenia związane z silnymi wiatrami, które spowodowały to, że i drzewa gdzieś tam zostały przewalone, ale też gałęzie na chodniki. I w tego typu zdarzeniach strażacy brali udział.
0: Służby przypominają, że okres wakacyjnych wyjazdów dopiero się rozpoczyna. Policjanci i strażacy apelują o rozwagę, przestrzeganie przepisów oraz odpowiedzialne zachowanie zarówno na drogach, jak i podczas wypoczynku. W piątek doszło do dramatycznych scen na osiedlu Południe. Po godzinie 10 służby otrzymały informację, że z okna wieżowca przy ulicy Wiejskiej wypadło dziecko. Zgłoszenie zostało niestety potwierdzone. 5-letnia Zosia wypadła z okna na 11 piętrze. Sprawę prowadzi Wrocławska Prokuratura Okręgowa.
10: Ustalono, że w czasie zdarzenia dziewczynka przebywała razem z matką w mieszkaniu. Matka, 21-letnia Wiktoria D., w tym czasie spała. Dziewczynka została przewieziona lotniczym pogotowiem ratunkowym do szpitala w Bydgoszczy. Aktualnie do tej pory nie mamy jeszcze szczegółowych informacji odnośnie stanu zdrowia.

0: zdrowia dziecka, ani też obrażeń, jakie konkretnie odniosła. Podejrzana została doprowadzona do prokuratury rejonowej na czynności procesowe. Zostały jej przedstawione dwa zarzuty. Jeden z nich to narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu swojej córki w sytuacji, kiedy miała obowiązek opieki nad dzieckiem i nieumyślnego spowodowania u małoletniej ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu poprzez spowodowanie takich obrażeń jak wstrząsu urazowego oraz licznych wielomiejscowych złamań kości. Nadto podejrzana usłyszała zarzuty posiadania marihuany. Prokuratura skierowała do Sądu Rejonowego we Włocławku wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec podejrzanej. Niestety wniosek ten, zgodnie ze stanowiskiem prokuratury, nie został przez sąd uwzględniony. Nie zostały również, że tak powiem, z urzędu przez sąd zastosowane względem podejrzanej środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym. Prokuratura po zapoznaniu się ze stanowiskiem sądu w przedmiocie odmowy zastosowania środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania wobec podejrzanej Wiktorii D. podjęła dzisiaj decyzję o tym, iż w terminie kodeksowym, czyli terminie 7 dni od ogłoszenia postanowienia, będzie kierowała zażalenie, czyli kierowała środek odwoławczy od postanowienia.
1: Podejrzana przyznała się do zarzucanych jej przestępstw. Złożyła obszerne wyjaśnienia. Nie zanegowała, że w trakcie zdarzenia była pod wpływem alkoholu oraz po zażyciu narkotyków.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji odbyła się 11. Olimpiada Hefajstosa. Na starcie zgromadziło się aż 411 zawodników z całego województwa kujawsko-pomorskiego. Byli to przedstawiciele różnych stowarzyszeń i placówek. Zawody zorganizowało Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Eurointegracja.
1: To, proszę Państwa, jest 11. edycja Olimpiady Hefajstosa. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że z zaproszenia skorzystało tyle osób. Startuje nas 411, czyli można powiedzieć, że prawie rekordowa liczba. Ale chcę jedną refleksję powiedzieć, gdyż rok temu obchodziliśmy dziesięciolecie i przyszła taka nieraz wątpliwość, czy ta formuła się nie przegrzała, czy nie trzeba czegoś zmienić, czy będą dalej chcieli ci niepełnosprawni uczestniczyć w tym wydarzeniu. Okazuje się, że jednak to jest silniejsze, że to już przylgnęło do nas. Oni chcą w tym święcie uczestniczyć i się bardzo z tego cieszymy. I dlatego dzisiaj jest imponująca liczba, pogoda nam sprzyja i się cieszymy, że tyle osób jest.
2: Jakie konkurencje przewidziane dla uczestników?
1: Tak, mamy tradycyjnie już dwa bloki. Blok lekkoatletyczny dla tych niepełnosprawnych oczywiście, ale troszeczkę bardziej sprawnych, co wytrzymują biegi, skoki i rzuty. I w większości startuje blok rekreacyjny, czyli gier i zabaw. I tam trzeba pokonać 10 stacji na zaliczenie. Wszyscy są zwycięzcami, wszyscy będą odznaczeni, wszyscy dostają pamiątkę, wszyscy dostają koszulki. Także i oczywiście coś dla ciała, żeby no, mieć siły na starty. Także wszystkiego życzymy najlepszego naszym uczestnikom.
2: Powiedzmy, jaką rolę odgrywa sport dla osób właśnie z niepełnosprawnościami?
1: Tak, to jest imponujące, że obserwować te osoby, jak one się angażują, to można powiedzieć, że tak jak wielcy sportowcy, chcą dać siebie wszystko, mimo że to nie są rekordy świata, rekordy Polski, ale rekord własny jest pobity za to, że chce. Nieraz są bardzo niepełnosprawni, ale oni chcą być razem, oni się tu czują pewnie, mają przyjaciół i się bardzo z tego cieszą, że są.
2: Słowo kluczowe, integracja. Osoby z niepełnosprawnościami mają okazję wyjść z domu, spotkać się. Sport oczywiście jedno, ale też poznać nowych, ciekawych ludzi, nawiązać przyjaźń.
1: Tak, to jest fantastyczne, że my doświadczamy to właściwie przez cały rok. Bezpośrednio już po zawodach podchodzą do nas, gratulują, cieszą się, pytają się, czy będzie następna edycja, bo chcą. Oni się przygotowują niejako przez ten czas do tych startów i z tego nam się, że to przylgnęło do nich i oni to traktują jako najważniejsze święto sportowo-rekreacyjne dla siebie.
2: Dzisiaj wielka impreza sportowa. Jak przebiegały przygotowania? Co się będzie działo?
3: No, 25 osób się zapisało na tą integrację, chociaż uważam, że to trochę za mało, ale i tak chętnych, fajnie, że przyszli i będą w sobotę tutaj uczestniczyć. Będą brali udział w zawodach. Dostaliśmy karteczki, które sędziowie będą opisywać. No, będziemy się na pewno świetnie bawić. Pogoda jest piękna, nie tak jak wczoraj, także myślę, że dziewczyny są zadowolone, uśmiechnięte, także na pewno będziemy korzystali z pogody, z integracji tutaj, bo sporo ludzi jest, których ludzie znają, także będziemy się tutaj naprawdę super bawiły.
2: Właśnie.
3: To jest kolejny raz nasz, także to nie jest pierwszy raz. Ja jestem od 2 lat przewodniczącą, ale już byłam jako jeszcze nie przewodnicząca i jako teraz przewodnicząca tak samo uczestniczę w tym, a dziewczyny wiem, że już kolejny raz od samego początku uczestniczą z eurointegracją, się integrują także.
2: Słowo kluczowe, integracja, właśnie jest to możliwość wyjścia, spotkania się, a także poznania nowych ludzi, nie sam sport.
3: Właśnie dlatego jesteśmy w uniwersytecie, bo to jest właśnie ta nasza integracja, żeby nie siedzieć w domu, żeby się spotykać, poznawać nowych ludzi. Właśnie tutaj też są nowi ludzie, którzy ich dzisiaj, chociaż już ich widziałam, ale dzisiaj więcej z nimi rozmawiałam, także no, ja jestem zadowolona, bardzo.
4: My jako stowarzyszenie bierzemy udział już kilkakrotnie, także wszyscy są bardzo chętni. Jest nas 26 osób. Wszyscy uczestniczą w sporcie, bo nie tylko tu w Eurointegracji, ale my też sami uczestniczymy w różnych rozgrywkach.
2: Proszę opowiedzieć o przygotowaniach do dzisiejszego dnia. Czy były to mozolne, ciężkie treningi, czy raczej z uśmiechem na twarzy wchodzimy z marszu i bierzemy medale?
4: Nie, to wchodzimy z marszu, bierzemy medale. Młodzież już po 18 to jest tak przygotowana, przez tyle lat się przygotowała, także

0: Co to dla nas taka impreza, taka olimpiada?
1: Właśnie, jest to też możliwość do spotkania, nawiązania nowych znajomości.
0: Oczywiście, spotykamy się tu, integrujemy i jest różnych, bardzo dużo organizacji. No i każda organizacja coś wnosi nowego, także my jako Stowarzyszenie Starówka też wnosimy różne nowe rzeczy.
1: Dzisiaj impreza na stadionie. W jaki sposób się przygotowaliście i ile osób się zapisało?
2: Zapisało się 20 osób, ale uczestniczyć w samych konkurencjach będzie tylko 8. No wiadomo, to wiek limituje te wyczyny nasze. Przygotowanie, my jesteśmy po 18 roku życia i bawimy się z marszu.
1: Jak taka impreza wpływa na właśnie na osoby, na uczestników, na członków waszej organizacji?
2: No to jest rzecz wspaniała moim zdaniem. Zawsze tu z koleżankami rozmawialiśmy. Takie imprezy właśnie integrują środowisko senioralne i o to właśnie nam chodzi, żeby to środowisko było zintegrowane.
3: Panie prezydencie, kolejna olimpiada chyba jest SOSA. Jak słyszymy, wielki sukces organizacyjny, praktycznie rekordowa liczba uczestników.
4: A już po raz 11 stadion piłkarsko-lekkoatletyczny we Włocławku jest miejscem zmagań zawodników olimpiady Hefajstosa i to jest już nasza, myślę, że bardzo piękna tradycja, dlatego że rywalizują tutaj i osoby z niepełnosprawnościami, i osoby starsze. Generalnie osoby, którym zazwyczaj jest trudniej, a tutaj wszyscy czują się świetnie, doskonale i ta rywalizacja duchu fair play to nie jest tylko deklaracja, ale rzeczywistość, więc stąd pewnie też tak duże zainteresowanie i z roku na rok większe, bo w tym roku ponad 400 uczestników tutaj będzie rywalizowało.
3: Właśnie, z jednej strony rywalizacja sportowa, natomiast z drugiej to kluczowy element, czyli integracja.
4: Integracja tutaj tak, jak pan redaktor słusznie zauważył, jest kluczowa i najważniejsza tak naprawdę, bo wszystkim nam zależy, żeby w tym naszym świecie wszyscy czuli się gospodarzami po prostu, że to był dom dla wszystkich.
3: Po raz 11 odbywa się w Włocławku Olimpiada Hefajstosa. To jest wydarzenie takie naprawdę wyjątkowe na skalę regionalną, dlatego że tutaj rywalizują w sposób taki fair play, w sposób uczciwy, dla przyjemności osoby zarówno i z niepełnosprawnością, jak i nie z niepełnosprawnością, i osoby starsze, osoby młodsze, więc taka pełna integracja, pełen wspólnie spędzony czas, który Stowarzyszenie Eurointegracja swoją organizacją, swoim patronatem jak zawsze organizuje. A to jest wydarzenie niełatwe, dlatego że widzimy tutaj zawodników nie tylko z Włocławka, ale także i z okolicznych miejscowości. Dzisiaj już widzieliśmy gdzieś informację o Zakrzewie, o Piotrkowie Kujawskim i wielu innych miejscach, skąd ci zawodnicy się zjeżdżają. I to jest właśnie dowód na to, że to jest takie wydarzenie niepowtarzalne, bo po prostu w innych miejscach podobnych wydarzeń po prostu nie ma. A to jest potrzebne, żeby każdy czuł się potrzebny, nikt nie czuł się wykluczony, żeby każdy mógł spędzić ze sobą czas. Dzisiaj w duchu sportowym, przy pięknej pogodzie na naszym włocławskim stadionie, także bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy przyczynili się do organizacji wydarzenia, bo każdy, kto coś podobnego organizował, wie, że to nie jest tak, że to się organizuje w tydzień, w dwa czy w trzy. To są miesiące przygotowań, pozyskiwania sponsorów, ludzi dobrej woli, którzy chcą się po prostu w to włączyć, wolontariuszy. Więc wszystkim tym, którzy przyczyniają się do tego, że po raz 11 ta olimpiada w naszym mieście ma miejsce i że im się chce, bardzo, bardzo dziękuję. Ale przede wszystkim dziękuję wszystkim zawodnikom, którzy się zgłosili, bo bez nich tej imprezy po prostu by nie było.

Nowocześnie, przyjaźnie przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.

Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Kierowcy we Wrocławku muszą przygotować się na kolejne zmiany w organizacji ruchu. W mieście rozpoczęły się już prace związane z przebudową skrzyżowania ulic Kapitulnej i Wysokiej. To pierwszy etap przygotowań do jednej z największych drogowych inwestycji planowanych w najbliższych latach. Budowy tunelu pod torami kolejowymi na ulicy Wienieckiej. Jak podkreślają władze miasta, podczas budowy tunelu znacząco zmieni się układ komunikacyjny Wrocławka.
1: Z elementu szerszej koncepcji, ponieważ ta inwestycja oraz przebudowa ulicy Energetyków na odcinku od ulicy Hutniczej do ulicy Mechaników, to jest dwa takie zadania, które mają nam pomóc w przygotowaniach do jeszcze większej inwestycji, a mianowicie budowy tunelu w ciągu ulicy Wienieckiej pod linią kolejową numer 18. To właśnie na tych skrzyżowaniach będzie większy ruch przez chociażby zamknięcie tej ulicy Wienieckiej z powodu budowy tunelu.
0: Pierwsze utrudnienia pojawiły się już dziś. W ramach pierwszego etapu prac zamknięty został dojazd od strony ulicy Wysokiej. Ruch na ulicy Kapitulnej odbywa się na razie bez zmian. Jednak kierowcy muszą liczyć się z czasowymi utrudnieniami i ograniczeniami w kolejnych tygodniach.
1: Dzisiaj rozpoczynamy pierwszy etap przebudowy tego skrzyżowania. Będzie tutaj zamknięta droga, dojazd do ulicy Wysokiej. Natomiast na ulicy Kapitulnej ruch odbywa się w sposób normalny, niezmienny od tego, jak to było dotychczas.
2: Czy w dalszych etapach ulica Kapitulna będzie zamknięta?
1: Tutaj jeszcze za szybko, żeby o tym wspomnieć. Oczywiście z odpowiednim wyprzedzeniem będziemy informować o ewentualnych zmianach organizacji ruchu w tym obszarze.
2: A do kiedy ma potrwać budowa?
1: Tutaj oprócz oczywiście budowy samego skrzyżowania o ruchu okrężnym będą przebudowane chodniki, będzie przebudowana droga rowerowa, będą również wiaty autobusowe i zatorki autobusowe. To wszystko chcemy zrealizować jak najszybciej. Planujemy, że te prace mają zakończyć się jeszcze we wrześniu, ponieważ jest to bardzo ważne dla mieszkańców. Wiadomo, że każde rondo to zwiększenie bezpieczeństwa, to również zwiększenie płynności jazdy, to nie czekanie na czerwonym świetle, więc chcemy tym samym zwiększać jakość życia naszych mieszkańców.
0: Sama budowa tunelu pod linią kolejową przy ulicy Wienieckiej ma rozpocząć się jeszcze w tym roku. Na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji odbyła się 11. Olimpiada Hefajstosa. Na starcie zgromadziło się aż 411 zawodników z całego województwa kujawsko-pomorskiego. Byli to przedstawiciele różnych stowarzyszeń i placówek. Zawody zorganizowało Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Eurointegracja.
3: Rok temu obchodziliśmy dziesięciolecie i przyszła taka nieraz wątpliwość, czy ta formuła się nie przegrzała, czy nie trzeba czegoś zmienić, czy będą dalej chcieli ci niepełnosprawni uczestniczyć w tym wydarzeniu. Okazuje się, że jednak to jest silniejsze, że to już przylgnęło do nas. Oni chcą w tym święcie uczestniczyć i się bardzo z tego cieszymy. I dlatego dzisiaj jest imponująca liczba.

0: Pogoda nam sprzyja i się cieszymy, że tyle osób jest.
1: Tradycyjnie Olimpiada Hefajstosa składała się z dwóch bloków. Pierwszy, lekkoatletyczny, to między innymi biegi, skoki i rzuty. Drugi był rekreacyjny, składał się z 10 stacji na zaliczenie.
2: 25 osób się zapisało na tą integrację, chociaż uważam, że to trochę za mało, ale i tak chętnych, fajnie, że przyszli i będą w sobotę tutaj uczestniczyć. Będą brali udział w zawodach. Dostaliśmy karteczki, które sędziowie będą opisywać. Będziemy się na pewno świetnie bawić. Pogoda jest piękna, nie tak jak wczoraj, także myślę, że dziewczyny są zadowolone, uśmiechnięte, także na pewno będziemy korzystali z pogody, z integracji tutaj, bo sporo ludzi jest, których ludzie znają, także będziemy się tutaj naprawdę super bawiły.
3: My jako stowarzyszenie bierzemy udział już kilkakrotnie, także wszyscy są bardzo chętni, jest nas 26 osób, wszyscy uczestniczą w sporcie, bo nie tylko tu w Eurointegracji, ale my też sami uczestniczymy w różnych rozgrywkach.
4: Proszę opowiedzieć o przygotowaniach do dzisiejszego dnia. Czy były to mozolne, ciężkie treningi, czy raczej z uśmiechem na twarzy wchodzimy z marszu i bierzemy medale?
3: Nie, to wchodzimy z marszu, bierzemy medale. Młodzież już po 18 to jest tak przygotowana, przez tyle lat się przygotowała, także co to dla nas taka impreza, taka olimpiada?
4: Dzisiaj impreza na stadionie, w jaki sposób się przygotowaliście i ile osób się zapisało?
5: Zapisało się 20 osób, ale uczestniczyć w samych konkurencjach będzie tylko 8. No wiadomo, to wiek limituje te wyczyny nasze. Przygotowanie, my jesteśmy po 18 roku życia i bawimy się z marszu.
4: Jak taka impreza wpływa na właśnie na osoby, na uczestników, na członków waszej organizacji?
5: No to jest rzecz wspaniała. Moim zdaniem zawsze tu z koleżankami rozmawialiśmy. Takie imprezy właśnie integrują środowisko senioralne i o to właśnie nam chodzi.
1: Wydarzenie rozpoczęło się przemarszem uczestników przez bieżnię stadionu. Pojawiały się greczynki, podniesiono flagi, zapalono znicz olimpijski i zaśpiewano hymn. Imprezę uroczyście otworzył prezydent Wrocławka.
6: Już po raz 11 stadion piłkarsko-lekkoatletyczny we Wrocławku jest miejscem zmagań zawodników Olimpiady Hefajstosa i to jest już nasza, myślę, że bardzo piękna tradycja, dlatego że rywalizują tutaj i osoby z niepełnosprawnościami, i osoby starsze. Generalnie osoby, którym zazwyczaj jest trudniej, a tutaj wszyscy czują się świetnie, doskonale i ta rywalizacja duchu fair play to nie jest tylko deklaracja, ale rzeczywistość.
7: To jest wydarzenie takie naprawdę wyjątkowe na skalę regionalną, dlatego że tutaj rywalizują w sposób taki fair play, w sposób uczciwy, dla przyjemności osoby zarówno i z niepełnosprawnością, jak i nie z niepełnosprawnością, i osoby starsze, osoby młodsze, więc taka pełna integracja, pełen wspólnie spędzony czas, który Stowarzyszenie Eurointegracja swoją organizacją, swoim patronatem, jak zawsze organizuje. A to jest wydarzenie niełatwe, dlatego że widzimy tutaj zawodników nie tylko z Włocławka, ale także i z okolicznych miejscowości. Dzisiaj już widzieliśmy gdzieś informację o Zakrzewie, o Piotrkowie Kujawskim i wielu innych miejscach, skąd ci zawodnicy się zjeżdżają. I to jest właśnie dowód na to, że to jest takie wydarzenie niepowtarzalne, bo po prostu w innych miejscach podobnych wydarzeń po prostu nie ma.
1: Szersza relacja z Olimpiady Hefajstosa w magazynie Pulsometr. We Wrocławku odbyła się 26. uroczysta sesja Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, stanowiąca ważny punkt obchodów Święta Województwa. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele samorządów, instytucji oraz organizacji z całego regionu. Podczas sesji wręczono odznaczenia osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju regionu.
8: Uważam, że uroczyste sesje są właśnie od tego, by odejść od procedowania, odejść od, nie chcę powiedzieć, że poważnych tematów, bo wszystkie tematy są poważne, ale nauczmy się świętować. Dziękować i cieszę się, że dzisiaj mogę wyróżnić wraz z marszałkiem województwa medalem za zasługi dla województwa. Mogę również przyznać swoją głownie przewodniczącej Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Coraz lepiej wychodzi nam budowanie tożsamości tego województwa. Przypomnę, bo przecież to jest niedaleka przeszłość jeszcze złożonego z dawnego województwa bydgoskiego, włocławskiego i toruńskiego. Także to jest nasz nasze zadanie również na tę kadencję, by coraz bardziej

0: spajać te różne regiony. Natomiast ważne jest również to, żebyśmy nie homogenizowali siebie. Czyli mimo wszystko niech fajans będzie fajansem, niech kociewie będzie kociewiem, a Kujawy Kujawami.
1: Marszałek województwa zwrócił uwagę na poprawiającą się kondycję regionu, w tym spadek bezrobocia oraz wzrost wynagrodzeń dla pracowników.
2: Wskaźnikiem podstawowym, na podstawie którego my opieramy naszą analizę i ogólną diagnozę, ocenę, w którym jesteśmy miejscu, na podstawie zadowolenia z życia mieszkańców w naszym województwie. Ono jest powyżej średniej krajowej. Bardzo się z tego cieszę. A na tę jakość i ocenę wpływają różne czynniki. Oczywiście podstawowy to dostęp do pracy, dobrej pracy. Tutaj jest coraz lepiej. Jesteśmy w Wrocławku, warto więc wspomnieć, że kiedy ja obejmowałem urząd marszałka, w województwie, w tej części regionu, w okolicach Włocławka, mieliśmy horrendalne powyżej 25% bezrobocie. Ono dziś wciąż jest wysokie na niektórych obszarach wiejskich. Uważamy je za tak zwane bezrobocie strukturalne, to znaczy takie, które już nigdy się nie zmieni, bo nawyki niektórych mieszkańców są takie, jakie są. My z tym nie możemy walczyć, nie chcemy. Oczywiście podejmujemy próby, ale generalnie to bezrobocie rzeczywiste, mierzone wskaźnikami Eurostatu, jest właściwie symboliczne, bo w całym regionie i również w tej części województwa wokół Włocławka i Włocławku wynosi około 4%, poniżej nawet 4%. Ale co tak naprawdę wpłynęło, że to bezrobocie jest tak niskie? Powstały miejsca pracy. Jeżeli przyjeżdżamy do Włocławka, kiedyś przecież nie było autostrady. Kiedy ona się pojawiła, powstała strefa brzecka, powstało kilka innych jeszcze stref w tym samym Włocławku, które są właściwie już wypełnione w 100% inwestorami. No więc to chociażby świadczy o tym, jak jesteśmy atrakcyjnym regionem dla inwestorów. Wynagrodzenie, tutaj średnia krajowa. My nie mamy ani wyższych, ani niższych od średniej krajowej wynagrodzeń w naszym, dla naszych, mieszkańców. No i moim zdaniem zmieniająca się infrastruktura społeczna, czyli budujemy nowe szpitale, inwestujemy, pomagamy poprzez fundusze unijne inwestować w szpitale również powiatowe. Nasze szpitale wojewódzkie, owszem, nie są jeszcze, ich inwestycje nie są zakończone, ale to widzą mieszkańcy, że jakość usług się poprawia, ale ta perspektywa, że tutaj będziemy mieć dostęp do usług medycznych, szpitalnych na najwyższym europejskim poziomie, już istnieje. Bo jeżeli pojedziemy do Torunia, do Bydgoszczy, to są miliardy złotych i tu we Włocławku inwestowane. A są i takie miejsca, jak chociażby szpital w Świeciu, który przechodzi totalną transformację od zamkniętego zakładu leczniczego do otwartego, empatycznego, który prowadzi nowoczesną psychiatrę, środowiskową. Tak bym mógł w każdej dziedzinie życia. Domy dziennego pobytu, przecież jeszcze 4 lata temu nie było żadnego, a dzisiaj mamy ich 120. To znaczy codziennie 15 tysięcy, blisko 15 tysięcy seniorów przychodzi niezaopiekowanych, ma opiekę medyczną, wyżywienie, są dowiezieni, odwiezieni, uczestniczą w wydarzeniach kulturalnych. To wszystko świadczy o tym, to wszystko ostatecznie skutkuje tym, że sądzę, że jesteśmy województwem, którym lubimy być, dobrze się w nim czujemy. Jestem z tego naprawdę dumny. Po prostu wykorzystujemy szanse, jakie dzisiaj mamy, mianowicie fundusze unijne. To, że możemy sami o sobie decydować, podejmujemy decyzje przecież jako sejmik, które służą mieszkańcom całego województwa.
1: Podczas wydarzenia podkreślono, że mimo wielu pozytywnych zmian w wielu obszarach, to jest infrastruktura drogowa czy edukacja, wciąż istnieją kwestie wymagające dalszej pracy.
3: Zawsze są rzeczy, nad którymi jeszcze można pracować i na pewno tutaj niestety znowu trzeba wymienić zdrowie, ale zdrowie tak szeroko rozumiane, bo jeżeli chodzi o nasze kompetencje, to co należy do samorządu województwa, jeżeli chodzi o sprawy infrastrukturalne, nasze szpitale nabierają zupełnie innego wyglądu, są dobrze wyposażone, natomiast cały czas ta strefa zdrowia, jeżeli chodzi o finansowanie i tutaj na

0: Nad tym trzeba pracować. Natomiast my, jako samorząd województwa, możemy tylko apelować do rządu o pewnego rodzaju zmiany. To, co jest mi wyjątkowo bliskie, to sprawy społeczne, sprawy związane z seniorami. I tutaj też województwo przez ostatnie lata, myślę, że jest najlepszym w kraju. Dzienne domy pobytu, które u nas rosną, kolokwialnie mówiąc, jak grzyby po deszczu, gdzie seniorzy czują się doskonale, gdzie seniorzy się rozwijają, gdzie seniorzy, myślę, że wydłużają ten swój proces życia też, bo przecież wszyscy doskonale wiemy, że każdy umysł, który pracuje, który myśli, jest w dużo dłuższej i lepszej kondycji. I to się właśnie dzieje dzięki dziennym domom pobytu. Natomiast dzisiaj to, co nas martwi i to, o czym mówimy i o czym trzeba mówić, to sposób ich finansowania, bo te środki, które przeznaczamy na dzienne domy pobytu, one z roku na rok są coraz większe. Tylko w tej perspektywie pierwszy konkurs to ponad 300 milionów złotych, kolejny konkurs to 150 milionów złotych. Dzisiaj te konkursy dobiegają do końca. Wszyscy seniorzy, wszyscy samorządowcy patrzą na nas i mówią, że te środki powinny być dalej kontynuowane. Natomiast wszyscy doskonale wiemy, że ta perspektywa dobiega końca, więc czynimy wiele starań. Rozmawiamy z samorządowcami, myśląc o tym, jak może zrobić inny montaż finansowy, ale też apelujemy do strony rządowej, żeby nasze województwo było brane pod uwagę jako takie pilotażowe to, co zostało zrobione i może na naszym przykładzie, kiedy ta baza lokalowa już jest doskonale wyposażona, żeby spróbować to wspólnie finansować.
1: Władze regionu zapowiedziały kontynuację inwestycji na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego Kujaw i Pomorza. Święto województwa kujawsko-pomorskiego rozpoczęło się na dobre. Impreza w naszym mieście wystartowała w niedzielę o godzinie 18 na bulwarach. Scena stanęła w pobliżu pomnika ludziom pracy. Mimo opadów deszczu, włosławianie oraz mieszkańcy naszego regionu tłumnie stawili się na koncercie Fajansowe Sny.
2: Piękny koncert, Fajansowe Sny, no bo jak Włocławek to wiadomo, że kojarzy się z fajansem. Dwie godziny bardzo dobrej muzyki. Najważniejsze, że jest ciepło. Ja pamiętam, bywało różnie w święto województwa, także myślę, że nie ma się czego obawiać. Zapraszamy serdecznie, kto jeszcze może przyjść, wziąć udział albo po prostu odsłuchać. Naprawdę fajni wykonawcy, Kaja, Tomasz Organek, Andrzej Piaseczni, w tej chwili Reniusis na scenie, także myślę, że zapowiada się bardzo fajny wieczór. Święto województwa, jak co roku, dwa tygodnie obchodzimy. Za tydzień mamy też koncert w Inowrocławiu, do tego też koncerty w Grudziądzu, w Toruniu, w Bydgoszczy. Także staramy się po prostu ten przedurlopowy jeszcze sezon umilać mieszkańcom naszego województwa i podkreślać właśnie istotę naszego województwa. Staramy się w ten sposób też integrować różne środowiska, różne miasta, także myślę, że będzie bardzo miło.
3: Pogoda nie rozpieszcza, ale na szczęście w ostatniej chwili się wypogodziło i można śmiało na bulwary dotrzeć. I myślę, że ze względu na ilość różnych gwiazd, które się tutaj pojawią, na ich dobór, myślę, że za chwileczkę będziemy świadkami tego, że faktycznie włocławianie tłumnie się na bulwarach zjawią. Natomiast Święto Województwa Kujawsko-Pomorskiego to też okazja do przypomnienia tego, że Włocławek kiedyś był stolicą województwa włocławskiego i jest integralną częścią, jako jedna z trzech części województwa, w tej wspólnoty. Wspólnoty, która jest stosunkowo młoda, bo przecież powstała pod koniec ubiegłego wieku, natomiast to małżeństwo z rozsądku musi potrafi współpracować, a potrafi współpracować to znaczy równomiernie się rozwijać. Więc wszystkim mieszkańcom naszego regionu włocławskiego życzę, żebyśmy zawsze czuli się zaopiekowani i żeby ten równomierny rozwój faktycznie miał miejsce. I widać, że ta sytuacja ulega poprawie, natomiast jeszcze sporo pracy przed nami. Ale dzisiaj najważniejsza jest zabawa, więc mam nadzieję, że przez ten cały czas w różnych częściach województwa kujawsko-pomorskiego po prostu wszyscy mieszkańcy będą dobrze się bawić, ciesząc się z przygotowania atrakcji.
4: Dzisiaj rozpoczynaliśmy nasze spotkanie ze Świętem Województwa w Kruszynie, gdzie odbyła się bardzo piękna uroczystość, uroczysta msza koncelebrowana przez Jego Ekscelencję biskupa. Ważne były słowa, które powiedział ksiądz biskup, ale także marszałek województwa o tym, że budujemy tożsamość, która jest wspólną wartością dla wszystkich części naszego województwa. Cieszymy się, że co 3 lata

0: Święto Województwa przyjeżdża do Włocławka. Tutaj odbywają się wspaniałe koncerty. Jutro będziemy mieli do czynienia z uroczystą sesją Sejmiku Województwa. Będą nagradzani wybitni twórcy w zakresie kultury. Cieszymy się, bo to jest zawsze okazja do tego, aby promować nasze piękne miasto.
1: Na scenie wystąpili artyści reprezentujący różne gatunki muzyczne, tak by każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Uczestnicy słyszeli Andrzeja Piasecznego, Anię Dąbrowską, Grzegorza Chyżego, Kaję, Tomasza Organka, Reni Jussis, Piotra Roguckiego i itd. Publiczność reagowała bardzo żywiołowo, chętnie śpiewając wspólnie z wokalistami.
2: Święto Województwa, jak się panie bawią?
3: Bardzo dobrze. Zaczynamy się bawić jak najbardziej.
2: Pogoda nie odstraszyła?
3: Nie, nie. Troszkę popadało, ale nie boimy się burzy ani deszczu.
4: Mamy parasole, także.
2: Dzisiaj szereg gwiazd na scenie, która jest za mną. Za chwilę zaczynamy. Na kogo panie najbardziej czekają?
5: My na Andrzeja Piasecznego czekamy.
3: Też na Andrzeja
4: Na Anię Dąbrowską.
2: Jakieś ulubione piosenki?
5: A no nie wiem w sumie jaką.
3: Śniadanie do łóżka, w imię deszczu.
4: Ja. No, wszystkie. Nie wiem, jakie będą, ale wszystkie lubię. Bardzo.
3: Porady na zdrady.
4: No, też, ale naprawdę wszystkie. Nie ma wyjątku.
2: Święto Województwa, powiedzcie mi, jak się bawicie? Mimo pogody przyszliście.
6: Przyszliśmy, jest super.
7: Jest dobrze.
6: Super.
2: Na jaką gwiazdę czekacie? Za chwilę wystąpi tutaj szereg znanych artystów. Na kogo najbardziej czekacie i dlaczego?
6: Ania Dąbrowska!
7: Ania.
2: No, Ania, a jakieś ulubione piosenki?
6: W głowie.
2: Jeszcze jakieś?
6: Jak to się tam No jakieś tam sławne piosenki. Jakieś znane.
1: Fajansowe sny mimo pogody były dużym sukcesem. Pod sceną, ale też na samych bulwarach było bardzo tłoczno. Za aranżację i oprawę muzyczną odpowiadał Michał Ryba z zespołem, a wydarzenie poprowadził Mateusz Kaczmarek. Za nami długi weekend związany ze świętem Bożego Ciała. Dla policjantów i strażaków z Wrocławka oraz powiatu wrocławskiego był to czas wzmożonej pracy. Funkcjonariusze czuwali nad bezpieczeństwem na drogach, zabezpieczali procesje, a także reagowali na pożary, kolizje i inne zagrożenia. Policjanci przeprowadzili w tym czasie blisko 600 kontroli pojazdów. Szczególną uwagę zwracali na prędkość oraz trzeźwość kierowców. Niestety, nie odbyło się bez osób, które zdecydowały się wsiąść za kierownicą po alkoholu.
8: Ujawniliśmy 323 wykroczenia, z czego 190 6 dotyczyło przekroczenia dozwolonej prędkości. Jeżeli chodzi o tą właśnie prędkość, to zatrzymano 4 prawa jazdy, 2 na terenie obszaru zabudowanego, natomiast pozostałe 2 poza obszarem zabudowanym. Oprócz tego ujawniono także 4 kierujących pod wpływem alkoholu. 3 osoby kierowały rowerem, natomiast jedna kierowała samochodem marki Citroen. Była to 28-letnia kobieta, która w miejscowości Wola Nakonowska kierowała pojazdem, mając ponad 3 promile alkoholu w organizmie.
1: Pracowity weekend mieli również strażacy. Jak informuje Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku, od czwartku do niedzieli odnotowano łącznie 33 zdarzenia.
9: W Straży Pożarnej mieliśmy sporo pracy. 33 zdarzenia, w których to wyjeżdżaliśmy do pożarów, także do miejscowych zagrożeń. Trafiały nam się też alarmy fałszywe. Strażacy spędzili czas pracowicie. Między innymi też trafiły się jakieś pożary pojazdów osobowych. Doszło też do kolizji na terenie miasta i powiatu, z tego względu, że ruch na pewno w jakiś sposób był bardziej intensywny niż poza sezonem wypoczynkowym. Dużo osób się przemieszczało w różnych kierunkach, dlatego też te zagrożenie na drogach było spore. Strażacy brali udział w 3 zdarzeniach, między innymi w dniu wczorajszym na Alejach Królowej Jadwigi, ale też doszło do pożarów, w których to paliły się i pojazdy osobowe, ale też mieliśmy zdarzenia związane z silnymi wiatrami, które spowodowały to, że i drzewa gdzieś tam zostały przewalone, ale też gałęzie na chodniki. I w tego typu zdarzeniach strażacy brali udział.
1: Służby przypominają, że okres wakacyjnych wyjazdów dopiero się rozpoczyna. Policjanci i strażacy apelują o rozwagę, przestrzeganie przepisów oraz odpowiedzialne zachowanie zarówno na drogach, jak i podczas wypoczynku. W piątek doszło do dramatycznych scen na osiedlu Południe.

0: Po godzinie 10 służby otrzymały informację, że z okna wieżowca przy ulicy Wiejskiej wypadło dziecko. Zgłoszenie zostało niestety potwierdzone. 5-letnia Zosia wypadła z okna na 11 piętrze. Sprawę prowadzi wrocławska prokuratura okręgowa.
1: Ustalono, że w czasie zdarzenia dziewczynka przebywała razem z matką w mieszkaniu. Matka, 21-letnia Wiktoria D., w tym czasie spała. Dziewczynka została przewieziona lotniczym pogotowiem ratunkowym do szpitala w Bydgoszczy. Aktualnie do tej pory nie mamy jeszcze szczegółowych informacji odnośnie stanu zdrowia dziecka, ani też obrażeń, jakie konkretnie odniosła. Podejrzana została doprowadzona do prokuratury rejonowej na czynności procesowe. Zostały jej przedstawione dwa zarzuty. Jeden z nich to narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu swojej córki w sytuacji, kiedy miała obowiązek opieki nad dzieckiem, i nieumyślnego spowodowania u małoletniej ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu poprzez spowodowanie takich obrażeń jak wstrząsu urazowego oraz licznych wielomiejscowych złamań kości. Nadto podejrzana usłyszała zarzut posiadania marihuany. Prokuratura skierowała do Sądu Rejonowego we Włocławku wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec podejrzanej. Niestety wniosek ten, zgodnie ze stanowiskiem prokuratury, nie został przez sąd uwzględniony. Nie zostały również, że tak powiem, z urzędu przez sąd zastosowane względem podejrzanej środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym. Prokuratura po zapoznaniu się ze stanowiskiem sądu w przedmiocie odmowy zastosowania środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania wobec podejrzanej Wiktorii D. podjęła dzisiaj decyzję o tym, iż w terminie kodeksowym, czyli terminie 7 dni od ogłoszenia postanowienia, będzie kierowała zażalenie, czyli kierowała środek odwoławczy od postanowienia.
0: Podejrzana przyznała się do zarzucanych jej przestępstw. Złożyła obszerne wyjaśnienia. Nie zanegowała, że w trakcie zdarzenia była pod wpływem alkoholu oraz po zażyciu narkotyków.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Coś mi nie idzie.
2: Trenuj, mamo. Krok po kroku i się uda.
3: Cyfrowe umiejętności, jak każde inne, wymagają treningu. Niezależnie, czy korzystasz z nich prywatnie, czy zawodowo, dopiero zaczynasz, czy czujesz się dobrze w świecie online. Na pewno stać cię na więcej. Ćwicz cyfrowe umiejętności, aby lepiej radzić sobie w dzisiejszym świecie i rozwijać się zawodowo. Buduj cyfrową formę klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl i dowiedz się więcej.
4: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 700.

0: Na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji odbyła się 11. Olimpiada Hefajstosa. Na starcie zgromadziło się aż 411 zawodników z całego województwa kujawsko-pomorskiego. Byli to przedstawiciele różnych stowarzyszeń i placówek. Zawody zorganizowało Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Eurointegracja.
1: To, proszę Państwa, jest 11. edycja Olimpiady Hefajstosa. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że z zaproszenia skorzystało tyle osób. Startuje nas 411, czyli można powiedzieć, że prawie rekordowa liczba. Ale chcę jedną refleksję powiedzieć, gdyż rok temu obchodziliśmy dziesięciolecie i przyszła taka nieraz wątpliwość, czy ta formuła się nie przegrzała, czy nie trzeba czegoś zmienić, czy będą dalej chcieli ci niepełnosprawni uczestniczyć w tym wydarzeniu. Okazuje się, że jednak to jest silniejsze, że to już przylgnęło do nas. Oni chcą w tym święcie uczestniczyć i się bardzo z tego cieszymy. I dlatego dzisiaj jest imponująca liczba, pogoda nam sprzyja i się cieszymy, że tyle osób jest.
2: Jakie konkurencje przewidziano dla uczestników?
1: Tak, mamy tradycyjnie już dwa bloki. Blok lekkoatletyczny dla tych niepełnosprawnych oczywiście, ale troszeczkę bardziej sprawnych, co wytrzymują biegi, skoki i rzuty. I w większości startuje blok rekreacyjny, czyli gier i zabaw. I tam trzeba pokonać 10 stacji na zaliczenie. Wszyscy są zwycięzcami, wszyscy będą odznaczeni, wszyscy dostają pamiątkę, wszyscy dostają koszulki. Także i oczywiście coś dla ciała, żeby no, mieć siły na starty. Także wszystkiego życzymy najlepszego naszym uczestnikom.
2: Powiedzmy, jaką rolę odgrywa sport dla osób właśnie z niepełnosprawnościami?
1: Tak, to jest imponujące, że obserwować te osoby, jak one się angażują, to można powiedzieć, że tak jak wielcy sportowcy, chcą dać siebie wszystko, mimo że to nie są rekordy świata, rekordy Polski, ale rekord własny jest pobity za to, że chce. Nieraz są bardzo niepełnosprawni, ale oni chcą być razem, oni się tu czują pewnie, mają przyjaciół i się bardzo z tego cieszą, że są.
2: Słowo kluczowe, integracja. Osoby z niepełnosprawnościami mają okazję wyjść z domu, spotkać się. Sport oczywiście jedno, ale też poznać nowych, ciekawych ludzi, nawiązać przyjaźń.
1: Tak, to jest fantastyczne, że my doświadczamy to właściwie przez cały rok. Bezpośrednio już po zawodach podchodzą do nas, gratulują, cieszą się, pytają się, czy będzie następna edycja, bo chcą. Oni się przygotowują niejako przez ten czas do tych startów i z tego nam się, że to przylgnęło do nich i oni to traktują jako najważniejsze święto sportowo-rekreacyjne dla siebie.
2: Dzisiaj wielka impreza sportowa. Jak przebiegały przygotowania? Co się będzie działo?
3: No, 25 osób się zapisało na tą integrację, chociaż uważam, że to trochę za mało, ale i tak chętnych, fajnie, że przyszli i będą w sobotę tutaj uczestniczyć. Będą brali udział w zawodach. Dostaliśmy karteczki, które sędziowie będą opisywać. No, będziemy się na pewno świetnie bawić. Pogoda jest piękna, nie tak jak wczoraj, także myślę, że dziewczyny są zadowolone, uśmiechnięte, także na pewno będziemy korzystali z pogody, z integracji tutaj, bo sporo ludzi jest, których ludzie znają, także będziemy się tutaj naprawdę super bawiły.
2: Właśnie.
3: To jest kolejny raz nasz, także to nie jest pierwszy raz. Ja jestem od 2 lat przewodniczącą, ale już byłam jako jeszcze nie przewodnicząca i jako teraz przewodnicząca tak samo uczestniczę w tym, a dziewczyny wiem, że już kolejny raz od samego początku uczestniczą z eurointegracją, się integrują także.
2: Słowo kluczowe, integracja, właśnie jest to możliwość wyjścia, spotkania się, a także poznania nowych ludzi, nie sam sport.
3: Właśnie dlatego jesteśmy w uniwersytecie, bo to jest właśnie ta nasza integracja, żeby nie siedzieć w domu, żeby się spotykać, poznawać nowych ludzi. Właśnie tutaj też są nowi ludzie, którzy dzisiaj, chociaż już ich widziałam, ale dzisiaj więcej z nimi rozmawiałam, także no, ja jestem zadowolona, bardzo.
4: My jako stowarzyszenie bierzemy udział już

0: Kilkakrotnie, także wszyscy są bardzo chętni. Jest nas 26 osób. Wszyscy uczestniczą w sporcie, bo nie tylko tu w Eurointegracji, ale my też sami uczestniczymy w różnych rozgrywkach.
1: Proszę opowiedzieć o przygotowaniach do dzisiejszego dnia. Czy były to mozolne, ciężkie treningi, czy raczej z uśmiechem na twarzy wchodzimy z marszu i bierzemy medale?
0: Nie, to wchodzimy z marszu, bierzemy medale. Młodzież już po 18 to jest tak przygotowana, przez tyle lat się przygotowała, także co to dla nas taka impreza, taka olimpiada?
1: Właśnie, jest to też możliwość do spotkania, nawiązania nowych znajomości.
0: Oczywiście, spotykamy się tu, integrujemy i jest różnych, bardzo dużo organizacji. No i każda organizacja coś wnosi nowego, także my jako Stowarzyszenie Starówka też wnosimy różne nowe rzeczy.
1: Dzisiaj impreza na stadionie. W jaki sposób się przygotowaliście i ile osób się zapisało?
2: Zapisało się 20 osób, ale uczestniczyć w samych konkurencjach będzie tylko 8. No wiadomo, to wiek limituje te wyczyny nasze. Przygotowanie, my jesteśmy po 18 roku życia i bawimy się z marszu.
1: Jak taka impreza wpływa na właśnie na osoby, na uczestników, na członków waszej organizacji?
2: No to jest rzecz wspaniała, moim zdaniem. Zawsze tu z koleżankami rozmawialiśmy. Takie imprezy właśnie integrują środowisko senioralne i o to właśnie nam chodzi, żeby to środowisko było zintegrowane.
1: Panie prezydencie, kolejna olimpiada Hephaistosa. Jak słyszymy, wielki sukces organizacyjny, praktycznie rekordowa liczba uczestników.
3: A już po raz 11 stadion piłkarsko-lekkoatletyczny we Włocławku jest miejscem zmagań zawodników olimpiady Hephaistosa i to jest już nasza, myślę, że bardzo piękna tradycja, dlatego że rywalizują tutaj i osoby z niepełnosprawnościami, i osoby starsze. Generalnie osoby, którym zazwyczaj jest trudniej, a tutaj wszyscy czują się świetnie, doskonale i ta rywalizacja duchu fair play to nie jest tylko deklaracja, ale rzeczywistość. Więc stąd pewnie też tak duże zainteresowanie i z roku na rok większe, bo w tym roku ponad 400 uczestników tutaj będzie rywalizowało.
1: Właśnie, z jednej strony rywalizacja sportowa, natomiast z drugiej to kluczowy element, czyli integracja.
3: Integracja tutaj tak, jak pan redaktor słusznie zauważył, jest kluczowa i najważniejsza tak naprawdę, bo wszystkim nam zależy, żeby w tym naszym świecie wszyscy czuli się gospodarzami, po prostu, że to był dom dla wszystkich.
4: Po raz 11 odbywa się w Włocławku Olimpiada Hephaistosa. To jest wydarzenie takie naprawdę wyjątkowe na skalę regionalną, dlatego że tutaj rywalizują w sposób taki fair play, w sposób uczciwy, dla przyjemności osoby zarówno i z niepełnosprawnością, jak i nie z niepełnosprawnością, i osoby starsze, osoby młodsze, więc taka pełna integracja, pełen wspólnie spędzony czas, który Stowarzyszenie Eurointegracja swoją organizacją, swoim patronatem jak zawsze organizuje. A to jest wydarzenie niełatwe, dlatego że widzimy tutaj zawodników nie tylko z Włocławka, ale także i z okolicznych miejscowości. Dzisiaj już widzieliśmy gdzieś informacje o Zakrzewie, o Piotrkowie Kujawskim i wielu innych miejscach, skąd ci zawodnicy się zjeżdżają. I to jest właśnie dowód na to, że to jest takie wydarzenie niepowtarzalne, bo po prostu w innych miejscach podobnych wydarzeń po prostu nie ma. A to jest potrzebne, żeby każdy czuł się potrzebny, nikt nie czuł się wykluczony, żeby każdy mógł spędzić ze sobą czas. Dzisiaj w duchu sportowym, przy pięknej pogodzie na naszym włocławskim stadionie. Także bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy przyczynili się do organizacji wydarzenia, bo każdy, kto coś podobnego organizował, wie, że to nie jest tak, że to się organizuje w tydzień, w dwa czy w trzy. To są miesiące przygotowań, pozyskiwania sponsorów, ludzi dobrej woli, którzy chcą się po prostu w to włączyć, wolontariuszy. Więc wszystkim tym, którzy przyczyniają się do tego, że po raz jedenasty ta olimpiada w naszym mieście ma miejsce i że im się chce, bardzo, bardzo dziękuję. Ale przede wszystkim dziękuję wszystkim zawodnikom, którzy się zgłosili, bo bez nich tej imprezy po prostu by nie było.

Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar do

0: Dołączymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede

0: Ta pawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
1: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
2: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
1: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
2: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
1: A co z jedzeniem?
2: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
1: Dzieci nie będą się nudzić?
2: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. Dziś moim i Państwa gościem jest Jarosław Płonecki, prezes spółki Baza. Dzień dobry, witam serdecznie,
1: Dzień dobry,
0: Panie
1: witam
0: Prezesie.
1: Panią, witam Państwa.
0: Panie Prezesie, od targowisk miejskich zacznijmy, bo tam wzmożony ruch, wiosna, więc same nowalijki przyciągają zarówno tych kupujących, jak i tych, którzy swoje uprawy sprzedają. W ostatniej naszej rozmowie mówił Pan o tym, że pewne jest to, że targowisko przy ulicy Kaliskiej nie zniknie i ono nie znika. Wręcz przeciwnie, zaczynają się tam pierwsze drobne inwestycje.
1: Tak. Chcę powiedzieć, że na obu targowiskach, tak jak Pani wspomniała, ruch jest już wzmożony, już taki typowo sezonowy i to bardzo cieszy. Na pewno tych, którzy tam są przedsiębiorcami, ale także nas, spółkę Baza i myślę, że mieszkańców, że mają już gdzie przyjść w ten wiosenny czas. I zaczynając od ulicy Targowiska przy ulicy Kaliskiej. W tym roku już będziemy niedługo już finalizować zakup i wymianę nowego takiego konteneru biurowo-sanitarnego. Ten, który teraz jest, to służył już ponad 20 lat, więc wymaga
0: najwyższa
1: wymiany.
0: Pora.
1: Tak, już najwyższa pora. Będziemy także wymieniać drugą część oświetlenia na LED-owe na targowisku przy ulicy Kaliskiej. Oraz chcemy założyć taki monitoring, który będzie również służył jako taka ogólna kamera na stronie internetowej spółki Baza. Będzie można po prostu obserwować to, co się dzieje na targowisku przy ulicy Kaliskiej.
0: Na przykład zobaczyć, czy nasz ulubiony dostawca pojawił się już i można pójść na
1: tak,
0: zakupy.
1: Tak, czy w daną na przykład pogodę jest sporo handlujących, czy nie. No, są różne takie nurtujące pytania być może ludzi, którzy chcieliby się wybrać, ale nie wiedzą, czy warto i tak dalej, i tak dalej. Więc myślę, że to będzie taka normalna, fajna rzecz. No, jeżeli chodzi o targowisko przy ulicy Związków Zawodowych, no to tu też, wiadomo, jest to takie wiosenne ożywienie. I udało nam się w tak zwanym międzyczasie, czyli od ostatniej naszej rozmowy z panią redaktor.
0: Wtedy pan nie chciał zdradzać szczegółów, dziś o nich powie.
1: Tak. Zgłosił się do nas przedsiębiorca, działacz sportowy, pan Robert Osmulski z klubu bokserskiego Champion i zawarł

0: Mieliśmy umowę na wynajem góry hali numer 1. I tam teraz pan Robert prowadzi swoją działalność. Funkcjonuje klub bokserski Champion. Także to się udało i z rozmów także na targowisku, bo na targowisku bywam dość często, przy związkach zawodowych, no ludzie właśnie już to zauważają i mówią, że dzięki też temu, że ta akurat działalność jest, spowodowała, że jest większy ruch młodzieży przede wszystkim, tak? I to są same plusy. Ładnie pan Robert napisał na Facebooku, że ożywiamy Włocławskie targowisko. I to było no, sedno tego, co ja też sądzę o tym, że udało nam się
1: Czyli
0: nawiązać
1: sport na
0: współpracę.
1: włocławskim targowisku, czemu nie? Hala stała pusta, a czy jest pomysł, bo no to jest tylko część zagospodarowana tej przestrzeni, która jest do wykorzystania. Co dalej? Bo skoro nie handlujący, no to właśnie może zupełnie inna działalność.
0: Tak. Na razie nie jest to sfinalizowane, ale cały czas jesteśmy jakby w działaniu. Jestem w działaniu, jestem w kontakcie. Nawet trochę się uśmiecham, bo państwo, którzy teraz są przedsiębiorcami na targowisku przy ulicy Związków Zawodowych, po tym jak ja już pójdę, to do moich pracowników nieraz taki wyrażają troszeczkę niepokój, a co się będzie działo, a czy my tu znikniemy, bo prezes przyszedł i z tą czy z inną osobą przeszedł się po targowisku, tu coś opowiada, tu coś pokazuje, czy coś się szykuje dobrego, czy my będziemy musieli się właśnie jakoś ograniczyć, bo może halę trzeba będzie, więc uspokajam na razie, owszem, rozmawiam no, przynajmniej z kilkoma przedsiębiorcami o tym, co moglibyśmy jeszcze zrobić tutaj na hali, ale na pewno nie kosztem tego, że to targowisko będzie jakoś, nie wiem, po prostu
1: Zniknie pierwotne jego
0: tak jest,
1: przeznaczenie.
0: że tu znikną handlujący i zniknie targowisko. Na pewno to są działania, które mają to właśnie na celu, żeby coraz więcej ludzi tutaj za te mury, niestety mury, przychodziły.
1: Jeszcze na chwilę wróćmy do targowiska przy ulicy Kaliskiej, bo tam pojawił się taki pomysł, on zdaje się jest cały czas konsultowany i jeszcze ostateczna decyzja nie zapadła, dotyczący całkowitego lub częściowego zadaszenia tych stanowisk osób sprzedających.
0: Tak. Ja przyznam, że osobiście mam z tym troszeczkę taki problem, że te właśnie opinie są takie bardzo rozbieżne, tak? Duża część osób mówi, że byłby to może i dobry pomysł, ale zaraz spotykam się z równie dużą częścią, która mówi, że absolutnie to zabieranie takiej trochę przestrzeni, tego nieba, pewnie filarów i tak dalej, nie byłoby czymś właściwym. Pomału ja jakby kroczę do tego, żeby podjąć ostateczną decyzję. W tym roku na pewno nic się nie wydarzy, jeżeli w ogóle pójdzie to w kierunku tego, że jakaś forma zadaszenia będzie, to raczej, żeby przymierzyć się, co to mogłoby być, żeby właśnie jakby spowodowało jak najmniejsze straty dla tego targowiska,
1: A
0: jeżeli
1: jakby
0: chodzi o
1: tak
0: miejsce.
1: podzielić, pół targowiska zadaszone, pół pozostawione w wolnej przestrzeni, wszyscy zadowoleni. Taka opcja też istnieje, czy nie bardzo?
0: Właściwie, znaczy
1: Właściwie
0: opcja
1: nie.
0: jest taka, że nie wiadomo, czy wszyscy byliby zadowoleni, po prostu. Nie wiem, jaka część by chciała zostać pod dachem i jaka na wolnej przestrzeni. Trudno to jest do określenia. Później być może znowu by było tak, że są nierówne traktowanie, może by musiały być też różne koszty tych pod dachem. Nie, raczej kompleksowe rozwiązanie.
1: Na chwilę zatrzymajmy się też przy parkometrach i płatnym parkowaniu i już nie będziemy tutaj mówić o tym, że były wymienione, jak się je obsługuje, bo do tego już zdążyli się kierowcy przyzwyczaić. Raczej zwróćmy uwagę na to, z czym jest najwięcej problemów. Chodzi mi tutaj o reklamacje, skargi, zażalenia, które często są oddalane, mieszkańcy nie do końca wiedzą dlaczego, a to są konkretne powody i o tych najczęstszych proszę poopowiadać.
0: Dobrze. No, chciałbym zacząć od tego, że rzeczywiście w siedzibie spółki Baza te wszystkie sprawy takie związane z tymi dodatkowymi opłatami się odbywają, więc ja będąc tam, no, jestem też no, siłą rzeczy słuchaczem tych wszystkich pretensji, wyjaśnień, krzyków, no różne są to sytuacje i dotyczą oczywiście najczęściej tego, że ktoś mówi, że za tak małą ilość na przykład minut,

0: których nie opłacił, bo dostał powiadomienie od kontrolera i na przykład okazało się, że 6, 8, 10 minut później on już jakby zaskoczony po tym, jak mu się skończył na przykład czas, że on już dostał i że nagle na przykład ten, nie wiem, co wy robicie, ten kontroler na pewno stoi po bramach albo ze studzienek wyskakuje i już tylko czyha na to, żebym, że nie opłaciłem. Oczywiście tak nie jest, tych kontrolerów mamy dwóch, trzech na mieście i oni sektorowo obchodzą całe miasto, więc to nie jest tak, że akurat stał i czekał na kogokolwiek. Mało tego, wiem to od też od samych kupujących w parkomacie opłaty, że kontrolerzy są właśnie uprzejmi i wręcz mówią, proszę pana, ma pan ograniczony czas 5 minut do tego, żeby załatwić bilet, więc niech pan uda się do parkomatu, tak? Czy no po prostu są naprawdę są uprzejmi, a pretensje do nich absolutnie uważam za nieuzasadnione. Pamiętajmy, że każda minuta postoju w Wrocławku w strefie płatnego parkowania jest płatna. To, że 5 minut od na przykład powiadomienia, można złożyć reklamację od dostania powiadomienia do zakupu pionego biletu, to jest ten czas, na który jest na to, żeby pójść i naprawdę do oddalonego 5 minut, czyli po 2 minuty, dajmy na to, oddalić się 2 minuty i 2 minuty wrócić, to jest wystarczający czas, tym bardziej, że tych parkomatów jest sporo na mieście. Jeżeli jest awaria parkomatu, bo to też są reklamacje, często właśnie powołując się na awarię, ten nie przyjął tego, ten nie zrobił tego, pamiętajmy o dwóch rzeczach. Po pierwsze, obowiązkiem kupującego bilet jest cały czas się martwić, że on tego biletu nadal nie ma, jeżeli jest awaria parkomatu, więc może zadzwonić do spółki, poinformować o tej sytuacji. I tak często jest, tak, że oczywiście stoi przy parkomacie, parkomat nie przyjmuje tam jakichś pieniędzy, czy nie przechodzi karta. Często jest to też błąd na linii mieszkaniec, bank. To nie jest tak, że to spółka baza zarządza płatnościami na przykład bankowymi. I to jest taka główna przyczyna właśnie, ta reklamacja i to, że ludzie mówią, że na przykład parkomat jest popsuty. Można iść do najbliższego czynnego parkomatu i na pewno też w tych.
1: Ale ten czas się wtedy wydłuża, czyli to zgłoszenie, że tutaj nie mogę kupić biletu, jest pierwszą podstawową sprawą.
0: Tak jest. I mieszkańcy muszą mieć tą świadomość, że teraz w systemie my jesteśmy wszystko dokładnie w stanie sprawdzić. Co do sekundy i co dosłownie do monety, tak, jaką
1: próba
0: ktoś
1: była
0: próbował wrzucić,
1: dokładnie.
0: Czy się parkomat zaciął. Każda awaria natychmiast wychodzi, więc wiemy, w którym czasie, w której sekundzie dosłownie nastąpiła jakaś awaria. To wszystko
1: nie
0: jest
1: ma
0: do sprawdzenia.
1: Co ściemniać.
0: Znaczy, no to jest po prostu nieuwzględniane. No i z tego też są nerwy, tak? Oczywiście, że osoby, które muszą płacić dodatkową opłatę za to, że
1: nie
0: uściły 160 zł do 7 dni, 320 po 7 dniach, można u nas składać reklamacje osobiste lub można też przez internet, tak? Mailowo na przykład. Nie trzeba się fatygować do firmy, do spółki.
1: A jak się sprawdziła formuła karty mieszkańca i tych 30 minut darmowego postoju dla posiadaczy karty mieszkańca raz dziennie?
0: No tak, to chcę powiedzieć, że oczywiście zwiększa się ilość użytkowników kart mieszkańca, ale też trzeba pamiętać o tym, co to znaczy prawidłowo używać.
1: No właśnie, dlatego pytam,
0: karty,
1: jak to się sprawdza.
0: Bo to, że posiadam kartę, bo
1: to jeszcze nic
0: też
1: nie
0: zdarzało
1: znaczy.
0: Się, że ktoś mówił, ale ja posiadam kartę mieszkańca, ale czy pan wbił do aplikacji numery rejestracyjne, które parkują ten samochód? No nie, no ja myślałem, że wystarczy, że posiadam kartę mieszkańca. No nie, trzeba wbić do karty mieszkańca, do aplikacji numer rejestracyjny danego pojazdu. Wtedy oczywiście uruchamiając, wbijając numery rejestracyjne, on ma jakby pobrane z systemu, że to jest z karty mieszkańca też, tak? I można wtedy korzystać. Więc to jest podstawowa sprawa. Zwiększa nam się ilość oczywiście tych osób, które z tego korzystają i bardzo się z tego cieszymy, taki był zamysł. I ci, którzy korzystają z tego, mają pierwsze pół godziny za darmo raz dziennie na jeden pojazd.
1: A ile pojazdów można mieć na jednej karcie mieszkańca? Proszę przypomnieć, jeden czy dwa?
0: Nie, chyba do 5 pojazdów można tam wbić. Przepraszam, że tego tak teraz nie pamiętam, ale...
1: No w każdym razie nie jest to
0: na
1: jeden.
0: Na pewno nie jeden pojazd, tak.
1: I to są najczęstsze przyczyny nieporozumień, skarg, niepotrzebnego stresu, tak jak pan mówi, czasami zbyt głośnego artykułowania swojego niezadowolenia.
0: Tak.
1: jeśli chodzi o parkowanie
0: Przykre jest
1: płatne.
0: to, co się słyszy, tak, przy tym okienku. Ja rozumiem nerwy, ale to są

0: wulgaryzmy, no niemiłe sytuacje dla tych Jasne. Osób, które przyjmują te reklamacje. I o to bym apelował, jeżeli macie Państwo taką sytuację, no po prostu spróbujmy troszeczkę uspokoić te nerwy.
1: Teraz chcę wrócić do sprawy cmentarzy komunalnych i też do naszej ostatniej rozmowy mówił Pan, że będzie się sporo działo, że tam są ciąg dalsze inwestycji na cmentarzu przy ulicy Komunalnej, że Pinczata też będzie dostawała swoje nowe inwestycje, które mają ułatwić i umilić odwiedzającym te miejsca. Smutne miejsca, zwykle tam nie idziemy radośni. Co w tym zakresie już się wydarzyło? Mamy połowę roku, więc pewnie pierwsze przetargi, pierwsze prace za nami.
0: Tak jest. Nawet pierwsze zrealizowaną poważną taką część, dużą inwestycji, bo na cmentarzu komunalnym w Pinczacie na 1/3 cmentarza jest już no, oświetlenie. Jest po prostu ten cmentarz oświetlony. Ja wiem, że teraz jest wiosna, więc tego nie będzie tak widać, ale do 1 listopada, jeżeli wyłoniony wykonawca będzie solidny i da radę, to wykona całość tego cmentarza i to będzie oświetlony cały cmentarz na Pinczacie i będzie też tam założony od razu monitoring. To w tym roku
1: to
0: do
1: 1 inwestycja.
0: Listopada, tak, do 1 listopada planujemy to zrobić. Jeżeli chodzi o cmentarz komunalny przy Alei Chopina, to również cały czas udoskonalamy i zwiększamy liczbę latarni oświetlenia i wymieniamy też to oświetlenie ze starego na nowe. No i co też jest ważne i widać to, no to ciągle idziemy w budowanie nowych alejek, tak? Żeby mieszkańcy coraz więcej mogli mieć tych metrów pod nogą, jeżeli chodzi o bruk, a nie o ziemię. Jeżeli jesteśmy w ogóle przy temacie cmentarzy, to ja tylko chciałbym powiedzieć, że cały czas jest ten temat opłat cmentarnych, a konkretnie chodzi mi o taką podstawą, która nigdy nie podważył. To jest opłata za 20 lat użytkowania jakby tego grobu i ona wynosi w Wrocławku 680 zł przy grobie ziemnym i za pojedyncze oczywiście miejsce, jeżeli to jest podwójne, to razy dwa, ale to tutaj szczegółowych zasad już nie będę tu omawiał, ale chcę powiedzieć, że ta opłata jest najniższa też w Kujawsko-Pomorskim. W całym Kujawsko-Pomorskim. Jeżeli przeliczymy to te 20 lat, czyli 240 miesięcy na 680 zł, to miesięcznie wychodzi to 2,83. Także te opłaty nie są wygórowane i uważam, że głosy, które mówią, że kogoś nie stać na to i tak dalej, ja się zgadzam, że każdy może mieć różną sytuację materialną, ale ta opłata jest obowiązkowa o tym mówi ustawa, a jeżeli chodzi o wysokość opłat, jest uchwalana przez Radę Miasta i jeszcze raz powiem, jest najniższa w Kujawsko-Pomorskim na cmentarzach komunalnych.
1: Powiedzmy, na co ta opłata jest przeznaczana, bo może to też uzasadni w ogóle zasadność opłat za groby.
0: Dobrze, to ja może jeszcze tak szybko tylko powiem, że mamy 1300 pogrzebów regularnie w miesiącu, można tak powiedzieć, w roku, przepraszam, można tak powiedzieć, 1300 pogrzebów. To można powiedzieć statystycznie, że to jest te 680 zł opłat. To daje niecałe około 800 parę tysięcy, a budżet na dwóch cmentarzy, utrzymanie, kosztuje około 4 milionów. Więc tylko na co teraz to się przekłada? No jak widzimy, praktycznie ta opłata nie przekłada się całkowicie na pokrycie niczego. To znaczy część, na przykład moglibyśmy powiedzieć, że na utrzymanie, pamiętajmy, że cmentarze to jest taki duży park, bo o to trzeba zadbać, to trzeba odśnieżyć, to trzeba przyciąć, to trzeba usunąć krzewy, drzewa, to są ogromne koszty. Największym kosztem w ogóle na cmentarzach komunalnych jest wywóz odpadów, czyli śmieci. To jest prawie 2 miliony złotych rocznie. To jest ogromny koszt, prawda? Na to idą te opłaty, tak? Woda, no to już pomniejsza jest opłata, tak? No i oczywiście cała obsługa i zarządzanie no cmentarza, ale to też nie są, to jest powiedzmy 1/3 budżetu cmentarzy, tak?
1: I na koniec, no więc jakby te opłaty są uzasadnione, krótko mówiąc, a

0: tak nie wystarczają na to, żeby w 1/3 pokryć koszty, które generuje utrzymanie cmentarzy komunalnych we Włocławku. I na koniec jeszcze został nam Włower, to też jest dziecko spółki Baza. No właśnie, jak to się sprawdza, bo to, że mieszkańcy korzystają, to widać na ulicach codziennie, na ścieżkach rowerowych można spotkać włocławskie Włowery. A jak z aktami wandalizmu? Ja osobiście kilkanaście razy widziałam gdzieś tam porzucone rowery. Czy to jest w dużej skali, jakie to są koszty i czy ci wandale ponoszą konsekwencje, czy udaje się ich wychwycić?
1: No to jest tak, w tej chwili jeździ 220 rowerów po mieście. Skala wandalizmu, może tak bym powiedział. Zwozimy około 15 rowerów w czasie poweekendowym na naprawy drobniejsze, a w tej chwili mamy 3 całkowicie zniszczone te rowery. Także z 220, no to skala może nie jest ogromna, ale też na pewno jest taka trochę, no, niepokojąca, bo chcielibyśmy, żeby było zero. No napraw się nie uniknie i tym się nie martwimy, ale te całkowite zniszczenia nas trochę
0: celowe
1: martwią.
0: Celowe zniszczenia,
1: są
0: tak.
1: takie wandalizmy, tak, po prostu rozebranie tego włoweru praktycznie z okablowania, z jakichś takich części, w ogóle bez sensu. Odbudujemy te rowery, bo rama oczywiście nie została skradziona, żaden rower nie został skradziony. Mozolnie to zrobimy, ale no jest to jakiś koszt, tak? Jest to jakiś koszt. Jeżeli chodzi o użytkowanie, to naprawdę statystyki pokazują, że Włower ma sens i że Włowerem jeździ bardzo dużo osób. W samym tylko maju 50 prawie tysięcy przejechanych kilometrów przez Włower. Około 8 tysięcy użytkowników jest zarejestrowanych i mamy ponad 10 tysięcy wypożyczeń Włowerów w ciągu miesiąca, tak? Tylko w miesiącu maju, gdzie ta osoba, gdzie pogoda się poprawiła oczywiście, tak? Ale przed nami jest czerwiec, lipiec, sierpień, więc to są piękne...
0: Wrzesień.
1: Wrzesień, to są jeszcze piękne miesiące, jeżeli chodzi o dobrą pogodę, mam nadzieję. Więc no, bardzo dużo osób korzysta i bardzo dużo kilometrów i wypożyczeń.
0: To pokazuje, że przywrócenie Włoweru było jak najbardziej celowe i potrzebne miastu.
1: Tak jest. Tak rozmawialiśmy z panem prezydentem Krzysztofem Kukuckim o tym. To był jego taki punkt, który no, koniecznie musiał jakby załatwić. I padło na spółkę Baza i my to realizujemy.
0: Dziękuję bardzo, panie prezesie.
1: Dziękuję.
0: Proszę państwa, mam nadzieję, że dzięki tej rozmowie będziecie państwo na bieżąco z tym, co dzieje się w tych miejscach, którymi zarządza spółka Baza. Jarosław Pułanecki, prezes spółki, był moim i państwa gościem. Dziękuję jeszcze raz.
1: Dziękuję pani, dziękuję państwu. Do widzenia.

0: Kierowcy we Wrocławku muszą przygotować się na kolejne zmiany w organizacji ruchu. W mieście rozpoczęły się już prace związane z przebudową skrzyżowania ulic Kapitulnej i Wysokiej. To pierwszy etap przygotowań do jednej z największych drogowych inwestycji planowanych w najbliższych latach. Budowy tunelu pod torami kolejowymi na ulicy Wienieckiej. Jak podkreślają władze miasta, podczas budowy tunelu znacząco zmieni się układ komunikacyjny Wrocławka.
1: Z elementu szerszej koncepcji, ponieważ ta inwestycja oraz przebudowa ulicy Energetyków na odcinku od ulicy Hutniczej do ulicy Mechaników, to jest dwa takie zadania, które mają nam pomóc w przygotowaniach do jeszcze większej inwestycji, a mianowicie budowy tunelu w ciągu ulicy Wienieckiej pod linią kolejową numer 18. To właśnie na tych skrzyżowaniach będzie większy ruch przez chociażby zamknięcie tej ulicy Wienieckiej z powodu budowy tunelu.
0: Pierwsze utrudnienie

0: pojawiły się już dziś. W ramach pierwszego etapu prac zamknięty został dojazd od strony ulicy Wysokiej. Ruch na ulicy Kapitulnej odbywa się na razie bez zmian. Jednak kierowcy muszą liczyć się z czasowymi utrudnieniami i ograniczeniami w kolejnych tygodniach.
1: Dzisiaj rozpoczynamy pierwszy etap przebudowy tego skrzyżowania. Będzie tutaj zamknięta droga, dojazd do ulicy Wysokiej. Natomiast na ulicy Kapitulnej ruch odbywa się w sposób normalny, niezmienny od tego, jak to było dotychczas.
2: Czy w dalszych etapach ulica Kapitulna będzie zamknięta?
1: Tutaj jeszcze za szybko, żeby o tym wspomnieć. Oczywiście z odpowiednim wyprzedzeniem będziemy informować o ewentualnych zmianach organizacji ruchu w tym obszarze.
2: A do kiedy ma potrwać budowa?
1: Tutaj oprócz oczywiście budowy samego skrzyżowania o ruchu okrężnym będą przebudowane chodniki, będzie przebudowana droga rowerowa, będą również wiaty autobusowe i zatoczki autobusowe. To wszystko chcemy zrealizować jak najszybciej. Planujemy, że te prace mają zakończyć się jeszcze we wrześniu, ponieważ no, jest to bardzo ważne dla mieszkańców. Wiadomo, że każde rondo to zwiększenie bezpieczeństwa, to również zwiększenie płynności jazdy, to nie czekanie na czerwonym świetle, więc chcemy tym samym no, zwiększać jakość życia naszych mieszkańców.
0: Sama budowa tunelu pod linią kolejową przy ulicy Wienieckiej ma rozpocząć się jeszcze w tym roku. Na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji odbyła się 11. Olimpiada Hefajstosa. Na starcie zgromadziło się aż 411 zawodników z całego województwa kujawsko-pomorskiego. Byli to przedstawiciele różnych stowarzyszeń i placówek. Zawody zorganizowało Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Eurointegracja.
3: Rok temu obchodziliśmy dziesięciolecie i przyszła taka nieraz wątpliwość, czy ta formuła się nie przegrzała, czy nie trzeba czegoś zmienić, czy będą dalej chcieli ci niepełnosprawni uczestniczyć w tym wydarzeniu. Okazuje się, że jednak to jest silniejsze, że to już przylgnęło do nas. Oni chcą w tym święcie uczestniczyć i się bardzo z tego cieszymy. I dlatego dzisiaj jest imponująca liczba, pogoda nam sprzyja i się cieszymy, że tyle osób jest.
0: Tradycyjnie Olimpiada Hefajstosa składała się z dwóch bloków. Pierwszy, lekkoatletyczny, to między innymi biegi, skoki i rzuty. Drugi był rekreacyjny, składał się z 10 stacji na zaliczenie.
4: 25 osób się zapisało na tą integrację, chociaż uważam, że to trochę za mało, ale i tak chętnych, fajnie, że przyszli i będą w sobotę tutaj uczestniczyć. Będą brali udział w zawodach. Dostaliśmy karteczki, które sędziowie będą opisywać. No będziemy się na pewno świetnie bawić. Pogoda jest piękna, nie tak jak wczoraj, także myślę, że dziewczyny są zadowolone, uśmiechnięte, także na pewno będziemy korzystali z pogody, z integracji tutaj, bo sporo ludzi jest, których ludzie znają, także będziemy się tutaj naprawdę super bawiły.
5: My jako stowarzyszenie bierzemy udział już kilkakrotnie, także wszyscy są bardzo chętni, jest nas 26 osób, wszyscy uczestniczą w sporcie, bo nie tylko tu w Eurointegracji, ale my też sami uczestniczymy w różnych rozgrywkach.
6: Proszę opowiedzieć o przygotowaniach do dzisiejszego dnia. Czy były to mozolne, ciężkie treningi, czy raczej z uśmiechem na twarzy wchodzimy z marszu i bierzemy medale?
5: Nie, to wchodzimy z marszu, bierzemy medale. Młodzież już po 18 to jest tak przygotowana, przez tyle lat się przygotowała, także co to dla nas taka impreza, taka olimpiada?
6: Dzisiaj impreza na stadionie, w jaki sposób się przygotowaliście i ile osób się zapisało?
7: Zapisało się 20 osób, ale uczestniczyć w samych konkurencjach będzie tylko 8. No wiadomo, to wiek limituje te wyczyny nasze. Przygotowanie, my jesteśmy po 18 roku życia i bawimy się z marszu.
6: Jak taka impreza wpływa na właśnie na osoby, na uczestników, na członków waszej organizacji?
7: No to jest rzecz wspaniała moim zdaniem. Zawsze tu z koleżankami rozmawialiśmy. Takie imprezy właśnie integrują środowisko senioralne i o to właśnie nam chodzi.
0: Wydarzenie rozpoczęło się przemarszem uczestników przez bieżnię stadionu. Pojawiały się greczynki, podniesiono flagi, zapalono znicz olimpijski i zaśpiewano hymn. Imprezę uroczyście otworzył prezydent Wrocławka.
8: Już po raz 11 stadion piłkarsko-lekkoatletyczny we Wrocławku jest miejscem zmagań zawodników Olimpiady Hefajstosa i to jest już nasza, myślę, że bardzo piękna tradycja, dlatego że rywalizują tutaj i osoby z niepełnosprawnościami, i osoby starsze.

0: generalnie osoby, którym zazwyczaj jest trudniej. A tutaj wszyscy czują się świetnie, doskonale i ta rywalizacja duchu fair play to nie jest tylko deklaracja, ale rzeczywistość.
1: To jest wydarzenie takie naprawdę wyjątkowe na skalę regionalną, dlatego że tutaj rywalizują w sposób taki fair play, w sposób uczciwy, dla przyjemności osoby zarówno i z niepełnosprawnością, jak i nie z niepełnosprawnością, i osoby starsze, osoby młodsze, więc taka pełna integracja, pełen wspólnie spędzony czas, który Stowarzyszenie Eurointegracja swoją organizacją, swoim patronatem jak zawsze organizuje. A to jest wydarzenie niełatwe, dlatego że widzimy tutaj zawodników nie tylko z Włocławka, ale także i z okolicznych miejscowości. Dzisiaj już widzieliśmy gdzieś informację o Zakrzewie, o Piotrkowie Kujawskim i wielu innych miejscach, skąd ci zawodnicy się zjeżdżają. I to jest właśnie dowód na to, że to jest takie wydarzenie niepowtarzalne, bo po prostu w innych miejscach podobnych wydarzeń po prostu nie ma.
2: Szersza relacja z Olimpiady Hefajstosa w magazynie Pulsometr. We Włocławku odbyła się 26. uroczysta sesja Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, stanowiąca ważny punkt obchodów Święta Województwa. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele samorządów, instytucji oraz organizacji z całego regionu. Podczas sesji wręczono odznaczenia osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju regionu.
3: Uważam, że uroczyste sesje są właśnie od tego, by odejść od procedowania, odejść od, nie chcę powiedzieć, że poważnych tematów, bo wszystkie tematy są poważne, ale nauczmy się świętować. Dziękować i cieszę się, że dzisiaj mogę wyróżnić wraz z marszałkiem województwa medalem za zasługi dla województwa. Mogę również przyznać swoją głównie przewodniczącej Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Coraz lepiej wychodzi nam budowanie tożsamości tego województwa. Przypomnę, bo przecież to jest niedaleka przeszłość jeszcze złożonego z dawnego województwa bydgoskiego, włocławskiego i toruńskiego. Także to jest nasze zadanie również na tę kadencję, by coraz bardziej spajać te różne regiony. Natomiast ważne jest również to, żebyśmy nie homogenizowali siebie. Czyli mimo wszystko niech fajans będzie fajansem, niech kociewie będzie kociewiem, a Kujawy Kujawami.
2: Marszałek województwa zwrócił uwagę na poprawiającą się kondycję regionu, w tym spadek bezrobocia oraz wzrost wynagrodzeń dla pracowników.
4: Wskaźnikiem podstawowym, na podstawie którego my opieramy naszą analizę i ogólną diagnozę, ocenę, w którym jesteśmy miejscu, na podstawie zadowolenia z życia mieszkańców w naszym województwie. Ono jest powyżej średniej krajowej. Bardzo się z tego cieszę. A na tę jakość i ocenę wpływają różne czynniki. Oczywiście podstawowy to dostęp do pracy, dobrej pracy. Tutaj jest coraz lepiej. Jesteśmy w Włocławku, warto więc wspomnieć, że kiedy ja obejmowałem urząd marszałka, w województwie, w tej części regionu, w okolicach Włocławka, mieliśmy horrendalne powyżej 25% bezrobocie. Ono dziś wciąż jest wysokie na niektórych obszarach wiejskich. Uważamy je za tak zwane bezrobocie strukturalne, to znaczy takie, które już nigdy się nie zmieni, bo nawyki niektórych mieszkańców są takie, jakie są. My z tym nie możemy walczyć, nie chcemy. Oczywiście podejmujemy próby, ale generalnie to bezrobocie rzeczywiste, mierzone wskaźnikami Eurostatu, jest właściwie symboliczne, bo w całym regionie i również w tej części województwa wokół Włocławka i Włocławku wynosi około 4%, poniżej nawet 4%. Ale co tak naprawdę wpłynęło, że to bezrobocie jest tak niskie? Powstały miejsca pracy. Jeżeli przyjeżdżamy do Włocławka, kiedyś przecież nie było autostrady, kiedy ona się pojawiła, powstała strefa brzecka, powstało kilka innych jeszcze stref w tym samym Włocławku, które są właściwie już wypełnione w 100% inwestorami. No więc to chociażby świadczy o tym, jak jesteśmy atrakcyjnym regionem dla inwestorów. Wynagrodzenie, tutaj średnia krajowa. My nie mamy ani wyższych, ani niższych od średniej krajowej wynagrodzeń dla naszych mieszkańców. No i moim zdaniem zmieniająca się infrastruktura społeczna, czyli budujemy nowe szpitale, inwestujemy, pomagamy.

0: poprzez fundusze unijne inwestować w szpitale również powiatowe. Nasze szpitale wojewódzkie, owszem, nie są jeszcze, ich inwestycje nie są zakończone, ale to widzą mieszkańcy, że jakość usług się poprawia, ale ta perspektywa, że tutaj będziemy mieć dostęp do usług medycznych szpitalnych na najwyższym europejskim poziomie, już istnieje. Bo jeżeli pojedziemy do Torunia, do Bydgoszczy, to są miliardy złotych i tu we Wrocławku inwestowane. A są i takie miejsca, jak chociażby szpital w Świeciu, który przechodzi totalną transformację od zamkniętego zakładu leczniczego do otwartego, empatycznego, który prowadzi nowoczesną psychiatrię środowiskową. I tak bym mógł w każdej dziedzinie życia. Domy dziennego pobytu, przecież jeszcze 4 lata temu nie było żadnego, a dzisiaj mamy ich 120. To znaczy codziennie 15 tysięcy, blisko 15 tysięcy seniorów przychodzi niezaopiekowanych, ma opiekę medyczną, wyżywienie, są dowiezieni, odwiezieni, uczestniczą w wydarzeniach kulturalnych. To wszystko świadczy o tym, to wszystko ostatecznie skutkuje tym, że sądzę, że jesteśmy województwem, którym lubimy być, dobrze się w nim czujemy. Jestem z tego naprawdę dumny. Po prostu wykorzystujemy szanse, jakie dzisiaj mamy, mianowicie fundusze unijne. To, że możemy sami o sobie decydować, podejmujemy decyzje przecież jako sejmik, które służą mieszkańcom całego województwa.
1: Podczas wydarzenia podkreślono, że mimo wielu pozytywnych zmian w wielu obszarach, to jest infrastruktura drogowa czy edukacja, wciąż istnieją kwestie wymagające dalszej pracy.
2: Zawsze są rzeczy, nad którymi jeszcze można pracować i na pewno tutaj niestety znowu trzeba wymienić zdrowie, ale zdrowie tak szeroko rozumiane, bo jeżeli chodzi o nasze kompetencje, to co należy do samorządu województwa, jeżeli chodzi o sprawy infrastrukturalne, nasze szpitale nabierają zupełnie innego wyglądu, są dobrze wyposażone. Natomiast cały czas ta strefa zdrowia, jeżeli chodzi o finansowanie i tutaj nad tym trzeba pracować. Natomiast my jako samorząd województwa możemy tylko apelować do rządu o pewnego rodzaju zmiany. To, co jest mi wyjątkowo bliskie, to sprawy społeczne, sprawy związane z seniorami i tutaj też województwo przez ostatnie lata, myślę, że jest najlepszym w kraju. Dzienne domy pobytu, które u nas rosną, kolokwialnie mówiąc, jak grzyby po deszczu, gdzie seniorzy czują się doskonale, gdzie seniorzy się rozwijają, gdzie seniorzy, myślę, że wydłużają ten swój proces życia też, bo przecież wszyscy doskonale wiemy, że każdy umysł, który pracuje, który myśli, jest w dużo dłuższej i lepszej kondycji. I to się właśnie dzieje dzięki dziennym domom pobytu. Natomiast dzisiaj to, co nas martwi i to, o czym mówimy i o czym trzeba mówić, to sposób ich finansowania, bo te środki, które przeznaczamy na dzienne domy pobytu, one z roku na rok są coraz większe. Tylko w tej perspektywie pierwszy konkurs to ponad 300 milionów złotych, kolejny konkurs to 150 milionów złotych. Dzisiaj te konkursy dobiegają do końca. Wszyscy seniorzy, wszyscy samorządowcy patrzą na nas i mówią, że te środki powinny być dalej kontynuowane. Natomiast wszyscy doskonale wiemy, że ta perspektywa dobiega końca, więc czynimy wiele starań. Rozmawiamy z samorządowcami, myśląc o tym, jak może zrobić inny montaż finansowy, ale też apelujemy do strony rządowej, żeby nasze województwo było brane pod uwagę jako takie pilotażowe to, co zostało zrobione i może na naszym przykładzie, kiedy ta baza lokalowa już jest doskonale wyposażona, żeby spróbować to wspólnie finansować.
1: Władze regionu zapowiedziały kontynuację inwestycji na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego Kujaw i Pomorza. Święto województwa kujawsko-pomorskiego rozpoczęło się na dobre. Impreza w naszym mieście wystartowała w niedzielę o godzinie 18 na bulwarach. Scena stanęła w pobliżu pomnika ludziom pracy. Mimo opadów deszczu, włosławianie oraz mieszkańcy naszego regionu tłumnie stawili się na koncercie Fajansowe Sny.
3: Piękny koncert, Fajansowe Sny, no bo jak Włocławek, to wiadomo, że kojarzy się z fajansem. 2 godziny bardzo dobrej muzyki. Najważniejsze, że jest ciepło. Ja pamiętam, bywało różnie w święto województwa, także myślę, że nie ma się czego obawiać. Zapraszamy serdecznie, kto jeszcze może przyjść, wziąć udział albo po prostu odsłuchać. Naprawdę fajni wykonawcy, Kaja, Tomasz Organek, Andrzej Piaseczni, w tej chwili Reniusis na scenie. Także myślę, że zapowiada się bardzo fajny wieczór. świetnie.

0: Święto województwa, jak co roku 2 tygodnie obchodzimy. Za tydzień mamy też koncert w Inowrocławiu, do tego też koncerty w Grudziądzu, w Toruniu, w Bydgoszczy. Także staramy się po prostu ten przedurlopowy jeszcze sezon umilać mieszkańcom naszego województwa i podkreślać właśnie istotę naszego województwa. Staramy się w ten sposób też integrować różne środowiska, różne miasta, także myślę, że będzie bardzo miło.
1: Pogoda nie rozpieszcza, ale na szczęście w ostatniej chwili się wypogodziło i można śmiało na bulwary dotrzeć. I myślę, że ze względu na ilość różnych gwiazd, które się tutaj pojawią, na ich dobór, myślę, że za chwileczkę będziemy świadkami tego, że faktycznie włocławianie tłumnie się na bulwarach zjawią. Natomiast Święto Województwa Kujawsko-Pomorskiego to też okazja do przypomnienia tego, że Włocławek kiedyś był stolicą województwa włocławskiego i jest integralną częścią, jako jedna z trzech części województwa, w tej wspólnoty. Wspólnoty, która jest stosunkowo młoda, bo przecież powstała pod koniec ubiegłego wieku, natomiast to małżeństwo z rozsądku musi potrafić współpracować. A potrafić współpracować to znaczy równomiernie się rozwijać. Więc wszystkim mieszkańcom naszego regionu włocławskiego życzę, żebyśmy zawsze czuli się zaopiekowani i żeby ten równomierny rozwój faktycznie miał miejsce. I widać, że ta sytuacja ulega poprawie, natomiast jeszcze sporo pracy przed nami. Ale dzisiaj najważniejsza jest zabawa, więc mam nadzieję, że przez ten cały czas w różnych częściach województwa kujawsko-pomorskiego po prostu wszyscy mieszkańcy będą dobrze się bawić, ciesząc się z przygotowanych atrakcji.
2: Dzisiaj rozpoczynaliśmy nasze spotkanie ze Świętem Województwa w Kruszynie, gdzie odbyła się bardzo piękna uroczystość, uroczysta msza koncelebrowana przez Jego Ekscelencję biskupa. Ważne były słowa, które powiedział ksiądz biskup, ale także marszałek województwa o tym, że budujemy tożsamość. Tożsamość, która jest wspólną wartością dla wszystkich części naszego województwa. Cieszymy się, że co 3 lata Święto Województwa przyjeżdża do Włocławka. Tutaj odbywają się wspaniałe koncerty. Jutro będziemy mieli do czynienia z uroczystą sesją Sejmiku Województwa. Będą nagradzani wybitni twórcy w zakresie kultury. Cieszymy się, bo to jest zawsze okazja do tego, aby promować nasze piękne miasto.
3: Na scenie wystąpili artyści reprezentujący różne gatunki muzyczne, tak by każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Uczestnicy słyszeli Andrzeja Piasecznego, Anię Dąbrowską, Grzegorza Chyrzego, Kaję, Tomasza Organka, Reni Jussis, Piotra Roguckiego i itd. Publiczność reagowała bardzo żywiołowo, chętnie śpiewając wspólnie z wokalistami.
4: Święto Województwa, jak się panie bawią?
5: Bardzo dobrze. Zaczynamy się bawić jak najbardziej.
4: Super. Pogoda nie odstraszyła?
5: Nie. Troszkę popadało, ale... Nie boimy się burzy ani deszczu.
6: Mamy parasole, także...
4: Dzisiaj szereg gwiazd na scenie, która jest za mną. Za chwilę zaczynamy. Na kogo panie najbardziej czekają?
7: My na Andrzeja Piasecznego czekamy.
5: Też na Andrzeja Piasecznego.
6: Na Anię Dąbrowską.
4: Jakieś ulubione piosenki?
7: A no nie wiem w sumie jaką.
5: Śniadanie do łóżka, w imię deszczu.
6: No wszystkie. Nie wiem jakie będą, ale wszystkie lubię, bardzo.
5: Porady na zdrady.
6: No też, ale naprawdę wszystkie. Nie ma wyjątku.
4: Święto Województwa, powiedzcie mi jak się bawicie, mimo pogody przyszliście?
8: Przyszliśmy, jest super.
9: Jest dobrze.
8: Jest super.
4: Na jaką gwiazdę czekacie? Za chwilę wystąpi tutaj szereg znanych artystów. Na kogo najbardziej czekacie i dlaczego?
8: Ania Dąbrowska.
9: Ania.
4: No, Ania, a jakieś ulubione piosenki?
8: W głowie.
4: Jeszcze jakieś?
8: Jak to się tam zwało?
10: No jakieś tam sławne piosenki. Jakieś znane.
3: Fajansowe sny mimo pogody były dużym sukcesem. Pod sceną, ale też na samych bulwarach było bardzo tłoczno. Za aranżację i oprawę muzyczną odpowiadał Michał Ryba z zespołem, a wydarzenie poprowadził Mateusz Kaczmarek. Za nami długi weekend związany ze Świętem Bożego Ciała. Dla policjantów i strażaków z Włocławka oraz powiatu włocławskiego był to czas wzmożonej pracy. Funkcjonariusze czuwali nad bezpieczeństwem na drogach, zabezpieczali procesje, a także reagowali na pożary, kolizje i inne zagrożenia. Policjanci przeprowadzili w tym czasie blisko 600 kontroli pojazdów. Szczególną uwagę zwracali na prędkość oraz trzeźwość kierowców. Niestety, nie obyło się bez osób, które zdecydowały się wsiąść za kierownicą po alkoholu.
11: Ujawniliśmy 323 wykroczenia, z czego 190 6 dotyczyło

0: dotyczyło przekroczenia dozwolonej prędkości. Jeżeli chodzi o tą właśnie prędkość, to zatrzymano 4 prawa jazdy, 2 na terenie obszaru zabudowanego, natomiast pozostałe 2 poza obszarem zabudowanym. Oprócz tego ujawniono także 4 kierujących pod wpływem alkoholu. 3 osoby kierowały rowerem, natomiast 1 kierowała samochodem marki Citroen. Była to 28-letnia kobieta, która w miejscowości Wola Nakonowska kierowała pojazdem, mając ponad 3 promile alkoholu w organizmie.
1: Pracowity weekend mieli również strażacy. Jak informuje Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku, od czwartku do niedzieli odnotowano łącznie 33 zdarzenia.
2: W Straży Pożarnej mieliśmy sporo pracy. 33 zdarzenia, w których to wjeżdżaliśmy do pożarów, także do miejscowych zagrożeń. Trafiały nam się też alarmy fałszywe. Strażacy spędzili czas pracowicie. Między innymi też trafiły się jakieś pożary pojazdów osobowych. Doszło też do kolizji na terenie miasta i powiatu, z tego względu, że ruch na pewno w jakiś sposób był bardziej intensywny niż poza sezonem wypoczynkowym. Dużo osób się przemieszczało w różnych kierunkach, dlatego też te zagrożenie na drogach było spore. Strażacy brali udział w 3 zdarzeniach, między innymi w dniu wczorajszym na Alejach Królowej Jadwigi, ale też doszło do pożarów, w których to paliły się i pojazdy osobowe, ale też mieliśmy zdarzenia związane z silnymi wiatrami, które spowodowały to, że i drzewa gdzieś tam zostały przewalone, ale też gałęzie na chodniki. I w tego typu zdarzeniach strażacy brali udział.
1: Służby przypominają, że okres wakacyjnych wyjazdów dopiero się rozpoczyna. Policjanci i strażacy apelują o rozwagę, przestrzeganie przepisów oraz odpowiedzialne zachowanie zarówno na drogach, jak i podczas wypoczynku. W piątek doszło do dramatycznych scen na osiedlu Południe. Po godzinie 10 służby otrzymały informację, że z okna wieżowca przy ulicy Wiejskiej wypadło dziecko. Zgłoszenie zostało niestety potwierdzone. 5-letnia Zosia wypadła z okna na 11 piętrze. Sprawę prowadzi Włocławska Prokuratura Okręgowa.
3: Ustalono, że w czasie zdarzenia dziewczynka przebywała razem z matką w mieszkaniu. Matka, 21-letnia Wiktoria D., w tym czasie spała. Dziewczynka została przewieziona lotniczym pogotowiem ratunkowym do szpitala w Bydgoszczy. Aktualnie do tej pory nie mamy jeszcze szczegółowych informacji odnośnie stanu zdrowia dziecka, ani też obrażeń, jakie konkretnie odniosła. Podejrzana została doprowadzona do prokuratury rejonowej na czynności procesowe. Zostały jej przedstawione 2 zarzuty. Jeden z nich to narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu swojej córki w sytuacji, kiedy miała obowiązek opieki nad dzieckiem, i nieumyślnego spowodowania u małoletniej ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu poprzez spowodowanie takich obrażeń jak wstrząsu urazowego oraz licznych wielomiejscowych złamań kości. Nadto podejrzana usłyszała zarzut posiadania marihuany. Prokuratura skierowała do Sądu Rejonowego we Włocławku wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec podejrzanej. Niestety wniosek ten, zgodnie ze stanowiskiem prokuratury, nie został przez sąd uwzględniony. Nie zostały również, że tak powiem, z urzędu przez sąd zastosowane względem podejrzanej środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym. Prokuratura po zapoznaniu się ze stanowiskiem sądu w przedmiocie odmowy zastosowania środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania wobec podejrzanej Wiktorii D. podjęła dzisiaj decyzję o tym, iż w terminie kodeksowym, czyli terminie 7 dni od ogłoszenia postanowienia, będzie kierowała zażalenie, czyli kierowała środek odwoławczy od postanowienia.
1: Podejrzana przyznała się do zarzucanych jej przestępstw. Złożyła obszerne wyjaśnienia. Nie zanegowała, że w trakcie zdarzenia była pod wpływem alkoholu oraz po zażyciu narkotyków.

0: pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji odbyła się 11. Olimpiada Hefajstosa. Na starcie zgromadziło się aż 411 zawodników z całego województwa kujawsko-pomorskiego. Byli to przedstawiciele różnych stowarzyszeń i placówek. Zawody zorganizowało Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Eurointegracja.
1: To, proszę Państwa, jest 11. edycja Olimpiady Hefajstosa. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że z zaproszenia skorzystało tyle osób. Startuje nas 411, czyli można powiedzieć, że prawie rekordowa liczba. Ale chcę jedną refleksję powiedzieć, gdyż rok temu obchodziliśmy dziesięciolecie i przyszła taka nieraz wątpliwość, czy ta formuła się nie przegrzała, czy nie trzeba czegoś zmienić, czy będą dalej chcieli ci niepełnosprawni uczestniczyć w tym wydarzeniu. Okazuje się, że jednak to jest silniejsze, że to już przylgnęło do nas. Oni chcą w tym święcie uczestniczyć i się bardzo z tego cieszymy. I dlatego dzisiaj jest imponująca liczba, pogoda nam sprzyja i się cieszymy, że tyle osób jest.
2: Jakie konkurencje przewidziano dla uczestników?
1: Tak, mamy tradycyjnie już dwa bloki. Blok lekkoatletyczny dla tych niepełnosprawnych oczywiście, ale troszeczkę bardziej sprawnych, co wytrzymują biegi, skoki i rzuty. I w większości startuje blok rekreacyjny, czyli gier i zabaw. I tam trzeba pokonać 10 stacji na zaliczenie. Wszyscy są zwycięzcami, wszyscy będą odznaczeni, wszyscy dostają pamiątkę, wszyscy dostają koszulki. Także i oczywiście coś dla ciała, żeby no, mieć siły na starty. Także wszystkiego życzymy najlepszego naszym uczestnikom.
2: Powiedzmy, jaką rolę odgrywa sport dla osób właśnie z niepełnosprawnościami?
1: Tak, to jest imponujące, że obserwować te osoby, jak one się angażują, to można powiedzieć, że tak jak wielcy sportowcy, chcą dać siebie wszystko, mimo że to nie są rekordy świata, rekordy Polski, ale rekord własny jest pobity.

0: zaszczyty, za to, że chce. Nieraz są bardzo niepełnosprawni, ale oni chcą być razem, oni się tu czują pewnie, mają przyjaciół i się bardzo z tego cieszą, że są.
1: Słowo kluczowe, integracja. Osoby z niepełnosprawnościami mają okazję wyjść z domu, spotkać się. Sport oczywiście jedno, ale też poznać nowych, ciekawych ludzi, nawiązać przyjaźń.
0: Tak, to jest fantastyczne, że my doświadczamy to właściwie przez cały rok. Bezpośrednio już po zawodach podchodzą do nas, gratulują, cieszą się, pytają się, czy będzie następna edycja, bo chcą, oni się przygotowują niejako przez ten czas do tych startów i z tego nam się, że to przylgnęło do nich i oni to traktują jako najważniejsze święto sportowo-rekreacyjne dla siebie.
1: Dzisiaj wielka impreza sportowa. Jak przebiegały przygotowania? Co się będzie działo?
2: No, 25 osób się zapisało na tą integrację, chociaż uważam, że to trochę za mało, ale i tak chętnych, fajnie, że przyszli i będą w sobotę tutaj uczestniczyć. Będą brali udział w zawodach. Dostaliśmy karteczki, które sędziowie będą opisywać. No, będziemy się na pewno świetnie bawić. Pogoda jest piękna. Nie tak jak wczoraj, także myślę, że dziewczyny są zadowolone, uśmiechnięte, także na pewno będziemy korzystali z pogody, z integracji tutaj, bo sporo ludzi jest, których ludzie znają, także będziemy się tutaj naprawdę super bawiły.
1: Właśnie.
2: To jest kolejny raz nasz, także to nie jest pierwszy raz. Ja jestem od 2 lat przewodniczącą, ale już byłam jako jeszcze nie przewodnicząca i jako teraz przewodnicząca tak samo uczestniczę w tym, a dziewczyny wiem, że już kolejny raz od samego początku uczestniczą z eurointegracją, się integrują także.
1: Słowo kluczowe, integracja, właśnie jest to możliwość wyjścia, spotkania się, a także poznania nowych ludzi, nie sam sport.
2: Właśnie dlatego jesteśmy w uniwersytecie, bo to jest właśnie ta nasza integracja, żeby nie siedzieć w domu, żeby się spotykać, poznawać nowych ludzi. Właśnie tutaj też są nowi ludzie, którzy ich dzisiaj, chociaż już widziałam, ale dzisiaj więcej z nimi rozmawiałam, także no, ja jestem zadowolona, bardzo.
3: My jako stowarzyszenie bierzemy udział już kilkakrotnie, także wszyscy są bardzo chętni. Jest nas 26 osób. Wszyscy uczestniczą w sporcie, bo nie tylko tu w eurointegracji, ale my też sami uczestniczymy w różnych rozgrywkach.
1: Proszę opowiedzieć o przygotowaniach do dzisiejszego dnia. Czy były to mozolne, ciężkie treningi, czy raczej z uśmiechem na twarzy wchodzimy z marszu i bierzemy medale?
3: Nie, to wchodzimy z marszu, bierzemy medale. Młodzież już po 18 to jest tak przygotowana, przez tyle lat się przygotowała, także co to dla nas taka impreza, taka olimpiada?
1: Właśnie, jest to też możliwość do spotkania, nawiązania nowych znajomości.
3: Oczywiście, spotykamy się tu, integrujemy i jest różnych, bardzo dużo organizacji. No i każda organizacja coś wnosi nowego, także my jako Stowarzyszenie Starówka też wnosimy różne nowe rzeczy.
1: Dzisiaj impreza na stadionie, w jaki sposób się przygotowaliście i ile osób się zapisało?
4: Zapisało się 20 osób, ale uczestniczyć w samych konkurencjach będzie tylko 8. No wiadomo, to wiek limituje te wyczyny nasze. Przygotowanie, my jesteśmy po 18 roku życia i bawimy się z marszu.
1: Jak taka impreza wpływa na właśnie na osoby, na uczestników, na członków waszej organizacji?
4: No to jest rzecz wspaniała. Moim zdaniem zawsze tu z koleżankami rozmawialiśmy. Takie imprezy właśnie integrują środowisko senioralne i o to właśnie nam chodzi, żeby to środowisko było zintegrowane.
1: Panie prezydencie, kolejna olimpiada chyba jest OSA. Jak słyszymy, wielki sukces organizacyjny, praktycznie rekordowa liczba uczestników.
5: A już po raz 11 stadion piłkarsko-lekkoatletyczny we Włocławku jest miejscem zmagań zawodników olimpiady Hefajstosa i to jest już nasza, myślę, że bardzo piękna tradycja, dlatego że rywalizują tutaj i osoby z niepełnosprawnościami, i osoby starsze. Generalnie osoby, którym zazwyczaj jest trudniej, a tutaj wszyscy czują się świetnie, doskonale i ta rywalizacja duchu fair play to nie jest tylko deklaracja, ale rzeczywistość, więc stąd pewnie też tak duże zainteresowanie i z roku na rok większe, bo w tym roku ponad 400 uczestników tutaj będzie rywalizowało.
1: Właśnie, z jednej strony rywalizacja sportowa, natomiast z drugiej to kluczowy element, czyli integracja.
5: Integracja tutaj tak, jak pan redaktor słusznie zauważył, jest kluczowa i najważniejsza tak naprawdę, bo wszystkim nam zależy, żeby

0: w tym naszym świecie wszyscy czuli się gospodarzami, po prostu, że to był dom dla wszystkich.
1: Po raz 11 odbywa się w Włocławku Olimpiada Hafajstosa. To jest wydarzenie takie naprawdę wyjątkowe na skalę regionalną, dlatego że tutaj rywalizują w sposób taki fair play, w sposób uczciwy, dla przyjemności osoby zarówno i z niepełnosprawnością, jak i nie z niepełnosprawnością, i osoby starsze, osoby młodsze, więc taka pełna integracja.

mieliśmy gdzieś informacje o Zakrzewie, o Piotrkowie Kujawskim i wielu innych miejscach, skąd ci zawodnicy się zjeżdżają. I to jest właśnie dowód na to, że to jest takie wydarzenie niepowtarzalne, bo po prostu w innych miejscach podobnych wydarzeń po prostu nie ma. A to jest potrzebne, żeby każdy czuł się potrzebny, nikt nie czuł się wykluczony, żeby każdy mógł spędzić ze sobą czas. Dzisiaj w duchu sportowym, przy pięknej pogodzie na naszym włocławskim stadionie. Także bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy przyczynili się do organizacji wydarzenia, bo każdy, kto coś podobnego organizował, wie, że to nie jest tak, że to się organizuje w tydzień, w dwa czy w trzy. To są miesiące przygotowań, pozyskiwania sponsorów, ludzi dobrej woli, którzy chcą się po prostu w to włączyć, wolontariuszy. Więc wszystkim tym, którzy przyczyniają się do tego, że po raz jedenasty ta olimpiada w naszym mieście ma miejsce i że im się chce, bardzo, bardzo dziękuję. Ale przede wszystkim dziękuję wszystkim zawodnikom, którzy się zgłosili, bo bez nich tej imprezy po prostu by nie było.

Nowocześnie, przyjaźnie przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.

Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. Dziś moim i Państwa gościem jest Jarosław Płonecki, prezes spółki Baza. Dzień dobry, witam serdecznie,
1: Dzień
0: Panie
1: dobry, witam
0: prezesie.
1: Panią, witam Państwa.
0: Panie prezesie, od targowisk miejskich zacznijmy, bo tam wzmożony ruch, wiosna, więc same nowalijki przyciągają zarówno tych kupujących, jak i tych, którzy swoje uprawy sprzedają. W ostatniej naszej rozmowie mówił Pan o tym, że pewne jest to, że targowisko przy ulicy Kaliskiej nie zniknie i ono nie znika. Wręcz przeciwnie, zaczynają się tam pierwsze drobne inwestycje.
1: Tak. Chcę powiedzieć, że na obu targowiskach, tak jak Pani wspomniała, ruch jest już wzmożony, już taki typowo sezonowy i to bardzo cieszy. Na pewno tych, którzy tam są przedsiębiorcami, ale także nas, spółkę Baza i myślę, że mieszkańców, że mają już gdzie przyjść w ten wiosenny czas. I zaczynając od ulicy Targowiska przy ulicy Kaliskiej. Tak, w tym roku już będziemy niedługo już finalizować zakup i wymianę nowego

0: takiego konteneru biurowo-sanitarnego. Ten, który teraz jest, to służył już ponad 20 lat, więc wymaga
1: Najwyższa
0: wymiany.
1: pora.
0: Tak, już najwyższa pora. Będziemy także wymieniać drugą część oświetlenia na LED-owe na targowisku przy ulicy Kaliskiej. Oraz chcemy założyć taki monitoring, który będzie również służył jako taka ogólna kamera na stronie internetowej spółki Baza. Będzie można po prostu obserwować to, co się dzieje na targowisku przy ulicy Kaliskiej.
1: Na przykład zobaczyć, czy nasz ulubiony dostawca
0: Na
1: pojawił się
0: przykład.
1: już i można pójść na
0: Tak.
1: zakupy.
0: Tak, czy w daną na przykład pogodę jest sporo handlujących, czy nie? No, są różne takie nurtujące pytania, być może ludzi, którzy chcieliby się wybrać, ale nie wiedzą, czy warto, i tak dalej, i tak dalej. Więc myślę, że to będzie taka, no, normalna, fajna rzecz. No, jeżeli chodzi o targowisko przy ulicy Związków Zawodowych, no to tu też wiadomo, jest to takie wiosenne ożywienie. I udało nam się w tak zwanym międzyczasie, czyli od ostatniej naszej rozmowy z panią redaktor.
1: Wtedy pan nie chciał zdradzać szczegółów. Dziś o
0: Tak,
1: nich powie.
0: tak, tak. Zgłosił się do nas przedsiębiorca, działacz sportowy, pan Robert Osmulski z klubu bokserskiego Champion. I zawarliśmy umowę na wynajem góry hali numer 1. I tam teraz pan Robert prowadzi swoją działalność. Funkcjonuje klub bokserski Champion. Także to się udało i z rozmów także na targowisku, bo na targowisku bywam dość często, przy związkach zawodowych, no ludzie właśnie już to zauważają i mówią, że dzięki też temu, że ta akurat działalność jest, spowodowała, że jest większy ruch młodzieży przede wszystkim, tak? I to są same plusy. Ładnie pan Robert napisał na Facebooku, że ożywiamy Włocławskie targowisko. I to było, no, sedno tego, co ja też sądzę o tym, że udało nam się
1: Czyli
0: nawiązać
1: sport na
0: współpracę.
1: włocławskim targowisku, czemu nie? Hala stała pusta, a czy jest pomysł, bo no to jest tylko część zagospodarowana tej przestrzeni, która jest do wykorzystania. Co dalej? Bo skoro nie handlujący, no to właśnie może zupełnie inna działalność.
0: Tak, na razie nie jest to sfinalizowane, ale cały czas jesteśmy jakby w działaniu. Jestem w działaniu, jestem w kontakcie. Nawet trochę się uśmiecham, bo państwo, którzy teraz są przedsiębiorcami na targowisku przy ulicy Związków Zawodowych, po tym jak ja już pójdę, to do moich pracowników nieraz taki wyrażają troszeczkę niepokój, a co się będzie działo, a czy my tu znikniemy, bo prezes przyszedł i z tą czy z inną osobą przeszedł się po targowisku, tu coś opowiada, tu coś pokazuje, czy coś się szykuje dobrego, czy my będziemy musieli się właśnie jakoś ograniczyć, bo może halę trzeba będzie, więc uspokajam na razie. Owszem, rozmawiam no, przynajmniej z kilkoma przedsiębiorcami o tym, co moglibyśmy jeszcze zrobić tutaj na hali, ale na pewno nie kosztem tego, że to targowisko będzie jakoś, nie wiem, po prostu
1: Zniknie pierwotne jego
0: tak jest,
1: przeznaczenie.
0: że tu znikną handlujący i zniknie targowisko. Na pewno to są działania, które mają to właśnie na celu, żeby coraz więcej ludzi tutaj za te mury, niestety mury, przychodziły.
1: Jeszcze na chwilę wróćmy do targowiska przy ulicy Kaliskiej, bo tam pojawił się taki pomysł, on zdaje się jest cały czas konsultowany i jeszcze ostateczna decyzja nie zapadła, dotyczący całkowitego lub częściowego zadaszenia tych stanowisk osób sprzedających.
0: Tak. Ja przyznam, że osobiście mam z tym troszeczkę taki problem, że te właśnie opinie są takie bardzo rozbieżne, tak? Duża część osób mówi, że byłby to może i dobry pomysł, ale zaraz spotykam się z równie dużą częścią, która mówi, że absolutnie to zabieranie takiej trochę przestrzeni, tego nieba, pewnie filarów i tak dalej, nie byłoby czymś właściwym. Pomału ja jakby kroczę do tego, żeby podjąć ostateczną decyzję. W tym roku na pewno nic się nie wydarzy. Jeżeli w ogóle pójdzie to w kierunku tego, że jakaś forma zadaszenia będzie, to raczej, żeby przymierzyć się, co to mogłoby być, żeby właśnie jakby spowodowało jak najmniejsze straty dla tego targowiska,
1: A
0: jeżeli
1: jakby
0: chodzi o
1: tak
0: miejsce.
1: podzielić pół targowiska zadaszone, pół pozostawione w wolnej przestrzeni?

0: doświadczeni, wszyscy zadowoleni. Taka opcja też istnieje, czy nie bardzo?
1: Znaczy, właściwie opcja nie. Jest taka, że nie wiadomo, czy wszyscy byliby zadowoleni, po prostu. Nie wiem, jaka część by chciała zostać pod dachem, jaka na wolnej przestrzeni. Trudno to jest do określenia. Później być może znowu by było tak, że są nierówne traktowanie, może by musiały być też różne koszty tych pod dachem. Nie, raczej kompleksowe rozwiązanie.
0: Na chwilę zatrzymajmy się też przy parkometrach i płatnym parkowaniu i już nie będziemy tutaj mówić o tym, że były wymienione, jak się je obsługuje, bo do tego już zdążyli się kierowcy przyzwyczaić. Raczej zwróćmy uwagę na to, z czym jest najwięcej problemów. Chodzi mi tutaj o reklamacje, skargi, zażalenia, które często są oddalane, mieszkańcy nie do końca wiedzą dlaczego, a to są konkretne powody i o tych najczęstszych proszę poopowiadać.
1: Dobrze. Chciałbym zacząć od tego, że rzeczywiście w siedzibie spółki Baza te wszystkie sprawy takie związane z tymi dodatkowymi opłatami się odbywają, więc ja będąc tam jestem też siłą rzeczy słuchaczem tych wszystkich pretensji, wyjaśnień, krzyków, różne są to sytuacje i dotyczą oczywiście najczęściej tego, że ktoś mówi, że za tak małą ilość na przykład minut, których nie opłacił, bo dostał powiadomienie od kontrolera i na przykład okazało się, że 6, 8, 10 minut później on już jakby zaskoczony po tym, jak mu się skończył na przykład czas, że on już dostał i że nagle na przykład ten, nie wiem, co wy robicie, ten kontroler na pewno stoi po bramach albo ze studzienek wyskakuje i już tylko czyha na to, że nie opłaciłem. Oczywiście tak nie jest, tych kontrolerów mamy dwóch, trzech na mieście i oni sektorowo obchodzą całe miasto, więc to nie jest tak, że akurat stał i czekał na kogokolwiek. Mało tego, wiem to też od samych kupujących parkomacie opłaty, że kontrolerzy są właśnie uprzejmi i wręcz mówią, proszę pana, ma pan ograniczony czas 5 minut do tego, żeby załatwić bilet, więc niech pan uda się do parkomatu, tak? Czy po prostu są naprawdę uprzejmi, a pretensje do nich absolutnie uważam za nieuzasadnione. Pamiętajmy, że każda minuta postoju w Wrocławku w strefie płatnego parkowania jest płatna. To, że 5 minut od na przykład powiadomienia, można złożyć reklamację od dostania powiadomienia do zakupu pionego biletu, to jest ten czas, na który jest na to, żeby pójść i naprawdę do oddalonego 5 minut, czyli po 2 minuty, dajmy na to, oddalić się 2 minuty i 2 minuty wrócić, to jest wystarczający czas, tym bardziej, że tych parkomatów jest sporo na mieście. Jeżeli jest awaria parkomatu, bo to też są reklamacje, często właśnie powołując się na awarię, ten nie przyjął tego, ten nie zrobił tego, pamiętajmy o dwóch rzeczach. Po pierwsze, obowiązkiem kupującego bilet jest cały czas się martwić, że on tego biletu nadal nie ma, jeżeli jest awaria parkomatu, więc może zadzwonić do spółki, poinformować o tej sytuacji. I tak często jest, tak, że oczywiście stoi przy parkomacie, parkomat nie przyjmuje tam jakichś pieniędzy, czy nie przechodzi karta. Często jest to też błąd na linii mieszkaniec, bank. To nie jest tak, że to spółka Baza zarządza płatnościami na przykład bankowymi. I to jest taka główna przyczyna właśnie, ta reklamacja i to, że ludzie mówią, że na przykład parkomat jest popsuty. Można iść do najbliższego czynnego parkomatu i na pewno też w tych.
0: Ale ten czas się wtedy wydłuża, czyli to zgłoszenie, że tutaj nie mogę kupić biletu, jest pierwszą podstawową sprawą.
1: Tak jest. I mieszkańcy muszą mieć tą świadomość, że teraz w systemie my jesteśmy wszystko dokładnie w stanie sprawdzić. Co do sekundy i co dosłownie do monety, jaką ktoś próbował wrzucić, czy się parkomat zaciął. Każda awaria natychmiast wychodzi, więc wiemy, w którym czasie, w której sekundzie dosłownie nastąpiła jakaś awaria. To wszystko
0: nie ma co ściemniać.
1: Znaczy, to jest po prostu nieuwzględniane. I z tego też są nerwy, tak? Oczywiście, że osoby, które muszą płacić dodatkową opłatę za to, że
0: nie
1: uiściły 160 zł do 7 dni, 320 po 7 dniach, można u nas składać reklamacje osobiste lub można też przez internet, tak? Mailowo na przykład. Nie trzeba się fatygować do firmy, do spółki.
0: A jak się sprawdziła formuła karty mieszkańca i tych 30 minut darmowego postoju dla posiadaczy karty mieszkańca raz dziennie?
1: No tak. to chcę powiedzieć, że oczywiście zwiększa się ilość użytkowników kart mieszkańca i

0: Ale też trzeba pamiętać o tym, co to znaczy prawidłowo
1: No właśnie,
0: używać
1: dlatego
0: tej
1: pytam, jak to
0: karty,
1: się
0: tak?
1: sprawdza.
0: Bo to, że posiadam kartę,
1: To
0: bo
1: jeszcze nic nie
0: też zdarzało
1: znaczy.
0: się, że ktoś mówił, ale ja posiadam kartę mieszkańca, ale czy pan wbił do aplikacji numery rejestracyjne, które parkują ten samochód? No nie, no ja myślałem, że wystarczy, że posiadam kartę mieszkańca. No nie, trzeba wbić do karty mieszkańca, do aplikacji numer rejestracyjny danego pojazdu. Wtedy oczywiście uruchamiając, wbijając numery rejestracyjne, on ma jakby pobrane z systemu, że to jest z karty mieszkańca też, tak? I można wtedy korzystać. Więc to jest podstawowa sprawa. Zwiększa nam się ilość oczywiście tych osób, które z tego korzystają i bardzo się z tego cieszymy. Taki był zamysł. I ci, którzy korzystają z tego, mają pierwsze pół godziny za darmo raz dziennie na jeden pojazd.
1: A ile pojazdów można mieć na jednej karcie mieszkańca? Proszę przypomnieć, jeden czy dwa?
0: Nie, nie, chyba do 5 pojazdów można tam wbić. Przepraszam, że tego tak teraz nie pamiętam, no, ale
1: No w
0: no,
1: każdym razie nie jest to
0: na pewno
1: jeden.
0: nie jeden pojazd, tak.
1: I to są najczęstsze przyczyny nieporozumień, skarg, niepotrzebnego stresu, tak jak pan mówi, czasami zbyt głośnego artykułowania swojego niezadowolenia.
0: Tak.
1: Jeśli chodzi o parkowanie
0: Przykre jest to,
1: płatne.
0: co się słyszy, tak, przy tym okienku. Ja rozumiem nerwy, ale to są wulgaryzmy. No, niemiłe sytuacje dla tych osób,
1: Jasne.
0: które przyjmują te reklamacje. I o to bym apelował, jeżeli macie Państwo taką sytuację, no po prostu spróbujmy troszeczkę uspokoić te nerwy.
1: Teraz chcę wrócić do sprawy cmentarzy komunalnych i też do naszej ostatniej rozmowy mówił pan, że będzie się sporo działo, że tam są ciąg dalszy inwestycji na cmentarzu przy ulicy Komunalnej, że Pinczata też będzie dostawała swoje nowe inwestycje, które mają ułatwić i umilić odwiedzającym te miejsca. Smutne miejsca, zwykle tam nie idziemy radośni. Co w tym zakresie już się wydarzyło? Mamy połowę roku, więc pewnie pierwsze przetargi, pierwsze prace za nami.
0: Tak jest. Nawet pierwszy zrealizowaną poważną taką część, dużą inwestycji, bo na cmentarzu komunalnym w Pinczacie, na 1/3 cmentarza jest już no, oświetlenie. Jest po prostu ten cmentarz oświetlony. Ja wiem, że teraz jest wiosna, więc tego nie będzie tak widać, ale do 1 listopada, jeżeli wyłoniony wykonawca będzie solidny i da radę, to wykona całość tego cmentarza i to będzie oświetlony cały cmentarz na Pinczacie i będzie też tam założony od razu monitoring. To w tym roku
1: To
0: do
1: duża
0: 1
1: inwestycja.
0: listopada, tak, do 1 listopada planujemy to zrobić. Jeżeli chodzi o cmentarz komunalny przy Alei Chopina, to również cały czas udoskonalamy i zwiększamy liczbę latarni oświetlenia i wymieniamy też to oświetlenie ze starego na nowe. No i co też jest ważne i widać to, no to ciągle idziemy w budowanie nowych alejek, tak? Żeby mieszkańcy coraz więcej mogli mieć tych metrów pod nogą, jeżeli chodzi o bruk, a nie o ziemię. Jeżeli jesteśmy w ogóle przy temacie cmentarzy, to ja tylko chciałbym powiedzieć, że cały czas jest ten temat opłat cmentarnych, a konkretnie chodzi mi o taką podstawą, która nigdy nie podważył. To jest opłata za 20 lat użytkowania jakby tego grobu i ona wynosi w Wrocławku 680 zł przy grobie ziemnym. I za pojedyncze oczywiście miejsce, jeżeli to jest podwójne, no to razy dwa, ale to te szczegółowych zasad już nie będę tu omawiał, ale chcę powiedzieć, że ta opłata jest najniższa też w Kujawsko-Pomorskim, całym Kujawsko-Pomorskim. Jeżeli przeliczymy to te 20 lat, czyli 240 miesięcy na 680 zł, to miesięcznie wychodzi to 2,83. Tak, że te opłaty nie są wygórowane i uważam, że głosy, które mówią, że kogoś nie stać na to i tak dalej, ja się zgadzam, że każdy może mieć różną sytuację materialną, ale ta opłata jest obowiązkowa, o tym mówi ustawa, a jeżeli chodzi o wysokość opłat, jest uchwalana przez Radę Miasta i jeszcze raz powiem, jest najniższa w Kujawsko-Pomorskim na cmentarzach komunalnych.
1: Powiedzmy, na co ta

0: Ta jest przeznaczana, bo może to też uzasadni w ogóle zasadność opłat za groby.
1: Dobrze, to ja może jeszcze tak szybko tylko powiem, że mamy 1300 pogrzebów regularnie w miesiącu, można tak powiedzieć, w roku, przepraszam, można tak powiedzieć, 1300 pogrzebów. To można powiedzieć statystycznie, że to jest te 680 zł opłat. To daje niecałe około 800 parę tysięcy, a budżet na dwóch cmentarzy, utrzymanie, kosztuje około 4 milionów. Więc tylko na co teraz to się przekłada? No jak widzimy na praktycznie ta opłata nie przekłada się całkowicie na pokrycie niczego. To znaczy, część na przykład moglibyśmy powiedzieć, że na utrzymanie, pamiętajmy, że cmentarze to jest taki duży park, bo o to trzeba zadbać, to trzeba odśnieżyć, to trzeba przyciąć, to trzeba usunąć krzewy, drzewa, to są ogromne koszty. Największym kosztem w ogóle na cmentarzach komunalnych jest wywóz odpadów, czyli śmieci. To jest prawie 2 miliony złotych rocznie. To jest ogromny koszt, prawda? Na to idą te opłaty, tak? Woda, no to już pomniejsza jest opłata, tak? No i oczywiście cała obsługa i zarządzanie no cmentarza, ale to też nie są, to jest powiedzmy 1/3 budżetu cmentarzy, tak?
0: I na koniec, no więc jakby te opłaty są uzasadnione, krótko mówiąc, a i tak nie wystarczają na to, żeby
1: Tak
0: w
1: jest.
0: 1/3 pokryć koszty, które generuje utrzymanie cmentarzy komunalnych we Włocławku. I na koniec jeszcze został nam Włower, to też jest dziecko spółki Baza. No właśnie, jak to się sprawdza, bo to, że mieszkańcy korzystają, to widać na ulicach codziennie, na ścieżkach rowerowych można spotkać włocławskie Włowery. A jak z aktami wandalizmu? Ja osobiście kilkanaście razy widziałam gdzieś tam porzucone rowery. Czy to jest w dużej skali, jakie to są koszty i czy ci wandale ponoszą konsekwencje, czy udaje się ich wychwycić?
1: No to jest tak, w tej chwili jeździ 220 rowerów po mieście. Skala wandalizmu, może tak bym powiedział. Zwozimy około 15 rowerów w czasie poweekendowym na naprawy drobniejsze, a w tej chwili mamy trzy całkowicie zniszczone te rowery. Także z 220, no to skala może nie jest ogromna, ale też na pewno jest taka trochę, no, niepokojąca, bo chcielibyśmy, żeby było zero. No, napraw się nie uniknie i tym się nie martwimy, ale te całkowite zniszczenia nas trochę
0: Celowe
1: martwią.
0: zniszczenia,
1: Są
0: tak.
1: takie wandalizmy, tak, po prostu rozebranie tego włoweru praktycznie z okablowania, z jakichś takich części, w ogóle bez sensu. Odbudujemy te rowery, bo rama oczywiście nie została skradziona, żaden rower nie został skradziony. Mozolnie to zrobimy, ale no jest to jakiś koszt, tak? Jest to jakiś koszt. Jeżeli chodzi o użytkowanie, to naprawdę statystyki pokazują, że włower ma sens i że włowerem jeździ bardzo dużo osób. W samym tylko maju 50 prawie tysięcy przejechanych kilometrów przez włower. Około 8 tysięcy użytkowników jest zarejestrowanych i mamy ponad 10 tysięcy wypożyczeń włowerów w ciągu miesiąca, tak? Tylko w miesiącu maju, gdzie ta osoba, gdzie pogoda się poprawiła oczywiście, tak? Ale przed nami jest czerwiec, lipiec, sierpień, więc to są piękne
0: Wrzesień.
1: wrzesień, to są jeszcze piękne miesiące, jeżeli chodzi o dobrą pogodę, mam nadzieję. Więc no, bardzo dużo osób korzysta i bardzo dużo kilometrów i wypożyczeń.
0: To pokazuje, że przywrócenie woweru było jak najbardziej celowe i potrzebne
1: Tak
0: miastu.
1: jest. Tak rozmawialiśmy z panem prezydentem Krzysztofem Kukuckim o tym. To był jego taki punkt, który no, koniecznie musiał jakby załatwić. I padło na spółkę Baza i my to realizujemy.
0: Dziękuję bardzo,
1: Ja również
0: panie
1: bardzo dziękuję.
0: prezesie. Proszę państwa, mam nadzieję, że dzięki tej rozmowie będziecie państwo na bieżąco z tym, co dzieje się w tych miejscach, którymi zarządza spółka Baza. Jarosław Pułanecki, prezes spółki, był moim i państwa gościem. Dziękuję jeszcze raz.
1: Dziękuję pani, dziękuję państwu. Do widzenia.

0: Kierowcy we Wrocławku muszą przygotować się na kolejne zmiany w organizacji ruchu. W mieście rozpoczęły się już prace związane z przebudową skrzyżowania ulic Kapitulnej i Wysokiej. To pierwszy etap przygotowań do jednej z największych drogowych inwestycji planowanych w najbliższych latach. Budowy tunelu pod torami kolejowymi na ulicy Wienieckiej. Jak podkreślają władze miasta, podczas budowy tunelu znacząco zmieni się układ komunikacyjny Wrocławka.
1: Z elementu szerszej koncepcji, ponieważ ta inwestycja oraz przebudowa ulicy Energetyków na odcinku od ulicy Hutniczej do ulicy Mechaników, to jest dwa takie zadania, które mają nam pomóc w przygotowaniach do jeszcze większej inwestycji, a mianowicie budowy tunelu w ciągu ulicy Wienieckiej pod linią kolejową numer 18. To właśnie na tych skrzyżowaniach będzie większy ruch przez chociażby zamknięcie tej ulicy Wienieckiej z powodu budowy tunelu.
0: Pierwsze utrudnienia pojawiły się już dziś. W ramach pierwszego etapu prac zamknięty został dojazd od strony ulicy Wysokiej. Ruch na ulicy Kapitulnej odbywa się na razie bez zmian. Jednak kierowcy muszą liczyć się z czasowymi utrudnieniami i ograniczeniami w kolejnych tygodniach.
1: Dzisiaj rozpoczynamy pierwszy etap przebudowy tego skrzyżowania. Będzie tutaj zamknięta droga, dojazd do ulicy Wysokiej. Natomiast na ulicy Kapitulnej ruch odbywa się w sposób normalny, niezmienny od tego, jak to było dotychczas.
2: Czy w dalszych etapach ulica Kapitulna będzie zamknięta?
1: Tutaj jeszcze za szybko, żeby o tym wspomnieć. Oczywiście z odpowiednim wyprzedzeniem będziemy informować o ewentualnych zmianach organizacji ruchu w tym obszarze.
2: A do kiedy ma potrwać budowa?
1: Tutaj oprócz oczywiście budowy samego skrzyżowania o ruchu okrężnym będą przebudowane chodniki, będzie przebudowana droga rowerowa, będą również wiaty autobusowe i zatorki autobusowe. To wszystko chcemy zrealizować jak najszybciej. Planujemy, że te prace mają zakończyć się jeszcze we wrześniu, ponieważ jest to bardzo ważne dla mieszkańców. Wiadomo, że każde rondo to zwiększenie bezpieczeństwa, to również zwiększenie płynności jazdy, to nie czekanie na czerwonym świetle, więc chcemy tym samym zwiększać jakość życia naszych mieszkańców.
0: Sama budowa tunelu pod linią kolejową przy ulicy Wienieckiej ma rozpocząć się jeszcze w tym roku. Na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji odbyła się 11. Olimpiada Hefajstosa. Na starcie zgromadziło się aż 411 zawodników z całego województwa kujawsko-pomorskiego. Byli to przedstawiciele różnych stowarzyszeń i placówek. Zawody zorganizowało Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Eurointegracja.
3: Rok temu obchodziliśmy dziesięciolecie i przyszła taka nieraz wątpliwość, czy ta formuła się nie przegrzała, czy nie trzeba czegoś zmienić, czy będą dalej chcieli ci niepełnosprawni uczestniczyć w tym wydarzeniu. Okazuje się, że jednak to jest silniejsze, że to już przylgnęło do nas. Oni chcą w tym święcie uczestniczyć i się bardzo z tego cieszymy. I dlatego dzisiaj jest imponująca liczba, pogoda nam sprzyja i się cieszymy, że tyle osób jest.
0: Tradycyjnie Olimpiada Hefajstosa składała się z dwóch bloków. Pierwszy, lekkoatletyczny, to między innymi biegi, skoki i rzuty. Drugi był rekreacyjny, składał się z 10 stacji na zaliczenie.
4: 25 osób się zapisało na tą integrację, chociaż uważam, że to trochę za mało, ale i tak chętnych, fajnie, że przyszli i będą w sobotę tutaj uczestniczyć. Będą brali udział w zawodach. Dostaliśmy karteczki, które sędziowie będą opisywać. Będziemy się na pewno świetnie bawić. Pogoda jest piękna, nie tak jak wczoraj, także myślę, że dziewczyny są zadowolone, uśmiechnięte, także na pewno będziemy korzystali z pogody, z integracji tutaj, bo sporo ludzi jest, których ludzie znają, także będziemy się tutaj naprawdę super bawiły.
5: My jako stowarzyszenie bierzemy udział już kilkakrotnie, także wszyscy są bardzo chętni, jest nas 26 osób, wszyscy uczestniczą w sporcie, bo nie tylko tu w Eurointegracji, ale my też sami uczestniczymy w różnych rozgrywkach.
6: Proszę opowiedzieć o przygotowaniach do dzisiejszego dnia.

0: Były to mozolne, ciężkie treningi, czy raczej z uśmiechem na twarzy wchodzimy z marszu i bierzemy medale?
1: Nie, to wchodzimy z marszu, bierzemy medale. Młodzież już po 18 to jest tak przygotowana, przez tyle lat się przygotowała, także co to dla nas taka impreza, taka olimpiada?
0: Dzisiaj impreza na stadionie. W jaki sposób się przygotowaliście i ile osób się zapisało?
2: Zapisało się 20 osób, ale uczestniczyć w samych konkurencjach będzie tylko 8. No wiadomo, to wiek limituje te wyczyny nasze. Przygotowanie, my jesteśmy po 18 roku życia i bawimy się z marszu.
0: Jak taka impreza wpływa na właśnie na osoby, na uczestników, na członków waszej organizacji?
2: No to jest rzecz wspaniała, moim zdaniem. Zawsze tu z koleżankami rozmawialiśmy. Takie imprezy właśnie integrują środowisko senioralne i o to właśnie nam chodzi.
3: Wydarzenie rozpoczęło się przemarszem uczestników przez bieżnię stadionu. Pojawiały się greczynki, podniesiono flagi, zapalono znicz olimpijski i zaśpiewano hymn. Imprezę uroczyście otworzył prezydent Wrocławka.
4: Już po raz 11 stadion piłkarsko-lekkoatletyczny we Wrocławku jest miejscem zmagań zawodników Olimpiady Hefajstosa i to jest już nasza, myślę, że bardzo piękna tradycja, dlatego że rywalizują tutaj i osoby z niepełnosprawnościami, i osoby starsze. Generalnie osoby, którym zazwyczaj jest trudniej, a tutaj wszyscy czują się świetnie, doskonale i ta rywalizacja w duchu fair play to nie jest tylko deklaracja, ale rzeczywistość.
5: To jest wydarzenie takie naprawdę wyjątkowe na skalę regionalną, dlatego że tutaj rywalizują w sposób taki fair play, w sposób uczciwy, dla przyjemności osoby zarówno i z niepełnosprawnością, jak i nie z niepełnosprawnością, i osoby starsze, osoby młodsze, więc taka pełna integracja, pełen wspólnie spędzony czas, który Stowarzyszenie Eurointegracja swoją organizacją, swoim patronatem jak zawsze organizuje. A to jest wydarzenie niełatwe, dlatego że widzimy tutaj zawodników nie tylko z Włocławka, ale także i z okolicznych miejscowości. Dzisiaj już widzieliśmy gdzieś informację o Zakrzewie, o Piotrkowie Kujawskim i wielu innych miejscach, skąd ci zawodnicy się zjeżdżają. I to jest właśnie dowód na to, że to jest takie wydarzenie niepowtarzalne, bo po prostu w innych miejscach podobnych wydarzeń po prostu nie ma.
3: Szersza relacja z Olimpiady Hefajstosa w magazynie Pulsometr. We Wrocławku odbyła się 26. uroczysta sesja Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, stanowiąca ważny punkt obchodów Święta Województwa. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele samorządów, instytucji oraz organizacji z całego regionu. Podczas sesji wręczono odznaczenia osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju regionu.
6: Uważam, że uroczyste sesje są właśnie od tego, by odejść od procedowania, odejść od, nie chcę powiedzieć, że poważnych tematów, bo wszystkie tematy są poważne, ale nauczmy się świętować. Dziękować i cieszę się, że dzisiaj mogę wyróżnić wraz z marszałkiem województwa medalem za zasługi dla województwa. Mogę również przyznać swoją głownię przewodniczącej Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Coraz lepiej wychodzi nam budowanie tożsamości tego województwa. Przypomnę, bo przecież to jest niedaleka przeszłość jeszcze złożonego z dawnego województwa bydgoskiego, włocławskiego i toruńskiego. Także to jest nasze zadanie również na tę kadencję, by coraz bardziej spajać te różne regiony. Natomiast ważne jest również to, żebyśmy nie homogenizowali siebie. Czyli mimo wszystko niech fajans będzie fajansem, niech Kociewie będzie Kociewiem, a Kujawy Kujawami.
3: Marszałek województwa zwrócił uwagę na poprawiającą się kondycję regionu, w tym spadek bezrobocia oraz wzrost wynagrodzeń dla pracowników.
7: Wskaźnikiem podstawowym, na podstawie którego my opieramy naszą analizę i ogólną diagnozę, ocenę, w którym jesteśmy miejscu, na podstawie zadowolenia z życia mieszkańców w naszym województwie. Ono jest powyżej średniej krajowej. Bardzo się z tego cieszę. A na tę jakość i ocenę wpływają różne czynniki. Oczywiście podstawowy to dostęp do pracy, dobrej pracy. Tutaj jest coraz lepiej. Jesteśmy w Wrocławku, warto więc wspomnieć, że kiedy ja obejmowałem urząd marszałka, w województwie, w tej części regionu, w okolicach Włocławka, mieliśmy horrendalne powyżej 25% bezrobocia. ono dziś wciąż jest wysokie na niektórych obszarach.

0: w niektórych obszarach wiejskich uważamy je za tak zwane bezrobocie strukturalne, to znaczy takie, które już nigdy się nie zmieni, bo nawyki niektórych mieszkańców są takie, jakie są. My z tym nie możemy walczyć, nie chcemy. Oczywiście podejmujemy próby, ale generalnie to bezrobocie rzeczywiste, mierzone wskaźnikami Eurostatu, jest właściwie symboliczne, bo w całym regionie i również w tej części województwa wokół Włocławka i Włocławku wynosi około 4, poniżej nawet 4%. Ale co tak naprawdę wpłynęło, że to bezrobocie jest tak niskie? Powstały miejsca pracy. Jeżeli przyjeżdżamy do Włocławka, kiedyś przecież nie było autostrady. Kiedy ona się pojawiła, powstała strefa brzeska, powstało kilka innych jeszcze stref w tym samym Włocławku, które są właściwie już wypełnione w 100% inwestorami. No więc to chociażby świadczy o tym, jak jesteśmy atrakcyjnym regionem dla inwestorów. Wynagrodzenie, tutaj średnia krajowa. My nie mamy ani wyższych, ani niższych od średniej krajowej wynagrodzeń dla naszych mieszkańców. No i moim zdaniem zmieniająca się infrastruktura społeczna, czyli budujemy nowe szpitale, inwestujemy, pomagamy poprzez fundusze unijne inwestować w szpitale również powiatowe. Nasze szpitale wojewódzkie, owszem, nie są jeszcze, ich inwestycje nie są zakończone, ale to widzą mieszkańcy, że jakość usług się poprawia, ale ta perspektywa, że tutaj będziemy mieć dostęp do usług medycznych, szpitalnych na najwyższym europejskim poziomie już istnieje, bo jeżeli pojedziemy do Torunia, do Bydgoszczy, to są miliardy złotych i tu we Włocławku inwestowane, a są i takie miejsca jak chociażby szpital w Świeciu, który przechodzi totalną transformację od zamkniętego zakładu leczniczego do otwartego, empatycznego, który prowadzi nowoczesną psychiatrię środowiskową. I tak bym mógł w każdej dziedzinie życia. Domy dziennego pobytu, przecież jeszcze 4 lata temu nie było żadnego, a dzisiaj mamy ich 120. To znaczy codziennie 15 tysięcy, blisko 15 tysięcy seniorów przychodzi niezaopiekowanych, ma opiekę medyczną, wyżywienie, są dowiezieni, odwiezieni, uczestniczą w wydarzeniach kulturalnych. To wszystko świadczy o tym, to wszystko ostatecznie skutkuje tym, że sądzę, że jesteśmy województwem, którym lubimy być, dobrze się w nim czujemy. Jestem z tego naprawdę dumny. Po prostu wykorzystujemy szanse, jakie dzisiaj mamy, mianowicie fundusze unijne. To, że możemy sami o sobie decydować, podejmujemy decyzje jako sejmik, które służą mieszkańcom całego województwa.
1: Podczas wydarzenia podkreślono, że mimo wielu pozytywnych zmian w wielu obszarach, to jest infrastruktura drogowa czy edukacja, wciąż istnieją kwestie wymagające dalszej pracy.
2: Zawsze są rzeczy, nad którymi jeszcze można pracować i na pewno tutaj niestety znowu trzeba wymienić zdrowie, ale zdrowie tak szeroko rozumiane, bo jeżeli chodzi o nasze kompetencje, to co należy do samorządu województwa, jeżeli chodzi o sprawy infrastrukturalne, nasze szpitale nabierają zupełnie innego wyglądu, są dobrze wyposażone. Natomiast cały czas ta strefa zdrowia, jeżeli chodzi o finansowanie tutaj nad tym trzeba pracować. Natomiast my jako samorząd województwa możemy tylko apelować do rządu o pewnego rodzaju zmiany. To, co jest mi wyjątkowo bliskie, to sprawy społeczne, sprawy związane z seniorami i tutaj też województwo przez ostatnie lata, myślę, że jest najlepszym w kraju. Dzienne domy pobytu, które u nas rosną, kolokwialnie mówiąc, jak grzyby po deszczu, gdzie seniorzy czują się doskonale, gdzie seniorzy się rozwijają, gdzie seniorzy, myślę, że wydłużają ten swój proces życia też, bo przecież wszyscy doskonale wiemy, że każdy umysł, który pracuje, który myśli, jest w dużo dłuższej i lepszej kondycji. I to się właśnie dzieje dzięki dziennym domom pobytu. Natomiast dzisiaj to, co nas martwi i to, o czym mówimy i o czym trzeba mówić, to sposób ich finansowania, bo te środki, które przeznaczamy na dzienne domy pobytu, one z roku na rok rok są coraz większe. Tylko w tej perspektywie pierwszy konkurs to ponad 300 milionów złotych, kolejny konkurs to 150 milionów złotych. Dzisiaj te konkursy dobiegają do końca. Wszyscy seniorzy, wszyscy samorządowcy patrzą na nas i mówią, że te środki

0: powinny być dalej kontynuowane. Natomiast wszyscy doskonale wiemy, że ta perspektywa dobiega końca, więc czynimy wiele starań. Rozmawiamy z samorządowcami, myśląc o tym, jak może zrobić inny montaż finansowy, ale też apelujemy do strony rządowej, żeby nasze województwo było brane pod uwagę jako takie pilotażowe to, co zostało zrobione i może na naszym przykładzie, kiedy ta baza lokalowa już jest doskonale wyposażona, żeby spróbować to wspólnie finansować.
1: Władze regionu zapowiedziały kontynuację inwestycji na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego Kujaw i Pomorza. Święto województwa kujawsko-pomorskiego rozpoczęło się na dobre. Impreza w naszym mieście wystartowała w niedzielę o godzinie 18 na bulwarach. Scena stanęła w pobliżu pomnika ludziom pracy. Mimo opadów deszczu, włosławianie oraz mieszkańcy naszego regionu tłumnie stawili się na koncercie Fajansowe Sny.
2: Piękny koncert Fajansowe Sny, no bo jak Włocławek to wiadomo, że kojarzy się z fajansem. Dwie godziny bardzo dobrej muzyki. Najważniejsze, że jest ciepło. Ja pamiętam, bywało różnie w święto województwa, także myślę, że nie ma się czego obawiać. Zapraszamy serdecznie, kto jeszcze może przyjść, wziąć udział albo po prostu odsłuchać. Naprawdę fajni wykonawcy, Kaja, Tomasz Organek, Andrzej Piaseczni, w tej chwili Reniusis na scenie, także myślę, że zapowiada się bardzo fajny wieczór. Święto województwa, jak co roku, dwa tygodnie obchodzimy. Za tydzień mamy też koncert w Inowrocławiu, do tego też koncerty w Grudziądzu, w Toruniu, w Bydgoszczy, także staramy się po prostu ten przedurlopowy jeszcze sezon umilać mieszkańcom naszego województwa i podkreślać właśnie istotę naszego województwa. Staramy się w ten sposób też integrować różne środowiska, różne miasta, także myślę, że będzie bardzo miło.
3: Pogoda nie rozpieszcza, ale na szczęście w ostatniej chwili się wypogodziło i można śmiało na bulwary dotrzeć. I myślę, że ze względu na ilość różnych gwiazd, które się tutaj pojawią, na ich dobór, myślę, że za chwileczkę będziemy świadkami tego, że faktycznie włocławianie tłumnie się na bulwarach zjawią. Natomiast Święto Województwa Kujawsko-Pomorskiego to też okazja do przypomnienia tego, że Włocławek kiedyś był stolicą województwa włocławskiego i jest integralną częścią, jako jedna z trzech części województwa, w tej wspólnoty. Wspólnoty, która jest stosunkowo młoda, bo przecież powstała pod koniec ubiegłego wieku, natomiast to małżeństwo z rozsądku musi potrafi współpracować, a potrafi współpracować to znaczy równomiernie się rozwijać. Więc wszystkim mieszkańcom naszego regionu włocławskiego życzę, żebyśmy zawsze czuli się zaopiekowani i żeby ten równomierny rozwój faktycznie miał miejsce. I widać, że ta sytuacja ulega poprawie, natomiast jeszcze sporo pracy przed nami. Ale dzisiaj najważniejsza jest zabawa, więc mam nadzieję, że przez ten cały czas w różnych częściach województwa kujawsko-pomorskiego po prostu wszyscy mieszkańcy będą dobrze się bawić, ciesząc się z przygotowania atrakcji.
4: Dzisiaj rozpoczynaliśmy nasze spotkanie ze Świętem Województwa w Kruszynie, gdzie odbyła się bardzo piękna uroczystość, uroczysta msza koncelebrowana przez Jego Ekscelencję biskupa. Ważne były słowa, które powiedział ksiądz biskup, ale także marszałek województwa o tym, że budujemy tożsamość. Tożsamość, która jest wspólną wartością dla wszystkich części naszego województwa. Cieszymy się, że co 3 lata Święto Województwa przyjeżdża do Włocławka. Tutaj odbywają się wspaniałe koncerty. Jutro będziemy mieli do czynienia z uroczystą sesją Sejmiku Województwa. Będą nagradzani wybitni twórcy w zakresie kultury. Cieszymy się, bo to jest zawsze okazja do tego, aby promować nasze piękne miasto.
1: Na scenie wystąpili artyści reprezentujący różne gatunki muzyczne, tak by każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Uczestnicy słyszeli Andrzeja Piasecznego, Anię Dąbrowską, Grzegorza Chyrzego, Kaję, Tomasza Organka, Reni Jussis, Piotra Roguckiego i itd. Publiczność reagowała bardzo żywiołowo, chętnie śpiewając wspólnie z wokalistami.
5: Święto województwa, jak się panie bawią?
6: Bardzo dobrze. Zaczynamy się bawić jak najbardziej.
5: Pogoda nie ostraszyła?
6: Nie.
7: Troszkę popadało, ale... Nie boimy się burzy ani deszczu.
8: Mamy parasole, także...
5: Dzisiaj szereg gwiazd na scenie, która jest za mną. Za chwilę zaczynamy. Na kogo panie najbardziej czekają?
9: My na Andrzeja Piasecznego czekamy.
7: Też na Andrzeja Piasecznego.
8: Na Anię Dąbrowską.
5: Jakieś ulubione piosenki?
9: A no nie wiem w sumie jaką.
7: Śniadanie do łóżka, w imię deszczu.
8: Ja... no wszystkie.

0: Nie wiem, jakie będą, ale wszystkie lubię, bardzo.
1: Porady na zdrady.
0: No też, ale naprawdę wszystkie. Nie ma wyjątku.
2: Święto Województwa, powiedzcie mi, jak się bawicie? Mimo pogody przyszliście.
3: Przyszliśmy, jest super.
4: Jest dobrze.
3: No jest super.
2: Na jaką gwiazdę czekacie? Za chwilę wystąpi tutaj szereg znanych artystów. Na kogo najbardziej czekacie i dlaczego?
5: Ania Dąbrowska.
4: Ania.
2: No, Ania, a jakieś ulubione piosenki?
3: W głowie.
2: Jeszcze jakieś?
3: Jak to się tam zwało?
5: No jakieś tam sławne piosenki. Jakieś znane.
6: Fajansowe sny mimo pogody były dużym sukcesem. Pod sceną, ale też na samych bulwarach było bardzo tłoczno. Za aranżację i oprawę muzyczną odpowiadał Michał Ryba z zespołem, a wydarzenie poprowadził Mateusz Kaczmarek. Za nami długi weekend związany ze Świętem Bożego Ciała. Dla policjantów i strażaków z Włocławka oraz powiatu włocławskiego był to czas wzmożonej pracy. Funkcjonariusze czuwali nad bezpieczeństwem na drogach, zabezpieczali procesje, a także reagowali na pożary, kolizje i inne zagrożenia. Policjanci przeprowadzili w tym czasie blisko 600 kontroli pojazdów. Szczególną uwagę zwracali na prędkość oraz trzeźwość kierowców. Niestety, nie obyło się bez osób, które zdecydowały się wsiąść za kierownicą po alkoholu.
7: Ujawniliśmy 323 wykroczenia, z czego 196 dotyczyło przekroczenia dozwolonej prędkości. Jeżeli chodzi o tą właśnie prędkość, to zatrzymano 4 prawa jazdy, 2 na terenie obszaru zabudowanego, natomiast pozostałe 2 poza obszarem zabudowanym. Oprócz tego ujawniono także 4 kierujących pod wpływem alkoholu. 3 osoby kierowały rowerem, natomiast 1 kierowała samochodem marki Citroen. Była to 28-letnia kobieta, która w miejscowości Wola Nakonowska kierowała pojazdem, mając ponad 3 promile alkoholu w organizmie.
6: Pracowity weekend mieli również strażacy. Jak informuje Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku, od czwartku do niedzieli odnotowano łącznie 33 zdarzenia.
8: W Straży Pożarnej mieliśmy sporo pracy. 33 zdarzenia, w których to wjeżdżaliśmy do pożarów, także do miejscowych zagrożeń. Trafiały nam się też alarmy fałszywe. Strażacy spędzili czas pracowicie. Między innymi też trafiły się jakieś pożary pojazdów osobowych. Doszło też do kolizji na terenie miasta i powiatu, z tego względu, że ruch na pewno w jakiś sposób był bardziej intensywny niż poza sezonem wypoczynkowym. Dużo osób się przemieszczało w różnych kierunkach, dlatego też te zagrożenie na drogach było spore. Strażacy brali udział w 3 zdarzeniach, między innymi na dniu wczorajszym na Alejach Królowej Jadwigi. Ale też doszło do pożarów, w których to paliły się i pojazdy osobowe, ale też mieliśmy zdarzenia związane z silnymi wiatrami, które spowodowały to, że i drzewa gdzieś tam zostały przewalone, ale też gałęzie na chodniki. I w tego typu zdarzeniach strażacy brali udział.
6: Służby przypominają, że okres wakacyjnych wyjazdów dopiero się rozpoczyna. Policjanci i strażacy apelują o rozwagę, przestrzeganie przepisów oraz odpowiedzialne zachowanie zarówno na drogach, jak i podczas wypoczynku. W piątek doszło do dramatycznych scen na osiedlu Południe. Po godzinie 10 służby otrzymały informację, że z okna wieżowca przy ulicy Wiejskiej wypadło dziecko. Zgłoszenie zostało niestety potwierdzone. 5-letnia Zosia wypadła z okna na 11 piętrze. Sprawę prowadzi Włocławska Prokuratura Okręgowa.
9: Ustalono, że w czasie zdarzenia dziewczynka przebywała razem z matką w mieszkaniu. Matka, 21-letnia Wiktoria D., w tym czasie spała. Dziewczynka została przewieziona lotniczym pogotowiem ratunkowym do szpitala w Bydgoszczy. Aktualnie do tej pory nie mamy jeszcze szczegółowych informacji odnośnie stanu zdrowia dziecka, ani też obrażeń, jakie konkretnie odniosła. Podejrzana została doprowadzona do prokuratury rejonowej na czynności procesowe. Zostały jej przedstawione 2 zarzuty. Jeden z nich to narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu swojej córki w sytuacji, kiedy miała obowiązek opieki nad dzieckiem i nieumyślnego spowodowania u małoletniej ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu poprzez spowodowanie takich obrażeń jak wstrząsu urazowego oraz licznych wielokrotnych

0: miejscowych złamań kości. Nadto podejrzana usłyszała zarzuty posiadania marihuany. Prokuratura skierowała do Sądu Rejonowego we Włocławku wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec podejrzanej. Niestety wniosek ten, zgodnie ze stanowiskiem prokuratury, nie został przez sąd uwzględniony. Nie zostały również, że tak powiem, z urzędu przez sąd zastosowane względem podejrzanej środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym. Prokuratura po zapoznaniu się ze stanowiskiem sądu w przedmiocie odmowy zastosowania środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania wobec podejrzanej Wiktorii D. podjęła dzisiaj decyzję o tym, iż w terminie kodeksowym, czyli terminie 7 dni od ogłoszenia postanowienia, będzie kierowała zażalenie, czyli kierowała środek odwoławczy od postanowienia.
1: Podejrzana przyznała się do zarzucanych jej przestępstw. Złożyła obszerne wyjaśnienia. Nie zanegowała, że w trakcie zdarzenia była pod wpływem alkoholu oraz po zażyciu narkotyków.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Coś mi nie idzie.
2: Trenuj, mamo. Krok po kroku i się uda.
3: Cyfrowe umiejętności, jak każde inne, wymagają treningu. Niezależnie, czy korzystasz z nich prywatnie, czy zawodowo, dopiero zaczynasz, czy czujesz się dobrze w świecie online. Na pewno stać cię na więcej. Ćwicz cyfrowe umiejętności, aby lepiej radzić sobie w dzisiejszym świecie i rozwijać się zawodowo. Buduj cyfrową formę klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl i dowiedz się więcej.
4: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji odbyła się 11. Olimpiada Hefajstosa. Na starcie zgromadziło się aż 411 zawodników z całego województwa kujawsko-pomorskiego. Byli to przedstawiciele różnych stowarzyszeń i placówek. Zawody zorganizowało Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Eurointegracja.
1: To, proszę Państwa, jest 11. edycja Olimpiady Hefajstosa. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że z zaproszenia skorzystało tyle osób. Startuje nas 411, czyli można powiedzieć, że prawie rekordowa liczba. Ale chcę jedną refleksję.

0: chcę powiedzieć, gdyż rok temu obchodziliśmy dziesięciolecie i przyszła taka nieraz wątpliwość, czy ta formuła się nie przegrzała, czy nie trzeba czegoś zmienić, czy będą dalej chcieli ci niepełnosprawni uczestniczyć w tym wydarzeniu. Okazuje się, że jednak to jest silniejsze, że to już przylgnęło do nas. Oni chcą w tym święcie uczestniczyć i się bardzo z tego cieszymy. I dlatego dzisiaj jest imponująca liczba, pogoda nam sprzyja i się cieszymy, że tyle osób jest.
1: Jakie konkurencje przewidziane dla uczestników?
0: Tak, mamy tradycyjnie już dwa bloki. Blok lekkoatletyczny dla tych niepełnosprawnych oczywiście, ale troszeczkę bardziej sprawnych, co wytrzymują biegi, skoki i rzuty. I w większości startuje blok rekreacyjny, czyli gier i zabaw. I tam trzeba pokonać 10 stacji na zaliczenie. Wszyscy są zwycięzcami, wszyscy będą odznaczeni, wszyscy dostają pamiątkę, wszyscy dostają koszulki. Także i oczywiście coś dla ciała, żeby no, mieć siły na starty. Także wszystkiego życzymy najlepszego naszym uczestnikom.
1: Powiedzmy, jaką rolę odgrywa sport dla osób właśnie z niepełnosprawnościami?
0: Tak, to jest imponujące, że obserwować te osoby, jak one się angażują, to można powiedzieć, że tak jak wielcy sportowcy, chcą dać siebie wszystko, mimo że to nie są rekordy świata, rekordy Polski, ale rekord własny jest pobity za to, że chce. Nieraz są bardzo niepełnosprawni, ale oni chcą, chcą być razem, oni się tu czują pewnie, mają przyjaciół i się bardzo z tego cieszą, że są.
1: Słowo kluczowe, integracja. Osoby z niepełnosprawnościami mają okazję wyjść z domu, spotkać się. Sport oczywiście jedno, ale też poznać nowych, ciekawych ludzi, nawiązać przyjaźnie.
0: Tak, to jest fantastyczne, że my doświadczamy to właściwie przez cały rok. Bezpośrednio już po zawodach podchodzą do nas, gratulują, cieszą się, pytają się, czy będzie następna edycja, bo chcą, oni się przygotowują niejako przez ten czas do tych startów i z tego nam się, że to przylgnęło do nich i oni to traktują jako najważniejsze święto sportowo-rekreacyjne dla siebie.
1: Dzisiaj wielka impreza sportowa. Jak przebiegały przygotowania? Co się będzie działo?
2: No, 25 osób się zapisało na tą integrację, chociaż uważam, że to trochę za mało, ale i tak chętnych, fajnie, że przyszli i będą w sobotę tutaj uczestniczyć. Będą brali udział w zawodach. Dostaliśmy karteczki, które sędziowie będą opisywać. No, będziemy się na pewno świetnie bawić. Pogoda jest piękna. Nie tak jak wczoraj, także myślę, że dziewczyny są zadowolone, uśmiechnięte, także na pewno będziemy korzystali z pogody, z integracji tutaj, bo sporo ludzi jest, których ludzie znają, także będziemy się tutaj naprawdę super bawiły.
1: Właśnie.
2: To jest kolejny raz nasz, także to nie jest pierwszy raz. Ja jestem od 2 lat przewodniczącą, ale już byłam jako jeszcze nie przewodnicząca i jako teraz przewodnicząca tak samo uczestniczę w tym, a dziewczyny wiem, że już kolejny raz od samego początku uczestniczą z eurointegracją, się integrują także.
1: Słowo kluczowe, integracja, właśnie jest to możliwość wyjścia, spotkania się, a także poznania nowych ludzi, nie sam sport.
2: Właśnie dlatego jesteśmy w uniwersytecie, bo to jest właśnie ta nasza integracja, żeby nie siedzieć w domu, żeby się spotykać, poznawać nowych ludzi. Właśnie tutaj też są nowi ludzie, którzy dzisiaj, chociaż już ich widziałam, ale dzisiaj więcej z nimi rozmawiałam, także no, ja jestem zadowolona, bardzo.
3: My jako stowarzyszenie bierzemy udział już kilkakrotnie, także wszyscy są bardzo chętni. Jest nas 26 osób. Wszyscy uczestniczą w sporcie, bo nie tylko tu w eurointegracji, ale my też sami uczestniczymy w różnych rozgrywkach.
1: Proszę opowiedzieć o przygotowaniach do dzisiejszego dnia. Czy były to mozolne, ciężkie treningi, czy raczej z uśmiechem na twarzy wchodzimy z marszu i bierzemy medale?
3: Nie, to chodzimy z marszu, bierzemy medale. Młodzież już po 18 to jest tak przygotowana, przez tyle lat się przygotowała, także co to dla nas taka impreza, taka olimpiada?
1: Właśnie, jest to też możliwość do spotkania, nawiązania nowych znajomości.
3: Oczywiście, spotykamy się tu, integrujemy i jest różnych, bardzo dużo organizacji. No i każda organizacja coś wnosi nowego, także my jako Stowarzyszenie Starówka też wnosimy różne nowe rzeczy.
1: Dzisiaj impreza na stadionie. W jaki sposób się przygotowaliście i ile osób się zapisało?
4: Zapisało się 20 osób, ale uczestniczyć w samych konkurencjach będzie tylko 8. No wiadomo, to wiek limituje te wyczyny nasze. Przygotowanie, my jesteśmy po 18 roku życia i bawimy się z marszu.
1: Jak taka impreza?

0: wpływa na właśnie na osoby, na uczestników, na członków waszej organizacji?
1: No to jest rzecz wspaniała, moim zdaniem zawsze tu z koleżankami rozmawialiśmy. Takie imprezy właśnie integrują środowisko senioralne i o to właśnie nam chodzi, żeby to środowisko było zintegrowane.
0: Panie prezydencie, kolejna olimpiada chyba jest to...

0: dlatego że rywalizują tutaj i osoby z niepełnosprawnościami, i osoby starsze. Generalnie osoby, którym zazwyczaj jest trudniej, a tutaj wszyscy czują się świetnie, doskonale i ta rywalizacja duchu fair play to nie jest tylko deklaracja, ale rzeczywistość, więc stąd pewnie też tak duże zainteresowanie i z roku na rok większe, bo w tym roku ponad 400 uczestników tutaj będzie rywalizowało.
1: Właśnie, z jednej strony rywalizacja sportowa, natomiast z drugiej to kluczowy element, czyli integracja.
0: Integracja tutaj tak, jak pan redaktor słusznie zauważył, jest kluczowa i najważniejsza tak naprawdę, bo wszystkim nam zależy, żeby w tym naszym świecie wszyscy czuli się gospodarzami, po prostu, żeby to był dom dla wszystkich.
1: Po raz 11 odbywa się w Włocławku Olimpiada Hafajstosa. To jest wydarzenie takie naprawdę wyjątkowe na skalę regionalną, dlatego że tutaj rywalizują w sposób taki fair play, w sposób uczciwy, dla przyjemności osoby zarówno i z niepełnosprawnością, jak i nie z niepełnosprawnością, i osoby starsze, osoby młodsze, więc taka pełna integracja, pełen wspólnie spędzony czas, który Stowarzyszenie Eurointegracja swoją organizacją, swoim patronatem jak zawsze organizuje. A to jest wydarzenie niełatwe, dlatego że widzimy tutaj zawodników nie tylko z Włocławka, ale także i z okolicznych miejscowości. Dzisiaj już widzieliśmy gdzieś informacje o Zakrzewie, o Piotrkowie Kujawskim i wielu innych miejscach, skąd ci zawodnicy się zjeżdżają. I to jest właśnie dowód na to, że to jest takie wydarzenie niepowtarzalne, bo po prostu w innych miejscach podobnych wydarzeń po prostu nie ma. A to jest potrzebne, żeby każdy czuł się potrzebny, nikt nie czuł się wykluczony, żeby każdy mógł spędzić ze sobą czas. Dzisiaj w duchu sportowym, przy pięknej pogodzie na naszym włocławskim stadionie, także bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy przyczynili się do organizacji wydarzenia, bo każdy, kto coś podobnego organizował, wie, że to nie jest tak, że to się organizuje w tydzień, w dwa czy w trzy. To są miesiące przygotowań, pozyskiwania sponsorów, ludzi dobrej woli, którzy chcą się po prostu w to włączyć, wolontariuszy. Więc wszystkim tym, którzy przyczyniają się do tego, że po raz 11 ta olimpiada w naszym mieście ma miejsce i że im się chce, bardzo, bardzo dziękuję. Ale przede wszystkim dziękuję wszystkim zawodnikom, którzy się zgłosili, bo bez nich tej imprezy po prostu by nie było.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia.myślnik bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. Dziś moim i Państwa gościem jest Jarosław Płonecki, prezes spółki Baza. Dzień dobry, witam serdecznie,
1: Dzień dobry,
0: Panie
1: witam
0: Prezesie.
1: Panią, witam Państwa.
0: Panie Prezesie, od targowisk miejskich zacznijmy, bo tam wzmożony ruch, wiosna, więc same nowalijki przyciągają zarówno tych kupujących, jak i tych, którzy swoje uprawy sprzedają. W ostatniej naszej rozmowie mówił Pan o tym, że pewne jest to, że targowisko przy ulicy Kaliskiej nie zniknie i ono nie znika. Wręcz przeciwnie, zaczynają się tam pierwsze drobne inwestycje.
1: Tak. Chcę powiedzieć, że na obu targowiskach, tak jak Pani wspomniała, ruch jest już wzmożony, już taki typowo sezonowy i to bardzo cieszy. Na pewno tych, którzy tam są przedsiębiorcami, ale także nas, spółkę Baza i myślę, że mieszkańców, że mają już gdzie przyjść w ten wiosenny czas. I zaczynając od ulicy Targowiska przy ulicy Kaliskiej. Tak, w tym roku już będziemy niedługo już finalizować zakup i wymianę nowego takiego konteneru biurowo-sanitarnego. Ten, który teraz jest, to służył już ponad 20 lat, więc wymaga wymiany.
0: Najwyższa pora.
1: Tak, już najwyższa pora. Będziemy także wymieniać drugą część oświetlenia na LED-owe na targowisku przy ulicy Kaliskiej. Oraz chcemy założyć taki monitoring, który będzie również służył jako taka ogólna kamera na stronie internetowej spółki Baza. Będzie można po prostu obserwować to, co się dzieje na targowisku przy ulicy Kaliskiej.
0: Na przykład zobaczyć, czy nasz ulubiony dostawca pojawił się już i można pójść na
1: tak.
0: zakupy.
1: Tak, czy w daną na przykład pogodę jest sporo handlujących, czy nie. No, są różne takie nurtujące pytania być może ludzi, którzy chcieliby się wybrać, ale nie wiedzą, czy warto i tak dalej, i tak dalej. Więc myślę, że to będzie taka no, normalna, fajna rzecz. No, jeżeli chodzi o targowisko przy ulicy Związków Zawodowych, no to tu też, wiadomo, jest to takie wiosenne ożywienie. I udało nam się w tak zwanym międzyczasie, czyli od ostatniej naszej rozmowy z panią redaktor.
0: Wtedy pan nie chciał zdradzać szczegółów,
1: tak,
0: dziś o nich
1: tak,
0: powie.
1: Tak. Zgłosił się do nas przedsiębiorca, działacz sportowy, pan Robert Osmulski z klubu bokserskiego Champion i zawarliśmy umowę na wynajem góry hali numer 1 i tam teraz pan Robert prowadzi swoją działalność, funkcjonuje klub bokserski Champion. Także to się udało i z rozmów także na targowisku, bo na targowisku bywam dość często, przy związkach zawodowych, no ludzie właśnie już to zauważają i mówią, że dzięki też temu, że ta akurat działalność jest, spowodowała, że jest większy ruch młodzieży przede wszystkim, tak? I to są same plusy. Ładnie pan Robert napisał na Facebooku, że ożywiamy Włocławskie targowisko i to było no, sedno tego, co ja też sądzę o tym, że udało nam się nawiązać
0: współpracę. Czyli sport
1: na
0: włocławskim targowisku, czemu nie? Hala stała pusta, a czy jest pomysł, bo no, to jest tylko część zagospodarowana tej przestrzeni, która jest do wykorzystania, co dalej? Bo skoro nie handlujący, no to właśnie, może zupełnie inna działalność.
1: Tak, na razie nie jest to sfinalizowane, ale cały czas jesteśmy jakby w działaniu. Jestem w działaniu, jestem w kontakcie. Nawet trochę się uśmiecham, bo Państwo, którzy teraz są przedsiębiorcami na targowisku przy ulicy Związków Zawodowych,

0: po tym, jak ja już pójdę, to do moich pracowników nieraz taki wyrażają troszeczkę niepokój, a co się będzie działo, a czy my tu znikniemy, bo prezes przyszedł i z tą czy z inną osobą przeszedł się po targowisku, tu coś opowiada, tu coś pokazuje, czy coś się szykuje dobrego, czy my będziemy musieli się właśnie jakoś ograniczyć, bo może hale trzeba będzie, więc uspokajam na razie, owszem, rozmawiam no, przynajmniej z kilkoma przedsiębiorcami o tym, co moglibyśmy jeszcze zrobić tutaj na hali, ale na pewno nie kosztem tego, że to targowisko będzie jakieś, nie wiem, po prostu
1: Zniknie pierwotne i jego
0: tak jest,
1: przeznaczenie.
0: że tu znikną handlujący i zniknie targowisko. Na pewno to są działania, które mają to właśnie na celu, żeby coraz więcej ludzi tutaj za te mury, niestety mury, przychodziły.
1: Jeszcze na chwilę wróćmy do targowiska przy ulicy Kaliskiej, bo tam pojawił się taki pomysł, on zdaje się jest cały czas konsultowany i jeszcze ostateczna decyzja nie zapadła, dotyczący całkowitego lub częściowego zadaszenia tych stanowisk osób sprzedających.
0: Tak, ja przyznam, że osobiście mam z tym troszeczkę taki problem, że te właśnie opinie są takie bardzo rozbieżne, tak? Duża część osób mówi, że byłby to może i dobry pomysł, ale zaraz spotykam się z równie dużą częścią, która mówi, że absolutnie to zabieranie takiej trochę przestrzeni, tego nieba, pewnie filarów i tak dalej, nie byłoby czymś właściwym. Pomału ja jakby kroczę do tego, żeby podjąć ostateczną decyzję. W tym roku na pewno nic się nie wydarzy. Jeżeli w ogóle pójdzie to w kierunku tego, że jakaś forma zadaszenia będzie, to raczej, żeby przymierzyć się, co to mogłoby być, żeby właśnie jakby spowodowało jak najmniejsze straty dla tego targowiska,
1: A
0: jeżeli
1: jakby
0: chodzi o
1: tak
0: miejsce.
1: podzielić, pół targowiska zadaszone, pół pozostawione w wolnej przestrzeni, wszyscy zadowoleni. Taka opcja też istnieje, czy nie bardzo?
0: Znaczy,
1: Właściwie
0: opcja
1: nie.
0: jest taka, że nie wiadomo, czy wszyscy byliby zadowoleni. Po prostu nie wiem, jaka część by chciała zostać pod dachem, jaka na wolnej przestrzeni. Trudno to jest do określenia. Później być może znowu by było tak, że są nierówne traktowanie, może by musiały być też różne koszty tych pod dachem. Nie, raczej kompleksowe rozwiązanie.
1: Na chwilę zatrzymajmy się też przy parkometrach i płatnym parkowaniu i już nie będziemy tutaj mówić o tym, że były wymienione, jak się je obsługuje, bo do tego już zdążyli się kierowcy przyzwyczaić. Raczej zwróćmy uwagę na to, z czym jest najwięcej problemów. Chodzi mi tutaj o reklamacje, skargi, zażalenia, które często są oddalane, a mieszkańcy nie do końca wiedzą dlaczego, a to są konkretne powody i o tych najczęstszych proszę poopowiadać.
0: Dobrze. No, chciałbym zacząć od tego, że rzeczywiście w siedzibie spółki Baza te wszystkie sprawy takie związane z tymi dodatkowymi opłatami się odbywają, więc ja będąc tam, no, jestem też no, siłą rzeczy słuchaczem tych wszystkich pretensji, wyjaśnień, krzyków, no różne są to sytuacje i dotyczą oczywiście najczęściej tego, że ktoś mówi, że za tak małą ilość na przykład minut, których nie opłacił, bo dostał powiadomienie od kontrolera i na przykład okazało się, że 6, 8, 10 minut później on już jakby zaskoczony po tym, jak mu się skończył na przykład czas, że on już dostał i że nagle na przykład ten, nie wiem, co wy robicie, ten kontroler na pewno stoi po bramach albo ze studzienek wyskakuje i już tylko czyha na to, że nie opłaciłem. Oczywiście tak nie jest, tych kontrolerów mamy dwóch, trzech na mieście i oni sektorowo obchodzą całe miasto, więc to nie jest tak, że akurat stał i czekał na kogokolwiek. Mało tego, wiem to od samych kupujących parkomacie opłaty, że kontrolerzy są właśnie uprzejmi i wręcz mówią, proszę pana, ma pan ograniczony czas 5 minut do tego, żeby załatwić bilet, więc niech pan uda się do parkomatu, tak? Czy no po prostu są naprawdę uprzejmi, a pretensje do nich absolutnie uważam za nieuzasadnione. Pamiętajmy, że każda minuta postoju w Wrocławku w strefie płatnego parkowania jest płatna. To, że 5 minut od na przykład powiadomienia, można złożyć reklamację od dostania powiadomienia do zakupu pionego biletu, to jest ten czas, na który jest na to, żeby pójść i naprawdę do oddalonego 5 minut, czyli po 2 minuty, dajmy na to, oddalić się 2 minuty i 2 minuty wrócić.

0: To jest wystarczający czas, tym bardziej, że tych parkomatów jest sporo na mieście. Jeżeli jest awaria parkomatu, bo to też są reklamacje, często właśnie powołując się na awarię, ten nie przyjął tego, ten nie zrobił tego. Pamiętajmy o dwóch rzeczach. Po pierwsze, obowiązkiem kupującego bilet jest cały czas się martwić, że on tego biletu nadal nie ma, jeżeli jest awaria parkomatu, więc może zadzwonić do spółki, poinformować o tej sytuacji. I tak
1: Próbował.
0: często jest, tak, że oczywiście stoi przy parkomacie, parkomat nie przyjmuje tam jakichś pieniędzy, czy nie przechodzi karta. Często jest to też błąd na linii mieszkaniec, bank. To nie jest tak, że to spółka baza zarządza płatnościami na przykład bankowymi. I to jest taka główna przyczyna właśnie ta reklamacja i to, że ludzie mówią, że na przykład parkomat jest popsuty. Można iść do najbliższego czynnego parkomatu i na pewno też w tych
1: Ale ten
0: 5
1: czas się
0: minutach
1: wtedy
0: spokojnie.
1: wydłuża, czyli to zgłoszenie, że tutaj
0: Tak,
1: nie mogę kupić
0: tak,
1: biletu, jest
0: tak.
1: pierwszą podstawową
0: Tak
1: sprawą.
0: jest. I mieszkańcy muszą mieć tą świadomość, że teraz w systemie my jesteśmy wszystko dokładnie w stanie sprawdzić. Co do sekundy i co dosłownie do monety,
1: Tak,
0: jaką
1: ta próba
0: ktoś
1: była
0: próbował
1: podjęta,
0: wrzucić,
1: dokładnie.
0: czy się parkomat zaciął. Każda awaria natychmiast wychodzi, więc wiemy w którym czasie, w której sekundzie dosłownie nastąpiła jakaś awaria. To wszystko
1: Nie
0: jest do
1: ma co
0: sprawdzenia.
1: ściemniać.
0: Znaczy, no to jest po prostu nieuwzględniane. No i z tego też są nerwy, tak? Oczywiście, że osoby, które muszą płacić dodatkową opłatę za to, że nie
1: Niemałą,
0: uiściły
1: przypomnijmy.
0: 160 zł do 7 dni, 320 po 7 dniach, można u nas składać reklamacje osobiste lub można też przez internet, tak? Mailowo na przykład. Nie trzeba się fatygować do firmy, do spółki.
1: A jak się sprawdziła formuła karty mieszkańca i tych 30 minut darmowego postoju dla posiadaczy karty mieszkańca raz dziennie?
0: No tak, to chcę powiedzieć, że oczywiście zwiększa się ilość użytkowników kart mieszkańca, ale też trzeba pamiętać o tym, co to znaczy prawidłowo
1: No
0: używać
1: właśnie, dlatego
0: tej
1: pytam, jak
0: karty,
1: to się
0: tak,
1: sprawdza.
0: bo to, że posiadam kartę, bo
1: To jeszcze nic nie
0: też zdarzało
1: znaczy.
0: się, że ktoś mówił, ale ja posiadam kartę mieszkańca, ale czy pan wbił do aplikacji numery rejestracyjne, które parkują ten samochód? No nie, no ja myślałem, że wystarczy, że posiadam kartę mieszkańca. No nie, trzeba wbić do karty mieszkańca, do aplikacji numer rejestracyjny danego pojazdu. Wtedy oczywiście uruchamiając, wbijając numer rejestracyjny, on ma jakby pobrane z systemu, że to jest z karty mieszkańca też, tak? I można wtedy korzystać. Więc to jest podstawowa sprawa. Zwiększa nam się ilość oczywiście tych osób, które z tego korzystają i bardzo się z tego cieszymy. Taki był zamysł. I ci, którzy korzystają z tego, mają pierwsze pół godziny za darmo raz dziennie na jeden pojazd.
1: A ile pojazdów można mieć na jednej karcie mieszkańca? Proszę przypomnieć, jeden czy dwa?
0: Nie, nie, chyba do 5 pojazdów można tam wbić. Przepraszam, że tego tak teraz nie pamiętam, no, ale
1: No w każdym razie nie jest to
0: na
1: jeden.
0: pewno nie jeden pojazd, tak.
1: I to są najczęstsze przyczyny nieporozumień, skarg, niepotrzebnego stresu, tak jak pan mówi, czasami zbyt głośnego artykułowania swojego niezadowolenia.
0: Tak.
1: Jeśli chodzi o parkowanie
0: Przykre jest
1: płatne.
0: to, co się słyszy, tak, przy tym okienku. Ja rozumiem nerwy, ale to są wulgaryzmy. No, niemiłe sytuacje dla tych
1: Jasne.
0: osób, które przyjmują te reklamacje. I o to bym apelował, jeżeli macie Państwo taką sytuację, no po prostu spróbujmy troszeczkę uspokoić te nerwy.
1: Teraz chcę wrócić do sprawy cmentarzy komunalnych i też do naszej ostatniej rozmowy mówił Pan, że będzie się sporo działo, że tam są ciąg dalszej inwestycji na cmentarzu przy ulicy Komunalnej, że Pinczata też będzie dostawała swoje nowe inwestycje, które mają ułatwić i umilić odwiedzającym te miejsca. Smutne miejsca, zwykle tam nie idziemy radośni. Co w tym zakresie już się wydarzyło? Mamy połowę roku, więc pewnie pierwsze przetargi, pierwsze prace za nami.
0: Tak jest. Nawet pierwsze zrealizowaną poważną taką część, dużą inwestycji, bo na cmentarzu komunalnym w Pinczacie, na 1/3 cmentarza jest już no, oświetlenie. Jest po prostu ten cmentarz oświetlony. Ja wiem, że teraz jest wiosna, więc tego nie będzie tak widać, ale do 1 listopada, jeżeli wyłoniony wykonawca będzie solidny i da radę, to wykona całość tego cmentarza i to będzie oświetlone.

0: zrobiony cały cmentarz na pinczecie i będzie też tam założony od razu monitoring. To w tym roku
1: to
0: do
1: duża
0: 1
1: inwestycja.
0: Listopada, tak, do 1 listopada planujemy to zrobić. Jeżeli chodzi o cmentarz komunalny przy Alei Chopina, to również cały czas udoskonalamy i zwiększamy liczbę latarni, oświetlenia i wymieniamy też to oświetlenie ze starego na nowe. No i co też jest ważne i widać to, no to ciągle idziemy w budowanie nowych alejek, tak? Żeby mieszkańcy coraz więcej mogli mieć tych metrów pod nogą, jeżeli chodzi o bruk, a nie o ziemię. Jeżeli jesteśmy w ogóle przy temacie cmentarzy, to ja tylko chciałbym powiedzieć, że cały czas jest ten temat opłat cmentarnych, a konkretnie chodzi mi o taką podstawą, która nigdy nie podważył. To jest opłata za 20 lat użytkowania jakby tego grobu i ona wynosi w Wrocławku 680 zł przy grobie ziemnym. I za pojedyncze oczywiście miejsce, jeżeli to jest podwójne, to razy dwa, ale to szczegółowych zasad już nie będę tu omawiał, ale chcę powiedzieć, że ta opłata jest najniższa też w Kujawsko-Pomorskim, całym Kujawsko-Pomorskim. Jeżeli przeliczymy to te 20 lat, czyli 240 miesięcy na 680 zł, to miesięcznie wychodzi to 2,83. Także te opłaty nie są wygórowane i uważam, że głosy, które mówią, że kogoś nie stać na to i tak dalej, ja się zgadzam, że każdy może mieć różną sytuację materialną, ale ta opłata jest obowiązkowa, o tym mówi ustawa, a jeżeli chodzi o wysokość opłat, jest uchwalana przez Radę Miasta i jeszcze raz powiem, jest najniższa w Kujawsko-Pomorskim na cmentarzach komunalnych.
1: Powiedzmy, na co ta opłata jest przeznaczana, bo może to też uzasadni w ogóle zasadność opłat za groby.
0: Dobrze, to ja może jeszcze tak szybko tylko powiem, że mamy 1300 pogrzebów regularnie w miesiącu, można tak powiedzieć, w roku, przepraszam, można tak powiedzieć, 1300 pogrzebów. To można powiedzieć statystycznie, że to jest te 680 zł opłat. To daje niecałe około 800 parę tysięcy, a budżet na dwóch cmentarzy, utrzymanie, kosztuje około 4 milionów. Więc tylko na co teraz to się przekłada? No jak widzimy, na praktycznie ta opłata nie przekłada się całkowicie na pokrycie niczego. To znaczy część, na przykład moglibyśmy powiedzieć, że na utrzymanie, pamiętajmy, że cmentarze to jest taki duży park, bo o to trzeba zadbać, to trzeba odśnieżyć, to trzeba przyciąć, to trzeba usunąć krzewy, drzewa, to są ogromne koszty. Największym kosztem w ogóle na cmentarzach komunalnych jest wywóz odpadów, czyli śmieci. To jest prawie 2 miliony złotych rocznie. To jest ogromny koszt, prawda? Na to idą te opłaty, tak? Woda, no to już pomniejsza jest opłata, tak? No i oczywiście cała obsługa i zarządzanie no cmentarza, ale to też nie są, to jest powiedzmy 1/3 budżetu cmentarzy, tak?
1: I na koniec, no więc jakby te opłaty są uzasadnione, krótko mówiąc, a i tak nie wystarczają na to, żeby w 1/3 pokryć koszty, które generuje utrzymanie cmentarzy komunalnych we Włocławku. Na koniec jeszcze został nam Włower, to też jest dziecko spółki Baza. No właśnie, jak to się sprawdza, bo to, że mieszkańcy korzystają, to widać na ulicach codziennie, na ścieżkach rowerowych można spotkać włocławskie Włowery. A jak z aktami wandalizmu? Ja osobiście kilkanaście razy widziałam gdzieś tam porzucone rowery. Czy to jest w dużej skali, jakie to są koszty i czy ci wandale ponoszą konsekwencje, czy udaje się ich wychwycić?
0: No to jest tak, w tej chwili jeździ 220 rowerów po mieście. Skala wandalizmu, może tak bym powiedział. Zwozimy około 15 rowerów w czasie poweekendowym na naprawy drobniejsze, a w tej chwili mamy 3 całkowicie zniszczone te rowery. Także z 220, no to skala może nie jest ogromna, ale też na pewno jest taka trochę, no, niepokojąca, bo chcielibyśmy, żeby było zero. No napraw się nie uniknie i tym się nie martwimy, ale te całkowite zniszczenia nas trochę
1: celowe
0: martwią.
1: Zniszczenia,
0: są
1: tak.
0: Takie wandalizmy, tak, po prostu rozebrane.

0: zainstalowanie tego w roweru praktycznie z okablowania, z jakichś takich części, w ogóle bez sensu. Odbudujemy te rowery, bo rama oczywiście nie została skradziona, żaden rower nie został skradziony. Mozolnie to zrobimy, ale no jest to jakiś koszt, tak? Jest to jakiś koszt. Jeżeli chodzi o użytkowanie, to naprawdę statystyki pokazują, że Włower ma sens i że Włowerem jeździ bardzo dużo osób. W samym tylko maju 50 prawie tysięcy przejechanych kilometrów przez Włower. Około 8 tysięcy użytkowników jest zarejestrowanych i mamy ponad 10 tysięcy wypożyczeń Włowerów w ciągu miesiąca, tak? Tylko w miesiącu maju, gdzie pogoda się poprawiła oczywiście, tak? Ale przed nami jest czerwiec, lipiec, sierpień, więc to są piękne
1: Wrzesień.
0: wrzesień, to są jeszcze piękne miesiące, jeżeli chodzi o dobrą pogodę, mam nadzieję. Więc no, bardzo dużo osób korzysta i bardzo dużo kilometrów i wypożyczeń.
1: To pokazuje, że przywrócenie woweru było jak najbardziej celowe i potrzebne
0: Tak
1: miastu.
0: jest. Tak rozmawialiśmy z panem prezydentem Krzysztofem Kukuckim o tym. To był jego taki punkt, który no, koniecznie musiał jakby załatwić. I padło na spółkę baza i my to realizujemy.
1: Dziękuję bardzo,
0: Ja również
1: panie
0: bardzo
1: prezesie.
0: dziękuję.
1: Proszę państwa, mam nadzieję, że dzięki tej rozmowie będziecie państwo na bieżąco z tym, co dzieje się w tych miejscach, którymi zarządza spółka Baza. Jarosław Połanecki, prezes spółki, był moim i państwa gościem. Dziękuję jeszcze raz.
0: Dziękuję pani, dziękuję państwu. Do widzenia.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji odbyła się 11. Olimpiada Hefajstosa. Na starcie zgromadziło się aż 411 zawodników z całego województwa kujawsko-pomorskiego. Byli to przedstawiciele różnych stowarzyszeń i placówek. Zawody zorganizowało Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Eurointegracja.
1: To, proszę Państwa, jest 11. edycja Olimpiady Hefajstosa. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że z zaproszenia skorzystało tyle osób. Startuje nas 411, czyli można powiedzieć, że prawie rekordowa liczba. Ale chcę jedną refleksję powiedzieć, gdyż rok temu obchodziliśmy dziesięciolecie i przyszła taka nieraz wątpliwość, czy ta formuła się nie przegrzała, czy nie trzeba czegoś zmienić, czy będą dalej chcieli ci niepełnosprawni uczestniczyć w tym wydarzeniu. Okazuje się, że jednak to jest silniejsze, że to już przylgnęło do nas. Oni chcą w tym święcie uczestniczyć i się bardzo z tego cieszymy. I dlatego dzisiaj jest imponująca liczba, pogoda nam sprzyja i się cieszymy, że tyle osób jest.
2: Jakie konkurencje przewidziano dla uczestników?
1: Tak, mamy tradycyjnie już dwa bloki. Blok lekkoatletyczny dla tych niepełnosprawnych oczywiście, ale troszeczkę bardziej sprawnych, co wytrzymują biegi, skoki i rzuty. I w większości startuje blok rekreacyjny, czyli gier i zabaw. I tam trzeba pokonać 10 stacji na zaliczenie. Wszyscy są zwycięzcami, wszyscy będą odznaczeni, wszyscy dostają pamiątkę, wszyscy dostają koszulki. Także i oczywiście coś dla ciała, żeby no, mieć siły na starty. Także wszystkiego życzymy najlepszego naszym uczestnikom.
2: Powiedzmy, jaką rolę odgrywa sport dla osób właśnie z niepełnosprawnościami?
1: Tak, to jest imponujące, że obserwować te osoby, jak one się angażują, to można powiedzieć, że tak jak wielcy sportowcy, chcą dać siebie wszystko, mimo że to nie są rekordy świata, rekordy Polski, ale rekord własny jest pobity za to, że chce. Nieraz są bardzo niepełnosprawni, ale oni chcą być razem, oni się tu czują pewnie, mają przyjaciół i się bardzo z tego cieszą, że są.
2: Słowo kluczowe, integracja. Osoby z niepełnosprawnościami mają okazję wyjść z domu, spotkać się. Sport oczywiście jedno, ale też poznać nowych, ciekawych ludzi, nawiązać przyjaźń.
1: Tak, to jest fantastyczne, że my doświadczamy to właściwie przez cały rok. Bezpośrednio już po zawodach podchodzą do nas, gratulują, cieszą się, pytają się, czy będzie następna edycja, bo chcą. Oni się przygotowują niejako przez ten czas do tych startów i z tego nam się, że to przylgnęło do nich i oni to traktują jako najważniejsze święto sportowo-rekreacyjne dla siebie.
2: Dzisiaj wielka impreza sportowa. Jak przebiegały przygotowania? Co się będzie działo?
3: No, 25 osób się zapisało na tą integrację, chociaż uważam, że to trochę za mało, ale i tak chętnych, fajnie, że przyszli i będą w sobotę tutaj uczestniczyć. Będą brali udział w zawodach. Dostaliśmy karteczki, które sędziowie będą opisywać. No, będziemy się na pewno świetnie bawić. Pogoda jest piękna. Nie tak jak wczoraj, także myślę, że dziewczyny są zadowolone, uśmiechnięte, także na pewno będziemy korzystali z pogody, z integracji tutaj, bo sporo ludzi jest, których ludzie znają, także będziemy się tutaj naprawdę super bawiły.
2: Właśnie.
3: To jest kolejny raz nasz, także to nie jest pierwszy raz. Ja jestem od 2 lat przewodniczącą, ale już byłam jako jeszcze nie przewodnicząca i jako teraz przewodnicząca tak samo uczestniczę w tym, a dziewczyny wiem, że już kolejny raz od samego początku uczestniczą z eurointegracją, się integrują także.
2: Słowo kluczowe, integracja, właśnie jest to możliwość wyjścia, spotkania się, a także poznania nowych ludzi, nie sam sport.
3: Właśnie dlatego jesteśmy w uniwersytecie, bo to jest właśnie ta nasza integracja, żeby nie siedzieć w domu, żeby się spotykać, poznawać nowych ludzi. Właśnie tutaj też są nowi ludzie, którzy dzisiaj, chociaż już ich widziałam, ale dzisiaj więcej z nimi rozmawiałam, także no, ja jestem zadowolona, bardzo.
4: My jako stowarzyszenie bierzemy udział już kilkakrotnie, także wszyscy są bardzo chętni. Jest nas 26 osób. Wszyscy uczestniczą w sporcie, bo nie tylko tu w Eurointegracji, ale my też sami uczestniczymy w różnych rozgrywkach.
2: Proszę opowiedzieć o przygotowaniach do dzisiejszego dnia. Czy były to mozolne, ciężkie treningi, czy raczej z uśmiechem na twarzy wchodzimy z marszu i bierzemy medale?
4: Nie, to wchodzimy z marszu, bierzemy medale. Młodzież już po 18 to jest tak przygotowana, przez tyle lat się przygotowała, także co to dla nas taka impreza, taka olimpiada.

0: olimpiadę.
1: Właśnie, jest to też możliwość do spotkania, nawiązania nowych znajomości.
0: Oczywiście, spotykamy się tu, integrujemy i jest różnych, bardzo dużo organizacji. No i każda organizacja coś wnosi nowego, także my jako Stowarzyszenie Starówka też wnosimy różne nowe rzeczy.
1: Dzisiaj impreza na stadionie. W jaki sposób się przygotowaliście i ile osób się zapisało?
2: Zapisało się 20 osób, ale uczestniczyć w samych konkurencjach będzie tylko 8. No wiadomo, to wiek limituje te wyczyny nasze. Przygotowanie, my jesteśmy po 18 roku życia i bawimy się z marszu.
1: Jak taka impreza wpływa na właśnie na osoby, na uczestników, na członków waszej organizacji?
2: No to jest rzecz wspaniała. Moim zdaniem zawsze tu z koleżankami rozmawialiśmy. Takie imprezy właśnie integrują środowisko senioralne i o to właśnie nam chodzi, żeby to środowisko było zintegrowane.
1: Panie prezydencie, kolejna olimpiada chyba jest OSA. Jak słyszymy, wielki sukces organizacyjny, praktycznie rekordowa liczba uczestników.
3: A już po raz 11 stadion piłkarsko-lekkoatletyczny we Włocławku jest miejscem zmagań zawodników olimpiady Hefajstosa i to jest już nasza, myślę, że bardzo piękna tradycja, dlatego że rywalizują tutaj i osoby z niepełnosprawnościami, i osoby starsze. Generalnie osoby, którym zazwyczaj jest trudniej, a tutaj wszyscy czują się świetnie, doskonale i ta rywalizacja duchu fair play to nie jest tylko deklaracja, ale rzeczywistość, więc stąd pewnie też tak duże zainteresowanie i z roku na rok większe, bo w tym roku ponad 400 uczestników tutaj będzie rywalizowało.
1: Właśnie, z jednej strony rywalizacja sportowa, natomiast z drugiej to kluczowy element, czyli integracja.
3: Integracja tutaj tak, jak pan redaktor słusznie zauważył, jest kluczowa i najważniejsza tak naprawdę, bo wszystkim nam zależy, żeby w tym naszym świecie wszyscy czuli się gospodarzami, po prostu, że to był dom dla wszystkich.
4: Po raz 11 odbywa się w Włocławku Olimpiada Hefajstosa. To jest wydarzenie takie naprawdę wyjątkowe na skalę regionalną, dlatego że tutaj rywalizują w sposób taki fair play, w sposób uczciwy, dla przyjemności osoby zarówno i z niepełnosprawnością, jak i nie z niepełnosprawnością, i osoby starsze, osoby młodsze, więc taka pełna integracja, pełen wspólnie spędzony czas, który Stowarzyszenie Eurointegracja swoją organizacją, swoim patronatem jak zawsze organizuje. A to jest wydarzenie niełatwe, dlatego że widzimy tutaj zawodników nie tylko z Włocławka, ale także i z okolicznych miejscowości. Dzisiaj już widzieliśmy gdzieś informację o Zakrzewie, o Piotrkowie Kujawskim i wielu innych miejscach, skąd ci zawodnicy się zjeżdżają. I to jest właśnie dowód na to, że to jest takie wydarzenie niepowtarzalne, bo po prostu w innych miejscach podobnych wydarzeń po prostu nie ma. A to jest potrzebne, żeby każdy czuł się potrzebny, nikt nie czuł się wykluczony, żeby każdy mógł spędzić ze sobą czas. Dzisiaj w duchu sportowym, przy pięknej pogodzie na naszym włocławskim stadionie. Także bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy przyczynili się do organizacji wydarzenia, bo każdy, kto coś podobnego organizował, wie, że to nie jest tak, że to się organizuje w tydzień, w dwa czy w trzy. To są miesiące przygotowań, pozyskiwania sponsorów, ludzi dobrej woli, którzy chcą się po prostu w to włączyć, wolontariuszy. Więc wszystkim tym, którzy przyczyniają się do tego, że po raz 11 ta olimpiada w naszym mieście ma miejsce i że im się chce, bardzo, bardzo dziękuję. Ale przede wszystkim dziękuję wszystkim zawodnikom, którzy się zgłosili, bo bez nich tej imprezy po prostu by nie było.

Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.

patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Wraz z nadejściem wiosny na ulicę Włocławka powróciły włowery. Mieszkańcy ponownie mogą korzystać z miejskich rowerów, które za pomocą aplikacji w telefonie są dostępne niemal na wyciągnięcie ręki. Statystyki pokazują, że ten środek transportu cieszy się dużym zainteresowaniem.
1: Szanowni Państwo, bardzo nas cieszy to, jak włocławski rower Włower sprawuje się wśród mieszkańców na ulicach naszego miasta. Statystyki są jednoznacznie pozytywne i mówią o tym, że mamy ponad 8 tysięcy użytkowników już zarejestrowanych, ponad 55 tysięcy przejechanych kilometrów i ponad około 15 tysięcy wypożyczeń Włoweru od 31 marca do końca maja. To pokazuje, jak potrzebny jest rower w Włocławku, rower miejski i jak sprawdza się wśród mieszkańców.
0: Popularność rowerów ma również ciemniejszą stronę. Co jakiś czas dochodzi do aktów wandalizmu.
1: Martwią nas oczywiście akty wandalizmu. Jest ich mało, ale są. I apeluję w tym miejscu o to, o rozsądek, o zdrowy rozsądek. No i zwykłe też także są naprawy tych rowerów, ale to wynika już nie bardziej z wandalizmu, a z użytkowania. Także jesteśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni tym, ile do tej pory osób skorzystało z roweru.
0: Osoby, które celowo niszczą rowery, muszą liczyć się z konsekwencjami.
1: Jeżeli chodzi o znalezienie tych, którzy celowo niszczą rower, to procedura jest następująca. Zgłaszamy to do policji i policja poszukuje tych sprawców. Na razie udało nam się kilku takich sprawców znaleźć i ukarać. Ponoszą oni koszty po prostu i oczywiście są też skierowane sprawy do sądu.
0: Jak widzimy, włowery to wygodna, ekologiczna i coraz popularniejsza alternatywa dla codziennych podróży po mieście. Urząd Miasta Włocławek w marcu ogłosił przetarg na zagospodarowanie terenu po dawnym osiedlu Grzywno. Są to tereny między Zespołem Szkół Samochodowych a obiektami sportowymi w pobliżu Hali Mistrzów. Do przetargu zgłosiło się 8 firm. Jedną z nich jest Balzola, a więc wykonawca Zielonych Terenów Śródmieścia i 3 maja. 22 kwietnia poznaliśmy potencjalnych oferentów. Czemu nie znamy jeszcze wykonawcy?
2: Rzeczywiście, tak jak pan redaktor wspomniał, przetarg na park Grzywno został zakończony. Było 8 ofert i trwa analiza tych ofert. Z racji tego, że tych ofert jest aż 8 i no, ceny, które zaproponowali wykonawcy, też różnią się od siebie, no ta analiza ofert trwa. Tutaj jesteśmy, nie jest to od nas zależne, kiedy dokona się ta analiza. Po prostu trzeba czekać na analizę tych ofert.
3: Co w przypadku właśnie Balzoli, no bo jak widać Balzola nie spełnia konkretnych wymagań, no terminy się przedłużają. Czy jest to jakoś sprawdzane, czy to bierze się pod uwagę właśnie jakby wiarygodność tych pracowników?

0: Z firmą Balzola Polska rzeczywiście miasto współpracuje już przy dwóch inwestycjach. Jest to Zielone Tereny Śródmieścia i 3 Maja w UNERFEM. Tutaj Balzola złożyła jedną z najniższych ofert. Natomiast analiza ofert nie jest tylko przez pryzmat złożenia najniższej ceny. Brane są również pod uwagę inne argumenty, inne kryteria oceny tych ofert.
1: Ratusz nie określa, jakie inne kryteria są brane pod uwagę, ani kiedy mogą zapaść konkretne decyzje.
0: Osiedle Grzywno to było takie miejsce, które no, słynęło z tego, że raczej zamieszkiwały tam najbiedniejsze, najmniej zamożne rodziny wocławskie. I pod koniec 1939 roku mieszkańcy tego osiedla zostali wymordowani przez hitlerowców. Chcemy, żeby to miejsce jakby no, zmienić w takie miejsce do podnoszenia jakości życia mieszkańców. Te 15 hektarów obszaru zielonego ma zamienić się w obszar do spędzania czasu wolnego, uprawiania sportu, rekreacji ruchowej. Ma tutaj powstać skatepark, skill park, place zabaw, strefy takie zabawy edukacyjnych. Oczywiście to wszystko będzie ze ścieżkami rowerowymi, ścieżkami dla spacerowiczów.
1: Urząd Miasta pozyskał na to zadanie dofinansowanie w kwocie około 20 milionów złotych ze środków szwajcarskich. Włocławek stał się miejscem ważnej debaty o przyszłości relacji międzynarodowej. Podczas konferencji Miasto Przestrzeń dla Biznesu – Nowe możliwości polsko-ukraińskiej współpracy gospodarczej przedstawiciele samorządów, biznesów i różnych instytucji rozmawiali o tym, jak miasta mogą przyciągnąć inwestorów i tworzyć warunki sprzyjające rozwojowi gospodarczemu.
2: Panie prezydencie, dzisiaj spotykamy się na konferencji odnośnie współpracy polsko-ukraińskiej. Dlaczego ten temat jest ważny na naszym rynku w regionie?
3: Po pierwsze dlatego, że wszyscy mamy nadzieję, że ta brutalna napaść Rosji na Ukrainę się skończy i będzie można przystąpić do odbudowy tego ważnego przecież dla Europy kraju. A przy tej odbudowie no, mamy ambicje, żeby uczestniczyło jak najwięcej firm polskich, a my oczywiście we Włocławku chcemy, żeby przy tej odbudowie uczestniczyły firmy z Włocławka. I tutaj nie mówię tylko o firmach budowlanych, ale też tych produkcyjnych, przemysłowych. Zresztą ta współpraca przemysłu polskiego z przemysłem ukraińskim przed tą napaścią była dosyć silna, więc no, bardzo nam zależy na tym, żeby wzmocnić. Oczywiście konferencja odbywa się we Włocławku, no, ale ma charakter ponadregionalny, dlatego że jest współorganizatorem tej konferencji dzisiejszej jest Polsko-Ukraińska Izba Przemysłowo-Handlowa.
1: Polska od lat pozostaje jednym z liderów współpracy z Ukrainą.
4: Polska jest liderem współpracy gospodarczej z Ukrainą w całej Unii Europejskiej. Jeśli spojrzymy na obroty handlowe Unii Europejskiej i Ukrainy, Polska stanowi 30% tych obrotów i jesteśmy po Chinach drugim partnerem handlowym Ukrainy. Nasze obroty w ubiegłym roku wyniosły ponad 15 miliardów dolarów i oczywiście mamy bilans dodatni, czyli sprzedajemy więcej niż kupujemy. W ten obrót handlowy z Ukrainą jest zaangażowanych w Polsce około 2000 firm. Około 1000 firm z polskim kapitałem funkcjonuje ciągle w Ukrainie. Czyli ten poziom relacji jest bardzo duży i głęboki. Sięga różnych miast, różnych regionów.
2: Dlaczego ten temat współpracy Polski z Ukrainą nadal jest tak ważny?
4: To jest ważne dla biznesu w tym sensie, że trzeba zarabiać pieniądze, trzeba zatrudniać ludzi, trzeba płacić podatki, czyli każdy kontrahent jest dobry. Ukraina jest dobrym kontrahentem dla wielu polskich firm. Ważne to jest także z powodu naszego bezpieczeństwa, w sensie bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa fizycznego obywateli. Ukraina w tej chwili prowadzi wojnę obronną i w sumie chroni naszego komfortu, naszego bezpieczeństwa gospodarczego, naszego życia, tego, że możemy spokojnie w nocy spać, nie atakują nas rosyjskie szachidy. Czyli wzmacnianie współpracy gospodarczej z Ukrainą to jest także wzmacnianie zdolności obronnych Ukrainy, tak aby ona wytrwała, obroniła swoją niepodległość i dała nam czas na przygotowanie się do tego, co oby nie nastąpiło.
1: Podczas konferencji nie zabrakło również rozmów na temat problemów, z jakimi mierzą się pracodawcy.
5: Ja bym zaczął przede wszystkim od usprawnienia i odkorkowania urzędów, bo z tym pracodawcy się borykają. I to jest pierwsza kwestia. Druga kwestia, myślę, bezpośrednie wsparcie dla pracodawców, dla przedsiębiorców, którzy chcą się rozwijać w naszym województwie.
2: A czy uważa pan, że obywatele

0: Ukrainy odnaleźli się na naszym rynku?
1: Odnaleźli się bardzo dobrze. Sam jestem też HR menadżerem w grupie Blot, gdzie świadczymy usługi outsourcingowe, więc mamy do czynienia z różnymi pracodawcami z naszego województwa i jestem świadkiem tak naprawdę wielokulturowości w fabrykach.
2: Jednym z ciekawszych tematów była rola średnich miast w przyciąganiu kapitału.
3: Ja dzisiaj będę mówił odnośnie ery AI i szans, które sztuczna inteligencja daje średnim miastom, ponieważ czasy się zmieniają i to właśnie średnie miasta w tej erze sztucznej inteligencji mają szansę na to, żeby zaistnieć, żeby się wybić, żeby wzmocnić swoją pozycję.
0: Dlaczego właśnie takie średnie miasta jak Włocławek?
3: Przede wszystkim dlatego, że mamy znacznie niższe koszty życia, także same utrzymanie pracowników jest u nas znacznie tańsze niż na przykład w Warszawie, czy w Krakowie, czy w Poznaniu. Poza tym dostępność terenów inwestycyjnych, koszty zakupu chociażby terenu inwestycyjnego, to też jest przewaga, która nas buduje. No i co ważne, jakość życia. Pamiętajmy o tym, że Włocławek jest miastem, które jest bardzo dobrze skomunikowane, jest miastem, które daje możliwość na to, żeby pracownicy mogli spędzać w nim czas, nie tylko ten związany z pracą, ale również ten czas po pracy. Także w mojej opinii my jako miasto średniej wielkości dajemy znacznie lepsze perspektywy zarówno dla inwestorów, jak i dla pracowników na to, żeby tutaj właśnie się osiedlić i stąd budować biznes, który będzie funkcjonował nie tylko na rynku lokalnym, ale również na innych rynkach.
2: Uczestnicy podkreślali, że fundamentem współpracy są dobre relacje międzyludzkie.
4: Dzisiejszą konferencję współprowadzę z koleżanką z Urzędu Miasta, a mój speech będzie na temat relacji. Nie chcę za dużo zdradzać, ponieważ będzie to o relacjach w biznesie, jak budujemy te relacje, co jest ważne, że tak naprawdę za każdą inwestycją, za każdym biznesem stoi decyzja, za każdą decyzją stoi człowiek.
2: Takie inicjatywy mają otwierać drogę do tworzenia nowych miejsc pracy i rozwoju lokalnego rynku.
5: Jeżeli chodzi o obecność Ukraińców, to ona we Włocławku jest coraz bardziej widoczna. To znaczy rzeczywiście te rynki tak naprawdę zaczynają się przenikać i zaczynają tak naprawdę fajnie koegzystować. I takie wydarzenie jak dzisiaj ma służyć temu, żeby ta współpraca rzeczywiście była sprawniejsza i żeby rzeczywiście nasza lokalna gospodarka też na tym korzystała. Dzisiaj tak naprawdę w momencie, kiedy mamy takie duże problemy demograficzne, kiedy brakuje rąk do pracy, kiedy w zasadzie jesteśmy najbardziej starzejącym się społeczeństwem w całej Unii Europejskiej. Potrzebujemy tej współpracy, potrzebujemy wymiany i kulturowej, i know-how, i generalnie też na bazie tych biznesowych rozwiązań. Dlatego my, jako chociażby Urząd Pracy, też chcemy być takim partnerem dla biznesu i takiego międzynarodowego, ale też chcemy pokazać, że jesteśmy instytucją, która też może zachęcić kogoś do inwestowania właśnie tutaj. Dlatego, że bardzo nam zależy na tym, aby ten nasz lokalny rynek pracy mógł się jak najbardziej rozwijać, a Włocławek jako miasto takie kompaktowe, z dużym potencjałem takim inwestycyjnym, ale też z dobrą infrastrukturą, z bardzo ciekawymi kadrami, kierunkami szkół, uczelni, może być takim miejscem, gdzie to miejsce dla biznesu może być takie optymalne.
2: Wspólne poszukiwanie możliwości pomiędzy przedsiębiorcami a zagranicznymi partnerami to nie tylko szansa dla biznesu, ale i dla całego regionu. W miniony weekend odbyły się Dni Lubrańca. To już 29. edycja imprezy. Oficjalne rozpoczęcie nastąpiło w Muszli Koncertowej. Burmistrz przekazał młodym mieszkańcom symboliczne klucze do miasta. Wydarzenia tegorocznej imprezy mają nieco inną kolejność.
6: Powracamy do tej formuły. Zawsze dla nas ważny jest kalendarz. W związku z tym, że piątek był w szkołach wolnych dla dzieci, zmieniliśmy kolejność i w poniedziałek zakończymy Paradą Młodości, czyli nasze przedszkolaki, szkoły wszystkie będą maszerować ulicami Lubrańca jako finał. Natomiast dzisiaj o 17 rozpoczynamy Dni Lubrańca, już właśnie 29. Ale praktycznie one się rozpoczęły tam w tle, za moimi plecami, nad ciekiem wodnym Dunaj. Odbyły się zawody wędkarskie. Wręczyliśmy puchary, a dzisiaj będziemy tutaj bawić się. Oczywiście cieszymy się, że jest dobra pogoda, bo na szczęście wczoraj troszkę popadało, jest to zbyt mało. Natomiast Jeśli nawet spadnie deszcz, to będziemy się z tego

0: teściu cieszyć.
1: Po uroczystym rozpoczęciu Dni Lubrańca na scenie zameldował się zespół lubranieckie gitary. Następnie Disco Boys i Nowator. Na placu stanęły stoiska z przekąskami i napojami. Nie mogło zabraknąć strefy dla dzieci, a więc dmuchańców.
2: W drugim dniu są biegi, zawody sportowe, czyli na 5 km jak zawsze. Biorą udział zawodnicy i w tym lubranieckie rozbiegani Lubraniec oraz na stadionie miejskim też zawody piłkarskie. Połączone z różnymi atrakcjami, zabawami, także będzie bardzo wesoło, będzie się dużo działo.
0: Oczywiście pogoda dopisała, ale będzie dla młodzieży, sądzę, że będą lepiej się prezentować, szczególnie w koszykówce 3x3, bo nasza reprezentacja i żeńska, i męska w Warszawie niestety nie popisały się, nie pokonały, nie przeszły eliminacji. Będzie też oczywiście siatkówka. No bardzo żałujemy, że zrezygnowaliśmy z tenisa, bo sukcesy Marii Chwalińskiej są tak duże. No dzisiaj bardzo ciężko idzie z Mirą Andrzejewą, no ale to jest zawodniczka wysokiej klasy. A dzisiaj rozpoczniemy właśnie lubranieckimi gitarami, zespołem z tradycjami z Lubrańca, grające takie przeboje, które jeszcze lubiłem, a więc przeboje lat 70., 80., później już tak raczej muzyki nie słuchałem. Zespół, który dzięki oczywiście kobiecie, nowej solistce, bardzo znacznie zaczął się rozwijać i cieszymy się, że też DJ Deleś będzie, tak? I życzę wszystkim miłej zabawy, a postaramy się, prawda, panie przewodniczący, jak się uda, jak dotrwamy, bo to referenda w całej Polsce i tak dalej, i tak dalej. To te 30 będą bardziej bogate i jakiś zespół jeszcze większej klasy.
1: Szersza relacja z Dni Lubrańca w magazynie Pulsometr.

Miastenia to rzadka choroba autoimmunologiczna. Jej objawy są bardzo różnorodne. Jednak najczęściej wskazuje się opadanie powiek, osłabioną mimikę twarzy, osłabienie kończyn górnych i dolnych oraz bełkotliwą i cichą mowę. Jest bardzo

0: za trudna do zdiagnozowania, ponieważ objawy nie trwają liniowo, tylko sinusoidalnie. Pojawiają się w dużym natężeniu na pewien czas, by następnie ustąpić. Chorzy na tę mało znaną chorobę utworzyli Polskie Stowarzyszenie Chorych na Miastenię Gravis Gioconda. Spotkali się w Wieńcu Zdroju, by porozmawiać m.in. o diagnostyce i radzeniu sobie z miastenią.
1: Miastenia jest

0: zrobionego z kurczu mięśni. Jest to choroba rzadka, ale jest to najczęstsza z chorób rzadkich. W Polsce na miastenię choruje około 9 tysięcy osób. Cechą charakterystyczną miasteni jest męczliwość, czyli narastanie objawów w trakcie wykonywania danej czynności. Czyli pacjent zaczyna mówić i po jakimś czasie ta mowa słabnie. Zaczyna jeść, ale jest w stanie zjeść kilka kęsów, a następnie dochodzi do osłabienia mięśni żwaczy i pacjent dalej nie jest w stanie kontynuować posiłku. Zaczyna wchodzić po schodach, przejdzie kilka stopni, a następnie dochodzi do osłabienia kończyn dolnych i chory danej czynności nie może kontynuować. A drugą cechą charakterystyczną jest zmienność tych objawów. Czy one nie występują cały czas? Zazwyczaj nasilają się w godzinach wieczornych, ale są też pacjenci, którzy mają bardziej nasilone objawy w godzinach porannych. Pacjenci mają lepsze i gorsze dni i dlatego no, często ta choroba jest trudna do rozpoznania, dlatego że jak pacjent przychodzi na przykład do lekarza, to on opowiada o tych swoich objawach, ale tych objawów nie widać, bo akurat ma gorszy dzień.
1: Miastenia musi być ustabilizowana. Miastenia, tutaj choroba, w tej chorobie musi być stabilność choroby, ponieważ charakteryzuje się zmęczeniem ta choroba. Więc patrząc na ruch, ruch powoduje zmęczenie. Więc tutaj chodzi o to, żeby w tej chorobie była stabilna ta jednostka chorobowa i pacjent mógł wykonać ćwiczenia. Ćwiczenia dostosowane indywidualnie do każdego pacjenta, bo ruch jest potrzebny nam na to, żeby się przemieszczać, żeby funkcjonować w życiu codziennym. Więc tutaj te ćwiczenia wszystkie muszą być dostosowane do pacjenta indywidualnie, dopasowane do tego, żeby pacjent mógł funkcjonować. Po tych ćwiczeniach powinien być lekko zmęczony, czyli te ćwiczenia prowadzimy do lekkiego zmęczenia. Pacjent powinien powtórzyć przynajmniej 3 razy w tygodniu te ćwiczenia. Nie powinien się bać tych ćwiczeń, tak? Czyli tej fizjoterapii. Ona daje też takie poczucie satysfakcji z codziennej, no, z codziennego życia, tak? Taka poprawa jakości życia w tym momencie. Więc stąd też cenny jest ruch. Jak dla każdego człowieka cenny jest ruch, to tutaj w miastenii tym bardziej jest cenny ten ruch.
2: Stowarzyszenie Gioconda walczy, aby powstała ustawa o chorobach rzadkich.
0: Jeżeli chodzi o diagnostykę, jeżeli chodzi o nowoczesne leczenie, o ośrodki eksperckie, więc to wszystko mielibyśmy skumulowane i już uregulowane prawnie, bo też trzeba pamiętać o tym, że nie tylko chorujemy na miastenie, mamy bardzo dużo też chorób współistniejących, również spowodowanych, jeżeli chodzi o układ uodpornościowy, o tą immunologię.
2: Chorzy na miastenię borykają się nie tylko z samym problemem zdrowotnym, ale również z brakiem świadomości społecznej.
3: Choruję też na miastenię praktycznie od 20 lat, ale jestem też mamą takiego młodego miastenika, który tak naprawdę jest dzieckiem chorym od urodzenia. Ma już 14 lat.
4: Właśnie, miastenia dotyka osoby w różnym wieku. Skupmy się właśnie z Pani perspektywy na dzieciach. Jak sobie w tym przypadku radzić i jak zdiagnozować? Bo wiem też, że miastenia nie jest łatwa do diagnozowania.
3: Niestety, jeśli chodzi o diagnozę miastenii u dzieci, jest na pewno tak samo trudno jak u osób dorosłych. Objawy tak naprawdę dzieci mają takie same jak dorośli, tylko czasem rodzic nie zwraca na to uwagę. A apeluję, zwracajmy uwagę, jeśli dziecko tak naprawdę nie rozwija się ruchowo, tak jak inne dzieci w przedszkolu, na przykład, tak? Jest to dziecko, które często się przewraca, szybko się męczy, też ma problemy z połykaniem, z piciem, czasem te napoje wylatują przez nos, zachłystują się często, potrzebują więcej odpoczynku, nie rozwijają się tak szybko, jeśli chodzi o jazdy na rowerze, na przykład, albo jak uczą się jeździć, to po prostu ta jazda jest o wiele krótsza.
4: Jak sobie radzić z tą chorobą, kiedy już ją zdiagnozujemy, właśnie w przypadku dzieci, bo na nich się skupiamy?
3: Na pewno, że tak powiem, radzenie sobie z tą chorobą jest ciężkie. Nam dorosłym jest ciężko pogodzić się i nauczyć się żyć z chorobą. Na pewno jest ciężej tym dzieciom. Kwestia jest jeszcze, no wiadomo, jak dziecko choruje od urodzenia, to tak naprawdę takie dziecko czasem nigdy nie miało dzieciństwa, żeby biegać, bawić się jak inni i może się nawet do tego już tak przyzwyczajają. Na pewno też jest ciężej dzieciom, które są diagnozowane albo te objawy są na przykład w wieku, no nie wiem, 6 lat, 7, które tak jak dzieci, które po prostu rozwijały się, bawiły.

0: i nagle na to siły nie mają. Więc te dzieci na pewno trzeba, każde dziecko trzeba wspierać, dorosłych trzeba wspierać, ale nie da się ukryć, że taki młody organizm na pewno ma ciężko sobie z tym poradzić.
1: Proszę opowiedzieć o tym, jak pani w ogóle zdiagnozowała, bo pani została zdiagnozowana odnośnie miastenii, bo wiem, że nie jest to łatwe, a później jak ta choroba się objawia i jak z nią żyć?
2: To znaczy tak, ja już jestem taką weteranką, bo choruję 36 lat i wtedy nie było to takie łatwe, bo i nie było o tej miastenii. No, miałam 14 lat, gdzie były te takie pierwsze marzenia, pierwsze no, spotkania, chciałoś tak z kolegami, tu jednak nie dałam rady. U mnie diagnostyka była szybka, tak, bo trafiłam na bardzo dobrego neurologa, czyli praktycznie jak rodzice mnie wtedy zawieźli do szpitala, neurolog od razu stwierdził, że to jest miastenia, no i trzeba to tylko było potwierdzić. Ale ja myślałam wtedy, bo nie było wtedy głośno, że ja wezmę zwykłą tabletkę, że połknę tak jak na zwykłą grypę, tak, że zaraz będzie wszystko ok. Nawet nie zdawałam sobie sprawy, że to będzie taka długotrwała i trudna droga. No moje pierwsze takie objawy to właśnie były, że nie mogłam gdzieś przełknąć tej kanapki, bo mi ciężko było z połykaniem, płyny wypływały nosem, nie mogłam, przykucnęłam, nie mogłam wstać, z umyciem zębów ręce opadały, uczesaniem włosów, tak. W szkole były bardzo wielkie problemy, bo nie mogłam na przykład czytać na głos, bo mi ta, no, taka mowa nosowa była. No i były różne, bo to jest taka, jest, raz jest lepiej, raz jest gorzej, tak była, później właśnie przyszłam takie ciężkie immunosupresyjne leczenie, sterydowe też, były te poprawy, ale też i duży wpływ ma różne stresy, różne takie kobiece choroby, które wpływ mają dużo na naszą chorobę.
1: Z pana perspektywy, jakie są objawy miastenii?
3: Zmęczenie, senność. Brak siły fizycznej, to znaczy tak można powiedzieć, ok, wezmę się do pracy, ale po paru minutach u mnie jest wyłączenie mięśni po prostu, czuję, ręce mi opadają, potliwość wysoka i ogólnie potrzeba snu.
1: Wspomniał pan o stowarzyszeniu, dzisiaj macie spotkanie. Jaką rolę dla was odgrywają tego typu wydarzenia, tego typu inicjatywy?
3: Przede wszystkim zbliżają nas do siebie. Zapraszamy nowych członków. Staramy się działać jak najlepiej, jak w największym kręgu, żeby zdobywać i finanse dla stowarzyszenia oraz oddawać rozgłos tego, czym jest miastenia i z czym my się borykamy na co dzień, a to jest bardzo często jest to brak wsparcia ze strony najbliższych. Podejrzewam, że nie tylko ja o tym mówię, natomiast z mojej perspektywy jest to wsparcie praktycznie zerowe. Od mojej rodziny często jest to tak, wyglądam jak wyglądam, tak, a często słyszę, że weź się do pracy, lenisz się, nie chce ci się robić, ściemniasz i nie jestem w stanie nikomu wytłumaczyć. Ktoś tam może rozumie albo udaje, że rozumie, natomiast ostatnio już poddałem się, nie tłumaczę nikomu, kiwam głową po prostu i odchodzę, bo nie ma sensu kopać się z koniem.
4: Wszyscy mówią, że tą chorobę trzeba zaakceptować, pokochać. Ja jej nie zaakceptuję chyba nigdy. Uczę się z nią żyć. Ona mi odebrała bardzo dużo, odebrała mi sprawność. Moja głowa ciągle jest na wysokich obrotach. Tam taki chomik szybciutko biega, który goni. Tak, chciałabym wrócić do swojej pracy, do swoich podopiecznych. Chciałabym pracować, ale no niestety nie mogę. Mam teraz bardzo słabe ręce, bardzo słabe nogi. Ta choroba mi po prostu na to nie pozwala. Są też problemy z przełykaniem, są problemy z mówieniem, problemy z, mówię, czasami też seplenie. Bardzo często mnie też dusi. Jak żyć? Trzeba bardzo uważać, nie przemęczać się i dbać o siebie przede wszystkim.
1: Z rozmów z pani poprzednikiem chociażby, pan wspomniał o tym, że ta choroba i jej objawy są dla społeczeństwa dość obce i lekceważone. Czy z pani perspektywy też tak to wygląda, że nie ma tej świadomości społecznej?
4: Nie. Tak. Moi przedmówcy mają rację. Nie ma.

0: ma w ogóle świadomości. Nieraz jak wychodzę do sklepu na zakupy, no przecież nawet teraz pan spojrzy na mnie, przecież normalnie wyglądam. No co mi jest? Dobrze wyglądasz, przecież ty nie jesteś chora. Wyszłaś na zakupy. Co ci jest? Także kompletnie ludzie nie mają świadomości o tym, z czym my się zmagamy.
1: Sama pani boryka się z miastemią i wychowuje też pani chore dziecko. Jak pani to udaje się łączyć?
2: No ja osobiście, tak jak pan powiedział, choruję na miastenię. Córka ma autyzm. No nie jest to łatwe. Najbardziej cierpi właśnie na tym córka, bo często się zdarza, że ma jakieś gorsze dni. Wtedy niestety, kiedy ja też mam te gorsze dni, to nam się to nie składa tak, jak powinno. I ona nie potrafi tego też pojąć.
3: U osób z miastenią znacznie częściej występują zaburzenia depresyjne i lękowe. Ich funkcjonowanie w społeczeństwie z racji objawów choroby jest utrudnione. Poza leczeniem konieczne jest także zwiększenie świadomości społecznej. Nie każdą chorobę widać na pierwszy rzut oka. Po miesiącach rywalizacji, treningów i sportowych emocji przyszedł czas na podsumowanie oraz wręczenie nagród. W Zespole Szkół w Lubrańcu odbyła się uroczystość podsumowująca współzawodnictwo dzieci i młodzieży na terenie powiatu włocławskiego. Wydarzenie było okazją do wyróżnienia najzdolniejszych uczniów, trenerów oraz szkolnych drużyn, które w minionym roku osiągały wysokie wyniki sportowe. To inicjatywa realizowana przez cały rok, podczas której młodzi sportowcy rywalizują w wielu dyscyplinach, reprezentując swoje szkoły i miejscowości.
4: Z 36 szkół podstawowych, ponadpodstawowych, trzech kategoriach wiekowych, w 10 konkurencjach, ponad 3,5 tysiąca osobostartów, jakby to słowo nie brzmiało, to pokazuje, jaki zakres tego pięknego zadania temu towarzyszy. To najlepsza inwestycja w wychowanie młodzieży przez sport, w dbanie o zdrowie, o dobrą kondycję. W dniu dzisiejszym nagrodzimy najlepsze szkoły w generalnej klasyfikacji. Spotykamy się na powiatowym święcie sportu, rozegramy mecz z gwiazdami muzyki, także byłymi reprezentantami Polski, ale tak prawdę mówiąc, największymi gwiazdami dzisiejszego dnia są ci wspaniali uczniowie szkół z terenu powiatu włocławskiego. Im należy podziękować za to zaangażowanie, za tą pasję, z którą rywalizowali. Ja w kilku takich zawodach uczestniczyłem i
5: uczestnik.
4: Jako uczestnik niestety nie łapię się do żadnej kategorii wiekowej, ale jako baczny obserwator i byłem pod wrażeniem zaangażowania, ale przede wszystkim rywalizacji fair play pomiędzy naszymi uczniami. Dodam tylko, że do tego przedsięwzięcia po wielu latach powróciliśmy. Jest ono organizowane drugi rok z rzędu. Coraz większe zainteresowanie. Praktycznie wszystkie szkoły z naszego terenu uczestniczą, także tylko się cieszę. Dzisiaj dopisuje pogoda. Mam nadzieję, że wspólnie z młodzieżą spędzimy miło to czerwcowe przedpołudnie.
6: Zawsze darzyłem sport i młodzież wielkim szacunkiem z tego powodu, że akurat ja nie mogłem być sportowcem ze względu na stan zdrowia, ale dzisiaj niewątpliwie będzie podsumowanie i ci najlepsi zostaną uhonorowani.
3: Jak podkreślały władze powiatu, sukcesy młodych sportowców nie byłyby możliwe bez odpowiedniej infrastruktury. Powiat włocławski od lat inwestuje w obiekty sportowe, boiska oraz miejsca do aktywności fizycznej, aby dzieci i młodzież miały jak najlepsze warunki do rozwijania swoich talentów.
4: Przede wszystkim uważamy, że wychowanie przez sport to właściwy tok myślenia, to także dbanie o zdrowie. W poprzednich latach wybudowaliśmy instytucję zdrowotną, ale także rozwijamy obiekty sportowe przy naszych szkołach, bo przecież w ostatnim roku otworzyliśmy dwie hale sportowe w Chodczu, w Lubrańcu, Marysinie. Dzisiaj to święto połączone jest także symbolicznym otwarciem Orlika po renowacji. To zadanie kosztowało blisko 600 tysięcy złotych, blisko 300 tysięcy złotych. To dofinansowanie z ministerstwa, także staramy się równomiernie inwestować we wszystkie nasze obiekty edukacyjne, a frekwencja na współzawodnictwie sportowym pokazuje, że jest to właściwy kierunek.
3: O znaczeniu sportu mówiła również wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego. Jak podkreślała, sport to nie tylko rywalizacja i walka o medale, ale także nauka dyscypliny, odpowiedzialności, współpracy oraz wytrwałości w dążeniu do celu.
7: Patrząc na sport, musimy pamiętać, że to nie jest tylko taka rywalizacja, ale to jest dbanie o kondycję fizyczną, to jest dbanie o zdrowie, a przede wszystkim, co dla mnie jest zawsze najważniejsze, to jest uczenie wartości. Kibicujemy wielu znanym znanym sportowcą,

0: Chociażby ten ostatni weekend wszyscy chyba byliśmy z Mają i jej kibicowaliśmy i tam można było zobaczyć jej emocje, to jak często mówiliśmy, patrząc na taki mecz, mówimy, czy sobie poradzi z głową. To właśnie pokazuje sport, że sport uczy nas wartości, uczy nas jak podchodzić do życia. I dzisiaj oprócz tego podsumowania i wielu miesięcy pewnie fajnej rywalizacji, to mam nadzieję, że w tych młodych osobach zostało właśnie wykształcone wartości, że trzeba umieć sobie radzić ze stresem, że trzeba umieć sobie radzić z porażką, że trzeba umieć sobie radzić z wygraną, bo to też nie jest takie łatwe, że drużynowe podejście, grupowe podejście do wielu spraw jest dużo łatwiejsze, że musi być lider i musi być delegowanie zadań, patrząc na drużynę. Więc to wszystko się tutaj na pewno działo przez wiele miesięcy, a dzisiaj nagrodzimy tych najlepszych.
1: Nie zabrakło także głosu trenerów i opiekunów, którzy na co dzień pracują z młodymi zawodnikami. Zwracali oni uwagę, że za każdym sukcesem stoją godziny treningów, systematyczność i zaangażowanie zarówno dzieci, jak i ich rodzin.
2: Ciężka praca, sumienna przede wszystkim. Nic nowego.
3: Myślę, że takie krzewienie zasady fair play i taka systematyczność, no i empatia do uczniów i pasja, którą wykonujemy, to są podstawowe rzeczy.
4: Tutaj było wiele konkurencji, rozumiem, w tej rywalizacji. Na których tych konkurencjach najbardziej się tutaj skupialiście w tej rywalizacji?
3: No chłopcy piłka nożna, to są nasi mistrzowie województwa, a dziewczynki koszykówka, no i też lekka atletyka. Właściwie jesteśmy wszechstronni.
5: Ogólnie to po rodzinie mamy. Mój dziadek jest, był mistrzem województwa w latach 90. Tata, brat i tak to schodzi z pokolenia na pokolenie i tak zainteresowanie to.
4: Czyli tradycja rodzinna przede wszystkim, tak?
5: Dokładnie.
4: A dlaczego akurat ta piłka nożna? Piłka nożna to ta tradycja rodzinna? Czy inne też?
5: Można tak powiedzieć. No, jak chłopacy, no to piłka nożna.
4: A dlaczego uprawiasz akurat piłkę nożną? Co jest w tym sporcie fajnego?
5: No tu ogólnie jest taki sport, że trzeba ciężko pracować, żeby coś osiągnąć. I na razie próbuję coś.
6: No jakoś tak na początku piłka nożna i tak stwierdziłam, że jednak ta piłka mi przeszkadza. I chcę biegać, lubię, kocham, no i tak jakoś idzie. No ja od najmłodszych lat i to też myślę, że babcia, dziadek, tata, mama i tak poszło.
4: Czyli ta tradycja rodzinna u ciebie również?
6: Tak.
4: Dlaczego generalnie ten sport jest fajny? Uprawianie aktywności fizycznej jest fajne, bo to nie zawsze jest takie oczywiste.
6: No ja, nie wiem, ja po prostu kocham, ja po prostu lubię przychodzić na trening, bo to jest mój żywioł i ja po prostu, to jest mnie coś idzie.
7: Bo koledzy też uprawiają, zachęcili mnie w wieku 4 lat, no i tak ciągnę.
4: Mhm. U ciebie, dlaczego?
8: No u mnie to rodzinne, z kolegą jestem rodziną, no i dziadek, wujo, no i... No po prostu złapałem od najmłodszych lat ten zapał i gram dalej.
4: A dlaczego akurat piłka nożna?
7: Bo tak, nie wiem.
4: Dlatego, że to jest najpopularniejszy sport, czy po prostu coś jest fajnego dla ciebie w tej piłce?
7: No, strzelanie goli i takie rzeczy, mnie to cieszy.
4: Okej, czyli ty bardziej atakujący.
7: Tak.
4: Okej, a u ciebie, dlaczego ta piłka nożna akurat?
8: No ja tak od najmłodszych lat złapałem już ten zapał i po prostu, no, patrzyłem jak wujkowie grają i... Obok stadionu mam babcię, no to ciągle patrzyłem na tą piłkę nożną, no i po prostu zacząłem grać.
1: Po części oficjalnej przyszedł czas na sportowe emocje w nieco bardziej rozrywkowym wydaniu. Do Lubrańca przyjechała drużyna Pectus Team, w której składzie znaleźli się m.in. bracia Szczepaniak z zespołu Pectus, a także były reprezentant polski Radosław Majdan, Marek Citko i Piotr Świerczewski.
9: Marek Szczepaniak, założyciel, jakby tutaj scalamy ze sobą nie tylko branżę artystyczną, ale również sportową, czego przykładem są znakomici zawodnicy. Piotr Świerczewski, Marek Citko, Radek Majdan,
10: ikony,
9: Kubert Dolewski. Pomysł zawsze gdzieś tam rodził się w naszych sercach. Prowodyrem był nasz tato, który grał w piłkę. Później nasze drogi troszkę się rozeszły w stronę muzyczną, ale zawsze ten sport był w naszych sercach. Parę tygodni temu zadzwonił do mnie starosta Roman, powiedział, że jest taka możliwość, żeby się zmierzyć na boisku. Okazało się, że Roman kiedyś w przeszłości był bardzo dobrym bramkarzem. Dlatego wzięliśmy tutaj na drugą stronę też równie znakomitego bramkarza
10: i strzelca, który
9: będzie dzisiaj testował.
10: Będzie testował.
9: Cieszymy się, że

0: Udało nam się dzisiaj dotrzeć na to fantastyczne wydarzenie.
1: Naprzeciwko gości stanęła reprezentacja powiatu włocławskiego z Romanem Gołębiewskim na czele. Starosta tym razem założył rękawice bramkarskie i stanął między słupkami. Mimo ambitnej walki samorządowcy musieli uznać wyższość przyjezdnych, którzy okazali się skuteczniejsi na boisku.
2: Ha ha ha!

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapiszcie już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
3: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Wraz z nadejściem wiosny na ulicę Włocławka powróciły włowery. Mieszkańcy ponownie mogą korzystać z miejskich rowerów, które za pomocą aplikacji w telefonie są dostępne niemal na wyciągnięcie ręki. Statystyki pokazują, że ten środek transportu cieszy się dużym zainteresowaniem.
1: Szanowni Państwo, bardzo nas cieszy to, jak włocławski rower Włower sprawuje się wśród mieszkańców na ulicach naszego miasta. Statystyki są jednoznacznie pozytywne i mówią o tym, że mamy ponad 8 tysięcy użytkowników już zarejestrowanych, ponad 55 tysięcy przejechanych kilometrów i ponad około 15 tysięcy wypożyczeń Włoweru od 31 marca do końca maja. To pokazuje, jak potrzebny jest rower w Włocławku, rower miejski i jak sprawdza się wśród mieszkańców.
0: Popularność rowerów ma również ciemniejszą stronę. Co jakiś czas dochodzi do aktów wandalizmu.
1: Martwią nas oczywiście akty wandalizmu. Jest ich mało, ale są. I apeluję w tym miejscu o to, o rozsądek, o zdrowy rozsądek. No i zwykłe też także są naprawy tych rowerów, ale to wynika już nie bardziej z wandalizmu, a z użytkowania. Także jesteśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni tym, ile do tej pory osób skorzystało z roweru.
0: Osoby, które celowo niszczą rowery, muszą liczyć się z konsekwencjami.
1: Jeżeli chodzi o znalezienie tych, którzy celowo niszczą rower, to procedura jest następująca. Zgłaszamy to

0: do policji i policja poszukuje tych sprawców. Na razie udało nam się kilku takich sprawców znaleźć i ukarać. Ponoszą oni koszty po prostu i oczywiście są też skierowane sprawy do sądu.
1: Jak widzimy, Włowery to wygodna, ekologiczna i coraz popularniejsza alternatywa dla codziennych podróży po mieście. Urząd Miasta Włocławek w marcu ogłosił przetarg na zagospodarowanie terenu po dawnym osiedlu Grzywno. Są to tereny między Zespołem Szkół Samochodowych a obiektami sportowymi w pobliżu Hali Mistrzów. Do przetargu zgłosiło się 8 firm. Jedną z nich jest Balzola, a więc wykonawca Zielonych Terenów Śródmieścia i 3 maja. 22 kwietnia poznaliśmy potencjalnych oferentów. Czemu nie znamy jeszcze wykonawcy?
2: Rzeczywiście, tak jak pan redaktor wspomniał, przetarg na park Grzywno został zakończony. Było 8 ofert i trwa analiza tych ofert. Z racji tego, że tych ofert jest aż 8 i no, ceny, które zaproponowali wykonawcy, też różnią się od siebie, no ta analiza ofert trwa. Tutaj jesteśmy, nie jest to od nas zależne, kiedy dokona się ta analiza. Po prostu trzeba czekać na analizę tych ofert.
3: Co w przypadku właśnie Balzoli, bo jak widać Balzola nie spełnia konkretnych wymagań, no, terminy się przedłużają. Czy jest to jakoś sprawdzane, czy to bierze się pod uwagę właśnie jakby wiarygodność tych pracowników?
2: Z firmą Balzola Polska rzeczywiście miasto współpracuje już przy dwóch inwestycjach. Jest to Zielone Tereny Śródmieścia i 3 maja w UNERF-em. Tutaj Balzola złożyła jedną z najniższych ofert. Natomiast analiza ofert nie jest tylko przez pryzmat złożenia najniższej ceny. Brane są również pod uwagę inne argumenty, inne kryteria oceny tych ofert.
1: Ratusz nie określa, jakie inne kryteria są brane pod uwagę, a niekiedy mogą zapaść konkretne decyzje.
2: Osiedle Grzywno to było takie miejsce, które no, słynęło z tego, że raczej zamieszkiwały tam najbiedniejsze, najmniej zamożne rodziny włocławskie i pod koniec 1939 roku mieszkańcy tego osiedla zostali wymordowani przez hitlerowców. Chcemy, żeby to miejsce jakby no, zmienić w takie miejsce do podnoszenia jakości życia mieszkańców. Te 15 hektarów obszaru zielonego ma zamienić się w obszar do spędzania czasu wolnego, uprawiania sportu, rekreacji ruchowej. Ma tutaj powstać skatepark, skill park, place zabaw, strefy takie zabawy edukacyjnych. Oczywiście to wszystko będzie z ścieżkami rowerowymi, ścieżkami dla spacerowiczów.
1: Urząd Miasta pozyskał na to zadanie dofinansowanie w kwocie około 20 milionów złotych ze środków szwajcarskich. Włocławek stał się miejscem ważnej debaty o przyszłości relacji międzynarodowej. Podczas konferencji Miasto Przestrzeń dla Biznesu – Nowe możliwości polsko-ukraińskiej współpracy gospodarczej. Przedstawiciele samorządów, biznesów i różnych instytucji rozmawiali o tym, jak miasta mogą przyciągnąć inwestorów i tworzyć warunki sprzyjające rozwojowi gospodarczemu.
4: Panie Prezydencie, dzisiaj spotykamy się na konferencji odnośnie współpracy polsko-ukraińskiej. Dlaczego ten temat jest ważny na naszym rynku w regionie?
5: Po pierwsze dlatego, że wszyscy mamy nadzieję, że ta brutalna napaść Rosji na Ukrainę się skończy i będzie można przystąpić do odbudowy tego ważnego przecież dla Europy kraju. A przy tej odbudowie no, mamy ambicje, żeby uczestniczyło jak najwięcej firm polskich, a my oczywiście we Włocławku chcemy, żeby przy tej odbudowie uczestniczyły firmy z Włocławka. I tutaj nie mówię tylko o firmach budowlanych, ale też tych produkcyjnych, przemysłowych. Zresztą ta współpraca przemysłu polskiego z przemysłem ukraińskim przed tą napaścią była dosyć silna, więc no, bardzo nam zależy na tym, żeby wzmocnić. Oczywiście konferencja odbywa się we Włocławku, no, ale ma charakter ponadregionalny, dlatego że jest współorganizatorem tej konferencji dzisiejszej jest Polsko-Ukraińska Izba Przemysłowo-Handlowa.
1: Polska od lat pozostaje jednym z liderów współpracy z Ukrainą.
6: Polska jest liderem współpracy gospodarczej z Ukrainą w całej Unii Europejskiej. Jeśli spojrzymy na obroty handlowe Unii Europejskiej i Ukrainy, Polska stanowi 30% tych obrotów i jesteśmy po Chinach drugim partnerem handlowym Ukrainy. Nasze obroty w ubiegłym roku wyniosły ponad 15 miliardów dolarów i oczywiście mamy bilans dodatni, czyli sprzedajemy więcej niż kupujemy. W ten obrót handlowy z Ukrainą jest zaangażowany

0: zarejestrowanych w Polsce około 2000 firm. Około 1000 firm z polskim kapitałem funkcjonuje ciągle w Ukrainie. Czyli ten poziom relacji jest bardzo duży i głęboki. Sięga różnych miast, różnych regionów.
1: Dlaczego ten temat współpracy Polski z Ukrainą nadal jest tak ważny?
0: To jest ważne dla biznesu w tym sensie, że trzeba zarabiać pieniądze, trzeba zatrudniać ludzi, trzeba płacić podatki, czyli każdy kontrahent jest dobry. Ukraina jest dobrym kontrahentem dla wielu polskich firm. Ważne to jest także z powodu naszego bezpieczeństwa, w sensie bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa fizycznego obywateli. Ukraina w tej chwili prowadzi wojnę obronną i w sumie chroni naszego komfortu, naszego bezpieczeństwa gospodarczego, naszego życia, tego, że możemy spokojnie w nocy spać, nie atakują nas rosyjskie szachidy. Czyli wzmacnianie współpracy gospodarczej z Ukrainą to jest także wzmacnianie zdolności obronnych Ukrainy, tak aby ona wytrwała, obroniła swoją niepodległość i dała nam czas na przygotowanie się do tego, co oby nie nastąpiło.
2: Podczas konferencji nie zabrakło również rozmów na temat problemów, z jakimi mierzą się pracodawcy.
3: Ja bym zaczął przede wszystkim od usprawnienia i odkorkowania urzędów, bo z tym pracodawcy się borykają. I to jest pierwsza kwestia. Druga kwestia, myślę, bezpośrednie wsparcie dla pracodawców, dla przedsiębiorców, którzy chcą się rozwijać w naszym województwie.
1: A czy uważa pan, że obywatele Ukrainy odnaleźli się na naszym rynku?
3: Odnaleźli się bardzo dobrze. Sam jestem też HR menadżerem w grupie Blot, gdzie świadczymy usługi outsourcingowe, więc mamy do czynienia z różnymi pracodawcami z naszego województwa i jestem świadkiem tak naprawdę wielokulturowości w fabrykach.
2: Jednym z ciekawszych tematów była rola średnich miast w przyciąganiu kapitału.
4: Ja dzisiaj będę mówił odnośnie ery AI i szans, które sztuczna inteligencja daje średnim miastom, ponieważ czasy się zmieniają i to właśnie średnie miasta w tej erze sztucznej inteligencji mają szansę na to, żeby zaistnieć, żeby się wybić, żeby wzmocnić swoją pozycję.
1: A dlaczego właśnie takie średnie miasta jak Włocławek?
4: Przede wszystkim dlatego, że mamy znacznie niższe koszty życia, także same utrzymanie pracowników jest u nas znacznie tańsze niż na przykład w Warszawie, czy w Krakowie, czy w Poznaniu. Poza tym dostępność terenów inwestycyjnych, koszty zakupu chociażby terenu inwestycyjnego, to też jest przewaga, która nas buduje. No i co ważne, jakość życia. Pamiętajmy o tym, że Włocławek jest miastem, które jest bardzo dobrze skomunikowane, jest miastem, które daje możliwość na to, żeby pracownicy mogli spędzać w nim czas, nie tylko ten związany z pracą, ale również ten czas po pracy. Także w mojej opinii my jako miasto średniej wielkości dajemy znacznie lepsze perspektywy zarówno dla inwestorów, jak i dla pracowników na to, żeby tutaj właśnie się osiedlić i stąd budować biznes, który będzie funkcjonował nie tylko na rynku lokalnym, ale również na innych rynkach.
2: Uczestnicy podkreślali, że fundamentem współpracy są dobre relacje międzyludzkie.
5: Dzisiejszą konferencję współprowadzę z koleżanką z Urzędu Miasta, a mój speech będzie na temat relacji. Nie chcę za dużo zdradzać, ponieważ będzie to o relacjach w biznesie, jak budujemy te relacje, co jest ważne, że tak naprawdę za każdą inwestycją, za każdym biznesem stoi decyzja, za każdą decyzją stoi człowiek.
2: Takie inicjatywy mają otwierać drogę do tworzenia nowych miejsc pracy i rozwoju lokalnego rynku.
6: Jeżeli chodzi o obecność Ukraińców, to ona we Włocławku jest coraz bardziej widoczna. To znaczy rzeczywiście te rynki tak naprawdę zaczynają się przenikać i zaczynają tak naprawdę fajnie koegzystować. I takie wydarzenie jak dzisiaj ma służyć temu, żeby ta współpraca rzeczywiście była sprawniejsza i żeby rzeczywiście nasza lokalna gospodarka też na tym korzystała. Dzisiaj tak naprawdę w momencie, kiedy mamy takie duże problemy demograficzne, kiedy brakuje rąk do pracy, kiedy w zasadzie jesteśmy najbardziej starzejącym się społeczeństwem w całej Unii Europejskiej. Potrzebujemy tej współpracy, potrzebujemy wymiany i kulturowej, i know-how, i generalnie też na bazie tych biznesowych rozwiązań. Dlatego my, jako chociażby Urząd Pracy, też chcemy być takim partnerem dla biznesu i takiego międzynarodowego, ale też chcemy pokazać, że jesteśmy instytucją, która też może zachęcić kogoś do inwestowania właśnie tutaj. Dlatego, że bardzo nam zależy na tym, aby ten nasz lokalny rynek pracy mógł się jak najbardziej rozwijać, a Włocławek jako miasto takie kompaktowe, z dużym potencjałem takim inwestycyjnym, ale też z dobrą infrastrukturą,

0: z bardzo ciekawymi kadrami, kierunkami szkół, uczelni, może być takim miejscem, gdzie to miejsce dla biznesu może być takie optymalne.
1: Wspólne poszukiwanie możliwości pomiędzy przedsiębiorcami a zagranicznymi partnerami to nie tylko szansa dla biznesu, ale i dla całego regionu. W miniony weekend odbyły się Dni Lubrańca. To już 29. edycja imprezy. Oficjalne rozpoczęcie nastąpiło w Muszli Koncertowej. Burmistrz przekazał młodym mieszkańcom symboliczne klucze do miasta. Wydarzenia tegorocznej imprezy mają nieco inną kolejność.
2: Powracamy do tej formuły. Zawsze dla nas ważny jest kalendarz. W związku z tym, że piątek był w szkołach wolnych dla dzieci, zmieniliśmy kolejność i w poniedziałek zakończymy Paradą Młodości, czyli nasze przedszkolaki, szkoły wszystkie będą maszerować ulicami Lubrańca jako finał. Natomiast dzisiaj o 17 rozpoczynamy Dni Lubrańca, już właśnie 29. Ale praktycznie one się rozpoczęły tam w tle, za moimi plecami, nad ciekiem wodnym Dunaj. Odbyły się zawody wędkarskie, wręczyliśmy puchary, a dzisiaj będziemy tutaj bawić się. Oczywiście cieszymy się, że jest dobra pogoda, bo na szczęście wczoraj troszkę popadało, jest to zbyt mało, natomiast jeśli nawet spadnie deszcz, to będziemy się z tego deszczu cieszyć.
1: Po uroczystym rozpoczęciu Dni Lubrańca na scenie zameldował się zespół lubranieckiej gitary. Następnie Disco Boys Innowator. Na placu stanęły stoiska z przekąskami i napojami. Nie mogło zabraknąć strefy dla dzieci, a więc dmuchańców.
3: W drugim dniu są biegi, zawody sportowe, czyli na 5 km jak zawsze. Biorą udział zawodnicy i w tym lubranieckie rozbiegani Lubraniec. Oraz na stadionie miejskim też zawody piłkarskie, połączone z różnymi atrakcjami, zabawami, także będzie bardzo wesoło, będzie się dużo działo.
2: Oczywiście pogoda dopisała, ale będzie dla młodzieży, sądzę, że będą lepiej się prezentować, szczególnie w koszykówce 3x3, bo nasza reprezentacja i żeńska, i męska w Warszawie niestety nie popisały się, nie pokonały, nie przeszły eliminacji. Będzie też oczywiście siatkówka. No bardzo żałujemy, że zrezygnowaliśmy z tenisa, bo sukcesy Marii Chwalińskiej są tak duże. No dzisiaj bardzo ciężko idzie z Mirą Andrzejewą, no ale to jest zawodniczka wysokiej klasy. A dzisiaj rozpoczniemy właśnie lubranieckimi gitarami, zespołem z tradycjami z Lubrańca, grające takie przeboje, które jeszcze lubiłem, a więc przeboje lat 70., 80., później już tak raczej muzyki nie słuchałem. Zespół, który dzięki oczywiście kobiecie, nowej solistce, bardzo znacznie zaczął się rozwijać i cieszymy się, że też DJ Deleś będzie, tak? I życzę wszystkim miłej zabawy, a postaramy się, prawda, panie przewodniczący, jak się uda, jak dotrwamy, bo to referenda w całej Polsce i tak dalej, to te 30 będą bardziej bogate i jakiś zespół jeszcze większej klasy.
1: Szersza relacja z Dni Lubrańca w magazynie Pulsometr.

0: Miastenia to rzadka choroba autoimmunologiczna. Jej objawy są bardzo różnorodne. Jednak najczęściej wskazuje się opadanie powiek, osłabioną mimikę twarzy, osłabienie kończyn górnych i dolnych oraz bełkotliwą i cichą mowę. Jest bardzo trudna do zdiagnozowania, ponieważ objawy nie trwają liniowo, tylko sinusoidalnie. Pojawiają się w dużym natężeniu na pewien czas, by następnie ustąpić. Chorzy na tę mało znaną chorobę utworzyli Polskie Stowarzyszenie Chorych na Miastenię Gravis Gioconda. Spotkali się w Wieńcu Zdroju, by porozmawiać m.in. o diagnostyce i radzeniu sobie z miastenią.
1: Miastenia jest chorobą autoimmunologiczną, w przebiegu której dochodzi do produkcji przeciwciał. Te przeciwciała zaburzają transmisję nerwowo-mięśniową i w związku z tym doprowadzają do osłabionego skurczu mięśni. Jest to choroba rzadka, ale jest to najczęstsza z chorób rzadkich. W Polsce na miastenię choruje około 9 tysięcy osób. Cechą charakterystyczną miastenii jest męczliwość, czyli narastanie objawów w trakcie wykonywania danej czynności. Czyli pacjent zaczyna mówić i po jakimś czasie ta mowa słabnie. Zaczyna jeść, ale jest w stanie zjeść kilka kęsów, a następnie dochodzi do osłabienia mięśni żwaczy i pacjent dalej nie jest w stanie kontynuować posiłku. Zaczyna wchodzić po schodach, przejdzie kilka stopni, a następnie dochodzi do osłabienia kończyn dolnych i chory danej czynności nie może kontynuować. A drugą cechą charakterystyczną jest zmienność tych objawów. Czy one nie występują cały czas? Zazwyczaj nasilają się w godzinach wieczornych, ale są też pacjenci, którzy mają bardziej nasilone objawy w godzinach porannych. Pacjenci mają lepsze i gorsze dni i dlatego często ta choroba jest trudna do rozpoznania, dlatego że jak pacjent przychodzi na przykład do lekarza, to on opowiada o tych swoich objawach, ale tych objawów nie widać, bo akurat ma gorszy dzień.
2: Miastenia musi być ustabilizowana. Miastenia tutaj, choroba w tej chorobie musi być stabilność choroby, ponieważ charakteryzuje się zmęczeniem ta choroba. Więc patrząc na ruch, ruch powoduje zmęczenie. Więc tutaj chodzi o to, żeby w tej chorobie była stabilna ta jednostka chorobowa i pacjent mógł wykonać ćwiczenia. Ćwiczenia dostosowane indywidualnie do każdego pacjenta, bo ruch jest potrzebny nam na to, żeby się przemieszczać, żeby funkcjonować w życiu codziennym. Więc tutaj te ćwiczenia wszystkie muszą być dostosowane do pacjenta indywidualnie. Dopasowane do tego, żeby pacjent mógł funkcjonować. Po tych ćwiczeniach powinien być lekko zmęczony, czyli te ćwiczenia prowadzimy do lekkiego zmęczenia. Pacjent powinien powtórzyć przynajmniej 3 razy w tygodniu te ćwiczenia. Nie powinien się bać tych ćwiczeń, tak? Czyli tej fizjoterapii. Ona daje też takie poczucie satysfakcji z codziennego życia, tak? Taka poprawa jakości życia w tym momencie. Więc stąd też cenny jest ruch. Jak dla każdego człowieka cenny jest ruch, to tutaj w miastenii tym bardziej jest cenny ten ruch.
0: Stowarzyszenie Gioconda walczy, aby powstała ustawa o chorobach rzadkich.
3: Jeżeli chodzi o diagnostykę, jeżeli chodzi o nowoczesne leczenie, o ośrodki eksperckie, więc to wszystko mielibyśmy skumulowane i już uregulowane prawnie, bo też trzeba pamiętać o tym, że nie tylko chorujemy na miastenie, mamy bardzo dużo też chorób współistniejących, również spowodowanych, jeżeli chodzi o układ odpornościowy, o tą immunologię.
0: Chorzy na miastenię borykają się nie tylko z samym problemem zdrowotnym, ale również z brakiem świadomości społecznej.
4: Choruję też.

0: już na miastelnie praktycznie od 20 lat, ale jestem też mamą takiego młodego miastelnika, który tak naprawdę jest dzieckiem chorym od urodzenia. Ma już 14 lat.
1: Właśnie, miastania dotyka osoby w różnym wieku. Skupmy się właśnie z Pani perspektywy na dzieciach. Jak sobie w tym przypadku radzić i jak zdiagnozować, bo wiem też, że miastenia nie jest łatwa do diagnozowania.
0: Niestety, jeśli chodzi o diagnozę miastenii u dzieci, jest na pewno tak samo trudno jak u osób dorosłych. Objawy tak naprawdę dzieci mają takie same jak dorośli, tylko czasem rodzic nie zwraca na to uwagę, a apeluje, zwracajmy uwagę, jeśli dziecko tak naprawdę nie rozwija się ruchowo, tak jak inne dzieci w przedszkolu na przykład, tak? Jest to dziecko, które często się przewraca, szybko się męczy, też ma problemy z połykaniem, z piciem, czasem te napoje wylatują przez nos, zachłystują się często, potrzebują więcej odpoczynku, nie rozwijają się tak szybko, jeśli chodzi o jazdy na rowerze na przykład, albo jak uczą się jeździć, to po prostu ta jazda jest o wiele krótsza.
1: Jak sobie radzić z tą chorobą, kiedy już ją zdiagnozujemy właśnie w przypadku dzieci, bo na nich się skupiamy?
0: Na pewno, że tak powiem, radzenie sobie z tą chorobą jest ciężkie. Nam dorosłym jest ciężko pogodzić się i nauczyć się żyć z chorobą. Na pewno jest ciężej tym dzieciom. Kwestia jest jeszcze, no wiadomo, jak dziecko choruje od urodzenia, to tak naprawdę takie dziecko czasem nigdy nie miało dzieciństwa, żeby biegać, bawić się jak inni i może się nawet do tego już tak przyzwyczajają. Na pewno też jest ciężej dzieciom, które są diagnozowane albo te objawy są na przykład w wieku, no nie wiem, 6 lat, 7, które tak jak dzieci, które po prostu rozwijały się, bawiły i nagle na to siły nie mają. Więc te dzieci na pewno trzeba, każde dziecko trzeba wspierać, dorosłych trzeba wspierać, ale nie da się ukryć, że taki młody organizm na pewno ma ciężko sobie z tym poradzić.
1: Proszę opowiedzieć o tym, jak pani w ogóle zdiagnozowała, bo pani została zdiagnozowana odnośnie miastenii, bo wiem, że nie jest to łatwe, a później jak ta choroba się objawia i jak z nią żyć?
0: To znaczy tak, ja już jestem taką weteranką, bo choruję 36 lat i wtedy nie było to takie łatwe, bo i nie było o tej miastenii. No, miałam 14 lat, gdzie były te takie pierwsze marzenia, pierwsze no, spotkania, chciałoś tak z kolegami, tu jednak nie dałam rady. U mnie diagnostyka była szybka, tak, bo trafiłam na bardzo dobrego neurologa, czyli praktycznie jak rodzice mnie wtedy zawieźli do szpitala, neurolog od razu stwierdził, że to jest miastenia, no i trzeba to tylko było potwierdzić. Ale ja myślałam wtedy, bo nie było wtedy głośno, że ja wezmę zwykłą tabletkę, że połknę tak jak na zwykłą grypę, tak, że zaraz będzie wszystko okej. Okay. Nawet nie zdawałam sobie sprawy, że to będzie taka długotrwała i trudna droga. No moje pierwsze takie objawy to właśnie były, że nie mogłam gdzieś przełknąć tej kanapki, bo mi ciężko było z połykaniem, płyny wypływały nosem, nie mogłam, przykucnęłam, nie mogłam wstać, z umyciem zębów ręce opadały, uczesaniem włosów, tak. W szkole były bardzo wielkie problemy, bo nie mogłam na przykład czytać na głos, bo mi ta, no, taka mowa nosowa była. No i były różne, bo to jest taka, raz jest lepiej, raz jest gorzej. Tak była, później właśnie przyszłam takie ciężkie immunosupresyjne leczenie, sterydowe też. Były te poprawy, ale też i duży wpływ ma różne stresy, różne takie kobiece choroby, które wpływ mają dużo na naszą chorobę.
1: Z pana perspektywy, jakie są objawy miastenii?
2: Zmęczenie, senność, brak siły fizycznej. To znaczy, tak można powiedzieć, ok, wezmę się do pracy, ale po paru minutach u mnie jest wyłączenie mięśni po prostu. Czuję, ręce mi opadają, potliwość wysoka i ogólnie potrzeba snu.
1: Wspomniał pan o stowarzyszeniu. Dzisiaj macie spotkanie. Jaką rolę dla was odgrywają tego typu wydarzenia, tego typu inicjatywy?
2: A przede wszystkim zbliżają nas do siebie. Zapraszamy nowych członków. Staramy się działać jak najlepiej, jak w największym kręgu, żeby zdobywać i finanse dla stowarzyszenia.

0: oraz dawać rozgłos tego, czym jest miastenia i z czym my się borykamy na co dzień. A to jest bardzo często jest to brak wsparcia ze strony najbliższych. Podejrzewam, że nie tylko ja o tym mówię, natomiast z mojej perspektywy jest to wsparcie praktycznie zerowe. Od mojej rodziny często jest to. Tak, wyglądam jak wyglądam, tak? A często słyszę, że weź się do pracy, lenisz się, nie chce ci się robić, ściemniasz i nie jestem w stanie nikomu wytłumaczyć. Ktoś tam może rozumie albo udaje, że rozumie. Natomiast ostatnio już poddałem się, nie tłumaczę nikomu, kiwam głową po prostu i odchodzę, bo nie ma sensu kopać się z koniem.
1: Wszyscy mówią, że tą chorobę trzeba zaakceptować, pokochać. Ja jej nie zaakceptuję chyba nigdy. Uczę się z nią żyć. Ona mi odebrała bardzo dużo, odebrała mi sprawność. Moja głowa ciągle jest na wysokich obrotach. Tam taki chomik szybciutko biega, który goni. Tak, chciałabym wrócić do swojej pracy, do swoich podopiecznych. Chciałabym pracować, ale no niestety nie mogę. Mam teraz bardzo słabe ręce, bardzo słabe nogi. Nic mi, ta choroba mi po prostu na to nie pozwala. Są też problemy z przełykaniem, są problemy z mówieniem, problemy z, mówię, czasami też seplenie. Bardzo często mnie też dusi. Jak żyć? Trzeba bardzo uważać, nie przemęczać się i dbać o siebie przede wszystkim.
2: Z rozmów z pani poprzednikiem chociażby, pan wspomniał o tym, że ta choroba i jej objawy są dla społeczeństwa dość obce i lekceważone. Czy z pani perspektywy też tak to wygląda, że nie ma tej świadomości społecznej?
1: Nie. Tak, moi przedmówcy mają rację. Nie ma w ogóle świadomości. Nieraz jak wychodzę do sklepu na zakupy, no przecież nawet teraz pan spojrzy na mnie, przecież normalnie wyglądam. No co mi jest? Dobrze wyglądasz, przecież ty nie jesteś chora. Wyszłaś na zakupy. Co ci jest? Także kompletnie ludzie nie mają świadomości o tym, z czym my się zmagamy.
2: Sama pani boryka się z miastemią i wychowuje też pani chore dziecko. Jak pani to udaje się łączyć?
3: No ja osobiście, tak jak pan powiedział, choruję na miastenię. Córka ma autyzm. No nie jest to łatwe. Najbardziej cierpi właśnie na tym córka, bo często się zdarza, że ma jakieś gorsze dni. Wtedy niestety, kiedy ja też mam te gorsze dni, to nam się to nie składa tak, jak powinno. I ona nie potrafi tego też pojąć.
4: U osób z miastenią znacznie częściej występują zaburzenia depresyjne i lękowe. Ich funkcjonowanie w społeczeństwie z racji objawów choroby jest utrudnione. Poza leczeniem konieczne jest także zwiększenie świadomości społecznej. Nie każdą chorobę widać na pierwszy rzut oka. Po miesiącach rywalizacji, treningów i sportowych emocji przyszedł czas na podsumowanie oraz wręczenie nagród. W Zespole Szkół w Lubrańcu odbyła się uroczystość podsumowująca współzawodnictwo dzieci i młodzieży na terenie powiatu włocławskiego. Wydarzenie było okazją do wyróżnienia najzdolniejszych uczniów, trenerów oraz szkolnych drużyn, które w minionym roku osiągały wysokie wyniki sportowe. To inicjatywa realizowana przez cały rok, podczas której młodzi sportowcy rywalizują w wielu dyscyplinach, reprezentując swoje szkoły i miejscowości.
5: Z 36 szkół podstawowych, ponadpodstawowych, trzech kategoriach wiekowych, w 10 konkurencjach, ponad 3,5 tysiąca osobostartów, jakby to słowo nie brzmiało, to pokazuje, jaki zakres tego pięknego zadania temu towarzyszy. To najlepsza inwestycja w wychowanie młodzieży przez sport, w dbanie o zdrowie, o dobrą kondycję. W dniu dzisiejszym nagrodzimy najlepsze szkoły w generalnej klasyfikacji. Spotykamy się na powiatowym święcie sportu, rozegramy mecz z gwiazdami muzyki, także byłymi reprezentantami Polski, ale tak prawdę mówiąc, największymi gwiazdami dzisiejszego dnia są ci wspaniali uczniowie szkół z terenu powiatu włocławskiego. Im należy podziękować za to zaangażowanie, za tą pasję, z którą rywalizowali. Ja w kilku takich zawodach uczestniczyłem i
6: uczestnik.
5: Jako uczestnik niestety nie łapię się do żadnej kategorii wiekowej, ale jako baczny obserwator i byłem pod wrażeniem zaangażowania, ale przede wszystkim rywalizacji fair play pomiędzy naszymi uczniami.

0: Dodam tylko, że do tego przedsięwzięcia po wielu latach powróciliśmy. Jest ono organizowane drugi rok z rzędu. Coraz większe zainteresowanie. Praktycznie wszystkie szkoły z naszego terenu uczestniczą, także tylko się cieszy. Dzisiaj dopisuje pogoda. Mam nadzieję, że wspólnie z młodzieżą spędzimy miło to czerwcowe przedpołudnie.
1: Zawsze darzyłem sport i młodzież wielkim szacunkiem z tego powodu, że akurat ja nie mogłem być sportowcem ze względu na stan zdrowia, ale dzisiaj niewątpliwie będzie podsumowanie i ci najlepsi zostaną uhonorowani.
2: Jak podkreślały władze powiatu, sukcesy młodych sportowców nie byłyby możliwe bez odpowiedniej infrastruktury. Powiat wrocławski od lat inwestuje w obiekty sportowe, boiska oraz miejsca do aktywności fizycznej, aby dzieci i młodzież miały jak najlepsze warunki do rozwijania swoich talentów.
0: Przede wszystkim uważamy, że wychowanie przez sport to właściwy tok myślenia, to także dbanie o zdrowie. W poprzednich latach wybudowaliśmy instytucję zdrowotną, ale także rozwijamy obiekty sportowe przy naszych szkołach, bo przecież w ostatnim roku otworzyliśmy dwie hale sportowe w Chodczu, w Lubrańcu, Marysinie. Dzisiaj to święto połączone jest także symbolicznym otwarciem Orlika po renowacji. To zadanie kosztowało blisko 600 tysięcy złotych, blisko 300 tysięcy złotych. To dofinansowanie z ministerstwa, także staramy się równomiernie inwestować we wszystkie nasze obiekty edukacyjne, a frekwencja na współzawodnictwie sportowym pokazuje, że jest to właściwy kierunek.
2: O znaczeniu sportu mówiła również wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego. Jak podkreślała, sport to nie tylko rywalizacja i walka o medale, ale także nauka dyscypliny, odpowiedzialności, współpracy oraz wytrwałości w dążeniu do celu.
3: Patrząc na sport, musimy pamiętać, że to nie jest tylko taka rywalizacja, ale to jest dbanie o kondycję fizyczną, to jest dbanie o zdrowie, a przede wszystkim, co dla mnie jest zawsze najważniejsze, to jest uczenie wartości. Kibicujemy wielu znanym sportowcom, chociażby ten ostatni weekend wszyscy chyba byliśmy z Mają i jej kibicowaliśmy i tam można było zobaczyć jej emocje, to jak często mówiliśmy, patrząc na taki mecz, mówimy, czy sobie poradzi z głową. To właśnie pokazuje sport, że sport uczy nas wartości, uczy nas jak podchodzić do życia. I dzisiaj oprócz tego podsumowania i wielu miesięcy pewnie fajnej rywalizacji, to mam nadzieję, że w tych młodych osobach zostało właśnie wykształcone wartości, że trzeba umieć sobie radzić ze stresem, że trzeba umieć sobie radzić z porażką, że trzeba umieć sobie radzić z wygraną, bo to też nie jest takie łatwe, że drużynowe podejście, grupowe podejście do wielu spraw jest dużo łatwiejsze, że musi być lider i musi być delegowanie zadań, patrząc na drużynę. Więc to wszystko się tutaj na pewno działo przez wiele miesięcy, a dzisiaj nagrodzimy tych najlepszych.
2: Nie zabrakło także głosu trenerów i opiekunów, którzy na co dzień pracują z młodymi zawodnikami. Zwracali oni uwagę, że za każdym sukcesem stoją godziny treningów, systematyczność i zaangażowanie zarówno dzieci, jak i ich rodzin.
4: Ciężka praca, sumienna przede wszystkim. Nic nowego.
5: Myślę, że takie krzewienie zasady fair play i taka systematyczność, no i empatia do uczniów i pasja, którą wykonujemy, to są podstawowe rzeczy.
6: Tutaj było wiele konkurencji, rozumiem, w tej rywalizacji. Na których tych konkurencjach najbardziej się tutaj skupialiście w tej rywalizacji?
5: No chłopcy piłka nożna, to są nasi mistrzowie województwa, a dziewczynki koszykówka, no i też lekka atletyka. Właściwie jesteśmy wszechstronni.
7: Ogólnie to po rodzinie mam. Mój dziadek jest, był mistrzem województwa w latach 90. Tata, brat i tak to schodzi z pokolenia na pokolenie i tak zainteresowanie to.
6: Czyli tradycja rodzinna przede wszystkim, tak?
7: Dokładnie.
6: A dlaczego akurat ta piłka nożna? Piłka nożna to ta tradycja rodzinna? Czy inne też?
7: Można tak powiedzieć. No jak chłopacy, no to piłka nożna.
6: A dlaczego uprawiasz akurat piłkę nożną? Co jest w tym sporcie fajnego?
7: No tu ogólnie jest taki sport, że trzeba ciężko pracować, żeby coś osiągnąć. I na razie próbuję coś.
8: No jakoś tak na początku piłka nożna i tak stwierdziłam, że jednak ta piłka mi przeszkadza. I chcę biegać, lubię, kocham, no i tak jakoś idzie. No ja od najmłodszych lat i to też myślę, że babcia, dziadek, tata, mama i tak poszło.
6: Czyli ta tradycja rodzinna u ciebie również?
8: Tak.
6: Okej.

0: Dlaczego generalnie ten sport jest fajny? Uprawianie aktywności fizycznej jest fajne, bo to nie zawsze jest takie oczywiste.
1: No ja nie wiem, ja po prostu kocham, ja po prostu lubię przychodzić na trening, bo to jest mój żywioł i ja po prostu, to jest moje życie.
2: Bo koledzy też uprawiają, zachęcili mnie w wieku 4 lat. No i tak ciągnę.

0: od najmłodszych lat ten zapał i gram dalej.
1: A dlaczego akurat piłka nożna?
2: Bo tak, nie wiem.
1: Dlatego, że to jest najpopularniejszy sport, czy po prostu coś jest fajnego dla ciebie w tej piłce?
2: No, strzelanie goli i takie rzeczy, mnie to cieszy.
1: Okej, czyli ty bardziej atakujący.
2: Tak.
1: Okej, a u ciebie, dlaczego ta piłka nożna akurat?
0: No ja tak od najmłodszych lat złapałem już ten zapał i po prostu, no, patrzyłem jak wujkowie grają i obok stadionu mam babcię, no to ciągle patrzyłem na tą piłkę nożną, no i po prostu zacząłem grać.
3: Po części oficjalnej przyszedł czas na sportowe emocje w nieco bardziej rozrywkowym wydaniu. Do Lubrańca przyjechała drużyna Pectus Team, w której składzie znaleźli się m.in. bracia Szczepaniak z zespołu Pectus, a także były reprezentant Polski Radosław Majdan, Marek Citko i Piotr Świerczewski.
4: Marek Szczepaniak, założyciel, jakbym tutaj scalamy ze sobą nie tylko branżę artystyczną, ale również sportową, czego przykładem są znakomici zawodnicy Piotr Świerczewski, Marek Citko, Radek Majdan,
5: ikony,
4: Hubert Dolewski. Pomysł zawsze gdzieś tam rodził się w naszych sercach. Prowodyrem był nasz tato, który grał w piłkę. Później nasze drogi troszkę się rozeszły w stronę muzyczną, ale zawsze ten sport był w naszych sercach. Parę tygodni temu zadzwonił do mnie starosta Roman, powiedział, że jest taka możliwość, żeby się zmierzyć na boisku. Okazało się, że Roman kiedyś w przeszłości był bardzo dobrym bramkarzem. Dlatego wzięliśmy tutaj na drugą stronę też równie znakomitego bramkarza
5: i strzelca, który będzie
4: dzisiaj testował.
5: Będzie testował.
4: Cieszymy się, że udało nam się dzisiaj dotrzeć na to fantastyczne wydarzenie.
3: Naprzeciwko gości stanęła reprezentacja powiatu włocławskiego z Romanem Gołębiewskim na czele. Starosta tym razem założył rękawice bramkarskie i stanął między słupkami. Mimo ambitnej walki samorządowcy musieli uznać wyższość przyjezdnych, którzy okazali się skuteczniejsi na boisku.
6: Ha ha ha!

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 3 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia pod Dębice, gmina Włocławek. Płeć samiec. Rok urodzenia 2020. Umaszczenie czarny podpalany. Wielkość średni. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 5 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia zielony rynek. Płeć samiec. Rok urodzenia 2023. Umaszczenie beżowy. Wielkość średni. Cechy szczególne po wypadku. Data przyjęcia 6 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Słoneczna. Płeć samica. Rok urodzenia około 2018. Umaszczenie czarno-biała. Wielkość średnia, cechy szczególne. Miała obrożę przeciwpchelną. Data przyjęcia 6 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Fredry. Płeć samica. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie brązowa. Wielkość średnia, cechy szczególne brak. Data przyjęcia 7 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Ostrowska. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarny. Wielkość średni, cechy szczególne brak. Data przyjęcia 7 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Polna. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarny podpalany. Wielkość duży. Cechy szczególne. W typie owczarka niemieckiego długowłosego. Do adopcji polecają się. Wika. Poznajcie Wikę. Piękną suczkę w typie owczarka niemieckiego, która ma 5 lat i waży około 30 kg. Wika to uroczy pies o spokojnym usposobieniu, który kocha ludzi i doskonale dogaduje się z innymi psami. Jest bardzo przyjazna i łagodna, a jej towarzystwo przynosi wiele radości. Potrafi chodzić na smyczy i jeździć samochodem, co świadczy o jej dobrym wychowaniu i łatwości adaptacji do codziennych sytuacji. Wika zachowuje czystość w boksie, dzięki czemu jest idealnym kandydatem do życia w domu. Sunia trafiła pod naszą opiekę z zerwanym wiązadłem krzyżowym, ale dzięki przeprowadzonej operacji stabilizacji mamy nadzieję, że szybko wróci do pełnej sprawności i będzie mogła cieszyć się aktywnym życiem. Wika to bezproblemowa suczka, która zyskała nasze serca swoją łagodnością i wdziękiem. Szukamy dla niej kochającego domu, gdzie będzie mogła poczuć się bezpiecznie i być ważnym członkiem rodziny. Jeśli szukasz wiernego i spokojnego towarzysza, który odmieni twoje życie, Wika jest właśnie dla ciebie. Czeka na ciepły i troskliwy dom, w którym będzie mogła rozwijać swoje umiejętności i codziennie cieszyć się obecnością człowieka. Kto podaruje Wice nowy dom pełen miłości? Zapraszamy do kontaktu i poznania tej wyjątkowej suni. Wika zarejestrowana jest pod numerem GW248/23/25. Została zaszczepiona przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowana. Czeka na zabieg sterylizacji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530-779-523 lub 534-185-616. Agent. Szukamy kochającego domu dla naszego przyjaciela kota o imieniu Agent. Agencik to około 5-letni, biało-czarny kocurek, ważący jedynie 5 kg. Jest towarzyski, uwielbia bawić się z innymi kotami oraz spędzać czas z ludźmi. Agent to wyjątkowy kot, który z pewnością skradnie serce każdemu. Agent jest pełen życia i ciekawości. Lubi eksplorować swoje otoczenie i zawsze jest gotów na zabawę. Jego towarzyskość sprawia, że świetnie odnajduje się w towarzystwie innych kotów, a także chętnie spędza czas z ludźmi. Jest bardzo przyjacielski i lubi być głaskany. Agent jest zdrowym kotem, który dobrze reaguje na różnorodne jedzenie. Lubi zarówno mokrą, jak i suchą karmę. Dbałość o jego dietę pomoże mu zachować energię i zdrowie. Agent najlepiej czułby się w domu, w którym jest już inny kot lub gdzie ludzie często spędzają czas w jego towarzystwie. Jego towarzyskość i potrzeba bliskości sprawiają, że będzie wspaniałym towarzyszem dla każdego. Adoptując agenta, nie tylko zyskujesz wspaniałego przyjaciela, ale także dajesz mu drugą szansę na szczęśliwe życie. Każdy kot zasługuje na kochający dom, a agent na pewno odwdzięczy się swoją miłością i oddaniem. Jeżeli masz dodatkowe pytania lub chcesz umówić się na spotkanie z agentem, daj znać. Agent zarejestrowany jest pod numerem 4641/33/25. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530-779-523 lub 54-233-2021.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia.myślnik bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Dzień dobry, Bartosz Balcerowski, Telewizja Kujawy. Moim i Państwa gościem jest pan Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego. Dzień
1: Dzień
0: dobry.
1: dobry, witam wszystkich serdecznie.
0: Znajdujemy się dzisiaj, jak widać, nie w studio, tylko na stopniu wodnym we Włocławku. Nie jesteśmy tutaj bez przyczyny, przed chwilą zostały złożone kwiaty.
1: Tak, to miejsce wymaga pamięci, ono woła o pamięć, o sprawiedliwość, o pokój, o życie, o to, o co walczył ksiądz Jerzy. No i nie mogło dzisiaj marszałka województwa, który reprezentuje nasz region, nie być tutaj w dniu naszego święta, które obchodzimy właśnie w tym roku we Włocławku, ponieważ ksiądz Jerzy nie tylko dla Polski, ale również może w sposób szczególny dla naszego regionu jest postacią, która jednoczy i nadaje tożsamość naszemu regionowi.

0: Jonowi. Przecież krzyż, który oddali, jest krzyżem poświęconym w 91 roku przez papieża Jana Pawła II, który w Kruszynie odprawiał mszę świętą i wspomniał o księdzu Jerzym jako naszemu bohaterowi, ale też osobie, która już wówczas, wiedzieliśmy, została naznaczona jako ta, która będzie beatyfikowaną. Więc ksiądz Jerzy w sposób szczególny też opiekuje się naszym województwem i dodam, że szlak męczeństwa, który zakończył jego życie, rozpoczął się w Bydgoszczy, wiódł przez Górsk, Toruń i zakończony został tutaj we Włocławku na Tamie. To oznacza, że te trzy miasta kiedyś przecież, które funkcjonowały jako stolice odrębnych województw, dziś połączone, mają ogromną odpowiedzialność za tę spuściznę i wartości, które głosił ksiądz Jerzy. Dlatego dzisiaj jestem z tej delegacją w dniu tak ważnym, uroczystej sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w dniu naszego święta, tu na Tamie, aby oddać hołd, pomodlić się za przyszłość naszego regionu. Jest to nasz obowiązek i czyńmy to, ponieważ ksiądz Jerzy na pewno cieszy się z naszej wolności, ale jako memento zawsze musimy pamiętać, że złe rzeczy nie odpuszczają i musimy uważać na stan, kondycję naszej demokracji, abyśmy jej nie nadużywali, aby nasza wolność nie była zużywana, abyśmy nigdy nie musieli przeżywać tego, co w latach 80., ja osobiście również, tej traumy, przecież nie tylko ze względu na śmierć księdza Jerzego, to morderstwo wykonane, wykonano egzekucję przez aparat władzy. To jest nieprawdopodobne, że na naszych oczach władza zleciła morderstwo obywatela, mieszkańca, tylko dlatego, że chciał dobra wspólnego i walczył o naszą Polskę, o naszą wolność, o solidarność. Także tak, to jest ważne spotkanie tu na Tamie, które wraz z wizytą Jana Pawła II do Kruszyna, do Włocławka, rozpoczęła w jakimś sensie dało początek naszemu województwu. Dlatego tutaj bije źródło naszego regionu.
1: Panie Marszałku, wspominał Pan Święto Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Jest to cykl imprez. Byliśmy we Włocławku. Wielka impreza. Mimo pogody zgromadziła tłumy mieszkańców nie tylko Włocławka, ale też całego regionu. Jakie dalsze plany, bo też inne miasta będą oczywiście uczestniczyły w Święcie Województwa?
0: No już część za nami, ale w każdym mieście prezydenckim tak zwanym odbywają się takie koncerty jak wczoraj we Włocławku, wcześniej w sobotę w Toruniu, a przed nami jeszcze Inowrocław, Grudziądz i Bydgoszcz. Więc trzy duże wydarzenia. Jeśli ktoś z Państwa nie zdążył być we Włocławku, zapraszamy jeszcze. Sprawdźcie w internecie, o której godzinie i w jakim miejscu będą się te koncerty. Bo to są naprawdę fantastyczne spotkania z artystami, o których na co dzień podziwiamy, a uświetniają nasze uroczystości. Fajnie, że potrafimy się bawić, być razem pod wspólnym kujawsko-pomorskim niebem.
1: Panie Marszałku, korzystając z okazji, nie mogę nie zapytać. Kilka miesięcy temu widzieliśmy się podczas podpisywania dokumentów, umów. Jeden dotyczy Stodulna Lab we Włocławku, a druga Mariny Zarzeczewo. Powiedzmy, co to będzie, to przypomnijmy mieszkańcom, co będzie w Stodulna Lab i co tam się właściwie obecnie dzieje.
0: Stodulna Lab to jest mniej więcej w tamtą stronę, więc wszystko idzie zgodnie z harmonogramem. Przygotowujemy plan funkcjonalno-użytkowy. To znaczy przygotowanie do zlecenia wykonania dokumentacji, no ale żeby przygotować dokumentację budowlaną, wykonawczą, musimy określić plan funkcjonalny w szczegółach, jakiego typu edukacja będzie tam prowadzona, czyli jakie są potrzebne nam ekspozycje, laboratoria, przestrzenie interaktywne, tak aby w sposób interesujący edukować młodych ludzi, nie tylko, dorosłych również, ponieważ te centra nauki, gdzie promujemy najnowsze trendy w nauce, ale też i ich historię, są to naprawdę bardzo interesujące dla każdego miejsca, więc chcemy, żeby to było zrobione, wykonane w najwyższych standardach, więc tu trzeba fachowców i merytorycznej dyskusji z pedagogami, dydaktykami.

0: z ludźmi nauki, aby we Włocławku no właśnie pokazać na tle historii rozwoju przemysłowego Włocławka, bo przecież ona jest przebogata. Wróćmy jeszcze do okresu przedwojennego. Przecież Włocławek tętnił życiem. To naprawdę było potężne miasto pod względem i wciąż jest gospodarczym. I chcemy na tym tyle pokazać, jak, na czym polega w ogóle przetwarzanie różnych rzeczy i ostatecznie rozwój przemysłu, produkcji w sposób atrakcyjny, ciekawy. No i pokazać rolę nauki w codziennym naszym życiu. No przecież wszystko, co nas otacza, wyprodukowane jest w jakichś fabrykach, w jakichś miejscach. Chcemy pokazać ten proces, jak do niego dochodzi, jak to się odbywa na co dzień i jakie są trendy, kierunki rozwoju w ogóle biznesu, przemysłu na świecie. No i zażyczyło, więc tutaj już na tej najbliższej sesji zostanie podjęta uchwała o przekazaniu środków finansowych na odkupienie od Orlenu tego miejsca. No i zaczynamy przygotowania do stworzenia kujawsko-pomorskiej szkoły pod żaglami, więc to miejsce nadal będzie dostępne dla wszystkich żeglujących, ale chcemy wzmocnić jeszcze no i wykorzystać przepiękny akwen, jakim jest Zalew Włocławski. To jest naprawdę nasz cel i tutaj chciałbym jeszcze doczekać takich czasów, kiedy na zalewie zaroi się od łódek, na których będą uczyć się żeglarstwa, jachtingu młodzi mieszkańcy naszego województwa. Więc przed nami odnowa tego miejsca, odrestaurowanie go i no, oczywiście zrobienie z tego no, po prostu perełki czy mariny, gdzie będziemy mogli edukować, kształcić młodych ludzi, ale wszyscy będą mogli również korzystać z tego miejsca jako tego, do którego można zapłynąć, przypłynąć i to, co jest w tego typu miejscach, wszystko będzie zorganizowane. Wiem, że Włocławek również ma swoje plany dotyczące, z panem prezydentem rozmawiamy, związane właśnie z przybliżeniem historii budowy no, chociażby łodzi, które pływały kiedyś po Wiśle. Bardzo ciekawy projekt i tutaj będziemy też wspierać w tym zakresie Włocławek, więc no, chcielibyśmy wykorzystać tą endogeniczną, ogromną możliwość, jaką potencjał, jaki ma Włocławek, wynikający z obecności tutaj tam.
1: Panie Marszałku, już na zakończenie zapytam, bo wiem, że czas nas goni. Temat filharmonii we Włocławku. Początkowo te plany zakładały, że powstanie ona na skrzyżowaniu ulic Tumskiej i 3 Maja. Jednak ta lokalizacja ma zostać docelowo zmieniona, rozumiem.
0: Musimy ostatecznie ustalić z prezydentem, z władzami miasta. Proszę mnie dzisiaj jeszcze nie pytać o szczegóły. To jest wielki projekt, który musi dojrzeć. Chyba, tak jak pan redaktor powiedział, bliższy sercu będzie taki, który zlokalizuje nową filharmonię we Włocławku nad Wisłą. Wciąż wracamy do Wisły, proszę zwrócić uwagę, która jest no, przepiękna tu we Włocławku. Chcemy ją pokazać również i wzmocnić funkcje kulturalne Włocławka poprzez filharmonię, ale poprzez jej unikatowość. No, wyobraźmy sobie nad Wisłą filharmonię we Włocławku, a może tak się stać, więc będzie wyjątkowa pod każdym względem w Polsce, ponieważ no, takich lokalizacji chyba nie ma. Może są podobne, ale na pewno nie nad naszą królową rzeką.
1: Dziękuję za rozmowę. Przypomnę, naszym gościem był pan Piotr Saubecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
0: Dziękuję również. Serdecznie pozdrawiam wszystkich.

W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego.

0: 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Wraz z nadejściem wiosny na ulicę Włocławka powróciły włowery. Mieszkańcy ponownie mogą korzystać z miejskich rowerów, które za pomocą aplikacji w telefonie są dostępne niemal na wyciągnięcie ręki. Statystyki pokazują, że ten środek transportu cieszy się dużym zainteresowaniem.
1: Szanowni Państwo, bardzo nas cieszy to, jak włocławski rower Włower sprawuje się wśród mieszkańców na ulicach naszego miasta. Statystyki są jednoznacznie pozytywne i mówią o tym, że mamy ponad 8 tysięcy użytkowników już zarejestrowanych, ponad 55 tysięcy przejechanych kilometrów i ponad około 15 tysięcy wypożyczeń Włoweru od 31 marca do końca maja. To pokazuje, jak potrzebny jest rower w Włocławku, rower miejski i jak sprawdza się wśród mieszkańców.
0: Popularność rowerów ma również ciemniejszą stronę. Co jakiś czas dochodzi do aktów wandalizmu.
1: Martwią nas oczywiście akty wandalizmu. Jest ich mało, ale są. I apeluję w tym miejscu o to, o rozsądek, o zdrowy rozsądek. No i zwykłe też także są naprawy tych rowerów, ale to wynika już nie bardziej z wandalizmu, a z użytkowania. Także jesteśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni tym, ile do tej pory osób skorzystało z roweru.
0: Osoby, które celowo niszczą rowery, muszą liczyć się z konsekwencjami.
1: Jeżeli chodzi o znalezienie tych, którzy celowo niszczą rower, to procedura jest następująca. Zgłaszamy to do policji i policja poszukuje tych sprawców. Na razie udało nam się kilku takich sprawców znaleźć i ukarać. Ponoszą oni koszty po prostu i oczywiście są też skierowane sprawy do sądu.
0: Jak widzimy, włowery to wygodna, ekologiczna i coraz popularniejsza alternatywa dla codziennych podróży po mieście. Urząd Miasta Włocławek w marcu ogłosił przetarg na zagospodarowanie terenu po dawnym osiedlu Grzywno. Są to tereny między Zespołem Szkół Samochodowych a obiektami sportowymi w pobliżu Hali Mistrzów. Do przetargu zgłosiło się 8 firm. Jedną z nich jest Balzola, a więc wykonawca Zielonych Terenów Śródmieścia i 3 maja. 22 kwietnia poznaliśmy potencjalnych oferentów. Czemu

0: mu nie znamy jeszcze wykonawcy.
1: Rzeczywiście, tak jak pan redaktor wspomniał, przetarg na park Grzywno został zakończony. Było 8 ofert i trwa analiza tych ofert. Z racji tego, że tych ofert jest aż 8 i no, ceny, które zaproponowali wykonawcy, też różnią się od siebie, no ta analiza ofert trwa. Tutaj jesteśmy, nie jest to od nas zależne, kiedy dokona się ta analiza. Po prostu trzeba czekać na analizę tych ofert.
2: Co w przypadku właśnie Balzoiny, bo jak widać Balzona nie spełnia konkretnych wymagań, no, terminy się przedłużają. Czy jest to jakoś sprawdzane, czy to bierze się pod uwagę właśnie jakby wiarygodność tych pracowników?
1: Z firmą Balzola Polska rzeczywiście miasto współpracuje już przy dwóch inwestycjach. Jest to Zielone Tereny Śródmieścia i 3 maja w UNERF-em. Tutaj Balzola złożyła jedną z najniższych ofert. Natomiast analiza ofert nie jest tylko przez pryzmat złożenia najniższej ceny. Brane są również pod uwagę inne argumenty, inne kryteria oceny tych ofert.
0: Ratusz nie określa, jakie inne kryteria są brane pod uwagę, ani kiedy mogą zapaść konkretne decyzje.
1: Osiedle Grzywno to było takie miejsce, które no, słynęło z tego, że raczej zamieszkiwały tam najbiedniejsze, najmniej zamożne rodziny wocławskie. I pod koniec 1939 roku mieszkańcy tego osiedla zostali wymordowani przez hitlerowców. Chcemy, żeby to miejsce jakby no, zmienić w takie miejsce do podnoszenia jakości życia mieszkańców. Te 15 hektarów obszaru zielonego ma zamienić się w obszar do spędzania czasu wolnego, uprawiania sportu, rekreacji ruchowej. Ma tutaj powstać skatepark, skill park, place zabaw, strefy takie zabawy edukacyjnych. Oczywiście to wszystko będzie z ścieżkami rowerowymi, ścieżkami dla spacerowiczów.
0: Urząd Miasta pozyskał na to zadanie dofinansowanie w kwocie około 20 milionów złotych ze środków szwajcarskich. Włocławek stał się miejscem ważnej debaty o przyszłości relacji międzynarodowej. Podczas konferencji Miasto Przestrzeń dla Biznesu – Nowe możliwości polsko-ukraińskiej współpracy gospodarczej przedstawiciele samorządów, biznesów i różnych instytucji rozmawiali o tym, jak miasta mogą przyciągnąć inwestorów i tworzyć warunki sprzyjające rozwojowi gospodarczemu.
3: Panie Prezydencie, dzisiaj spotykamy się na konferencji odnośnie współpracy polsko-ukraińskiej. Dlaczego ten temat jest ważny na naszym rynku w regionie?
4: Po pierwsze dlatego, że wszyscy mamy nadzieję, że ta brutalna napaść Rosji na Ukrainę się skończy i będzie można przystąpić do odbudowy tego ważnego przecież dla Europy kraju. A przy tej odbudowie no, mamy ambicje, żeby uczestniczyło jak najwięcej firm polskich, a my oczywiście we Włocławku chcemy, żeby przy tej odbudowie uczestniczyły firmy z Włocławka. I tutaj nie mówię tylko o firmach budowlanych, ale też tych produkcyjnych, przemysłowych. Zresztą ta współpraca przemysłu polskiego z przemysłem ukraińskim przed tą napaścią była dosyć silna, więc no, bardzo nam zależy na tym, żeby wzmocnić. Oczywiście konferencja odbywa się we Włocławku, no, ale ma charakter ponadregionalny, dlatego że jest współorganizatorem tej konferencji dzisiejszej jest Polsko-Ukraińska Izba Przemysłowo-Handlowa.
0: Polska od lat pozostaje jednym z liderów współpracy z Ukrainą.
5: Polska jest liderem współpracy gospodarczej z Ukrainą w całej Unii Europejskiej. Jeśli spojrzymy na obroty handlowe Unii Europejskiej i Ukrainy, Polska stanowi 30% tych obrotów i jesteśmy po Chinach drugim partnerem handlowym Ukrainy. Nasze obroty w ubiegłym roku wyniosły ponad 15 miliardów dolarów i oczywiście mamy bilans dodatni, czyli sprzedajemy więcej niż kupujemy. W ten obrót handlowy z Ukrainą jest zaangażowanych w Polsce około 2000 firm. Około 1000 firm z polskim kapitałem funkcjonuje ciągle w Ukrainie. Czyli ten poziom relacji jest bardzo duży i głęboki. Sięga różnych miast, różnych regionów.
3: Dlaczego ten temat współpracy Polski z Ukrainą nadal jest tak ważny?
5: To jest ważne dla biznesu w tym sensie, że trzeba zarabiać pieniądze, trzeba zatrudniać ludzi, trzeba płacić podatki, czyli każdy kontrahent jest dobry. Ukraina jest dobrym kontrahentem dla wielu polskich firm. Ważne to jest także z powodu naszego bezpieczeństwa, w sensie bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa fizycznego obywateli. Ukraina w tej chwili prowadzi wojnę obronną.

0: i w sumie chroni naszego komfortu, naszego bezpieczeństwa gospodarczego, naszego życia, tego, że możemy spokojnie w nocy spać, nie atakują nas rosyjskie szachidy. Czyli wzmacnianie współpracy gospodarczej z Ukrainą to jest także wzmacnianie zdolności obronnych Ukrainy, tak aby ona wytrwała, obroniła swoją niepodległość i dała nam czas na przygotowanie się do tego, co oby nie nastąpiło.
1: Podczas konferencji nie zabrakło również rozmów na temat problemów, z jakimi mierzą się pracodawcy.
2: Ja bym zaczął przede wszystkim od usprawnienia i odkorkowania urzędów, bo z tym pracodawcy się borykają. I to jest pierwsza kwestia. Druga kwestia, myślę, bezpośrednie wsparcie dla pracodawców, dla przedsiębiorców, którzy chcą się rozwijać w naszym województwie.
3: A czy uważa pan, że obywatele Ukrainy odnaleźli się na naszym rynku?
2: Odnaleźli się bardzo dobrze. Sam jestem też HR menadżerem w grupie Blot, gdzie świadczymy usługi outsourcingowe, więc mamy do czynienia z różnymi pracodawcami z naszego województwa i jestem świadkiem tak naprawdę wielokulturowości w fabrykach.
1: Jednym z ciekawszych tematów była rola średnich miast w przyciąganiu kapitału.
4: Ja dzisiaj będę mówił odnośnie ery AI i szans, które sztuczna inteligencja daje średnim miastom, ponieważ czasy się zmieniają i to właśnie średnie miasta w tej erze sztucznej inteligencji mają szansę na to, żeby zaistnieć, żeby się wybić, żeby wzmocnić swoją pozycję.
3: A dlaczego właśnie takie średnie miasta jak Włocławek?
4: Przede wszystkim dlatego, że mamy znacznie niższe koszty życia, także same utrzymanie pracowników jest u nas znacznie tańsze niż na przykład w Warszawie, czy w Krakowie, czy w Poznaniu. Poza tym dostępność terenów inwestycyjnych, koszty zakupu chociażby terenu inwestycyjnego, to też jest przewaga, która nas buduje. No i co ważne, jakość życia. Pamiętajmy o tym, że Włocławek jest miastem, które jest bardzo dobrze skomunikowane, jest miastem, które daje możliwość na to, żeby pracownicy mogli spędzać w nim czas, nie tylko ten związany z pracą, ale również ten czas po pracy. Także w mojej opinii my jako miasto średniej wielkości dajemy znacznie lepsze perspektywy zarówno dla inwestorów, jak i dla pracowników na to, żeby tutaj właśnie się osiedlić i stąd budować biznes, który będzie funkcjonował nie tylko na rynku lokalnym, ale również na innych rynkach.
1: Uczestnicy podkreślali, że fundamentem współpracy są dobre relacje międzyludzkie.
5: Dzisiejszą konferencję współprowadzę z koleżanką z Urzędu Miasta, a mój speech będzie na temat relacji. Nie chcę za dużo zdradzać, ponieważ będzie to o relacjach w biznesie, jak budujemy te relacje, co jest ważne, że tak naprawdę za każdą inwestycją, za każdym biznesem stoi decyzja, za każdą decyzją stoi człowiek.
1: Takie inicjatywy mają otwierać drogę do tworzenia nowych miejsc pracy i rozwoju lokalnego rynku.
6: Jeżeli chodzi o obecność Ukraińców, to ona we Włocławku jest coraz bardziej widoczna. To znaczy rzeczywiście te rynki tak naprawdę zaczynają się przenikać i zaczynają tak naprawdę fajnie koegzystować. I takie wydarzenie jak dzisiaj ma służyć temu, żeby ta współpraca rzeczywiście była sprawniejsza i żeby rzeczywiście nasza lokalna gospodarka też na tym korzystała. Dzisiaj tak naprawdę w momencie, kiedy mamy takie duże problemy demograficzne, kiedy brakuje rąk do pracy, kiedy w zasadzie jesteśmy najbardziej starzejącym się społeczeństwem w całej Unii Europejskiej. Potrzebujemy tej współpracy, potrzebujemy wymiany i kulturowej, i know-how, i generalnie też na bazie tych biznesowych rozwiązań. Dlatego my, jako chociażby Urząd Pracy, też chcemy być takim partnerem dla biznesu i takiego międzynarodowego, ale też chcemy pokazać, że jesteśmy instytucją, która też może zachęcić kogoś do inwestowania właśnie tutaj. Dlatego, że bardzo nam zależy na tym, aby ten nasz lokalny rynek pracy mógł się jak najbardziej rozwijać, a Włocławek jako miasto takie kompaktowe, z dużym potencjałem takim inwestycyjnym, ale też z dobrą infrastrukturą, z bardzo ciekawymi kadrami, kierunkami szkół, uczelni, może być takim miejscem, gdzie to miejsce dla biznesu może być takie optymalne.
1: Wspólne poszukiwanie możliwości pomiędzy przedsiębiorcami a zagranicznymi partnerami to nie tylko szansa dla biznesu, ale i dla całego regionu. W miniony weekend odbyły się Dni Lubrańca. To już 29. edycja imprezy. Oficjalne rozpoczęcie nastąpiło w Muszli Koncertowej. Burmistrz przekazał młodym mieszkańcom symboliczne klucze do miasta. Wydarzenia tegorocznej imprezy mają nieco inną kolejność.
7: Powracamy do tej formuły. Zawsze dla nas ważny jest kalendarz. W związku z tym, że piątek był w szkołach wolnych

0: dla dzieci. Zmieniliśmy kolejność i w poniedziałek zakończymy Paradą Młodości, czyli nasze przedszkolaki, szkoły wszystkie będą maszerować ulicami Lubrańca jako finał. Natomiast dzisiaj o 17 rozpoczynamy Dni Lubrańca, już właśnie 29. Ale praktycznie one się rozpoczęły tam w tle, za moimi plecami, nad ciekiem wodnym Dunaj. Odbyły się zawody wędkarskie. Wręczyliśmy puchary, a dzisiaj będziemy tutaj bawić się. Oczywiście cieszymy się, że jest dobra pogoda, bo na szczęście wczoraj troszkę popadało, jest to zbyt mało. Natomiast jeśli nawet spadnie deszcz, to będziemy się z tego deszczu cieszyć.
1: Po uroczystym rozpoczęciu Dni Lubrańca na scenie zameldował się zespół lubranieckiej gitary. Następnie Disco Boys i Nowator. Na placu stanęły stoiska z przekąskami i napojami. Nie mogło zabraknąć strefy dla dzieci, a więc dmuchańców.
2: W drugim dniu są biegi, zawody sportowe, czyli na 5 kilometrów jak zawsze. Biorą udział zawodnicy i w tym lubranieckie rozbiegani Lubraniec oraz na stadionie miejskim też zawody piłkarskie. Połączone z różnymi atrakcjami, zabawami, także będzie bardzo wesoło, będzie się dużo działo.
0: Pogoda
2: Oczywiście
0: dopisała. Pogoda dopisała, ale będzie dla młodzieży, sądzę, że będą lepiej się prezentować, szczególnie w koszykówce 3x3, bo nasza reprezentacja i żeńska, i męska w Warszawie niestety nie popisały się, nie pokonały, nie przeszły eliminacji. Będzie też oczywiście siatkówka. No bardzo żałujemy, że zrezygnowaliśmy z tenisa, bo sukcesy Marii Chwalińskiej są tak duże. No dzisiaj bardzo ciężko idzie z Mirą Andrejewą, no ale to jest zawodniczka wysokiej klasy. A dzisiaj rozpoczniemy właśnie lubranieckimi gitarami, zespołem z tradycjami z Lubrańca, grające takie przeboje, kiedy które jeszcze lubiłem, a więc przeboje lat 70., 80. Później już tak raczej muzyki nie słuchałem. Zespół, który dzięki oczywiście kobiecie, nowej solistce, bardzo znacznie zaczął się rozwijać i cieszymy się, że też DJ Deleś będzie, tak? I życzę wszystkim miłej zabawy. A postaramy się, prawda, panie przewodniczący, jak się uda, jak dotrwamy, bo to referenda w całej Polsce i tak dalej, to te 30 będą bardziej bogate i jakiś zespół jeszcze większej klasy.
1: Szersza relacja z Dni Lubrańca w magazynie Pulsometr.

0: Miastenia to rzadka choroba autoimmunologiczna. Jej objawy są bardzo różnorodne. Jednak najczęściej wskazuje się opadanie powiek, osłabioną mimikę twarzy, osłabienie kończyn górnych i dolnych oraz bełkotliwą i cichą mowę. Jest bardzo trudna do zdiagnozowania, ponieważ objawy nie trwają liniowo, tylko sinusoidalnie. Pojawiają się w dużym natężeniu na pewien czas, by następnie ustąpić. Chorzy na tę mało znaną chorobę utworzyli Polskie Stowarzyszenie Chorych na Miastenię Gravis Gioconda. Spotkali się w Wieńcu Zdroju, by porozmawiać m.in. o diagnostyce i radzeniu sobie z miastenią.
1: Miastenia jest chorobą autoimmunologiczną, w przebiegu której dochodzi do produkcji przeciwciał. Te przeciwciała zaburzają transmisję nerwowo-mięśniową i w związku z tym doprowadzają do osłabionego skurczu mięśni. Jest to choroba rzadka, ale jest to najczęstsza z chorób rzadkich. W Polsce na miastenie choruje około 9 tysięcy osób. Cechą charakterystyczną miastenii jest męczliwość, czyli narastanie objawów w trakcie wykonywania danej czynności. Czyli pacjent zaczyna mówić i po jakimś czasie ta mowa słabnie. Zaczyna jeść, ale jest w stanie zjeść kilka kęsów, a następnie dochodzi do osłabienia mięśni żwaczy i pacjent dalej nie jest w stanie kontynuować posiłku. Zaczyna wchodzić po schodach, przejdzie kilka stopni, a następnie dochodzi do osłabienia kończyn dolnych i chory danej czynności nie może kontynuować. A drugą cechą charakterystyczną jest zmienność tych objawów. Czy one nie występują cały czas? Zazwyczaj nasilają się w godzinach wieczornych, ale są też pacjenci, którzy mają bardziej nasilone objawy w godzinach porannych. Pacjenci mają lepsze i gorsze dni i dlatego często ta choroba jest trudna do rozpoznania, dlatego że jak pacjent przychodzi na przykład do lekarza, to on opowiada o tych swoich objawach, ale tych objawów nie widać, bo akurat ma gorszy dzień.
2: Miastenia musi być ustabilizowana. Miastenia, tutaj choroba, w tej chorobie musi być stabilność choroby, ponieważ charakteryzuje się zmęczeniem ta choroba. Więc patrząc na ruch, ruch powoduje zmęczenie. Więc tutaj chodzi o to, żeby w tej chorobie była stabilna ta jednostka chorobowa i pacjent mógł wykonać ćwiczenia. Ćwiczenia dostosowane indywidualnie do każdego pacjenta, bo ruch jest potrzebny nam na to, żeby się przemieszczać, żeby funkcjonować w życiu codziennym. Więc tutaj te ćwiczenia wszystkie muszą być dostosowane do pacjenta indywidualnie. Dopasowane do tego, żeby pacjent mógł funkcjonować. Po tych ćwiczeniach powinien być lekko zmęczony, czyli te ćwiczenia prowadzimy do lekkiego zmęczenia. Pacjent powinien powtórzyć przynajmniej 3 razy w tygodniu te ćwiczenia. Nie powinien się bać tych ćwiczeń, tak? Czyli tej fizjoterapii. Ona daje też takie poczucie satysfakcji z codziennego życia, tak? Taka poprawa jakości życia w tym momencie. Więc stąd też cenny jest ruch. Jak dla każdego człowieka cenny jest ruch, to tutaj w miastenii tym bardziej jest cenny ten ruch.
0: Stowarzyszenie Gioconda walczy, aby powstała ustawa o chorobach rzadkich.
3: Jeżeli chodzi o diagnostykę, jeżeli chodzi o nowoczesne leczenie, o ośrodki eksperckie, więc to wszystko mielibyśmy skumulowane i już uregulowane prawnie, bo też trzeba pamiętać o tym, że nie tylko chorujemy na miastenie, mamy bardzo dużo też chorób współistniejących, również spowodowanych, jeżeli chodzi o układ uodpornościowy, o tą immunologię.
0: Chorzy na miastenię borykają się nie tylko z samym problemem zdrowotnym, ale również z brakiem świadomości społecznej.
4: Choruję też na miastenię praktycznie od 20 lat, ale jestem też mamą takiego młodego miastenika, który tak naprawdę jest dzieckiem chorym od urodzenia. Ma już 14 lat.
5: Właśnie miastenia dotyka osoby w różnym wieku. Skupmy się właśnie z Pani perspektywy na dzieciach. Jak sobie w tym przypadku radzić i jak zdiagnozować, bo wiem też, że miastenia nie jest łatwa do diagnozowania.
4: Niestety, jeśli chodzi o diagnozę miastenii u dzieci, jest na pewno tak samo trudno jak u osób dorosłych. Objawy tak naprawdę dzieci mają takie same jak dorośli, tylko czasem rodzic nie zwraca na

0: to uwagę. A apeluję, zwracajmy uwagę, jeśli dziecko tak naprawdę nie rozwija się ruchowo, tak jak inne dzieci w przedszkolu na przykład, tak? Jest to dziecko, które często się przewraca, szybko się męczy, też ma problemy z połykaniem, z piciem, czasem te napoje wylatują przez nos, zachłystują się często, potrzebują więcej odpoczynku, nie rozwijają się tak szybko, jeśli chodzi o jazdy na rowerze na przykład, albo jak uczą się jeździć, to po prostu ta jazda jest o wiele krótsza.
1: Jak sobie radzić z tą chorobą, kiedy już ją zdiagnozujemy właśnie w przypadku dzieci, bo na nich się skupiamy?
0: Na pewno, że tak powiem, radzenie sobie z tą chorobą jest ciężkie. Nam dorosłym jest ciężko pogodzić się i nauczyć się żyć z chorobą. Na pewno jest ciężej tym dzieciom. Kwestia jest jeszcze, no wiadomo, jak dziecko choruje od urodzenia, to tak naprawdę takie dziecko czasem nigdy nie miało dzieciństwa, żeby biegać, bawić się jak inni i może się nawet do tego już tak przyzwyczajają. Na pewno też jest ciężej dzieciom, które są diagnozowane albo te objawy są na przykład w wieku, no nie wiem, 6 lat, 7, które tak jak dzieci, które po prostu rozwijały się, bawiły i nagle na to siły nie mają. Więc te dzieci na pewno trzeba, każde dziecko trzeba wspierać, dorosłych trzeba wspierać, ale nie da się ukryć, że taki młody organizm na pewno ma ciężko sobie z tym poradzić.
1: Proszę opowiedzieć o tym, jak pani w ogóle zdiagnozowała, bo pani została zdiagnozowana odnośnie miastenii, bo wiem, że nie jest to łatwe, a później jak ta choroba się objawia i jak z nią żyć.
0: To znaczy tak, ja już jestem taką weteranką, bo choruję 36 lat i wtedy nie było to takie łatwe, bo i nie było o tej miastenii. No, miałam 14 lat, gdzie były te takie pierwsze marzenia, pierwsze no, spotkania, chciałoś tak z kolegami, tu jednak nie dałam rady. U mnie diagnostyka była szybka, tak, bo trafiłam na bardzo dobrego neurologa, czy praktycznie jak rodzice mnie wtedy zawieźli do szpitala, neurolog od razu stwierdził, że to jest miastenia, no i trzeba to tylko było potwierdzić. Ale ja myślałam wtedy, bo nie było wtedy głośno, że ja wezmę zwykłą tabletkę, że połknę tak jak na zwykłą grypę, tak, że zaraz będzie wszystko okej. Nawet nie zdawałam sobie sprawy, że to będzie taka długotrwała i trudna droga. No moje pierwsze takie objawy to właśnie były, że nie mogłam gdzieś przełknąć tej kanapki, bo mi ciężko było z połykaniem, płyny wypływały nosem, nie mogłam, przykucnęłam, nie mogłam wstać, z umyciem zębów ręce opadały, uczesaniem włosów, tak. W szkole były bardzo wielkie problemy, bo nie mogłam na przykład czytać na głos, bo mi ta, no, taka mowa nosowa była. No i były różne, bo to jest taka, raz jest lepiej, raz jest gorzej. Tak była, później właśnie przyszłam takie ciężkie immunosupresyjne leczenie, sterydowe też. Były te poprawy, ale też i duży wpływ ma różne stresy, różne takie kobiece choroby, które wpływ mają dużo na naszą chorobę.
1: Z pana perspektywy, jakie są objawy miastenii?
2: Zmęczenie, senność, brak siły fizycznej. To znaczy, tak można powiedzieć, ok, wezmę się do pracy, ale po paru minutach u mnie jest wyłączenie mięśni. Po prostu czuję, ręce mi opadają, potliwość wysoka i ogólnie potrzeba snu.
1: Wspomniał Pan o stowarzyszeniu. Dzisiaj macie spotkanie. Jaką rolę dla Was odgrywają tego typu wydarzenia, tego typu inicjatywy?
2: A przede wszystkim zbliżają nas do siebie. Zapraszamy nowych członków. Staramy się działać jak najlepiej, jak w największym kręgu, żeby zdobywać i finanse dla stowarzyszenia oraz dawać rozgłos tego, czym jest miastenia i z czym my się borykamy na co dzień. A to jest bardzo często jest to brak wsparcia ze strony najbliższych. Podejrzewam, że nie tylko ja o tym mówię, natomiast z mojej perspektywy jest to wsparcie praktycznie zerowe. Od mojej rodziny często jest to tak wyglądam, jak wyglądam, tak? A często słyszę, że weź się do pracy. lenisz się, nie chce ci się robić.

0: ściemniasz i nie jestem w stanie nikomu wytłumaczyć. Ktoś tam może rozumie albo udaje, że rozumie. Natomiast ostatnio już poddałem się, nie tłumaczę nikomu, kiwam głową po prostu i odchodzę, bo nie ma sensu kopać się z koniem.
1: Wszyscy mówią, że tą chorobę trzeba zaakceptować, pokochać. Ja jej nie zaakceptuję chyba nigdy. Uczę się z nią żyć. Ona mi odebrała bardzo dużo, odebrała mi sprawność. Moja głowa ciągle jest na wysokich obrotach. Tam taki chomik szybciutko biega, który goni. Tak, chciałabym wrócić do swojej pracy, do swoich podopiecznych. Chciałabym pracować, ale no niestety nie mogę. Mam teraz bardzo słabe ręce, bardzo słabe nogi. Nic mi, ta choroba mi po prostu na to nie pozwala. Są też problemy z przełykaniem, są problemy z mówieniem, problemy z, mówię, czasami też seplenie. Bardzo często mnie też dusi. Jak żyć? Trzeba bardzo uważać, nie przemęczać się i dbać o siebie przede wszystkim.
2: Z rozmów z pani poprzednikiem chociażby, pan wspomniał o tym, że ta choroba i jej objawy są dla społeczeństwa dość obce i lekceważone. Czy z pani perspektywy też tak to wygląda, że nie ma tej świadomości społecznej?
1: Nie. Tak, moi przedmówcy mają rację. Nie ma w ogóle świadomości. Nieraz jak wychodzę do sklepu na zakupy, no przecież nawet teraz pan spojrzy na mnie, przecież normalnie wyglądam. No co mi jest? Dobrze wyglądasz, przecież ty nie jesteś chora. Wyszłaś na zakupy. Co ci jest? Także kompletnie ludzie nie mają świadomości o tym, z czym my się zmagamy.
2: Sama pani boryka się z miastemią i wychowuje też pani chore dziecko. Jak pani to udaje się łączyć?
3: No ja osobiście, tak jak pan powiedział, choruję na miastenię. Córka ma autyzm. No nie jest to łatwe. Najbardziej cierpi właśnie na tym córka, bo często się zdarza, że ma jakieś gorsze dni. Wtedy niestety, kiedy ja też mam te gorsze dni, to nam się to nie składa tak, jak powinno. I ona nie potrafi tego też pojąć.
4: U osób z miastenią znacznie częściej występują zaburzenia depresyjne i lękowe. Ich funkcjonowanie w społeczeństwie z racji objawów choroby jest utrudnione. Poza leczeniem konieczne jest także zwiększenie świadomości społecznej. Nie każdą chorobę widać na pierwszy rzut oka. Po miesiącach rywalizacji, treningów i sportowych emocji przyszedł czas na podsumowanie oraz wręczenie nagród. W Zespole Szkół w Lubrańcu odbyła się uroczystość podsumowująca współzawodnictwo dzieci i młodzieży na terenie powiatu włocławskiego. Wydarzenie było okazją do wyróżnienia najzdolniejszych uczniów, trenerów oraz szkolnych drużyn, które w minionym roku osiągały wysokie wyniki sportowe. To inicjatywa realizowana przez cały rok, podczas której młodzi sportowcy rywalizują w wielu dyscyplinach, reprezentując swoje szkoły i miejscowości.
5: Z 36 szkół podstawowych, ponadpodstawowych, trzech kategoriach wiekowych, w 10 konkurencjach, ponad 3,5 tysiąca osobostartów, jakby to słowo nie brzmiało, to pokazuje, jaki zakres tego pięknego zadania temu towarzyszy. To najlepsza inwestycja w wychowanie młodzieży przez sport, w dbanie o zdrowie, o dobrą kondycję. W dniu dzisiejszym nagrodzimy najlepsze szkoły w generalnej klasyfikacji. Spotykamy się na powiatowym święcie sportu, rozegramy mecz z gwiazdami muzyki, także byłymi reprezentantami Polski, ale tak prawdę mówiąc, największymi gwiazdami dzisiejszego dnia są ci wspaniali uczniowie szkół z terenu powiatu włocławskiego. Im należy podziękować za to zaangażowanie, za tą pasję, z którą rywalizowali. Ja w kilku takich zawodach uczestniczyłem i
6: uczestnik.
5: Jako uczestnik niestety nie łapię się do żadnej kategorii wiekowej, ale jako baczny obserwator i byłem pod wrażeniem zaangażowania, ale przede wszystkim rywalizacji fair play pomiędzy naszymi uczniami. Dodam tylko, że do tego przedsięwzięcia po wielu latach powróciliśmy. Jest ono organizowane drugi rok z rzędu. Coraz większe zainteresowanie. Praktycznie wszystkie szkoły z naszego terenu uczestniczą, także tylko się cieszę. Dzisiaj dopisuje pogoda. Mam nadzieję, że wspólnie z młodzieżą spędzimy miło to czerwcowe przedpołudnie.
7: Zawsze darzyłem sport i młodzież wielkim szacunkiem z tego powodu, że akurat ja nie mogłem być sportowcem ze względu na stan zdrowia, ale dzisiaj niewątpliwie będzie podsumowanie i ci najlepsi zostaną uhonorowani.
4: Jak podkreślały władze

0: Z powiatu sukcesy młodych sportowców nie byłyby możliwe bez odpowiedniej infrastruktury. Powiat wrocławski od lat inwestuje w obiekty sportowe, boiska oraz miejsca do aktywności fizycznej, aby dzieci, młodzież miały jak najlepsze warunki do rozwijania swoich talentów.
1: Przede wszystkim uważamy, że wychowanie przez sport to właściwy tok myślenia, to także dbanie o zdrowie. W poprzednich latach wybudowaliśmy instytucję zdrowotną, ale także rozwijamy obiekty sportowe przy naszych szkołach, bo przecież...

0: W tym roku otworzyliśmy dwie hale sportowe w Choczu, w Lubrańcu Marysinie. Dzisiaj to święto połączone jest także z symbolicznym otwarciem Orlika po renowacji. To zadanie kosztowało blisko 600 tysięcy złotych, blisko 300 tysięcy złotych. To dofinansowanie z ministerstwa, także staramy się równomiernie inwestować we wszystkie nasze obiekty edukacyjne, a frekwencja na współzawodnictwie sportowym pokazuje, że jest to właściwy kierunek.
1: O znaczeniu sportu mówiła również wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego. Jak podkreślała, sport to nie tylko rywalizacja i walka o medale, ale także nauka dyscypliny, odpowiedzialności, współpracy oraz wytrwałości w dążeniu do celu.
2: Patrząc na sport, musimy pamiętać, że to nie jest tylko taka rywalizacja, ale to jest dbanie o kondycję fizyczną, to jest dbanie o zdrowie, a przede wszystkim, co dla mnie jest zawsze najważniejsze, to jest uczenie wartości. Kibicujemy wielu znanym sportowcom, chociażby ten ostatni weekend wszyscy chyba byliśmy z Mają i jej kibicowaliśmy i tam można było zobaczyć jej emocje, to jak często mówiliśmy, patrząc na taki mecz, mówimy, czy sobie poradzi z głową. To właśnie pokazuje sport, że sport uczy nas wartości, uczy nas jak podchodzić do życia. I dzisiaj oprócz tego podsumowania i wielu miesięcy pewnie fajnej rywalizacji, to mam nadzieję, że w tych młodych osobach zostało właśnie wykształcone wartości, że trzeba umieć sobie radzić ze stresem, że trzeba umieć sobie radzić z porażką, że trzeba umieć sobie radzić z wygraną, bo to też nie jest takie łatwe, że drużynowe podejście, grupowe podejście do wielu spraw jest dużo łatwiejsze, że musi być lider i musi być delegowanie zadań, patrząc na drużynę. Więc to wszystko się tutaj na pewno działo przez wiele miesięcy, a dzisiaj nagrodzimy tych najlepszych.
1: Nie zabrakło także głosu trenerów i opiekunów, którzy na co dzień pracują z młodymi zawodnikami. Zwracali oni uwagę, że za każdym sukcesem stoją godziny treningów, systematyczność i zaangażowanie zarówno dzieci, jak i ich rodzin.
3: Ciężka praca, sumienna przede wszystkim. Nic nowego.
4: Myślę, że takie krzewienie zasady fair play i taka systematyczność, no i empatia do uczniów i pasja, którą wykonujemy, to są podstawowe rzeczy.
5: Tutaj było wiele konkurencji, rozumiem, w tej rywalizacji. Na których tych konkurencjach najbardziej się tutaj skupialiście w tej rywalizacji?
4: No chłopcy piłka nożna, to są nasi mistrzowie województwa, a dziewczynki koszykówka, no i też lekkoatletyka. Właściwie jesteśmy wszechstronni.
6: Ogólnie to po rodzinie mam. Mój dziadek był mistrzem województwa w latach 90. Tata, brat i tak to schodzi z pokolenia na pokolenie i tak zainteresowanie to.
5: Czyli tradycja rodzinna przede wszystkim, tak?
6: Dokładnie.
5: A dlaczego akurat ta piłka nożna? Piłka nożna to ta tradycja rodzinna? Czy inna też?
6: Można tak powiedzieć. No, jak chłopacy, no to piłka nożna.
5: A dlaczego uprawiasz akurat piłkę nożną? Co jest w tym spocie fajnego?
6: No tu ogólnie jest taki sport, że trzeba ciężko pracować, żeby coś osiągnąć. I na razie próbuję coś.
7: No jakoś tak na początku piłka nożna i tak stwierdziłam, że jednak ta piłka mi przeszkadza. I chcę biegać, lubię, kocham, no i tak jakoś idzie. No ja od najmłodszych lat i to też myślę, że babcia, dziadek, tata, mama i tak poszło.
5: Czyli ta tradycja rodzinna u ciebie również?
7: Tak.
5: Okej, dlaczego generalnie ten sport jest fajny? Uprawianie aktywności fizycznej jest fajne, bo to nie zawsze jest takie oczywiste.
7: No ja nie wiem, ja po prostu kocham, ja po prostu lubię przychodzić na trening, bo to jest mój żywioł i ja po prostu to sobie coś idzie.
8: Bo koledzy też uprawiają, zachęcili mnie w wieku 4 lat. No i tak ciągnę.
5: U ciebie dlaczego?
9: No u mnie to rodzinne, z kolegą jestem rodziną, no i dziadek, wujo. No i no po prostu złapałem od najmłodszych lat ten zapał i gram dalej.
5: A dlaczego akurat piłka nożna?
8: Bo tak, nie wiem.
5: Dlatego, że to jest najpopularniejszy sport, czy po prostu coś jest fajnego dla ciebie w tej piłce?
8: No, strzelanie goli i takie rzeczy, mnie to cieszy.
5: Okej, czyli ty bardziej atakujący.
8: Tak.
5: Okej, a u ciebie, dlaczego ta piłka nożna akurat?
9: No ja tak od najmłodszych lat złapałem już ten zapał i po prostu, no, patrzyłem jak wujkowie grają i obok stadionu mam babcię, no to ciągle patrzyłem na tą piłkę nożną, no i po prostu zacząłem grać.
1: Po części oficjalnej przyszedł czas na sportowe emocje w nieco bardziej rozrywkowym wydaniu. Do Lubrańca przyjechała drużyna Pectus Team, w której składzie znaleźli się

0: między innymi bracia Szczepaniak z zespołu Pectus, a także były reprezentant polski Radosław Majdan, Marek Citko i Piotr Świerczewski.
1: Marek Szczepaniak, założyciel, jakby tutaj scalamy ze sobą nie tylko branżę artystyczną, ale również sportową, czego przykładem są znakomici zawodnicy Piotr Świerczewski, Marek Citko, Radek Majdan,
2: ikony,
1: Hubert Dolewski. Pomysł zawsze gdzieś tam rodził się w naszych sercach, prowodyrem był nasz tato, który grał w piłkę, później nasze drogi troszkę się rozeszły w stronę muzyczną, ale zawsze ten sport był w naszych sercach. Parę tygodni temu zadzwonił do mnie starosta Roman, powiedział, że jest taka możliwość, żeby się zmierzyć na boisku. Okazało się, że Roman kiedyś w przeszłości był bardzo dobrym bramkarzem. Dlatego wzięliśmy tutaj na drugą stronę też równie znakomitego bramkarza
2: i strzelca, który
1: będzie dzisiaj testował.
3: Będzie testował.
1: Cieszymy się, że udało nam się dzisiaj dotrzeć na to fantastyczne wydarzenie.
0: Naprzeciwko gości stanęła reprezentacja powiatu włocławskiego z Romanem Gołębiewskim na czele. Starosta tym razem założył rękawice bramkarskie i stanął między słupkami. Mimo ambitnej walki samorządowcy musieli uznać wyższość przyjezdnych, którzy okazali się skuteczniejsi na boisku.
4: Ha ha ha!

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: W miniony weekend odbyły się Dni Lubrańca. To już 29. edycja imprezy. Oficjalne rozpoczęcie nastąpiło w muszli koncertowej. Burmistrz przekazał młodym mieszkańcom symboliczne klucze do miasta. Wydarzenia tegorocznej imprezy mają nieco inną kolejność.
1: Powracamy do tej formuły. Zawsze dla nas ważny jest kalendarz. W związku z tym, że piątek był w szkołach wolnych dla dzieci, zmieniliśmy kolejność i w poniedziałek zakończymy Paradą Młodości, czyli nasze przedszkolaki, szkoły wszystkie będą maszerować ulicami Lubrańca jako finał. Natomiast dzisiaj o 17 rozpoczynamy Dni Lubrańca, już właśnie 29. Ale praktycznie one się rozpoczęły tam w tle, za moimi plecami, nad ciekiem wodnym Dunaj. Odbyły się zawody wędkarskie. Wręczyliśmy puchary, a dzisiaj będziemy tutaj bawić się. Oczywiście cieszymy się, że jest dobra pogoda, bo na szczęście wczoraj troszkę popadało, jest to zbyt mało. Natomiast jeśli nawet spadnie deszcz, to będziemy się z tego deszczu cieszyć.
2: W drugim dniu są biegi, zawody sportowe, czyli na 5 km jak zawsze. Biorą udział zawodnicy i w tym lubranieckie rozbiegani Lubraniec. Oraz na stadionie miejskim też zawody piłkarskie. Połączone z różnymi atrakcjami, zabawami, także będzie bardzo wesoło, będzie się dużo działo.
1: Oczywiście pogoda dopisała, ale będzie dla młodzieży, sądzę, że będą lepiej się prezentować, szczególnie w koszykówce 3x3, bo nasza reprezentacja i żeńska, i męska w Warszawie niestety nie popisały się, nie pokonały, nie przeszły eliminacji. Będzie też oczywiście siatkówka. No bardzo żałujemy, że zrezygnowaliśmy z tenisa, bo sukcesy Marii Chwalińskiej są tak duże. No dzisiaj bardzo ciężko idzie z Mirą Andrzejewą, no ale to jest zawodniczka wysokiej klasy. A dzisiaj rozpoczniemy właśnie lubranieckimi gitarami, zespołem z tradycjami z Lubrańca, grające takie przeboje, które jeszcze lubiłem, a więc przeboje lat 70., 80., później już tak raczej muzyki nie słuchałem. Zespół, który dzięki oczywiście kobiecie, nowej solistce, bardzo znacznie zaczął się rozwijać i cieszymy się, że też DJ Deleś będzie, tak? I życzę wszystkim miłej zabawy, a postaramy się, prawda, panie przewodniczący, jak się uda, jak dotrwamy, bo to referenda w całej Polsce i tak dalej, i tak dalej. To te 30 będą bardziej bogate i jakiś zespół jeszcze większej klasy.
2: Zaprócić. Wszystko będzie zależeć od mieszkańców, czy będą chcieli z nami aktywnie tutaj spędzić czas i spędzić go przy pięknej muzyce własnej. Nie szukamy wielkich, dalekich zespołów, mamy swoje. Także zapraszamy.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Wraz z nadejściem wiosny na ulicę Włocławka powróciły wowery. Mieszkańcy ponownie mogą korzystać z miejskich rowerów, które za pomocą aplikacji w telefonie są dostępne niemal na wyciągnięcie ręki. Statystyki pokazują, że ten środek transportu cieszy się dużym zainteresowaniem.
1: Szanowni Państwo, bardzo nas cieszy to, jak włocławski rower Włower sprawuje się wśród mieszkańców na ulicach naszego miasta. Statystyki są jednoznacznie pozytywne i mówią o tym, że mamy ponad 8 tysięcy użytkowników już zarejestrowanych, ponad 55 tysięcy przejechanych kilometrów i ponad...

0: o 15 tysięcy wypożyczeń Woweru od 31 marca do końca maja. To pokazuje, jak potrzebny jest rower w Wrocławku, rower miejski i jak sprawdza się wśród mieszkańców.
1: Popularność rowerów ma również ciemniejszą stronę. Co jakiś czas dochodzi do aktów wandalizmu.
0: Martwią nas oczywiście akty wandalizmu. Jest ich mało, ale są. I apeluję w tym miejscu o to, o rozsądek, o zdrowy rozsądek. No i zwykłe też także są naprawy tych rowerów, ale to wynika już nie bardziej z wandalizmu, a z użytkowania. Także jesteśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni tym, ile do tej pory osób skorzystało z woweru.
1: Osoby, które celowo niszczą rowery, muszą liczyć się z konsekwencjami.
0: Jeżeli chodzi o znalezienie tych, którzy celowo niszczą wower, to procedura jest następująca. Zgłaszamy to do policji i policja poszukuje tych sprawców. Na razie udało nam się kilku takich sprawców znaleźć i ukarać. Ponoszą oni koszty po prostu i oczywiście są też skierowane sprawy do sądu.
1: Jak widzimy, wowery to wygodna, ekologiczna i coraz popularniejsza alternatywa dla codziennych podróży po mieście. Urząd Miasta Włocławek w marcu ogłosił przetarg na zagospodarowanie terenu po dawnym osiedlu Grzywno. Są to tereny między Zespołem Szkół Samochodowych a obiektami sportowymi w pobliżu Hali Mistrzów. Do przetargu zgłosiło się 8 firm. Jedną z nich jest Balzola, a więc wykonawca Zielonych Terenów Śródmieścia i 3 maja. 22 kwietnia poznaliśmy potencjalnych oferentów. Czemu nie znamy jeszcze wykonawcy?
2: Rzeczywiście, tak jak pan redaktor wspomniał, przetarg na park Grzywno został zakończony. Było 8 ofert i trwa analiza tych ofert. Z racji tego, że tych ofert jest aż 8 i no, ceny, które zaproponowali wykonawcy, też różnią się od siebie, no ta analiza ofert trwa. Tutaj jesteśmy, nie jest to od nas zależne, kiedy dokona się ta analiza. Po prostu trzeba czekać na analizę tych ofert.
3: Co w przypadku właśnie Balzoli, bo jak widać Balzola nie spełnia konkretnych wymagań, no, terminy się przedłużają. Czy jest to jakoś sprawdzane, czy to bierze się pod uwagę właśnie jakby wiarygodność tych pracowników?
2: Z firmą Balzola Polska rzeczywiście miasto współpracuje już przy dwóch inwestycjach. Jest to Zielone Tereny Śródmieścia i 3 maja WNRF-em. Tutaj Balzola złożyła jedną z najniższych ofert. Natomiast analiza ofert nie jest tylko przez pryzmat złożenia najniższej ceny. Brane są również pod uwagę inne argumenty, inne kryteria oceny tych ofert.
1: Ratusz nie określa, jakie inne kryteria są brane pod uwagę, a niekiedy mogą zapaść konkretne decyzje.
2: Osiedle Grzywno to było takie miejsce, które no, słynęło z tego, że raczej zamieszkiwały tam najbiedniejsze, najmniej zamożne rodziny wocławskie i pod koniec 1939 roku mieszkańcy tego osiedla zostali wymordowani przez hitlerowców. Chcemy, żeby to miejsce jakby no, zmienić w takie miejsce do podnoszenia jakości życia mieszkańców. Te 15 hektarów obszaru zielonego ma zamienić się w obszar do spędzania czasu wolnego, uprawiania sportu, rekreacji ruchowej. Ma tutaj powstać skatepark, skill park, place zabaw, strefy takie zabawy edukacyjnych. Oczywiście to wszystko będzie z ścieżkami rowerowymi, ścieżkami dla spacerowiczów.
1: Urząd Miasta pozyskał na to zadanie dofinansowanie w kwocie około 20 milionów złotych ze środków szwajcarskich. Włocławek stał się miejscem ważnej debaty o przyszłości relacji międzynarodowej. Podczas konferencji Miasto Przestrzeń dla Biznesu – Nowe możliwości polsko-ukraińskiej współpracy gospodarczej przedstawiciele samorządów, biznesów i różnych instytucji rozmawiali o tym, jak miasta mogą przyciągnąć inwestorów i tworzyć warunki sprzyjające rozwojowi gospodarczemu.
4: Panie prezydencie, dzisiaj spotykamy się na konferencji odnośnie współpracy polsko-ukraińskiej. Dlaczego ten temat jest ważny na naszym rynku w regionie?
5: Po pierwsze dlatego, że wszyscy mamy nadzieję, że ta brutalna napaść Rosji na Ukrainę się skończy i będzie można przystąpić do odbudowy tego ważnego przecież dla Europy kraju. A przy tej odbudowie no, mamy ambicje, żeby uczestniczyło jak najwięcej firm polskich, a my oczywiście we Włocławku chcemy, żeby

0: Przy tej odbudowie uczestniczyły firmy z Włocławka i tutaj nie mówię tylko o firmach budowlanych, ale też tych produkcyjnych, przemysłowych. Zresztą ta współpraca przemysłu polskiego z przemysłem ukraińskim przed tą napaścią była dosyć silna, więc no, bardzo nam zależy na tym, żeby wzmocnić. Oczywiście konferencja odbywa się we Włocławku, no, ale ma charakter ponadregionalny, dlatego że jest współorganizatorem tej konferencji dzisiejszej, jest Polsko-Ukraińska Izba Przemysłowo-Handlowa.
1: Polska od lat pozostaje jednym z liderów współpracy z Ukrainą.
2: Polska jest liderem współpracy gospodarczej z Ukrainą w całej Unii Europejskiej. Jeśli spojrzymy na obroty handlowe Unii Europejskiej i Ukrainy, Polska stanowi 30% tych obrotów i jesteśmy po Chinach drugim partnerem handlowym Ukrainy. Nasze obroty w ubiegłym roku wyniosły ponad 15 miliardów dolarów i oczywiście mamy bilans dodatni, czyli sprzedajemy więcej niż kupujemy. W ten obrót handlowy z Ukrainą jest zaangażowanych w Polsce około 2000 firm. Około 1000 firm z polskim kapitałem funkcjonuje ciągle w Ukrainie. Czyli ten poziom relacji jest bardzo duży i głęboki. Sięga różnych miast, różnych regionów.
3: Dlaczego ten temat współpracy Polski z Ukrainą nadal jest tak ważny?
2: To jest ważne dla biznesu w tym sensie, że trzeba zarabiać pieniądze, trzeba zatrudniać ludzi, trzeba płacić podatki, czyli każdy kontrahent jest dobry. Ukraina jest dobrym kontrahentem dla wielu polskich firm. Ważne to jest także z powodu naszego bezpieczeństwa, w sensie bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa fizycznego obywateli. Ukraina w tej chwili prowadzi wojnę obronną i w sumie chroni naszego komfortu, naszego bezpieczeństwa gospodarczego, naszego życia, tego, że możemy spokojnie w nocy spać, nie atakują nas rosyjskie szachidy. Czyli wzmacnianie współpracy gospodarczej z Ukrainą to jest także wzmacnianie zdolności obronnych Ukrainy, tak aby ona wytrwała, obroniła swoją niepodległość i dała nam czas na przygotowanie się do tego, co oby nie nastąpiło.
1: Podczas konferencji nie zabrakło również rozmów na temat problemów, z jakimi mierzą się pracodawcy.
4: Ja bym zaczął przede wszystkim od usprawnienia i odkorkowania urzędów, bo z tym pracodawcy się borykają. I to jest pierwsza kwestia. Druga kwestia, myślę, bezpośrednie wsparcie dla pracodawców, dla przedsiębiorców, którzy chcą się rozwijać w naszym województwie.
3: A czy uważa pan, że obywatele Ukrainy odnaleźli się na naszym rynku?
4: Odnaleźli się bardzo dobrze. Sam jestem też HR menadżerem w grupie Blot, gdzie świadczymy usługi outsourcingowe, więc mamy do czynienia z różnymi pracodawcami z naszego województwa i jestem świadkiem tak naprawdę wielokulturowości w fabrykach.
1: Jednym z ciekawszych tematów była rola średnich miast w przyciąganiu kapitału.
5: Ja dzisiaj będę mówił odnośnie ery AI i szans, które sztuczna inteligencja daje średnim miastom, ponieważ no, czasy się zmieniają i to właśnie średnie miasta w tej erze sztucznej inteligencji mają szansę na to, żeby zaistnieć, żeby się wybić, żeby wzmocnić swoją pozycję.
3: Dlaczego właśnie takie średnie miasta jak Włocławek?
5: Przede wszystkim dlatego, że mamy znacznie niższe koszty życia, także same utrzymanie pracowników jest u nas znacznie tańsze niż na przykład w Warszawie, czy w Krakowie, czy w Poznaniu. Poza tym dostępność terenów inwestycyjnych, koszty zakupu chociażby terenu inwestycyjnego, to też jest przewaga, która nas buduje. No i co ważne, jakość życia. Pamiętajmy o tym, że Włocławek jest miastem, które jest bardzo dobrze skomunikowane. Jest miastem, które daje możliwość na to, żeby pracownicy mogli spędzać w nim czas, nie tylko ten związany z pracą, ale również ten czas po pracy. Także w mojej opinii my jako miasto średniej wielkości dajemy znacznie lepsze perspektywy zarówno dla inwestorów, jak i dla pracowników na to, żeby tutaj właśnie się osiedlić i stąd budować biznes, który będzie funkcjonował nie tylko na rynku lokalnym, ale również na innych rynkach.
1: Uczestnicy podkreślali, że fundamentem współpracy są dobre relacje międzyludzkie.
6: Dzisiejszą konferencję współprowadzę z koleżanką z Urzędu Miasta, a mój speech będzie na temat relacji Nie chcę za dużo zdradzać, ponieważ będzie to o relacjach w biznesie, jak budujemy te relacje, co jest ważne, że tak naprawdę za każdą inwestycją, za każdym biznesem stoi decyzja, za każdą decyzją stoi człowiek.
1: Takie inicjatywy mają otwierać drogę do tworzenia nowych miejsc pracy i rozwoju lokalnego rynku.

0: Jeżeli chodzi o obecność Ukraińców, to ona we Włocławku jest coraz bardziej widoczna. To znaczy, rzeczywiście te rynki tak naprawdę zaczynają się przenikać i zaczynają tak naprawdę fajnie koegzystować. I takie wydarzenie jak dzisiaj ma służyć temu, żeby ta współpraca rzeczywiście była sprawniejsza i żeby rzeczywiście nasza lokalna gospodarka też na tym korzystała. Dzisiaj tak naprawdę w momencie, kiedy mamy takie duże problemy demograficzne, kiedy brakuje rąk do pracy, kiedy w zasadzie jesteśmy najbardziej starzejącym się społeczeństwem w całej Unii Europejskiej, potrzebujemy tej współpracy, potrzebujemy wymiany i kulturowej, i know-how, i generalnie też na bazie tych biznesowych rozwiązań. Dlatego my, jako chociażby Urząd Pracy, też chcemy być takim partnerem dla biznesu i takiego międzynarodowego, ale też chcemy pokazać, że jesteśmy instytucją, która też może zachęcić kogoś do inwestowania właśnie tutaj. Dlatego, że bardzo nam zależy na tym, aby ten nasz lokalny rynek pracy mógł się jak najbardziej rozwijać, a Włocławek jako miasto takie kompaktowe, z dużym potencjałem takim inwestycyjnym, ale też z dobrą infrastrukturą, z bardzo ciekawymi kadrami, kierunkami szkół, uczelni, może być takim miejscem, gdzie to miejsce dla biznesu może być takie optymalne.
1: Wspólne poszukiwanie możliwości pomiędzy przedsiębiorcami a zagranicznymi partnerami to nie tylko szansa dla biznesu, ale i dla całego regionu. W miniony weekend odbyły się Dni Lubrańca. To już 29. edycja imprezy. Oficjalne rozpoczęcie nastąpiło w muszli koncertowej. Burmistrz przekazał młodym mieszkańcom symboliczne klucze do miasta. Wydarzenia tegorocznej imprezy mają nieco inną kolejność.
2: Powracamy do tej formuły. Zawsze dla nas ważny jest kalendarz. W związku z tym, że piątek był w szkołach wolnych dla dzieci, zmieniliśmy kolejność i w poniedziałek zakończymy Paradą Młodości, czyli nasze przedszkolaki, szkoły wszystkie będą maszerować ulicami Lubrańca jako finał. Natomiast dzisiaj o 17 rozpoczynamy Dni Lubrańca, już właśnie 29. Ale praktycznie one się rozpoczęły tam w tle, za moimi plecami, nad ciekiem wodnym w Dunaj. Odbyły się zawody wędkarskie. Wręczyliśmy puchary, a dzisiaj będziemy tutaj bawić się. Oczywiście cieszymy się, że jest dobra pogoda, bo na szczęście wczoraj troszkę popadało, jest to zbyt mało. Natomiast jeśli nawet spadnie deszcz, to będziemy się z tego deszczu cieszyć.
1: Po uroczystym rozpoczęciu Dni Lubrańca na scenie zameldował się zespół lubranieckiej gitary. Następnie Disco Boys Innowator. Na placu stanęły stoiska z przekąskami i napojami. Nie mogło zabraknąć strefy dla dzieci, a więc dmuchańców.
3: W drugim dniu są biegi, zawody sportowe, czyli na 5 kilometrów jak zawsze. Biorą udział zawodnicy i w tym lubranieckie rozbiegani Lubraniec. Oraz na stadionie miejskim też zawody piłkarskie, połączone z różnymi atrakcjami, zabawami, także będzie bardzo wesoło, będzie się dużo działo.
2: Oczywiście pogoda dopisała, ale będzie dla młodzieży, sądzę, że będą lepiej się prezentować, szczególnie w koszykówce 3x3, bo nasza reprezentacja i żeńska, i męska w Warszawie niestety nie popisały się, nie pokonały, nie przeszły eliminacji. Będzie też oczywiście siatkówka. No bardzo żałujemy, że zrezygnowaliśmy z tenisa, bo sukcesy Marii Chwalińskiej są tak duże. No dzisiaj bardzo ciężko idzie z Mirą Andrzejewą, no ale to jest zawodniczka wysokiej klasy. A dzisiaj rozpoczniemy właśnie lubranieckimi gitarami, zespołem z tradycjami z Lubrańca, grające takie przeboje, które jeszcze lubiłem, a więc przeboje lat 70., 80., później już tak raczej muzyki nie słuchałem. Zespół, który dzięki oczywiście kobiecie, nowej solistce, bardzo znacznie zaczął się rozwijać i cieszymy się, że też DJ Deleś będzie, tak? I życzę wszystkim miłej zabawy, a postaramy się, prawda, panie przewodniczący, jak się uda, jak dotrwamy, bo to referenda w całej Polsce i tak dalej, to te 30 będą bardziej bogate i jakiś zespół jeszcze większej klasy.
1: Szersza relacja z Dni Lubrańca w magazynie Pulsometr.

0: Miastenia to rzadka choroba autoimmunologiczna. Jej objawy są bardzo różnorodne. Jednak najczęściej wskazuje się opadanie powiek, osłabioną mimikę twarzy, osłabienie kończyn górnych i dolnych oraz bełkotliwą i cichą mowę. Jest bardzo trudna do zdiagnozowania, ponieważ objawy nie trwają liniowo, tylko sinusoidalnie. Pojawiają się w dużym natężeniu na pewien czas, by następnie ustąpić. Chorzy na tę mało znaną chorobę utworzyli Polskie Stowarzyszenie Chorych na Miastenię Gravis Gioconda. Spotkali się w Wieńcu Zdroju, by porozmawiać m.in. o diagnostyce i radzeniu sobie z miastenią.
1: Miastenia jest chorobą autoimmunologiczną, w przebiegu której dochodzi do produkcji przeciwciał. Te przeciwciała zaburzają transmisję nerwowo-mięśniową i w związku z tym doprowadzają do osłabionego skurczu mięśni. Jest to choroba rzadka, ale jest to najczęstsza z chorób rzadkich. W Polsce na miastenie choruje około 9 tysięcy osób. Cechą charakterystyczną miastenii jest męczliwość, czyli narastanie objawów w trakcie wykonywania danej czynności. Czyli pacjent zaczyna mówić i po jakimś czasie ta mowa słabnie. Zaczyna jeść, ale jest w stanie zjeść kilka kęsów, a następnie dochodzi do osłabienia mięśni żwaczy i pacjent dalej nie jest w stanie kontynuować posiłku. Zaczyna wchodzić po schodach, przejdzie kilka stopni, a następnie dochodzi do osłabienia kończyn dolnych i chory danej czynności nie może kontynuować. A drugą cechą charakterystyczną jest zmienność tych objawów. Czy one nie występują cały czas? Zazwyczaj nasilają się w godzinach wieczornych, ale są też pacjenci, którzy mają bardziej nasilone objawy w godzinach porannych. Pacjenci mają lepsze i gorsze dni i dlatego no, często ta choroba jest trudna do rozpoznania, dlatego że jak pacjent przychodzi na przykład do lekarza, to on opowiada o tych swoich objawach, ale tych objawów nie widać, bo akurat ma gorszy dzień.
2: Miastenia musi być ustabilizowana. Miastenia tutaj, choroba w tej chorobie musi być stabilność choroby, ponieważ charakteryzuje się zmęczeniem ta choroba. Więc patrząc na ruch, ruch powoduje zmęczenie. Więc tutaj chodzi o to, żeby w tej chorobie była stabilna ta jednostka chorobowa i pacjent mógł wykonać ćwiczenia. Ćwiczenia dostosowane indywidualnie do każdego pacjenta, bo ruch jest potrzebny nam na to, żeby się przemieszczać, żeby funkcjonować w życiu codziennym. Więc tutaj te ćwiczenia wszystkie muszą być dostosowane do pacjenta indywidualnie. Dopasowane do tego, żeby pacjent mógł funkcjonować. Po takich ćwiczeniach powinien być lekko zmęczony, czyli te ćwiczenia prowadzi

0: Prowadzimy do lekkiego zmęczenia. Pacjent powinien powtórzyć przynajmniej 3 razy w tygodniu te ćwiczenia. Nie powinien się bać tych ćwiczeń, tak? Czyli tej fizjoterapii. Ona daje też takie poczucie satysfakcji z codziennego życia, tak? Taka poprawa jakości życia w tym momencie. Więc stąd też cenny jest ruch. Jak dla każdego człowieka cenny jest ruch, to tutaj w miastenii tym bardziej jest cenny ten ruch.
1: Stowarzyszenie Gioconda walczy, aby powstała ustawa o chorobach rzadkich.
2: Jeżeli chodzi o diagnostykę, jeżeli chodzi o nowoczesne leczenie, o ośrodki eksperckie, więc to wszystko mielibyśmy skumulowane i już uregulowane prawnie, bo też trzeba pamiętać o tym, że nie tylko chorujemy na miastenie, mamy bardzo dużo też chorób współistniejących, również spowodowanych, jeżeli chodzi o układ uodpornościowy, o tą immunologię.
1: Chorzy na miastenię borykają się nie tylko z samym problemem zdrowotnym, ale również z brakiem świadomości społecznej.
3: Choruję też na miastenię praktycznie od 20 lat, ale jestem też mamą takiego młodego miastenika, który tak naprawdę jest dzieckiem chorym od urodzenia. Ma już 14 lat.
4: Właśnie miastenia dotyka osoby w różnym wieku. Skupmy się właśnie z Pani perspektywy na dzieciach. Jak sobie w tym przypadku radzić i jak zdiagnozować, bo wiem też, że miastenia nie jest łatwa do diagnozowania.
3: Niestety, jeśli chodzi o diagnozę miastenii u dzieci, jest na pewno tak samo trudno jak u osób dorosłych. Objawy tak naprawdę dzieci mają takie same jak dorośli, tylko czasem rodzic nie zwraca na to uwagę. A apeluję, zwracajmy uwagę, jeśli dziecko tak naprawdę nie rozwija się ruchowo, tak jak inne dzieci w przedszkolu na przykład, tak? Jest to dziecko, które często się przewraca, szybko się męczy, też ma problemy z połykaniem, z piciem, czasem te napoje wylatują przez nos, zachłystują się często, potrzebują więcej odpoczynku, nie rozwijają się tak szybko, jeśli chodzi o jazdy na rowerze na przykład, albo jak uczą się jeździć, to po prostu ta jazda jest o wiele krótsza.
4: Jak sobie radzić z tą chorobą, kiedy już ją zdiagnozujemy właśnie w przypadku dzieci, bo na nich się skupiamy?
3: Na pewno, że tak powiem, radzenie sobie z tą chorobą jest ciężkie. Nam dorosłym jest ciężko pogodzić się i nauczyć się żyć z chorobą. Na pewno jest ciężej tym dzieciom. Kwestia jest jeszcze, no wiadomo, jak dziecko choruje od urodzenia, to tak naprawdę takie dziecko czasem nigdy nie miało dzieciństwa, żeby biegać, bawić się jak inni i może się nawet do tego już tak przyzwyczajają. Na pewno też jest ciężej dzieciom, które są diagnozowane albo te objawy są na przykład w wieku, no nie wiem, 6 lat, 7, które tak jak dzieci, które po prostu rozwijały się, bawiły i nagle na to siły nie mają. Więc te dzieci na pewno trzeba, każde dziecko trzeba wspierać, dorosłych trzeba wspierać, ale nie da się ukryć, że taki młody organizm na pewno ma ciężko sobie z tym poradzić.
4: Proszę opowiedzieć o tym, jak Pani w ogóle zdiagnozowała, bo Pani została zdiagnozowana odnośnie miastenii, bo wiem, że nie jest to łatwe, a później jak ta choroba się objawia i jak z nim żyć?
5: To znaczy tak, ja już jestem taką weteranką, bo choruję 36 lat i wtedy nie było to takie łatwe, bo i nie było o tej miastenii. No, miałam 14 lat, gdzie były te takie pierwsze marzenia, pierwsze no, spotkania, chciałoś tak z kolegami, tu jednak nie dałam rady. U mnie diagnostyka była szybka, tak, bo trafiłam na bardzo dobrego neurologa, czyli praktycznie jak rodzice mnie wtedy zawieźli do szpitala, neurolog od razu stwierdził, że to jest miastenia, no i trzeba to tylko było potwierdzić. Ale ja myślałam wtedy, bo nie było wtedy głośno, że ja wezmę zwykłą tabletkę, że połknę tak jak na zwykłą grypę, tak, że zaraz będzie wszystko okej. Okay. Nawet nie zdawałam sobie sprawy, że to będzie taka długotrwała i trudna droga. No moje pierwsze takie objawy to właśnie były, że nie mogłam gdzieś przełknąć tej kanapki, bo mi ciężko było z połykaniem, płyny wypływały nosem, nie mogłam, przykucnęłam, nie mogłam wstać, z umyciem zębów ręce opadały, uczesaniem włosów, tak. W szkole były bardzo wielkie problemy, bo nie mogłam na przykład czytać na głos, bo mi ta, no, taka mowa nosowa była. No i były różne, bo to jest taka, jest, raz jest lepiej, raz jest gorzej, tak. Była, później właśnie przeszłam takie ciężkie immunosupresyjne leczenie.

0: sterydowe też były te poprawy, ale też i duży wpływ ma różne stresy, różne takie kobiece choroby, które wpływ mają dużo na naszą chorobę.
1: Z pana perspektywy, jakie są objawy miastenii?
2: Zmęczenie, senność, brak siły fizycznej. To znaczy tak można powiedzieć, ok, wezmę się do pracy, ale po paru minutach...

0: A przede wszystkim zbliżają nas do siebie. Zapraszamy nowych członków. Staramy się działać jak najlepiej, jak największym kręgu, żeby zdobywać i finanse dla stowarzyszenia oraz dawać rozgłos tego, czym jest miastenie i z czym my się borykamy na co dzień, a to jest bardzo często jest to brak wsparcia ze strony najbliższych. Podejrzewam, że nie tylko ja o tym mówię, natomiast z mojej perspektywy jest to wsparcie praktycznie zerowe. Od mojej rodziny często jest to, tak wyglądam jak wyglądam, tak, a często słyszę, że weź się do pracy, lenisz się, nie chce ci się robić, ściemniasz i nie jestem w stanie nikomu wytłumaczyć. Ktoś tam może rozumie albo udaje, że rozumie, natomiast ostatnio już poddałem się, nie tłumaczę nikomu, kiwam głową po prostu i odchodzę, bo nie ma sensu kopać się z koniem.
1: Wszyscy mówią, że tą chorobę trzeba zaakceptować, pokochać. Ja jej nie zaakceptuję chyba nigdy. Uczę się z nią żyć. Ona mi odebrała bardzo dużo, odebrała mi sprawność. Moja głowa ciągle jest na wysokich obrotach. Tam taki chomik szybciutko biega, który goni. Tak, chciałabym wrócić do swojej pracy, do swoich podopiecznych. Chciałabym pracować, ale no niestety nie mogę. Mam teraz bardzo słabe ręce, bardzo słabe nogi. Ta choroba mi po prostu na to nie pozwala. Są też problemy z przełykaniem, są problemy z mówieniem, problemy z, mówię, czasami też seplenie. Bardzo często mnie też dusi. Jak żyć? Trzeba bardzo uważać, nie przemęczać się i dbać o siebie przede wszystkim.
2: Z rozmów z pani poprzednikiem chociażby, pan wspomniał o tym, że ta choroba i jej objawy są dla społeczeństwa dość obce i lekceważone. Czy z pani perspektywy też tak to wygląda, że nie ma tej świadomości społecznej?
1: Nie. Tak, moi przedmówcy mają rację, nie ma w ogóle świadomości. Nieraz jak wychodzę do sklepu na zakupy, no przecież nawet teraz pan spojrzy na mnie, przecież normalnie wyglądam, no co mi jest? Dobrze wyglądasz, przecież ty nie jesteś chora, wyszłaś na zakupy. Co ci jest? Także kompletnie ludzie nie mają świadomości o tym, z czym my się zmagamy.
2: Sama pani boryka się z miastemią i wychowuje też pani chore dziecko. Jak pani to udaje się łączyć?
3: No ja osobiście, tak jak pan powiedział, choruję na miastemię. Córka ma autyzm. No nie jest to łatwe. Najbardziej cierpi właśnie na tym córka, bo często się zdarza, że ma jakieś gorsze dni. Wtedy niestety, kiedy ja też mam te gorsze dni, to nam się to nie składa tak, jak powinno i ona nie potrafi tego też pojąć.
4: U osób z miastenią znacznie częściej występują zaburzenia depresyjne i lękowe. Ich funkcjonowanie w społeczeństwie z racji objawów choroby jest utrudnione. Poza leczeniem konieczne jest także zwiększenie świadomości społecznej. Nie każdą chorobę widać na pierwszy rzut oka. Po miesiącach rywalizacji, treningów i sportowych emocji przyszedł czas na podsumowanie oraz wręczenie nagród. W Zespole Szkół w Lubrańcu odbyła się uroczystość podsumowująca współzawodnictwo dzieci i młodzieży na terenie powiatu włocławskiego. Wydarzenie było okazją do wyróżnienia najzdolniejszych uczniów, trenerów oraz szkolnych drużyn, które w minionym roku osiągały wysokie wyniki sportowe. To inicjatywa realizowana przez cały rok, podczas której młodzi sportowcy rywalizują w wielu dyscyplinach, reprezentując swoje szkoły i miejscowości.
5: Z 36 szkół podstawowych, ponadpodstawowych, trzech kategoriach wiekowych, w 10 konkurencjach, ponad 3,5 tysiąca osobostartów, jakby to słowo nie brzmiało, to pokazuje, jaki zakres tego pięknego zadania temu towarzyszy. To najlepsza inwestycja w wychowanie młodzieży przez sport, w dbanie o zdrowie, o dobrą kondycję. W dniu dzisiejszym nagrodzimy najlepsze szkoły w generalnej klasyfikacji. Spotykamy się na powiatowym święcie sportu, rozegramy mecz z gwiazdami muzyki, także byłymi reprezentantami Polski, ale tak prawdę mówiąc, największymi gwiazdami dzisiejszego dnia są ci wspaniali uczniowie szkół z terenu powiatu włocławskiego. Im należy podziękować za to zaangażowanie, za tą pasję, z którą rywalizowali. Ja w kilku takich zawodach uczestniczyłem i...
6: Uczestnik?
5: Jako uczestnik niestety nie łapię się już do żadnej kategorii wiekowej, ale jako baczny obserwator i byłem pod wrażeniem.

0: zaangażowania, ale przede wszystkim rywalizacji i fair play pomiędzy naszymi uczniami. Dodam tylko, że do tego przedsięwzięcia po wielu latach powróciliśmy. Jest ono organizowane drugi rok z rzędu. Coraz większe zainteresowanie. Praktycznie wszystkie szkoły z naszego terenu uczestniczą, także tylko się cieszy. Dzisiaj dopisuje pogoda. Mam nadzieję, że wspólnie z młodzieżą spędzimy miło to czerwcowe przedpołudnie.
1: Zawsze darzyłem sport i młodzież wielkim szacunkiem z tego powodu, że akurat ja nie mogłem być sportowcem ze względu na stan zdrowia, ale dzisiaj niewątpliwie będzie podsumowanie i ci najlepsi zostaną uhonorowani.
2: Jak podkreślały władze powiatu, sukcesy młodych sportowców nie byłyby możliwe bez odpowiedniej infrastruktury. Powiat wrocławski od lat inwestuje w obiekty sportowe, boiska oraz miejsca do aktywności fizycznej, aby dzieci, młodzież miały jak najlepsze warunki do rozwijania swoich talentów.
0: Przede wszystkim uważamy, że wychowanie przez sport to właściwy tok myślenia, to także dbanie o zdrowie. W poprzednich latach wybudowaliśmy instytucję zdrowotną, ale także rozwijamy obiekty sportowe przy naszych szkołach, bo przecież w ostatnim roku otworzyliśmy dwie hale sportowe w Chodczu, w Lubrańcu, Marysinie. Dzisiaj to święto połączone jest także symbolicznym otwarciem Orlika po renowacji. To zadanie kosztowało blisko 600 tysięcy złotych, blisko 300 tysięcy złotych. To dofinansowanie z ministerstwa, także staramy się równomiernie inwestować we wszystkie nasze obiekty edukacyjne, a frekwencja na współzawodnictwie sportowym pokazuje, że jest to właściwy kierunek.
2: O znaczeniu sportu mówiła również wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego. Jak podkreślała, sport to nie tylko rywalizacja i walka o medale, ale także nauka dyscypliny, odpowiedzialności, współpracy oraz wytrwałości w dążeniu do celu.
3: Patrząc na sport, musimy pamiętać, że to nie jest tylko taka rywalizacja, ale to jest dbanie o kondycję fizyczną, to jest dbanie o zdrowie, a przede wszystkim, co dla mnie jest zawsze najważniejsze, to jest uczenie wartości. Kibicujemy wielu znanym sportowcom, chociażby ten ostatni weekend wszyscy chyba byliśmy z Mają i jej kibicowaliśmy i tam można było zobaczyć jej emocje, to jak często mówiliśmy, patrząc na taki mecz, mówimy, czy sobie poradzi z głową. To właśnie pokazuje sport, że sport uczy nas wartości, uczy nas jak podchodzić do życia. I dzisiaj oprócz tego podsumowania i wielu miesięcy pewnie fajnej rywalizacji, to mam nadzieję, że w tych młodych osobach zostało właśnie wykształcone wartości, że trzeba umieć sobie radzić ze stresem, że trzeba umieć sobie radzić z porażką, że trzeba umieć sobie radzić z wygraną, bo to też nie jest takie łatwe, że drużynowe podejście, grupowe podejście do wielu spraw jest dużo łatwiejsze, że musi być lider i musi być delegowanie zadań, patrząc na drużynę. Więc to wszystko się tutaj na pewno działo przez wiele miesięcy, a dzisiaj nagrodzimy tych najlepszych.
2: Nie zabrakło także głosu trenerów i opiekunów, którzy na co dzień pracują z młodymi zawodnikami. Zwracali oni uwagę, że za każdym sukcesem stoją godziny treningów, systematyczność i zaangażowanie zarówno dzieci, jak i ich rodzin.
4: Ciężka praca, sumienna przede wszystkim. Nic nowego.
5: Myślę, że takie krzewienie zasady fair play i taka systematyczność, no i empatia do uczniów i pasja, którą wykonujemy, to są podstawowe rzeczy.
6: Tutaj było wiele konkurencji, rozumiem, w tej rywalizacji. Na których tych konkurencjach najbardziej się tutaj skupialiście w tej rywalizacji?
5: No chłopcy piłka nożna, to są nasi mistrzowie województwa, a dziewczynki koszykówka, no i też lekkoatletyka. Właściwie jesteśmy wszechstronni.
7: Ogólnie to po rodzinie mam. Mój dziadek jest, był mistrzem województwa w latach 90. Tata, brat i tak to schodzi z pokolenia na pokolenie i tak zainteresowanie to.
6: Czyli tradycja rodzinna przede wszystkim, tak?
7: Dokładnie.
6: A dlaczego akurat ta piłka nożna? Piłka nożna to ta tradycja rodzinna? Czy inna też?
7: Można tak powiedzieć. Hmm? No, jak chłopacy, no to piłka nożna.
6: A dlaczego uprawiasz akurat piłkę nożną? Co jest w tym sporcie fajnego?
7: No tu ogólnie jest taki sport, że trzeba ciężko pracować, żeby coś osiągnąć. I na razie próbuję coś.
8: No jakoś tak na początku piłka nożna i tak stwierdziłam, że jednak ta piłka mi przeszkadza. I chcę biegać, lubię, kocham, no i tak jakoś idzie. No ja od najmłodszych lat i to też myślę, że babcia, dziadek, tata.

0: Mama i tak poszło.
1: Czyli ta tradycja rodzinna u ciebie również?
0: Tak.
1: Okej, dlaczego generalnie ten sport jest fajny? Uprawianie aktywności fizycznej jest fajne, bo to nie zawsze jest takie oczywiste.
0: No ja, nie wiem, ja po prostu kocham, ja po prostu lubię przychodzić na trening, bo to jest mój żywioł i ja po prostu, to jest moje życie.
2: Bo koledzy też uprawiają, zachęcili mnie w wieku 4 lat. No i tak ciągnę.
1: U ciebie? Dlaczego?
3: No u mnie to rodzinne. Z kolegą jestem rodziną, no i dziadek, wujo. No i no po prostu złapałem od najmłodszych lat ten zapał i gram dalej.
1: A dlaczego akurat piłka nożna?
2: Bo tak, nie wiem.
1: Dlatego, że to jest najpopularniejszy sport, czy po prostu coś jest fajnego dla ciebie w tej piłce?
2: No, strzelanie goli i takie rzeczy, mnie to cieszy.
1: Okej, czyli ty bardziej atakujący.
2: Tak.
1: Okej, a u ciebie, dlaczego ta piłka nożna akurat?
3: No ja tak od najmłodszych lat złapałem już ten zapał i po prostu, no, patrzyłem jak wujkowie grają i obok stadionu mam babcię, no to ciągle patrzyłem na tą piłkę nożną, no i po prostu zacząłem grać.
4: Po części oficjalnej przyszedł czas na sportowe emocje w nieco bardziej rozrywkowym wydaniu. Do Lubrańca przyjechała drużyna Pectus Team, w której składzie znaleźli się m.in. bracia Szczepaniak z zespołu Pectus, a także były reprezentant Polski Radosław Majdan, Marek Citko i Piotr Świerczewski.
5: Marek Szczepaniak, założyciel, jakbym tutaj scalamy ze sobą nie tylko branżę artystyczną, ale również sportową, czego przykładem są znakomici zawodnicy Piotr Świerczewski, Marek Citko, Radek Majdan,
6: ikony,
5: Hubert Dolewski. Pomysł zawsze gdzieś tam rodził się w naszych sercach. Prowodyrem był nasz tato, który grał w piłkę. Później nasze drogi troszkę się rozeszły w stronę muzyczną, ale zawsze ten sport był w naszych sercach. Parę tygodni temu zadzwonił do mnie starosta Roman, powiedział, że jest taka możliwość, żeby się zmierzyć na boisku. Okazało się, że Roman kiedyś w przeszłości był bardzo dobrym bramkarzem. Dlatego wzięliśmy tutaj na drugą stronę też równie znakomitego bramkarza
6: i strzelca, który będzie
5: dzisiaj testował.
6: Będzie testował.
5: Cieszymy się, że udało nam się dzisiaj dotrzeć na to fantastyczne wydarzenie.
4: Naprzeciwko gości stanęła reprezentacja powiatu włocławskiego z Romanem Gołębiewskim na czele. Starosta tym razem założył rękawice bramkarskie i stanął między słupkami. Mimo ambitnej walki samorządowcy musieli uznać wyższość przyjezdnych, którzy okazali się skuteczniejsi na boisku.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 3 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia Poddębice, gmina Włocławek. Płeć samiec. Rok urodzenia 2020. Umaszczenie czarny podpalany. Wielkość średni. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 5 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia Zielony Rynek. Płeć samiec. Rok urodzenia 2023. Umaszczenie beżowy. Wielkość średni. Cechy szczególne po wypadku. Data przyjęcia 6 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Słoneczna. Płeć samica. Rok urodzenia około 2018. Umaszczenie czarno-biała. Wielkość średnia. Cechy szczególne. Miała obrożę przeciwpchelną. Data przyjęcia 6 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Fredry. Płeć samica. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie brązowa. Wielkość średnia. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 7 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Ostrowska. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarny. Wielkość średni. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 7 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Polna. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarny podpalany. Wielkość duży. Cechy szczególne. W typie owczarka niemieckiego długowłosego. Do adopcji polecają się. Wika. Poznajcie Wikę. Piękną suczkę w typie owczarka niemieckiego, która ma 5 lat i waży około 30 kg. Wika to uroczy pies o spokojnym usposobieniu, który kocha ludzi i doskonale dogaduje się z innymi psami. Jest bardzo przyjazna i łagodna, a jej towarzystwo przynosi wiele radości. Potrafi chodzić na smyczy i jeździć samochodem, co świadczy o jej dobrym wychowaniu i łatwości adaptacji do codziennych sytuacji. Wika zachowuje czystość w boksie, dzięki czemu jest idealnym kandydatem do życia w domu. Sunia trafiła pod naszą opiekę z zerwanym wiązadłem krzyżowym, ale dzięki przeprowadzonej operacji stabilizacji mamy nadzieję, że szybko wróci do pełnej sprawności i będzie mogła cieszyć się aktywnym życiem. Wika to bezproblemowa suczka, która uzyskała nasze serca swoją łagodnością i wdziękiem. Szukamy dla niej kochającego domu, gdzie będzie mogła poczuć się bezpiecznie i być ważnym członkiem rodziny. Jeśli szukasz wiernego i spokojnego towarzysza, który odmieni twoje życie, Wika jest właśnie dla ciebie. Czeka na ciepły i troskliwy dom, w którym będzie mogła rozwijać swoje umiejętności i codziennie cieszyć się obecnością człowieka. Kto podaruje Wice nowy dom pełen miłości? Zapraszamy do kontaktu i poznania tej wyjątkowej suni. Wika zarejestrowana jest pod numerem GW248/23/25. Została zaszczepiona przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowana. Czeka na zabieg sterylizacji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616. Agent. Szukamy kochającego domu dla naszego przyjaciela kota o imieniu Agent. Agencik to około 5-letni, biało-czarny kocurek, ważący jedynie 5 kg. Jest towarzyski, uwielbia bawić się z innymi kotami oraz spędzać czas z ludźmi. Agent to wyjątkowy kot, który z pewnością skradnie serce każdemu. Agent jest pełen życia i ciekawości. Lubi eksplorować swoje otoczenie i zawsze jest gotów na zabawę. Jego towarzyskość sprawia, że świetnie odnajduje się w towarzystwie innych kotów, a także chętnie spędza czas z ludźmi. Jest bardzo przyjacielski i lubi być głaskany. Agent jest zdrowym kotem, który dobrze reaguje na różnorodne jedzenie. Lubi zarówno mokrą, jak i suchą karmę. Dbałość o jego dietę pomoże mu zachować energię i zdrowie. Agent najlepiej czułby się w domu, w którym jest już inny kot lub gdzie ludzie często spędzają czas w jego towarzystwie. Jego towarzyskość i potrzeba bliskości sprawiają, że będzie wspaniałym towarzyszem dla każdego. Adoptując agenta, nie tylko zyskujesz wspaniałego przyjaciela,

Ela, ale także dajesz mu drugą szansę na szczęśliwe życie. Każdy kot zasługuje na kochający dom, a agent na pewno odwdzięczy się swoją miłością i oddaniem. Jeżeli masz dodatkowe pytania lub chcesz umówić się na spotkanie z agentem, daj znać. Agent zarejestrowany jest pod numerem 4641/33/25. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 54 233 20 21.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia.myślnik bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Dzień dobry, Bartosz Balcerowski, Telewizja Kujawy. Moim i Państwa gościem jest pan Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego. Dzień
1: Dzień
0: dobry.
1: dobry, witam wszystkich serdecznie.
0: Znajdujemy się dzisiaj, jak widać, nie w studio, tylko na stopniu wodnym we Włocławku. Nie jesteśmy tutaj bez przyczyny, przed chwilą zostały złożone kwiaty.
1: Tak.

0: To miejsce wymaga pamięci, ono woła o pamięć, o sprawiedliwość, o pokój, o życie, o to, o co walczył ksiądz Jerzy. No i nie mogło dzisiaj marszałka województwa, który reprezentuje nasz region, nie być tutaj w dniu naszego święta, które obchodzimy właśnie w tym roku we Włocławku, ponieważ ksiądz Jerzy nie tylko dla Polski, ale również może w sposób szczególny dla naszego regionu jest postacią, która jednoczy i nadaje tożsamość naszemu regionowi. Przecież krzyż, który oddali, jest krzyżem poświęconym w 91 roku przez papieża Jana Pawła II, który w Kruszynie odprawiał mszę świętą i wspomniał o księdzu Jerzym jako naszemu bohaterowi, ale też osobie, która już wówczas wiedzieliśmy, została naznaczona jako ta, która będzie beatyfikowaną. Więc ksiądz Jerzy w sposób szczególny też opiekuje się naszym województwem i dodam, że szlak męczeństwa, który zakończył jego życie, rozpoczął się w Bydgoszczy, wiódł przez Górsk, Toruń i zakończony został tutaj we Włocławku na Tamie. To oznacza, że te trzy miasta kiedyś przecież, które funkcjonowały jako stolice odrębnych województw, dziś połączone, mają ogromną odpowiedzialność za tę spuściznę i wartości, które głosił ksiądz Jerzy. Dlatego dzisiaj jestem z tej delegacją w dniu tak ważnym, uroczystej sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu naszego święta tu na Tamie, aby oddać hołd, pomodlić się za przyszłość naszego regionu. Jest to nasz obowiązek i czyńmy to, ponieważ ksiądz Jerzy na pewno cieszy się z naszej wolności, ale jako memento zawsze musimy pamiętać, że złe rzeczy nie odpuszczają i musimy uważać na stan, kondycję naszej demokracji, abyśmy jej nie nadużywali, aby nasza wolność nie była zużywaną, abyśmy nigdy nie musieli przeżywać tego, co w latach 80. Ja osobiście również tej traumy, przecież nie tylko ze względu na śmierć księdza Jerzego, to morderstwo wykonane, wykonano egzekucję przez aparat władzy. To jest nieprawdopodobne, że na naszych oczach władza zleciła morderstwo obywatela, mieszkańca, tylko dlatego, że chciał dobra wspólnego i walczył o naszą Polskę, o naszą wolność, o solidarność. Także tak, to jest ważne spotkanie tu na Tamie, które wraz z wizytą Jana Pawła II do Kruszyna, do Włocławka, rozpoczęła w jakimś sensie dało początek naszemu województwu. Dlatego tutaj bije źródło naszego regionu.
1: Panie marszałku, wspominał pan Święto Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Jest to cykl imprez. Byliśmy we Włocławku. Wielka impreza. Mimo pogody zgromadziła tłumy mieszkańców nie tylko Włocławka, ale też całego regionu. Jakie dalsze plany, bo też inne miasta będą oczywiście uczestniczyły w Święcie Województwa?
0: No już część za nami, ale w każdym mieście prezydenckim tak zwanym odbywają się takie koncerty jak wczoraj we Włocławku, wcześniej w sobotę w Toruniu, a przed nami jeszcze Inowrocław, Grudziądz i Bydgoszcz, więc trzy duże wydarzenia. Jeśli ktoś z Państwa nie zdążył być we Włocławku, zapraszamy jeszcze, sprawdźcie w internecie w której godzinie i w jakim miejscu będą się te koncerty, bo to są naprawdę fantastyczne spotkania z artystami, o których na co dzień podziwiamy, a uświetniają nasze uroczystości. Fajnie, że potrafimy się bawić, być razem pod wspólnym kujawsko-pomorskim niebem.
1: Panie marszałku, korzystając z okazji, nie mogę nie zapytać. Kilka miesięcy temu widzieliśmy się podczas podpisywania dokumentów, umów. Jedno dotyczy Stodulna Lab we Włocławku, a druga Mariny Zarzeczewo. Powiedzmy, co to będzie, to przypomnijmy mieszkańcom, co będzie w Stodulna Lab i co tam się właściwie obecnie dzieje.
0: Stodulna Lab to jest mniej więcej w tamtą stronę, więc wszystko idzie zgodnie z harmonogramem. Przygotowujemy plan funkcjonalno-użytkowy. To znaczy przygotowanie do zlecenia wykonania dokumentacji, no ale żeby zrobić, przygotować dokumentację budowlaną, wykonawczą, musimy określić plan funkcjonalny w szczegółach, jakiego typu edukacja, jakiego typu edukacja będzie tam prowadzona, czyli jakie są potrzebne nam ekspozycje, laboratoria.

0: media, przestrzenie interaktywne, tak aby w sposób interesujący edukować młodych ludzi, nie tylko, dorosłych również, ponieważ te centra nauki, gdzie promujemy najnowsze trendy w nauce, ale też i ich historię, są to naprawdę bardzo interesujące dla każdego miejsca, więc chcemy, żeby to było zrobione, wykonane w najwyższych standardach, więc tu trzeba fachowców i merytorycznej dyskusji z pedagogami, dydaktykami, z ludźmi nauki, aby we Włocławku właśnie pokazać na tle historii rozwoju przemysłowego Włocławka, bo przecież ona jest przebogata. Wróćmy jeszcze do okresu przedwojennego. Przecież Włocławek tętnił życiem. To naprawdę było potężne miasto pod względem i wciąż jest gospodarczym. I chcemy na tym tyle pokazać, jak, na czym polega w ogóle przetwarzanie różnych rzeczy i ostatecznie rozwój przemysłu, produkcji w sposób atrakcyjny, ciekawy. No i pokazać rolę nauki w codziennym naszym życiu. No bo przecież wszystko, co nas otacza, wyprodukowane jest w jakichś fabrykach, w jakichś miejscach. Chcemy pokazać ten proces, jak do niego dochodzi, jak to się odbywa na co dzień i jakie są trendy, kierunki rozwoju w ogóle biznesu, przemysłu na świecie. No i zażyczewo, więc tutaj już na tej najbliższej sesji zostanie podjęta uchwała o przekazaniu środków finansowych na odkupienie od Orlenu tego miejsca. No i zaczynamy przygotowania do stworzenia kujawsko-pomorskiej szkoły pod żaglami, więc to miejsce nadal będzie dostępne dla wszystkich żeglujących, ale chcemy wzmocnić jeszcze i wykorzystać przepiękny akwen, jakim jest Zalew Włocławski. To jest naprawdę nasz cel i tutaj chciałbym jeszcze doczekać takich czasów, kiedy na zalewie zaroi się od łódek, na których będą uczyć się żeglarstwa, jachtingu młodzi mieszkańcy naszego województwa. Więc przed nami odnowa tego miejsca, odrestaurowanie go i oczywiście zrobienie z tego po prostu perełki czy mariny, gdzie będziemy mogli edukować, kształcić młodych ludzi, ale wszyscy będą mogli również korzystać z tego miejsca jako tego, do którego można zapłynąć, przypłynąć i to, co jest w tego typu miejscach, wszystko będzie zorganizowane. Wiem, że Włocławek również ma swoje plany dotyczące, to jest pan prezydentem, rozmawiamy, związany właśnie z przybliżeniem historii budowy chociażby łodzi, które pływały kiedyś po Wiśle. Bardzo ciekawy projekt i tutaj będziemy też wspierać w tym zakresie Włocławek, więc chcielibyśmy wykorzystać tą endogeniczną, ogromną możliwość, jaką potencjał, jaki ma Włocławek, wynikający z obecności tutaj tam.
1: Panie Marszałku, już na zakończenie zapytam, bo wiem, że czas nas goni. Temat Filharmonii we Włocławku. Początkowo te plany zakładały, że powstanie ona na skrzyżowaniu ulic Tumskiej i 3 Maja. Jednak ta lokalizacja ma zostać docelowo zmieniona, rozumiem.
0: Musimy ostatecznie ustalić z prezydentem, z władzami miasta. Proszę mnie dzisiaj jeszcze nie pytać o szczegóły. To jest wielki projekt, który musi dojrzeć. Chyba, tak jak pan redaktor powiedział, bliższy sercu będzie taki, który zlokalizuje nową Filharmonię we Włocławku nad Wisłą. Wciąż wracamy do Wisły, proszę zwrócić uwagę, która jest przepiękna tu we Włocławku. Chcemy ją pokazać również i wzmocnić funkcje kulturalne Włocławka poprzez Filharmonię, ale poprzez jej unikatowość. Wyobraźmy sobie nad Wisłą Filharmonię we Włocławku, a może tak się stać, więc będzie wyjątkowa pod każdym względem w Polsce, ponieważ takich lokalizacji chyba nie ma. Może są podobne, ale na pewno nie nad naszą królową rzeką.
1: Dziękuję za rozmowę. Przypomnę, naszym gościem był pan Piotr Saubecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
0: Dziękuję również serdecznie i pozdrawiam wszystkich.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Wraz z nadejściem wiosny na ulicę Włocławka powróciły włowery. Mieszkańcy ponownie mogą korzystać z miejskich rowerów, które za pomocą aplikacji w telefonie są dostępne niemal na wyciągnięcie ręki. Statystyki pokazują, że ten środek transportu cieszy się dużym zainteresowaniem.
1: Szanowni Państwo, bardzo nas cieszy to, jak włocławski rower Włower sprawuje się wśród mieszkańców na ulicach naszego miasta. Statystyki są jednoznacznie pozytywne i mówią o tym, że mamy ponad 8 tysięcy użytkowników już zarejestrowanych, ponad 55 tysięcy przejechanych kilometrów i ponad około 15 tysięcy wypożyczeń Włoweru od 31 marca do końca maja. To pokazuje, jak potrzebny jest rower w Włocławku, rower miejski i jak sprawdza się wśród mieszkańców.
0: Popularność rowerów ma również ciemniejszą stronę. Co jakiś czas dochodzi do aktów wandalizmu.
1: Martwią nas oczywiście akty wandalizmu. Jest ich mało, ale są. I apeluję w tym miejscu o to, o rozsądek, o zdrowy rozsądek. No i zwykłe też także są naprawy tych rowerów, ale to wynika już nie bardziej z wandalizmu, a z użytkowania. Także jesteśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni tym, ile do tej pory osób skorzystało z roweru.
0: Osoby, które celowo niszczą rowery, muszą liczyć się z konsekwencjami.
1: Jeżeli chodzi o znalezienie tych, którzy celowo niszczą rower, to procedura jest następująca. Zgłaszamy to do policji i policja poszukuje tych sprawców. Na razie udało nam się kilku takich sprawców znaleźć.

0: wejść i ukarać. Ponoszą oni koszty po prostu i oczywiście są też skierowane sprawy do sądu.
1: Jak widzimy, Włowery to wygodna, ekologiczna i coraz popularniejsza alternatywa dla codziennych podróży po mieście. Urząd Miasta Włocławek w marcu ogłosił przetarg na zagospodarowanie terenu po dawnym osiedlu Grzywno. Są to tereny między Zespołem Szkół Samochodowych a obiektami sportowymi w pobliżu Hali Mistrzów. Do przetargu zgłosiło się 8 firm. Jedną z nich jest Balzola, a więc wykonawca zielonych terenów Śródmieścia i 3 maja. 22 kwietnia poznaliśmy potencjalnych oferentów. Czemu nie znamy jeszcze wykonawcy?
2: Rzeczywiście, tak jak pan redaktor wspomniał, przetarg na park Grzywno został zakończony. Było 8 ofert i trwa analiza tych ofert. Z racji tego, że tych ofert jest aż 8 i no, ceny, które zaproponowali wykonawcy, też różnią się od siebie, no ta analiza ofert trwa. Tutaj jesteśmy, nie jest to od nas zależne, kiedy dokona się ta analiza. Po prostu trzeba czekać na analizę tych ofert.
3: Co w przypadku właśnie Balzoli, bo jak widać, Balzola nie spełnia konkretnych wymagań, no, terminy się przedłużają. Czy jest to jakoś sprawdzane, czy to bierze się pod uwagę właśnie jakby wiarygodność tych pracowników?
2: Z firmą Balzola Polska rzeczywiście miasto współpracuje już przy dwóch inwestycjach. Jest to Zielone Tereny Śródmieścia i 3 maja w UNERF-em. Tutaj Balzola złożyła jedną z najniższych ofert, natomiast analiza ofert nie jest tylko przez pryzmat złożenia najniższej ceny. Brane są również pod uwagę inne argumenty, inne kryteria oceny tych ofert.
1: Ratusz nie określa, jakie inne kryteria są brane pod uwagę, a niekiedy mogą zapaść konkretne decyzje.
2: Osiedle Grzywno to było takie miejsce, które no, słynęło z tego, że raczej zamieszkiwały tam najbiedniejsze, najmniej zamożne rodziny włocławskie i pod koniec 1939 roku mieszkańcy tego osiedla zostali wymordowani przez hitlerowców. Chcemy, żeby to miejsce jakby no, zmienić w takie miejsce do podnoszenia jakości życia mieszkańców. Te 15 hektarów obszaru zielonego ma zamienić się w obszar do spędzania czasu wolnego, uprawiania sportu, rekreacji ruchowej. Ma tutaj powstać skatepark, skill park, place zabaw, strefy takie zabawy edukacyjnych. Oczywiście to wszystko będzie z ścieżkami rowerowymi, ścieżkami dla spacerowiczów.
1: Urząd Miasta pozyskał na to zadanie dofinansowanie w kwocie około 20 milionów złotych ze środków szwajcarskich. Włocławek stał się miejscem ważnej debaty o przyszłości relacji międzynarodowej. Podczas konferencji Miasto Przestrzeń dla Biznesu – Nowe możliwości polsko-ukraińskiej współpracy gospodarczej. Przedstawiciele samorządów, biznesów i różnych instytucji rozmawiali o tym, jak miasta mogą przyciągnąć inwestorów i tworzyć warunki sprzyjające rozwojowi gospodarczemu.
4: Panie Prezydencie, dzisiaj spotykamy się na konferencji odnośnie współpracy polsko-ukraińskiej. Dlaczego ten temat jest ważny na naszym rynku w regionie?
5: Po pierwsze dlatego, że wszyscy mamy nadzieję, że ta brutalna napaść Rosji na Ukrainę się skończy i będzie można przystąpić do odbudowy tego ważnego przecież dla Europy kraju. A przy tej odbudowie no, mamy ambicje, żeby uczestniczyło jak najwięcej firm polskich, a my oczywiście we Włocławku chcemy, żeby przy tej odbudowie uczestniczyły firmy z Włocławka. I tutaj nie mówię tylko o firmach budowlanych, ale też tych produkcyjnych, przemysłowych. Zresztą ta współpraca przemysłu polskiego z przemysłem ukraińskim przed tą napaścią była dosyć silna, więc no, bardzo nam zależy na tym, żeby wzmocnić. Oczywiście konferencja odbywa się we Włocławku, no, ale ma charakter ponadregionalny, dlatego że jest współorganizatorem tej konferencji dzisiejszej jest Polsko-Ukraińska Izba Przemysłowo-Handlowa.
1: Polska od lat pozostaje jednym z liderów współpracy z Ukrainą.
6: Polska jest liderem współpracy gospodarczej z Ukrainą w całej Unii Europejskiej. Jeśli spojrzymy na obroty handlowe Unii Europejskiej i Ukrainy, Polska stanowi 30% tych obrotów i jesteśmy po Chinach drugim partnerem handlowym Ukrainy. Nasze obroty w ubiegłym roku wyniosły ponad 15 miliardów dolarów i oczywiście mamy bilans dodatni, czyli sprzedajemy więcej niż kupujemy. W ten obrót handlowy z Ukrainą jest zaangażowanych w Polsce około 2000 firm. Około 1000 firm z polskim kapitałem funkcjonuje.

0: ciągle w Ukrainie. Czyli ten poziom relacji jest bardzo duży i głęboki. Sięga różnych miast, różnych regionów.
1: Dlaczego ten temat współpracy Polski z Ukrainą nadal jest tak ważny?
0: To jest ważne dla biznesu w tym sensie, że trzeba zarabiać pieniądze, trzeba zatrudniać ludzi, trzeba płacić podatki, czyli każdy kontrahent jest dobry. Ukraina jest dobrym kontrahentem dla wielu polskich firm. Ważne to jest także z powodu naszego bezpieczeństwa, w sensie bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa fizycznego obywateli. Ukraina w tej chwili prowadzi wojnę obronną i w sumie chroni naszego komfortu, naszego bezpieczeństwa gospodarczego, naszego życia, tego, że możemy spokojnie w nocy spać, nie atakują nas rosyjskie szachidy. Czyli wzmacnianie współpracy gospodarczej z Ukrainą to jest także wzmacnianie zdolności obronnych Ukrainy, tak aby ona wytrwała, obroniła swoją niepodległość i dała nam czas na przygotowanie się do tego, co oby nie nastąpiło.
2: Podczas konferencji nie zabrakło również rozmów na temat problemów, z jakimi mierzą się pracodawcy.
3: Ja bym zaczął przede wszystkim od usprawnienia i odkorkowania urzędów, bo z tym pracodawcy się borykają. I to jest pierwsza kwestia. Druga kwestia, myślę, bezpośrednie wsparcie dla pracodawców, dla przedsiębiorców, którzy chcą się rozwijać w naszym województwie.
1: A czy uważa pan, że obywatele Ukrainy odnaleźli się na naszym rynku?
3: Odnaleźli się bardzo dobrze. Sam jestem też HR menadżerem w grupie Blot, gdzie świadczymy usługi outsourcingowe, więc mamy do czynienia z różnymi pracodawcami z naszego województwa i jestem świadkiem tak naprawdę wielokulturowości w fabrykach.
2: Jednym z ciekawszych tematów była rola średnich miast w przyciąganiu kapitału.
4: Ja dzisiaj będę mówił odnośnie ery AI i szans, które sztuczna inteligencja daje średnim miastom, ponieważ czasy się zmieniają i to właśnie średnie miasta w tej erze sztucznej inteligencji mają szansę na to, żeby zaistnieć, żeby się wybić, żeby wzmocnić swoją pozycję.
1: A dlaczego właśnie takie średnie miasta jak Włocławek?
4: Przede wszystkim dlatego, że mamy znacznie niższe koszty życia, także same utrzymanie pracowników jest u nas znacznie tańsze niż na przykład w Warszawie, czy w Krakowie, czy w Poznaniu. Poza tym dostępność terenów inwestycyjnych, koszty zakupu chociażby terenu inwestycyjnego, to też jest przewaga, która nas buduje. No i co ważne, jakość życia. Pamiętajmy o tym, że Włocławek jest miastem, które jest bardzo dobrze skomunikowane, jest miastem, które daje możliwość na to, żeby pracownicy mogli spędzać w nim czas, nie tylko ten związany z pracą, ale również ten czas po pracy. Także w mojej opinii my jako miasto średniej wielkości dajemy znacznie lepsze perspektywy zarówno dla inwestorów, jak i dla pracowników na to, żeby tutaj właśnie się osiedlić i stąd budować biznes, który będzie funkcjonował nie tylko na rynku lokalnym, ale również na innych rynkach.
2: Uczestnicy podkreślali, że fundamentem współpracy są dobre relacje międzyludzkie.
5: Dzisiejszą konferencję współprowadzę z koleżanką z Urzędu Miasta, a mój speech będzie na temat relacji. Nie chcę za dużo zdradzać, ponieważ będzie to o relacjach w biznesie, jak budujemy te relacje, co jest ważne, że tak naprawdę za każdą inwestycją, za każdym biznesem stoi decyzja, za każdą decyzją stoi człowiek.
2: Takie inicjatywy mają otwierać drogę do tworzenia nowych miejsc pracy i rozwoju lokalnego rynku.
6: Jeżeli chodzi o obecność Ukraińców, to ona we Włocławku jest coraz bardziej widoczna. To znaczy rzeczywiście te rynki tak naprawdę zaczynają się przenikać i zaczynają tak naprawdę fajnie koegzystować. I takie wydarzenie jak dzisiaj ma służyć temu, żeby ta współpraca rzeczywiście była sprawniejsza i żeby rzeczywiście nasza lokalna gospodarka też na tym korzystała. Dzisiaj tak naprawdę w momencie, kiedy mamy takie duże problemy demograficzne, kiedy brakuje rąk do pracy, kiedy w zasadzie jesteśmy najbardziej starzejącym się społeczeństwem w całej Unii Europejskiej. Potrzebujemy tej współpracy, potrzebujemy wymiany i kulturowej, i know-how, i generalnie też na bazie tych biznesowych rozwiązań. Dlatego my, jako chociażby Urząd Pracy, też chcemy być takim partnerem dla biznesu i takiego międzynarodowego, ale też chcemy pokazać, że jesteśmy instytucją, która też może zachęcić kogoś do inwestowania właśnie tutaj. Dlatego, że bardzo nam zależy na tym, aby ten nasz lokalny rynek pracy mógł się jak najbardziej rozwijać, a Włocławek jako miasto takie kompaktowe, z dużym potencjałem takim inwestycyjnym, ale też z dobrą infrastrukturą, z bardzo ciekawymi kadrami, kierunkami szkół, uczelni, może być takim miejscem, gdzie to miejsce dla biznesu może być

0: takie optymalne.
1: Wspólne poszukiwanie możliwości pomiędzy przedsiębiorcami a zagranicznymi partnerami to nie tylko szansa dla biznesu, ale i dla całego regionu. W miniony weekend odbyły się Dni Lubrańca. To już 29. edycja imprezy. Oficjalne rozpoczęcie nastąpiło w Muszli Koncertowej. Burmistrz przekazał młodym mieszkańcom symboliczne klucze do miasta. Wydarzenia tegorocznej imprezy mają nieco inną kolejność.
2: Powracamy do tej formuły. Zawsze dla nas ważny jest kalendarz. W związku z tym, że piątek był w szkołach wolnych dla dzieci, zmieniliśmy kolejność i w poniedziałek zakończymy Paradą Młodości, czyli nasze przedszkolaki, szkoły wszystkie będą maszerować ulicami Lubrańca jako finał. Natomiast dzisiaj o 17 rozpoczynamy Dni Lubrańca, już właśnie 29. Ale praktycznie one się rozpoczęły tam w tle, za moimi plecami, nad ciekiem wodnym Dunaj. Odbyły się zawody wędkarskie, wręczyliśmy puchary, a dzisiaj będziemy tutaj bawić się. Oczywiście cieszymy się, że jest dobra pogoda, bo na szczęście wczoraj troszkę popadało, jest to zbyt mało. Natomiast jeśli nawet spadnie deszcz, to będziemy się z tego deszczu cieszyć.
1: Po uroczystym rozpoczęciu Dni Lubrańca na scenie zameldował się zespół lubranieckiej gitary. Następnie Disco Boys Innowator. Na placu stanęły stoiska z przekąskami i napojami. Nie mogło zabraknąć strefy dla dzieci, a więc dmuchańców.
3: W drugim dniu są biegi, zawody sportowe, czyli na 5 km jak zawsze. Biorą udział zawodnicy, i w tym lubranieckie rozbiegani Lubraniec. Oraz na stadionie miejskim też zawody piłkarskie, połączone z różnymi atrakcjami, zabawami, także będzie bardzo wesoło, będzie się dużo działo.
2: Oczywiście pogoda dopisała, ale będzie dla młodzieży, sądzę, że będą lepiej się prezentować, szczególnie w koszykówce 3x3, bo nasza reprezentacja i żeńska, i męska w Warszawie niestety nie popisały się, nie pokonały, nie przeszły eliminacji. Będzie też oczywiście siatkówka. No bardzo żałujemy, że zrezygnowaliśmy z tenisa, bo sukcesy Marii Chwalińskiej są tak duże. No dzisiaj bardzo ciężko idzie z Mirą Andrzejewą, no ale to jest zawodniczka wysokiej klasy. A dzisiaj rozpoczniemy właśnie lubranieckimi gitarami, zespołem z tradycjami z Lubrańca, grające takie przeboje, które jeszcze lubiłem, a więc przeboje lat 70., 80., później już tak raczej muzyki nie słuchałem. Zespół, który dzięki oczywiście kobiecie, nowej solistce, bardzo znacznie zaczął się rozwijać i cieszymy się, że też DJ Deleś będzie, tak? I życzę wszystkim miłej zabawy, a postaramy się, prawda, panie przewodniczący, jak się uda, jak dotrwamy, bo to referenda w całej Polsce i tak dalej, to te 30 będą bardziej bogate i jakiś zespół jeszcze większej klasy.
1: Szersza relacja z Dni Lubrańca w magazynie Pulsometr.

0: Miastenia to rzadka choroba autoimmunologiczna. Jej objawy są bardzo różnorodne. Jednak najczęściej wskazuje się opadanie powiek, osłabioną mimikę twarzy, osłabienie kończyn górnych i dolnych oraz bełkotliwą i cichą mowę. Jest bardzo trudna do zdiagnozowania, ponieważ objawy nie trwają liniowo, tylko sinusoidalnie. Pojawiają się w dużym natężeniu na pewien czas, by następnie ustąpić. Chorzy na tę mało znaną chorobę utworzyli Polskie Stowarzyszenie Chorych na Miastenię Gravis Gioconda. Spotkali się w Wieńcu Zdroju, by porozmawiać m.in. o diagnostyce i radzeniu sobie z miastenią.
1: Miastenia jest chorobą autoimmunologiczną, w przebiegu której dochodzi do produkcji przeciwciał. Te przeciwciała zaburzają transmisję nerwowo-mięśniową i w związku z tym doprowadzają do osłabionego skurczu mięśni. Jest to choroba rzadka, ale jest to najczęstsza z chorób rzadkich. W Polsce na miastenię choruje około 9 tysięcy osób. Cechą charakterystyczną miastenii jest męczliwość, czyli narastanie objawów w trakcie wykonywania danej czynności. Czyli pacjent zaczyna mówić i po jakimś czasie ta mowa słabnie. Zaczyna jeść, ale jest w stanie zjeść kilka kęsów, a następnie dochodzi do osłabienia mięśni żwaczy i pacjent dalej nie jest w stanie kontynuować posiłku. Zaczyna wchodzić po schodach, przejdzie kilka stopni, a następnie dochodzi do osłabienia kończyn dolnych i chory danej czynności nie może kontynuować. A drugą cechą charakterystyczną jest zmienność tych objawów. Czy one nie występują cały czas? Zazwyczaj nasilają się w godzinach wieczornych, ale są też pacjenci, którzy mają bardziej nasilone objawy w godzinach porannych. Pacjenci mają lepsze i gorsze dni i dlatego często ta choroba jest trudna do rozpoznania, dlatego że jak pacjent przychodzi na przykład do lekarza, to on opowiada o tych swoich objawach, ale tych objawów nie widać, bo akurat ma gorszy dzień.
2: Miastenia musi być ustabilizowana. Miastenia, tutaj choroba, w tej chorobie musi być stabilność choroby, ponieważ charakteryzuje się zmęczeniem ta choroba. Więc patrząc na ruch, ruch powoduje zmęczenie. Więc tutaj chodzi o to, żeby w tej chorobie była stabilna ta jednostka chorobowa i pacjent mógł wykonać ćwiczenia. Ćwiczenia dostosowane indywidualnie do każdego pacjenta, bo ruch jest potrzebny nam na to, żeby się przemieszczać, żeby funkcjonować w życiu codziennym. Więc tutaj te ćwiczenia wszystkie muszą być dostosowane do pacjenta indywidualnie. Dopasowane do tego, żeby pacjent mógł funkcjonować. Po tych ćwiczeniach powinien być lekko zmęczony, czyli te ćwiczenia prowadzimy do lekkiego zmęczenia. Pacjent powinien powtórzyć przynajmniej 3 razy w tygodniu te ćwiczenia. Nie powinien się bać tych ćwiczeń, tak? Czyli tej fizjoterapii. Ona daje też takie poczucie satysfakcji z codziennego życia, tak? Taka poprawa jakości życia w tym momencie. Więc stąd też cenny jest ruch. Jak dla każdego człowieka cenny jest ruch, to tutaj w miastenii tym bardziej jest cenny ten ruch.
0: Stowarzyszenie Gioconda walczy, aby powstała ustawa o chorobach rzadkich.
3: Jeżeli chodzi o diagnostykę, jeżeli chodzi o nowoczesne leczenie, o ośrodki eksperckie, więc to wszystko mielibyśmy skumulowane i już uregulowane prawnie, bo też trzeba pamiętać o tym, że nie tylko chorujemy na miastenie, mamy bardzo dużo też chorób współistniejących, również spowodowanych, jeżeli chodzi o układ odpornościowy, o tą immunologię.
0: Chorzy na miastenię borykają się nie tylko z samym problemem zdrowotnym, ale również z brakiem świadomości społecznej.
4: Choruję też na miastenię praktycznie od 20 lat, ale jestem też mamą takiego młodego miastenika, który tak naprawdę

0: Miasteni u dzieci jest na pewno tak samo trudno jak u osób dorosłych. Objawy tak naprawdę dzieci mają takie same jak dorośli, tylko czasem rodzic nie zwraca na to uwagę, a apeluję, zwracajmy uwagę, jeśli dziecko tak naprawdę nie rozwija się ruchowo tak jak inne dzieci w przedszkolu na przykład, tak? Jest to dziecko, które często się przewraca, szybko się męczy, też ma problemy z połykaniem, z piciem, czasem te napoje wylatują przez nos, zachłystują się często, potrzebują więcej odpoczynku, nie rozwijają się tak szybko, jeśli chodzi o jazdy na rowerze na przykład, albo jak uczą się jeździć, to po prostu ta jazda jest o wiele krótsza.
1: Jak sobie radzić z tą chorobą, kiedy już ją zdiagnozujemy właśnie w przypadku dzieci, bo na nich się skupiamy?
0: Na pewno, że tak powiem, radzenie sobie z tą chorobą jest ciężkie. Nam dorosłym jest ciężko pogodzić się i nauczyć się żyć z chorobą. Na pewno jest ciężej tym dzieciom. Kwestia jest jeszcze, no wiadomo, jak dziecko choruje od urodzenia, to tak naprawdę takie dziecko czasem nigdy nie miało dzieciństwa, żeby biegać, bawić się jak inni i może się nawet do tego już tak przyzwyczajają. Na pewno też jest ciężej dzieciom, które są diagnozowane albo te objawy są na przykład w wieku, no nie wiem, 6 lat, 7, które tak jak dzieci, które po prostu rozwijały się, bawiły i nagle na to siły nie mają. Więc te dzieci na pewno trzeba, każde dziecko trzeba wspierać, dorosłych trzeba wspierać, ale nie da się ukryć, że taki młody organizm na pewno ma ciężko sobie z tym poradzić.
1: Proszę opowiedzieć o tym, jak pani w ogóle zdiagnozowała, bo pani została zdiagnozowana odnośnie miastenii, bo wiem, że nie jest to łatwe, a później jak ta choroba się objawia i jak z nim żyć?
2: To znaczy tak, ja już jestem taką weteranką, bo choruję 36 lat i wtedy nie było to takie łatwe, bo i nie było o tej miastenii. No, miałam 14 lat, gdzie były te takie pierwsze marzenia, pierwsze no, spotkania, chciałoś tak z kolegami, tu jednak nie dałam rady. U mnie diagnostyka była szybka, tak, bo trafiłam na bardzo dobrego neurologa, czyli praktycznie jak rodzice mnie wtedy zawieźli do szpitala, neurolog od razu stwierdził, że to jest miastenia, no i trzeba to tylko było potwierdzić. Ale ja myślałam wtedy, bo nie było wtedy głośno, że ja wezmę zwykłą tabletkę, że połknę tak jak na zwykłą grypę, tak, że zaraz będzie wszystko ok. Nawet nie zdawałam sobie sprawy, że to będzie taka długotrwała i trudna droga. No moje pierwsze takie objawy to właśnie były, że nie mogłam gdzieś przełknąć tej kanapki, bo mi ciężko było z połykaniem, płyny wypływały nosem, nie mogłam, przykucnęłam, nie mogłam wstać, z umyciem zębów ręce opadały, uczesaniem włosów, tak. W szkole były bardzo wielkie problemy, bo nie mogłam na przykład czytać na głos, bo mi ta, no, taka mowa nosowa była. No i były różne, bo to jest taka, jest, raz jest lepiej, raz jest gorzej, tak była, później właśnie przyszłam takie ciężkie immunosupresyjne leczenie, sterydowe też, były te poprawy, ale też i duży wpływ ma różne stresy, różne takie kobiece choroby, które wpływ mają dużo na naszą chorobę.
1: Z pana perspektywy, jakie są objawy miastenii?
3: Zmęczenie, senność. Brak siły fizycznej, to znaczy tak można powiedzieć, ok, wezmę się do pracy, ale po paru minutach u mnie jest wyłączenie mięśni po prostu, czuję, ręce mi opadają, potliwość wysoka i ogólnie potrzeba snu.
1: Wspomniał pan o stowarzyszeniu, dzisiaj macie spotkanie. Jaką rolę dla was odgrywają tego typu wydarzenia, tego typu inicjatywy?
3: Przede wszystkim zbliżają nas do siebie. Zapraszamy nowych członków. Staramy się działać jak najlepiej, jak w największym kręgu, żeby zdobywać i finanse dla stowarzyszenia oraz dawać rozgłos tego, czym jest miastenia i z czym my się borykamy na co dzień, a to jest bardzo często jest to brak wsparcia ze strony najbliższych. Podejrzewam, że nie tylko ja o tym mówię, natomiast z mojej perspektywy jest to wsparcie praktycznie zerowe. od mojej rodziny. Często jest to, tak wyglądam jak wyglądam, tak, a często słyszę, że weź się do pracy,

0: Lenisz się, nie chce ci się robić, ściemniasz i nie jestem w stanie nikomu wytłumaczyć. Ktoś tam może rozumie albo udaje, że rozumie. Natomiast ostatnio już poddałem się, nie tłumaczę nikomu, kiwam głową po prostu i odchodzę, bo nie ma sensu kopać się z koniem.
1: Wszyscy mówią, że tą chorobę trzeba zaakceptować, pokochać. Ja jej nie zaakceptuję chyba nigdy. Uczę się z nią żyć. Ona mi odebrała bardzo dużo, odebrała mi sprawność. Moja głowa ciągle jest na wysokich obrotach. Tam taki chomik szybciutko biega, który goni. Tak, chciałabym wrócić do swojej pracy, do swoich podopiecznych. Chciałabym pracować, ale no niestety nie mogę. Mam teraz bardzo słabe ręce, bardzo słabe nogi. Ta choroba mi po prostu na to nie pozwala. Są też problemy z przełykaniem, są problemy z mówieniem, problemy z, mówię, czasami też seplenie. Bardzo często mnie też dusi. Jak żyć? Trzeba bardzo uważać, nie przemęczać się i dbać o siebie przede wszystkim.
2: Z rozmów z pani poprzednikiem chociażby, pan wspomniał o tym, że ta choroba i jej objawy są dla społeczeństwa dość obce i lekceważone. Czy z pani perspektywy też tak to wygląda, że nie ma tej świadomości społecznej?
1: Nie. Tak, moi przedmówcy mają rację. Nie ma w ogóle świadomości. Nieraz jak wychodzę do sklepu na zakupy, no przecież nawet teraz pan spojrzy na mnie, przecież normalnie wyglądam. No co mi jest? Dobrze wyglądasz, przecież ty nie jesteś chora. Wyszłaś na zakupy. Co ci jest? Także kompletnie ludzie nie mają świadomości o tym, z czym my się zmagamy.
2: Sama pani boryka się z miastemią i wychowuje też pani chore dziecko. Jak pani to udaje się łączyć?
3: No ja osobiście, tak jak pan powiedział, choruję na miastemię. Córka ma autyzm. No nie jest to łatwe. Najbardziej cierpi właśnie na tym córka, bo często się zdarza, że ma jakieś gorsze dni. Wtedy niestety, kiedy ja też mam te gorsze dni, to nam się to nie składa tak, jak powinno i ona nie potrafi tego też pojąć.
4: U osób z miastenią znacznie częściej występują zaburzenia depresyjne i lękowe. Ich funkcjonowanie w społeczeństwie z racji objawów choroby jest utrudnione. Poza leczeniem konieczne jest także zwiększenie świadomości społecznej. Nie każdą chorobę widać na pierwszy rzut oka. Po miesiącach rywalizacji, treningów i sportowych emocji przyszedł czas na podsumowanie oraz wręczenie nagród. W Zespole Szkół w Lubrańcu odbyła się uroczystość podsumowująca współzawodnictwo dzieci i młodzieży na terenie powiatu włocławskiego. Wydarzenie było okazją do wyróżnienia najzdolniejszych uczniów, trenerów oraz szkolnych drużyn, które w minionym roku osiągały wysokie wyniki sportowe. To inicjatywa realizowana przez cały rok, podczas której młodzi sportowcy rywalizują w wielu dyscyplinach, reprezentując swoje szkoły i miejscowości.
5: Z 36 szkół podstawowych, ponadpodstawowych, trzech kategoriach wiekowych, w 10 konkurencjach, ponad 3,5 tysiąca osobostartów, jakby to słowo nie brzmiało, to pokazuje, jaki zakres tego pięknego zadania temu towarzyszy. To najlepsza inwestycja w wychowanie młodzieży przez sport, w dbanie o zdrowie, o dobrą kondycję. W dniu dzisiejszym nagrodzimy najlepsze szkoły w generalnej klasyfikacji. Spotykamy się na powiatowym święcie sportu, rozegramy mecz z gwiazdami muzyki, także byłymi reprezentantami Polski, ale tak prawdę mówiąc, największymi gwiazdami dzisiejszego dnia są ci wspaniali uczniowie szkół z terenu powiatu włocławskiego. Im należy podziękować za to zaangażowanie, za tą pasję, z którą rywalizowali. Ja w kilku takich zawodach uczestniczyłem i jako uczestnik niestety nie łapię się już do żadnej kategorii wiekowej, ale jako baczny obserwator i byłem pod wrażeniem zaangażowania, ale przede wszystkim rywalizacji fair play pomiędzy naszymi uczniami. Dodam tylko, że do tego przedsięwzięcia po wielu latach powróciliśmy. Jest ono organizowane drugi rok z rzędu. Coraz większe zainteresowanie. Praktycznie wszystkie szkoły z naszego terenu uczestniczą, także tylko się cieszę. Dzisiaj dopisuje pogoda. Mam nadzieję, że wspólnie z młodzieżą spędzimy miło to czerwcowe przedpołudnie.
6: Zawsze darzyłem sport i młodzież wielkim szacunkiem z tego powodu, że akurat ja nie mogłem być sportowcem ze względu na stan zdrowia, ale dzisiaj niewątpliwie będzie podsumowanie

0: i ci najlepsi zostaną uhonorowani.
1: Jak podkreślały władze powiatu, sukcesy młodych sportowców nie byłyby możliwe bez odpowiedniej infrastruktury. Powiat wrocławski od lat inwestuje w obiekty sportowe, boiska oraz miejsca do aktywności fizycznej, aby dzieci i młodzież miały jak najlepsze warunki do rozwijania swoich talentów.
2: Przede wszystkim uważamy, że wychowanie przez sport to właściwy tok myślenia, to także dbanie o zdrowie. W poprzednich latach wybudowaliśmy instytucję zdrowotną, ale także rozwijamy obiekty sportowe przy naszych szkołach, bo przecież w ostatnim roku otworzyliśmy dwie hale sportowe w Chodczu, w Lubrańcu, Marysinie. Dzisiaj to święto połączone jest także symbolicznym otwarciem Orlika po renowacji. To zadanie kosztowało blisko 600 tysięcy złotych, blisko 300 tysięcy złotych. To dofinansowanie z ministerstwa, także staramy się równomiernie inwestować we wszystkie nasze obiekty edukacyjne, a frekwencja na współzawodnictwie sportowym pokazuje, że jest to właściwy kierunek.
1: O znaczeniu sportu mówiła również wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego. Jak podkreślała, sport to nie tylko rywalizacja i walka o medale, ale także nauka dyscypliny, odpowiedzialności, współpracy oraz wytrwałości w dążeniu do celu.
3: Patrząc na sport, musimy pamiętać, że to nie jest tylko taka rywalizacja, ale to jest dbanie o kondycję fizyczną, to jest dbanie o zdrowie, a przede wszystkim, co dla mnie jest zawsze najważniejsze, to jest uczenie wartości. Kibicujemy wielu znanym sportowcom, chociażby ten ostatni weekend wszyscy chyba byliśmy z Mają i jej kibicowaliśmy i tam można było zobaczyć jej emocje, to jak często mówiliśmy, patrząc na taki mecz, mówimy, czy sobie poradzi z głową. To właśnie pokazuje sport, że sport uczy nas wartości, uczy nas jak podchodzić do życia. I dzisiaj oprócz tego podsumowania i wielu miesięcy pewnie fajnej rywalizacji, to mam nadzieję, że w tych młodych osobach zostało właśnie wykształcone wartości, że trzeba umieć sobie radzić ze stresem, że trzeba umieć sobie radzić z porażką, że trzeba umieć sobie radzić z wygraną, bo to też nie jest takie łatwe, że drużynowe podejście, grupowe podejście do wielu spraw jest dużo łatwiejsze, że musi być lider i musi być delegowanie zadań, patrząc na drużynę. Więc to wszystko się tutaj na pewno działo przez wiele miesięcy, a dzisiaj nagrodzimy tych najlepszych.
1: Nie zabrakło także głosu trenerów i opiekunów, którzy na co dzień pracują z młodymi zawodnikami. Zwracali oni uwagę, że za każdym sukcesem stają godziny treningów, systematyczność i zaangażowanie zarówno dzieci, jak i ich rodzin.
4: Ciężka praca, sumienna przede wszystkim. Nic nowego.
5: Myślę, że takie krzewienie zasady fair play i taka systematyczność, no i empatia do uczniów i pasja, którą wykonujemy, to są podstawowe rzeczy.
6: Tutaj było wiele konkurencji, rozumiem, w tej rywalizacji. Na których tych konkurencjach najbardziej się tutaj skupialiście w tej rywalizacji?
5: No chłopcy piłka nożna, to są nasi mistrzowie województwa, a dziewczynki koszykówka, no i też lekka atletyka. Właściwie jesteśmy wszechstronni.
7: Ogólnie to po rodzinie mam. Mój dziadek jest, był mistrzem województwa w latach 90. Tata, brat i tak to schodzi z pokolenia na pokolenie i tak zainteresowanie to.
6: Czyli tradycja rodzinna przede wszystkim, tak?
7: Dokładnie.
6: A dlaczego akurat ta piłka nożna? Piłka nożna to ta tradycja rodzinna? Czy inne też?
7: Można tak powiedzieć. No jak chłopacy, no to piłka nożna.
6: A dlaczego uprawiasz akurat piłkę nożną? Co jest w tym sporcie fajnego?
7: No tu ogólnie jest taki sport, że trzeba ciężko pracować, żeby coś osiągnąć. I na razie próbuję coś.
8: No jakoś tak na początku piłka nożna i tak stwierdziłam, że jednak ta piłka mi przeszkadza. I chcę biegać, lubię, kocham, no i tak jakoś idzie. No ja od najmłodszych lat i to też myślę, że babcia, dziadek, tata, mama i tak poszło.
6: Czyli ta tradycja rodzinna u ciebie również?
8: Tak.
6: Okej, dlaczego generalnie ten sport jest fajny? Uprawianie aktywności fizycznej jest fajne, bo to nie zawsze jest takie oczywiste.
8: No ja nie wiem, ja po prostu kocham, ja po prostu lubię przychodzić na trening, bo to jest mój żywioł i ja po prostu to sobie coś idzie.
9: Bo koledzy też uprawiają, zachęcili mnie w wieku 4 lat. No i tak ciągnę.
6: U ciebie? Dlaczego?
10: No u mnie to rodzinne. Z kolegą jestem rodziną, no i dziadek, wujo. No i po prostu złapałem od najmłodszych lat ten zapał i gram dalej.
6: A dlaczego akurat piłka nożna?
9: No tak, nie wiem.

0: Dlatego, że to jest najpopularniejszy sport, czy po prostu coś jest fajnego dla ciebie w tej chwili?
1: No, strzelanie goli i takie rzeczy, mnie to cieszy.
0: Okej, czyli ty bardziej atakujący.
1: Tak.
0: Okej, a u ciebie, dlaczego ta piłka nożna akurat?
2: No ja tak od najmłodszych lat złapałem już ten zapał i po prostu, no, patrzyłem jak wujkowie grają i obok stadionu mam babcię, no to ciągle patrzyłem na tą piłkę nożną, no i po prostu zacząłem grać.
3: Po części oficjalnej przyszedł czas na sportowe emocje w nieco bardziej rozrywkowym wydaniu. Do Lubrańca przyjechała drużyna Pectus Team, w której składzie znaleźli się m.in. bracia Szczepaniak z zespołu Pectus, a także były reprezentant Polski Radosław Majdan, Marek Citko i Piotr Świerczewski.
4: Marek Szczepaniak, założyciel, jakbym tutaj scalamy ze sobą nie tylko branżę artystyczną, ale również sportową, czego przykładem są znakomici zawodnicy. Piotr Świerczewski, Marek Citko, Radek Majdan,
5: ikony,
4: Hubert Dolewski. Pomysł zawsze gdzieś tam rodził się w naszych sercach. Prowodyrem był nasz tato, który grał w piłkę. Później nasze drogi troszkę się rozeszły w stronę muzyczną, ale zawsze ten sport był w naszych sercach. Parę tygodni temu zadzwonił do mnie starosta Roman, powiedział, że jest taka możliwość, żeby się zmierzyć na boisku. Okazało się, że Roman kiedyś w przeszłości był bardzo dobrym bramkarzem. Dlatego wzięliśmy tutaj na drugą stronę też równie znakomitego bramkarza.
5: I strzelca,
4: który będzie dzisiaj testował.
5: Będzie testował.
4: Cieszymy się, że udało nam się dzisiaj dotrzeć na to fantastyczne wydarzenie.
3: Naprzeciwko gości stanęła reprezentacja powiatu włocławskiego z Romanem Gołębiewskim na czele. Starosta tym razem założył rękawice bramkarskie i stanął między słupkami. Mimo ambitnej walki samorządowcy musieli uznać wyższość przyjezdnych, którzy okazali się skuteczniejsi na boisku.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: W miniony weekend odbyły się Dni Lubrańca. To już 29. edycja imprezy. Oficjalne rozpoczęcie nastąpiło w muszli koncertowej. Burmistrz przekazał młodym mieszkańcom symboliczne klucze do miasta. Wydarzenia tegorocznej imprezy mają nieco inną kolejność.
1: Powracamy do tej formuły. Zawsze dla nas ważny jest kalendarz. W związku z tym, że piątek był w szkołach wolnych dla dzieci, zmieniliśmy kolejność i w poniedziałek zakończymy Paradą Młodości, czyli nasze przedszkolaki, szkoły wszystkie będą maszerować.

0: ulicami Lubrańca jako finał. Natomiast dzisiaj o 17 rozpoczynamy Dni Lubrańca, już właśnie 29, ale praktycznie one się rozpoczęły tam w tle, za moimi plecami, nad ciekiem wodnym Dunaj. Odbyły się zawody wędkarskie, wręczyliśmy puchary, a dzisiaj będziemy tutaj bawić się. Oczywiście cieszymy się, że jest dobra pogoda, bo na szczęście wczoraj troszkę popadało, jest to zbyt mało, natomiast jeśli nawet spadnie deszcz, to będziemy się z tego deszczu cieszyć.
1: W drugim dniu są biegi, zawody sportowe, czyli na 5 km jak zawsze biorą udział zawodnicy, i w tym lubranieckie rozbiegani Lubraniec, oraz na stadionie miejskim też zawody piłkarskie, połączone z różnymi atrakcjami, zabawami, także będzie bardzo wesoło, będzie się dużo działo.
0: Oczywiście pogoda dopisała, ale będzie dla młodzieży, sądzę, że będą lepiej się prezentować, szczególnie w koszykówce 3x3, bo nasza reprezentacja i żeńska, i męska w Warszawie niestety nie popisały się, nie pokonały, nie przeszły eliminacji. Będzie też oczywiście siatkówka. No bardzo żałujemy, że zrezygnowaliśmy z tenisa, bo sukcesy Marii Chwalińskiej są tak duże. No dzisiaj bardzo ciężko idzie z Mirą Andrzejewą, no ale to jest zawodniczka wysokiej klasy. A dzisiaj rozpoczniemy właśnie lubranieckimi gitarami, zespołem z tradycjami z Lubrańca, grające takie przeboje, które jeszcze lubiłem, a więc przeboje lat 70., 80., później już tak raczej muzyki nie słuchałem. Zespół, który dzięki oczywiście kobiecie, nowej solistce, bardzo znacznie zaczął się rozwijać i cieszymy się, że też DJ Deleś będzie, tak? I życzę wszystkim miłej zabawy, a postaramy się, prawda, panie przewodniczący, jak się uda, jak dotrwamy, bo to referenda w całej Polsce i tak dalej, i tak dalej, to te 30 będą bardziej bogate i jakiś zespół jeszcze większej klasy.
1: Zapytam. Wszystko będzie zależeć od mieszkańców, czy będą chcieli z nami aktywnie tutaj spędzić czas i spędzić go przy pięknej muzyce własnej. Nie szukamy wielkich, dalekich zespołów, mamy swoje. Także zapraszamy.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: korzystać z miejskich rowerów, które za pomocą aplikacji w telefonie są dostępne niemal na wyciągnięcie ręki. Statystyki pokazują, że ten środek transportu cieszy się dużym zainteresowaniem.
1: Szanowni Państwo, bardzo nas cieszy to, jak włocławski rower Włower sprawuje się wśród mieszkańców na ulicach naszego miasta. Statystyki są jednoznacznie pozytywne i mówią o tym, że mamy ponad 8 tysięcy użytkowników już zarejestrowanych, ponad 55 tysięcy przejechanych kilometrów i ponad około 15 tysięcy wypożyczeń Włoweru od 31 marca do końca maja. To pokazuje, jak potrzebny jest rower w Włocławku, rower miejski i jak sprawdza się wśród mieszkańców.
0: Popularność rowerów ma również ciemniejszą stronę. Co jakiś czas dochodzi do aktów wandalizmu.
1: Martwią nas oczywiście akty wandalizmu. Jest ich mało, ale są. I apeluję w tym miejscu o to, o rozsądek, o zdrowy rozsądek. No i zwykłe też także są naprawy tych rowerów, ale to wynika już nie bardziej z wandalizmu, a z użytkowania. Także jesteśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni tym, ile do tej pory osób skorzystało z Włoweru.
0: Osoby, które celowo niszczą rowery, muszą liczyć się z konsekwencjami.
1: Jeżeli chodzi o znalezienie tych, którzy celowo niszczą Włower, to procedura jest następująca. Zgłaszamy to do policji i policja poszukuje tych sprawców. Na razie udało nam się kilku takich sprawców znaleźć i ukarać. Ponoszą oni koszty po prostu i oczywiście są też skierowane sprawy do sądu.
0: Jak widzimy, Włowery to wygodna, ekologiczna i coraz popularniejsza alternatywa dla codziennych podróży po mieście. Urząd Miasta Włocławek w marcu ogłosił przetarg na zagospodarowanie terenu pod dawnym osiedlu Grzywno. Są to tereny między Zespołem Szkół Samochodowych a obiektami sportowymi w pobliżu Hali Mistrzów. Do przetargu zgłosiło się 8 firm. Jedną z nich jest Balzola, a więc wykonawca Zielonych Terenów Śródmieścia i 3 maja. 22 kwietnia poznaliśmy potencjalnych oferentów. Czemu nie znamy jeszcze wykonawcy?
2: Rzeczywiście, tak jak pan redaktor wspomniał, przetarg na park Grzywno został zakończony. Było 8 ofert i trwa analiza tych ofert. Z racji tego, że tych ofert jest aż 8 i no, ceny, które zaproponowali wykonawcy, też różnią się od siebie, no ta analiza ofert trwa. Tutaj jesteśmy, nie jest to od nas zależne, kiedy dokona się ta analiza. Po prostu trzeba czekać na analizę tych ofert.
3: Co w przypadku właśnie Balzoli, no bo jak widać Balzola nie spełnia konkretnych wymagań, no terminy się przedłużają. Czy jest to jakoś sprawdzane, czy to bierze się pod uwagę właśnie jakby wiarygodność tych pracowników?
2: Z firmą Balzola Polska rzeczywiście miasto współpracuje już przy dwóch inwestycjach. Jest to Zielone Tereny Śródmieścia i 3 maja w UNERF-em. Tutaj Balzola złożyła jedną z najniższych ofert. Natomiast analiza ofert nie jest tylko przez pryzmat złożenia najniższej ceny. Brane są również pod uwagę inne argumenty, inne kryteria oceny tych ofert.
0: Ratusz nie określa, jakie inne kryteria są brane pod uwagę, a niekiedy mogą zapaść konkretne decyzje.
2: Osiedle Grzywno to było takie miejsce, które no, słynęło z tego, że raczej zamieszkiwały tam najbiedniejsze, najmniej zamożne rodziny włocławskie i pod koniec 1939 roku mieszkańcy tego osiedla zostali wymordowani przez hitlerowców. Chcemy, żeby to miejsce jakby no, zmienić w takie miejsce do podnoszenia jakości życia mieszkańców. Te 15 hektarów obszaru zielonego ma zamienić się w obszar do spędzania czasu wolnego, uprawiania sportu, rekreacji ruchowej. Ma tutaj powstać skatepark, skill park, place zabaw, strefy takie zabawy edukacyjnych. Oczywiście to wszystko będzie z ścieżkami rowerowymi, ścieżkami dla spacerowiczów.
0: Urząd Miasta pozyskał na to zadanie dofinansowanie w kwocie około 20 milionów złotych ze środków szwajcarskich. Włocławek stał się miejscem ważnej debaty o przyszłości relacji międzynarodowej. Podczas konferencji Miasto Przestrzeń dla Biznesu – Nowe możliwości polsko-ukraińskiej współpracy gospodarczej przedstawiciele samorządów, biznesów i różnych instytucji rozmawiali o tym, jak miasta mogą przyciągnąć inwestorów i tworzyć

0: warunki sprzyjające rozwojowi gospodarczemu.
1: Panie prezydencie, dzisiaj spotykamy się na konferencji odnośnie współpracy polsko-ukraińskiej. Dlaczego ten temat jest ważny na naszym rynku w regionie?
2: Po pierwsze dlatego, że wszyscy mamy nadzieję, że ta brutalna napaść Rosji na Ukrainę się skończy i będzie można przystąpić do odbudowy tego ważnego przecież dla Europy kraju. A przy tej odbudowie no, mamy ambicje, żeby uczestniczyło jak najwięcej firm polskich, a my oczywiście we Włocławku chcemy, żeby przy tej odbudowie uczestniczyły firmy z Włocławka. I tutaj nie mówię tylko o firmach budowlanych, ale też tych produkcyjnych, przemysłowych. Zresztą ta współpraca przemysłu polskiego z przemysłem ukraińskim przed tą napaścią była dosyć silna, więc no, bardzo nam zależy na tym, żeby wzmocnić. Oczywiście konferencja odbywa się we Włocławku, no, ale ma charakter ponadregionalny, dlatego że jest współorganizatorem tej konferencji dzisiejszej jest Polsko-Ukraińska Izba Przemysłowo-Handlowa.
0: Polska od lat pozostaje jednym z liderów współpracy z Ukrainą.
3: Polska jest liderem współpracy gospodarczej z Ukrainą w całej Unii Europejskiej. Jeśli spojrzymy na obroty handlowe Unii Europejskiej i Ukrainy, Polska stanowi 30% tych obrotów i jesteśmy po Chinach drugim partnerem handlowym Ukrainy. Nasze obroty w ubiegłym roku wyniosły ponad 15 miliardów dolarów i oczywiście mamy bilans dodatni, czyli sprzedajemy więcej niż kupujemy. W ten obrót handlowy z Ukrainą jest zaangażowanych w Polsce około 2000 firm. Około 1000 firm z polskim kapitałem funkcjonuje ciągle w Ukrainie. Czyli ten poziom relacji jest bardzo duży i głęboki. Sięga różnych miast, różnych regionów.
1: Dlaczego ten temat współpracy Polski z Ukrainą nadal jest tak ważny?
3: To jest ważne dla biznesu w tym sensie, że trzeba zarabiać pieniądze, trzeba zatrudniać ludzi, trzeba płacić podatki, czyli każdy kontrahent jest dobry. Ukraina jest dobrym kontrahentem dla wielu polskich firm. Ważne to jest także z powodu naszego bezpieczeństwa, w sensie bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa fizycznego obywateli. Ukraina w tej chwili prowadzi wojnę obronną i w sumie chroni naszego komfortu, naszego bezpieczeństwa gospodarczego, naszego życia, tego, że możemy spokojnie w nocy spać, nie atakują nas rosyjskie szachidy. Czyli wzmacnianie współpracy gospodarczej z Ukrainą to jest także wzmacnianie zdolności obronnych Ukrainy, tak aby ona wytrwała, obroniła swoją niepodległość i dała nam czas na przygotowanie się do tego, co oby nie nastąpiło.
0: Podczas konferencji nie zabrakło również rozmów na temat problemów, z jakimi mierzą się pracodawcy.
4: Ja bym zaczął przede wszystkim od usprawnienia i odkorkowania urzędów, bo z tym pracodawcy się borykają. I to jest pierwsza kwestia. Druga kwestia, myślę, bezpośrednie wsparcie dla pracodawców, dla przedsiębiorców, którzy chcą się rozwijać w naszym województwie.
1: A czy uważa pan, że obywatele Ukrainy odnaleźli się na naszym rynku?
4: Odnaleźli się bardzo dobrze. Sam jestem też HR menadżerem w grupie Blot, gdzie świadczymy usługi outsourcingowe, więc mamy do czynienia z różnymi pracodawcami z naszego województwa i jestem świadkiem tak naprawdę wielokulturowości w fabrykach.
0: Jednym z ciekawszych tematów była rola średnich miast w przyciąganiu kapitału.
5: Ja dzisiaj będę mówił odnośnie ery AI i szans, które sztuczna inteligencja daje średnim miastom, ponieważ no, czasy się zmieniają i to właśnie średnie miasta w tej erze sztucznej inteligencji mają szansę na to, żeby zaistnieć, żeby się wybić, żeby wzmocnić swoją pozycję.
1: Dlaczego właśnie takie średnie miasta jak Włocławek?
5: Przede wszystkim dlatego, że mamy znacznie niższe koszty życia, także same utrzymanie pracowników jest u nas znacznie tańsze niż na przykład w Warszawie, czy w Krakowie, czy w Poznaniu. Poza tym dostępność terenów inwestycyjnych, koszty zakupu chociażby terenu inwestycyjnego, to też jest przewaga, która nas buduje. No i co ważne, jakość życia. Pamiętajmy o tym, że Włocławek jest miastem, które jest bardzo dobrze skomunikowane. Jest miastem, które daje możliwość na to, żeby pracownicy mogli spędzać w nim czas, nie tylko ten związany z pracą, ale również ten czas po pracy. Także w mojej opinii my jako miasto średniej wielkości dajemy znacznie lepsze perspektywy zarówno dla inwestorów, jak i dla pracowników na to, żeby tutaj właśnie się osiedlić i stąd budować biznes, który będzie funkcjonował nie tylko

0: tylko na rynku lokalnym, ale również na innych rynkach.
1: Uczestnicy podkreślali, że fundamentem współpracy są dobre relacje międzyludzkie.
2: Dzisiejszą konferencję współprowadzę z koleżanką z Urzędu Miasta, a mój speech będzie na temat relacji. Nie chcę za dużo zdradzać, ponieważ będzie to o relacjach w biznesie, jak budujemy te relacje, co jest ważne, że tak naprawdę za każdą inwestycją, za każdym biznesem stoi decyzja, za każdą decyzją stoi człowiek.
1: Takie inicjatywy mają otwierać drogę do tworzenia nowych miejsc pracy i rozwoju lokalnego rynku.
3: Jeżeli chodzi o obecność Ukraińców, to ona we Włocławku jest coraz bardziej widoczna. To znaczy rzeczywiście te rynki tak naprawdę zaczynają się przenikać i zaczynają tak naprawdę fajnie koegzystować. I takie wydarzenie jak dzisiaj ma służyć temu, żeby ta współpraca rzeczywiście była sprawniejsza i żeby rzeczywiście nasza lokalna gospodarka też na tym korzystała. Dzisiaj tak naprawdę w momencie, kiedy mamy takie duże problemy demograficzne, kiedy brakuje rąk do pracy, kiedy w zasadzie jesteśmy najbardziej starzejącym się społeczeństwem w całej Unii Europejskiej. Potrzebujemy tej współpracy, potrzebujemy wymiany i kulturowej, i know-how, i generalnie też na bazie tych biznesowych rozwiązań. Dlatego my, jako chociażby Urząd Pracy, też chcemy być takim partnerem dla biznesu i takiego międzynarodowego, ale też chcemy pokazać, że jesteśmy instytucją, która też może zachęcić kogoś do inwestowania właśnie tutaj. Dlatego, że bardzo nam zależy na tym, aby ten nasz lokalny rynek pracy mógł się jak najbardziej rozwijać, a Włocławek jako miasto takie kompaktowe, z dużym potencjałem takim inwestycyjnym, ale też z dobrą infrastrukturą, z bardzo ciekawymi kadrami, kierunkami szkół, uczelni, może być takim miejscem, gdzie to miejsce dla biznesu może być takie optymalne.
1: Wspólne poszukiwanie możliwości pomiędzy przedsiębiorcami a zagranicznymi partnerami to nie tylko szansa dla biznesu, ale i dla całego regionu. W miniony weekend odbyły się Dni Lubrańca. To już 29. edycja imprezy. Oficjalne rozpoczęcie nastąpiło w Muszli Koncertowej. Burmistrz przekazał młodym mieszkańcom symboliczne klucze do miasta. Wydarzenia tegorocznej imprezy mają nieco inną kolejność.
4: Powracamy do tej formuły. Zawsze dla nas ważny jest kalendarz. W związku z tym, że piątek był w szkołach wolnych dla dzieci, zmieniliśmy kolejność i w poniedziałek zakończymy Paradą Młodości, czyli nasze przedszkolaki, szkoły wszystkie będą maszerować ulicami Lubrańca jako finał. Natomiast dzisiaj o 17 rozpoczynamy Dni Lubrańca, już właśnie 29, ale praktycznie one się rozpoczęły tam w tle, za moimi plecami, nad ciekiem wodnym Dunaj. Odbyły się zawody wędkarskie. Wręczyliśmy puchary, a dzisiaj będziemy tutaj bawić się. Oczywiście cieszymy się, że jest dobra pogoda, bo na szczęście wczoraj troszkę popadało, jest to zbyt mało. Natomiast jeśli nawet spadnie deszcz, to będziemy się z tego deszczu cieszyć.
1: Po uroczystym rozpoczęciu Dni Lubrańca na scenie zameldował się zespół lubranieckiej gitary. Następnie Disco Boys i Nowator. Na placu stanęły stoiska z przekąskami i napojami. Nie mogło zabraknąć strefy dla dzieci, a więc dmuchańców.
5: W drugim dniu są biegi, zawody sportowe, czyli na 5 km jak zawsze. Biorą udział zawodnicy i w tym lubranieckie rozbiegani Lubraniec. Oraz na stadionie miejskim też zawody piłkarskie, połączone z różnymi atrakcjami, zabawami, także będzie bardzo wesoło, będzie się dużo działo.
4: Oczywiście pogoda dopisała, ale będzie dla młodzieży, sądzę, że będą lepiej się prezentować, szczególnie w koszykówce 3x3, bo nasza reprezentacja i żeńska, i męska w Warszawie niestety nie popisały się, nie pokonały. Nie przeszły eliminacji, będzie też oczywiście siatkówka. No bardzo żałujemy, że zrezygnowaliśmy z tenisa, bo sukcesy Marii Chwalińskiej są tak duże. No dzisiaj bardzo ciężko idzie z Mirą Andrzejewą, no ale to jest zawodniczka wysokiej klasy. A dzisiaj rozpoczniemy właśnie lubranieckimi gitarami, zespołem z tradycjami z Lubrańca, grające takie przeboje, które jeszcze lubiłem, a więc przeboje lat 70., 80., później już tak raczej muzyki nie słuchałem. Zespół, który dzięki oczywiście kobiecie, nowej solistce, bardzo znacznie zaczął się rozwijać i cieszymy się, że

też bliżej Deleś będzie, tak. I życzę wszystkim miłej zabawy. A postaramy się, prawda, panie przewodniczący, jak się uda, jak dotrwamy, bo to referenda w całej Polsce i tak dalej, to też.

0: Miastenia to rzadka choroba autoimmunologiczna. Jej objawy są bardzo różnorodne. Jednak najczęściej wskazuje się opadanie powiek, osłabioną mimikę twarzy, osłabienie kończyn górnych i dolnych oraz bełkotliwą i cichą mowę. Jest bardzo trudna do zdiagnozowania, ponieważ objawy nie trwają liniowo, tylko sinusoidalnie. Pojawiają się w dużym natężeniu na pewien czas, by następnie ustąpić. Chorzy na tę mało znaną chorobę utworzyli Polskie Stowarzyszenie Chorych na Miastenię Gravis Gioconda. Spotkali się w Wieńcu Zdroju, by porozmawiać m.in. o diagnostyce i radzeniu sobie z miastenią.
1: Miastenia jest chorobą autoimmunologiczną, w przebiegu której dochodzi do produkcji przeciwciał. Te przeciwciała zaburzają transmisję nerwowo-mięśniową i w związku z tym doprowadzają do osłabionego skurczu mięśni. Jest to choroba rzadka, ale jest to najczęstsza z chorób rzadkich. W Polsce na miastenie choruje około 9 tysięcy osób. Cechą charakterystyczną miastenii jest męczliwość, czyli narastanie objawów w trakcie wykonywania danej czynności. Czyli pacjent zaczyna mówić i po jakimś czasie ta mowa słabnie. Zaczyna jeść, ale jest w stanie zjeść kilka kęsów, a następnie dochodzi do osłabienia mięśni żwaczej. Pacjent dalej nie jest w stanie kontynuować posiłku. Zaczyna wchodzić po schodach, przejdzie kilka stopni, a następnie dochodzi do osłabienia kończyn dolnych i chory danej czynności nie może kontynuować. A drugą cechą charakterystyczną jest zmienność tych objawów. Czy one nie występują cały czas? Zazwyczaj nasilają się w godzinach wieczornych, ale są też pacjenci, którzy mają bardziej nasilone objawy w godzinach porannych. Pacjenci mają lepsze i gorsze dni i dlatego często ta choroba jest trudna do rozpoznania, dlatego że jak pacjent przychodzi na przykład do lekarza, to on opowiada o tych swoich objawach, ale tych objawów nie widać, bo akurat ma gorszy dzień.
2: Miastenia musi być ustabilizowana. Miastenia, tutaj choroba, w tej chorobie musi być stabilność choroby, ponieważ charakteryzuje się zmęczeniem ta choroba. Więc patrząc na ruch, ruch powoduje zmęczenie. Więc tutaj chodzi o to, żeby w tej chorobie była stabilna ta jednostka chorobowa i pacjent mógł wykonać ćwiczenia. Ćwiczenia dostosowane indywidualnie do każdego pacjenta, bo ruch jest potrzebny nam na to, żeby się przemieszczać, żeby funkcjonować w życiu codziennym. Więc tutaj te ćwiczenia wszystkie muszą być dostosowane do pacjenta indywidualnie. Dopasowane do tego, żeby pacjent mógł funkcjonować, po tych ćwiczeniach

0: ćwiczeniach powinien być lekko zmęczony, czyli te ćwiczenia prowadzimy do lekkiego zmęczenia. Pacjent powinien powtórzyć przynajmniej 3 razy w tygodniu te ćwiczenia. Nie powinien się bać tych ćwiczeń, tak? Czyli tej fizjoterapii. Ona daje też takie poczucie satysfakcji z codziennego życia, tak? Taka poprawa jakości życia w tym momencie. Więc stąd też cenny jest ruch. Jak dla każdego człowieka cenny jest ruch, to tutaj w miastenii tym bardziej jest cenny ten ruch.
1: Stowarzyszenie Gioconda walczy, aby powstała ustawa o chorobach rzadkich.
2: Jeżeli chodzi o diagnostykę, jeżeli chodzi o nowoczesne leczenie, o ośrodki eksperckie, więc to wszystko mielibyśmy skumulowane i już uregulowane prawnie, bo też trzeba pamiętać o tym, że nie tylko chorujemy na miastenie, mamy bardzo dużo też chorób współistniejących, również spowodowanych, jeżeli chodzi o układ odpornościowy, o tą immunologię.
1: Chorzy na miastenię borykają się nie tylko z samym problemem zdrowotnym, ale również z brakiem świadomości społecznej.
3: Choruję też na miastenię praktycznie od 20 lat, ale jestem też mamą takiego młodego miastenika, który tak naprawdę jest dzieckiem chorym od urodzenia. Ma już 14 lat.
4: Właśnie miastenia dotyka osoby w różnym wieku. Skupmy się właśnie z Pani perspektywy na dzieciach. Jak sobie w tym przypadku radzić i jak zdiagnozować, bo wiem też, że miastenia nie jest łatwa do diagnozowania.
3: Niestety, jeśli chodzi o diagnozę miastenii u dzieci, jest na pewno tak samo trudno jak u osób dorosłych. Objawy tak naprawdę dzieci mają takie same jak dorośli, tylko czasem rodzic nie zwraca na to uwagę, a apeluję, zwracajmy uwagę, jeśli dziecko tak naprawdę nie rozwija się ruchowo tak jak inne dzieci w przedszkolu na przykład, tak? Jest to dziecko, które często się przewraca, szybko się męczy, też ma problemy z połykaniem, z piciem, czasem te napoje wylatują przez nos, zachłystują się często, potrzebują więcej odpoczynku, nie rozwijają się tak szybko, jeśli chodzi o jazdy na rowerze na przykład, albo jak uczą się jeździć, to po prostu ta jazda jest o wiele krótsza.
4: Jak sobie radzić z tą chorobą, kiedy już ją zdiagnozujemy właśnie w przypadku dzieci, bo na nich się skupiamy?
3: Na pewno, że tak powiem, radzenie sobie z tą chorobą jest ciężkie. Nam dorosłym jest ciężko pogodzić się i nauczyć się żyć z chorobą. Na pewno jest ciężej tym dzieciom. Kwestia jest jeszcze, no wiadomo, jak dziecko choruje od urodzenia, to tak naprawdę takie dziecko czasem nigdy nie miało dzieciństwa, żeby biegać, bawić się jak inni i może się nawet do tego już tak przyzwyczajają. Na pewno też jest ciężej dzieciom, które są diagnozowane albo te objawy są na przykład w wieku, no nie wiem, 6 lat, 7, które tak jak dzieci, które po prostu rozwijały się, bawiły i nagle na to siły nie mają. Więc te dzieci na pewno trzeba, każde dziecko trzeba wspierać, dorosłych trzeba wspierać, ale nie da się ukryć, że taki młody organizm na pewno ma ciężko sobie z tym poradzić.
4: Proszę opowiedzieć o tym, jak Pani w ogóle zdiagnozowała, bo Pani została zdiagnozowana odnośnie miastenii, bo wiem, że nie jest to łatwe, a później jak ta choroba się objawia i jak z nim żyć?
5: To znaczy tak, ja już jestem taką weteranką, bo choruję 36 lat i wtedy nie było to takie łatwe, bo i nie było o tej miastenii. No, miałam 14 lat, gdzie były te takie pierwsze marzenia, pierwsze no, spotkania, chciałoś tak z kolegami, tu jednak nie dałam rady. U mnie diagnostyka była szybka, tak, bo trafiłam na bardzo dobrego neurologa, czyli praktycznie jak rodzice mnie wtedy zawieźli do szpitala, neurolog od razu stwierdził, że to jest miastenia, no i trzeba to tylko było potwierdzić. Ale ja myślałam wtedy, bo nie było wtedy głośno, że ja wezmę zwykłą tabletkę, że połknę tak jak na zwykłą grypę, tak, że zaraz będzie wszystko ok. Nawet nie zdawałam sobie sprawy, że to będzie taka długotrwała i trudna droga. No moje pierwsze takie objawy to właśnie były, że nie mogłam gdzieś przełknąć tej kanapki, bo mi ciężko było z połykaniem, płyny wypływały nosem, nie mogłam, przykucnęłam, nie mogłam stać, z umyciem zębów ręce opadały, uczesaniem włosów, tak. W szkole były bardzo wielkie problemy, bo nie mogłam na przykład czytać na głos, bo mi ta, no, taka mowa nosowa była. No i I były różne, bo to jest taka, jest, raz jest lepiej,

0: Jest gorzej. Tak była, później właśnie przeszłam takie ciężkie immunosupresyjne leczenie, sterydowe też. Były te poprawy, ale też i duży wpływ ma różne stresy, różne takie kobiece choroby, które wpływ mają dużo na naszą chorobę.
1: Z pana perspektywy, jakie są objawy miastenii?
2: Zmęczenie, senność, brak siły fizycznej. To znaczy, tak można powiedzieć, ok, wezmę się do pracy, ale po paru minutach u mnie jest wyłączenie mięśni po prostu. Czuję, ręce mi opadają, potliwość wysoka, i ogólnie potrzeba snu.
1: Wspomniał pan o stowarzyszeniu, dzisiaj macie spotkanie. Jaką rolę dla was odgrywają tego typu wydarzenia, tego typu inicjatywy?
2: A przede wszystkim zbliżają nas do siebie. Zapraszamy nowych członków. Staramy się działać jak najlepiej, jak największym kręgu, żeby zdobywać i finanse dla stowarzyszenia oraz dawać rozgłos tego, czym jest miastenie i z czym my się borykamy na co dzień. A to jest bardzo często jest to brak wsparcia ze strony najbliższych. Podejrzewam, że nie tylko ja o tym mówię, natomiast z mojej perspektywy jest to wsparcie praktycznie zerowe. Od mojej rodziny często jest to. Tak, wyglądam jak wyglądam, tak? A często słyszę, że weź się do pracy, lenisz się, nie chce ci się robić, ściemniasz i nie jestem w stanie nikomu wytłumaczyć. Ktoś tam może rozumie albo udaje, że rozumie. Natomiast ostatnio już poddałem się, nie tłumaczę nikomu, kiwam głową po prostu i odchodzę, bo nie ma sensu kopać się z koniem.
3: Wszyscy mówią, że tą chorobę trzeba zaakceptować, pokochać. Ja jej nie zaakceptuję chyba nigdy. Uczę się z nią żyć. Ona mi odebrała bardzo dużo, odebrała mi sprawność. Moja głowa ciągle jest na wysokich obrotach. Tam taki chomik szybciutko biega, który goni. Tak, chciałabym wrócić do swojej pracy, do swoich podopiecznych. Chciałabym pracować, ale no niestety nie mogę. Mam teraz bardzo słabe ręce, bardzo słabe nogi. Ta choroba mi po prostu na to nie pozwala. Są też problemy z przełykaniem, są problemy z mówieniem, problemy z czasami też seplenie. Bardzo często mnie też dusi. Jak żyć? Trzeba bardzo uważać, nie przemęczać się i dbać o siebie przede wszystkim.
1: Z rozmów z pani poprzednikiem chociażby, pan wspomniał o tym, że ta choroba i jej objawy są dla społeczeństwa dość obce i lekceważone. Czy z pani perspektywy też tak to wygląda, że nie ma tej świadomości społecznej?
3: Nie. Tak, moi przedmówcy mają rację. Nie ma w ogóle świadomości. Nieraz jak wychodzę do sklepu na zakupy, no przecież nawet teraz pan spojrzy na mnie, przecież normalnie wyglądam. No co mi jest? Dobrze wyglądasz, przecież ty nie jesteś chora. Wyszłaś na zakupy. Co ci jest? Także kompletnie ludzie nie mają świadomości o tym, z czym my się zmagamy.
1: Sama pani boryka się z miastemią i wychowuje też pani chore dziecko. Jak pani to udaje się łączyć?
0: No ja osobiście, tak jak pan powiedział, choruję na miastenię. Córka ma autyzm. No nie jest to łatwe. Najbardziej cierpi właśnie na tym córka, bo często się zdarza, że ma jakieś gorsze dni. Wtedy niestety, kiedy ja też mam te gorsze dni, to nam się to nie składa tak, jak powinno. I ona nie potrafi tego też pojąć.
4: U osób z miastenią znacznie częściej występują zaburzenia depresyjne i lękowe. Ich funkcjonowanie w społeczeństwie z racji objawów choroby jest utrudnione. Poza leczeniem konieczne jest także zwiększenie świadomości społecznej. Nie każdą chorobę widać na pierwszy rzut oka. Po miesiącach rywalizacji, treningów i sportowych emocji przyszedł czas na podsumowanie oraz wręczenie nagród. W Zespole Szkół w Lubrańcu odbyła się uroczystość podsumowująca współzawodnictwo dzieci i młodzieży na terenie powiatu włocławskiego. Wydarzenie było okazją do wyróżnienia najzdolniejszych uczniów, trenerów oraz szkolnych drużyn, które w minionym roku osiągały wysokie wyniki sportowe. To inicjatywa realizowana przez cały rok, podczas której młodzi sportowcy rywalizują w wielu dyscyplinach, reprezentując swoje szkoły i miejscowości.
5: Z 36 szkół podstawowych.

0: ponadpodstawowych trzech kategoriach wiekowych, w 10 konkurencjach, ponad 3,5 tysiąca osobostartów, jakby to słowo nie brzmiało, to pokazuje, jaki zakres tego pięknego zadania temu towarzyszy. To najlepsza inwestycja w wychowanie młodzieży przez sport, w dbanie o zdrowie, o dobrą kondycję. W dniu dzisiejszym nagrodzimy najlepsze szkoły w generalnej klasyfikacji. Spotykamy się na powiatowym święcie sportu, rozegramy mecz z gwiazdami muzyki, także byłymi reprezentantami Polski, ale tak prawdę mówiąc największymi gwiazdami dzisiejszego dnia są ci wspaniali uczniowie szkół z terenu powiatu wrocławskiego. Im należy podziękować za to zaangażowanie, za tą pasję, z którą rywalizowali. Ja w kilku takich zawodach uczestniczyłem i
1: uczestnik?
0: Jako uczestnik niestety nie łapię się już do żadnej kategorii wiekowej, ale jako baczny obserwator i byłem pod wrażeniem zaangażowania, ale przede wszystkim rywalizacji fair play pomiędzy naszymi uczniami. Dodam tylko, że do tego przedsięwzięcia po wielu latach powróciliśmy. Jest ono organizowane drugi rok z rzędu. Coraz większe zainteresowanie. Praktycznie wszystkie szkoły z naszego terenu uczestniczą, także tylko się cieszę. Dzisiaj dopisuje pogoda. Mam nadzieję, że wspólnie z młodzieżą spędzimy miło to czerwcowe przedpołudnie.
2: Zawsze darzyłem sport i młodzież wielkim szacunkiem z tego powodu, że akurat ja nie mogłem być sportowcem ze względu na stan zdrowia, ale dzisiaj niewątpliwie będzie podsumowanie i ci najlepsi zostaną uhonorowani.
3: Jak podkreślały władze powiatu, sukcesy młodych sportowców nie byłyby możliwe bez odpowiedniej infrastruktury. Powiat wrocławski od lat inwestuje w obiekty sportowe, boiska oraz miejsca do aktywności fizycznej, aby dzieci, młodzież miały jak najlepsze warunki do rozwijania swoich talentów.
0: Przede wszystkim uważamy, że wychowanie przez sport to właściwy tok myślenia, to także dbanie o zdrowie. W poprzednich latach wybudowaliśmy instytucję zdrowotną, ale także rozwijamy obiekty sportowe przy naszych szkołach, bo przecież w ostatnim roku otworzyliśmy dwie hale sportowe w Chodczu, w Lubrańcu, Marysinie. Dzisiaj to święto połączone jest także symbolicznym otwarciem Orlika po renowacji. To zadanie kosztowało blisko 600 tysięcy złotych, blisko 300 tysięcy złotych. To dofinansowanie z ministerstwa, także staramy się równomiernie inwestować we wszystkie nasze obiekty edukacyjne, a frekwencja na współzawodnictwie sportowym pokazuje, że jest to właściwy kierunek.
3: O znaczeniu sportu mówiła również wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego. Jak podkreślała, sport to nie tylko rywalizacja i walka o medale, ale także nauka dyscypliny, odpowiedzialności, współpracy oraz wytrwałości w dążeniu do celu.
4: Patrząc na sport, musimy pamiętać, że to nie jest tylko taka rywalizacja, ale to jest dbanie o kondycję fizyczną, to jest dbanie o zdrowie, a przede wszystkim, co dla mnie jest zawsze najważniejsze, to jest uczenie wartości. Kibicujemy wielu znanym sportowcom, chociażby ten ostatni weekend wszyscy chyba byliśmy z Mają i jej kibicowaliśmy i tam można było zobaczyć jej emocje, to jak często mówiliśmy, patrząc na taki mecz, mówimy, czy sobie poradzi z głową. To właśnie pokazuje sport, że sport uczy nas wartości, uczy nas jak podchodzić do życia. I dzisiaj oprócz tego podsumowania i wielu miesięcy pewnie fajnej rywalizacji, to mam nadzieję, że w tych młodych osobach zostało właśnie wykształcone wartości, że trzeba umieć sobie radzić ze stresem, że trzeba umieć sobie radzić z porażką, że trzeba umieć sobie radzić z wygraną, bo to też nie jest takie łatwe, że drużynowe podejście, grupowe podejście do wielu spraw jest dużo łatwiejsze, że musi być lider i musi być delegowanie zadań, patrząc na drużynę. Więc to wszystko się tutaj na pewno działo przez wiele miesięcy, a dzisiaj nagrodzimy tych najlepszych.
3: Nie zabrakło także głosu trenerów i opiekunów, którzy na co dzień pracują z młodymi zawodnikami. Zwracali oni uwagę, że za każdym sukcesem stoją godziny treningów, systematyczność i zaangażowanie zarówno dzieci, jak i ich rodzin.
5: Ciężka praca, sumienna przede wszystkim. Nic nowego.
6: Myślę, że takie krzewienie zasady fair play i taka systematyczność, no i empatia do uczniów i pasja, którą wykonujemy, to są podstawowe rzeczy.
7: Tutaj było wiele konkurencji, rozumiem, w tej rywalizacji. Na których tych konkurencjach najbardziej się tutaj skupialiście w tej rywalizacji?
6: No, chłopcy piłka nożna to są nasi mistrzowie.

0: mistrzowie województwa, a dziewczynki, koszykówka, no i też lekkoatletyka. Właściwie jesteśmy wszechstronni.
1: Ogólnie to po rodzinie mam. Mój dziadek jest, był mistrzem województwa w latach 90. Tata, brat i tak to schodzi z pokolenia na pokolenie i tak zainteresowanie to.
2: Czyli tradycja rodzinna przede wszystkim, tak?
1: Dokładnie.
2: A dlaczego akurat ta piłka nożna? Piłka nożna to ta tradycja rodzinna? Czy inne też?
1: Można tak powiedzieć. Hmm? No, jak chłopacy, no to piłka nożna.
2: A dlaczego uprawiasz akurat piłkę nożną? Co jest w tym sporcie fajnego?
1: No tu ogólnie jest taki sport, że trzeba ciężko pracować, żeby coś osiągnąć. I na razie no, próbuję coś.
3: No jakoś tak na początku piłka nożna i tak stwierdziłam, że jednak ta piłka mi przeszkadza. I chcę biegać, lubię, kocham, no i tak jakoś idzie. No ja od najmłodszych lat i to też myślę, że babcia, dziadek, tata, mama i tak poszło.
2: Czyli ta tradycja rodzinna u ciebie również?
3: Tak.
2: Okej, dlaczego generalnie ten sport jest fajny? Uprawianie aktywności fizycznej jest fajne, bo to nie zawsze jest takie oczywiste.
3: No ja, nie wiem, ja po prostu kocham, ja po prostu lubię przychodzić na trening, bo to jest mój żywioł i ja po prostu, to sobie coś idzie.
4: Bo koledzy też uprawiają, zachęcili mnie w wieku 4 lat, no i tak ciągnę.
2: U ciebie, dlaczego?
5: No u mnie to rodzinne, z kolegą jestem rodziną, no i dziadek, wujo, no i no po prostu złapałem od najmłodszych lat ten zapał i gram dalej.
2: A dlaczego akurat piłka nożna?
4: Bo tak, nie wiem.
2: Dlatego, że to jest najpopularniejszy sport, czy po prostu coś jest fajnego dla ciebie w tej piłce?
4: No, strzelanie goli i takie rzeczy, mnie to cieszy.
2: Okej, czyli ty bardziej atakujący.
4: Tak.
2: Okej, a u ciebie, dlaczego ta piłka nożna akurat?
5: No ja tak od najmłodszych lat złapałem już ten zapał i po prostu, no, patrzyłem jak wujkowie grają i obok stadionu mam babcię, no to ciągle patrzyłem na tą piłkę nożną, no i po prostu zacząłem grać.
6: Po części oficjalnej przyszedł czas na sportowe emocje w nieco bardziej rozrywkowym wydaniu. Do Lubrańca przyjechała drużyna Pectus Team, w której składzie znaleźli się m.in. bracia Szczepaniak z zespołu Pectus, a także były reprezentant Polski Radosław Majdan, Marek Citko i Piotr Świerczewski.
7: Marek Szczepaniak, założyciel, jakbym tutaj scalamy ze sobą nie tylko branżę artystyczną, ale również sportową, czego przykładem są znakomici zawodnicy Piotr Świerczewski, Marek Citko, Radek Majdan,
8: ikony,
7: Hubert Dolewski. Pomysł zawsze gdzieś tam rodził się w naszych sercach. Prowodyrem był nasz tato, który grał w piłkę. Później nasze drogi troszkę się rozeszły w stronę muzyczną, ale zawsze ten sport był w naszych sercach. Parę tygodni temu zadzwonił do mnie starosta Roman, powiedział, że jest taka możliwość, żeby się zmierzyć na boisku. Okazało się, że Roman kiedyś w przeszłości był bardzo dobrym bramkarzem. Dlatego wzięliśmy tutaj na drugą stronę też równie znakomitego bramkarza
8: i strzelca, który
7: będzie dzisiaj testował.
8: Będzie testował.
7: Cieszymy się, że udało nam się dzisiaj dotrzeć na to fantastyczne wydarzenie.
6: Naprzeciwko gości stanęła reprezentacja powiatu włocławskiego z Romanem Gołębiewskim na czele. Starosta tym razem założył rękawice bramkarskie i stanął między słupkami. Mimo ambitnej walki samorządowcy musieli uznać wyższość przyjezdnych, którzy okazali się skuteczniejsi na boisku.

Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie

0: sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 3 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia Poddębice, gmina Włocławek. Płeć samiec. Rok urodzenia 2020. Umaszczenie czarny podpalany. Wielkość średni. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 5 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia Zielony Rynek. Płeć samiec. Rok urodzenia 2023. Umaszczenie beżowy. Wielkość średni. Cechy szczególne po wypadku. Data przyjęcia 6 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Słoneczna. Płeć samica. Rok urodzenia około 2018. Umaszczenie czarno-biała. Wielkość średnia, cechy szczególne. Miała obrożę przeciwpchelną. Data przyjęcia 6 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Fredry. Płeć samica. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie brązowa. Wielkość średnia, cechy szczególne brak. Data przyjęcia 7 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Ostrowska. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarny. Wielkość średni, cechy szczególne brak. Data przyjęcia 7 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Polna, płeć samiec, rok urodzenia nieznany, umaszczenie czarny podpalany, wielkość duży, cechy szczególne, w typie owczarka niemieckiego długowłosego. Do adopcji polecają się Wika. Poznajcie Wikę, piękną suczkę w typie owczarka niemieckiego, która ma 5 lat i waży około 30 kg. Wika to uroczy pies o spokojnym usposobieniu, który kocha ludzi i doskonale dogaduje się z innymi psami. Jest bardzo przyjazna i łagodna, a jej towarzystwo przynosi wiele radości. Potrafi chodzić na smyczy i jeździć samochodem, co świadczy o jej dobrym wychowaniu i łatwości adaptacji do codziennych sytuacji. Wika zachowuje czystość w boksie, dzięki czemu jest idealnym kandydatem do życia w domu. Sunia trafiła pod naszą opiekę z zerwanym wiązadłem krzyżowym, ale dzięki przeprowadzonej operacji stabilizacji mamy nadzieję, że szybko wróci do pełnej sprawności i będzie mogła cieszyć się aktywnym życiem. Wika to bezproblemowa suczka, która zyskała nasze serca swoją łagodnością i wdziękiem. Szukamy dla niej kochającego domu, gdzie będzie mogła poczuć się bezpiecznie i być ważnym członkiem rodziny. Jeśli szukasz wiernego i spokojnego towarzysza, który odmieni twoje życie, Wika jest właśnie dla ciebie. Czeka na ciepły i troskliwy dom, w którym będzie mogła rozwijać swoje umiejętności i codziennie cieszyć się obecnością człowieka. Kto podaruje Wice nowy dom pełen miłości? Zapraszamy do kontaktu i poznania tej wyjątkowej suni. Wika zarejestrowana jest pod numerem GW 248/23/25.

Została zaszczepiona przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowana. Czeka na zabieg sterylizacji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616. Agent. Szukamy kochającego domu dla naszego przyjaciela kota o imieniu Agent. Agencik to około 5-letni biało-czarny kocurek ważący jedynie 5 kg. Jest towarzyski, uwielbia bawić się z innymi kotami oraz spędzać czas z ludźmi. Agent to wyjątkowy kot, który z pewnością skradnie serce każdemu. Agent jest pełen życia i ciekawości. Lubi eksplorować swoje otoczenie i zawsze jest gotów na zabawę. Jego towarzyskość sprawia, że świetnie odnajduje się w towarzystwie innych kotów, a także chętnie spędza czas z ludźmi. Jest bardzo przyjacielski i lubi być głaskany. Agent jest zdrowym kotem, który dobrze reaguje na różnorodne jedzenie. Lubi zarówno mokrą, jak i suchą karmę. Dbałość o jego dietę pomoże mu zachować energię i zdrowie. Agent najlepiej czułby się w domu, w którym jest już inny kot lub gdzie ludzie często spędzają czas w jego towarzystwie. Jego towarzyskość i potrzeba bliskości sprawiają, że będzie wspaniałym towarzyszem dla każdego. Adoptując agenta, nie tylko zyskujesz wspaniałego przyjaciela, ale także dajesz mu drugą szansę na szczęśliwe życie. Każdy kot zasługuje na kochający dom, a agent na pewno odwdzięczy się swoją miłością i oddaniem. Jeżeli masz dodatkowe pytania lub chcesz umówić się na spotkanie z agentem, daj znać. Agent zarejestrowany jest pod numerem 4641/33/25. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 54 233 20 21.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia.bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Dzień dobry, Bartosz Balcerowski, Telewizja Kujawy. Moim i Państwa gościem jest pan Piotr Całbeski, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego. Dzień
1: Dzień
0: dobry.
1: dobry, witam wszystkich serdecznie.
0: Znajdujemy się dzisiaj, jak widać, nie w studio, tylko na stopniu wodnym we Włocławku. Nie jesteśmy tutaj bez przyczyny, przed chwilą zostały złożone kwiaty.
1: Tak, to miejsce wymaga pamięci, ono woła o pamięć, o sprawiedliwość, o pokój, o życie, o to, co walczył ksiądz Jerzy. No i nie mogło dzisiaj marszałka województwa, który reprezentuje nasz region, nie być tutaj w dniu naszego święta, które obchodzimy właśnie w tym roku we Włocławku, ponieważ ksiądz Jerzy nie tylko dla Polski, ale również może w sposób szczególny dla naszego regionu jest postacią, która jednoczy i nadaje tożsamość naszemu regionowi. Przecież krzyż, który oddali, jest krzyżem poświęconym w 1991 roku przez papieża Jana Pawła II, który w Kruszynie odprawiał mszę świętą i wspomniał o księdzu Jerzym jako naszemu bohaterowi, ale też osobie, która już wówczas wiedzieliśmy, została naznaczona jako ta, która będzie beatyfikowaną. Więc ksiądz Jerzy w sposób szczególny też opiekuje się naszym województwem i dodam, że szlak dni męczeństwa, który zakończył jego życie, rozpoczął się w Bydgoszczy, wiódł przez Górsk, Toruń i zakończony został tutaj we Włocławku na Tamie. To oznacza, że te trzy miasta kiedyś przecież, które funkcjonowały jako stolice odrębnych województw, dziś połączone, mają ogromną odpowiedzialność za tę spuściznę i wartości, które głosił ksiądz Jerzy. Dlatego dzisiaj jestem z tej delegacją w dniu tak ważnym, uroczystej sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu naszego święta tu na Tamie, aby oddać hołd, pomodlić się za przyszłość naszego regionu. Jest to nasz obowiązek i czyńmy to, ponieważ ksiądz Jerzy na pewno cieszy się z naszej wolności, ale jako memento zawsze musimy pamiętać, że złe rzeczy nie odpuszczają i musimy uważać na stan, kondycję naszej demokracji, abyśmy jej nie nadużywali, aby nasza wolność nie była zużywaną, abyśmy nigdy nie musieli przeżywać tego, co w latach 80. Ja osobiście również tej traumy, przecież nie tylko ze względu na śmierć księdza Jerzego, to morderstwo wykonane, wykonano egzekucję przez aparat władzy. To jest nieprawdopodobne, że na naszych oczach władza zleciła morderstwo obywatela, mieszkańca, tylko dlatego, że chciał dobra wspólnego i walczył o naszą Polskę, o naszą wolność, o solidarność. Także tak, to jest ważne spotkanie tu na Tamie, które wraz z wizytą Jana Pawła II do Kruszyna, do Włocławka, rozpoczęła w jakimś sensie dało początek naszemu województwu. Dlatego tutaj bije źródło naszego regionu.
0: Panie marszałku, wspominał pan Święto Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Jest to cykl imprez. Byliśmy we Włocławku. Wielka impreza. Mimo pogody zgromadziła tłumy mieszkańców nie tylko Włocławka, ale też całego regionu. Jakie dalsze plany, bo też inne miasta będą oczywiście uczestniczyły w Święcie Województwa?
1: No już część za nami, ale w każdym mieście prezydenckim tak zwanym odbywają się takie koncerty jak wczoraj we Włocławku, wcześniej w sobotę w Toruniu, a przed nami jeszcze Inowrocław, Grudziądz i Bydgoszcz. Więc trzy duże wydarzenia. Jeśli ktoś z Państwa nie zdążył być we Włocławku, zapraszamy jeszcze. Sprawdźcie w internecie, w której godzinie i w jakim miejscu.

0: odnośnie te koncerty, bo to są naprawdę fantastyczne spotkania z artystami, o których na co dzień podziwiamy, a uświetniają nasze uroczystości. Fajnie, że potrafimy się bawić, być razem pod wspólnym kujawsko-pomorskim niebem.
1: Panie marszałku, korzystając z okazji, nie mogę nie zapytać. Kilka miesięcy temu widzieliśmy się podczas podpisywania dokumentów, umów. Jeden dotyczy Stodulna Lab we Wrocławku, a druga Mariny Zarzeczewo. Powiedzmy, co to będzie, to przypomnijmy mieszkańcom, co będzie w Stodulna Lab i co tam się właściwie obecnie dzieje.
0: Stodulna Lab to jest mniej więcej w tamtą stronę, więc wszystko idzie zgodnie z harmonogramem. Przygotowujemy plan funkcjonalno-użytkowy, to znaczy przygotowanie do zlecenia wykonania dokumentacji. No ale żeby przygotować dokumentację budowlaną, wykonawczą, musimy określić plan funkcjonalny w szczegółach, jakiego typu edukacja będzie tam prowadzona, czyli jakie są potrzebne nam ekspozycje, laboratoria, przestrzenie interaktywne, tak aby w sposób interesujący edukować młodych ludzi, nie tylko, dorosłych również, ponieważ te centra nauki, gdzie promujemy najnowsze trendy w nauce, ale też i jej historię, są to naprawdę bardzo interesujące dla każdego miejsca, więc chcemy, żeby to było wykonane no, w najwyższych standardach. Więc tu trzeba fachowców i merytorycznej dyskusji z pedagogami, dydaktykami, z ludźmi nauki, aby we Włocławku no, właśnie pokazać na tle historii rozwoju przemysłowego Włocławka, bo przecież ona jest przebogata. Wróćmy jeszcze do okresu przedwojennego. Przecież Włocławek tętnił życiem, to naprawdę było potężne miasto pod względem i wciąż jest gospodarczym. I chcemy na tym tle pokazać, na czym polega w ogóle przetwarzanie różnych rzeczy i ostatecznie rozwój przemysłu, produkcji w sposób atrakcyjny, ciekawy. No i pokazać rolę nauki w codziennym naszym życiu. No, przecież wszystko, co nas otacza, wyprodukowane jest w jakichś fabrykach, w jakichś miejscach. Chcemy pokazać ten proces, jak do niego dochodzi, jak to się odbywa na co dzień i jakie są trendy, kierunki rozwoju w ogóle biznesu, przemysłu na świecie. No i Zarzeczewo, więc tutaj już na tej najbliższej sesji zostanie podjęta uchwała o przekazaniu środków finansowych na odkupienie od Orlenu tego miejsca. No i zaczynamy przygotowania do stworzenia kujawsko-pomorskiej szkoły pod żaglami. Więc to miejsce nadal będzie dostępne dla wszystkich żeglujących, ale chcemy wzmocnić jeszcze. No i wykorzystać przepiękny akwen, jakim jest Zalew Włocławski. To jest naprawdę nasz cel i tutaj chciałbym jeszcze doczekać takich czasów, kiedy na zalewie zaroi się od łódek, na których będą uczyć się żeglarstwa, jachtingu młodzi mieszkańcy naszego województwa. Więc przed nami odnowa tego miejsca, odrestaurowanie go i no, oczywiście zrobienie z tego no, po prostu perełki czy mariny, gdzie będziemy mogli edukować, kształcić młodych ludzi, ale wszyscy będą mogli również korzystać z tego miejsca jako tego, do którego można zapłynąć, przypłynąć i to, co jest w tego typu miejscach, wszystko będzie zorganizowane. Wiem, że Włocławek również ma swoje plany dotyczące. To jest z panem prezydentem rozmawiamy, związane właśnie z przybliżeniem historii budowy no, chociażby łodzi, które pływały kiedyś po Wiśle. Bardzo ciekawy projekt i tutaj będziemy też wspierać w tym zakresie Włocławek, więc no, chcielibyśmy wykorzystać tą endogeniczną, ogromną możliwość, potencjał, jaki ma Włocławek, wynikający z obecności tutaj tam.
1: Panie marszałku, już na zakończenie zapytam, bo wiem, że czas nas goni. Temat filharmonii we Wrocławku. Początkowo te plany zakładały, że powstanie ona na skrzyżowaniu ulic Tumskiej i 3 Maja. Jednak ta lokalizacja ma zostać docelowo zmieniona, rozumiem.
0: Ja, musimy ostatecznie ustalić z prezydentem, z władzami miasta. Proszę mnie dzisiaj jeszcze nie pytać o szczegóły. To jest wielki projekt.

0: który musi dojrzeć. Chyba, tak jak pan redaktor powiedział, bliższy sercu będzie taki, który zlokalizuje nową filharmonię we Włocławku nad Wisłą. Wciąż wracamy do Wisły, proszę zwrócić uwagę, która jest no, przepiękna tu we Włocławku. Chcemy ją pokazać również i wzmocnić funkcje kulturalne Włocławka poprzez filharmonię, ale poprzez jej unikatowość. No, wyobraźmy sobie nad Wisłą filharmonię we Włocławku, a może tak się stać, więc będzie wyjątkowa pod każdym względem w Polsce, ponieważ no, takich lokalizacji chyba nie ma. Może są podobne, ale na pewno nie nad naszą królową rzeką.
1: Dziękuję za rozmowę. Przypomnę, naszym gościem był pan Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
0: Dziękuję również serdecznie i pozdrawiam wszystkich.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawych wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Wraz z nadejściem wiosny na ulicę Włocławka powróciły włowery. Mieszkańcy ponownie mogą korzystać z miejskich rowerów, które za pomocą aplikacji w telefonie są dostępne niemal na wyciągnięcie ręki. Statystyki pokazują, że ten środek transportu cieszy się dużym zainteresowaniem.
1: Szanowni Państwo, bardzo nas cieszy to, jak włocławski rower Włower sprawuje się wśród mieszkańców na ulicach naszego miasta. Statystyki są jednoznacznie pozytywne i mówią o tym, że mamy ponad 8 tysięcy użytkowników już zarejestrowanych, ponad 55 tysięcy przejechanych kilometrów i ponad około 15 tysięcy wypożyczeń Włoweru od 31 marca do końca

0: Maja. To pokazuje, jak potrzebny jest rower w Włocławku, rower miejski i jak sprawdza się wśród mieszkańców.
1: Popularność rowerów ma również ciemniejszą stronę. Co jakiś czas dochodzi do aktów wandalizmu.
0: Martwią nas oczywiście akty wandalizmu. Jest ich mało, ale są i apeluję w tym miejscu o to, o rozsądek, o zdrowy rozsądek. No i zwykłe też także są naprawy tych rowerów, ale to wynika już nie bardziej z wandalizmu, a z użytkowania. Także jesteśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni tym, ile do tej pory osób skorzystało z roweru.
1: Osoby, które celowo niszczą rowery, muszą liczyć się z konsekwencjami.
0: Jeżeli chodzi o znalezienie tych, którzy celowo niszczą włower, to procedura jest następująca. Zgłaszamy to do policji i policja poszukuje tych sprawców. Na razie udało nam się kilku takich sprawców znaleźć i ukarać. Ponoszą oni koszty po prostu i oczywiście są też skierowane sprawy do sądu.
1: Jak widzimy, włowery to wygodna, ekologiczna i coraz popularniejsza alternatywa dla codziennych podróży po mieście. Urząd Miasta Włocławek w marcu ogłosił przetarg na zagospodarowanie terenu po dawnym osiedlu Grzywno. Są to tereny między Zespołem Szkół Samochodowych a obiektami sportowymi w pobliżu Hali Mistrzów. Do przetargu zgłosiło się 8 firm. Jedną z nich jest Balzola, a więc wykonawca Zielonych Terenów Śródmieścia i 3 maja. 22 kwietnia poznaliśmy potencjalnych oferentów. Czemu nie znamy jeszcze wykonawcy?
2: Rzeczywiście, tak jak pan redaktor wspomniał, przetarg na park Grzywno został zakończony. Było 8 ofert i trwa analiza tych ofert. Z racji tego, że tych ofert jest aż 8 i no, ceny, które zaproponowali wykonawcy, też różnią się od siebie, no ta analiza ofert trwa. Tutaj jesteśmy, nie jest to od nas zależne, kiedy dokona się ta analiza. Po prostu trzeba czekać na analizę tych ofert.
3: Co w przypadku właśnie Balzoli, bo jak widać Balzola nie spełnia konkretnych wymagań, no, terminy się przedłużają. Czy jest to jakoś sprawdzane, czy to bierze się pod uwagę właśnie jakby wiarygodność tych pracowników?
2: Z firmą Balzola Polska rzeczywiście miasto współpracuje już przy dwóch inwestycjach. Jest to Zielone Tereny Śródmieścia i 3 maja WUNERF-em. Tutaj Balzola złożyła jedną z najniższych ofert. Natomiast analiza ofert nie jest tylko przez pryzmat złożenia najniższej ceny. Brane są również pod uwagę inne argumenty, inne kryteria oceny tych ofert.
1: Ratusz nie określa, jakie inne kryteria są brane pod uwagę, a niekiedy mogą zapaść konkretne decyzje.
2: Osiedle Grzywno to było takie miejsce, które no, słynęło z tego, że raczej zamieszkiwały tam najbiedniejsze, najmniej zamożne rodziny wocławskie i pod koniec 1939 roku mieszkańcy tego osiedla zostali wymordowani przez hitlerowców. Chcemy, żeby to miejsce jakby no, zmienić w takie miejsce do podnoszenia jakości życia mieszkańców. Te 15 hektarów obszaru zielonego ma zamienić się w obszar do spędzania czasu wolnego, uprawiania sportu, rekreacji ruchowej. Ma tutaj powstać skatepark, skill park, place zabaw, strefy takie zabawy edukacyjnych. Oczywiście to wszystko będzie z ścieżkami rowerowymi, ścieżkami dla spacerowiczów.
1: Urząd Miasta pozyskał na to zadanie dofinansowanie w kwocie około 20 milionów złotych ze środków szwajcarskich. Włocławek stał się miejscem ważnej debaty o przyszłości relacji międzynarodowej. Podczas konferencji Miasto Przestrzeń dla Biznesu – Nowe możliwości polsko-ukraińskiej współpracy gospodarczej przedstawiciele samorządów, biznesów i różnych instytucji rozmawiali o tym, jak miasta mogą przyciągnąć inwestorów i tworzyć warunki sprzyjające rozwojowi gospodarczemu.
4: Panie prezydencie, dzisiaj spotykamy się na konferencji odnośnie współpracy polsko-ukraińskiej. Dlaczego ten temat jest ważny na naszym rynku w regionie?
5: Po pierwsze dlatego, że wszyscy mamy nadzieję, że ta brutalna napaść Rosji na Ukrainę się skończy i będzie można przystąpić do odbudowy tego ważnego przecież dla Europy kraju. A przy tej odbudowie no, mamy ambicje, żeby uczestniczyło jak najwięcej firm polskich, a my oczywiście we Włocławku chcemy, żeby przy tej odbudowie uczestniczyły firmy z Włocławka. I tutaj nie mówię tylko o firmach budowlanych, ale też tych

0: produkcyjnych, przemysłowych. Zresztą ta współpraca przemysłu polskiego z przemysłem ukraińskim przed tą napaścią była dosyć silna, więc no, bardzo nam zależy na tym, żeby wzmocnić. Oczywiście konferencja odbywa się we Włocławku, no, ale ma charakter ponadregionalny, dlatego że jest współorganizatorem tej konferencji dzisiejszej, jest Polsko-Ukraińska Izba Przemysłowo-Handlowa.
1: Polska od lat pozostaje jednym z liderów współpracy z Ukrainą.
2: Polska jest liderem współpracy gospodarczej z Ukrainą w całej Unii Europejskiej. Jeśli spojrzymy na obroty handlowe Unii Europejskiej i Ukrainy, Polska stanowi 30% tych obrotów i jesteśmy po Chinach drugim partnerem handlowym Ukrainy. Nasze obroty w ubiegłym roku wyniosły ponad 15 miliardów dolarów i oczywiście mamy bilans dodatni, czyli sprzedajemy więcej niż kupujemy. W ten obrót handlowy z Ukrainą jest zaangażowanych w Polsce około 2000 firm. Około 1000 firm z polskim kapitałem funkcjonuje ciągle w Ukrainie. Czyli ten poziom relacji jest bardzo duży i głęboki. Sięga różnych miast, różnych regionów.
3: Dlaczego ten temat współpracy Polski z Ukrainą nadal jest tak ważny?
2: To jest ważne dla biznesu w tym sensie, że trzeba zarabiać pieniądze, trzeba zatrudniać ludzi, trzeba płacić podatki, czyli każdy kontrahent jest dobry. Ukraina jest dobrym kontrahentem dla wielu polskich firm. Ważne to jest także z powodu naszego bezpieczeństwa, w sensie bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa fizycznego obywateli. Ukraina w tej chwili prowadzi wojnę obronną i w sumie chroni naszego komfortu, naszego bezpieczeństwa gospodarczego, naszego życia, tego, że możemy spokojnie w nocy spać, nie atakują nas rosyjskie szachidy. Czyli wzmacnianie współpracy gospodarczej z Ukrainą to jest także wzmacnianie zdolności obronnych Ukrainy, tak aby ona wytrwała, obroniła swoją niepodległość i dała nam czas na przygotowanie się do tego, co oby nie nastąpiło.
1: Podczas konferencji nie zabrakło również rozmów na temat problemów, z jakimi mierzą się pracodawcy.
4: Ja bym zaczął przede wszystkim od usprawnienia i odkorkowania urzędów, bo z tym pracodawcy się borykają. I to jest pierwsza kwestia. Druga kwestia, myślę, bezpośrednie wsparcie dla pracodawców, dla przedsiębiorców, którzy chcą się rozwijać w naszym województwie.
3: A czy uważa pan, że obywatele Ukrainy odnaleźli się na naszym rynku?
4: Odnaleźli się bardzo dobrze. Sam jestem też HR menadżerem w grupie Blot, gdzie świadczymy usługi outsourcingowe, więc mamy do czynienia z różnymi pracodawcami z naszego województwa i jestem świadkiem tak naprawdę wielokulturowości w fabrykach.
1: Jednym z ciekawszych tematów była rola średnich miast w przyciąganiu kapitału.
5: Ja dzisiaj będę mówił odnośnie ery AI i szans, które sztuczna inteligencja daje średnim miastom, ponieważ no, czasy się zmieniają i to właśnie średnie miasta w tej erze sztucznej inteligencji mają szansę na to, żeby zaistnieć, żeby się wybić, żeby wzmocnić swoją pozycję.
3: Dlaczego właśnie takie średnie miasta jak Włocławek?
5: Przede wszystkim dlatego, że mamy znacznie niższe koszty życia, także same utrzymanie pracowników jest u nas znacznie tańsze niż na przykład w Warszawie, czy w Krakowie, czy w Poznaniu. Poza tym dostępność terenów inwestycyjnych, koszty zakupu chociażby terenu inwestycyjnego, to też jest przewaga, która nas buduje. No i co ważne, jakość życia. Pamiętajmy o tym, że Włocławek jest miastem, które jest bardzo dobrze skomunikowane. Jest miastem, które daje możliwość na to, żeby pracownicy mogli spędzać w nim czas, nie tylko ten związany z pracą, ale również ten czas po pracy. Także w mojej opinii my jako miasto średniej wielkości dajemy znacznie lepsze perspektywy zarówno dla inwestorów, jak i dla pracowników na to, żeby tutaj właśnie się osiedlić i stąd budować biznes, który będzie funkcjonował nie tylko na rynku lokalnym, ale również na innych rynkach.
1: Uczestnicy podkreślali, że fundamentem współpracy są dobre relacje międzyludzkie.
6: Dzisiejszą konferencję współprowadzę z koleżanką z Urzędu Miasta, a mój speech będzie na temat relacji Nie chcę za dużo zdradzać, ponieważ będzie to o relacjach w biznesie, jak budujemy te relacje, co jest ważne, że tak naprawdę za każdą inwestycją, za każdym biznesem stoi decyzja, za każdą decyzją stoi człowiek.
1: Takie inicjatywy mają otwierać drogę do tworzenia nowych miejsc pracy i rozwoju lokalnego rynku.
7: Jeżeli chodzi o obecność Ukraińców, to ona we Włocławku jest coraz bardziej widoczna, to znaczy rzeczywiście te rynki tak naprawdę zaczynają się przenieść.

wynikać i zaczynają tak naprawdę fajnie koegzystować i takie wydarzenie jak dzisiaj ma służyć temu, żeby ta współpraca rzeczywiście była sprawniejsza i żeby rzeczywiście nasza lokalna gospodarka też na tym korzystała. Dzisiaj tak naprawdę w momencie, kiedy mamy takie duże problemy demograficzne, kiedy brakuje rąk do pracy, kiedy w zasadzie jesteśmy najbardziej starzejącym się społeczeństwem w całej Unii Europejskiej, potrzebujemy tej współpracy, potrzebujemy wymiany i kulturowej i know-how i generalnie też na

0: że jesteśmy instytucją, która też może zachęcić kogoś do inwestowania właśnie tutaj. Dlatego, że bardzo nam zależy na tym, aby ten nasz lokalny rynek pracy mógł się jak najbardziej rozwijać, a Włocławek jako miasto takie kompaktowe, z dużym potencjałem takim inwestycyjnym, ale też z dobrą infrastrukturą, z bardzo ciekawymi kadrami, kierunkami szkół, uczelni, może być takim miejscem, gdzie to miejsce dla biznesu może być takie optymalne.
1: Wspólne poszukiwanie możliwości pomiędzy przedsiębiorcami a zagranicznymi partnerami to nie tylko szansa dla biznesu, ale i dla całego regionu. W miniony weekend odbyły się Dni Lubrańca. To już 29. edycja imprezy. Oficjalne rozpoczęcie nastąpiło w muszli koncertowej. Burmistrz przekazał młodym mieszkańcom symboliczne klucze do miasta. Wydarzenia tegorocznej imprezy mają nieco inną kolejność.
2: Powracamy do tej formuły. Zawsze dla nas ważny jest kalendarz. W związku z tym, że piątek był w szkołach wolnych dla dzieci, zmieniliśmy kolejność i w poniedziałek zakończymy Paradą Młodości, czyli nasze przedszkolaki, szkoły wszystkie będą maszerować ulicami Lubrańca jako finał. Natomiast dzisiaj o 17 rozpoczynamy Dni Lubrańca, już właśnie 29. Ale praktycznie one się rozpoczęły tam w tle, za moimi plecami, nad ciekiem wodnym Dunaj. Odbyły się zawody wędkarskie, wręczyliśmy puchary, a dzisiaj będziemy tutaj bawić się. Oczywiście cieszymy się, że jest dobra pogoda, bo na szczęście wczoraj troszkę popadało, jest to zbyt mało. Natomiast jeśli nawet spadnie deszcz, to będziemy się z tego deszczu cieszyć.
1: Po uroczystym rozpoczęciu Dni Lubrańca na scenie zameldował się zespół lubranieckie gitary. Następnie Disco Boys i Nowator. Na placu stanęły stoiska z przekąskami i napojami. Nie mogło zabraknąć strefy dla dzieci, a więc dmuchańców.
3: W drugim dniu są biegi, zawody sportowe, czyli na 5 km jak zawsze. Biorą udział zawodnicy i w tym lubranieckie rozbiegani Lubraniec. Oraz na stadionie miejskim też zawody piłkarskie, połączone z różnymi atrakcjami, zabawami, także będzie bardzo wesoło, będzie się dużo działo.
2: Oczywiście pogoda dopisała, ale będzie dla młodzieży, sądzę, że będą lepiej się prezentować, szczególnie w koszykówce 3x3, bo nasza reprezentacja i żeńska, i męska w Warszawie niestety nie popisały się, nie pokonały. Nie przeszły eliminacji, będzie też oczywiście siatkówka. No bardzo żałujemy, że zrezygnowaliśmy z tenisa, bo sukcesy Marii Chwalińskiej są tak duże. No dzisiaj bardzo ciężko idzie z Mirą Andrzejewą, no ale to jest zawodniczka wysokiej klasy. A dzisiaj rozpoczniemy właśnie lubranieckimi gitarami, zespołem z tradycjami z Lubrańca, grające takie przeboje, które jeszcze lubiłem, a więc przeboje lat 70., 80., później już tak raczej muzyki nie słuchałem. Zespół, który dzięki oczywiście kobiecie, nowej solistce, bardzo znacznie zaczął się rozwijać i cieszymy się, że też DJ Deleś będzie, tak? I życzę wszystkim miłej zabawy, a postaramy się, prawda, panie przewodniczący, jak się uda, jak dotrwamy, bo to referenda w całej Polsce i tak dalej, to te 30 będą bardziej bogate i jakiś zespół jeszcze większej klasy.
1: Szersza relacja z Dni Lubrańca w magazynie Pulsometr.

0: Miastenia to rzadka choroba autoimmunologiczna. Jej objawy są bardzo różnorodne. Jednak najczęściej wskazuje się opadanie powiek, osłabioną mimikę twarzy, osłabienie kończyn górnych i dolnych oraz bełkotliwą i cichą mowę. Jest bardzo trudna do zdiagnozowania, ponieważ objawy nie trwają liniowo, tylko sinusoidalnie. Pojawiają się w dużym natężeniu na pewien czas, by następnie ustąpić. Chorzy na tę mało znaną chorobę utworzyli Polskie Stowarzyszenie Chorych na Miastenię Gravis Gioconda. Spotkali się w Wieńcu Zdroju, by porozmawiać m.in. o diagnostyce i radzeniu sobie z miastenią.
1: Miastenia jest chorobą autoimmunologiczną, w przebiegu której dochodzi do produkcji przeciwciał. Te przeciwciała zaburzają transmisję nerwowo-mięśniową i w związku z tym doprowadzają do osłabionego skurczu mięśni. Jest to choroba rzadka, ale jest to najczęstsza z chorób rzadkich. W Polsce na miastenię choruje około 9 tysięcy osób. Cechą charakterystyczną miasteni jest męczliwość, czyli narastanie objawów w trakcie wykonywania danej czynności. Czyli pacjent zaczyna mówić i po jakimś czasie ta mowa słabnie. Zaczyna jeść, ale jest w stanie zjeść kilka kęsów, a następnie dochodzi do osłabienia mięśni żwaczy i pacjent dalej nie jest w stanie kontynuować posiłku. Zaczyna wchodzić po schodach, przejdzie kilka stopni, a następnie dochodzi do osłabienia kończyn dolnych i chory danej czynności nie może kontynuować. A drugą cechą charakterystyczną jest zmienność tych objawów. Czy one nie występują cały czas? Zazwyczaj nasilają się w godzinach wieczornych, ale są też pacjenci, którzy mają bardziej nasilone objawy w godzinach porannych. Pacjenci mają lepsze i gorsze dni i dlatego często ta choroba jest trudna do rozpoznania, dlatego że jak pacjent przychodzi na przykład do lekarza, to on opowiada o tych swoich objawach, ale tych objawów nie widać, bo akurat ma gorszy dzień.
2: Miastenia musi być ustabilizowana. Miastenia, tutaj choroba, w tej chorobie musi być stabilność choroby, ponieważ charakteryzuje się zmęczeniem ta choroba. Więc patrząc na ruch, ruch powoduje zmęczenie. Więc tutaj chodzi o to, żeby w tej chorobie była stabilna ta jednostka chorobowa i pacjent mógł wykonać ćwiczenia. Ćwiczenia dostosowane indywidualnie do każdego pacjenta, bo ruch jest potrzebny nam na to, żeby się przemieszczać, żeby funkcjonować w życiu codziennym. Więc tutaj te ćwiczenia wszystkie muszą być dostosowane do pacjenta indywidualnie. Dopasowane do tego, żeby pacjent mógł funkcjonować. Po tych ćwiczeniach powinien być lekko zmęczony, czyli te ćwiczenia prowadzimy do lekkiego zmęczenia. Pacjent powinien powtórzyć przynajmniej 3 razy w tygodniu te ćwiczenia. Nie powinien się bać tych ćwiczeń, tak? Czyli tej fizjoterapii. Ona daje też takie poczucie satysfakcji z codziennego życia, tak? Taka poprawa jakości życia w tym momencie. Więc stąd też cenny jest ruch. Jak dla każdego człowieka cenny jest ruch, to tutaj w miastenii tym bardziej jest cenny ten ruch.
0: Stowarzyszenie Gioconda walczy, aby powstała ustawa o chorobach rzadkich.
3: Jeżeli chodzi o diagnostykę, jeżeli chodzi o nowoczesne leczenie, o ośrodki eksperckie, więc to wszystko mielibyśmy skumulowane i już uregulowane prawnie.

0: bo też trzeba pamiętać o tym, że nie tylko chorujemy na miastenie, mamy bardzo dużo też chorób współistniejących, również spowodowanych, jeżeli chodzi o układ uodpornościowy, o tą immunologię.
1: Chorzy na miastenię borykają się nie tylko z samym problemem zdrowotnym, ale również z brakiem świadomości społecznej.
2: Choruję też na miastenię praktycznie od 20 lat, ale jestem też mamą takiego młodego miastenika, który tak naprawdę jest dzieckiem chorym od urodzenia. Ma już 14 lat.
3: Właśnie, miastenia dotyka osoby w różnym wieku. Skupmy się właśnie z Pani perspektywy na dzieciach. Jak sobie w tym przypadku radzić i jak zdiagnozować, bo wiem też, że miastenia nie jest łatwa do diagnozowania.
2: Niestety, jeśli chodzi o diagnozę miastenii u dzieci, jest na pewno tak samo trudno jak u osób dorosłych. Objawy tak naprawdę dzieci mają takie same jak dorośli, tylko czasem rodzic nie zwraca na to uwagę, a apeluję, zwracajmy uwagę, jeśli dziecko tak naprawdę nie rozwija się ruchowo tak jak inne dzieci w przedszkolu na przykład, tak? Jest to dziecko, które często się przewraca, szybko się męczy, też ma problemy z połykaniem, z piciem, czasem te napoje wylatują przez nos, zachłystują się często. Często potrzebują więcej odpoczynku, nie rozwijają się tak szybko, jeśli chodzi o jazdy na rowerze na przykład, albo jak uczą się jeździć, to po prostu ta jazda jest o wiele krótsza.
3: Jak sobie radzić z tą chorobą, kiedy już ją zdiagnozujemy właśnie w przypadku dzieci, bo na nich się skupiamy?
2: Na pewno, że tak powiem, radzenie sobie z tą chorobą jest ciężkie. Nam dorosłym jest ciężko pogodzić się i nauczyć się żyć z chorobą. Na pewno jest ciężej tym dzieciom. Kwestia jest jeszcze, no wiadomo, jak dziecko choruje od urodzenia, to tak naprawdę takie dziecko czasem nigdy nie miało dzieciństwa, żeby biegać, bawić się jak inni i może się nawet do tego już tak przyzwyczajają. Na pewno też jest ciężej dzieciom, które są diagnozowane albo te objawy są na przykład w wieku, no nie wiem, 6 lat, 7, które tak jak dzieci, które po prostu rozwijały się, bawiły i nagle na to siły nie mają. Więc te dzieci na pewno trzeba, każde dziecko trzeba wspierać, dorosłych trzeba wspierać, ale nie da się ukryć, że taki młody organizm na pewno ma ciężko sobie z tym poradzić.
3: Proszę opowiedzieć o tym, jak Pani w ogóle zdiagnozowała, bo Pani została zdiagnozowana odnośnie miastenii, bo wiem, że nie jest to łatwe, a później jak ta choroba się objawia i jak z nim żyć?
4: To znaczy tak, ja już jestem taką weteranką, bo choruję 36 lat i wtedy nie było to takie łatwe, bo i nie było o tej miastenii. No, miałam 14 lat, gdzie były te takie pierwsze marzenia, pierwsze no, spotkania, chciałoś tak z kolegami, tu jednak nie dałam rady. U mnie diagnostyka była szybka, tak, bo trafiłam na bardzo dobrego neurologa, czyli praktycznie jak rodzice mnie wtedy zawieźli do szpitala, neurolog od razu stwierdził, że to jest miastenia, no i trzeba to tylko było potwierdzić. Ale ja myślałam wtedy, bo nie było wtedy głośno, że ja wezmę zwykłą tabletkę, że połknę tak jak na zwykłą grypę, tak, że zaraz będzie wszystko okej. Okay. Nawet nie zdawałam sobie sprawy, że to będzie taka długotrwała i trudna droga. No moje pierwsze takie objawy to właśnie były, że nie mogłam gdzieś przełknąć tej kanapki, bo mi ciężko było z połykaniem, płyny wypływały nosem, nie mogłam, przykucnęłam, nie mogłam wstać, z umyciem zębów ręce opadały, uczesaniem włosów, tak. W szkole były bardzo wielkie problemy, bo nie mogłam na przykład czytać na głos, bo mi ta, no, taka mowa nosowa była. No i były różne, bo to jest taka, jest, raz jest lepiej, raz jest gorzej, tak była, później właśnie przyszłam takie ciężkie immunosupresyjne leczenie, sterydowe też, były te poprawy, ale też i duży wpływ ma różne stresy, różne takie kobiece choroby, które wpływ mają dużo na naszą chorobę.
3: Z Pana perspektywy, jakie są objawy miastenii?
5: Zmęczenie, senność. Brak siły fizycznej, to znaczy tak można powiedzieć, ok, wezmę się do pracy, ale po paru minutach u mnie jest wyłączenie mięśni po prostu, czuję, ręce mi opadają, potliwość wysoka i ogólnie potrzeba snu.
3: Wspomniał Pan o stowarzyszeniu, dzisiaj macie spotkanie, jaką rolę dla Was odgrywa?

0: tego typu wydarzenia, tego typu inicjatywy.
1: Przede wszystkim zbliżają nas do siebie. Zapraszamy nowych członków. Staramy się działać jak najlepiej, jak największym kręgu, żeby zdobywać i finanse dla stowarzyszenia oraz dawać rozgłos tego, czym jest miastenia i z czym my się borykamy na co dzień. A to jest bardzo często jest to brak wsparcia ze strony najbliższych. Podejrzewam, że nie tylko ja o tym mówię, natomiast z mojej perspektywy jest to wsparcie praktycznie zerowe. Od mojej rodziny często jest to tak, wyglądam jak wyglądam, tak? A często słyszę, że weź się do pracy, lenisz się, nie chce ci się robić, ściemniasz i nie jestem w stanie nikomu wytłumaczyć. Ktoś tam może rozumie albo udaje, że rozumie. Natomiast ostatnio już poddałem się, nie tłumaczę nikomu, kiwam głową po prostu i odchodzę, bo nie ma sensu kopać się z koniem.
2: Wszyscy mówią, że tą chorobę trzeba zaakceptować, pokochać. Ja jej nie zaakceptuję chyba nigdy. Uczę się z nią żyć. Ona mi odebrała bardzo dużo, odebrała mi sprawność. Moja głowa ciągle jest na wysokich obrotach. Tam taki chomik szybciutko biega, który goni. Tak, chciałabym wrócić do swojej pracy, do swoich podopiecznych. Chciałabym pracować, ale no niestety nie mogę. Mam teraz bardzo słabe ręce, bardzo słabe nogi. Nic mi, ta choroba mi po prostu na to nie pozwala. Są też problemy z przełykaniem, są problemy z mówieniem, problemy z, mówię, czasami też seplenie. Bardzo często mnie też dusi. Jak żyć? Trzeba bardzo uważać, nie przemęczać się i dbać o siebie przede wszystkim.
0: Z rozmów z pani poprzednikiem chociażby, pan wspomniał o tym, że ta choroba i jej objawy są dla społeczeństwa dość obce i lekceważone. Czy z pani perspektywy też tak to wygląda, że nie ma tej świadomości społecznej?
2: Nie. Tak, moi przedmówcy mają rację. Nie ma w ogóle świadomości. Nieraz jak wychodzę do sklepu na zakupy, no przecież nawet teraz pan spojrzy na mnie, przecież normalnie wyglądam. No co mi jest? Dobrze wyglądasz, przecież ty nie jesteś chora. Wyszłaś na zakupy. Co ci jest? Także kompletnie ludzie nie mają świadomości o tym, z czym my się zmagamy.
0: Sama pani boryka się z miastemią i wychowuje też pani chore dziecko. Jak pani to udaje się łączyć?
3: No ja osobiście, tak jak pan powiedział, choruję na miastenię. Córka ma autyzm. No nie jest to łatwe. Najbardziej cierpi właśnie na tym córka, bo często się zdarza, że ma jakieś gorsze dni. Wtedy niestety, kiedy ja też mam te gorsze dni, to nam się to nie składa tak, jak powinno. I ona nie potrafi tego też pojąć.
4: U osób z miastenią znacznie częściej występują zaburzenia depresyjne i lękowe. Ich funkcjonowanie w społeczeństwie z racji objawów choroby jest utrudnione. Poza leczeniem konieczne jest także zwiększenie świadomości społecznej. Nie każdą chorobę widać na pierwszy rzut oka. Po miesiącach rywalizacji, treningów i sportowych emocji przyszedł czas na podsumowanie oraz wręczenie nagród. W Zespole Szkół w Lubrańcu odbyła się uroczystość podsumowująca współzawodnictwo dzieci i młodzieży na terenie powiatu włocławskiego. Wydarzenie było okazją do wyróżnienia najzdolniejszych uczniów, trenerów oraz szkolnych drużyn, które w minionym roku osiągały wysokie wyniki sportowe. To inicjatywa realizowana przez cały rok, podczas której młodzi sportowcy rywalizują w wielu dyscyplinach, reprezentując swoje szkoły i miejscowości.
5: Z 36 szkół podstawowych, ponadpodstawowych, trzech kategoriach wiekowych, w 10 konkurencjach, ponad 3,5 tysiąca osobostartów, jakby to słowo nie brzmiało, to pokazuje, jaki zakres tego pięknego zadania temu towarzyszy. To najlepsza inwestycja w wychowanie młodzieży przez sport, w dbanie o zdrowie, o dobrą kondycję. W dniu dzisiejszym nagrodzimy najlepsze szkoły w generalnej klasyfikacji. Spotykamy się na powiatowym święcie sportu, rozegramy mecz z gwiazdami muzyki, także byłymi reprezentantami Polski, ale tak prawdę mówiąc, największymi gwiazdami dzisiejszego dnia są ci wspaniali uczniowie szkół z terenu powiatu włocławskiego. Im należy podziękować za to zaangażowanie, za tą pasję, z którą rywalizowali. Ja w

0: kilku takich zawodach uczestniczyłem i
1: Jako uczestnik?
0: jako uczestnik niestety nie łapię się już do żadnej kategorii wiekowej, ale jako baczny obserwator i byłem pod wrażeniem zaangażowania, ale przede wszystkim rywalizacji fair play pomiędzy naszymi uczniami. Dodam tylko, że do tego przedsięwzięcia po wielu latach powróciliśmy. Jest ono organizowane drugi rok z rzędu. Coraz większe zainteresowanie. Praktycznie wszystkie szkoły z naszego terenu uczestniczą, także tylko się cieszy. Dzisiaj dopisuje pogoda. Mam nadzieję, że wspólnie z młodzieżą spędzimy miło to czerwcowe przedpołudnie.
2: Zawsze darzyłem sport i młodzież wielkim szacunkiem z tego powodu, że akurat ja nie mogłem być sportowcem ze względu na stan zdrowia, ale dzisiaj niewątpliwie będzie podsumowanie i ci najlepsi zostaną uhonorowani.
3: Jak podkreślały władze powiatu, sukcesy młodych sportowców nie byłyby możliwe bez odpowiedniej infrastruktury. Powiat włocławski od lat inwestuje w obiekty sportowe, boiska oraz miejsca do aktywności fizycznej, aby dzieci i młodzież miały jak najlepsze warunki do rozwijania swoich talentów.
0: Przede wszystkim uważamy, że wychowanie przez sport to właściwy tok myślenia, to także dbanie o zdrowie. W poprzednich latach wybudowaliśmy instytucję zdrowotną, ale także rozwijamy obiekty sportowe przy naszych szkołach, bo przecież w ostatnim roku otworzyliśmy dwie hale sportowe w Chodczu, w Lubrańcu, Marysinie. Dzisiaj to święto połączone jest także symbolicznym otwarciem Orlika po renowacji. To zadanie kosztowało blisko 600 tysięcy złotych, blisko 300 tysięcy złotych. To dofinansowanie z ministerstwa, także staramy się równomiernie inwestować we wszystkie nasze obiekty edukacyjne, a frekwencja na współzawodnictwie sportowym pokazuje, że jest to właściwy kierunek.
3: O znaczeniu sportu mówiła również wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego. Jak podkreślała, sport to nie tylko rywalizacja i walka o medale, ale także nauka dyscypliny, odpowiedzialności, współpracy oraz wytrwałości w dążeniu do celu.
4: Patrząc na sport, musimy pamiętać, że to nie jest tylko taka rywalizacja, ale to jest dbanie o kondycję fizyczną, to jest dbanie o zdrowie, a przede wszystkim, co dla mnie jest zawsze najważniejsze, to jest uczenie wartości. Kibicujemy wielu znanym sportowcom, chociażby ten ostatni weekend wszyscy chyba byliśmy z Mają i jej kibicowaliśmy, i tam można było zobaczyć jej emocje. To, jak często mówiliśmy, patrząc na taki mecz, mówimy, czy sobie poradzi z głową. To właśnie pokazuje sport, że sport uczy nas wartości, uczy nas, jak podchodzić do życia. I dzisiaj, oprócz tego podsumowania i wielu miesięcy pewnie fajnej rywalizacji, to mam nadzieję, że w tych młodych osobach zostały właśnie wykształcone wartości, że trzeba umieć sobie radzić ze stresem, że trzeba umieć sobie radzić z porażką, że trzeba umieć sobie radzić z wygraną, bo to też nie jest takie łatwe, że drużynowe podejście, grupowe podejście do wielu spraw jest dużo łatwiejsze, że musi być lider i musi być delegowanie zadań, patrząc na drużynę. Więc to wszystko się tutaj na pewno działo przez wiele miesięcy, a dzisiaj nagrodzimy tych najlepszych.
3: Nie zabrakło także głosu trenerów i opiekunów, którzy na co dzień pracują z młodymi zawodnikami. Zwracali oni uwagę, że za każdym sukcesem stoją godziny treningów, systematyczność i zaangażowanie zarówno dzieci, jak i ich rodzin.
5: Ciężka praca, sumienna przede wszystkim. Nic nowego.
6: Myślę, że takie krzewienie zasady fair play i taka systematyczność, no i empatia do uczniów i pasja, którą wykonujemy, to są podstawowe rzeczy.
7: Tutaj było wiele konkurencji, rozumiem, w tej rywalizacji. Na których tych konkurencjach najbardziej się tutaj skupialiście w tej rywalizacji?
6: No, chłopcy piłka nożna, to są nasi mistrzowie województwa, a dziewczynki koszykówka, no i też lekkoatletyka. Właściwie jesteśmy wszechstronni.
8: Ogólnie to po rodzinie mam. Mój dziadek był mistrzem województwa w latach 90. Tata, brat, i tak to schodzi z pokolenia na pokolenie, i tak zainteresowanie to.
7: Czyli tradycja rodzinna przede wszystkim, tak?
8: Dokładnie.
7: A dlaczego akurat ta piłka nożna? Piłka nożna to ta tradycja rodzinna? Czy inne też?
8: Można tak powiedzieć. No, jak chłopacy, no to piłka nożna.
7: A dlaczego uprawiasz akurat piłkę nożną? Co jest w tym spocie fajnego?
8: No, tu ogólnie jest taki sport, że trzeba ciężko pracować, żeby coś osiągnąć. I na razie próbuję, co się uda.

0: jakoś tak na początku piłkę nożną i tak stwierdziłam, że jednak ta piłka mi przeszkadza i chcę biegać, lubię, kocham, no i tak jakoś idzie. No ja od najmłodszych lat i to też myślę, że babcia, dziadek, tata, mama i tak poszło.
1: Czyli ta tradycja rodzinna u ciebie również?
0: Tak.
1: Dlaczego generalnie ten sport jest fajny? Uprawianie aktywności fizycznej jest fajne, bo to nie zawsze jest takie oczywiste.
0: No ja nie wiem, ja po prostu kocham, ja po prostu lubię przychodzić na trening, bo to jest mój żywioł i ja po prostu to jest moje życie.
2: Bo koledzy też uprawiają, zachęcili mnie w wieku 4 lat. No i tak ciągnę.
1: U ciebie dlaczego?
3: No u mnie to rodzinne, z kolegą jestem rodziną, no i dziadek, wujo. No i no po prostu złapałem od najmłodszych lat ten zapał i gram dalej.
1: A dlaczego akurat piłka nożna?
2: Bo tak, nie wiem.
1: Dlatego, że to jest najpopularniejszy sport, czy po prostu coś jest fajnego dla ciebie w tej piłce?
2: No, strzelanie goli i takie rzeczy, mnie to cieszy.
1: Okej, czyli ty bardziej atakujący.
2: Tak.
1: Okej, a u ciebie, dlaczego ta piłka nożna akurat?
3: No ja tak od najmłodszych lat złapałem już ten zapał i po prostu, no, patrzyłem jak wujkowie grają i obok stadionu mam babcię, no to ciągle patrzyłem na tą piłkę nożną, no i po prostu zacząłem grać.
4: Po części oficjalnej przyszedł czas na sportowe emocje w nieco bardziej rozrywkowym wydaniu. Do Lubrańca przyjechała drużyna Pectus Team, w której składzie znaleźli się m.in. bracia Szczepaniak z zespołu Pectus, a także były reprezentant Polski Radosław Majdan, Marek Citko i Piotr Świerczewski.
5: Marek Szczepaniak, założyciel, jakbym tutaj scalamy ze sobą nie tylko branżę artystyczną, ale również sportową, czego przykładem są znakomici zawodnicy Piotr Świerczewski, Marek Citko, Radek Majdan,
6: ikony,
5: Hubert Dolewski. Pomysł zawsze gdzieś tam rodził się w naszych sercach, prowodyrem był nasz tato, który grał w piłkę. Później nasze drogi troszkę się rozeszły w stronę muzyczną, ale zawsze ten sport był w naszych sercach. Parę tygodni temu zadzwonił do mnie starosta Roman, powiedział, że jest taka możliwość, żeby się zmierzyć na boisku. Okazało się, że Roman kiedyś w przeszłości był bardzo dobrym bramkarzem. Dlatego wzięliśmy tutaj na drugą stronę też równie znakomitego bramkarza
6: i strzelca, który będzie
5: dzisiaj testował.
6: Będzie testował.
5: Cieszymy się, że udało nam się dzisiaj dotrzeć na to fantastyczne wydarzenie.
4: Naprzeciwko gości stanęła reprezentacja powiatu włocławskiego z Romanem Gołębiewskim na czele. Starosta tym razem założył rękawice bramkarskie i stanął między słupkami. Mimo ambitnej walki samorządowcy musieli uznać wyższość przyjezdnych, którzy okazali się skuteczniejsi na boisku.

0: Nowocześnie, przyjaźnie przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: W miniony weekend odbyły się Dni Lubrańca. To już 29. edycja imprezy. Oficjalne rozpoczęcie nastąpiło w muszli koncertowej. Burmistrz przekazał młodym mieszkańcom symboliczne klucze do miasta. Wydarzenia tegorocznej imprezy mają nieco inną kolejność.
1: Powracamy do tej formuły. Zawsze dla nas ważny jest kalendarz. W związku z tym, że piątek był w szkołach wolnych dla dzieci, zmieniliśmy kolejność i w poniedziałek zakończymy Paradą Młodości, czyli nasze przedszkolaki, szkoły wszystkie będą maszerować ulicami Lubrańca jako finał. Natomiast dzisiaj o 17 rozpoczynamy Dni Lubrańca, już właśnie 29. Ale praktycznie one się rozpoczęły tam w tle, za moimi plecami, nad ciekiem wodnym Dunaj. Odbyły się zawody wędkarskie. Wręczyliśmy puchary, a dzisiaj będziemy tutaj bawić się. Oczywiście cieszymy się, że jest dobra pogoda, bo na szczęście wczoraj troszkę popadało, jest to zbyt mało. Natomiast jeśli nawet spadnie deszcz, to będziemy się z tego deszczu cieszyć.
2: W drugim dniu są biegi, zawody sportowe, czyli na 5 km jak zawsze. Biorą udział zawodnicy i w tym lubranieckie rozbiegani Lubraniec. Oraz na stadionie miejskim też zawody piłkarskie. Połączone z różnymi atrakcjami, zabawami, także będzie bardzo wesoło, będzie się dużo działo.
1: Oczywiście pogoda dopisała, ale będzie dla młodzieży, sądzę, że będą lepiej się prezentować, szczególnie w koszykówce 3x3, bo nasza reprezentacja i żeńska, i męska w Warszawie niestety nie popisały się, nie pokonały, nie przeszły eliminacji. Będzie też oczywiście siatkówka. No bardzo żałujemy, że zrezygnowaliśmy z tenisa, bo sukcesy Marii Chwalińskiej są tak duże. No dzisiaj bardzo ciężko idzie z Mirą Andrzejewą, no ale to jest zawodniczka wysokiej klasy. A dzisiaj rozpoczniemy właśnie lubranieckimi gitarami, zespołem z tradycjami z Lubrańca, grające takie przeboje, które jeszcze lubiłem, a więc przeboje lat 70., 80., później już tak raczej muzyki nie słuchałem. Zespół, który dzięki oczywiście kobiecie, nowej solistce, bardzo znacznie zaczął się rozwijać i cieszymy się, że też DJ Deleś będzie, tak? I życzę wszystkim miłej zabawy, a postaramy się, prawda, panie przewodniczący, jak się uda, jak dotrwamy, bo to referenda w całej Polsce i tak dalej, i tak dalej. To te 30 będą bardziej bogate i jakiś zespół jeszcze większej klasy.
2: Zaprócić. Wszystko będzie zależeć od mieszkańców, czy będą chcieli z nami aktywnie tutaj spędzić czas i spędzić go przy pięknej muzyce własnej. Nie szukamy wielkich, dalekich zespołów, mamy swoje. Także zapraszamy.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla

Kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Wraz z nadejściem wiosny na ulicę Włocławka powróciły włowery. Mieszkańcy ponownie mogą korzystać z miejskich rowerów, które za pomocą aplikacji w telefonie są dostępne niemal na wyciągnięcie ręki. Statystyki pokazują, że ten środek transportu cieszy się dużym zainteresowaniem.
1: Szanowni Państwo, bardzo nas cieszy to, jak włocławski rower Włower sprawuje się wśród mieszkańców na ulicach naszego miasta. Statystyki są jednoznacznie pozytywne i mówią o tym, że mamy ponad 8 tysięcy użytkowników już zarejestrowanych, ponad 55 tysięcy przejechanych kilometrów i ponad około 15 tysięcy wypożyczeń Włoweru od 31 marca do końca maja. To pokazuje, jak potrzebny jest rower w Włocławku, rower miejski i jak sprawdza się wśród mieszkańców.
0: Popularność rowerów ma również ciemniejszą stronę. Co jakiś czas dochodzi do aktów wandalizmu.
1: Martwią nas oczywiście akty wandalizmu. Jest ich mało, ale są. I apeluję w tym miejscu o to, o rozsądek, o zdrowy rozsądek. No i zwykłe też także są naprawy tych rowerów, ale to wynika już nie bardziej z wandalizmu, a z użytkowania. Także jesteśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni tym, ile do tej pory osób skorzystało z roweru.
0: Osoby, które celowo niszczą rowery, muszą liczyć się z konsekwencjami.
1: Jeżeli chodzi o znalezienie tych, którzy celowo niszczą rower, to procedura jest następująca. Zgłaszamy to do policji i policja poszukuje tych sprawców. Na razie udało nam się kilku takich sprawców znaleźć i ukarać. Ponoszą oni koszty po prostu i oczywiście są też skierowane sprawy do sądu.
0: Jak widzimy, włowery to wygodna, ekologiczna i coraz popularniejsza alternatywa dla codziennych podróży po mieście. Urząd Miasta Włocławek w marcu ogłosił przetarg na zagospodarowanie terenu pod dawnym osiedlu Grzywno. Są to tereny między Zespołem Szkół Samochodowych a obiektami sportowymi w pobliżu Hali Mistrzów. Do przetargu zgłosiło się 8 firm. Jedną z nich jest Balzola, a więc wykonawca Zielonych Terenów Śródmieścia i 3 maja. 22 kwietnia poznaliśmy potencjalnych oferentów. Czemu nie znamy jeszcze wykonawcy?
2: Rzeczywiście, tak jak pan redaktor wspomniał, przetarg na park Grzywno został zakończony. Było 8 ofert i trwa analiza tych ofert. Z racji tego, że tych ofert jest aż 8 i no, ceny, które zaproponowali wykonawcy, też różnią się od siebie, no ta analiza ofert trwa. Tutaj jesteśmy, nie jest to od nas zależne, kiedy dokona się ta analiza. Po prostu trzeba czekać na analizę tych ofert.
3: Co w przypadku właśnie Balzoli, no bo jak widać Balzola nie spełnia konkretnych wymagań, no terminy się przedłużają. Czy jest to jakoś sprawdzane, czy to bierze się pod uwagę właśnie jakby wiarygodność tych pracowników?
2: Z firmą Balzola Polska rzeczywiście miasto współpracuje już przy dwóch inwestycjach. Jest to Zielone Tereny Śródmieścia i 3 maja w UNERF-em. Tutaj Balzola złożyła jedną z najniższych ofert. Natomiast analiza ofert nie jest tylko przez pryzmat złożenia najniższej ceny. Brane są również pod uwagę inne argumenty, inne kryteria oceny tych ofert.
0: Ratusz nie określa, jakie inne kryteria są brane pod uwagę, ani kiedy mogą zapaść konkretne decyzje.
2: Osiedle Grzywno to było takie miejsce, które no, słynęło z tego, że raczej zamieszkiwały tam najbiedniejsze, najmniej zamożne rodziny włocławskie. I pod koniec 1939 roku mieszkańcy tego osiedla zostali wymordowani przez hitlerowców. Chcemy, żeby to miejsce jakby

No, zmienić w takie miejsce do podnoszenia jakości życia mieszkańców. Te 15 hektarów obszaru zielonego ma zamienić się w obszar do spędzania czasu wolnego, uprawiania sportu, rekreacji ruchowej. Ma tutaj powstać skatepark, skill park, place zabaw, strefy takie zabawy edukacyjnych. Oczywiście to wszystko będzie ze ścieżkami rowerowymi, ścieżkami

0: Włocławek stał się miejscem ważnej debaty o przyszłości relacji międzynarodowej. Podczas konferencji Miasto Przestrzeń dla Biznesu – Nowe możliwości polsko-ukraińskiej współpracy gospodarczej przedstawiciele samorządów, biznesów i różnych instytucji rozmawiali o tym, jak miasta mogą przyciągnąć inwestorów i tworzyć warunki sprzyjające rozwojowi gospodarczemu.
1: Panie prezydencie, dzisiaj spotykamy się na konferencji odnośnie współpracy polsko-ukraińskiej. Dlaczego ten temat jest ważny na naszym rynku w regionie?
2: Po pierwsze dlatego, że wszyscy mamy nadzieję, że ta brutalna napaść Rosji na Ukrainę się skończy i będzie można przystąpić do odbudowy tego ważnego przecież dla Europy kraju. A przy tej odbudowie mamy ambicje, żeby uczestniczyło jak najwięcej firm polskich, a my oczywiście we Włocławku chcemy, żeby przy tej odbudowie uczestniczyły firmy z Włocławka. I tutaj nie mówię tylko o firmach budowlanych, ale też tych produkcyjnych, przemysłowych. Zresztą ta współpraca przemysłu polskiego z przemysłem ukraińskim przed tą napaścią była dosyć silna, więc bardzo nam zależy na tym, żeby wzmocnić. Oczywiście konferencja odbywa się we Włocławku, ale ma charakter ponadregionalny, dlatego że jest współorganizatorem tej konferencji dzisiejszej jest Polsko-Ukraińska Izba Przemysłowo-Handlowa.
0: Polska od lat pozostaje jednym z liderów współpracy z Ukrainą.
3: Polska jest liderem współpracy gospodarczej z Ukrainą w całej Unii Europejskiej. Jeśli spojrzymy na obroty handlowe Unii Europejskiej i Ukrainy, Polska stanowi 30% tych obrotów i jesteśmy po Chinach drugim partnerem handlowym Ukrainy. Nasze obroty w ubiegłym roku wyniosły ponad 15 miliardów dolarów i oczywiście mamy bilans dodatni, czyli sprzedajemy więcej niż kupujemy. W ten obrót handlowy z Ukrainą jest zaangażowanych w Polsce około 2000 firm. Około 1000 firm z polskim kapitałem funkcjonuje ciągle w Ukrainie. Czyli ten poziom relacji jest bardzo duży i głęboki. Sięga różnych miast, różnych regionów.
1: Dlaczego ten temat współpracy Polski z Ukrainą nadal jest tak ważny?
3: To jest ważne dla biznesu w tym sensie, że trzeba zarabiać pieniądze, trzeba zatrudniać ludzi, trzeba płacić podatki, czyli każdy kontrahent jest dobry. Ukraina jest dobrym kontrahentem dla wielu polskich firm. Ważne to jest także z powodu naszego bezpieczeństwa, w sensie bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa fizycznego obywateli. Ukraina w tej chwili prowadzi wojnę obronną i w sumie chroni naszego komfortu, naszego bezpieczeństwa gospodarczego, naszego życia, tego, że możemy spokojnie w nocy spać, nie atakują nas rosyjskie szachidy. Czyli wzmacnianie współpracy gospodarczej z Ukrainą to jest także wzmacnianie zdolności obronnych Ukrainy, tak aby ona wytrwała, obroniła swoją niepodległość i dała nam czas na przygotowanie się do tego, co oby nie nastąpiło.
0: Podczas konferencji nie zabrakło również rozmów na temat problemów, z jakimi mierzą się pracodawcy.
4: Ja bym zaczął przede wszystkim od usprawnienia i odkorkowania urzędów, bo z tym pracodawcy się borykają. I to jest pierwsza kwestia. Druga kwestia, myślę, bezpośrednie wsparcie dla pracodawców, dla przedsiębiorców, którzy chcą się rozwijać w naszym województwie.
1: A czy uważa pan, że obywatele Ukrainy odnaleźli się na naszym rynku?
4: Odnaleźli się bardzo dobrze. Sam jestem też HR menadżerem w grupie Blot, gdzie świadczymy usługi outsourcingowe, więc mamy do czynienia z różnymi pracodawcami z naszego województwa i jestem świadkiem tak naprawdę wielokulturowości w fabrykach.
0: Jednym z ciekawszych tematów była rola średnich miast w przyciąganiu kapitału.
5: Ja dzisiaj będę mówił odnośnie ery AI i szans, które sztuczna inteligencja daje średnim miastom, ponieważ czasy się zmieniają i to właśnie średnie miasta w tej erze sztucznej inteligencji mają szansę na to, żeby zaistnieć, żeby się wybić, żeby wzmocnić swoją pozycję.
1: Dlaczego właśnie takie średnie miasta jak Włocławek?
5: Przede wszystkim dlatego, że mamy znacznie niższe koszty życia, także same utrzymanie pracowników jest u nas znacznie tańsze niż na przykład w Warszawie, czy w Krakowie, czy w Poznaniu. Poza tym dostępność terenów inwestycyjnych, koszty zakupu chociażby terenu inwestycyjnego, to też jest przewaga, która nas buduje. No i co ważne, jakość życia. Pamiętajmy o tym, że Włocławek jest miastem, które jest bardzo dobrze skomunikowane, jest miastem, które daje możliwość na to, żeby pracownicy mogli spędzać w nim czas, nie tylko ten związany z pracą, ale również ten czas po pracy. Także w mojej opinii my jako miasto średniej wielkości dajemy znacznie lepsze perspektywy zarówno dla inwestorów, jak i dla pracowników na to, żeby

0: tutaj właśnie się osiedlić i stąd budować biznes, który będzie funkcjonował nie tylko na rynku lokalnym, ale również na innych rynkach.
1: Uczestnicy podkreślali, że fundamentem współpracy są dobre relacje międzyludzkie.
2: Dzisiejszą konferencję współprowadzę z koleżanką z Urzędu Miasta, a mój speech będzie na temat relacji. Nie chcę za dużo zdradzać, ponieważ będzie to o relacjach w biznesie, jak budujemy te relacje, co jest ważne, że tak naprawdę za każdą inwestycją, za każdym biznesem stoi decyzja, za każdą decyzją stoi człowiek.
1: Takie inicjatywy mają otwierać drogę do tworzenia nowych miejsc pracy i rozwoju lokalnego rynku.
3: Jeżeli chodzi o obecność Ukraińców, to ona we Włocławku jest coraz bardziej widoczna. To znaczy rzeczywiście te rynki tak naprawdę zaczynają się przenikać i zaczynają tak naprawdę fajnie koegzystować. I takie wydarzenie jak dzisiaj ma służyć temu, żeby ta współpraca rzeczywiście była sprawniejsza i żeby rzeczywiście nasza lokalna gospodarka też na tym korzystała. Dzisiaj tak naprawdę w momencie, kiedy mamy takie duże problemy demograficzne, kiedy brakuje rąk do pracy, kiedy w zasadzie jesteśmy najbardziej starzejącym się społeczeństwem w całej Unii Europejskiej. Potrzebujemy tej współpracy, potrzebujemy wymiany i kulturowej, i know-how, i generalnie też na bazie tych biznesowych rozwiązań. Dlatego my, jako chociażby Urząd Pracy, też chcemy być takim partnerem dla biznesu i takiego międzynarodowego, ale też chcemy pokazać, że jesteśmy instytucją, która też może zachęcić kogoś do inwestowania właśnie tutaj. Dlatego, że bardzo nam zależy na tym, aby ten nasz lokalny rynek pracy mógł się jak najbardziej rozwijać, a Włocławek jako miasto takie kompaktowe, z dużym potencjałem takim inwestycyjnym, ale też z dobrą infrastrukturą, z bardzo ciekawymi kadrami, kierunkami szkół, uczelni, może być takim miejscem, gdzie to miejsce dla biznesu może być takie optymalne.
1: Wspólne poszukiwanie możliwości pomiędzy przedsiębiorcami a zagranicznymi partnerami to nie tylko szansa dla biznesu, ale i dla całego regionu. W miniony weekend odbyły się Dni Lubrańca. To już 29. edycja imprezy. Oficjalne rozpoczęcie nastąpiło w Muszli Koncertowej. Burmistrz przekazał młodym mieszkańcom symboliczne klucze do miasta. Wydarzenia tegorocznej imprezy mają nieco inną kolejność.
4: Powracamy do tej formuły. Zawsze dla nas ważny jest kalendarz. W związku z tym, że piątek był w szkołach wolnych dla dzieci, zmieniliśmy kolejność i w poniedziałek zakończymy Paradą Młodości, czyli nasze przedszkolaki, szkoły wszystkie będą maszerować ulicami Lubrańca jako finał. Natomiast dzisiaj o 17 rozpoczynamy Dni Lubrańca, już właśnie 29, ale praktycznie one się rozpoczęły tam w tle, za moimi plecami, nad ciekiem wodnym Dunaj. Odbyły się zawody wędkarskie. Wręczyliśmy puchary, a dzisiaj będziemy tutaj bawić się. Oczywiście cieszymy się, że jest dobra pogoda, bo na szczęście wczoraj troszkę popadało, jest to zbyt mało. Natomiast jeśli nawet spadnie deszcz, to będziemy się z tego deszczu cieszyć.
1: Po uroczystym rozpoczęciu Dni Lubrańca na scenie zameldował się zespół lubranieckiej gitary. Następnie Disco Boys i Nowator. Na placu stanęły stoiska z przekąskami i napojami. Nie mogło zabraknąć strefy dla dzieci, a więc dmuchańców.
5: W drugim dniu są biegi, zawody sportowe, czyli na 5 km jak zawsze. Biorą udział zawodnicy, i w tym lubranieckie rozbiegani Lubraniec. Oraz na stadionie miejskim też zawody piłkarskie, połączone z różnymi atrakcjami, zabawami, także będzie bardzo wesoło, będzie się dużo działo.
4: Oczywiście pogoda dopisała, ale będzie dla młodzieży, sądzę, że będą lepiej się prezentować, szczególnie w koszykówce 3x3, bo nasza reprezentacja i żeńska, i męska w Warszawie niestety nie popisały się, nie pokonały. Nie przeszły eliminacji, będzie też oczywiście siatkówka. No bardzo żałujemy, że zrezygnowaliśmy z tenisa, bo sukcesy Marii Chwalińskiej są tak duże. No dzisiaj bardzo ciężko idzie z Mirą Andrzejewą, no ale to jest zawodniczka wysokiej klasy. A dzisiaj rozpoczniemy właśnie lubranieckimi gitarami, zespołem z tradycjami z Lubrańca, grające takie przeboje, które jeszcze lubiłem, a więc przeboje lat 70., 80., później już tak raczej muzyki nie słuchałem. Zespół, który dzięki oczywiście kobiecie, nowej solistce, bardzo

0: znacznie zaczął się rozwijać i cieszymy się, że też DJ Deleś będzie, tak? I życzę wszystkim miłej zabawy, a postaramy się, prawda, panie przewodniczący, jak się uda, jak dotrwamy, bo to referenda w całej Polsce i tak dalej, to te 30 będą bardziej bogate i jakiś zespół jeszcze większej klasy.
1: Szersza relacja z Dni Lubrańca w magazynie Pulsometr.

0: Miastenia to rzadka choroba autoimmunologiczna. Jej objawy są bardzo różnorodne. Jednak najczęściej wskazuje się opadanie powiek, osłabioną mimikę twarzy, osłabienie kończyn górnych i dolnych oraz bełkotliwą i cichą mowę. Jest bardzo trudna do zdiagnozowania, ponieważ objawy nie trwają liniowo, tylko sinusoidalnie. Pojawiają się w dużym natężeniu na pewien czas, by następnie ustąpić. Chorzy na tę mało znaną chorobę utworzyli Polskie Stowarzyszenie Chorych na Miastenię Gravis Gioconda. Spotkali się w Wieńcu Zdroju, by porozmawiać m.in. o diagnostyce i radzeniu sobie z miastenią.
1: Miastenia jest chorobą autoimmunologiczną, w przebiegu której dochodzi do produkcji przeciwciał. Te przeciwciała zaburzają transmisję nerwowo-mięśniową i w związku z tym doprowadzają do osłabionego skurczu mięśni. Jest to choroba rzadka, ale jest to najczęstsza z chorób rzadkich. W Polsce na miastenię choruje około 9 tysięcy osób. Cechą charakterystyczną miastenii jest męczliwość, czyli narastanie objawów w trakcie wykonywania danej czynności. Czyli pacjent zaczyna mówić i po jakimś czasie ta mowa słabnie. Zaczyna jeść, ale jest w stanie zjeść kilka kęsów, a następnie dochodzi do osłabienia mięśni żwaczy i pacjent dalej nie jest w stanie kontynuować posiłku. Zaczyna wchodzić po schodach, przejdzie kilka stopni, a następnie dochodzi do osłabienia kończyn dolnych i chory danej czynności nie może kontynuować. A drugą cechą charakterystyczną jest zmienność tych objawów. Czy one nie występują cały czas? Zazwyczaj nasilają się w godzinach wieczornych, ale są też pacjenci, którzy mają bardziej nasilone objawy w godzinach porannych. Pacjenci mają lepsze i gorsze dni i dlatego często ta choroba jest trudna do rozpoznania, dlatego że jak pacjent przychodzi na przykład do lekarza, to on opowiada o tych swoich objawach, ale tych objawów nie widać, bo akurat ma gorszy dzień.
2: Miastenia musi być ustabilizowana. Miastenia, tutaj choroba, w tej chorobie musi być stabilność choroby, ponieważ

0: charakteryzuje się zmęczeniem ta choroba. Więc patrząc na ruch, ruch powoduje zmęczenie. Więc tutaj chodzi o to, żeby w tej chorobie była stabilna ta jednostka chorobowa i pacjent mógł wykonać ćwiczenia. Ćwiczenia dostosowane indywidualnie do każdego pacjenta, bo ruch jest potrzebny nam na to, żeby się przemieszczać, żeby funkcjonować w życiu codziennym. Więc tutaj te ćwiczenia wszystkie muszą być dostosowane do pacjenta indywidualnie. Dopasowane do tego, żeby pacjent mógł funkcjonować. Po tych ćwiczeniach powinien być lekko zmęczony, czyli te ćwiczenia prowadzimy do lekkiego zmęczenia. Pacjent powinien powtórzyć przynajmniej 3 razy w tygodniu te ćwiczenia. Nie powinien się bać tych ćwiczeń, tak? Czyli tej fizjoterapii. Ona daje też takie poczucie satysfakcji z codziennego życia, tak? Taka poprawa jakości życia w tym momencie. Więc stąd też cenny jest ruch. Jak dla każdego człowieka cenny jest ruch, to tutaj w Miasteni tym bardziej jest cenny ten ruch.
1: Stowarzyszenie Gioconda walczy, aby powstała ustawa o chorobach rzadkich.
2: Jeżeli chodzi o diagnostykę, jeżeli chodzi o nowoczesne leczenie, o ośrodki eksperckie, więc to wszystko mielibyśmy skumulowane i już uregulowane prawnie, bo też trzeba pamiętać o tym, że nie tylko chorujemy na miastenie, mamy bardzo dużo też chorób współistniejących, również spowodowanych, jeżeli chodzi o układ odpornościowy, o tą immunologię.
1: Chorzy na miastenię borykają się nie tylko z samym problemem zdrowotnym, ale również z brakiem świadomości społecznej.
3: Choruję też na miastenię praktycznie od 20 lat, ale jestem też mamą takiego młodego miastenika, który tak naprawdę jest dzieckiem chorym od urodzenia. Ma już 14 lat.
4: Właśnie, miastenia dotyka osoby w różnym wieku. Skupmy się właśnie z Pani perspektywy na dzieciach. Jak sobie w tym przypadku radzić i jak zdiagnozować, bo wiem też, że miastenia nie jest łatwa do diagnozowania.
3: Niestety, jeśli chodzi o diagnozę miastenii u dzieci, jest na pewno tak samo trudno jak u osób dorosłych. Objawy tak naprawdę dzieci mają takie same jak dorośli, tylko czasem rodzic nie zwraca na to uwagę, a apeluję, zwracajmy uwagę, jeśli dziecko tak naprawdę nie rozwija się ruchowo tak jak inne dzieci w przedszkolu na przykład, tak? Jest to dziecko, które często się przewraca, szybko się męczy, też ma problemy z połykaniem, z piciem, czasem te napoje wylatują przez nos, zachłystują się często, potrzebują więcej odpoczynku, nie rozwijają się tak szybko, jeśli chodzi o jazdy na rowerze na przykład, albo jak uczą się jeździć, to po prostu ta jazda jest o wiele krótsza.
4: Jak sobie radzić z tą chorobą, kiedy już ją zdiagnozujemy właśnie w przypadku dzieci, bo na nich się skupiamy?
3: Na pewno, że tak powiem, radzenie sobie z tą chorobą jest ciężkie. Nam dorosłym jest ciężko pogodzić się i nauczyć się żyć z chorobą. Na pewno jest ciężej tym dzieciom. Kwestia jest jeszcze, no wiadomo, jak dziecko choruje od urodzenia, to tak naprawdę takie dziecko czasem nigdy nie miało dzieciństwa, żeby biegać, bawić się jak inni i może się nawet do tego już tak przyzwyczajają. Na pewno też jest ciężej dzieciom, które są diagnozowane albo te objawy są na przykład w wieku, no nie wiem, 6 lat, 7, które tak jak dzieci, które po prostu rozwijały się, bawiły i nagle na to siły nie mają. Więc te dzieci na pewno trzeba, każde dziecko trzeba wspierać, dorosłych trzeba wspierać, ale nie da się ukryć, że taki młody organizm na pewno ma ciężko sobie z tym poradzić.
4: Proszę opowiedzieć o tym, jak Pani w ogóle zdiagnozowała, bo Pani została zdiagnozowana odnośnie miastenii, bo wiem, że nie jest to łatwe, a później jak ta choroba się objawia i jak z nią żyć?
5: To znaczy tak, ja już jestem taką weteranką, bo choruję 36 lat i wtedy nie było to takie łatwe, bo i nie było o tej miastenii. No, miałam 14 lat, gdzie były te takie pierwsze marzenia, pierwsze no, spotkania, chciało się tak z kolegami, tu jednak nie dałam rady. U mnie diagnostyka była szybka, tak, bo trafiłam na bardzo dobrego neurologa, czyli praktycznie jak rodzice mnie wtedy zawieźli do szpitala, neurolog od razu stwierdził, że to jest miastenia, no i trzeba to tylko było potwierdzić. ale ja myślałam wtedy, bo nie było wtedy głośno, że ja wezmę zwykłą tabletkę, że połknę tak jak na zwykłą grypę, tak? Że zaraz będzie wszystko ok, nawet nie zdawałam.

0: zdawałam sobie sprawę, że to będzie taka długotrwała i trudna droga. No moje pierwsze takie objawy to właśnie były, że nie mogłam gdzieś przełknąć tej kanapki, bo mi ciężko było z połykaniem, płyny wypływały nosem, nie mogłam, przykucnęłam, nie mogłam wstać, z umyciem zębów ręce opadały, uczesaniem włosów, tak. W szkole były bardzo wielkie problemy, bo nie mogłam na przykład czytać na głos, bo mi ta, no, taka mowa nosowa była. No i były różne, bo to jest taka, jest, raz jest lepiej, raz jest gorzej. Tak była, później właśnie przyszłam takie ciężkie immunosupresyjne leczenie, sterydowe też. Były te poprawy, ale też i duży wpływ ma różne stresy, różne takie kobiece choroby, które wpływ mają dużo na naszą chorobę.
1: Z pana perspektywy, jakie są objawy miastenii?
2: Zmęczenie, senność. Brak siły fizycznej, to znaczy tak można powiedzieć, ok, wezmę się do pracy, ale po paru minutach u mnie jest wyłączenie mięśni po prostu, czuję, ręce mi opadają, potliwość wysoka i ogólnie potrzeba snu.
1: Wspomniał pan o stowarzyszeniu, dzisiaj macie spotkanie. Jaką rolę dla was odgrywają tego typu wydarzenia, tego typu inicjatywy?
2: Przede wszystkim zbliżają nas do siebie. Zapraszamy nowych członków. Staramy się działać jak najlepiej, jak w największym kręgu, żeby zdobywać i finanse dla stowarzyszenia oraz oddawać rozgłos tego, czym jest miastenia i z czym my się borykamy na co dzień, a to jest bardzo często jest to brak wsparcia ze strony najbliższych. Podejrzewam, że nie tylko ja o tym mówię, natomiast z mojej perspektywy jest to wsparcie praktycznie zerowe. Od mojej rodziny często jest to tak, wyglądam jak wyglądam, tak, a często słyszę, że weź się do pracy, lenisz się, nie chce ci się robić, ściemniasz i nie jestem w stanie nikomu wytłumaczyć. Ktoś tam może rozumie albo udaje, że rozumie, natomiast ostatnio już poddałem się, nie tłumaczę nikomu, kiwam głową po prostu i odchodzę, bo nie ma sensu kopać się z koniem.
3: Wszyscy mówią, że tą chorobę trzeba zaakceptować, pokochać. Ja jej nie zaakceptuję chyba nigdy. Uczę się z nią żyć. Ona mi odebrała bardzo dużo, odebrała mi sprawność. Moja głowa ciągle jest na wysokich obrotach. Tam taki chomik szybciutko biega, który goni. Tak, chciałabym wrócić do swojej pracy, do swoich podopiecznych. Chciałabym pracować, ale no niestety nie mogę. Mam teraz bardzo słabe ręce, bardzo słabe nogi. Ta choroba mi po prostu na to nie pozwala. Są też problemy z przełykaniem, są problemy z mówieniem, problemy z, mówię, czasami też seplenie. Bardzo często mnie też dusi. Jak żyć? Trzeba bardzo uważać, nie przemęczać się i dbać o siebie przede wszystkim.
1: Z rozmów z pani poprzednikiem chociażby, pan wspomniał o tym, że ta choroba i jej objawy są dla społeczeństwa dość obce i lekceważone. Czy z pani perspektywy też tak to wygląda, że nie ma tej świadomości społecznej?
3: Nie. Tak, moi przedmówcy mają rację, nie ma w ogóle świadomości. Nieraz jak wychodzę do sklepu na zakupy, no przecież nawet teraz pan spojrzy na mnie, przecież normalnie wyglądam, no co mi jest? Dobrze wyglądasz, przecież ty nie jesteś chora, wyszłaś na zakupy. Co ci jest? Także kompletnie ludzie nie mają świadomości o tym, z czym my się zmagamy.
1: Sama pani boryka się z miastemią i wychowuje też pani chore dziecko. Jak pani to udaje się łączyć?
4: No ja osobiście, tak jak pan powiedział, choruję na miastemię. Córka ma autyzm. No nie jest to łatwe. Najbardziej cierpi właśnie na tym córka, bo często się zdarza, że ma jakieś gorsze dni. Wtedy niestety, kiedy ja też mam te gorsze dni, to nam się to nie składa tak, jak powinno i ona nie potrafi tego też pojąć.
5: U osób z miastenią znacznie częściej występują zaburzenia depresyjne i lękowe. Ich funkcjonowanie w społeczeństwie z racji objawów choroby jest utrudnione. Poza leczeniem konieczne jest także zwiększenie świadomości społecznej. Nie każdą chorobę widać na pierwszy rzut oka.

0: Пока. Po miesiącach rywalizacji, treningów i sportowych emocji przyszedł czas na podsumowanie oraz wręczenie nagród. W Zespole Szkół w Lubrańcu odbyła się uroczystość podsumowująca współzawodnictwo dzieci i młodzieży na terenie powiatu wrocławskiego. Wydarzenie było okazją do wyróżnienia najzdolniejszych uczniów, trenerów oraz szkolnych drużyn, które w minionym roku osiągały wysokie wyniki sportowe. To inicjatywa realizowana przez cały rok, podczas której młodzi sportowcy rywalizują w wielu dyscyplinach, reprezentując swoje szkoły i miejscowości.
1: Z 36 szkół podstawowych, ponadpodstawowych, trzech kategoriach wiekowych, w 10 konkurencjach, ponad 3,5 tysiąca osobostartów, jakby to słowo nie brzmiało, to pokazuje, jaki zakres tego pięknego zadania temu towarzyszy. To najlepsza inwestycja w wychowanie młodzieży przez sport, w dbanie o zdrowie, o dobrą kondycję. W dniu dzisiejszym nagrodzimy najlepsze szkoły w generalnej klasyfikacji. Spotykamy się na powiatowym święcie sportu, rozegramy mecz z gwiazdami muzyki, także byłymi reprezentantami Polski, ale tak prawdę mówiąc, największymi gwiazdami dzisiejszego dnia są ci wspaniali uczniowie szkół z terenu powiatu wrocławskiego. Im należy podziękować za to zaangażowanie, za tą pasję, z którą rywalizowali. Ja w kilku takich zawodach uczestniczyłem i jako uczestnik niestety nie łapię się do żadnej kategorii wiekowej, ale jako baczny obserwator i byłem pod wrażeniem zaangażowania, ale przede wszystkim rywalizacji fair play pomiędzy naszymi uczniami. Dodam tylko, że do tego przedsięwzięcia po wielu latach powróciliśmy. Jest ono organizowane drugi rok z rzędu. Coraz większe zainteresowanie. Praktycznie wszystkie szkoły z naszego terenu uczestniczą, także tylko się cieszę. Dzisiaj dopisuje pogoda. Mam nadzieję, że wspólnie z młodzieżą spędzimy miło to czerwcowe przedpołudnie.
2: Zawsze darzyłem sport i młodzież wielkim szacunkiem z tego powodu, że akurat ja nie mogłem być sportowcem ze względu na stan zdrowia, ale dzisiaj niewątpliwie będzie podsumowanie i ci najlepsi zostaną uhonorowani.
0: Jak podkreślały władze powiatu, sukcesy młodych sportowców nie byłyby możliwe bez odpowiedniej infrastruktury. Powiat wrocławski od lat inwestuje w obiekty sportowe, boiska oraz miejsca do aktywności fizycznej, aby dzieci i młodzież miały jak najlepsze warunki do rozwijania swoich talentów.
1: Przede wszystkim uważamy, że wychowanie przez sport to właściwy tok myślenia, to także dbanie o zdrowie. W poprzednich latach wybudowaliśmy instytucję zdrowotną, ale także rozwijamy obiekty sportowe przy naszych szkołach, bo przecież w ostatnim roku otworzyliśmy dwie hale sportowe w Chodczu, w Lubrańcu, Marysinie. Dzisiaj to święto połączone jest także symbolicznym otwarciem Orlika po renowacji. To zadanie kosztowało blisko 600 tysięcy złotych, blisko 300 tysięcy złotych. To dofinansowanie z ministerstwa, także staramy się równomiernie inwestować we wszystkie nasze obiekty edukacyjne, a frekwencja na współzawodnictwie sportowym pokazuje, że jest to właściwy kierunek.
0: O znaczeniu sportu mówiła również wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego. Jak podkreślała, sport to nie tylko rywalizacja i walka o medale, ale także nauka dyscypliny, odpowiedzialności, współpracy oraz wytrwałości w dążeniu do celu.
3: Patrząc na sport, musimy pamiętać, że to nie jest tylko taka rywalizacja, ale to jest dbanie o kondycję fizyczną, to jest dbanie o zdrowie, a przede wszystkim, co dla mnie jest zawsze najważniejsze, to jest uczenie wartości. Kibicujemy wielu znanym sportowcom, chociażby ten ostatni weekend wszyscy chyba byliśmy z Mają i jej kibicowaliśmy i tam można było zobaczyć jej emocje, to jak często mówiliśmy, patrząc na taki mecz, mówimy, czy sobie poradzi z głową. To właśnie pokazuje sport, że sport uczy nas wartości, uczy nas jak podchodzić do życia. I dzisiaj oprócz tego podsumowania i wielu miesięcy pewnie fajnej rywalizacji, to mam nadzieję, że w tych młodych osobach zostało właśnie wykształcone wartości, że trzeba umieć sobie radzić ze stresem, że trzeba umieć sobie radzić z porażką, że trzeba umieć sobie radzić z wygraną, bo to też nie jest takie łatwe, że drużynowe podejście, grupowe podejście do wielu spraw jest dużo łatwiejsze, że musi być lider i musi być delegowanie zadań, patrząc na drużynę. Więc Więc to wszystko się tutaj na pewno działo przez wiele miesięcy, a dzisiaj nagrodzimy tych najlepszych.
0: Nie zabrakło także

0: głosu trenerów i opiekunów, którzy na co dzień pracują z młodymi zawodnikami. Zwracali oni uwagę, że za każdym sukcesem stoją godziny treningów, systematyczność i zaangażowanie zarówno dzieci, jak i ich rodzin.
1: Ciężka praca, sumienna przede wszystkim. Nic nowego.
2: Myślę, że takie krzewienie zasady fair play i taka systematyczność, no i empatia do uczniów i pasja, którą wykonujemy, to są podstawowe rzeczy.
3: Tutaj było wiele konkurencji, rozumiem, w tej rywalizacji. Na których tych konkurencjach najbardziej się tutaj skupialiście w tej rywalizacji?
2: No chłopcy piłka nożna, to są nasi mistrzowie województwa, a dziewczynki koszykówka, no i też lekka atletyka. Właściwie jesteśmy wszechstronni.
4: Ogólnie to po rodzinie mamy. Mój dziadek jest, był mistrzem województwa w latach 90. Tata, brat i tak to schodzi z pokolenia na pokolenie i tak zainteresowanie to.
3: Czyli tradycja rodzinna przede wszystkim, tak?
4: Dokładnie.
3: A dlaczego akurat ta piłka nożna? Piłka nożna to ta tradycja rodzinna? Czy inne też?
4: Można tak powiedzieć. No jak chłopacy, no to piłka nożna.
3: A dlaczego uprawiasz akurat piłkę nożną? Co jest w tym sporcie fajnego?
4: No tu ogólnie jest taki sport, że trzeba ciężko pracować, żeby coś osiągnąć. I na razie no, próbuję coś.
5: No jakoś tak na początku piłka nożna i tak stwierdziłam, że jednak ta piłka mi przeszkadza i chcę biegać, lubię, kocham, no i tak jakoś idzie. No ja od najmłodszych lat i to też myślę, że babcia, dziadek, tata, mama i tak poszło.
3: Czyli ta tradycja rodzinna u ciebie również?
5: Tak.
3: Okej, dlaczego generalnie ten sport jest fajny? Uprawianie aktywności fizycznej jest fajne, bo to nie zawsze jest takie oczywiste.
5: No ja nie wiem, ja po prostu kocham, ja po prostu lubię przychodzić na trening, bo to jest mój żywioł i ja po prostu, to jest moje też życie.
6: Bo koledzy też uprawiają, zachęcili mnie w wieku 4 lat. No i tak ciągnę.
3: U ciebie dlaczego?
7: No u mnie to rodzinne, z kolegą jestem rodziną, no i dziadek, wujo. No i no po prostu złapałem od najmłodszych lat ten zapał i gram dalej.
3: A dlaczego akurat piłka nożna?
6: Bo tak, nie wiem.
3: Dlatego, że to jest najpopularniejszy sport, czy po prostu coś jest fajnego dla ciebie w tej piłce?
6: No, strzelanie goli i takie rzeczy, mnie to cieszy.
3: Okej, czyli ty bardziej atakujący.
6: Tak.
3: Okej, a u ciebie, dlaczego ta piłka nożna akurat?
7: No ja tak od najmłodszych lat złapałem już ten zapał i po prostu, no, patrzyłem jak wujkowie grają i obok stadionu mam babcię, no to ciągle patrzyłem na tą piłkę nożną, no i po prostu zacząłem grać.
0: Po części oficjalnej przyszedł czas na sportowe emocje w nieco bardziej rozrywkowym wydaniu. Do Lubrańca przyjechała drużyna Pectus Team, w której składzie znaleźli się m.in. bracia Szczepaniak z zespołu Pectus, a także były reprezentant polski Radosław Majdan, Marek Citko i Piotr Świerczewski.
8: Marek Szczepaniak, założyciel, jakbym tutaj scalamy ze sobą nie tylko branżę artystyczną, ale również sportową, czego przykładem są znakomici zawodnicy. Piotr Świerczewski, Marek Citko, Radek Majdan,
9: ikony,
8: Hubert Dolewski. Pomysł zawsze gdzieś tam rodził się w naszych sercach. Prowodyrem był nasz tato, który grał w piłkę. Później nasze drogi troszkę się rozeszły w stronę muzyczną, ale zawsze ten sport był w naszych sercach. Parę tygodni temu zadzwonił do mnie starosta Roman, powiedział, że jest taka możliwość, żeby się zmierzyć na boisku. Okazało się, że Roman kiedyś w przeszłości był bardzo dobrym bramkarzem. Dlatego wzięliśmy tutaj na drugą stronę też równie znakomitego bramkarza.
9: I strzelca, który
8: będzie dzisiaj testował.
9: Będzie testował.
8: Cieszymy się, że udało nam się dzisiaj dotrzeć na to fantastyczne wydarzenie.
0: Naprzeciwko gości stanęła reprezentacja powiatu włocławskiego z Romanem Gołębiewskim na czele. Starosta tym razem założył rękawice bramkarskie i stanął między słupkami. Mimo ambitnej walki samorządowcy musieli uznać wyższość przyjezdnych, którzy okazali się skuteczniejsi na boisku.
10: Ha ha ha!

Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz, od czego zacząć.

0: zrobić, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 3 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia Poddębice, gmina Włocławek. Płeć samiec. Rok urodzenia 2020. Umaszczenie czarny podpalany. Wielkość średni. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 5 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia Zielony Rynek. Płeć samiec. Rok urodzenia 2023. Umaszczenie beżowy. Wielkość średni. Cechy szczególne po wypadku. Data przyjęcia 6 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Słoneczna. Płeć samica. Rok urodzenia około 2018, umaszczenie czarno-biała, wielkość średnia, cechy szczególne, miała obrożę przeciwpchelną. Data przyjęcia 6 czerwiec 2026, miejsce znalezienia ulica Fredry, płeć samica. Rok urodzenia nieznany, umaszczenie brązowa, wielkość średnia, cechy szczególne, brak. Data przyjęcia 7 czerwiec 2026, miejsce znalezienia ulica Ostrowska, płeć samiec. Rok urodzenia nieznany, umaszczenie czarny, wielkość średni, cechy szczególne, brak. Data przyjęcia 7 czerwiec 2026, miejsce znalezienia ulica Polna, płeć samiec, rok urodzenia nieznany, umaszczenie czarny podpalany, wielkość duży, cechy szczególne, w typie owczarka niemieckiego długowłosego. Do adopcji polecają się Wika. Poznajcie Wikę, piękną suczkę w typie owczarka niemieckiego, która ma 5 lat i waży około 30 kg. Wika to uroczy pies o spokojnym usposobieniu, który kocha ludzi i doskonale dogaduje się z innymi psami. Jest bardzo przyjazna i łagodna, a jej towarzystwo przynosi wiele radości. Potrafi chodzić na smyczy i jeździć samochodem, co świadczy o jej dobrym wychowaniu i łatwości adaptacji do codziennych sytuacji. Wika zachowuje czystość w boksie, dzięki czemu jest idealnym kandydatem do życia w domu. Sunia trafiła pod naszą opiekę z zerwanym wiązadłem krzyżowym, ale dzięki przeprowadzonej operacji stabilizacji mamy nadzieję, że szybko wróci do pełnej sprawności i będzie mogła cieszyć się

aktywnym życiem. Wika to bezproblemowa suczka, która zyskała nasze serca swoją łagodnością i wdziękiem. Szukamy dla niej kochającego domu, gdzie będzie mogła poczuć się bezpiecznie i być ważnym członkiem rodziny. Jeśli szukasz wiernego i spokojnego towarzysza, który odmieni twoje życie, Wika jest właśnie dla ciebie. Czeka na ciepły i troskliwy dom, w którym będzie mogła rozwijać swoje umiejętności i codziennie cieszyć się obecnością człowieka. Kto podaruje Wice nowy dom pełen miłości? Zapraszamy do kontaktu i poznania tej wyjątkowej suni. Wika zarejestrowana jest pod numerem GW248/23/25. Została zaszczepiona przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowana. Czeka na zabieg sterylizacji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616. Agent. Szukamy kochającego domu dla naszego przyjaciela kota o imieniu Agent. Agencik to około 5-letni biało-czarny kocurek ważący jedynie 5 kg. Jest towarzyski, uwielbia bawić się z innymi kotami oraz spędzać czas z ludźmi. Agent to wyjątkowy kot, który z pewnością skradnie serce każdemu. Agent jest pełen życia i ciekawości. Lubi eksplorować swoje otoczenie i zawsze jest gotów na zabawę. Jego towarzyskość sprawia, że świetnie odnajduje się w towarzystwie innych kotów, a także chętnie spędza czas z ludźmi. Jest bardzo przyjacielski i lubi być głaskany. Agent jest zdrowym kotem, który dobrze reaguje na różnorodne jedzenie. Lubi zarówno mokrą, jak i suchą karmę. Dbałość o jego dietę pomoże mu zachować energię i zdrowie. Agent najlepiej czułby się w domu, w którym jest już inny kot lub gdzie ludzie często spędzają czas w jego towarzystwie. Jego towarzyskość i potrzeba bliskości sprawiają, że będzie wspaniałym towarzyszem dla każdego. Adoptując agenta, nie tylko zyskujesz wspaniałego przyjaciela, ale także dajesz mu drugą szansę na szczęśliwe życie. Każdy kot zasługuje na kochający dom, a agent na pewno odwdzięczy się swoją miłością i oddaniem. Jeżeli masz dodatkowe pytania lub chcesz umówić się na spotkanie z agentem, daj znać. Agent zarejestrowany jest pod numerem 4641/33/25. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 54 233 20 21.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica.

ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku. I dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Dzień dobry, Bartosz Balcerowski, Telewizja Kujawy. Moim i Państwa gościem jest pan Piotr Całbeski, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego. Dzień
1: Dzień
0: dobry.
1: dobry, witam wszystkich serdecznie.
0: Znajdujemy się dzisiaj, jak widać, nie w studio, tylko na stopniu wodnym we Włocławku. Nie jesteśmy tutaj bez przyczyny, przed chwilą zostały złożone kwiaty.
1: Tak, to miejsce wymaga pamięci, ono woła o pamięć, o sprawiedliwość, o pokój, o życie, o to, o co walczył ksiądz Jerzy. No i nie mogło dzisiaj marszałka województwa, który reprezentuje nasz region, nie być tutaj w dniu naszego święta, które obchodzimy właśnie w tym roku we Włocławku, ponieważ ksiądz Jerzy nie tylko dla Polski, ale również może w sposób szczególny dla naszego regionu jest postacią, która jednoczy i nadaje tożsamość naszemu regionowi. Przecież krzyż, który oddali, jest krzyżem poświęconym w 91 roku przez papieża Jana Pawła II, który w Kruszynie odprawiał mszę świętą i wspomniał o księdzu Jerzym jako naszemu bohaterowi, ale też osobie, która już wówczas wiedzieliśmy, została naznaczona jako ta, która będzie beatyfikowaną. Więc ksiądz Jerzy w sposób szczególny też opiekuje się naszym województwem i dodam, że szlak męczeństwa, który zakończył jego życie, rozpoczął się w Bydgoszczy, wiódł przez Górsk, Toruń i zakończony został tutaj we Włocławku na Tamie. To oznacza, że te trzy miasta kiedyś przecież, które funkcjonowały jako stolice odrębnych województw, dziś połączone, mają ogromną odpowiedzialność za tę spuściznę i wartości, które głosił ksiądz Jerzy. Dlatego dzisiaj jestem z tej delegacją w dniu tak ważnym, uroczystej sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu naszego święta tu na Tamie, aby oddać hołd, pomodlić się za przyszłość naszego regionu. Jest to nasz obowiązek i czyńmy to, ponieważ ksiądz Jerzy na pewno cieszy się z naszej wolności, ale jako memento zawsze musimy pamiętać, że złe rzeczy nie odpuszczają i musimy uważać na stan, kondycję naszej demokracji, abyśmy jej nie nadużywali, aby nasza wolność nie była zużywaną, abyśmy nigdy nie musieli przeżywać tego, co w latach 80. Ja osobiście również tej traumy, przecież nie tylko ze względu na śmierć księdza Jerzego, to morderstwo wykonane, wykonano egzekucję przez aparat władzy. To jest nieprawdopodobne, że na naszych oczach władza zleciła morderstwo obywatela, mieszkańca, tylko dlatego, że chciał dobra wspólnego i walczył o naszą Polskę, o naszą wolność, o solidarność. Także tak, to jest ważne spotkanie tu na Tamie, które wraz z wizytą Jana Pawła II do Kruszyna, do Włocławka, rozpoczęła w jakimś sensie dało początek naszemu województwu. Dlatego tutaj bije źródło naszego regionu.
0: Panie marszałku, wspominał pan święto województwa kujawsko-pomorskiego. Jest to cykl imprez. Byliśmy we Włocławku.

0: wielka impreza. Mimo pogody zgromadziła tłumy mieszkańców nie tylko Włocławka, ale też całego regionu. Jakie dalsze plany, bo też inne miasta będą oczywiście uczestniczyły w Święcie Województwa?
1: No już część za nami, ale w każdym mieście prezydenckim tak zwanym odbywają się takie koncerty jak wczoraj we Włocławku, wcześniej w sobotę w Toruniu, a przed nami jeszcze Inowrocław, Grudziądz i Bydgoszcz. Więc trzy duże wydarzenia. Jeśli ktoś z Państwa nie zdążył być we Włocławku, zapraszamy jeszcze. Sprawdźcie w internecie, o której godzinie i w jakim miejscu będą się te koncerty, bo to są naprawdę fantastyczne spotkania z artystami, o których na co dzień podziwiamy. A uświetniają nasze uroczystości. Fajnie, że potrafimy się bawić, być razem pod wspólnym kujawsko-pomorskim niebem.
0: Panie Marszałku, korzystając z okazji, nie mogę nie zapytać. Kilka miesięcy temu widzieliśmy się podczas podpisywania dokumentów, umów. Jeden dotyczy Stodulna Lab we Włocławku, a druga Mariny Zarzeczewo. Powiedzmy, co to będzie, to przypomnijmy mieszkańcom, co będzie w Stodulna Lab i co tam się właściwie obecnie dzieje.
1: Stodulna Lab to jest mniej więcej w tamtą stronę, więc wszystko idzie zgodnie z harmonogramem. Przygotowujemy plan funkcjonalno-użytkowy. To znaczy przygotowanie do zlecenia wykonania dokumentacji. No ale żeby przygotować dokumentację budowlaną, wykonawczą, musimy określić plan funkcjonalny w szczegółach, jakiego typu edukacja będzie tam prowadzona, czyli jakie są potrzebne nam ekspozycje, laboratoria, przestrzenie interaktywne, tak aby w sposób interesujący edukować młodych ludzi, nie tylko, dorosłych również, ponieważ te centra nauki, gdzie promujemy najnowsze trendy w nauce, ale też i ich historię, są to naprawdę bardzo interesujące dla każdego miejsca, więc chcemy, żeby to było zrobione, wykonane no, w najwyższych standardach, więc tu trzeba fachowców i merytorycznej dyskusji z pedagogami, dydaktykami, z ludźmi nauki, aby we Włocławku no właśnie pokazać na tle historii rozwoju przemysłowego Włocławka, bo przecież ona jest przebogata, wróćmy jeszcze do okresu przedwojennego, przecież Włocławek tętnił życiem, to naprawdę było potężne miasto pod względem i wciąż jest gospodarczym. I chcemy na tym tyle pokazać, na czym polega w ogóle przetwarzanie różnych rzeczy i ostatecznie rozwój przemysłu, produkcji w sposób atrakcyjny, ciekawy. No i pokazać rolę nauki w codziennym naszym życiu. No przecież wszystko, co nas otacza, wyprodukowane jest w jakichś fabrykach, w jakichś miejscach. Chcemy pokazać ten proces, jak do niego dochodzi, jak to się odbywa na co dzień i jakie są trendy, kierunki rozwoju w ogóle biznesu, przemysłu na świecie. No i Zarzeczewo, więc tutaj już na tej najbliższej sesji zostanie podjęta uchwała o przekazaniu środków finansowych na odkupienie od Orlenu tego miejsca. No i zaczynamy przygotowania do stworzenia siedziby kujawsko-pomorskiej szkoły pod żaglami, więc to miejsce nadal będzie dostępne dla wszystkich żeglujących, ale chcemy wzmocnić jeszcze no i wykorzystać przepiękny akwen, jakim jest Zalew Włocławski. To jest naprawdę nasz cel i tutaj chciałbym jeszcze doczekać takich czasów, kiedy na zalewie zaroi się od łódek, na których będą uczyć się żeglarstwa, jachtingu młodzi mieszkańcy naszego województwa. Więc przed nami odnowa tego miejsca, odrestaurowanie go i no oczywiście zrobienie z tego no po prostu perełki czy mariny, gdzie będziemy mogli edukować, kształcić młodych ludzi, ale wszyscy będą mogli również korzystać z tego miejsca jako tego, do którego można zapłynąć, przypłynąć i to, co jest w tego typu miejscach, wszystko będzie zorganizowane. Wiem, że Włocławek również ma swoje plany dotyczące to jest pan prezydentem, rozmawiamy, związane właśnie z przybliżeniem historii budowy no chociażby łodzi, które pływały kiedyś po Wiśle. Bardzo ciekawy projekt i tutaj będziemy też wspierać w tym zakresie Włocławek, więc chcielibyśmy

0: wykorzystać tą endogeniczną, ogromną możliwość, jaką, potencjał, jaki ma łosowek, wynikający z obecności tutaj tam.
1: Panie marszałku, już na zakończenie zapytam, bo wiem, że czas nas goni. Temat filharmonii we Wrocławku. Początkowo te plany zakładały, że powstanie ona na skrzyżowaniu ulic Tumskiej i 3 Maja. Jednak ta lokalizacja ma zostać docelowo zmieniona, rozumiem.
0: Ja, musimy ostatecznie ustalić z prezydentem, z władzami miasta. Proszę mnie dzisiaj jeszcze nie pytać o szczegóły. To jest wielki projekt, który musi dojrzeć. Chyba, tak jak pan redaktor powiedział, bliższy sercu będzie taki, który zlokalizuje nową filharmonię we Wrocławku nad Wisłą. Wciąż wracamy do Wisły, proszę zwrócić uwagę, która jest no, przepiękna tu we Wrocławku. Chcę ją pokazać również i wzmocnić funkcje kulturalne Wrocławka poprzez filharmonię, ale poprzez jej unikatowość. No, wyobraźmy sobie nad Wisłą filharmonię we Wrocławku. A może tak się stać, więc będzie wyjątkowa pod każdym względem w Polsce, ponieważ no, takich lokalizacji chyba nie ma. Może są podobne, ale na pewno nie nad naszą królową rzeką.
1: Dziękuję za rozmowę. Przypomnę, naszym gościem był pan Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
0: Dziękuję również serdecznie i pozdrawiam wszystkich.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: a za młodym mieszkańcom symboliczne klucze do miasta. Wydarzenia tegorocznej imprezy mają nieco inną kolejność.
1: Powracamy do tej formuły. Zawsze dla nas ważny jest kalendarz. W związku z tym, że piątek był w szkołach wolnych dla dzieci, zmieniliśmy kolejność i w poniedziałek

0: 17 rozpoczynamy. Dni Lubrańca już właśnie 29. Ale praktycznie one się rozpoczęły tam w tle, za moimi plecami, nad ciekiem wodnym Dunaj. Odbyły się zawody wędkarskie, wręczyliśmy puchary, a dzisiaj będziemy tutaj bawić się. Oczywiście cieszymy się, że jest dobra pogoda, bo na szczęście wczoraj troszkę popadało, jest to zbyt mało. Natomiast jeśli nawet spadnie deszcz, to będziemy się z tego deszczu cieszyć.
1: W drugim dniu są biegi, zawody sportowe, czyli na 5 km jak zawsze biorą udział zawodnicy, i w tym lubranieckie rozbiegani Lubraniec, oraz na stadionie miejskim też zawody piłkarskie. Połączone z różnymi atrakcjami, zabawami, także będzie bardzo wesoło, będzie się dużo działo.
0: Oczywiście pogoda dopisała, ale będzie dla młodzieży, sądzę, że będą lepiej się prezentować, szczególnie w koszykówce 3x3, bo nasza reprezentacja i żeńska, i męska w Warszawie niestety nie popisały się, nie pokonały, nie przeszły eliminacji. Będzie też oczywiście siatkówka, no bardzo żałujemy, że zrezygnowaliśmy z tenisa, bo sukcesy Marii Chwalińskiej są tak duże. No dzisiaj bardzo ciężko idzie z Mirą Andrzejewą, no ale to jest zawodniczka wysokiej klasy. A dzisiaj rozpoczniemy właśnie lubranieckimi gitarami, zespołem z tradycjami z Lubrańca, grające takie przeboje, które jeszcze lubiłem, a więc przeboje lat 70., 80. Później już tak raczej muzyki nie słuchałem. Zespół, który dzięki oczywiście kobiecie, nowej solistce, bardzo znacznie zaczął się rozwijać i cieszymy się, że też DJ Deleś będzie, tak? I życzę wszystkim miłej zabawy. A postaramy się, prawda, panie przewodniczący, jak się uda, jak dotrwamy, bo to referenda w całej Polsce i tak dalej, to te 30 będą bardziej bogate i jakiś zespół jeszcze większej klasy.
1: Zaprócić. Wszystko będzie zależeć od mieszkańców, czy będą chcieli z nami aktywnie tutaj spędzić czas i spędzić go przy pięknej muzyce własnej. Nie szukamy wielkich, dalekich zespołów, mamy swoje. Także zapraszamy.